0: Dobry Panie Boże, prosimy Cię, Panie, żebyś Ty był z nami, Ty obiecałeś, gdzie dwóch czy trzech spotyka się w Twoje imię, tam Ty posyłasz swojego Ducha. Prosimy Cię, Panie, o Twoje światło w nasze serce i to, żeby wszystko, co będzie mówione, było na Twoją chwałę, Panie. Prosimy Cię, Panie, o poślij swoich aniołów, aby nas strzegli. Prosimy Cię też, Panie, o Twoje słowa, o to, żebyś Ty miłością nasze serce napełnił, bo wtedy człowiek może głosić Twoją chwałę. I Ciebie, Mario, serdecznie tutaj zapraszam pod Twoją obronę.
1: Czekam się, święta Boże, życie tylko naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wbawiać. Panno chwalebna, błogosławiona, Pani nasza, orędowniczka nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Piotr Czerwiński. Witaj.
1: Witam serdecznie.
0: Spotkaliśmy się w sytuacji, gdzie było bardzo dużo ludzi w mundurach.
1: Tak.
0: Ty jesteś harcerzem?
1: Tak.
0: Czy to jest coś ważnego w Twoim życiu?
1: Tak, ja myślę, że to jest taki wybór, który się tam określa człowieka na całe życie. W pewnym sensie można to nazwać stylem życia. Jeśli ktoś raz w to wejdzie, to pozostaje temu wierny. Jeśli się naprawdę zaangażuje głęboko, to jest to przygoda na całe życie, która jest czymś pięknym, niesamowitym. Po prostu można spotkać Pana Boga w tym przede wszystkim.
0: Czy harcerstwo, pierwszy kontakt z harcerstwem, to był kontakt z harcerstwem, który z Panem Bogiem jest?
1: Nie, pierwszy kontakt z harcerstwem to był 89 rok, 88, coś takiego. I to było trochę w takiej zasadzie, że w tym samym czasie lądowałem w grupie ministrantów w mojej parafii i koledzy z klasy zaprowadzili mnie do ZUH-u, do ZHP. I w tym harcerstwie nie było za dużo Pana Boga, praktycznie nie było go wcale. To były jeszcze takie czasy, kiedy za bardzo się nie mówiło o Panu Bogu w harcerstwie, ale trafiłem wtedy na dobrego drużynowego w ZUH-ów i te zbiórki były prowadzone w taki sposób, gdzie starano się przekazać jakieś wartości, nauczyć jakichś podstawowych pojęć. No ale zawsze był ten rozdźwięk, że tu z jednej strony się szło na zbiórkę harcerską, tu była jakaś zbiórka ministrancka, czasami to wypadało w tym samym terminie, jakiś wyjazd trzeba było wybierać. Znaczy, jeszcze wtedy byłem małym dzieciakiem i trudno było mi jakoś samemu podejmować te decyzje, ale no, na pewno był jakiś tam dyskomfort. Potem był taki czas, że się przychodzi z ZUH-ów do harcerzy, to troszeczkę się zmieniają wymagania, wymaga się trochę więcej, dzieci są starsze. No i było tak, że myśmy jedną paczką trzymaliśmy się w jednej drużynie. Przychodząc do harcerza okazało się, że nie da rady nas umieścić w jednej drużynie, bo nie było osoby, która by podjęła taką funkcję. Zmieszczono nas po różnych jednostkach. My byliśmy na początku w tych ZUH-ach w takiej drużynie męskiej czysto. No i potem już trafiliśmy różnie. Ja trafiłem do koedukacyjnej, jeden kolega do męskiej, jeden też do edukacyjnej i tak byliśmy trochę porzuceni. Po jakimś czasie udało nam się zebrać, no jakoś tam przekonać jakiegoś starszego druha, żeby jednak może coś spróbować zrobić. No i tak powoli powstała ta pierwsza drużyna, w której byłem, już ta drużyna harcerska. I był taki czas, kiedy ja chodziłem, uczestniczyłem w tych zbiórkach, angażowałem się w pracę swojego zastępu. No i pamiętam, było takie zimowisko, gdzie mój kolega, mój zastępowy miał złożyć przyrzeczenie. I to był taki moment, kiedy wchodził Pan Bóg do harcerstwa, bo po raz pierwszy, to było jedno z pierwszych przyrzeczeń w naszym środowisku, gdzie był wybór. Można było albo składać przyrzeczenie z Panem Bogiem, czyli na mój honor z łaską Bożą, albo ta druga opcja to była, zdaje się, na mój honor, wierząc w wielkie ideały i wartości, albo coś w tym stylu. Już pamiętam, to była zawsze jakaś uzgadniana wersja. I pamiętam taką sytuację, że jednej nocy na zimowisku, kiedy chyba była pierwsza nawet, kiedy się spotkaliśmy w pokoju zupełnie osoby obce dla siebie, spytałem moich kolegów, czy oni się modlą, czy ktoś z nich może chciałby się pomodlić, albo coś. Jakoś to nie spotkało szerokiego oddźwięku. Potem pamiętam, że był jakiś problem z pójściem na mszę niedzielną. No i gdzieś to po tym zimowisku jakoś powoli zaczęło się rozsypywać. Jakoś tak coraz mniej czasu miałem. Stale brałem udział w tych zbiórkach ministranckich. I po jakimś czasie tak się stało, że przestałem uczestniczyć w tych zajęciach.

0: były po jakimś czasie jeszcze próby, ponieważ my dobrze znaliśmy naszą komendantkę szczepu, która się jakby szefowała całemu środowisku naszemu. Ona zna nas z podwórka, udzielała się dużo, była taką osobą społeczną i zawsze nas próbowała jeszcze zachęcić, żebyśmy kiedyś wrócili. I tak się stało, że ja na czas jakoś liceum wypadłem z tego środowiska harcerskiego, ale Pan Bóg chyba o mnie walczył, bo trafiłem do w liceum, w pewnym momencie trafiłem do takiej klasy, gdzie było środowisko bardzo związane z harcerstwem i było kilku ludzi związanych bardzo mocno z taką, można powiedzieć, chyba kultową drużyną w Warszawie, 1002 ZHR-owską Dębę. Jeszcze wtedy, zdaje się, drużyną był Bartek Mleczko, który obecnie jest naszym namiestnikiem harcerzy w Zawisze. I słysząc tę historię o prawdziwych przygodach przeżywanych z Panem Bogiem, o takim realnym doświadczeniu tego Pana Boga w harcerstwie. I ja pamiętam, byłem taki mocno zdezorientowany wtedy też światopoglądowo, bo ja zmieniałem klasę, zmieniałem profil w pewnym momencie i w poprzedniej klasie miałem takie środowisko bardzo mocno ateistyczne, gdzie tak podkreślano, że w zasadzie to moje życie to moja sprawa. I ja, widać, byłem taki zupełnie zorientowany. Tu z jednej strony chodziłem do zbiórki ministranckiej, uczestniczyłem co niedzielę we mszy, a z drugiej tak to się jakoś nie przekładało na jakieś tam konkretne postawy życiowe i wybory. I to była taka jakaś niesamowita łaska Pana Boga, że znalazła się taka klasa w liceum, gdzie na 33 osoby na lekcje religii chodziło 32. To był obciach, nie pójść na lekcje religii. Mieliśmy bardzo świetnych duszpasterzy, księży Marianów. I podczas jakichś tych między innymi rekolekcji, które tam były organizowane, powoli jakoś zaczęło we mnie dojrzewać to, że jednak możemy do tego harcerstwa wrócić. I kiedy zrobiłem maturę, w pewnym czasie jeszcze znalazłem się w kilku wspólnotach w kościele, między innymi w Ruchu Rodzin Nazaretańskich. I okazało się, że do tego ruchu przyszła, czy jakoś po tym ruchu rozeszła się wiadomość, że będzie organizowana Zawisza w Warszawie. No i mój kolega, taki dobry przyjaciel z grupki, mówi: słuchaj, to będzie organizowane, to poś harcerza, może byś wstąpił. Miałem taki jakiś czas, że się wahałem, no nie byłem pewien, czy w tym wieku wracać, bo to już po maturze, studia, jakieś tam poważne obowiązki. I pamiętam, pojechałem na taki wyjazd, na pielgrzymkę, coroczną pielgrzymkę wędrowników na Święty Krzyż. Takie doświadczenie jednego dnia, kiedy się przeszło jakąś tam odległość, w nogach się poczuło ciężar plecaka, potem się coś zjadło ugotowanego na ognisku samemu i potem przeżyło się taki wieczór przy ognisku ze śpiewaniem piosenek, z taką twórczą radością i z modlitwą, z mszą świętą w czasie tej drogi. I to było tak jak... To tak jak w pewnym momencie człowiek odkrywa, że całe życie kochał się w pewnej dziewczynie, tylko jej nie zauważał. I po prostu ja wiedziałem, czego mi brakowało przez te lata liceum. To było to.
1: Tehilinków mój, halleluja, halleluel bekodisho, halleluhu birkija uzo, halleluhu bigwurotaw, halleluhu kerow mudlo. הללוהו בתקע השופר, הללוהו בנבל וכינור, הללוהו בתוף ומחול, הללוהו במינים ועוגב, הללוהו בצלצלי שמע, הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל יה, הללויה.
0: No i już wiedziałem, że jakby nie będzie od tego odwrotu i co by się nie działo, to ja będę o to harcerstwo walczył. No i wchodziłem coraz głębiej po prostu. Po jakimś czasie wyszła mi taka refleksja śmieszna, bo kiedyś usłyszałem takie zdanie, że Pan Bóg zawsze walczy o nas z takimi świętymi, jakimi my nie chcielibyśmy zostać. I rzeczywiście sobie przyjąłem kiedyś taki obóz, czy to środowisko było jeszcze w ZHP, kiedy tak się naśmiewaliśmy z Zawiszy, że to nie do końca harcerstwo, bo to w sumie to sami bardziej pobożni są, chyba mało jakichś typowo harcerskich rzeczy robią. W sumie nikt ich nie za bardzo widział, bo to bardzo mała organizacja była. No i jeszcze taki but nie powiedziałem, że no, to jest ostatnie harcerstwo, do którego bym wstąpił. A dzisiaj jestem świadkiem tego, że nie ma lepszej organizacji. I to potwierdza wielu moich kolegów, którzy byli w ZHR-ze, tych, którzy też także byli w ZHP. I to jest świadectwo potwierdzone przez wielu ludzi, że nie ma lepszej organizacji, która w bardziej komplementarny sposób wychowuje młodego człowieka do dojrzałości, do podjęcia dorosłych zobowiązań.
2: Jak w tej całej historii Pan Bóg jest? Czy w domu miałeś przekaz wiary?
0: Nie, ja miałem taką rodzinę, że czy to trochę było tak, że moja mama na początku nas oczywiście prowadziła do kościoła, uczyła podstawowych praw wiary, prowadziła na katechezę, lekcje religii, zawsze to dbała. Mój brat także był ministrantem przez pewien czas. Ale moja mama chyba w właściwym momencie wiedziała, kiedy należy dać wolną rękę, kiedy należy za bardzo naciskać i przymuszać. Pamiętam, że ja nigdy nie miałem takiego buntu, żebym nie chciał chodzić do kościoła. Mam to po prostu coś naturalnego, żeby iść do kościoła w niedzielę. Ale natomiast to moja wiara była taką... ja często żałowałem, że na przykład moi rodzice jakoś nie są głębiej zaangażowani w kościół, że nie mogę z nimi na wiele tematów porozmawiać. Ale zawsze Pan mógł jakoś tak sprawił, że były osoby wokół mnie starsze, z którymi na takie tematy mogłem porozmawiać. Ktoś do mnie zawsze powiedział, słuchaj, tu jest jakaś pielgrzymka, może byś pojechał, tu jest jakiś wyjazd, spotkanie, grupa. Zawsze ci ludzie byli. Pan Bóg się mną opiekował w ten sposób, że dawał ludzi, którzy prowadzili.

0: w pewnym momencie trafiłeś na sztuki walki.
1: Tak, tak. To było tak, że jak każdy młody chłopak, oglądałem, to był jeszcze taki czas, kiedy były bardzo modne filmy, jeszcze z Bruce'em Lee, trochę z Jackie Chanem. No i na podwórku każdy się przechwalał, co tam robił. No i ja i kilku moich kolegów bardzo jakoś pragnęliśmy w te sztuki walki wejść. Tylko nie za bardzo była okazja, bo a tutaj, gdy się zaczynały jakieś treningi, to się sprawa rozwiązała po kilku miesiącach. Tutaj jakoś nie zawsze były pieniądze. No i tak się stało, że na początku liceum okazało się, że na AWF-ie, na Bielanach jest taki klub, gdzie się trenuje sztuki walki różnego rodzaju. No i tak powoli zaczęliśmy się przypatrywać temu tematowi. I to była jeszcze taka niesamowita rzecz kiedyś, czy niesamowita, no taka dla młodego chłopaka niesamowita, kiedy zobaczyliśmy kiedyś na podwórku, jak jeden chłopak obronił się przed 5-6 innymi. No i tak widać było, że nie da sobie w kaszę dmuchać, a wcale nie był taki postawny. Taki chudzielec, wydawałoby się, że żadnych sił nie ma. No i potem zaskoczenie, podeszliśmy do niego, w ogóle, kurczę, jak ty to robisz, no niesamowity jesteś. No on zaczął opowiadać o sztukach walki. Powiedział wtedy takie pierwsze słowo Aikido. I coraz bardziej jakoś zaczęło nas to intrygować. Potem go parę razy jeszcze spotkaliśmy. Mówi, no słuchajcie, jak chcecie więcej, to może pójdźcie do tego klubu, już się dowiecie sami. Jakoś było ciężko trafić do tego klubu, bo ten kolega poszedł od razu, mi się tam coś nie składało z nauką, odłożyłem sprawę. Próbowałem trafić do tego samego klubu, tylko że do zagłoszenia. Jakoś to się nie składało, bo nie mogłem trafić na właściwe godziny i dni. W końcu po jakimś czasie spotkaliśmy, on mnie zaprowadził. To było takie trochę dla mnie szokujące, kiedy przyszedłem po raz pierwszy i zobaczyłem trening. Przed nami zaczęli ćwiczyć zapaśnicy na macie. I oni mieli taki normalny trening sportowy, jakaś rozgrzewka, pompki, brzuszki. Potem jakieś ćwiczenia w parach, jakieś rzuty, pady. No, ale to tak bardzo sportowo było. Natomiast kiedy zobaczyłem moich kolegów ubranych w kimona, to już widać było, że tutaj coś się dzieje innego. I na pierwsze zajęcie przyszedłem ubrany w dres. Prawie wszyscy byli w kimonach. Kilka osób poza mną, tych, którzy przyszli pierwszy raz, było w dresach. I chwilę przed rozpoczęciem zajęć wszyscy siadają w szeregu w takiej pozycji zazen, że palce stóp podkurczone. Patrzą w ścianę przed siebie. Jedna z osób wybiega gdzieś z tyłu i z takim kawałkiem szmatki na dwóch kijkach i wiesza to na środku ściany w sali. Potem dowiedziałem się, że to coś się nazywa shomen. I na tym są wypisane 3 japońskie ideogramy Aikido. No i zajęcia się rozpoczynały w ten sposób, że wchodził sensei, siadał na środku i zajęcia się rozpoczynały od klaśnięcia, pokłonów w kierunku tego shomena i wszyscy kłaniali się w jednym kierunku. Potem mistrz się odwracał, kłaniał się nam, sobie nawzajem. I była jakaś tam chwila medytacji, taka medytacja ciszy. On to nazywa, że to jest chwila ciszy skupienia, żeby to się skupić na tym, co będziemy robili.

oczywiście po tej chwili ciszy potem zaczynały się normalne zajęcia. Jakieś na początku objaśnienie, krótki pokaz danej techniki. Mistrz tłumaczył, o co chodzi. Prawda? Było wiadomo, kto tam ma jakieś większe doświadczenie, to radzono się dobierać w pary, żeby był osoba bardziej doświadczona i mniej. To się tak nazywa Aikido Uke i Tori. Tori to jest ten, który uczy, a Uke to jest uczeń. I pierwsze, co też jakoś mnie wyskoczyło, to to, że Aikido jest taką sztuką walki, gdzie czuć realny ból. O tyle, ile w karate czy w jakimś kickboxingu są różnego rodzaju ochraniacze, te ciosy nie zawsze są wprowadzane z pełnią siły, jest jakiś dystans, to tutaj jest to w miarę realna sytuacja, gdzie rzuty się wykonuje z pełną szybkością, chwyty są wykonywane dokładnie tak, jak powinny być wykonane na ulicy i nie ma jakiejś litości taryfy ulgowej, że tutaj ćwiczymy. Nie, to ma być tak zrobione, jakbyś to robił w rzeczywistości, ma się nauczyć od ruchów. No oczywiście te pierwsze zajęcia są zawsze bolesne, bo to człowiek nie umie parać, nie wie jeszcze za bardzo jak. Przyszedł taki moment, kiedy ja chodzę na te zajęcia, zacząłem się zastanawiać, o co chodzi z tym ukłonem, bo mi się tak nie za bardzo godziło. Miałem takie słowa z pisma, że nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, nie będziesz oddawał czci komuś innemu. Mam tutaj ukłon. To jest jakieś oddawanie czci. No i pewnego dnia, bo zajęcia były 4 razy w tygodniu, były zdaje się poniedziałek, środa, piątek, to były zajęcia popołudniowe, 18-19, 1,5 godziny trwały. I były zajęcia w soboty dla chętnych. Soboty to były takie zajęcia o trochę luźniejszej formie, ponieważ nie uczono już takiego tradycyjnego aikido, tylko uczono aido, czyli zajęć z bronią, czy w zasadzie z imitacją broni, z kijem, z jo, i z bokenem, czyli imitacją miecza. No i ponieważ tutaj w te soboty nie było podziału na grupę zaawansowaną, mniej zaawansowaną, to taka luźniejsza atmosfera, to na początku podpytałem kogoś z tych, którzy chodzą dłużej, słuchaj, o co chodzi z tym kłanianiem się. No wiesz, no taka forma, nie, no to...

często były jakieś tam spotkania nieoficjalne po zajęciach i w końcu podpytałem tego naszego prowadzącego zajęcia, o co to chodzi z tym kłanianiem się. Mówi, no słuchaj, bo to jest taka legenda, że wszyscy ci założyciele Aikido, ci wielcy mistrzowie z Morihei Ueshibą na czele, to oni jakby stoją przed nami w takiej, jak on to powiedział, jakiejś tam przestrzeni czasu, jakby im się kłaniamy za ich wkład, wysiłek, prawda, że oni byli pionierami i jakoś nas wyprzedzali w tym, no to my teraz możemy w miarę bezpiecznie ćwiczyć, bo oni już jakby te najtrudniejsze rzeczy przeszli i wiemy, jak bezpiecznie te techniki wykonywać. No jakieś to takie tłumaczenie było średnie dla mnie, no ale no, zaakceptowałem i chciałem chodzić dalej, no to trzeba było to zaakceptować i ćwiczyć dalej. Ciekawą rzeczą jest to, że w Aikido zakłada się to, że nie ma bloku. Nie ma czegoś takiego, że się blokuje cios. Także zejść z linii ciosu. Po to, żeby zejść z linii ciosu, należy ćwiczyć dwie rzeczy. Należy ćwiczyć szybkość i należy ćwiczyć tak zwany timing. To jest odpowiednie umiejscowienie się w czasie i przestrzeni. To jest trochę coś więcej niż refleks, bo jest to jakaś niesamowita zdolność do jakby nawet czasami wyprzedzania twojego ataku. Parę razy zdarzyło mi się ćwiczyć. Były jakieś takie seminaria, przyjeżdżały osoby z wyższymi stopniami, nasz mistrz miał tylko pierwszego dana, potem drugiego, ale często przyjeżdżały osoby z trzecim, z piątym danem. Parę razy mi się zdarzyło jakąś tam jedną czy dwie techniki wykonywać z nimi. To szybkość była po prostu porażająca ich. Miałem symulować jakiś atak i naprawdę starałem się to robić szybko i zdążyłem tylko podnieść rękę i nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, już leżałem. Pamiętam też były takie zajęcia, kiedy gdzieś przy kijem, atak z kijem, z Joe. I wyprowadza się tak zwane tsuki, czyli pchnięcie na brzuch. I naprawdę jak ktoś ma trochę siły, to jest jeden krok, zrobienie tego to jest moment, wydawałoby się. Nie uwierzyłbym, że ktoś jest w stanie uniknąć takiego ciosu, nie cofając się do tyłu. No i to poczułem na własne oczy, że ci ludzie są w stanie to robić, że są niesamowicie szybcy. No i potem, żeby to wyrobić, to jak już nam pokazano, o co w tym chodzi, to mówili, że no, jest do tego pewna droga. Mianowicie trzeba się nauczyć pewnego rytmu, a żeby się nauczyć rytmu, to trzeba się nauczyć oddychać. Bo to jest jedno z drugim powiązane.

Potem na początku zajęć, już po tej pierwszej części, tej medytacji krótkiej, była taka część, która się nazywała właśnie ćwiczeniem, wyrabieniem tego timingu, czyli ćwiczeniem oddechu też między innymi. To polegało na tym, że się stawało w takiej pozycji jak normalnie podczas ćwiczeń i wykonywało się ruchy rękami sprzed klatki piersiowej, przed siebie, jednocześnie cofając biodra i wypychając ręce. I wypadając jakieś określone głoski na wdech i wydech. No i cała grupa to robiła przez kilkanaście może minut, tak żeby to ćwiczyć. Potem kolejną rzeczą, którą do tego trzeba było zrobić, to były tak zwane tai sabaki, czyli ruchy ciała w różną stronę, tak żeby nauczyć się we właściwy sposób reagować, że w każdą stronę są odpowiednie zejścia. No i to były takie pierwsze stopnie tego wtajemniczenia, co się robi. Kiedyś poszedłem na takie zajęcia właśnie w sobotę z przyrządami. Usiedliśmy chwilę na tej medytacji. Mistrz się do nas odwrócił i powiedział, że dzisiaj będziemy medytować. No dobrze, będziemy medytować. Usiedliśmy. Mistrz mówi, że cała sprawa polega na tym, żeby przyjąć wygodną pozycję, tak żeby się nie męczyć. Nie przejmować się tym, że będą trochę cierpieć nogi. No i żeby podczas tego albo skupić się na niczym, starać się sobie wyobrazić nic, albo znaleźć jakąś jedną konkretną rzecz i na niej się skupić, jakoś tam sobie powtarzać. No i tak w sensie

Siedzieliśmy przez kilkanaście minut, może nawet kilkadziesiąt. Mistrz miał zegarek i to mierzył. No i niesamowite było to, jak po takim dłuższym siedzeniu człowiek próbuje wstać. Trafnie dopływa do nóg, do końcówek palców. Się po prostu nie czuje nóg. Jak się wyprostuje, to się ich nie czuje. Pierwsze kroki są takie, jakby człowiek się uczył chodzić jak dziecko z powrotem. No, było to jakieś dziwne przeżycie. Potem za jakiś czas nauczono nas, że w tej pozycji można wykonywać wszystkie techniki ręczne. W zasadzie Aikido są same techniki ręczne. Natomiast siedzenie w takiej pozycji, ćwiczenie umożliwia to, że na pewno będziemy uczyć się tego właściwego schodzenia, a nie uciekania. Prawda, że człowiek, jak go atakują, to pierwszy odruch ma cofnąć się do tyłu. No to nie jest błąd. Trzeba się albo schodzić z linii ciosu w bok, albo wychodzić naprzeciw, jak to mówiono, z pogardą dla śmierci. I były takie ćwiczenia. Potem na zajęciach też z przyrządami, z bokenem, uczono nas wyprowadzenia ciosów. Za pomocą tego bokena siedząc właśnie w takiej pozycji w zazen. Te ciosy wyprowadzono z nad głowy, a i ćwiczono najpierw układając jedną rękę w odpowiedni sposób, ileś tam tych cięć wyprowadzono, potem drugą, potem obie ręce. No to miało wyrabiać też ręce jakby do odpowiedniego chwytu, trzymania i tak dalej.

taką też wydawałoby się normalną praktyką jest to, że w pewnym momencie dochodzi do jakiejś tam realnej, pozorowanej walki. Trochę tak dziwnie brzmi, realna, pozorowana walka, ale chodzi o to, że są takie ćwiczenia, w których wchodzi jedna osoba na środek i to się nazywa randori. Mistrz wybiera 4 lub 5 atakujących, w zależności od poziomu zaawansowania osoby, która wychodzi na środek. I oczywiście te pozycje, to randori może się odbywać albo na stojąco, albo na siedząco w zazen. Cała gra polega na tym, że ta osoba, która jest na środku, przegrywa w momencie, kiedy przeciwnik albo wejdzie jej za plecy, albo wykona jakiś skuteczny rzut nią na ziemię. Parę razy też miałem przyjemność być osobą, która jest w środku i która jest atakowana. No rzeczywiście jest to bardzo, bardzo takie wyczerpujące, męczące ćwiczenie i nie da się go w sobie, nie da się go dobrze wykonać bez wzbudzenia agresji. Naprawdę trzeba sobie wzbudzić agresję, bo trzeba cię zrobić szybko i się nie zastanawiać nad tym, czy dobrze uderzysz, czy nie. Ważne, aby skutecznie odepchnąć przeciwnika. Nic się poza tym nie liczy. No i to też była taka jakaś tam zagwozdka, prawda? Lubię pokojowa sztuka walki. Taką też rzeczą, która mnie zdziwiła, wracając do tego, co powiedziałem, to nas zafascynowało, że widzieliśmy takiego chudzielca, który sobie poradził z 5 czy 6 przeciwnikami. Potem widziałem jeszcze bardziej niesamowite rzeczy. Widziałem dziewczynę, która waży 40 kilo, może 35 nawet. Niziutka, drobniutka. Widziałem, jak rzucamy mężczyznę, który waży 130 kilo. Fizycznie jest to rzecz, byłoby się niemożliwa. Dobrze wykonana technika, dobre tempo. Są takie efekty. Nie ma siły, żeby tego nie zrobić. Im dalej jakby się w to wchodzi, tym więcej się dowiaduje o całej otoczce. Całe ćwiczenie, same ćwiczenia, to wszystko, można powiedzieć, że są tego jakieś tam pozytywy. Człowiek ogólnie jest bardzo dobrze rozwinięty. Ja przy końcu roku, kiedy był sprawdzian z WF-u, ja byłem jedną z najpierw rozciągniętych osób w klasie, chociaż wcale nie miałem do tego predyspozycji. No, ja z łatwością kładłem swoje ręce przed stopami na ziemi i miałem nogi proste w kolanach. Tylko wykonywałem dowolne ćwiczenia. Ja nawet byłem w stanie zrobić dosyć dobrze szpagat. Chociaż powinno się to ćwiczyć od dziecka. Więc efekty są. To są, wydawałoby się, zdumiewające. Niesamowite jest też rośnie odporność na ból. Jakieś ćwiczenie, które na początku wydałoby się sprawiać ci ból, bo po jakimś czasie nie ma żadnych problemów z tym takim sposobem odparnienia, bo wszystkie ciosy, ćwiczenia, dźwignie w aikido opierają się na tym, żeby doprowadzić do bólu takiego, który znieruchomi, sparaliżuje przeciwnika. Dobre założenie dźwigni powinno właśnie się kończyć tym, że przeciwnik pada na ziemię. Po to, aby się odpornić na taki ból, potrafi się pompki na nadgarstkach. Zamiast trzymania rąk prostopadle do powierzchni ziemi, to się obraca je odwrotnie wewnętrzną stroną, tak żeby nadgarstki same się dociskały. I tak się robi pompki. Jeśli to jakby cię znudzi, albo okaże się, że już nie czujesz żadnego bólu z tej przyczyny, to odwracasz się jeszcze w drugą stronę, tak żeby ten nacisk zwiększyć dodatkowo.

No i są to rzeczy takie, które wydawałoby się jakieś tam przynoszą pozytywy. Ale jak człowiek zaczął bardziej w tym być, czytać na ten temat, no to na przykład zaczął się dowiadywać, co się dzieje na takim poziomie mistrzowskim. Bo w Aikido jest 6 stopni uczniowskich, od 6 do 1 Q. Przy czym od 2 Q wolno nosić hakamę, takie czarne spodnie zakładane na kimono. Jest to już osoba, która ma 2 Q, to już ma naprawdę dużo umiejętności. Sporo potrafi, praktycznie mogłaby sama prowadzić trening. Bardzo często bywało, że jak nie było któregoś z mistrzów, bo było dwóch mistrzów, którzy prowadzili na zmianę, to osoba, która miała 2 Q, prowadziła część treningu albo całość. Bardzo dużo właśnie rzeczy można było się dowiedzieć nieoficjalnie, chodząc na jakieś tam różne spotkania, zostając na przykład po treningu w pubie. I na przykład można było się dowiedzieć takich rzeczy, że tam powyżej któregoś Q, no to już nie wystarczy ćwiczenie w dojo, nie wystarczy jakieś rozwijanie się ogólne, tylko na przykład trzeba się zainteresować jakąś poezją, filozofią, takimi rzeczami, bo w ten sposób można dostać tam któregoś dana. Potem przyszedł taki czas, kiedy człowiek zaczął więcej się tym interesować jeszcze i zaczął czytać o tych wielkich mistrzach. Ja należałem do czegoś, co dzisiaj jest, zdaje się, Polską Unią Aikido. Już jakiś czas nie siedzę w tym środowisku, więc być może nie mam dokładnych informacji o tym, jak to wygląda. Ale na wczesny czas tak to się nazywało. I było dwóch mistrzów na Europę. André Coniart i Giampiero Saveniago. Takim słynnym przykładem, który bardzo często powtarzano, w tej chwili nie powiem dokładnie, który z nich, ale jeden z nich, zdaje się, że Coniart urządzał trening na pustyni co roku na Saharze. Był tam taki moment, kiedy jeden z ćwiczących złapał mistrza za rękę, trzymał go, mistrz się w ogóle nie poruszał, ten człowiek zaczął dostawać spazmów i upadł. Potem była rozmowa z tym człowiekiem i on mówił, że czuł, jakby się pod nim rozrywała ziemia. Jakieś przeżycia takie, że coś go wchłaniało, jakaś przestrzeń, coś się rozpadało, w ogóle nie mógł znaleźć pewnego gruntu, musiał upaść. Ten człowiek go tylko trzymał za rękę. No i to nie mistrz go trzymał, tylko on chwycił mistrza.

0: opowieści było więcej różnego rodzaju. Między innymi chodziły takie opowieści o Morihei Ueshibie, kiedy on siedział w swoim dojo. W pewnym momencie mówił do swoich uczniów: wstaniecie, otwórz drzwi, bo idzie człowiek, który chce mnie zabić. Czyli przewidywał pewne rzeczy. Wiedział, co się dzieje. Była też taka historia, legenda opowiadana o nim, że miał się zmierzyć z pewnym wielkim przeciwnikiem, wielkim wojownikiem i pokonał go samą siłą swojego krzyku. Takim krzykiem, który często jest używany w sztukach walki, jest kiai. Taki krzyk, który ma pobudzić twoją energię, skierować ją na zewnątrz. Tą siłę wewnętrzną kij ma ukierunkować w jakiś konkretny sposób. No i rzekomo takim krzykiem ten człowiek przeraził Ueshiba, przeraził swojego przeciwnika i tamten uciekł, przeraził się. To były takie jakieś historie, które no na początku robiły właśnie też wrażenie jak na każdym chłopcu, że kurczę, co to za wielcy jacyś mistrzowie, wojownicy, no niesamowita sprawa. Potem jakoś tam człowiek zaczął myśleć, kurczę, no jak to się działo? Facet siedzi i widzi przyszłość, nie? Widzi, że ktoś go za chwilę zaatakuje. Potem usłyszałem, co się konkretnie przynosi na trening, że ci wielcy mistrzowie, tak naprawdę ten timing, ten poziom, pewien poziom timingu polega na tym, że on wie dokładnie, jak ty za chwilę zaatakujesz. On po prostu to wie. I nie ma sposobu, żebyś ty zaatakował w jakikolwiek sposób taki, który on nie będzie wiedział. Nikt mi nie był dokładnie w stanie wytłumaczyć, na jakim zasadzie to polega. No ale to chodziło o wyrobienie jakiegoś szóstego zmysłu, że on po prostu to czuł. Była taka historia opowiadana, że kiedyś, ponieważ w Aikido przez szacunek zawsze się ćwiczy z imitacjami, z bokenem, z mieczem, który jest drewniany, więc nawet jak ktoś kogoś uderzy, najwyżej sobie nabije guza. Kiedyś staje się też, że to było Ueshibie, kazał przynieść katanę, czyli prawdziwy japoński miecz na trening. Wziął najpierw jednego ucznia i kazał mu wyprowadzić, ustawił go z tyłu, kazał mu wyprowadzić 10 ciosów tą kataną na niego. I on wszystkie 10 razy szedł. No więc posunął się dalej. Wziął 4 ludzi z katanami, stanęli każdy pod kątem 90 stopni do niego, no i wyprowadzali ciosy na zmianę, nawzajem, też 10 razy. Schodził, za każdym razem. A potem to jakoś mutowało, zawiązywali oczy, jakieś różnego rodzaju pokazy. No po prostu facet był nieomylny. Niemożliwa rzecz.
1: Kiedy to wszystko, czego się dowiadujesz, zaczyna wzbudzać w tobie niepokój?
0: To było tak, że w pewnym momencie trafiłem na taką stronę, ponieważ na jakiś tam stopień, na podchodzenie do egzaminu trzeba znać dużo nazw japońskich, bo nazwy są mówione po japońsku, trzeba znać technikę. No to koledzy znaleźli tam strony i podawali jeden drugiemu: słuchaj, wejdź na stronę, wydrukujesz sobie nazwy, będziesz wiedział, o co chodzi, nauczysz się na pamięć. No oczywiście jak się wpisze w wyszukiwarkę Google Aikido, wyskoczy dużo różnych linków i wyskoczył mi jakiś linek do strony chrześcijańskiej: Aikido, sprawka ciemnych mocy. I od tego się zaczęło.

na początku bardzo krytycznie do tego podszedłem. No bo jakoś to nie za bardzo, jakiś taki był we mnie bunt, no kurczę, no co, ja to ćwiczę, wiem co to jest i jakieś ciemne moce. No ja potem właśnie dowiedziałem się, że Łeszliwe prawdopodobnie było opętane i stąd działy się takie rzeczy z nim, jakie się działy. Stąd miał te jakieś ponadludzkie możliwości. I co ciekawe, przez ten, chodziłem za rok, może półtora, rok wcześniej, był takim rokiem, kiedy byłem blisko tego środowiska, była jakaś fascynacja tam, ale nie uczęszczałem regularnie. Przez ten rok zawsze była jakaś tam walka o pieniądze. Moi rodzice nigdy z tym pieniędzmi nie przelewał. Na koniec miesiąca, na miesiąc zawsze na to aikido było, chodziłem, bo bardzo pragnąłem poznać to, naprawdę. I potem jakoś ta sprawa się zaczęła rozmywać. Zauważyłem, że szedłem głębiej we wspólnotę, w której byłem. I zobaczyłem, że to mi zaczyna przeszkadzać, bo mam te treningi 3 razy w tygodniu, do tego ten 4 raz w sobotę. Tutaj jest wspólnota, po to, by chodzić na mszę świętą. To mi zaczęło kolidować. I pamiętam też reakcję moich kolegów, zresztą większość z nich była niewierząca, którzy no właśnie tak, na mszę chodzisz, jakiś dziwny jesteś. O co ci chodzi? W aikido jest bardzo mocno podkreślona wiara w doskonałość człowieka, w możliwość samodoskonalenia. Nie ma jakby rzeczy niemożliwych. Tylko pytanie, ile godzin poświęcisz na macie, ile potu i bólu jesteś w stanie z siebie dać. I ci ludzie naprawdę siedzą i poświęcają tam całe życie. Zresztą, ba, nawet w momencie, kiedy ja tam chodziłem, to ja widziałem, że ja nie mam innych kolegów niż kolegów z maty. Poza tym kolegami oczywiście w szkole. Ale tak na zewnątrz nie miałem innych kolegów niż kolegów z maty, z którymi ćwiczyłem. Każda jakby jakaś sytuacja, to było spotkanie, rozmawianie na temat aikido, na temat ciosów, chwytów. I z drugiej strony była też tak, że jak się chodziło po tym, po tych treningach, chodziło się do pubu, to zawsze była rozmowa, właśnie schodziła na takie tematy filozoficzne, jakieś tam ezoteryczne, czasami nawet były rozmowy. No i jakby ja widziałem, że to mi się gdzieś kłóci. Powoli jakaś narastała ta świadomość. Ja myślę, że to była jakaś ręka Pana Boga, że mnie z tego wyciągnął. Jakoś nagle zupełnie bez oporów. Skończyły się pieniądze, skończyły się możliwości. Pomimo, że gdzieś tam zawsze mnie zapraszano, bo spotkaliśmy się na tym podwórku. Chodź, wpadnij, zobacz jak będzie. Zwykle treningi były płatne. Proponowano mi to. Jak na jakiś czas wpadniesz, to możesz wpaść za darmo, nie ma problemu. Jakbyś chciał. Ja raz czy dwa razy wpadłem. I zobaczyłem, że kurczę, to już wcale mnie nie kręci. To absolutnie nie jest to, o co mi chodzi w życiu. No i w pewnym momencie stało się tak, że złożyłem, uprałem kimono, złożyłem je, leży zawinięte na dnie szafy, tam do dzisiaj.

0: gdybyś tak miał podsumować, bo no, czym innym to jest, co się czyta i tak dalej, ale z twojego doświadczenia, dlaczego nie należy wchodzić w aikido?
1: Dlatego, że jest to jakieś otwarcie się na zupełnie inną filozofię, na coś, co jest u samych swych źródeł założenia głęboko sprzeczne z chrześcijaństwem. Tego się nie widzi na treningach, ale im dalej, czy przez rok jakby, człowiek się może tylko o to otrzeć, może czasem nawet nie zauważyć. Ale koledzy, którzy wchodzi w to 2-3 lata, widzę, że mają zupełnie inne podejście, samodoskonalenie, ja jestem swoim panem. Nie ma mowy jakiegokolwiek porozumienia na temat wiary w Boga, jakichś takich pojęć, jak człowiek, osoba ludzka.
0: Czyli jest to wchodzenie w pewną fascynującą rzeczywistość, która ma wiele stopni, po których można cały czas jakby iść do góry i która buduje postawę wobec rzeczywistości, która jest po prostu sprzeczna z chrześcijaństwem.
1: Tak, gdzieś na końcu głęboko ona jest sprzeczna, tego się nie widzi. Naprawdę trzeba właśnie... Na macie się nigdy tego nie usłyszy. No, dopiero na jakichś tam spotkaniach dookoła.
0: Mhm. Powiedz, bo jesteś w harcerstwie, które z Panem Bogiem jest wokół, jest jakby nastawione na relację z Panem Bogiem. Jesteś we wspólnocie, czy byłeś we wspólnocie?
1: Czy jestem nadal?
0: Jaka to wspólnota jest?
1: W tej chwili jest to droga nauka katechumenalna.
0: Czym jest doświadczenie Boga w twoim życiu? Co to jest w ogóle dla ciebie?
1: Jest to pewność, że nigdy nie jestem sam.
0: Skąd czerpiesz tę pewność?
1: Z doświadczenia mojego życia. Nieraz byłem w takich sytuacjach, że wydawałoby się, że nie ma wyjścia, a Pan Bóg je znajdował.
0: Jedna taka sytuacja.
1: No chociażby to, że się dostaje telefon do osoby na drugim końcu Europy, imię, nazwisko. Rozmawia się jeden raz przez telefon, człowiek się znajduje na drugim końcu świata. Ktoś ci mówi, że słuchaj, pojedziesz i znajdziesz tego człowieka, jest to niemożliwe. A jedziesz i jest tak, nie? Bo jedziesz i masz zrobić kurs instruktorski. I nie robisz tego dla siebie, tylko dla innych, po to, żeby potem móc dobrze wychować dzieciaki. To się dzieje. To jest niesamowita przygoda. I takich rzeczy jest wiele. Chociażby też taka rzecz, że idzie się przez jakieś tam miasteczko, gdzie ma się zanocować i wszyscy ci zamykają drzwi, wszyscy po kolei. W pewnym momencie trafiasz na miejsce, które jest jakby idealnie przygotowane. Jest na jakimś odludziu, za tym miasteczkiem jest gospodarstwo, gdzie jest stodoła. To było w zachodniej Europie. I ludzie normalnie się przyjmują, otwierają drzwi i okazuje się, że są wierzący i dają ci nocleg na sianie. Nie? Coś, co wydawałoby się niemożliwe.
0: Czyli czujesz opiekę?
1: Tak, co by się nie działo, ja wiem, że Pan Bóg jest ze mną i jakby strasznie nie było, to wiem, że jestem zamysł Pana Boga i mnie z tego wyprowadzi.

0: Jakiego Boga poznałeś w swojej historii?
1: Boga, który jest miłującym Ojcem, który jest dawcą dobra, któremu bezpośrednio na mnie zależy i chce mego wybawienia.
0: A jaka jest rzecz, za co Panu Bogu najbardziej wdzięczny jesteś?
1: Za nawrócenie. Bez nawrócenia nie byłoby mnie tutaj, nie byłoby mnie w harcerstwie, nie byłoby wielu rzeczy, które przeżyłem. Za nawrócenie i za wspaniałą klasę, jaką miałem w liceum. To było takie doświadczenie, które było ważące na moim życiu.
0: Jak to nawrócenie nastąpiło?
1: To było tak, że to było wieloetapowo. Znaczy najpierw przez to, że miałem klasę i po prostu obciachem było nie pójść na religię. To była niesamowita sprawa. Potem było to, że byli właśnie koledzy, którzy pokazywali harcerstwo katolickie z przygodą. Coś, co jest dla mężczyzny bardzo ważne. Księża, którzy zapewniali dobrą formację. I był taki moment, to były, zdaje się, takie zmodyfikowane reo, rekolekcje odnowy w Duchu Świętym, już dla młodzieży. I to była nie w formie sesyjnej, że przychodzi się przez kilka tygodni, tylko to było w ciągu 3 dni. Oczywiście to nie były pełne katechezy, takie jakie są głoszone dla dorosłych. No, były pewne te teksty przystosowane do odpowiedniego wieku. I było taki moment, gdzie się wybiera Pana Jezusa jako Pana swojego życia. No i rzeczywiście był taki moment, kiedy pisało się na kartach. Chodziło o to, żeby podpisać Panu Bogu list na swoje życie in blanco. Ja w tym momencie, kiedy to robiłem, byłem człowiekiem bardzo ułożonym. Wiedziałem konkretnie swoją przyszłość. Ja wiedziałem, jak chcę zrobić studia, jaką chcę mieć żonę, co chcę w życiu robić. Wszystko miałem zaplanowane. Poszedłem, podpisałem ten list in blanco, wróciłem do koszyczka i się wszystko zmieniło. Cała historia, która była, się po prostu zmieniła i wydawałoby się, że zmienia się koszmarnie, a ona się zmieniała bardzo pozytywnie. I to było jeszcze w tej sytuacji, zanim zmieniłem klasę, zanim poznałem wspólnotę. To było jakby to, ten moment, kiedy to się wszystko zaczęło. Powiedziałem Panu Bogu tak.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
1: Intencji tych wszystkich, którzy nie mają dobrego przykładu w domu, aby zawsze znalazły się osoby, które pociągną ich do Pana Boga, które ich poprowadzą do Niego.
0: Zapraszam, drodzy Państwo. Ojcze nasz,
2: który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
0: Amen.
2: Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen. Drodzy Państwo, naszym gościem był dzisiaj Piotr Czerwiński. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Do usłyszenia.

0: Dobry Panie Boże, niech będzie ten czas Twoim czasem, niech wszystko będzie, co będziemy mówić, na Twoją chwałę, Panie. Prosimy Cię o Twoje światło, o Twoją moc, o Twoje słowa, Twoje natchnienia. Przysłuchaj też aniołów, które będą nas chronili, Panie.
1: Święci, to działaj, Panie.
0: Oddajemy
1: Ci to, Panie. Święty do tego czasu, do tego miejsca. Przyjdź. Daj dobre słowa. Prosimy Cię, Panie.
0: I Ciebie, Maria, tutaj serdecznie zapraszamy pod Twoją obronę.
2: Uciekamy się, Święta Boża, Rodzicielko, naszymi prośbami, nie gardzić w potrzebach naszych, a od wszelakich złych przygód zacznę zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, swojemu Synowi nas polecaj, swojemu Synowi nas

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Michał Petryszak. Witaj.
1: Witam.
0: Z Panem Bogiem jest łatwiej czy trudniej?
1: Dużo łatwiej. Dużo łatwiej.
0: Czy on jest doświadczeniem Twojego życia od dzieciństwa?
1: Nie od dzieciństwa. Myślę, że nie mogę tak powiedzieć, że od dzieciństwa. Może od wczesnej młodości, ale nie od dzieciństwa.
0: Z jakiej rodziny się wywodzisz? Czy to jest rodzina wierząca?
1: Tak, to jest rodzina wierząca i praktykująca. Myślę, że tą podstawę wiary, podstawę jakiejś praktyki wiary otrzymałem właśnie od rodziców, to znaczy codzienną modlitwę i uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej. To im zawdzięczam właśnie. Ale takie już głębsze wejście, to wejście w relacje z Panem Bogiem, to nastąpiło potem. To już, że tak powiem, jeśli mogę tak powiedzieć, sam. Też wiadomo, że nie sam, bo przez Niego, przez właśnie, że Pan Bóg mnie pociągnął do siebie, ale to już tak jakby dalej rodzice w to nie wchodzili.
0: Gdzie się wychowywałeś? Co to było za środowisko, miasto?
1: Wieś? Wychowałem się w Lublinie. Pochodzę z Lublina.
0: Jakaś taka dzielnica zasiedziała? Ludzie... Jacy sąsiedzi? Co to było za miejsce w ogóle? Wierzące?
1: To znaczy, tak, no, Lublin jest raczej takim miastem, gdzie... myślę, większość jest wierząca i praktykująca, z tego, co widziałem. Różnie jest z ludźmi, którzy napływają z zewnątrz, chociażby studentami, ale miejscowi ludzie są praktykujący. Ja dzieciństwo spędziłem na takim osiedlu starszym, takim na obrzeżach Lublina, można powiedzieć. Ale szybko wszystko się zmieniło, kiedy moja rodzina przeprowadziła się na nowe osiedle. I różnica polegała na przykład na tym, że kiedy w starym bloku wszyscy sąsiedzi się znali i tam jakoś do każdego można było pójść, o coś poprosić, tak już w nowym bloku już tego nie było. Już większość kontaktów sprowadzało się do dzień dobry. I tyle. I no, pamiętam, że mnie to zawsze nie odpowiadało, ale właśnie tak to było w nowych domach.

0: Jakim byłeś dzieckiem w podstawówce? Rządziłeś w klasie, czy raczej byłeś gdzieś z tyłu?
1: Nie, mi się wydaje, że ja zawsze byłem z tyłu. Zawsze byłem z tyłu i nigdy nie próbowałem się jakoś wybić do tej jakiejś rządzącej elity. Do piątej klasy podstawówki, kiedy jeszcze mieszkałem na starym osiedlu, dużo biegałem po dworze i mało się tak zajmowałem nauką. A potem, kiedy przeprowadziłem się na nowe osiedle, to już, no, tak jakby wszystkie te moje relacje z dzieciństwa zostały jakby przerwane. No i wtedy bardziej skupiłem się na nauce. Ale nigdy też nie byłem jakimś takim specjalnie zdolnym uczniem.
0: Ale byłeś z tyłu, ale czy to było odrzucenie, czy raczej tylko takie bezpieczne miejsce z dystansem do grupy?
1: To znaczy, myślę, że bezpieczne miejsce z jednej strony, a z drugiej strony, no, moje usposobienie jest takie, że po prostu no nigdy się tam nie próbowałem jakoś rządzić, czy jakoś tak. Po prostu to wychodziło samo z siebie, z mojego zachowania.
0: Czy buntowałeś się jako młodzieniec?
1: Buntowałem się troszkę przeciw rodzicom i też w pewnym okresie swojego życia też przeciwko Panu Bogu. Był taki okres buntu, pamiętam. Był taki moment w moim życiu, kiedy nie chciałem chodzić do kościoła. Chodziłem jedynie z tego, żeby no, nikt nie miał wątpliwości, że coś się ze mną dzieje nie tak z rodziny. To był taki okres buntu.
0: Skąd on się wziął?
1: Myślę, że z samotności. Że samotność była zawsze takim moim problemem. I był okres, kiedy ja chciałem za wszelką cenę z tego się uwolnić. Tylko nie widziałem rozwiązania. Jak to zrobić? I miałem pretensje do Pana Boga, że dlaczego mnie wtrzyma w takiej sytuacji? Dlaczego tak się dzieje, skoro chodzę do kościoła, jakoś tam się modlę? Dlaczego tak jest? No, wtedy chyba sobie pomyślałem, że po prostu Pan Bóg nie interesuje się mną.
0: Ile miałeś lat?
1: To było w przełom drugiej i trzeciej klasy liceum.

0: I czy to odwrócenie się od niego jakoś wpłynęło na twoje życie?
1: Myślę, że taka ciemność, która się stała w tym okresie, potem jakoś zaowocowała tym, że kiedy doświadczyłem jego miłości, tego, że tak naprawdę on jest blisko mnie, że nastąpił taki zwrot w moim myśleniu, w moim odczuciu co do Boga. Myślę, że to po prostu był właśnie taki upadek, który potem dzięki niemu odbiłem się, prawda, od jakiejś takiej swojej ciemności.
0: Czy ta ciemność przekładała się również na jakieś takie łamanie 10 przykazań?
1: Myślę, że sama taka ciemność samotności nie. Można powiedzieć, że grzechem w takiej sytuacji jest trwać w takim smutku i mówić sobie, że nie ma nadziei i tak mnie nikt nie rozumie i tak jest wszystko źle. Myślę, że to jest grzechem i to też było. Natomiast nie przekładało się to na jakieś takie czynienie zła ze złośliwości do Pana Boga. To było raczej takie trwanie w takim przygnębieniu, takie po prostu, żeby być usychające drzewo.
0: Ile to trwało i jak się zaczęło toczyć w drugą stronę?
1: To znaczy, trwało to? Myślę, że w jakiś stopniu i w jakiś sposób postępowało już od chwili przeprowadzki, czyli tam od podstawówki, od 6 klasy. A trwało aż do... też nie mogę powiedzieć, że trwało do jednego momentu i nagle się wszystko zmieniło. Pamiętam, że przełomem były rekolekcje w 3 liceum, kiedy przyjechali do nas jezuici i zorganizowali w kościele, do którego należała nasza szkoła, rekolekcje. I na tych rekolekcjach to był Wielki Post. Usłyszałem takie słowa: bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie, mówi Pan. I te słowa były jakoś, pamiętam, wiele razy powtarzane wtedy. I one mi wtedy dały jakoś do zrozumienia, że to nie jest tak, jak myślę, że Pan Bóg nie jest daleko, że nieprawda, że On jest kimś, kto ma ważniejsze sprawy niż ja. Po prostu poczułem, że są to jakoś słowa do mnie skierowane, że to On chce mi powiedzieć, że nie jest tak, jak myślę. Że właśnie przeciwnie, Go bardzo obchodzi to, co się ze mną dzieje i że On jest obecny w tym moim cierpieniu. To były dla mnie mocne słowa.

0: i od tych rekolekcji, od tych słów, można powiedzieć, wszystko zaczęło się odwracać.
1: To znaczy co?
0: To znaczy przede wszystkim moja relacja do niego, odniesienie, to, że ja zacząłem z nim rozmawiać. Rozmawiać jak ze swoim przyjacielem, a nie z kimś, z kim jestem na takich obojętnych stosunkach jak wcześniej. Zacząłem po prostu mówić mu o tych problemach, ale to są takie moje właśnie wewnętrzne przeżycia, a jeśli chodzi o życie, to zmienił się mój stosunek do innych ludzi. Wcześniej było to dla mnie trudne otworzyć się przed kimś i rozmawiać z nim otwarcie. Często męczyła mnie rozmowa z drugim człowiekiem, bo ja wiedziałem, że no, jest we mnie jakiś problem, o którym ja mu nie powiem, a on o nim nie wie. I to była taka bariera, jakaś nie do pokonania. I kiedy Pan Bóg już zaczął przemieniać to wszystko we mnie, ja zacząłem odczuwać radość z tego, że z kimś rozmawiam. Radość po prostu takiego bycia, życia. I też taka odwaga, taka otwartość na innych. Wcześniej miałem takie duże problemy z tym, żeby nawiązywać jakieś nowe znajomości. No i po jakimś pół roku od tego momentu, kiedy były te rekolekcje, kiedy tak po prostu wszedłem w głębszą relację z Panem Bogiem, z Jezusem też można powiedzieć, to się wszystko zaczęło zmieniać. To ja zacząłem być bardziej otwarty na innych, zacząłem wychodzić do innych. Zresztą sama koleżanka z klasy, Karolina, mi powiedziała, że Michał, ty to się zmieniłeś. Ja się pytam, dlaczego? No bo tak jakoś rozmawiasz częściej, wychodzisz do ludzi, jakiś taki odważny się stałeś. No ja się uśmiechnąłem, myślę sobie, no rzeczywiście, że to Pan Bóg we mnie zmienił wtedy.
1: Czyli co, zaczęła się praktyka modlitwy codziennej, ale takiej już nie formułkowej?
0: To znaczy, modlitwa codzienna była zawsze, oprócz tego czasu takiego buntu, kiedy no przestałem się modlić, tak, może na złość Panu Bogu, no, tutaj no, może to właśnie na złość było. Zaczęło się przede wszystkim takie otwieranie, że ja nie traktuję modlitwy jako coś, co trzeba, nie wiem, przeczytać, powiedzieć, odklepać. Odmawiałem różaniec, czasami jakoś litanie, ale przede wszystkim skupiłem się na sercu, na tym, co na początku to było, co ja chcę Panu Bogu powiedzieć, co ja chciałbym mu powiedzieć. A potem dochodziłem do wniosku, że właśnie trzeba też słuchać i no myślę, że to przede wszystkim, że ta modlitwa stała się taka od serca, że to ja z nim zacząłem rozmawiać, a nie coś recytować, nie wiadomo komu.

0: Jakbym tutaj zaczął dziękować tym, którzy mnie doprowadzili do Pana Boga, to bym nie wiem, czy skończył prędko. To znaczy, Pan Bóg od początku stawiał na mojej drodze ludzi, którzy prowadzili mnie do Niego, którzy mi jakoś Go ukazywali. Raz to był Piotrek, który mnie wyciągnął na pielgrzymkę. Raz to była Baśka, która swoim radosnym usposobieniem i sposobem bycia po prostu mnie wyciągała z takiego przygnębienia, gdy jeszcze w nim trwałem, kiedy z nią rozmawiałem. A potem już na studiach to była wspólnota. Wspólnota i tam ludzie, którzy myślę przede wszystkim swoją postawą ukazywali mi Boga. Tym, jak po prostu oni przeżywają Jego obecność. To było dla mnie zawsze takie mocne doświadczenie.
1: To znaczy, co zobaczyłeś? Co to znaczy, że przeżywają spotkanie?
0: Zobaczyłem ludzi, którzy się starają żyć zgodnie z Ewangelią, starają się żyć z Jezusem. I to było dla mnie takie mocne, że no, ja tą pobożność zawsze znajdowałem w sobie, a teraz zobaczyłem ją w innych ludziach. I po prostu widząc kogoś, kto angażuje się w jakieś dzieło ewangelizacji, czy jakieś inne zaangażowanie wspólnotowe i widząc, że on ma z tego radość i to go umacnia. To jest takie właśnie ono budujące i takie daje do myślenia, że co ja mogę właśnie z jego postawy skorzystać? Co ja mógłbym dla siebie właśnie przenieść na swoje życie?
1: I zacząłeś to naśladować.
0: No, zacząłem naśladować, a może to po prostu takie dostałem wezwanie, żeby po prostu no, żeby tam być i żeby się jakoś angażować. Takie, można powiedzieć, pragnienie ewangelizacji to powstało już we mnie na pierwszym roku. I tak jakoś tak już zostało. To znaczy pojechałem na rekolekcje Paweł ewangelizacyjne, zaangażowałem się w diakonię ewangelizacji u nas we wspólnocie i właśnie no czuję, że to jest moim też powołaniem, żeby właśnie mówić o Chrystusie innym, że to nie jest tak, że ja mając z Nim relacje zostawiam to dla siebie, tylko właśnie, że trzeba wychodzić do innych i pokazywać im to, że nie można być samolubem.

0: I jak to zacząłeś robić? Jak zacząłeś wychodzić do ludzi?
1: To znaczy, myślę, że na początku było to w moich relacjach takich zwykłych, codziennych w akademiku, czy może czasem na wydziale, że...
0: Ktoś to zauważył?
1: Myślę, że ci, z którymi rozmawiałem, zauważyli i się zastanawiali, dlaczego tak chcę rozmawiać o tym, ale nie było to jakimś czymś, co się, powiedzmy, rzucało mocno w oczy. Rozmowa jak rozmowa o Bogu, to tak jak z zewnątrz wygląda jak każde inne, prawda? Tylko.
0: A później? Już jakieś konkretne formy są pewnie, prawda?
1: Tak, tak. No właśnie, jeśli chodzi o diakonię ewangelizacji, to u nas we wspólnocie, w Wodzie Życia, można wiele w tym kierunku się zaangażować w wielu, wielu rzeczach. Nasz ksiądz Roman jakoś dogaduje się z księżmi z innych parafii. Czasami jeździmy na jakieś rekolekcje wyjazdowe jako grupa prowadząca i każdy ma tam jakąś funkcję swoją. Czasami są takie okresowe zaangażowania jak teraz, na przykład bierzmowani, gdzie przygotowujemy na spotkaniach, na cyklu spotkań tych bierzmowanych. Czy tam ewangelizacje uliczne, które są okresowo, kiedy jest cieplej na Starówce. No dużo, dużo jest form, dużo jest możliwości i to jest fajne też, że każdy może jakoś swoje talenty wykorzystać, że każdy jest potrzebny i to, jak będzie wyglądała ewangelizacja, to zależy od naszych pomysłów i też od różnorodności tych pomysłów, zdolności ludzi, którzy się angażują.
0: Jakieś momenty, które były ważne dla ciebie osobiście?
1: To znaczy we wspólnocie.
0: W tej posłudze.
1: Posłudze. Myślę, że ważną rzeczą, ważne momenty to były takie, kiedy ja zdawałem sobie sprawę, że to, że ja jestem po tej drugiej stronie, wśród tych, którzy jakoś tam prowadzą albo pomagają przy prowadzeniu, to wcale nie jest tak, że ja jestem jakiś mocniejszy wiarą, czy jakiś taki, że mógłbym czuć się wyższy w stosunku do tych, którzy uczestniczą normalnie w tych rekolekcjach, bo były takie momenty, kiedy rzeczywiście było jakieś ćwiczenie czy jakaś decyzja oddania się Jezusowi i ja widziałem, że mam z tym problemy. To znaczy, że to nie jest tak od razu, że to nie jest tak, że ja już mam jakiś poziom duchowości, relacji z Panem Jezusem i teraz to już mogę się rozdawać innym i tam jakoś służyć i angażować się cały czas. Nie, że tak samo muszę się nawracać jak ci ludzie i tak naprawdę zrozumiałem, że no to, że ja jadę na rekolekcję Filip i będę pomagał tam w jakichś, powiedzmy, rekwizytach czy sprawach technicznych, to nie to, że jestem lepszy od tych, którzy normalnie tam przyjechali, tylko to są też rekolekcje dla mnie, tylko ja akurat jestem na innym miejscu.

Trudnością wydaje mi się na początku dla mnie, i to nie tylko w tej wspólnocie, nie tylko w czasie bycia w tej wspólnocie, to było to, że wiarę opierałem dużo na emocjach. Na czymś, co mi się wydawało, na czymś, co mi jakoś tam podpowiadało, właśnie drogą emocji. I z czasem zauważyłem, i też była o tym mowa na nauczaniach, rekolekcjach, że to jest złe, że nie tędy droga. I to się z czasem zaczęło kształtować. Patrząc na, teraz na moją wiarę, to jest to bardziej dojrzałe niż kiedyś. Bardziej takie stateczne, no niezależne od takich humorów. Myślę, że to jest ważne. Jeśli chodzi o takie etapy, to a woda życia nie ma jakiejś takiej formacji jak w oazie, że są różne stopnie, prawda? Jeśli chodzi o etapy, to myślę, że ważnym momentem było przejście z takiego zwykłego uczestnika tych spotkań na animatora. No wtedy dostałem grupkę i no trzeba było jakoś być tym prowadzącym choćby tą modlitwę wspólną i no może na początku troszkę się bałem, nie wiedziałem, czy podołam, ale się okazało, że nie, że to jest, że to nie jest wcale takie złe, trudne, w sensie trudne i da się. Myślę, że etapem może być to, że zrozumiałem w pewnym momencie, że nie chodzi tylko o to, żeby usłyszeć o tej Bożej miłości i od razu mówić o niej innym, tylko żeby też samemu przeżywać tą miłość. Że nie można iść po wierzchu. Że jeżeli się właśnie człowiek angażuje, to musi uważać na to, że on jest taki sam jak inni, że nie jest kimś, że nie jest jakimś aniołem, który po prostu jest przeznaczony, no nie wiem, do ewangelizacji. Tylko po prostu, no ja też jestem grzesznikiem i mam często te same grzechy, co ludzie, którzy dopiero przychodzą do wspólnoty. Może już w mniejszym stopniu, ale no nadal i muszę uważać na siebie. Myślę, że ostatnim czasem zrozumiałem to, że bardzo ważne jest takie codzienne słuchanie Boga i modlitwa Pismem Świętym. Że podstawa wiary to nie jest działanie, to nie jest ewangelizacja, tylko to jest moja osobista relacja z Jezusem. Że to jest podstawa wiary. I to są takie etapy, może nie mogę powiedzieć, że to od tego momentu do tego momentu, tylko to się jakoś z czasem kształtuje.

0: I jak teraz myślisz, że właśnie to budowanie tej relacji osobistej, w jaki sposób? Czy jest jakiś właśnie, macie jakieś narzędzia duchowe, którymi wspólnota pomaga?
1: No, narzędzi jest dużo, wewnątrzwspólnotowych i nie wewnątrzwspólnotowych. No, na przykład ostatnio ksiądz Roman, znaczy od 2 lat, zaczął organizować nam rekolekcje ignacjańskie w Kaniach pod Warszawą i no, ja byłem na 2 tygodniach i muszę powiedzieć, że bardzo dużo mi dały. Właśnie nawet w takim zwykłym spojrzeniu na wiarę i na relacje, że o co w tym chodzi tak naprawdę, że to, no, że najważniejsze jest słuchać Boga. Nie działać

0: cywilizacyjnych. No, że Pan Bóg się tobą, wami posługiwał.
1: Tak, tak. W tamtym roku, kiedy byliśmy na rekolekcjach w Szymanowie, w liceum żeńskim, po rekolekcjach, po naszych świadectwach, nauczaniach, były osoby, które podchodziły do nas i chciały porozmawiać, bo jakoś ich dotknęło, czy moje, czy czyjeś świadectwo, czy jakieś słowo może też. I to są takie pierwsze owoce, które widać, że rzeczywiście Pan Bóg dotyka serc tych ludzi. Takie najbardziej zewnętrzne znaki to jest choćby na ewangelizacji ulicznej, kiedy widać, że podchodząc do ludzi z dobrą nowiną o Jezusie, rozmawiając z nimi, widzi się łzy w ich oczach. Ja sobie tak myślę, że ja to bym nie wzruszał się specjalnie. Tak, patrząc obiektywnie, no bo czym? A kogoś to właśnie tak dotyka, że no właśnie widać, że w tym działa Duch Święty. Że to nie jest tak, że ja mam takie piękne, kwieciste słowa, że ktoś się wzrusza, że to po prostu jest działanie z zewnątrz.

0: Jak myślisz, jakie jest twoje powołanie?
1: Ha. No tutaj jest sprawa bardzo jeszcze, że tak powiem, nierozeznana. Jakbym miał tak powiedzieć i strzelić, to bym strzelił, że kapłaństwo. Ale ponieważ tutaj nie należy strzelać, więc powiem na razie jeszcze, że nie wiem.
0: A co cię do takich strzałów skłania, do takiego strzału?
1: No jakieś doświadczenie już przebyte, prawda? I jakieś takie odczucia, które przeżyłem i też słowa innych, którzy mnie jakoś obserwowali. Myślę, że to mi dało do myślenia. No jest to cały czas takie rozeznawanie, prawda, że rozeznaje się swoje powołanie i to nie jest... No to Pan Bóg wybiera sobie moment, kiedy ma to odkryć, kiedy ja mam o tym wiedzieć. To nie tak, że pójdę i się zapytam i będzie.
0: Ale nie mówisz mu nie na wejściu.
1: Nie mówię mu nie. Ja mógłbym, bo to było bez sensu.
0: Wiesz, różnie jest. A powiedz, taka najtrudniejsza rzecz, która cię do ziemi przygina. Święty Paweł miał oścień.
1: Oścień?
0: Tak. Bo świat, w którym żyjemy, nie jest taki łatwy, mówiąc tak, prymitywnie. Tak. A ty żyjesz normalnie w świecie.
1: Myślę, że to jest wyrzeczenie, które czeka mnie. Świadomość wyrzeczenia, która czeka mnie, jeżeli wybiorę drogę, którą on mi wskaże. Jeśli byłoby to kapłaństwo, to boję się samotności. Boję się takiego wejścia w takie życie samotne. Boję się znoszenia tego przez całe życie. To jest coś, czego się boję.

0: A tak na co dzień różne są ścienie. Myślę, że to pierwsze, co powiedziałem, to przede wszystkim.
1: Kościół ma mnóstwo różnych rzeczywistości, od sakramentów po świętych obcowanie i liturgię godzin. Wszystko. Co tobie daje życie na tej drodze duchowej? Co dla ciebie jest ważne?
0: To znaczy, na co dzień jest to Eucharystia i Komunia Święta.
1: Starasz się być codziennie?
0: Staram się być codziennie, nie zawsze mi to wychodzi. Ale tak jakoś wyszło. Nie jest to jakimś moim takim obligatoryjnym postanowieniem, że codziennie. Ale tak wychodzi, tak chcę. Ważna jest też dla mnie spowiedź. No nie jestem zadowolony, kiedy mi tak wychodzi, że spowiadam się rzadziej. Wolę spowiadać się częściej, bo czuję wtedy właśnie łaskę Boga, która we mnie działa i no wtedy jest mi łatwiej iść Jego drogą. Wtedy jest mi łatwiej wybierać Jezusa na co dzień, kiedy się często spowiadam. To też dotyczy moich przeszłych doświadczeń, kiedy na początku nawracałem się i kiedy jakoś nie czułem takiej nawet ochoty, czy chęci, czy takiego przynaglenia właśnie, żeby iść do tej spowiedzi na tych rekolekcjach, to kiedy poszedłem, to widziałem Boże działanie we mnie potem, mimo że tak jakby ja nie odpowiedziałem ze swojej strony jakoś szczególnym pragnieniem. Że to było dla mnie zawsze taka ręka Boga, która działa we mnie niezależnie od moich jakichś tam chęci i zapału. Że właśnie przez spowiedź się to dokonywało.

0: co jeszcze cię buduje?
1: No tak jak powiedziałem, obserwowanie innych we wspólnocie, ludzi, którzy angażują się i mają z tego radość i tym żyją. I dla których no relacja z Jezusem to jest życie. Dla których Jezus jest najważniejszy, to jest ja ich obserwuję i dużo z tego czerpię. Często widzę, że ja jestem wiele słabszy i no staram się jakoś może nie dopasowywać, tylko no właśnie naśladować.
0: Powiedziałeś, że dzięki tej częstszej spowiedzi, że czujesz działanie łaski w sobie. Co to znaczy?
1: No jest większa chęć do modlitwy. Łatwiej jest modlić się dłużej. Jest większa miłość do Pana Boga. Takie uczucie otwarcia na Niego. Że ja chcę z Nim być, z Nim rozmawiać. I pragnienie dawania świadectwa, że ja chcę po prostu innym o tym opowiedzieć. To jest taki właśnie mocny znak tego, że Jezus rzeczywiście wchodzi jeszcze bardziej wtedy w moje serce.
0: Jaką osobą jest Jezus? Kogo poznajesz?
1: Na rekolekcjach ignacjańskich usłyszałem, że jest moim mistrzem. A tak osobiście? Tak, jest mistrzem. Jest nauczycielem. I przyjacielem. To znaczy jest kimś, kto po prostu ma inicjatywę. Jak Jezus wyprzedził uczniów po zmartwychwstaniu do Galilei, tak można powiedzieć, mnie wyprzedza ciągle, bo często brak mi takiej inicjatywy, że co ja mam z sobą zrobić, co to w ogóle będzie, nie wiem, co mam robić. I wtedy po prostu się modlę. I to jest ktoś, kto mnie napełnia takim życiem zapałem. W nim znajduję źródło do tego, żeby właśnie jakoś starać się bardziej żyć dla innych niż dla siebie. Starać się nie skupiać na sobie. Starać się lepiej postępować.

0: za co jesteś mu najbardziej wdzięczny?
1: Myślę, że właśnie za nawrócenie. Za to, że często widzę, że nie jestem jakiś lepszy, czasami nawet gorszy od ludzi, którzy nie wierzą, którzy nie mają z nim relacji. A ja mam. Nie czuję się jakiś taki zasłużony do tego specjalnie. A jednak.
0: A powiedz, bo ktoś mógłby, słuchając tego, co mówisz, jeszcze dowiadując się, że jesteś przystojnym mężczyzną, mógłby ci po prostu nie uwierzyć, bo on zna świat inny. On zna świat, w którym ludzie postępują tak, jaka jest katecheza tutaj płynąca z telewizorów, z reklam, z postaw ludzi, którzy są na szczycie. I mógłby powiedzieć, że ty nie mówisz całej prawdy po prostu, że to za łatwe jest, to co mówisz.
1: No to ja mu powiem, żeby po prostu, jeżeli chce doświadczyć tego, że Bóg jest, także w jego życiu, powiedział mu po prostu zaproś go do swojego życia, po prostu go zaproś i wykaż minimum inicjatywy tego, żeby z nim porozmawiać, i żeby jakoś współpracować, żeby nie zamykać się. Na przykład zacznij czytać Pismo Święte i zobacz, jakie to ma odniesienie do twojego życia. Jak to się sprawdza, co tam pisze w twoim życiu.

0: ale to oni mówią wtedy, no tak, no. Spróbowałem, nie działa. Ja żartuję oczywiście, bo pomiędzy tym, co ty mówisz, co jest prawdą, a takimi, no właściwie to są dobre momenty dla tych ludzi, bo oni czegoś, znaczy czują jakiś dysonans, prawda? Mhm. Mówią, ja nie wierzę, że można tak żyć, jak mówisz, ale gdzieś tam na dnie jest jednak taka nutka nadziei, że kurczę, a może to prawda jest, nie? I tak sobie myślę, że po prostu te sprawy duchowe toczą się wolniej i trzeba mieć więcej cierpliwości, żeby zebrać owoce tego, co ty mówisz. I no bo taka mądrość potoczna jest, no po prostu nie ma możliwości, żeby ludzie się nie zdradzali, nie ma możliwości, żeby księża żyli w celibacie, nie ma możliwości, żeby nie było ślubu, seksu przedmałżeńskiego. Po prostu wokół mnie tak się nie dzieje, więc takich możliwości nie ma.
1: Znaczy myślę, że właśnie podstawa to jest najpierw poszukać w sobie tej możliwości i przekonać się, czy to jest możliwe. A jeżeli we mnie to jest możliwe, znaczy, że w innych też. Właśnie to jest, myślę, błąd, skupiać się właśnie na tym, jakie inni mają możliwości, a nie patrzeć na swoje możliwości.
0: No ale też jest tak, że Pan Bóg cię jakoś tak bardzo mocno też chroni. Tak mi się wydaje, że...
1: Mnie też.
0: Że można mówić o opiece bardzo takiej...
1: Tak, tak. Znaczy często nawet dotyczy jakichś relacji, że czasami można powiedzieć, odbiera mi te relacje, w które chciałbym wejść, ale potem widzę, że rzeczywiście to nie byłoby dobre. Dobre dla mnie, a może dla tej osoby, że to nie byłoby dobre.
0: No to już jest dowód taki wprost.
1: No to już jest wprost, no właśnie...
0: Że ma jakieś zamiary wobec ciebie.
1: No nie wykluczam.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Chciałem się pomodlić w intencji bierzmowanych, których teraz przygotowujemy u siebie w wspólnocie. Chciałem się też pomodlić o to, żeby więcej w Wodzie Życia było ludzi, którzy chcą właśnie ewangelizować, chcą o tym mówić.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dziś i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Michał Patryszak. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: Dobry Panie Boże, dodajesz rzeczy trudne i piękne, jednak przeżywane z Tobą zawsze potrafią nas prowadzić ku dobru, jeśli tylko Tobie zaufamy. Panie, prosimy Cię teraz o Twoje słowa, o Twoje myśli, o to, żebyś Ty był Panem tego czasu, żebyś Ty był, Panie, dawcą miłości w nasze serca. Proszę Cię o to, Panie.
1: Dziękuję Ci za to, że możemy świadczyć o Tobie, o Twojej miłości. Proszę Cię, abyśmy byli dobrymi narzędziami.
0: Prosimy Cię, Panie. I Ciebie, Mario, serdecznie to zapraszamy. Pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić po potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, a swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są Magda i Jacek. Witajcie.
1: Witamy serdecznie.
0: Najtrudniejsza sytuacja w Waszym życiu?
1: Najtrudniejsze chwile przeżywałam w różnych relacjach z ludźmi wtedy, kiedy jeszcze nie byłam tak... Byłam dalej od Boga.
2: Na pewno bardzo stresująca i taka... No, wiele wymagająca ode mnie. Kiedy... Magda poroniła i
0: czy to było pierwsze?
2: Tak, to, pierwsze było, to było nasze pierwsze dziecko.
0: W jakim momencie ciąży to się stało?
1: To był dokładnie pierwszy dzień 8 tygodnia. Mówię dokładnie, bo dokładnie wiemy, kiedy ono się poczęło, chociaż lekarze zawsze liczą inaczej, bo nie wierzą, że kobieta może wiedzieć, kiedy dziecko się poczęło. Także my wiemy, że to był pierwszy dzień 8 tygodnia. Także bardzo wczesna jeszcze ciąża.
0: Czy byliście przygotowani na to, co się może zdarzyć?
2: Znaczy, zakładaliśmy, że jest to możliwe, bo też tak słyszeliśmy, że często się to zdarza. Wiele jest takich przypadków. Także no, w jakiś sposób zakładaliśmy, że może tak to się wydarzyć. Natomiast no...
1: No na pewno nie nastawialiśmy się na to, nie chcieliśmy oczywiście tego, bardzo się cieszyliśmy z tego dziecka. Także radość była wielka, a potem też był smutek. To nie obeszło się bez smutku.
0: Mówiła Pani o trudnych relacjach z ludźmi, przeżywanych bez Boga jeszcze. Czy rodziny, z których się wywodzicie, przekazały Wam wiarę?
1: Tak, tak, chociaż w inny sposób przeżywaną niż to, w jaki sposób nauczyła nas przeżywać tą wiarę, myślę, wspólnota. Myślę, że mogę powiedzieć o nas obojgu. Jesteśmy w takiej wspólnocie Szemenef, która uczy nas przeżywania tej wiary w sposób inny niż przekazali nam to rodzice. Bardziej, myślę, ufny i otwarty.
2: Mi też rodzice przekazali wiarę, ale taką tradycyjną i taki pełny sposób przeżywania wiary właśnie poznałem dopiero we wspólnotach charyzmatycznych. Na początku była to odnowa w Duchu Świętym jeszcze podczas studiów. A teraz właśnie wspólnota Szemonef.
1: Aczkolwiek rodzice na pewno mieli jakby dużo nam dali w tej materii też. To był taki fundament mocny.

0: Czy w okresie buntu mieliście nieszczęście się tak zbuntować, żeby się pokaleczyć i innych wokół?
1: Może nie w sposób taki jakby bardzo widoczny, znaczy przynajmniej ja mogę powiedzieć tak o sobie, że ja nie przeżywałam tego buntu w taki sposób tak drastyczny.
0: Czy była pani grzeczną dziewczynką tak zwaną?
1: Na zewnątrz tak, w domu różnie bywało. W domu różnie bywało, ale może nie był to tylko moment tego czasu dojrzewania.
0: A co w środku się działo, skoro na zewnątrz to nie było może tak widoczne? Jaki ten bunt był?
1: Na zewnątrz był stłumiony. Ja właśnie musiałam być tą, znaczy musiałam, czy tak sobie nadałam, że muszę być grzeczną dziewczynką. W domu sobie pozwalałam nie być. Dlatego to wychodziło w ten sposób. O czym w związku z tym tracili najwięcej moi rodzice na tym bliscy. Na zewnątrz rzeczywiście bardzo silnie tłumiłam swoje tak zwane negatywne emocje.
0: Ale jakie to były problemy, bo jest ten czas, gdy Bóg jest jeszcze nie jest człowiek w relacji, prawda? I powodowany jest takimi zewnętrznymi bodźcami, prawda? I to one prowadzą człowieka w różne miejsca. I to, o czym można powiedzieć, prawda, w audycji radiowej. Jak możecie Państwo opisać jakby stan właśnie tych ludzi sprzed momentu, kiedy wchodzą na drogę znajdowania relacji już takiej żywszej?
2: Znaczy ja trochę nie bardzo zrozumiałem.
0: Staram się opisać człowieka, który jakoś wychowany wychodzi z domu, wchodzi w wiek buntu i bardzo wiele osób w tym czasie robi rzeczy, których później żałuje.
2: Aha. To znaczy, jeśli o mnie chodzi, no to ja nie miałem też takiego otwartego buntu. Myślę, że tutaj też trochę jesteśmy z Magdą podobni. I ja wszystkie emocje przeżywam bardzo mocno wewnątrz i też nie, no jestem takim typowym introwertykiem.

0: U mnie w rodzinie też nie okazywało się tak uczuć i nie, to było gdzieś tam, no nie mówiło się o uczuciach. Więc jakby ja wszystko też tak wewnętrznie przeżywałem mocno, natomiast z zewnątrz wydawało się, że jestem spokojny, że nic się nie dzieje. Więc jakiegoś takiego buntu otwartego nie miałem. Raczej właśnie też zawsze byłem jakimś tak, starałem się być tak w miarę poprawnym na zewnątrz, żeby to wyglądało wszystko, że jest okej. Że moja wiara jest, że chodziłem do kościoła jakoś, znaczy też nigdy nie, no nigdy nie straciłem wiary też tak zupełnie, aczkolwiek miałem różne tam wątpliwości, tylko że no ta moja taka skrytość nie pozwala mi wyrażać tych swoich wątpliwości jakichś, czy i
1: czy to był czas cierpienia?
0: No myślę, że
1: smutku.
0: Myślę, że tak, bo gdzieś tam wewnętrznie obumierałem i znaczy miałem taki okres po studiach, kiedy skończyłem jakby uczestnictwo w tej wspólnocie odnowy, potem zacząłem pracę i właściwie nie byłem w żadnej wspólnocie. Moja wiara ograniczała się do uczestnictwa we mszy świętej niedzielnej w zasadzie i wtedy tak czułem, że z każdym rokiem gdzieś tracę poczucie sensu jakiegoś, tak to wszystko, to życie staje się takie monotonne, nie mam jakiejś wewnętrznej radości w ogóle, no gdzieś to moje życie tak sobie płynie, ale jakby no nie czuję tego, że żyję i że nie ma to jakiegoś większego sensu. No i dopiero kiedy poznałem wspólnotę, a poznałem ją przez chór, który wspólnota, który istnieje na łonie wspólnoty, a jestem z zawodu muzykiem i tak się zdarzyło, że akurat ten chór miał próby w mojej parafii i po prostu przyszedłem pewnego razu właśnie, żeby zobaczyć, co to jest. No i od tego się zaczęło. Potem wyjechałem do Francji właśnie z tym chórem taką sesję chóralną z koncertami ewangelizacyjnymi. To wszystko jakby zaczęło na mnie tak oddziaływać, że zobaczyłem nagle zobaczyłem, że jest faktycznie Bóg, że On mówi do mnie w Słowie.
1: Czyli historia zaczęła toczyć się w drugą stronę.
0: Tak.

0: Więc mnie chyba też podobnie jakby nie umiałabym
1: znaleźć... Czas smutku?
0: Nie umiałabym znaleźć chyba takiego momentu przełomowego, że do tego momentu było tak, a po tym momencie inaczej. Ja myślę, że to też się z czasem jakby rozwijało, ta przyjaźń z Bogiem. Bo...
1: Ale jeszcze mówmy o tym okresie,
0: tak,
1: kiedy się nie rozwijała. Mhm.
0: Więc ja pamiętam, że od dziecka gdzieś tam się plątałam przy kościele, a to byłam w jakiejś scholi, potem w jakiejś takiej grupie dla młodzieży, później dla już osób uczących się i pracujących, więc gdzieś cały czas byłam przy tym kościele, potem różne rekolekcje, więc myślę, że Pan Bóg działał tak stopniowo na moją duszę i serce. Potem rzeczywiście była wspólnota. To, co może, jak tak patrzę wstecz, to, co było wcześniej, to było mniej zaufania. Chyba tak to bym przede wszystkim nazwała.
1: Ale jak... ten świat, który jest wokół i który jest pełen pułapek i takich łatwych przyjemności i takich propozycji, które no właściwie normalnie się przyjmuje. Czy to nie było zagrożeniem?
0: Wcześniej, tak?
1: Tak.
0: Znaczy rozumiem, że chodzi o takie pułapki, w które wpadają młodzi ludzie, tak? Ja myślę, że tutaj rzeczywiście dużą rolę odegrał ten mój fundament, który rodzice położyli. Że ja rzeczywiście jakoś mnie Pan Bóg chronił. I myślę, że dzięki temu, co dostałam właśnie od rodziny, od świata, tego dobrego świata, jakoś mnie chroniło przed tym, żeby nie wpaść w jakieś takie no, głębokie dołki, które zostawia świat ten, który niekoniecznie dąży do dobrego. Więc ja chyba nie doświadczyłam jakiegoś takiego bardzo poważnego, jakiejś takiej klęski w swoim wieku dorastania i wcześniej.
1: Ale czy to oznacza, że to takie szczęśliwe środowisko, czy też raczej była Pani na marginesie grupy, klasy? Nie wiem, czy ja nie myślę o świecie przez media, ale on pokazuje, media pokazują raczej, no, że to, o czym Pani mówi, jest jakąś w ogóle aberracją. No jak to? Że co? Że nie pije, nie pali chłopak, dziewczyna?
0: Znaczy myślę, że tak, że ponieważ ja gdzieś zwykle byłam właśnie blisko kościoła i w tym wieku najbardziej chyba podatnym na takie wpadki różne,

0: byłam zafascynowana ludźmi, którzy byli ze mną w grupie przy kościele. I tam naprawdę to było tak zwane bractwo radości. W dodatku było to w małym miasteczku pod Warszawą i to też myślę, że miało, jakoś mnie chroniło. Bo tam nie wszystko dochodziło ze świata. I ja tak bardzo mocno wrosłam w to środowisko przykościelne, że ono mnie bardzo chroniło. Tam były inne wartości, i tam się lansowało te wartości i było się z nich dumnym. Także ja rzeczywiście chadzałam na prywatki w liceum, ale zwykle nie byłam osobą, którą się pierwszą zapraszało. Albo czasem się wręcz nie zapraszało, bo nie dotrzymywało kroku, na przykład w piciu, prawda? Więc myślę, że ten czas rzeczywiście był taki chroniony. Chłopcy byli, owszem, ale też gdzieś miałam w głowie taką granicę, której chyba nigdy nie przekroczyłam. Dzięki właśnie temu wzrastaniu w to środowisko.
1: I teraz, jak rozumiem, poznaliście się we wspólnocie.
0: Tak.
1: I teraz jak trafiła pani do tej wspólnoty?
0: W pewnym momencie zaczęłam szukać jakiejś wspólnoty, bo wspólnota, w której byłam, troszkę zaczęła się rozsypywać. I pojechałam na Światowe Dni Młodzieży w 2000 roku do Rzymu, razem właśnie ze wspólnotą Szemenef, bo również osoby spoza wspólnoty oczywiście mogą tam razem ze wspólnotą jeździć. I w pewnym momencie poczułam, że taki impuls, że naprawdę muszę porozmawiać z jakąś osobą ze wspólnoty. Nie wiem zupełnie dlaczego. Poszukałam jakąś osobę i powiedziałam, że właśnie pracuję, że gdzieś też jakaś jest pustka, którą chcę wypełnić, że szukam Pana Boga w taki sposób przez jakąś wspólnotę. Tej wspólnoty na razie nie ma. I chciałam to powiedzieć i nie wiem co więcej. I ta osoba zaproponowała mi 3-miesięczny wyjazd na formację taką teologiczno-biblijną do Francji. Mogłam w niej uczestniczyć. Później zamieszkałam ze wspólnotą przez 1,5 roku. Mieszkałam w Wesołej, w domu takim rekolekcyjnym, który prowadzi wspólnota. I tak potoczyło się dalej.
1: W którym momencie zaczęliście myśleć o sobie inaczej niż brat i siostra we wspólnocie i kto pierwszy zaczął myśleć? O, tutaj Jacek uśmiecha się.
2: Znaczy my tak na początku to tak żeśmy po prostu się widywali we wspólnocie. Po prostu wiedzieliśmy tylko tyle, że znaczy jak mamy na imię.
0: Ja wiedziałam, że Jacek śpiewa w chórze.
2: No. I potem jakoś tak było, że wyjechaliśmy razem z młodzieżą na taki obóz letni w góry.

0: To była też wyjazd organizowany przez naszą wspólnotę. No na tym wyjeździe właśnie była Magda. No i tak żeśmy po prostu podczas tych wędrówek dość często rozmawiali ze sobą. Mi się Magda podobała, więc tak jakoś dobrze mi się z nią rozmawiało. Potem... No i potem od tego czasu razem jakby nam zaproponowano, znaczy mi zaproponowano, bo Magda już wcześniej była, właśnie taką misję dla nastolatków we wspólnocie, czyli to jest przygotowywanie spotkań, weekendów i prowadzenie ich. No i też zaczęliśmy się przy okazji tego dość częściej spotykać. Myśmy razem pracowali w sekretariacie. No i tak wtedy sobie pomyślałem, że chyba się zakochałem.
1: Kiedy pani zauważyła, że jeden z braci jakoś wyraża zainteresowanie większe niż inny?
2: Myślę, że właśnie rzeczywiście w tej pracy w sekretariacie wspólnej. Aczkolwiek też widziałam, że Jackowi, że Jacek lubi też ze mną rozmawiać w górach. Także to były chyba takie może początki, których jeszcze sobie nie do końca uświadamialiśmy.
1: A kiedy sobie pani uświadomiła, to co pani pomyślała?
2: No mnie Jacek też się podobał. Już po tym wyjeździe w górach. Wprawdzie nie żadnych kroków nie robiliśmy ku sobie wtedy jeszcze. Ale później jak zaczęliśmy razem pracować w sekretariacie, się ucieszyłam, że Jacek będzie mi pomagał. No i było mi to na rękę, że mu się podobał.
1: No i jak się myśli o poważnych sprawach, będąc we wspólnocie, mając charaktery takie jak macie? To nie było łatwe chyba.
2: I nadal nie jest. I nadal nie jest.
1: Kiedy było wiadomo, znaczy kiedy jedno wiedziało, że drugie wie i odwrotnie? Jaka to była sytuacja? Bo na pewno przez dłuższy czas to było wszystko ukrywane.
2: No ja myślę, że jak byliśmy razem... Z młodzieżą razem byliśmy w czerwcu. W październiku Jacek zaczął mnie zapraszać na wyjazdy do lasu. No więc ja już poczułam, że jakieś miejsce w sercu Jacka już zajęłam. A myślę, że jak ja odpowiadałam na te wyjazdy, to i Jacek pewnie wiedział, że mnie też się podoba. Chociaż nie wiem, może Jacek powinien sam powiedzieć.
0: Tak, tak.

0: kiedy to przyszło na następny etap, że już jakieś konkretne kroki się robi?
1: Grudzień.
2: Tak, to był też taki wyjazd ze wspólnotą. Właśnie w Wesołej byliśmy na takim weekendzie. No w każdym razie był to...
0: Nie, to znaczy
2: była, była sesja przez wspólnotę organizowana i na tej sesji...
1: Poszliśmy na wieczorny spacer, do lasu.
2: Spacer. Poszliśmy romantyczny do lasu, no i tam... No już... Znaczy postanowiliśmy jakoś, że będziemy kontynuować tą relację dalej.
0: Ale co było oświadczone, czy tylko pewność, że obustronnie jest to...
2: Nie, nie, to jeszcze nie były oświadczenia na razie.
1: Nie, myślę, że taka deklaracja z obu stron, że chcemy się bardziej poznawać. No i tam też był pierwszy pocałunek.
0: Widzieliście, że jesteście dla siebie?
1: Myślę, że to nie było jak grom z jasnego nieba. Myślę, że to przychodziło też stopniowo. Myślę, że ta wspólna praca we wspólnocie, wspólne bycie w różnych sytuacjach, modlitwy, pracy, jakoś tak pomału budowało w nas takie poczucie, że ta osoba, która stanęła mi tutaj na drodze, czy Pan Bóg postawił mi na drodze, to może jest osoba, z którą właśnie mam iść do końca.
0: A kiedy Pani w sercu to poczuła?
1: Nie wiem, czy umiem znaleźć taki konkretny moment, bo...
0: Ale kiedy Pani miała pewność już?
1: No myślę, że na pewno przed ślubem. Myślę, że też dużo wcześniej, przy czym moja rogata dusza czasem się jeszcze zastanawiała, czy to na pewno jest taka moja droga w ogóle i czy to jest ta relacja.
0: Czyli co, zakon wchodził w rachubę? Czy samotność?
1: Raczej od bardzo dawna myślałam o małżeństwie, o rodzinie. Czasem pojawiała się ta myśl, ale raczej wtedy, kiedy się w relacjach z chłopcami czy mężczyznami nie działo dobrze, przynajmniej po ludzku dobrze. Ale właściwie to od bardzo dawna myślałam o małżeństwie i o rodzinie, tak.
0: Kiedy Pan już był zakochany i widział, że zaczyna się wymykać momentami, to co, była pewność, czy też...
2: Znaczy myślę, że pewność była w momencie, kiedy już postanowiłem się oświadczyć. To było... Kiedy to było? W maju? Już dokładnie nie pamiętam, a jakoś na wiosnę.

0: I wtedy już jakoś tak, no, poczułem, że to na pewno jest to i już nie zamierzałem jakby szukać czegoś innego, rezygnować z tej relacji. I to mnie skłoniło do tego, żeby się oświadczyć.
1: Czekała pani na to?
2: Myślę, że tak. Tak. Może to nie było tak, że ja już byłam gotowa, a Jacek jeszcze nie i ja tak oczekiwałam tego. Nie, myślę, że dojrzewaliśmy do tego wspólnie, prawda?
0: Znaczy myślę, że takim trudnym momentem był właśnie po oświadczynach, bo wtedy, kiedy ja już byłem pewien i tego, okazało się, że Magda tak nie do końca jeszcze. I dopiero wtedy zaczęły się jakieś takie wątpliwości u Magdy. I znaczy myślę, że tak mocno dotarło wtedy do niej, że to jest na poważnie i że to już trzeba się zdeklarować.
2: Czy myślę, że przestraszyły mnie też... Jacek bardzo poważnie podszedł do sprawy i powiedział, z czym to się będzie dla mnie wiązać. Na przykład z tym, że on będzie jako muzyk na długo wyjeżdżał. I myślę, że to mnie bardzo przestraszyło, bo myślę, że we mnie są jakieś takie lęki związane właśnie z samotnością. Ja chyba jakoś tak bardzo potrzebuję bliskości i myślę, że to mnie bardzo przestraszyło. Może najbardziej właśnie to.
1: Ale to uczciwe z drugiej strony było.
2: Tak, bardzo, bardzo. Bardzo się cieszę, że tak się właśnie to stało.
1: No, mówicie o czymś, co jest takie zupełnie kosmiczne, ale jeszcze mam takie pytanie. Czy już rozmawialiście o tym w taki sposób jak teraz?
2: Tak.
1: Nawzajem.
2: Tak. Mówiliśmy też chyba świadectwo, prawda, dla młodym. Trochę o naszej znajomości. Może bardziej pod kątem naszej czystości przedmałżeńskiej.
1: A były z tym kłopoty, czy jakoś...
2: My jesteśmy ludźmi. Ale nigdy chyba nie przekroczyliśmy też granicy, którą sobie postawiliśmy.
0: Myślę, że tak, ale kłopoty oczywiście były i nawet to nas skłoniło w pewnym momencie do takiego... twardego postanowienia, że w ogóle nie będziemy jakoś nawet takich gestów wykonywać wobec siebie
1: zwykłej czułości,
0: żeby właśnie nie rozbudzać tej sfery seksualnej. I przez pewien czas faktycznie trwaliśmy w tym. Chyba to się nawet jakoś tak złożyło z Wielkim Postem.

0: Ile trwało narzeczeństwo?
1: 10 miesięcy? W lipcu, tak?
0: No to sobie wysoko poprzeczkę ustawiliście.
2: Nie, ale znaczy ten okres...
0: Ja wiem, ale w ogóle. Ale w ogóle i tak 10 miesięcy narzeczeństwo to...
1: Rzadkość dzisiaj, tak?
0: Znaczy nie wiem, czy rzadkość. Pewnie ci, którzy mają takie okresy narzeczeństwa, o tym w mediach nie mówią. A w moim środowisku akurat ja już... Moje dzieci są jeszcze za małe, a moi znajomi już dawno są po oświadczynach, więc nie wiem. Natomiast no, na pewno jest to trudne. Pani jest piękną kobietą, a jak się wykonuje różne gesty, które są normalne, naturalne, to jednak natura ludzka jest taka, że dąży do konkretów. Czy ślub był przeżyciem?
1: Tak, wielkim. Też duchowym, znaczy przede wszystkim duchowym. Myślę, że pomogło też temu to, że odbył się na łonie wspólnoty. Błogosławił nam ksiądz ze wspólnoty. Duża część wspólnoty była z nami, jakby towarzyszyła naszemu tak. Też poprosiliśmy chór, żeby ubarwił naszą uroczystość. I też to wszystko było nawet później takie spotkanie na trawie, było w takim duchu właśnie wspólnotowym i dla Pana Boga. Mieliśmy też wspaniałe wesele, też dzięki naprawdę wspaniałemu wodzirejowi, który też tak po Bożemu poprowadził, a jednocześnie tą zabawę, a jednocześnie po prostu ludzie, którzy byli na naszym weselu, mówili, że nigdy się tak dobrze nie bawili.

0: efektem tego jest ginie dziecko. Co myślicie wtedy o Panu Bogu?
1: No ja przeżyłam taką dla mnie bardzo ważną noc wtedy, kiedy już zaraz po poronieniu. To było w ogóle niezwykłe. No, nie wiem, czy będę umiała nawet to opisać słowami, bo to było takie, mam wrażenie, dotknięcie misterium Pana Boga i misterium śmierci. A jednocześnie cały czas w takim zaufaniu do Boga, że On wie, co robi. I że to ma jakiś sens, chociaż być może my teraz tego nie widzimy i po ludzku jest to wielka tragedia. Ja prawie całą noc nie spałam wtedy. Byłam w szpitalu. I to było naprawdę niezwykłe przeżycie, bo takie zanurzanie się w Panu Bogu z wielkim smutkiem, z wielkim bólem, a jednocześnie z wielką nadzieją. Było tak, to przeżycie było tak głębokie, że właśnie nie wiem nawet jakich słów używać, żeby to opisać, bo tym bardziej, że ja wcześniej bardzo się bałam śmierci, bardziej bliskich niż swojej chyba. I to było takie stawanie na progu.
0: Ale czego?
1: Między życiem a śmiercią. Nie, nie. Między życiem a śmiercią. Między doświadczeniem Boga tutaj, a doświadczeniem Boga tam.
0: Nie rozumiem.
1: Myślę, że to było takie, nie wiem, bardziej takie głębsze dotykanie Boga. Że to było jakby przekroczenie jedną nogą tego progu śmierci. Jakby jedną nogą, mimo wielkiego smutku, który przeżywam tu, po tej stronie, jakbym jedną nogą doświadczała już raju, co było przedziwnym doświadczeniem w tym momencie, prawda?
0: Co było nagrodą? Czy też wsparciem?
1: Wielkim wsparciem. Wielkim i taką... takim momentem, kiedy naprawdę, mimo że nie rozumiałam tego właśnie po ludzku, to wiedziałam, że to ma sens. Że to się dzieje dlatego, że Bóg tak chce i On wie, że tak jest najlepiej.
0: Jak to możliwe?
1: Nie wiem. Nie wiem.
0: Ale dlaczego On nam nie oszczędza cierpień? Dlaczego robi coś takiego? No, jak to zrozumieć?
1: Ja nigdy nie doznałam jakichś bardzo wielkich cierpień wcześniej, bo ani nie przeżyłam śmierci takich bardzo bliskich mi osób, ani jakichś wielkich tragedii też nie. Ale nawet w tych małych rzeczach, które ja lubię się przywiązywać do swoich planów i jak one się burzą, to mnie jest trudno. To czasem w takich małych rzeczach czułam, jakby mi się świat walił. I wtedy doświadczałam, że niedługo po, czasem dłużej, że to moje zawalenie się świata dało początek czemuś nowemu, czemuś lepszemu. I myślę, że te małe rzeczy, w których tak powstawałam z popiołów, górnolotnie rzecz ujmując, myślę, że to mi właśnie to budowało tak pomału taką moją

0: Myślę z tego względu, no, że to była dość wczesna ciąża. No jeszcze jakby nawet, no, to dziecko wiedziałem, że jest, ale no tak namacalnie nie było to nie mogłem tego stwierdzić. I jakby no siłą rzeczy nie byłem tak aż tak związany z i też jakby myślę, że Magda ma bardzo duże pragnienie posiadania dzieci, natomiast ja jeszcze nie aż tak. Znaczy nie jest to we mnie takie silne i dla mnie to było, znaczy na pewno przeżyłem szok w momencie, kiedy się dowiedziałem, że nasze dziecko już jest w niebie. Magda mi to powiedziała w momencie, kiedy była w szpitalu, na izbie przyjęć. Ja czekałem w poczekalni. Nie wiedziałem, co się dzieje, bo jakoś nie miałem świadomości, że to już właśnie jest poronienie. I kiedy mnie poproszono, to już kiedy ta siostra wyszła, już wiedziałem, że coś jest niedobrze, bo kazała mi przynieść rzeczy Magdy, że Magda musi zostać w szpitalu. No ale kiedy tam wszedłem, właśnie Magda mi powiedziała i wtedy doświadczyłem naprawdę jakiegoś takiego wstrząsu. Ale jakby cała ta bardziej na mnie jakby wrażenie wywarła ta cała otoczka właśnie, że to ten szpital, personel, jakieś pielęgniarki, które się kręcą, nie bardzo wiadomo, o co chodzi. Ja tu wchodzę, Magda leży na kozetce, wije się z bólu. I to było wszystko dla mnie takie, no, mocne przeżycie, ale też jakby, no właśnie ze względu na ten aspekt tego wszystkiego, co towarzyszyło temu.
1: Ale pretensje do Boga były?
0: Nie, ja to jakoś przyjąłem właśnie ze spokojem, no bo też mam takie przekonanie, że to też stało się po coś, że Pan Bóg nam zabrał to dziecko.
1: Po co? Po co? Jak można?
2: Dowiemy się kiedyś.
1: Ale czy staracie sobie dawać ludzkie odpowiedzi teraz? Czy też to jest tylko zaufanie, że po coś?
2: Znaczy ja pozwalam sobie odczuć ból, taki ludzki ból tego rozstania.

0: później przez kilka dni po tym poronieniu, jak już wyszłam ze szpitala, bo w szpitalu jeszcze to był taki w jakimś amoku byłam, natomiast jak tylko wyszłam, to dużo płakałam. Musiałam się jakoś tak po ludzku oczyścić, emocje jednak były silne. I teraz czasem też daję sobie takie przyzwolenie, żeby po prostu popłakać i bardzo mi w tym pomaga Jacek, jest cudowny, bo wtedy mnie przytula wszystko jakoś wtedy jest łatwiej przyjąć.
1: Jak dawno to było?
0: 28 sierpnia.
1: Czyli bardzo niedawno. I kogo spotkacie w niebie?
0: Nasze dziecko, które już się za nas modli.
1: Ale jakie będzie? Dorosłe?
0: No właśnie, też się zastanawialiśmy nad

0: będzie piękne, tak jak my kiedyś. Jakoś tak nie mogę sobie też wyobrazić trochę tego spotkania. Znaczy na pewno jakoś tak widzę tą radość naszą z tego spotkania.
1: Czy Pan Bóg nie mógłby nas mniej kochać? To powtarzam pytanie Wielkiej Teresy, która kiedyś tam jakoś trafiona kolejną strzałą już nie miała tak do końca może siły, żeby to zrozumieć, prawda? No, że kolejne doświadczenie, które Pan Bóg daje. Nie mieliście takich myśli?
0: Znaczy ja nie jestem trafiona którąś z kolei strzałą, może kiedyś też tak powiem.
1: Ale ta strzała była duża.
0: Duża, to prawda. Ale i lekarz dobrze opatruje. Także nawet tak bardzo nie boli, jak się odda w jego ręce.

Kim jest Bóg, który daje takie doświadczenia? Jak go sobie przez to całe wasze życie, jakiego poznaliście? Kim on jest? Jaki jest?

0: trudne pytanie.
1: Jest dobry, chociaż wydaje mi się, że to słowo jest takie jeszcze za suche. Nie wiem, miłujący i miłosierny. Nie wiem, może słowo miłujący w dzisiejszym świecie też nie brzmi tak, jakby się chciało to właśnie przekazać, prawda? To jest coś więcej niż to słowo miłujący, które my po ludzku odczytujemy, myślę. To jest coś dużo więcej, głębiej, dalej i szerzej.
2: Jest wspaniały?
1: Jest wspaniały. Jest wspaniały.
2: W jakiej intencji się pomodlimy? Może za wszystkie rodziny, które przechodzą przez tak ciężkie doświadczenie.
1: Tak. I myślę też, że ja bardzo bym chciała też się pomodlić za personel medyczny, który jeszcze nie do końca wierzy w to, że to dziecko jest już dzieckiem od samego początku.
2: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, a nas zbaw od złego.
2: Amen. Miłość Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszymi gośćmi byli Magda i Jacek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, chcemy ten czas poświęcić tylko Tobie. Daj nam Twoje słowa, Twoją mądrość, Twoje światło, Twoją łaskę w nasze serce, żebyśmy potrafili Ciebie chwalić. I tylko Ciebie chwalić, Panie. A Ciebie, Maryjo, serdecznie tutaj też zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże, Boże Cielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, z Synem swoim nas pojedna, Synowi swojemu nas polecę, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Teresa Szpunar. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Pan Bóg wchodzi w życie człowieka zawsze w efekcie, to jest dobre, ale czasami człowiek nie rozumie. Jakie jest Twoje doświadczenie? Czy Twoje bycie z Panem Bogiem to jest bycie zdziwieni, protestów, czy też raczej takiego akceptowania?
1: Ponieważ już żyję parę lat na tym świecie, więc mogę powiedzieć, że wszystko to, o czym powiedziałeś, dotyczy mojego życia i życia z Panem Bogiem. Bo jak byłam nastolatką, to czasami się buntowałam, czasami poszukiwałam sama i wtedy, kiedy była trwoga, to było do Boga. Czasami się kłóciłam i czegoś nie rozumiałam, nie akceptowałam, ale bardzo kochałam i poszukiwałam. I czasami było to na oślep, ale zawsze wiedziałam, że najważniejsze jest trzymać się za rękę Matki Bożej, ponieważ w mojej rodzinie był duży kult zawsze do Najświętszej Marii Panny. Moi rodzice bardzo kochali świętego Maksymiliana, którego osobiście znali. I zawsze ta Matka Boża była obecna w naszym życiu, więc kiedy już się coś waliło bardzo, kiedy nie potrafiłam znaleźć wyjścia z jakiejś sytuacji, no to wtedy uciekałam się do Matki Bożej. I zawsze, powtarzam to z całą mocą, zawsze było rozwiązanie. Wcześniej czy później, teraz z perspektywy lat, to już widać bardzo dokładnie, że bardzo korzystne dla mnie i dla mojego życia, i dla moich najbliższych i przyjaciół. I teraz jak jestem już troszkę bardziej dojrzała, oczywiście też pytam, staram się już bardziej świadomie dopytywać, jaka jest wola Boża w stosunku do mojego życia, ale też oczywiście są wątpliwości różne, też zadaję pytania, dlaczego tak. Czasami się buntuję, czasami się wykłócam, czasami, ponieważ Pan Bóg ma duże poczucie humoru w stosunku do mojego życia, więc jest to też takie radosne i śmieszne oczekiwanie. Także wszystkie te elementy w moim życiu występują nadal.
0: Powiedz, ta rodzina to było jakie środowisko? Miasto, wioska? Czy ta pobożność była rzeczą oczywistą dla innych ludzi w tym otoczeniu, czy nie?
1: Dla mojego taty tak. Mój tato urodził się na wsi, ale urodził się koło Kęt, koło Wadowic, niedaleko, koło Bielska Białej. Moja mama z kolei urodziła się w mieście na wschodzie, koło Lwowa. Myślę, że obydwoje z domu rodzinnego wynieśli pobożność. Zresztą i bardzo była pobożna, ojca rodzinna i patriotyczna. I mój tato uczył się w Niepokalanowie i tam przez jakiś czas przebywał u franciszkanów. I stąd myślę też był taki kult do Matki Bożej. No i znał osobiście świętego Maksymiliana, więc to jakby zawsze w mojej rodzinie było obecne.

0: Tata, jak się ożenił, już był dorosłym człowiekiem, bo miał 40 lat, więc ta jego pobożność też była już bardzo dojrzała. I nam jako dzieciom bardzo to imponowało, że tato zawsze ma odpowiedź na wszystkie pytania, że wszystko wie, no i że zawsze do niego można pójść zapytać. No i też często żeśmy się buntowali, bo też dla nas chciał wybrać taką drogę. Na przykład chciał mnie wysłać do szkoły, do niepokalanek. A ja bardzo się buntowałam i oczywiście zbuntowałam się, inna była moja droga. Ale no, było fajnie.
1: Powiedz, czy ten czas podstawówki, czy z dzisiejszej perspektywy, jak na to patrzysz, czy miałaś już relację z Panem Bogiem? Czy to była tylko no, uczestniczenie w pewnej formie?
0: Ja myślę, że zawsze miałam jakieś bliższe relacje z Panem Bogiem, ponieważ od czasu pierwszej komunii jakoś bardzo, bardzo kochałam Pana Jezusa Eucharystycznego i wiem, że może na początku podstawówki nie, ale później jak, ponieważ ta podstawówka była dłuższa, tak do 15 roku życia, to pamiętam, że starałam się modlić codziennie i starałam się przystępować do Komunii Świętej. No były takie momenty, kiedy nie mogłam, więc pamiętam, że właśnie jako nastolatka tęskniłam, cierpiałam. Czasami miałam kłopoty z pójściem do spowiedzi, bo to różne takie były przewinienia, które wtedy mnie blokowały i hamowały, ale wiem, że bardzo tęskniłam. I oczywiście miałam zakorzenione głęboko pewne zachowania, takie postawy, które po latach dopiero okazało się, że były zupełnie inne dla moich rówieśników, że oni mnie podziwiali na przykład za pewne stanowisko. Ja wiem, że byłam bardzo buntownicza, taka uparta w swoich różnych poglądach. Nie zawsze się to podobało, ale to było jakby nie tyle świadome, co właśnie wyniesione z domu, z rodziny i z postaw rodziców. I tak samo było później w liceum, gdzie spotkałam się z różnym środowiskiem, miałam przeróżne koleżanki i kolegów, bardzo sympatycznych, ale z różnych domów i zawsze starałam się jakoś tam też Pana Boga pytać, jaki jest dla mnie plan. I pamiętam jeszcze w podstawówce, nie, to był początek liceum, że zakochałam się i ten chłopak był jakiś taki niekoniecznie fajny i pamiętam, że właśnie na zakończenie 8 klasy była pielgrzymka do Częstochowy, na Matki Bożej, w podzięce za te 8 lat nauki. I pamiętam, że wtedy, ponieważ to była taka pierwsza moja miłość i pierwsze rozczarowanie, że bardzo się modliłam wtedy o to, żeby Matka Boża dała mi dobrego męża, żebym poznała takiego chłopaka, którego ona by chciała, żeby był moim mężem. No i rzeczywiście, niedługo później okazało się w liceum, bardzo wcześnie, bo po drugiej klasie liceum poznała mojego męża. 2 lata pisaliśmy ze sobą. Później się bardzo cieszyłam z tego. I nie pamiętam, czy podziękowałam Matce Bożej, ale na pewno teraz to robię świadomie już, po 30 latach małżeństwa. Ale pamiętam, że wtedy polecałam tę sprawę bardzo. Jeszcze poznałam jednego człowieka, ale wiedziałam, że to nie jest ten.

0: myślę też, że właśnie moje koleżanki i koledzy w liceum byli troszeczkę inni. Nie miałam takiej przyjaznej duszy w klasie na przykład, która podobnie myślała jak ja, była z podobnego środowiska, ale w kościele, ponieważ wtedy na katechezę chodziło się do kościoła, do kaplicy, to było takie fajne środowisko i parę osób było takich, które pasowały do tego mojego sposobu myślenia, sposobu życia. Z tym, że wtedy jeszcze myślę, nie wiązałam się z żadnym ruchem, przyglądałam się właśnie, jak to wygląda, ale nie znałam takiej możliwości bliższego kontaktu z ludźmi podobnie myślącymi. Raczej to wszystko się opierało na domu, na rodzinie, na znajomych takich rodziców, bo to już byli zawsze starsi ludzie ukształtowani, ale to takie były poszukiwania.
1: Nie zbuntowałaś się w liceum?
0: Nie. Ja byłam właśnie takim człowiekiem poszukującym, ale wiedzącym, że to wszystko, czego szukam, jest blisko. I nie miałam takich momentów, gdzie rzeczywiście bym się zbuntowała, odeszła gdzieś. Nie. To zawsze było, ja mówię, chyba tata nas wszystkich oddał Matce Bożej Niepokalanej, podejrzewam, bo wprawdzie moje rodzeństwo różnie żyje, ale wiem, że u mnie ta droga jakoś była taka jasna i prosta. I że ta Matka Boża zawsze, ja mówię, no były różne momenty. Czasami było mi bardzo trudno, to wtedy przypominałam sobie, że trzeba szybko do Matki Bożej się uciec, no i do Pana Jezusa przez nią. Ale ona była zawsze bardzo bliska i były trudne takie momenty, ale nie takie, żebym się buntowała. Tego nigdy nie było w moim życiu.
1: To środowisko, o którym mówisz, licealne, to już są ludzie, którzy mogą robić rzeczy, które kaleczą tak naprawdę samych siebie, prawda, już nie mówiąc o innych. Nie ciągnęło cię to takie pojmowanie wolności?
0: To znaczy, myśmy w domu mieli zawsze bardzo dużo wolności. Rodzice nam bardzo dużo wolności dawali i myśmy sami dokonywali wyborów. One były lepsze lub gorsze i na przykład ja paliłam papierosy. Już paliłam w liceum. I mój tato pozwolił na to. On powiedział, jeżeli chcecie, to palcie w domu, ale przy nas, prawda? Na przykład wszystkie imprezy taneczne, tak zwane prywatki w tamtych czasach, odbywały się u mnie w domu. Moi rodzice byli starsi, bardzo lubili młodzież. Ja miałam jeszcze starszą siostrę taką, o 9 lat starszą. Z tym, że ona jakoś nigdy nie miała takiego towarzystwa wesołego. A miałam dwóch młodszych braci o 2 lata, jeden, drugi, 4. I moje towarzystwo było właśnie takie bardzo wesołe, takie turystyczno-imprezowe, żeśmy to nazywali. I lubiliśmy robić prywatki, spotkania i to się wszystko u mnie w domu odbywało. I zawsze moi rodzice byli w domu. I ta młodzież bardzo lubiła, moich rodziców bardzo lubiła być z nami. I czasami teraz ten portal Nasza Klasa, gdzieś się tam odnajdują i na przykład widząc moje zdjęcie mówią, o, tak jakbym widziała twoją mamę, wspominam ją tak sympatycznie, chociaż już nie żyje dawno. Także to było takie bardzo ciekawe i myśmy się bardzo dobrze z tym czuli. I to towarzystwo, które nam w tej chwili mają różne życie, prawda? I różnych wyborów dokonali, nie zawsze najlepszych. Ale wiem, że na przykład teraz mi mówią, że bardzo się na mnie wzorowali, że im się podobało to, jaka jestem. Ja tego nigdy wtedy nie odczuwałam w ten sposób. W ogóle sobie nie zdawałam sprawy z tego, że moja postawa akurat tak wpływa na to. Ale jak powiadam, to było normalne, fajne towarzystwo, wesołe.

0: I rodzice, taka... którzy naprawdę dawali nam bardzo, bardzo dużo wolności.
1: Jaka siła się musi kryć na tym, żeby pozwolić 16 lat, 17 lat zapalić. No to w ogóle... No, niesamowite.
0: Teraz trochę żałuję tego, ale...
1: No, ale to... Konsekwencje tak tego były, myślę, pozytywne.
0: Jeszcze chcę powiedzieć, że rodzice nie palili papierosów. Teraz mam wyrzuty sumienia, żeśmy ich odymiali, no ale trudno. Pozwolili, to mieli.
1: I powiedz, w tym czasie i później, no bo już się pojawił chłopak, i coś trzeba z życiem zrobić. I jak Bóg miał wpływ, jaki Bóg miał wpływ na twoje decyzje? I co o jakim poziomie trudności mówisz? Bo mówisz, że były jakieś trudne sprawy i do Matki Bożej szłaś. Te rzeczy, jak to wygląda?
0: Więc pierwsze takie trudne sprawy to były egzaminy, różne takie potknięcia, gdzie wkradało się lenistwo, trzeba było później nadrobić i nie nadążało się za niektórymi sprawami. Takie drobne zupełnie sprawy, uciekający pociąg na przykład, na który nigdy nie mogłam zdążyć, ale też już później w małżeństwie. Mnie się wydawało, ponieważ wychowałam się w takiej rodzinie, a nie w innej, więc wydawało mi się, że sprawa wiary to jest rzecz tak zupełnie normalna dla wszystkich, że ja jestem wierząca, chodzę do kościoła i zauważyłam, że mój wcześniej jeszcze przyszły mąż, czyli chłopak, wtedy narzeczony, i jakoś tak stronił od kościoła, nie najchętniej chodził na nabożeństwa, ale było fantastyczne środowisko akademickie i kościół akademicki i fajne rekolekcje, więc go pociągnęłam troszeczkę i zaczęliśmy razem chodzić. Więc dla mnie to już był fajny moment. W jego rodzinie też raczej taka tradycyjna, normalna była postawa katolicka. Miał fantastyczną nianię, bardzo pobożną, która za nas się, myślę, modliła zawsze i wspierała i moich rodziców. I później myślałam, po prostu jesteśmy dobrym małżeństwem, myślimy w ten sam sposób. Tak trochę się modlimy razem, trochę nie. No tak tradycyjnie, prawda? I w pewnym momencie mój mąż zaczął poszukiwać odpowiedzi właśnie na temat wiary. Co to jest? Dlaczego tak jest? No i zaczęło mnie niepokoić to jego poszukiwania. A w tym samym czasie, bo to był czas, kiedy powstała Oaza, w ogóle ruch oazowy ojca Blachnickiego, i moja przyjaciółka właśnie z podstawówki bardzo żywo się zaangażowała. I to była niesamowita dziewczyna. Ona zawsze przebiegając wpadała do nas na chwilę. To ona była lekarką. Już wtedy marzyła o misjach i była bardzo, bardzo pobożną osobą. I zawsze jak przechodziła, to wpadła na chwilę i opowiadała o Panu Jezusie. Opowiada o żywym, o takim, który czyni cuda w życiu teraz, i to było takie niesamowite. I zawsze nas zachęcano na jakieś rekolekcje. No ale my zawsze mieliśmy jakieś wymówki. I to trwało chyba 10 lat. I właśnie tak koło 10 roku naszego małżeństwa Maciek miał takie poważne wątpliwości. I wtedy to był dla mnie największy kryzys, taki, gdzie naprawdę już sama sobie nie poradziłam, bo po prostu nie miałam wiedzy. Po babsku się nie dało go przekonać, nie potrafiłam znaleźć argumentów i oddałam to wszystko Matce Bożej, płacząc mocno, bo powiedziałam, ja już nic nie mogę.

0: Zdałam sobie wtedy sprawę z tego, że po pierwsze mało mam wiedzy, dwa, że znam Pana Jezusa bardzo powierzchownie, że ta moja koleżanka to go kocha i zna, a ja jeszcze nie. No i że trzeba coś z tym zrobić. I oczywiście ja czytałam sporo książek, bo tato zawsze nam podsuwał i o różnych świętych, o ich życiu i to wszystko jakoś tam było żywe we mnie, ale nie wiedziałam, jak pomóc sobie i mężowi. I wtedy padła propozycja od mojej przyjaciółki, takiej młodej nauczycielki. Mówi, słuchaj, gdzie chcesz jechać na wakacje? Wiedziałam, że ona też się troszeczkę kręci w tym środowisku ruchu Światło-Życie, z tym, że myśmy mieszkali trochę w Rzeszowie, trochę w Józefowie i jakoś tak byliśmy lotni. A ona mówi, bo tutaj, wiesz, a zaorganizuje rekolekcje takie dla rodzin, może byście chcieli pojechać gdzieś. Ja mówię, wiesz, no nie wiem. Ona mówi, a gdzie chcecie, w górę czy nad morze? Ja mówię, wiesz co, jak już mamy gdzieś, to nad morze. No i wysłała nas nad to morze, czyli do Lipia, które jest chyba 60 kilometrów od morza. I to były fantastyczne rekolekcje. 15 dni. Jechaliśmy tam z Syrenką, z dwójką małych dzieci, a w ogóle to był niesamowity rok, bo nasza starsza córka była wtedy, przystępowała do pierwszej komunii świętej, była pielgrzymka Ojca Świętego, bo to był rok eucharystyczny, było moje cudowne uzdrowienie z papierosów za sprawą Jana Pawła II, kiedyś prywatnie powiem, dlaczego cudowne, i ta właśnie wyjazd na te rekolekcje. I to było 500 kilometrów od Józefowa. Jechaliśmy Syrenką, zabłądziliśmy, mój mąż powiedział, wracamy. Nie będziemy po tej dziurze jeździć, wracamy. Więc łzy mi pociekły i już nie miałam innego wyjścia, tylko powiedziałam, Matko Boża, to jest Twoja sprawa. I jechałam na te rekolekcje po to, żeby mój mąż się nawrócił. A wyjechałam z tych rekolekcji nawrócona, ja. On też pewnie, ale dla mnie było to niesamowite, że ja doznałam naprawdę prawdziwego, głębokiego nawrócenia i takiego pełnego ofiarowania życia Panu Bogu i Matce Najświętszej.
1: Jak to się stało?
0: No właśnie, od pierwszego dnia zaczęły się różne wykłady, modlitwy i głód wiedzy. Głód wiedzy. Okazało się, że mamy mnóstwo pytań. I nie tylko mój mąż, ale ja. I tam znaleźliśmy odpowiedź. Te osoby, które były moderatorami i prowadziły te rekolekcje, i kapłan, i oni mieli dla nas czas i odpowiadali na te wszystkie pytania. Oprócz tego świadectwa innych ludzi, świadectwa życia, no niesamowite. Takie na żywo. Ludzie, którzy opowiadają o takich cudach, o takiej przemianie swojego życia, że dla mnie aż to było dziwne, bo nigdy się z tym nie spotkałam po prostu, że Pan Bóg naprawdę tak działa i uzdrawia. I pamiętam, że już nie pamiętam którego dnia, ale ja tak bardzo chciałam, żeby Maciek oddał swoje życie Panu Jezusowi i usłyszałam wyraźnie, a ty? To było, i to się zaczęło właśnie w tym momencie. A ty? I zaczęłam się głęboko zastanawiać nad tym, jakie prawdziwe są moje relacje. No i tak to się potoczyło.
1: Nie zdziwiło cię to, że gdzieś słyszysz, a ty?
0: Nie zdziwiło mnie to. Ja wiem, że moja relacja była zażyła z Panem Bogiem, ale nigdy nie słyszałam tego tak wyraźnie. I to było takie dla mnie jakby olśnienie.

0: Zresztą ja byłam wtedy młodą istotą jeszcze i pamiętam, że Maryja, którą dobrze znałam, objawiła mi się po prostu jako kobieta, jako żona i jako matka. I to też było dla mnie takie niesamowite przeżycie, bo młode kobiety, młode mamy to zawsze gdzieś tam wojują, chcą uciekać z domu, czasami sobie zadają pytania, czy to takie monotonne życie to dla nich, a ponieważ ja byłam zawsze takim bardzo żywym człowiekiem i ciekawym wszystkiego, to czasami było to dla mnie trudne. No i też dostałam odpowiedź właśnie, jaką powinnam być mamą, jaką powinnam być żoną, już nie mówiąc o tym właśnie o tych sprawach, relacjach małżeńskich głębokich, jak powinno wyglądać małżeństwo, gdzie po 10 latach wydawało mi się, że jestem dobrą żoną, że nasze małżeństwo jest bardzo dobre, ale Pan Bóg tak nam pokazał, jest dobre, ale może być inaczej. No i rzeczywiście od tamtej chwili zaczęło się to inaczej.
1: Co się zaczęło?
0: Zaczęło się takie bardziej świadome życie, poszukiwanie już tego Pana Jezusa, poznawanie Go w Piśmie Świętym, właśnie z relacji innych ludzi i takie wyraźne szukanie i też głębsza modlitwa i też... właśnie potrzeba była nam takiej wspólnoty, dzielenia się, więc zaangażowaliśmy się w takie kręgi kościoła domowego w naszej parafii. Troszeczkę żeśmy sobie nawzajem pomagali. I to takie było fajne. Takie dobre. I okazało się, że no, życie jest nasze było fajne, ale może być fajniejsze. I takie niesamowite. I pamiętam, że w następnym roku żeśmy pojechali znowu na rekolekcję, już sami świadomi, nikt nas nie musiał wysyłać. I w trzecim roku też, z tym, że jak pojechaliśmy na drugi rok do tej samej wspólnoty, bo to taka była wspólnota, która prowadziła rekolekcję, to się śmiali, że jak nas zobaczyli, to mówili, nie, szpunarowie, wy to z daleka od nas, bo my musimy spać, żeby być dla innych też. No ale śmialiśmy się, że już mamy mniej pytań, bo już się douczyliśmy, już teraz więcej wiemy. Także w trzecim roku już kazali nam być moderatorami. Ale to już było takie działanie ewidentne, nie nasze, tylko Ducha Świętego i tego, co Pan Bóg dla nas przygotował. I później jeszcze wspomagaliśmy dwa razy tę wspólnotę, prowadziliśmy rekolekcje dla rodzin. Też był to czas niesamowity. Poznaliśmy rodziny z całej Polski, różne problemy i widzieliśmy, jak Pan Bóg w namacalny sposób uzdrawia te relacje. No. I też dla nas objawiał się coraz to w nowym świetle. I za każdym razem ze zdziwieniem wielkim patrzymy teraz obydwoje w jednym kierunku. I, no, i staramy się, bo okazuje się, że ta i wiedza, i miłość, to wszystko codziennie od rana trzeba do wieczora i od wieczora do rana na nowo szukać Pana Jezusa, rozmawiać z Nim, obcować, oddawać Mu swoje życie i polecać wszystko i też pytać, jaka jest Jego wola w stosunku do naszego małżeństwa. No i też miał dla nas dużo różnych niespodzianek jeszcze później.

0: No właśnie, czy trudne chwile były już w tym takim dojrzalszym, bardziej świadomym chrześcijańskim waszym życiu?
1: Mój Boże, teraz to się wszystko takie proste i łatwe wydaje. Na pewno były. Były, ale to już nie... Nigdy nie urastało do rangi jakiegoś wielkiego problemu, nawet takiego wyszukanego. Bo wiedzieliśmy, że idziemy w jednym kierunku i że mamy Pana Jezusa w Eucharystii i że mamy Pana Jezusa w spowiedzi, w sakramentach. Zresztą to też, ja mówię, że my mamy tak niesamowite szczęście, bo żyliśmy w czasach pontyfikatu Ojca Świętego i on w zasadzie pokazywał nam wyraźnie w swoim nauczaniu, co niedzielę ja bardzo lubiłam, zresztą też rodzinnie, audiencje i nie tylko, ale Anioł Pański, niedziela to było zawsze. I te krótkie słowa, które Ojciec Święty mówił, to były takie drogowskazy i wskazówki tego pielgrzymki i do Polski i jego nauczanie i później właśnie już takie bardziej świadomie poszukiwanie, prawda, i słuchanie jego głosu jako najwyższego autorytetu i następcy Pana Jezusa. I wiem, że no, tak jak mówię, były różne chwile, ale nigdy nie urastało to do rangi jakiegoś problemu, tak żeby to były jakieś wahania czy załamania. Jakoś tak Pan Bóg nas naprawdę prowadzi, że wszystkie trudne i łatwiejsze sprawy. Zawsze ta odpowiedź była. Ona może czasami w ciemności. Były takie momenty, kiedy było trudniej zrozumieć jakąś na przykład chorobę czy ból, bo rodzice byli starsi, więc zawsze się bałam tego, że odejdą za szybko. Ale zawsze Pan Bóg jakoś tak dawał to umocnienie i prędzej czy później. Wiedziałam, że nawet jak poczekam, to będzie dobrze po prostu. Miałam zawsze tę pewność. I myślę, że zawsze będę ją miała, chociaż różnie bywa.
0: Ale kiedy się buntowałaś w takim razie?
1: Ja nie wiem. Czasami, ale to takie naprawdę przyziemne, zupełnie sprawy, zmęczenie gdzieś. A już nie mogę, już nie dam rady, prawda? Ale to tylko przez chwilę, że ojejku.
0: A prawdziwa trwoga w tym czasie?
1: Nie. Wtedy nie było. Ja jak byłam właśnie młodą dziewczyną, to były prawdziwe trwogi. Teraz myślę, że już nie. Że to już nie prawdziwa trwoga.
0: A kłóciłaś się z Panem Bogiem już w tym dojrzałym chrześcijańskim życiu?
1: O tak. I czasami się jeszcze kłócę.
0: Na przykład?
1: Ale to już są takie sprawy, że ja nie rozumiem, dlaczego sobie nie radzę ze swoimi wadami na przykład. Że dlaczego to ciągle jeszcze powraca, chociażbym nie chciała, prawda? I na przykład już wiem, że się buduję na tych słabościach i że zawsze dostanę pomoc, że wyjdę z tego, ale czasami jest mi ciężko. Jestem, już bym nie chciała do tego wracać. Już bym, Panie Boże, po prostu chciała z tym skończyć raz na zawsze, nie? No ale i wtedy się buntuję i czasami się kłócę. Ale to właśnie dotyczy moich słabości, mojej walki takiej wewnętrznej z tymi moimi wadami przede wszystkim. Chciałabym na przykład mniej mówić, uważniej słuchać, nie? I to jest jedna z rzeczy tak trudnych, że ciągle to powraca i muszę bardzo walczyć. I tu się kłócę.

0: Czy rozpoznawanie woli Bożej jest łatwe?
1: I tak, i nie. Czasami jest bardzo łatwe, a czasami trzeba troszeczkę poczekać i poszukać, i pomodlić się, i słuchać bardzo właśnie. Mniej mówić, bardziej słuchać i przeczytać fragment Pisma Świętego, zastanowić się, co Pan Bóg chce powiedzieć. No, Pan Bóg stawiał zawsze na mojej drodze takich ludzi, których potrzebowałam, że mi postawił, którzy mnie prowadzili do Niego i dzięki którym łatwiej jest rozpoznawać Jego wolę w stosunku do mojego życia. Chociaż to nie jest tak, że wszystko się wie. To jest na modlitwie, w Eucharystii, w dziękczynieniu, ten taki żywy kontakt z Panem Jezusem. I to też z wiekiem jest coraz inaczej, coraz bardziej taki dojrzały, troszeczkę inny, ale czasami bardziej wymagający, bardziej pod znakiem zapytania, czasami muszę bardziej zaufać, nie wierzyć, że tak ma być. Bo mam pewność, że z każdej sytuacji Pan Bóg wyprowadzi dobro. Wiem, że teraz staram się już po swojemu za bardzo nie walczyć, że muszę walczyć z pychą przede wszystkim i wsłuchać się uważnie, co mówią inni, bo oni też mówią to, co Pan Bóg chce, żebym usłyszała. I że czasami muszę być bardziej posłuszna, bardziej uległa. Najtrudniejsze to jest oczywiście w relacjach małżeńskich. Dzisiaj się śmiałam też, bo oczywiście ja bym gdzie indziej zaparkowała, może gdzie indziej. Ja mówię, no dobrze, no muszę się nauczyć ciebie słuchać. On mówi, wiesz, tutaj to nie ma co słuchać, tu ja prowadzę ten samochód. Ja mówię, wiesz, ale ja się już buntuję, więc... Bo ja bym to zrobiła inaczej. Muszę być bardziej uległa, bardziej posłuszna, nie? Także to są takie... Dużo jest takich rzeczy właśnie drobnych, ale wymagających walki, nie? Wewnętrznej, żeby jakąś wadę zwalczyć.
0: Co w życiu duchowym dla ciebie jest w tej chwili ważne? Co żywi cię duchowo?
1: Przede wszystkim Eucharystia i modlitwa. Ja mam bardzo takie głębokie od zawsze nabożeństwo do Matki Bożej i myślę, że ten codzienny kontakt, też modlitwa różańcowa, oprócz tego, że oprócz Eucharystii i modlitwy, to ta modlitwa różańcowa i taka rozmowa z Matką Bożą, to dają mi taką siłę wewnętrzną i też są jakby tą pokarmem dla mojego życia wewnętrznego. I już takie właśnie coraz bardziej świadome rozważanie tajemnic, coraz bardziej, ja myślę, że coraz lepiej rozumie to, co Pan Jezus mówi w Piśmie Świętym i jak On pokazuje mi siebie i swoje oblicze i swoją osobę, swoje nauczanie, swoje relacje z innymi ludźmi i właśnie tak przyglądając się w jaki sposób Matka Boża obcowała z Panem Jezusem, z bliskimi, z świętym Józefem i w jaki sposób Pan Jezus traktował swoich bliźnich, to dla mnie też jest taką wskazówką dla mojego codziennego życia, dla trudnych relacji czasami z bliskimi, z ludźmi, których spotykamy. I wiem, że właśnie i modlitwa różańcowa i przede wszystkim Eucharystia dają mi taką siłę wewnętrzną, której sama wiem, że sama nigdy bym od siebie nie miała, prawda? Że wielu spraw nie potrafiłabym pomóc innym rozwiązać sama sobie też, gdyby to nie było płynące z wnętrza właśnie z tego obcowania z tymi osobami, które są najważniejsze w moim życiu.

0: to przełożyć na konkret, bo ludzie
1: potrzebują konkretów. Oczywiście, że tak.
0: Po prostu.
1: To są takie drobne, drobne bardzo sprawy, ale właśnie tak jak mówiłam, że Matka Boża objawiła mi się jako kobieta, jako matka, jako żona. I właśnie jej służba jako żony na przykład w Nazarecie. I przez 30 lat z Panem Jezusem. Jako właśnie taka cicha, spokojna, ciągle obcująca z Bogiem, bo to też takie niesamowite, usługująca Panu Bogu, gotująca Panu Bogu. I czasami jak mam właśnie takie kłopoty, bo nie jestem zbyt dobrą kucharką i nie wiem, co ugotować. Mówię, Matko Boża, codziennie gotowałaś, pomóż mi. Muszę sobie z tym poradzić i muszę szybko, bo za chwilę rodzina wpada do domu, a ja mam pustkę w głowie. Święty Józef z kolei, no to jest patron i we wszystkich sprawach trudnych zawsze się do niego uciekam i wiem, że strzegł domu Pana Jezusa i Maryi i wiem też, że Maryja bardzo kochała świętego Józefa i tak czasami przyglądam się właśnie tej miłości tych małżonków i proszę, żeby mi też pomogli, jak czasami już mi się nie chce być dobrą żoną i patrzeć na potrzeby mojego męża. To sobie myślę, mój Boże, Maria nigdy na pewno nie odmówiła świętemu Józefowi, jeżeli ją o coś prosił. Ani nie odmówiła Panu Jezusowi, kiedy ją o coś prosił, czy chciał bułkę po raz dziesiąty, ją o coś pytał. Bo czasami właśnie też no, są takie trudne chwile, kiedy już mam dość wszystkiego i te dzieci przychodzą, jeszcze czegoś chcą. Mówię, mój Boże, no Ty tego chcesz, żebym ja miała te dzieci, to daj mi siły, żebym jeszcze trochę cierpliwie z nimi pobyła. I daj mi też trochę czasu, żebym mogła porozmawiać z mężem o tych dzieciach. Także to są takie rzeczy bardzo konkretne. I też bardzo mi pomaga jedna rzecz bardzo ważna, którą kiedyś usłyszałam, że wszystkie sytuacje w życiu można ofiarować Panu Bogu w różnych intencjach, czy wynagradzających za grzechy, innych swoje. I że to są właśnie rzeczy najdrobniejsze. Obieranie ziemniaków, ścielenie łóżka. I żeby pamiętać o intencji, że ja to wszystko robię dla Pana Boga, że On dla mnie jest najważniejszy i że mogę to ofiarować, oddać, że to jest wtedy ma olbrzymie znaczenie. Nie tylko dla mnie, ale również dla innych. I właśnie czasami jak mi jest trudniej, jak o tym pomyślę i ofiaruję Panu Bogu nie tylko rano, ale w ciągu dnia różne właśnie takie sprawy i te sympatyczne i mniej sympatyczne, to wiem, że to ma dużą wagę.
0: A kiedy choroba przychodzi do domu?
1: Choroba jest dosyć trudnym takim momentem. Zawsze zadajemy sobie pytanie, ja sobie zadaję pytanie, no dlaczego akurat na przykład to dzieciątko, prawda? Że wolałabym ja, chociaż, ale to też jest taka refleksja. No teraz jest czas Wielkiej Nocy, jesteśmy po czasie Triduum Paschalnego, więc to jest trochę łatwiejsze i łatwiej o tym powiedzieć. Ale też na początku jest to pytanie dlaczego, ale później jest zgoda, Panie Boże, skoro tak chcesz, niech tak będzie. Jest to trudne, bo to są zawsze trudne sprawy. Jak dowiaduję się o chorobie na przykład jakiejś większej czy mniejszej u przyjaciół, znajomych, czy nawet w swojej rodzinie. To pierwsze to jest dlaczego, a później jest modlitwa za tą osobę, za te osoby, które towarzyszą chorej. I wiem, że to jest jedyna możliwość, że jeżeli Pan Bóg tego chce, to ma jakiś sens. Chociaż to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Czasami trzeba zapytać dlaczego i długo poczekać na odpowiedź, ale wiem, że zawsze ta odpowiedź będzie. No.

0: kiedyś moje dziecko, ja mówię, mój Boże kochany, no ciągle na tym świecie jest źle, a tak byśmy chcieli, tyle tego cierpienia, bo ktoś też ze znajomych był chory. I ja takie głośno rzuciłam taką myśl. I ona też mi dała takie świadectwo, mówi, mamo, ale przecież w nasze życie cierpienie jest wpisane. I tak ma być i musimy się z tym godzić. I to była dla mnie też taka niesamowita nauka. Ja mówię, no masz rację, dziecko, masz rację. Tak jest. I pomimo tego, że człowiek ciągle pyta dlaczego, to jak popatrzymy na krzyż i na Pana Jezusa, to wiemy dlaczego.
1: A jakieś klęski, no brak sukcesu, Pan Bóg chrześcijanom tego nie oszczędza. Co wtedy robisz?
0: No są, ale to też jest tak, że jeżeli na przykład, tak jak mówiłam, czy się zbuntuje, czy zadaje pytanie, to staram się przeprosić i później zastanowić się, na ile ja zawiniłam w tej klęsce, co mogę poprawić, na ile Pan Bóg chce coś mi przez to pokazać i na ile to będzie potrzebne. Wiem, że zobaczę to później. Już teraz to wiem. No bo już z perspektywy czasu widzę, że te wszystkie wydarzenia w moim życiu, nawet które ja nazywam klęskami, prawda, czy wynikające z mojej pychy, bo mi się wydawało, że tam powinnam zająć inne stanowisko na przykład, prawda, w pracy gdzieś tam, albo że coś nie tak poszło po mojej myśli, że nie tak się dzieje, jakbym chciała. No to myślę, no mój Boże, teraz już wiem, że muszę szybko przeprosić i poczekać.
1: Ale czy takie zgadzanie się na wszystko, takie wielkie tak, czy ono nie jest przejawem no tego, że los łamie karki ludzi i są tacy ludzie, którzy się zgadzają na to, co się dzieje po prostu jako niewolnicy. I czy tutaj takiego niebezpieczeństwa nie ma? Z definicji założyć, że wszystko, co przyniesie czas, jest wolą Pana Boga.
0: To znaczy tak, ja wiem, że ja muszę ze swojej strony po ludzku wykorzystać wszystkie te talenty, które Pan Bóg mi dał, przede wszystkim rozum, prawda, żeby starać się jak najlepiej wykonywać to, do czego zostałam powołana, czy zawodowo, czy właśnie będąc mamą i żoną, czy koleżanką, przyjaciółką, ale że nie wszystko zależy ode mnie, prawda? Chociażbym się starała jak najbardziej bym chciała, to nie zawsze to tak będzie wychodziło. Kiedyś ktoś powiedział, że wszystko trzeba tak robić, jakby Pana Boga nie było, ale wszystko oddać, wiedząc, że wszystko zależy od Niego. Więc ja po ludzku muszę dać siebie wszystko, prawda? Wiedząc, że Pan Bóg jest moim najlepszym ojcem i że On wie, co mi jest potrzebne. I że nie zawsze jestem grzecznym i dobrym dzieckiem. A szczególnie to fajnie wygląda właśnie w rodzinie, kiedy jako mama się buntuję, że ten dzieciak jest niegrzeczny i coś mnie bardzo wkurza w tym zachowaniu. Chciałabym, żeby było inaczej. I później sobie zadaję pytanie, no tak jest. No, musisz z nim porozmawiać spokojnie, a teraz zobacz, jak ty jako dziecko Boże się zachowujesz. I też ja mówię, jest ta refleksja i przeproszenie.

0: I to jest takie właśnie fajne, że Pan Bóg pokazuje. I czasami myślę, że dopuszcza takie różne zachowania różnych ludzi, żeby pokazać mi, że no, ty musisz też o tym myśleć, o tym pamiętać, że to nie jest tak, że ja zaprogramowałem i wszystko się będzie działo tak, jak ja będę chciał. Nie, ty masz rozum, ty masz wolę, ty możesz wybierać, ty możesz, nie musisz. I to rzeczywiście jest takie niesamowite, no. Że tak jak tato kiedyś dał nam wolność z mamą i to też jest, myślę, że skarb niesamowity, który teraz bardzo procentuje, że te wybory, mogłam tych wyborów dokonywać sama i nie zawsze one były korzystne dla mnie i po pewnym czasie to było widać, człowiek się mniej lub bardziej poparzył. Zawsze wiem, że już teraz wiem absolutnie, że Pan Bóg nade mną bardzo czuwał i że nigdy nie byłam pozostawiona sama sobie. Wiem, że przez wiele lat rodzice modlili się o to i inne osoby, żeby się nigdy nam nic nie stało jako dzieciom. No i że w pewnym momencie sama świadomie już podjęłam to, że modlę się, że proszę Pana Boga, żeby mnie nie zostawiał samej, bo wiem, że sama mogę narozrabiać po prostu. No i że będzie musiał mnie za uszy wyciągać. Tak to widzę. Także jeżeli ktoś bardzo szuka i myśli sobie, że Pan Bóg zaprogramował i ja tylko słucham i tak ma być, to nie. Pan Bóg dał ci rozum, dał ci wolę, musisz z tego korzystać. No. Czasami jest to bardzo trudne, ale nigdy nas nie zostawia samymi. To jest absolutnie pewne. Jeżeli gdzieś przywrócimy, tak jak ten syn marnotrawny, to nie poskąpi nam i szaty, i sandałów, i pierścienia, i przede wszystkim swojej miłości.
1: Czy miałaś okresy jakiegoś odejścia niewiary, ciemności?
0: To znaczy, to nie tyle niewiary. To jest tak, że czasami się po omacku do czegoś dochodzi, że człowiek nie ma takiej radości, prawda, z życia, z tego przebywania z Panem Bogiem, że chciałby, że jest bardzo trudno i że długo nie nadchodzi to pocieszenie. To się zdarzało i to się zdarza. I myślę, że teraz nawet częściej się to zdarza, że na to pocieszenie czasami trzeba poczekać dłużej, że modlitwa nie wychodzi, że nie zawsze się znajdzie od razu odpowiedź, że są ciągłe rozproszenia, chociaż się tego nie chce, że wydaje się, że jestem niezrozumiała przez najbliższych, niezrozumiana, prawda? I czasami to trwa dosyć długo, ale później następuje taka olbrzymia pewność. I tak ja mówię, że ja to czasami tak określam, że Matka Boża tak przytula do serca mocno, nie?

0: sens.
1: Albo teraz właśnie w tym okresie Wielkiej Nocy, kiedy tak patrzymy na krzyż, to, że chciałabym się tak mocno przytulić do Pana Jezusa i podziękować, że po tej nocy, po tej ciemności takiej, gdzie po tej niepewności, to jest później taka olbrzymia radość, olbrzymi spokój. I chociaż czasami to krótko trwa, bo później no, życie codzienne niesie różne sprawy, prawda? Wystarczy włączyć telewizję i człowiek od razu jest jakby przerażony tym, co się na świecie dzieje, chociaż wiemy, że tylko dobro tak naprawdę ma sens, a że ludzie ciągle gdzieś tam błądzą po omacku, a tak blisko jest to, co jest dobrem. I czasami to jest takie męczące, że dlaczego? Dlaczego? To dobro jest tak spychane, dlaczego to zło ciągle zwycięża? I w zasadzie to jest jedyna rzecz, której ciągle się buntuje, że ciągle to nasze dobro się nie chce tak przebić wyraźnie. No ale też już rozumiem. Już to bardziej rozumiem, jest mi lżej. Jest mi łatwiej zrozumieć te momenty. I też ja mówię, no Pan Bóg poprzez najbliższych, poprzez przyjaciół, poprzez znajomych, poprzez różne rzeczy, które się dzieją w moim najbliższym środowisku, mi daje to.

0: pójść z prośbą, z podziękowaniem i wiem, że zawsze będę przyjęta. I tą pewność mam.
1: A za co jesteś mu najbardziej wdzięczna?
0: Za Eucharystię. Za to, że został z nami w Eucharystii i za to, że pozwala mi odkrywać codziennie, jak to wielki skarb. I chociaż to jest tak wielka tajemnica, której nie da się absolutnie rozumem rozeznać, to wiem, że to jest tak niesamowite, że to jest ten największy skarb, a drugi, że dał nam swoją matkę, że zawsze ona jest z nami.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Myślę, że warto się pomodlić o to, żeby jak najwięcej ludzi poznało dobrze Pana Jezusa i Jego Najświętszą Matkę i żeby nieśli dobro.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Teresa Szpuner. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Bardzo dziękuję, z Bogiem.

Ja ze mną, a nie o trudzie, jaki cię czeka. Nie bądź smutna. Miłość moja cię otacza, moja moc cię wspiera. Nie spiesz się, uczę cię tego stopniowo, ale ciągle. Jest postęp, może niezauważalny dla ciebie z dnia na dzień, ale w sumie znaczny. Nie analizuj tego, bo to właśnie jest zajmowanie się sobą. Zostaw to mnie. Wypełniaj swoje serce i swój umysł miłością do mnie.

0: i pragnieniem służenia mi. Ksiądz Jerzy Popiełuszko świętość pojmował bardzo prosto jako coś osiągalnego dla każdego, cel, do którego należy dążyć. Pisał: aby być świętym, trzeba dobre i wielkie sprawy życia wykonywać święcie z zaangażowaniem w powiększaniu dobroci i miłości na świecie. Największą chorobą dzisiejszych ludzi jest to, że w nic nie są zaangażowani, w nic nie chcą włożyć serca ani duszy. W dążeniu do świętości musi nam towarzyszyć ciągła świadomość, że każdy najdrobniejszy czyn naszego życia musi być przepojony miłością.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.
2: Oczy na moc Różańca Świętego.
3: Szczęść Boże.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Pontykiem Piłatem, ukrzyżowany Maryi po grzebiu, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. O przymnożenie wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże Jolu, Pawle, Kasiu, Sławku, Moniko, Danielu, Agnieszko, Wiolu. Modlę się w tajemnicy pierwszej za Olgę. Wiola modli się za mamę, tatę, mamę Ewy, tatę Janka, za świętej pamięci babcię Zosię, za całą rodzinę Półtoraków. Błogosławiony dzień dla mnie, dla każdego z nas. Dziękczynnie za dostanie się na WTZ. Najważniejszą, największą, najwspanialszą cechą Maryi była jej pokora. O tę pokorę się módlmy. Pokora oznacza tyle, co zdanie się na wolę Bożą i akceptacja jej. Szczęść Boże Anetu. Paweł modli się za małżonka Agnieszkę, dzieci, wnuki i chrześniaków o niezbędne łaski. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiosami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Modlimy się za chrześniaków Gabrieli i ich rodziny w intencji Radia Niepokalana FM, za cały zespół Radia, za Pana Roberta, grupę Dwa Serca, za tatę o dobrą pogodę w pracy dla niego, za brata Stasia o dobry, błogosławiony pierwszy dzień do WTZ. O siły dla Wioli, ja modlę się za Janka, abyśmy współpracując z Duchem Świętym zawsze trzymali się tej akceptacji, którą mamy. Ona jest wymiarem zaufania, a zaufanie jest tylko w przyjaźni, aby ta nasza przyjaźń z Bogiem była intymna. Panie Boże, proszę Cię, abym zakochał się w Jezusie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O uzdrowienie relacji z córką Pauliną, o pożądane rozwiązanie spraw urzędowych to Paweł. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Szczęść Boże Andrzeju. Ja modlę się za Zosię i Piotra o szczęśliwą podróż i dobry czas. Szczęść Boże Łukaszu. Marlena. Za Marlenę się modlę. Wiola modli się dziękczynnie. Za Ewelinę o zdrowie fizyczne i psychiczne modli się Paweł o zdrowienie cioci Ani, modli się Adam. Szczęść Boże Joanno. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja,
jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my puszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O nawrócenie Artura i Marzeny, Anny i Krzysztofa, za Karola, Mario, Ty wszystko wiesz, modli się Ewelina. Narodzenie Pana Jezusa jest potwierdzeniem planu Boga Ojca i tego, że On zawsze osiągnął swoje cele. Zaprasza do współpracy ludzi i nawet jeśli ci odrzucają wybranie, to szuka następnych i wszystko dzieje się w wolności. Wolność człowieka to jest coś, przed tym, przed czym wszechmocny Bóg ustępuje, ponieważ wolna wola czyni człowieka w tej przestrzeni równym Bogu. Bóg ludzkiej woli nie łamie. Aby nasza wola nie stanęła pomiędzy nami i Bogiem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa. Pogodzenie się z wolą Bożą nam wydaje się to tylko ciężarem, ale Bóg daje też szczęście. To jest czasami trudne szczęście. Jezus doświadczył tego w Ogrójcu. Rozpoznawał wtedy wolę Bożą, poprosił o jej zmianę, żeby Ojciec zmienił swoje oczekiwania. Ale zaraz się zorientował, że i po prostu podążył swoją drogą. Tutaj Maryja i Józef robią to samo, to znaczy ofiarowują Bogu to, co mają najcenniejsze. Ale tutaj zaczęła się droga prowadząca do śmierci Jezusa, z tym, że my Boga nie rozumiemy i trudno nam zaakceptować to cierpienie,
ale przecież wiemy, że jest niedziela wielkanocna, więc spełnianie woli Ojca może być bardzo trudne, ale zawsze na końcu jest szczęście. Dziękuję Ci, Boże, za wszystko. Modli się Alicja za Gerarda o niezbędne łaski, światło Ducha Świętego. Modli się Paweł. Dziękczynnie za wszystkie łaski. To Anita o nawrócenie Dawida, Patrycji, Wandy. Aby Biela modli się o to, aby dysfunkcje zdrowotne nie utrudniały codziennego życia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O zdrowie dla mamy modli się Ewelina, o nawrócenie Anny i Małgorzaty, Beaty i Mariusza. Modli się Paweł, ja proszę wszystkich o kciuki, o stawienie lajków. Dzięki temu algorytm zaproponuje tę modlitwę nowym osobom. Za duszę świętej pamięci Witolda w rocznicę śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za moją córkę, dobrego, kochającego męża i wszystkie potrzebne łaski dla niej modli się Anita. Za moją córkę, dobrego, kochającego męża. Za zdrowie i potrzebne łaski dla mnie i mojej rodziny modli się Elżbieta, za siostrę Justynę, jutro ma urodziny, w intencji Bogu wiadomej. Tajemnica odnalezienia Pana Jezusa w świątyni budzi zawsze we mnie taki odruch, taką intencję, abyśmy się nigdy nie zgubili. Druga myśl to jest taka, żebyśmy zawsze z Bogiem byli szczerzy. Bóg tego od nas oczekuje. Bóg daje nam jakieś pragnienia w sercu. I kiedy to wszystko jest ułożone, nasz,
plan na nasze życie jest poukładane, to życie jest. Ale w to wchodzi grzech, którego nikt, żaden człowiek nie uniknął i nie uniknie. I wtedy zaczyna się nasza walka. Abyśmy zawsze w tej walce wybierali Boga. O życie sakramentalne Marcina i Karoliny modli się Paweł Bożych małżonków dla dzieci. W intencji Bogu Wiadomej modli się Alicja. Brygida pisze tak. Robercie, kochany bracie, w dniu Twoich urodzin proszę Boga o opiekę nad Tobą i Twoimi bliskimi. Niech Anioł Stróż czuwa nad Twoimi krokami. Niech wiara daje siłę w trudnych chwilach. Bóg zapłać. Dziękuję za wszystkie łaski, szczególnie sakrament pojednania. O przetrwanie dość trudnego czasu w pracy modli się Elżbieta. Niech Matka Boża otacza Cię swoją opieką, a Duch Święty napełnia serca pokojem. Życzę, aby nadchodzący rok był czasem duchowego wzrostu i spełnienia marzeń. Dziękuję, Brygito. Sławek modli się o zdrowie dla rodziców i teściów. Bóg zapłać za życzenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Za panią Erikę o nawrócenie, dobrą śmierć modli się Tomasz. Za zmarłego pana Woltera o pokój jego duszy. Łukasz, proszę o moje uwolnienie. Ewelina dołącza się do pięknych życzeń Bożego błogosławieństwa. Mi życzy Bóg zapłać. Niech Maryja otacza pana opieką. Niech umacnia w wierze, daje radość, siłę i nadzieję na każdy dzień. Amen. Wyjście z nałogu sąsiada Juliana. W tajemnicy pierwszej światła chrztu Pana Jezusa w Jordanie. Popatrzmy na 30 lat, które minęło, 20 parę od odnalezienia w świątyni, ale Jezus miał 30 parę lat normalnego, dobrego życia.
I ten czas, 3 lata, kiedy naucza i potem te 3 dni cierpienia, tak wyglądało jego życie, 30 lat w pokoju, 3 lata walki i cierpienie jeszcze zdecydowanie krótsze. Ale to wszystko, co w tej tajemnicy przeżywamy, to wszystko jest zwieńczeniem Jezusowej historii. Ja modlę się za Marię i Krzysia o wszystkie łaski, łaskę sakramentu chrztu. Modlę się za Franka o to, o głębie przeżycia sakramentów. I modlę się za Klarę. Dziś idzie do szpitala na praktyki. O wszystkie łaski dla niej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Dariusz modli się w intencji dziękczynnej za żonę i dzieci. Niech Bóg, Pan błogosławi w każdym momencie życia. A Maryja niech chroni i wspomaga wszelkie dzieła Twojego życia, Robercie. Bóg zapłać Dariuszu za zmarłego Grzegorza, opokój jego duszy, o dary Ducha Świętego dla Pana Roberta. Modli się Gabriela, Aneta, o Boże miłosierdzie dla mnie i mojej rodziny. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, modl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, modl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, modl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, modl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. Objawienie się boskości Jezusa w Kanie Galilejskiej. Za zmarłego Grzegorza, opokój jego duszy, o dary Ducha Świętego, o Boże miłosierdzie dla mnie i mojej rodziny, za chorych i cierpiących modli się Lucji, za kapłanów z diecezji łomżyńskiej, za moją parafię i zmianę proboszcza, która będzie. W podziękowaniu za poprawione 2 sprawdziany z matematyki córki Igi, dziękuję Ci Boże. Wiola modli się dziękczynnie o dobrą żonę dla Jakuba, modli się Alicja za Wojtka, dziękczynnie za jego pracę i zdrowie, za Małgorzatę modli się Aneta. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O nawrócenie bratowej Anny i córki bratowej za Małgosię. Za Wojtka dziękczynnie, za jego pracę i zdrowie, o dobrą żonę dla Jakuba. To jest tajemnica zaufania. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Słudzy po prostu słuchają i wykonują absurdalne z ich punktu widzenia i z każdego innego punktu widzenia czynności, ale wszystko kończy się cudem Bożym. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maria Panna, współodkupicielka i pośredniczka wszelkich łask. Modli się Robert za Miłosza Marcela i za siebie sam. Modli się Renata. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus za Kamila Błażeja, aby byli dla siebie najlepszymi przyjaciółmi. Modli się Gabriela w intencji osób, które zajmują się ezoteryką. O nawrócenie modli się Ala. Wszystkiego, co najlepsze i co jest potrzebne na każdy dzień dla tego kolejnego roku życia, przez serce niepokalane dla Pana, Panie Robercie, dla wszystkich Pana bliskich, Bóg zapłać. O nawrócenie bratowej Anny i córki bratowej, za dziadków, rodziców i sąsiadów, o niezbędne łaski, o zdrowie, wszelkie łaski dla moich rodziców i dla Pana Roberta. Modli się Alicja, Andrzej, o potrzebne łaski dla Małgosi, Wiola, modli się dziękczynnie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Tajemnica trzecia. Światła. Jezus naucza o miłości miłosiernej Ojca. I w tej tajemnicy zawarte jest trzy lata. Zawarte są trzy lata. Nauczanie Jezusa. Czasami mamy poczucie takiej bezradności i bezowocności swoich działań, jak się patrzy na Polskę, jak się patrzy na ludzi,
którym się głosi Ewangelię. A Jezus też miał wielkie z tym kłopoty. O pokorę się modlę. W tej tajemnicy modlę się za moich chrześniaków, za osoby, które są odpowiedzialne w grupie Dwa Serca. Modlę się za wszystkie osoby, które i o nawrócenie mojej mamy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcą. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Za zmarłych bliskich mojego sercu, za osoby, które nie są mi przychylne, o zdrowienie relacji rodzinnych, za księdza Damiana, za dusze czystowe, o zdrowie dla Basi, za kolegów z pracy, za ukochaną żonę i dzieci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Również za Antoninę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Życie wieczne dla taty i teściów, o dobry Boży dzień, o błogosławieństwo dla siostry i braci, o uwolnienie, łaskę wiary dla Marcela i Jakuba, o bezpieczną drogę na WTZ, Bóg zapłać wiolą za ukochaną żonę i dzieci, uwolnienie, łaskę wiary. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Tajemnica czwarta, objawienie się boskości Jezusa na górze Tabor. Ja modlę się o nawrócenie mojego wuja i o zdrowie dla niego, a o uwolnienie, łaskę wiary dla Marcela Jakuba, za dobrych, bożych i przychylnych nam lekarzy. Módlmy się o to, żebyśmy się zaprzyjaźnili z Bogiem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii, o siły płynące z niej. O zdrowie dla księdza Marka, Marty, Arlety, Lucyny i Karola, o potrzebne łaski dla męża Bogdana, za duszę w czyściu cierpiące, o odnowienie, umocnienie miłości małżeńskiej, za duszę w czyściu cierpiące, o dobrych do Bożych i przychylnych nam lekarzy, o uwolnienie łaskę wiary. A ja modlę się za Marcina. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, bolesna. Jezus, zanurzam w Twojej przenajdroższej krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości. Modlę się za wszystkich moich chrześniaków, o miłość, godność w moim małżeństwie. Modlę się, Alicja, o łaskę wiary dla Ewy i Pawła, za siebie i za żonę Martę. Modlę się, Sławek. Wobec cierpienia Jezusa stajemy całkowicie bezradni. Ta tajemnica jest jeszcze tak jest jeszcze dla nas bardziej zrozumiała, bo Jezus po prostu w samej głębi człowieczeństwa prosi Ojca o to, żeby odsunął od Niego ten kielich, ale przyjmuje wolę Ojca. Miłosierdzie Boże, Boże miej w opiece wszystkich chorych, zwłaszcza onkologicznie, bądź wola Twoja. Bardzo proszę o kciuki, o lajki, żeby algorytm dawał nam tutaj jeszcze ludzi, którzy z nami się nie modlili. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławioną owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. Biczowanie Pana Jezusa. Proszę Cię, Panie, uleczenie z wszystkich chorób. Dziękuję Ci, Panie. Chwała Ci, modli się Margaret. Za chrześniaków moich męża, modli się Alicja. O dobry wynik dzisiejszego egzaminu maturalnego Michała, zakonających. Dziękuję Panu za ten codzienny różaniec, to Joanna, o powrót do zdrowia Marii, Mateusza i mój, tak. Pozdrawiam serdecznie z Medjugorje, to Margaret, błogosławieństwo Bożego,
przez serce Matki Bożej, Królowej Pokoju, o miłosierdzie Boże, o siły dla opiekunów Elżbiety. Dobry Panie Boże, patrząc na to cierpienie Pana Jezusa, tę potworność, która się odbywa, jeśli ktoś nie słuchał siedmiu tajemnic, one są, trzeba poszukać w zakładce wideo na moim kanale YouTube'owym. Tam jest to cierpienie Jezusa przedstawione w taki sposób przez lekarza, anatomopatologa, że odbiera po prostu oddech. I abyśmy zrozumieli wagę tego poświęcenia. Ja modlę się w tej tajemnicy za wszystkich odpowiedzialnych z grupy Dwa Serca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.

Jezus cierpi w milczeniu za mnie i za Ciebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Zanurzam w Twojej krwi, Jezu, Panie, te wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwił, rozmowy, które będę prowadził, pracę, które będę wykonywać i mój odpoczynek. Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, praw, pracy i odpoczynku. Modlę się za wszystkich podopiecznych poradni, za dzieci duchowo adoptowane, o ukończenie studiów dla Jakuba, Julii, Izy i Dominika, za Konrada i jego rodzinę, o siły dla opiekunów Elżbiety, święty Iwo z Brytanii, patronie dnia dzisiejszego, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci.

0: naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Ja modlę się za wszystkich członków zespołu radia. Proszę Cię, Panie Jezu, aby Twoja krew przenikała wszystkie te osoby i sprawy, za które się modlimy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zaśnie chwała Twojej krwi i objawi się jej moc. O nawrócenie córki Magdy, za księży, za apostolatu Margaretek. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, chwalebna. zmartwychwstanie Pana Jezusa. Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, Jezu, ku chwale Twojej krwi i ku pożytkowi Kościoła Świętego. I jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi. W tej tajemnicy przyglądamy się najważniejszym momentami w historii zbawienia. Śmierć została pokonana, jej oścień został wyrwany. Możemy, idąc za wolą Ojca, naśladując Jezusa, możemy tutaj już na ziemi pełnić wolę Bożą. To tylko zależy od naszej decyzji, od pozostawania w łasce Bożej. Ja modlę się za przyjaciół i za członków mojej rodziny. Grażyna, modli się za Grace, Monikę, Krysię, a powrót do zdrowia i sił do wyprowadzki i szczęśliwy wylot do Polski. Jezu, błogosław nam o dobre korzystanie, o dobre korzystne rozwiązanie wszystkich naszych trudnych spraw. Pani ratuj, kieruj, modli się Anna o związek sakramentalny dla Tomka i Darii, Michała i Elizy o roztropność i umiarkowanie. Modli się Daniel o uzdrowienie Tymka i Tytusa, o uzdrowienie z depresji. Modli się Tom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus za zmarłą Joannę Czesława, Czesławę, za zmarłych z rodziny i duszę w czystciu cierpiące. Modli się Grażyna za Mariusza chorującego na raka. Modli się Agnieszka za moje dzieci, Wojtka i Julkę, o żywą wiarę, dobrych słów, łażonków, dary Ducha Świętego, za księży z apostolatu, Margaretę, o nawrócenie córki, za Olę, Rafała, Monikę, Adama, za rodzinę i Pana prowadzącego, ochronę dla nas. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Oto, żeby Jezus przymnożył nam wiary za koleżanki i sąsiadów, za Krzysztofa i Marcina, za wszystkich, które dzisiaj postawisz, Jezu, na mojej drodze, o uzdrowienie i ulgę w bólu, Bóg zapłać, modli się Anna. O uzdrowienie żony z toksycznej relacji, o wypełnienie woli Bożej wobec księdza Pawła, modli się Andrzej. Za Ole, Rafała, Monikę, Adriana. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że Jezus przygotował nam miejsce w domu Ojca. Proszę Cię o to, abym potrafił odpowiedzieć na Jego miłość. Modlę się za wszystkich, którzy wspierają radio i kanał i poradnie modlitwą, postem i ofiarowaniem cierpienia. Modlę się za wszystkich, którzy wspierają nas finansowo. Jałmużna zakrywa wiele grzechów. Modlę się do każdej, za każdą z tych osób, do których wysłałem informacje o tym, w jak potężnej potrzebie jesteśmy, o dokończenie zbiórki. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. O uzdrowienie i ulgę w bólu, Bóg zapłać. Za wszystkich, których dzisiaj postawisz na mojej drodze, za Krzysztofa i Marcina, za koleżanki i sąsiadów, o uzdrowienie Aleksandra, dziękuję za Joannę. Proszę o uzdrowienie ducha i ciała, za panią Michalinę oraz współpracowników moich męża. Ja modlę się za wszystkich zniewolonych, uzależnionych, opętanych, za okultystów, artystów, intelektualistów, bezdomnych i za wszystkich, którzy kiedykolwiek ze mną współpracowali. Módlmy się o Ducha Świętego dla nas. Za Wiktorię, Wojtka, Norberta, niewierzącą Agnieszkę, światło Ducha Świętego, opiekę świętego Michała, Archanioła, zdrowie, wybaczenie win, nawrócenie, zbawienie, Jezu, Ty się tym zajmij. Za Zosię, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my. Odpuszczamy nasze winowajce, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta. W niebo wzięcie Maryi Panny, abyśmy poszli drogą Maryi, abyśmy doświadczyli tutaj takiego otwarcia na łaskę Bożą, żeby to otwarcie doprowadziło nas bezpośrednio do nieba, za Wiktorię, jutrzejszy egzamin maturalny, za parafię w Janikowie, za mamę Hiacentę i za mnie, za moją córkę w dniu jej urodzin, modli się Agnieszka, za Polskę, światło Ducha Świętego, opiekę świętego Michała Archanioła, Mama Maryjo, Ty się tym zajmij, za nas wszystkich tu gromadzących się na wspólnej modlitwie, za pracodawców o szacunek i empatię dla pracowników. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie być nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Oddaję siebie samego do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Ja modlę się w tej tajemnicy za wszystkich moich bliskich zmarłych. Pamiętajmy o tym, co nas czeka w niebie. Za świętej pamięci Klarę, Feliksa i inne dusze czyśćcowe, o nawrócenie Aleksandra i Angeliki. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Dziękuję za otrzymane łaski Tobie, Boże, za wstawiennictwo Maryi niepokalanie poczętej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Dziękuję Ci, Ojcze, za wszystko, za moje kochane dzieci, Konrada, Oliwie i Jakuba. Jezu, ufam Tobie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Módlmy się dziękczynnie za wszystkie łaski dobra otrzymane za pośrednictwem Maryi, uwolnienie od zła pewnych osób i życie w radości Bożej, wyprostowanie ścieżek Moniki i Adriana i założenie rodziny oraz dla Oli i Rafałka. Dziękuję za Rafała. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia, wyjście z sytuacji bez wyjścia. Za Piotra w piątym dniu jak terapii, Bożą opiekę, o nawrócenie syna Bartłomieja i uzdrowienie wnuka Jasia z braku mowy. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Niech na ten dzisiejszy dzień błogosławi nas Ojciec, Syn i Duch Święty. Ja już się żegnam z widzami kanału, a w radiu o 7 serwis.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

ostatni dzień świętego Teofila Młodszego, męczennika. Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Z Ewangelii według świętego Łukasza. 30 stycznia, rok 792 po Chrystusie, Cypr. Jest południe, słońce stoi wysoko i oślepia. Teofil mruży oczy. Po 4 latach ciemności światło boli niemal tak samo jak głód. Wokół ludzkie głosy, gwar, ciekawość. W oddali śpiew muezina. Teofil jest wychudzony, obolały, zmęczony. Nie przypomina już żołnierza, którym był przez całe dorosłe życie. Nie przypomina oficera cesarskiej floty. Nie wygląda jak obrońca chrześcijańskich wybrzeży. Od 4 lat jest więźniem kalifa. Od 4 lat upokarzany, torturowany, przekonywany. Nie tylko siłą, także słowami, obietnicą życia. A jednak wciąż trwa w nim coś więcej niż instynkt przetrwania. To żołnierski upór i wierność. To jest jego ostatni dzień. Mewy przywołują wspomnienia sprzed 4 lat. To była wielka bitwa, pękające burty statków, krzyk rannych, rozkazy, których nie da się już cofnąć. To tam wszystko się zaczęło. Klęska i niewola. Teofilowi nie brakuje odwagi, ale jest w nim żal. I tęsknota za przyszłością, która nigdy nie nadejdzie. Za żoną, za dziećmi. Za spokojną starością albo chwalebną śmiercią w bitwie. Za Jerozolimą, której nigdy nie zobaczy. Ostre spojrzenie kalifa. Wystarczyłoby jedno słowo, by ocalić życie. Jedno wyrzeczenie, jedna zgoda. Kalif potrzebuje tej zgody. Apostazja oficera cesarstwa byłaby jego zwycięstwem, dowodem, że nawet najlepsi pękają. Teofil słyszał to wiele razy i nagle olśnienie. Przecież on już dawno oddał swoje życie. Nie dziś, nie tutaj. Oddał je Chrystusowi lata temu, kiedy był wolny, kiedy wybór nie kosztował jeszcze wszystkiego. Od tamtej chwili to życie nie należy już do niego. Dlatego teraz nie ma już czego oddawać. Nie ma czego ocalić i nie ma się czego bać. Teofil stoi spokojnie, tłum czeka, a historia zapisuje kolejny wiersz. Nie jest już więźniem. Ostatnie kuszenie mija, ostatnie wspomnienie odchodzi. Wybór został dokonany. Święty Teofil wraca po swoje życie do Boga.

0: Witaj.
1: Dzień dobry, 19 dzień maja, wtorek. Informacje zaczynamy od Iranu. Iran przekazał Stanom Zjednoczonym nową propozycję pokojową za pośrednictwem pakistańskich mediatorów. Oferta Teheranu zakłada zakończenie działań zbrojnych, odblokowanie ciśniny Ormuz i zniesienie sankcji morskich przy jednoczesnym odłożeniu na później spornych kwestii związanych z programem nuklearnym. Irańskie źródła przekazały, że Waszyngton miał nieco złagodzić swoje wcześniejsze twarde stanowisko, rzekomo zgadzając się na odmrożenie części środków finansowych oraz ograniczenie irańskiego programu nuklearnego do jednej instalacji. Władimir Putin wyruszył z oficjalną wizytą do Chin tuż po kłopotliwym incydencie na morzu. Dzień przed spotkaniem rosyjskiego przywódcy z Xi Jinpingiem ukraińskie wojsko poinformowało, że rosyjski dron Shahed omyłkowo uderzył w chiński statek towarowy na Morzu Czarnym w pobliżu Odessy. W ataku nie ucierpiał żaden członek chińskiej załogi. Mimo tego zgrzytu Kreml zapowiada, że wizyta Putina będzie kluczowa dla dalszego zacieśniania dwustronnego partnerstwa i posłuży m.in. do negocjacji w sprawie budowy nowego gazociągu Siła Syberii II. Niemieckie koncerny zbrojeniowe w znacznym stopniu zyskają na unijnej pożyczce SAFE udzielonej Polsce. Jak wynika z raportu niemieckiej agencji eksportowo-inwestycyjnej, podmioty zza Odry zarobią miliardy euro, wchodząc do polskiego programu zbrojeniowego od zaplecza poprzez masowe dostawy silników, przekładni i systemów komunikacyjnych. Analiza przeczy głośnym zapewnieniom premiera Donalda Tuska o marginalnym zaangażowaniu zagranicznych podmiotów i ma dowodzić, że niemieckie części znajdą się w większości polskich pojazdów bojowych oraz okrętów. Amerykański Departament Obrony uspokaja w sprawie planów wycofania swoich żołnierzy z Polski. Pełniący obowiązki rzecznika Pentagonu Joel Valdez oświadczył, że zawieszenie planowanej rotacji pancernej brygady nie było decyzją podjętą w ostatniej chwili, lecz wynikiem kompleksowego procesu obejmującego dowództwo sił amerykańskich w Europie. Minister z Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz poinformował, że ustalenia z niedawnej rozmowy Karola Nawrockiego z prezydentem Donaldem Trumpem dotyczące stałej obecności baz w Polsce pozostają nienaruszone. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych dzięki bezpośredniej interwencji amerykańskiej dyplomacji. Według źródeł, na które powołuje się agencja Reuters, zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau nakazał urzędnikom pilne wydanie wizy dla Zbigniewa Ziobry, traktując tę sprawę jako, tu cytat, kwestię bezpieczeństwa narodowego. Jak informuje Reuters, Landau uważa Ziobrę za niesprawiedliwie ściganego przez polski wymiar sprawiedliwości. Policja interweniowała przed domem prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Patrol funkcjonariuszy pojawił się na terenie posesji Jarosława Kaczyńskiego, by przeszukać ogród po tym, jak służby otrzymały zgłoszenie o rzekomym podłożeniu tam ładunku wybuchowego. Rzecznik partii Rafał Bochenek ocenił to wydarzenie jako kolejny element szerszej serii prowokacji wymierzonych w opozycję oraz środowiska konserwatywne. Wcześniej podobny fałszywy alarm doprowadził do wejścia policji do siedziby telewizji w Polsce 24. Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu dokonał pierwszej transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa jednopłciowego. Decyzja dotyczy dwóch mężczyzn, którzy formalnie zawarli swój związek w Szwecji. To następstwo orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z listopada 2025 roku, nakazującego państwom członkowskim uznawanie legalnych małżeństw zawartych przez obywateli w innych krajach wspólnoty. Wcześniej o podobnym wpisie do akt poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jeszcze jedna informacja z Watykanu. Mnożą się świadectwa uzdrowień za wstawiennictwem Benedykta XVI. Media katolickie donoszą, że rośnie prawdopodobieństwo rychłego otwarcia procesu beatyfikacyjnego zmarłego w 2020 roku papieża. W 22 roku, przepraszam. Wśród zgromadzonych przez dykasterię spraw kanonizacyjnych cudów jest m.in. ustąpienie zaawansowanego nowotworu u młodego Amerykanina po błogosławieństwie w 2012 roku, a także uzdrowienie hiszpańskiej dziewczynki. Ze względu na dorobek naukowy Józefa Ratzingera, teolodzy spekulują, że w przyszłości mógłby on zostać również ogłoszony doktorem Kościoła.
0: Wielkie dzięki. Powiedz jeszcze o świętym Kryspinie.
1: Święty Kryspin z Witerwo, historia z XVIII wieku, skromny kapucyn, kolejny święty, który udowadnia, że codzienną pracą, wytrwałością, pokorą, łagodnością, pogodą ducha, humorem można osiągnąć świętość.
0: Dzięki serdeczne. Dobrego dnia. Z Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

ostatni dzień świętego Kryspina z Witerbo. Nie troszcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Z Ewangelii świętego Mateusza. 19 maja, rok 1750. Rzymska infirmeria kapucynów. Brat Kryspin umiera. Leży nieruchomo na wąskim łóżku. Spracowane dłonie drżą lekko na kocu. Jeden z zakonników półgłosem odmawia modlitwę zakonających. Inni odpowiadają szeptem. Kryspin ma zamknięte oczy. Pamięć wraca do zaułków Orvieto. Ulice są mokre po deszczu. Kryspin schodzi ku targowi z torbą kwestarską na plecach. Mija piekarzy, przekupki, dzieci biegnące przez błoto. Ktoś woła, by krył się przed deszczem. Kryspin odpowiada swoim starym żartem, że idzie między jedną kroplą a drugą. Ludzie śmieją się razem z nim. Potem poprawia mokry habit i rusza dalej. Szorstki koc przesuwa się po jego ramionach. Ktoś poprawia go ostrożnie. W celi pachnie wilgocią, świecą i lekarstwami. Bracia modlą się dalej. Kryspin słyszy ich głosy jak przez ścianę. Znowu ulicę Orvieto. Spędził tam 40 lat. Dwóch kupców kłóci się o pieniądze. Jeden potrząsa sakiewką. Za lekka. Kryspin przypomina spokojnie, że Bóg widzi i umowę, i zapłatę. Ktoś odpowiada, że gdyby Bóg pilnował targu, wszyscy dawno poszliby z torbami. Kryspin poprawia worek na plecach. Mówi, że sam chodzi z torbami przez całe życie i jeszcze nie zginął. Ave Maria. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna. Kryspin oddycha ciężko. Palce poruszają się niezdarnie, jakby jeszcze próbował poprawić pas worka na ramieniu. I jeszcze raz Orvieto. Na schodach katedry Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny siedzi żebrak. Nogi owinięte szmatami, twarz szara z bólu i rezygnacji. Pyta, jak długo człowiek musi jeszcze cierpieć? Kryspin siada obok niego. Po chwili mówi spokojnie, że cierpienie jest krótkie, a chwała wieczna. Żebrak nie wygląda na przekonanego. Kryspin patrzy na przesuwające się po niebie chmury. Mówi, że właśnie dlatego Pan Bóg daje człowiekowi czas, żeby nauczył się rozumieć. Wyciąga z torby kawałek chleba. Dodaje, że do nieba nie jedzie się karocą, ale głodny człowiek daleko nie zajdzie.

Torba kwestarska Kryspina leży pod ścianą. Od miesięcy nikt jej nie ruszał. Przy łóżku płonie świeca. Bracia kończą modlitwę. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Kryspin otwiera oczy, patrzy na krzyż. Uśmiecha się słabo. Jak wielki jest Bóg. Oddech zwalnia. Wspomnienia gasną. Deszcz uderza o okna infirmerii. Kryspin wyrusza w ostatnią podróż między jedną kroplą a

0: Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Ostatni dzień świętego Kryspina z Viterbo. Ostatni dzień świętego Kryspina. Ostatni dzień świętego Kryspina z Viterbo. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Z Ewangelii świętego Mateusza.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: za Chrystem. Przychodzimy, Panie, do Ci chwały. Daj nam, Panie, Twoją moc. Daj nam, Panie, Twoją łaskę. Daj nam, Panie, Twoją opiekę. Chroń nas przed złym. Byśmy mogli mówić na Twoją chwałę przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: A Ciebie, Mario, bardzo serdecznie też tutaj zapraszam pod Twoją bronią.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racznie gardzić w potrzebach naszych, a lat wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, przyjacielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Agnieszka Jackowska. Witaj.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam.
0: Czy Bóg pomaga w cierpieniu?
1: To jest tak, że Pan Bóg jest, On żyje, jest realny, jest bardzo blisko, chociaż Go nie zawsze widzimy, czujemy, czy możemy dotknąć. W związku z tym Pan Bóg po prostu nas niesie. Muszę to powiedzieć z perspektywy własnego doświadczenia i z perspektywy też jestem z wykształcenia filozofem i pamiętam zajęcia z antropologii, jak cudownie profesor Gogacz nam tłumaczył, jak Pan Bóg jest obecny i stwarza każdego z nas takiego jedynego, niepowtarzalnego, daje mu niepowtarzalną duszę, tożsamość i nas podtrzymuje. To jest takie po łacinie ładne powiedzenie, że opatrzność Boża człowieka podtrzymuje w istnieniu. W związku z tym przestrzeń, tajemnica cierpienia, którego tyle jest dookoła w naszym życiu, w życiu naszych przyjaciół, rodzin, w życiu społecznym. Choćby w tej pogodzie, która jest taka trudna ostatnio, cierpimy na różne sposoby, ale to nie znaczy, że Pana Boga nie ma. Pan Bóg po prostu jest w życiu świata, w życiu każdego człowieka i wydaje mi się, że taki patrzyłam, właśnie wracałam z pracy teraz i widziałam Kościół Męczenników Polskich przy Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie. No i ten znak, który znamy, krzyż. Krzyż, ale z zarysem kuli ziemskiej w środku. Tak? I mówimy tak, że świat się kręci, a krzyż stoi. Czyli pytanie bardzo trudne, sens głębia cierpienia, nie ma odpowiedzi prostych, łatwych, ale Pan Bóg w tym wszystkim jest.
0: A nie mógł tego inaczej wymyślić.
1: Chyba jest taka odwieczna tajemnica. Jak na to pytanie zadajesz mi teraz, to od razu mi się przypomina takie powiedzenie, że pycha w człowieku umiera ileś tam tysięcy lat po nim. Może to jest tak, że człowiek ma takie możliwości, jest tak genialnym mechanizmem, osobą, stworzeniem Bożym. Tak naprawdę, jeżeli idzie nie z nim do tych szczytów swoich możliwości, to gdyby nie cierpienie, gdyby nie ten oścień, pewna niedoskonałość, to koniec świata. Stajemy się po prostu upadłymi aniołami, które są przecież genialniejsze, bardziej inteligentne od nas, tylko co z tego? Poszły nie w tą stronę. I jeżeli chcemy być z Nim, chcemy się zbawić, to po prostu, chociaż powiemy, Panie Boże, nie wiemy, dlaczego tak jest, jest nam ciężko, mamy codziennie różne problemy, ale wierzymy, że nie ma innej drogi. Oto taka jest odpowiedź moja na to pytanie.
0: Najtrudniejsza sytuacja, którą z Bogiem przeszłaś w swoim życiu?
1: Najtrudniejsza sytuacja z Bogiem. Wiesz co, wiem, że są wspaniałe książki, nie wiem, Niebo w płomieniach Paradowskiego, świadectwa ludzi, odejścia. Mogę powiedzieć z perspektywy 40 paru lat mojego życia, przynajmniej do tej pory, nie miałam czasu najtrudniejszej sytuacji z Panem Bogiem. Nie wiem dlaczego, biję się w piersi, bo jestem słaba, grzeszna i tak dalej i wierzę, że tak jest. Natomiast Pan Bóg mnie, wydaje mi się, że trzyma, niesie, nie wiem, chociaż nie jestem mała, ale mnie niesie i po prostu tak mnie niósł od dziecka i nie było tak. No w moim życiu po prostu to może tak brzmi, nie wiem, niepopularnie, tak, co ta kobieta opowiada i się wychwala. Wszyscy mamy chwilę zwątpień, ale nie miałam trudnej sytuacji wewnętrznej. Po prostu nie miałam, natomiast miałam zewnętrzną, bardzo trudną sytuację, bo chociażby taką jedną, jestem mamą licznej rodziny, dzieci są jeszcze są wszystkie dziećmi, nie mam żadnego dziecka dorosłego, 6 córek mamy z moim mężem Jasiem I na to wszystko, jak miałam już czwórkę małych dzieci, każdy wie, kto ma większą rodzinę, jak się nie ma takiej pomocy z zewnątrz czy kogoś dodatkowego, to naprawdę są takie prozaiczne trudności, już nie mówiąc o otrzymaniu tej rodziny, ale zwyczajnie, nie wiem, brakuje rąk, może czasu, cierpliwości czasami. I na to wszystko wielką pomocą, oczywiście poza tym, że z Jasiem, razem z moim mężem, dzieci zajmujemy rodziną, ale tak zewnętrzną pomocą była na miejscu moja mama, która do nas przychodziła regularnie, często wychodziła zmęczona, płacząc, ale tak jest przy małych dzieciach. Po prostu jest to fizyczne, psychiczne, wielka radość, ale wielkie też zmęczenie. No i Pan Bóg w roku świętym, w 2000, mama tak nagle po prostu dostała udaru, wylewu i została sparaliżowana. Mój ojciec zmarł bardzo, dosyć wcześnie, miałam 15 lat. Też ciekawe, bo był człowiekiem wielkiej wiary w tamtych czasach komuny. To był inżynier, który się mówił: pan inżynier niesie sztandar. W kościele Nawiedzenia Świętej Marii Panny w Warszawie nie wstydził się nigdy wiary. Od dziecka braliśmy udział czynnie w życiu parafii, kościoła. Też pamiętam kazania kardynała Wyszyńskiego, wystawanie pod amboną w katedrze, w tłumie ludzi. Wszystko to z rodzicami zawsze. I mój tata, wysoki, postawny, przystojny człowiek. I bardzo czekał na ten znak, wierzył, słyszał przepowiednie, że będzie ludowy brat, słowiański papież. No i dosłownie na parę dni przed wyborem Jana Pawła II Pan Bóg go zabrał do siebie. No i rzeczywiście to było takie niesamowite. Dlaczego znów właśnie, to jest może to pytanie, to cierpienie. No mimo tej straty, ja wtedy z jednej strony zadawałam pytanie, dlaczego Panie Boże zabierasz mojego tatę kochanego, mądrego, wspaniałego, tak na chwilę przed wielką radością, która by go przecież spotkała. A z kolei właśnie ta choroba, o której zaczęłam mówić mojej mamy, to był rok 2000, to był rok święty. Wielkanoc. I tuż po Wielkanocy mama dostała udaru i z osoby zdrowej, eleganckiej, pełnej energii w jednej chwili stała się osobą, której było całkowicie trzeba było zapewnić opiekę. Dlaczego o tym opowiadam? Bo teraz sobie trzeba wyobrazić, tak? Czwórka małych dzieci, mama, która była moją taką podporą, jak to matki dobre bywają. I nagle ja muszę się teraz stać tak, w jednej chwili mamą, znaczy przede wszystkim żoną dla mojego męża.

że już nie mogę po prostu, bo nie mogłam i fizycznie, bo to były noce nieprzespane, trzeba było mamą się zajmować, przy czym przez pewien czas była u siebie w domu, miała jakieś pomocy, o które ja się starałam, to była ciągła zmiana, ciągłe troski, a potem mieszkała z nami. Ostatnie swoje dni i miesiące spędziła w naszym domu, czyli miałam 6 małych dzieci i umierającą mamę, którą bardzo kochałam. Nie mówię o cierpieniu psychicznym, duchowym, ale też fizycznym. Niewyspaniu zwyczajnie, czekaniu, że może tej nocy nie wiadomo, co się zdarzy. To było wyczerpujące. Oto jak pytasz o najtrudniejszy czas, to był, a jeszcze wtedy też mąż miał problemy z pracą. Wszystko razem. Nie było łatwo, ale przeszliśmy i był to okres niesamowity. Taki dla nas właśnie bardzo intensywnego zbliżenia się do Pana Boga właśnie. Przez cierpienie, przez trudności. No i jednak Pan Bóg nas ocalił, wyprowadził, nie zginęliśmy. Co jest też dowodem na to, że On nas prowadzi cały czas. Znaczy nas, wszystkich ludzi po prostu, w każdej sytuacji.

0: הללו אל בקודשו, הללוהו ברקיע עוזו, הללוהו בגבורותיו, הללוהו קרוב מודלו, הללוהו בתקע השופר, הללוהו בנבל וכינור, הללוהו בתוף ומחול, הללוהו במינים ועוגב, הללוהו בצלצלי שמע, הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל יה, הללויה.
1: Czy to oznacza, że wcześniej ta wiara twoja była mniej dojrzała i dopiero w tej sytuacji ona dojrzała, tak?
2: Czy wiesz, nie nam oceniać, jaką mamy wiarę. Na pewno to są takie próby wiary, na pewno są to próby życiowe. Jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, śmierci, choroby bliskich osób, jakieś są zawsze problemy też, no często w dalszej rodzinie jakieś, i tutaj też miałam pewien taki konflikt się pojawił, czyli piramidalne problemy, które dotyczą środka, tak przeszywają na wskroś, prawda? Ale jeżeli chodzi o taką różnicę w moim odczuciu dynamiki wiary, o którą pytasz, to jednak muszę powiedzieć, że wrócę do czasu sprzed 25 lat, kiedy to zetknęłam się z odnową w Duchu Świętym. I przeszłam wielotygodniowe rekolekcje w Krakowie u Dominikanów. Wtedy tam był bardzo silny ośrodek właśnie odnowy w Duchu Świętym. I jeździłam, studiowałam wtedy w Warszawie i jeździłam albo latałam samolotem. To było bardzo śmiesznie w czasach komuny. Była taka możliwość, że jak się przyszło na samolot w ostatniej chwili, to często się leciało za bilet, który był tańszy niż pociąg. Ja korzystałam z tego. W ogóle ten czas to był jakiś niesamowity. Latałam po prostu na parę godzin do tego Krakowa, wracałam. I tak trwało to było parę miesięcy seminarium odnowy w Duchu Świętym, które się zakończyło w Wielkanoc 2003 roku nałożeniem rąk i modlitwą o ożywienie darów Ducha Świętego. I wtedy rzeczywiście doświadczyłam tego, co czytałam.
1: 83 roku.
2: Tak, w bogatej literaturze.
1: Powiedziałeś 2003.
2: Przepraszam, tak, 1983. W bogatej literaturze, jak to Duch Święty działa. I rzeczywiście człowiek tego nawet nie wymyślił, jak to może być. Wszystko, tak? Dar języków. Chodziłam po piwnej, po ulicach Warszawy i cały czas mówiłam, chwała Tobie, Panie, dzięki Ci, Ty jesteś obecny. No, to jest niesamowite. I ja myślę, że taki usłyszałam też wtedy Pismo Święte jako takie skierowane naprawdę realnie do mnie, te wszystkie psalmy. Szczególnie na początku mnie uderzyły treści psalmów właśnie. Właśnie jak pytasz o cierpienie, to jest ten leitmotiv. Zobaczcie, tam czy Hiob powalony. Ciągle jest taka tęsknota człowieka udręczonego, wykończonego, na którego się wrogowie walą, a on idzie i trwa i właśnie mówi, że Ty jesteś moją mocą, tak? Że to nie ze mnie ma być ta siła do życia. No i niesamowite. No tak było. I rzeczywiście...

mogę powiedzieć, że odnowa w Duchu Świętym, to nałożenie rąk, to przejście, to był taki w moim odczuciu jakościowy przeskok. A choroba mamy, cierpienie z tym związane, z tym okresem w naszym życiu, inne trudności, które się piętrzyły wtedy, też muszę powiedzieć, że w inny sposób. To bardziej była próba i też takie umocnienie wiary, to znaczy, że to, co było wtedy takie śpiewające w okresie studenckim i lekkie, i podskakiwałam, mówiłam chwała Panu, alleluja, to było łatwo mówić, ale ja to mówiłam z głębi serca, to nie było absolutnie sztuczne. Natomiast potem ten dar choroby mamy, umierania u nas w domu, małe dzieci, to wszystko razem, to było na pewno takie, no taki egzamin, ja wiem, Pan Bóg, tak widzę to z przestrzeni jakiegoś czasu, że to chyba taki rodzaj próby, chociaż to takie słowo na wyrost, no, ale tak myślę, że, ale też niesamowicie umacniające, znaczy muszę powiedzieć, że wtedy, to znaczy może tak, konkrety były takie na przykład, opiekunka, ja nie na przykład byłam w ciąży, nie mogłam dźwigać, mamę trzeba było przekręcać, przenosić, musiałam kogoś zatrudnić z zewnątrz, żeby po prostu się mamą zajął, wobec tego brałam jakieś panie do opieki, na przykład pani Dana musiała wyjechać na dniu, a ja akurat miałam skierowanie do szpitala na poród dziecka i się kończył czas i naprawdę było tak, że nie było człowieka, który... A mama nie mogła sama, bo nawet by sobie nie wzięła nic do picia. I co ja robiłam, słuchajcie? Ja po prostu szłam na mszę świętą i mówiłam, Panie Boże, teraz Ty działaj. Ja już po prostu nie mam wszystkie telefony, które wykonałam, nie ma człowieka, prawda? I się, słuchajcie, no miałam tak ze 3 razy, że się znalazł człowiek i bardzo dobrze na pewien czas, a potem następna osoba. To były dziesiątki sytuacji, kiedy namacalnie widziałam, że jeżeli to jest tak jak ta sytuacja z napełnianiem stągwi, człowiek jest zawsze zaproszony przez Pana Boga, żeby uczestniczyć w tym wszystkim. Nie to, że Pan Bóg nam zrzuca z nieba podarunki, rozwiązuje nasze problemy, nie wiem, pełen portfel leży na ulicy, a tutaj coś innego, tylko Pan Bóg posługuje się naszymi sytuacjami, naszymi chęciami, więc my dochodzimy czasami do ściany, taką ścianą dla mnie było chociażby dzień, że odchodzi jakaś kobieta, która się opiekowała mamą i ja muszę mieć następną, a nie mam. I właśnie w momencie, kiedy nie mam, on działał, tak? Przez dobrych ludzi, sytuacje, okoliczności i naprawdę, możecie mi wierzyć, było tak wielokrotnie, chociaż śmieję się, bo jak opowiadam i wspominam swoje życie, miałam też sytuację z portfelem na ulicy, więc oczywiście można to obśmiać, ale tak było. Muszę o tym opowiedzieć. Wiara w moim życiu. To był też czas, 85 rok, czyli po tej modlitwie o żywienie darów Ducha Świętego z grupą przyjaciół postanowiliśmy pojechać na Światowe Dni Młodych do Rzymu. To było dosłownie właściwie pierwsze, a znaczy to było drugie spotkanie, które Jan Paweł II zaprosił nas do Rzymu, ale to właściwie było takie pierwsze na dużą skalę na Niedzielę Palmową. No i oczywiście to był czas komuny, nie było środków, tam brakowało ciągle, a samoloty były drogie, nie było tanich linii lotniczych. No ale cały czas mówiłam sobie, Panie Boże, skoro ja mam tam pojechać, to nie jest mój kaprys, turystyczna zachcianka, tylko chcę to zrobić dla Ciebie. Jeżeli wiesz, widzi, że to ma sens, to ja się będę modliła, żebym miała kwotę, która była potrzebna na wykupienie biletu na samolot. Miałam jakąś kwotę nazbieraną, ale to było oczywiście za mało. No i po prostu było tak, że wracam do domu wieczorem, mieszkałam na, jak wspominałam, na Starówce, idę przez podwórko i słuchajcie, właśnie nie portfel, bo portfel to można napisać ogłoszenie, że ktoś zgubił. Leżał banknot 10-dolarowy, a wtedy kurs dolara był świetny za 10 dolarów. Akurat to była suma, co do grosza, kwoty, która mi brakowała do biletu. Więc jak można to śmiać się, nie dowierzać, ale takie były fakty. Nie mogłam oddać nikomu tego banknotu, bo po prostu no, nie wiedziałam komu. I byłam w Rzymie i to było cudowne. I mieszkaliśmy tuż przy Watykanie, ale to jest inny wątek. To w ogóle jest opowieści, wiele treści, wiele wątków, ale chcę powiedzieć jeszcze raz, że właśnie taka ufność w drobnych rzeczach, bo jest też taka postawa, spotykam się, rozmawiając z osobami różnymi, może kiedyś też taką troszkę miałam, że Pan Bóg jest od tych poważnych spraw, że Pana Boga trzeba po prostu naprawdę nie zawracać mu głowy, bo co jego obchodzi, że mi brakuje, nie wiem, tam kilkuset złotych do wyjazdu do Rzymu, w końcu to jest fanaberia. Ktoś tak może powiedzieć i się oburzyć. Natomiast to nie jest tak. Tak naprawdę, jako bardzo troskliwy ojciec, to się opiekuje nami w każdej sprawie, nawet najmniejszej. A czego doświadczamy?

0: Jaka rozpiętość wieku pomiędzy nimi, pomiędzy dziewczynkami?
1: No, przez 11 lat, czyli najmłodsza ma 6, a najstarsza 17.
0: I czy jak miałaś 16 lat, myślałaś, że będziesz miała tyle dzieci?
1: Nie, nie, to w ogóle to jest też taka historia. Zawsze marzyłam o rodzinie, tak? Zawsze marzyłam o rodzinie, ale z taką furtką, że Panie Boże, to już chyba taka była mądra po tym nałożeniu rąk, że Panie Boże, co chcesz, to mi na taką drogą mnie poprowadź. Ale cały czas się gdzieś tam głęboko, jak chyba taka normalna dziewczyna młoda, przekomarzałam i miałam nadzieję, że jednak Pan Bóg mnie skieruje na te tory słodkiego jarzma rodzinno-małżeńskiego. I w tej intencji szłam do Częstochowy 10 razy. Chociaż różne intencje miałam, ale gdzieś to jest taki leitmotiv się powie o dobrego męża, o rodzinę. Ale pytasz o ilość dzieci. Więc jak spotkałam mojego Jasia i już byliśmy taką parą, bo to przeszliśmy bardzo piękną drogę, taką, do której naprawdę zachęcam. Teraz młodzi ludzie tak się spotykają, mieszkają razem i już im się wydaje, że to jest w ogóle życie. A tam nie jest życie. Nie ma życia na próbę. W związku z tym bardzo polecam drogę tradycyjną. Więc myśmy byli tak. Najpierw żeśmy się spotkali, jakoś do siebie tak żeśmy dochodzili, a potem coraz bardziej i byliśmy i przed moment tak zwanego słowa. Tak? Nie wiem, czy w ogóle wiecie, o czym mówię. To jest tak zwane słowo. To nie jest jeszcze zaręczenie się, ale powiedzieliśmy sobie, że się bardzo kochamy i chcemy być razem. Potem były zaręczyny. I na tym etapie żeśmy zaczęli marzyć o rodzinie i o dzieciach. No i mówiliśmy sobie, jakie mamy modele. No i jakoś tak uważaliśmy, że będziemy bardzo hojni. Tak super po prostu hojni. No na te czasy powiemy sobie, trójka dzieci. To jest taka duża rodzina i po prostu jacy my jesteśmy wspaniali. No ale życie oczywiście to zweryfikowało i nie jak wszyscy teraz w tym momencie myślą, haha, nie potrafią liczyć, wpadki, bzdura, bzdura, kłamstwo, kłamstwo, żadne wpadki, żadne, nic z tych rzeczy. Dokładnie było inaczej. 3 lata czekaliśmy na pierwsze dziecko. Znam tęsknotę za dzieckiem już po ślubie, będąc małżeństwem. Nie było, po prostu dzidziusia nie było, chociaż nie było niby żadnych przeszkód. Już była myśl, a może nie będziemy mieć dzieci. A potem dziewczynki się zaczęły rodzić mniej więcej co 1,5 roku, pierwsze 3. No i jak się urodziła ta trzecia, taka niby nasz model rodziny, zaplanowany, wymyślony przez nas, to spojrzeliśmy sobie głęboko w oczy i powiedzieliśmy, jak to już koniec? To znaczy, na tym mamy skończyć i powiedzieć, to jest nasz model rodziny. No przecież kompletna bzdura. Po pierwsze przeszliśmy pustynię tęsknoty takiej za dzieckiem. No i już tutaj cały temat jest. Nie będę teraz rozwijać. Wszyscy, którzy czekają, marzą o dzieciach, nie mogą mieć dzieci, wiedzą jak to jest. No ja też trochę wiem. A potem cud narodzin i jak naprawdę doświadczenie, że to też było po modlitwie z Janem Pawłem II na Błoniach, w Częstochowie, pod Wałami. Właśnie była między innymi wtedy w czasie czuwania. Ja się w 91 roku modlitwa za małżeństwa, które pośród nas są, żeby miały dzieci. I Jasia się poczęła 2 miesiące później. No i potem się dziewczynki pojawiały, a potem była przerwa, właśnie choroba mojej mamy. I po 5 latach się pojawiły jeszcze 2. Mamy same córeczki. A jeszcze 2 dzieci jest w niebie, bo jedno, po tej 4 jeszcze jedno było, ale je straciliśmy w 12 tygodniu i po Helence, czyli naszej ostatniej córeczce, spodziewałam się jeszcze jednego dzieciątka. No i też Pan Bóg taką mnie przeprowadził przez taką pustynię. Co to znaczy stracić dziecko w swoim łonie, które ma już 6 miesięcy. Już się czuje ruchy, już się prawie widzi, że ono się urodzi. No a tymczasem właśnie się nie rodzi, tylko umiera i to jeszcze we mnie. I trzeba było takie martwe dzieciątko urodzić. No też wiele mam to przeżywa, wie co to jest za ból, cierpienie. Chyba właśnie jak pytasz o te takie skale, to jest straszne. To jest po prostu coś tak wbrew naturze, że nagle człowiek, który jest powołany do dawania życia, ma dać śmierć, martwe dziecko, urodzić, to po prostu się w ogóle w żadnej logice nie mieści. I każda strata dla rodziców, a też tutaj w tym momencie myślę o wszystkich moich przyjaciołach, kuzynach dalszych, gdzie przecież młodzież też umiera, odchodzi, są różne choroby i tego raka jest tyle ostatnio. I to naprawdę niesienie tego ciężaru jest straszne. Właśnie nawet jak się ufa Panu Bogu, ale po ludzku. Każdy ma uczucia, reaguje jako człowiek. I powiedziałam w takiej skali właśnie, to jest na jedną z wyższych miejsc, takich trudnych bardzo.
0: Dlaczego Bóg dopuszcza takie rzeczy?
1: No widzisz, to jest ten leitmotyw naszej rozmowy. Bóg dopuszcza takie rzeczy, dlatego że... Bóg dopuszcza takie rzeczy dlatego, żeby, widzisz, tak nas chyba wypróbować. Bo ja ciągle myślę sobie tak, że to jest to słowa, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Pan przygotował tym, którzy Go miłują. I ktoś tak powiedział, że właśnie to wszystko polega na tym, że my, idąc do Pana Boga, my mamy takie te klisze, kalki ludzkie. Myślimy sobie tak, jak idziemy na jakieś ważne spotkanie, jesteśmy ładnie ubrani, tak przygotowani i tu właśnie. I to już jest to. I my tak samo sobie myślimy z Panem Bogiem, tak? Że pewne rzeczy trzeba zmienić. No ale przecież jak sobie uświadomimy, że czeka nas niebo, które się nigdy nie kończy, jeżeli sobie uświadomimy, że ta rzeczywistość, do której idziemy, nie jest z niczym nieporównywalna. Mówimy sobie o tym, że ten świat to jest tak jak za zasłoną. Jak gdzieś czytałam właśnie w kontekście też śmierci mamy, potem jakieś takie rzeczy o czyśćcu, o tych rzeczach ostatecznych. Ktoś tak ładnie napisał, że nawet najbardziej kolorowa tęcza na świecie, coś, co jest jakimś blaskiem, cudownym kolorem, to jest po prostu szarym, wypłowiałym w porównaniu z tym, co jest w niebie. Skoro tak jest, my przecież nie wiemy, do czego Pan Bóg nas podniesie i powołał. A skoro nie wiemy, to tak musimy być oszlifowani po prostu, tak jak się diament, brylant szlifuje właśnie, to tak musi być człowieka dusza. I to jest znów, to się dotyka tej tajemnicy, że my nie wiemy, przecież kiedyś pamiętam pięknie o tym ojciec Jacek Sali mówił na pytanie, co to jest właśnie te rzeczy ostateczne, że właśnie tak się mówi dzieciom, no bądź grzeczny, bo będziesz miał nagrodę w niebie. No i że niebo to jest nagroda. A ojciec Sali mówi tak, no dobrze, niebo jest nagrodą, ale to jest coś więcej. My mamy być przebóstwieni, to znaczy mamy być, jesteśmy synami bożymi, święci, to znaczy będziemy równi Panu Bogu. To jest coś, czego przecież nie jesteśmy w stanie w ogóle pojąć nawet. No i na to pytanie, dlaczego to wszystko, dlaczego taka droga, to tak do końca nie wiemy. No może mogło być inaczej, no, ale był grzech pierworodny. Pan Bóg człowiekowi zaufał na początku, a człowiek uciekł, posłuchał nieprzyjaciela, zgrzeszył i to za nami idzie. I sobie uświadommy, że jakie jest to miłosierdzie Boże i miłość Boża, że nas z tego podnosi. Już każdy doświadcza swojej kruchości, takiej słabości. Myśmy tak gnili po prostu w tej rzeczywistości materialnej. Koniec. No, umieramy, piesek, kotek i koniec. Rozpadamy się na puch marny i nie ma nas. A Pan Bóg powiedział nie, bo ja z miłości tak każdego z was stworzyłem i po prostu chcę, żebyś był ze mną, na równi ze mną. No ale na równi, cóż my, stworzenie, to nawet znów wymiar filozofii. Bóg stwórca, wszechmoc, który stwarza świat z niczego i my, marne stworzenie. No to jak my mamy się przemienić? To co? Co to ma być? No co, uśmiechniemy się, idziemy do nieba? Musi być ten proces.
0: Na szczęście on nas przemieni.
1: No właśnie.

0: rodzina to wspólnota, ale Pan Bóg daje ludziom też większe wspólnoty. Jak On tobie dał?
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, dlatego że właśnie jak opowiadałam historię z doświadczenia spotkania w Krakowie od nowa w Duchu Świętym, to są lata 80. I właśnie było tak, że też równolegle przez rodzinę, przyjaciół trafiłam do cudownej wspólnoty, która się nazywała Wędrówka. Wędrówki z świętej pamięci wujem Tadeuszem Federowiczem. Letnie spotkania, który podobnie tak jak Jan Paweł II ze swoim środowiskiem zabierał nas na wakacje i przy okazji odprawiał mszę świętą i mówił nam o życiu, o tym, o Panu Bogu, o kwiatach, o ptakach, o jak powinniśmy się jakby odnosić, to wszystko rozumieć. To było cudowne. To było takie środowisko. A kolejny etap to jest właśnie po doświadczeniu krakowskim szukanie w Warszawie no po prostu grupy, gdzie będzie tak samo, tak? Bo to wtedy strasznie było dla mnie ważne, że to jest ten śpiew. Ja bardzo lubię śpiewać, że jest radość, że ludzie się modlą spontanicznie, że jest jakieś takie właśnie wyzwolenie z tego jakiegoś takiego zamknięcia, z jakiejś rutyny. Bo tak jak opowiadałam, ja jestem z rodziny tradycyjnie wierzącej. Wiara była zawsze na pierwszym miejscu w moim życiu. Ale właśnie taka wiara tradycyjna, taka wiara, nie znałam takiego przeżywania wiary, jak w Odnowie się pojawiło. To była wiosna po prostu naprawdę Ducha Świętego w Europie. To nie tylko w Polsce. To był rozkwit środowiska. Teraz wchodzę w taką głębszą. Dane mi było poznać środowisko L'Arche, które założył Jean Vanier we Francji. Przecież inne, posługa chorym, niepełnosprawnym, cierpiącym psychicznie, ale też fantastyczna formuła bycia z nimi, tworzenia wspólnoty. Byłam w Teze, mogłam zobaczyć, czym są, poznałam brata Roger, czym są spotkania Teze, doświadczenie ekumenizmu, pielgrzymka nadziei przez Europę, spotkanie różnych ludzi. I na to wszystko mamy Wędrówka w Polsce, środowisko Lasek, ksiądz Federowicz, przede wszystkim wuj. I mam właśnie, i nagle Pan Bóg mnie stawia przed takim, że ja szukam jakiejś grupy, której będą się tak samo modliły jak w Krakowie. No i szukam. I rzeczywiście zaczęłam tak. Mieszkałam na Starówce, okna wychodziły mojego mieszkania rodzinnego na Dominikanów. Pomyślałam sobie, że może tam zapytam, a może z moimi przyjaciółmi, bo już też parę osób uczestniczyło w tych spotkaniach, będziemy się tam spotykać i modlić, tak jak w Krakowie. Zacznijmy od paru osób. No przecież tak sobie czytaliśmy, że kiedyś w Ameryce też tak było, że parę osób się zaczęło modlić i doznało tej łaski ożywienia darów Ducha Świętego. Ale jakoś początkowo Dominikanie się nie zgadzali i potem poszłam do świętego Marcina na Piwną, gdzie była wspólnota, która do dziś istnieje, Maranata, ale była wspaniałą wspólnotą, bardzo też taką modlącą się, ale jednak ludzi troszkę w takim bardziej zaawansowanym wieku. Szukaliśmy środowiska młodych ludzi. I właśnie tam, chodząc po tych kościołach, to może tak brzmi śmiesznie, ale tak było naprawdę. Kołacząc, pytając to tu, to tam, spotkałam Krzysia Broszkowskiego, który obecnie jest dominikaninem, a wtedy był moim młodszym trochę kolegą, kończył liceum Modrzewskiego, gdzie też, jak wspomina, łaska Ducha Świętego go prowadziła i zaczęli się po prostu modlić na korytarzu o różne sprawy w szkole, w Modrzewskim, w Warszawie, w liceum. I on też szukał wspólnoty. I spotkaliśmy się w tej bocznej kapliczce u świętego Marcina na Piwnej i zgadaliśmy, że my szukamy tego samego. I ja mówię, Krzyś, no to trzeba jeszcze iść raz do Dominikanów. I wtedy ojcowie się zgodzili i wypożyczyli nam jedną salkę. Dlaczego o tym opowiadam? Bo tak zaczęła się wspólnota Adonai, która trwa do dziś u Nafreta, u Dominikanów, ma już 25 lat. Zaczęła się od 3-4 osób regularnie spotykających się w poniedziałki na modlitwie spontanicznej, dziękczynienia, uwielbienia, prośby. Przychodziłam często sama z gitarą, 2-3 osoby i modliliśmy się. I Pan Bóg przyprowadzał coraz to nowe osoby. I po prostu ta wspólnota przechodziła, po prostu ona jest. Znaczy to tak traktujemy, że charakter tej wspólnoty polega na tym, że to nie jest taka ścisła wspólnota, że nie wiem, właśnie jest lider i po prostu wszystko się kręci wokół jakichś takich mał grupek, litera i jakiegoś programu, tylko bardziej traktujemy, że to jest miejsce, gdzie Pan Bóg nas uzdrawia, gdzie Pan Bóg nas gromadzi i po prostu każdy, kto przyjdzie w piątek czy w środę już teraz, może uczestniczyć w Eucharystii, w modlitwie o uzdrowienie. Jakiś, no ewidentnie, jak to się mówi, to nie my po ludzku, ale Pan Bóg wybrał to miejsce i błogosławi tam. I to było takie doświadczenie wspólnoty. Ale idziemy dalej i w kościele są różne drogi. Korzystam obecnie właśnie w czasie życia takiego małżeńskiego, rodzinnego, gdzie miałam po prostu bardzo rozbudowaną wspólnotę osobistą w postaci męża i dzieci. I czasami na tym etapie człowiek szuka już czegoś innego. Nie szuka tak jak w czasie studiów przyjaciół, tylko szuka czasami spokoju, pogłębienia życia duchowego w inny sposób. Ktoś mi właśnie zostałam zaproszona na taki dzień skupienia w Opus Dei w Warszawie. Muszę powiedzieć, że korzystam ze środków formacyjnych jako taka propozycja właśnie nie budowania wspólnoty, ale formacji. Wydaje mi się, że dróg w kościele jest tak dużo i to jest cudowne, że po prostu każdy może znaleźć coś dla siebie i na swój etap życia. Ale to jest jeden duch. Znaczy, to jest ewidentnie jeden duch. Są tylko formy zewnętrzne inne. Natomiast cudowne doświadczenie kościoła, który jest wspólnotą wspólnot, tak bym powiedziała. I naprawdę wszędzie jest to samo. No bo czym jest nasze chrześcijaństwo? To naprawdę z jednej strony tak niewiele. Pan Bóg zaprasza nas, że możesz być na codziennej mszy świętej, możesz odmówić różaniec, możesz pójść pomodlić się, czy porozmawiać z Panem Bogiem o swoich sprawach codziennie, w jakimś określonym czasie. Możesz przeczytać kawałek dobrej książki i czynić to, co możesz dla innych. I to jest pełnia chrześcijaństwa. Nic więcej. I czy to jest na katechomenat, czy to jest odnowa w Duchu Świętym, czy to jest droga właśnie, czy w Opus Dei, czy w każdej przestrzeni, nie wiem, spotkałam się kiedyś też z innymi, czy siostry modlące się w Laskach. Przecież co one robią? One, zwykłe dziewczyny, które przychodzą i chcą służyć ubogim, tym, którzy nie widzą. Ale zaczynają dzień od modlitwy, oddania tego wszystkiego Panu Bogu. Czyli różne są dary, różne są drogi, ale to jest jeden Kościół. No, jak pytasz o wspólnotę, to jest fantastyczne. No ale na to wszystko ja myślę sobie, że nie byłoby tego wszystkiego. Wiesz, nie byłoby tego wszystkiego, gdyby Pan Bóg tak nie chciał, oczywiście, gdyby niewierność Polski Maryi i gdyby nie Jan Paweł II, bo też tak się złożyło, że pamiętam, jest teraz rocznica okrągła tego spotkania z młodzieżą w Warszawie w 79 roku. To było 3 czerwca po tej mszy na Placu Zwycięstwa o modlitwę o zesłanie Ducha Świętego. Ja byłam, nawet trzymałam jakiś sztandar w imieniu Warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Stałam tuż przy ołtarzu i pamiętam, co mówił do nas Ojciec Święty i do czego zobowiązał. I może to jest tak, że ja sobie w życiu nic nie wymyśliłam i tak jak słyszę na przykład teraz pracując w różnych spółkach, miejscach takich też poza domem, niestety sytuacja ekonomiczna mnie zmusiła do tego. I słyszę, jaką ludzie mają mentalność, jak mówią, robię karierę, idę tam, bo mi się to opłaca, bo zrobię tu ten krok, to będę tam miał coś więcej. Nie wiem, jakiś taki cały czas męczenie się, szamotanie gdzieś. I naprawdę, wierzcie mi, no mówię z perspektywy tych 20-30 lat, naprawdę ja tego po prostu w ogóle nie zaplanowałam. I patrzcie, to do mnie przyszło. I to jest tak, że jeżeli się stara budować z Panem Bogiem, stara, bo to nie znaczy, że taki ja nie jestem żadnym, po prostu staram, upadam, idę dalej, też mam słabości różne, ale po prostu staram się codziennie powierzać to wszystko, co robię. I Pan Bóg przychodzi, tak, z sytuacjami, okolicznościami. I tak widzę budowanie wspólnot. Nie wymyślił. Natomiast to pragnienie, to jest łaska Boża. I ja myślę, że teraz w Polsce to pokolenie, mając dojrzewające dziewczynki, właśnie dorastającą młodzież, widzę. Z jednej strony tak czas taki liberalny, wszystko można, koncerty, popkultura, która się nas wlewa z tym wszystkim dobrym, z tym wszystkim złym często. I ta młodzież, ale ona, myślę sobie, że szuka tak samo, ale łaska Boża myślę, że jest nawet większa, bo po prostu ten czas jest trudniejszy i naprawdę namawiam do takiego szukania, bo Pan Bóg się daje znajdować na każdym etapie i w każdym położeniu.

0: co dostałaś we wspólnocie, czego tylko, co tylko ona może dać? Co wspólnota ci daje?
1: Wspólnota na pewno przede wszystkim, to tak jakby zacznę od tego, co mówił właśnie wójt Tadeusz Federowicz, że my jesteśmy, każdy z nas jest taki kamień, który jest tak jak kamień, taki z kamieniołomu, kanciasty, sztywny, taki ostry. Po prostu tacy jesteśmy. I dopiero trzeba zobaczyć, jak kamyczki w górskim potoku są gładziutkie, tak leżą, one nam się podobają, są takie obmyte wodą i nie ranią. Można przejść, nie zraniąc stopy po nich. I troszkę jest tak w życiu. I to dają wspólnoty. Po pierwsze, że człowiek, który tak, po pierwsze myślę sobie tak, jak idę do wspólnoty, to tam są tacy ludzie podobni. Idziemy razem do Pana Boga, no już prawie święci, tak cudownie. No a tu się okazuje, że ten ma taką charakter, ten ma inny. Krótko mówiąc, wspólnota uczy takiego po prostu ścierania się. Przede wszystkim, właśnie pytasz o wspólnotę. Przecież podstawową wspólnotą akurat mi jest dane żyć w rodzinie. I to naprawdę jest takie codzienne ścieranie się charakterów, przyzwyczajeń, oczekiwań, pragnień. I to samo jest w każdej wspólnocie. Mechanizmy są podobne. To znaczy, że idziemy jacyś tacy przekonani o swoim ja, swoich racjach, a tu inny lepszy, a ten robi coś szybciej, a ten może lepiej się modli. Ja nie zapomnę, jak w tej wspólnocie odnowy w Duchu Świętym Adonai mieliśmy takie, prawda, kto będzie prowadził od strony muzycznej. Ten chciał grać na gitarze, a ten chciał... No i niby to wszystko jest w dobrym celu, ale te same mechanizmy ludzkie wychodzą. Po prostu to, co zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że po prostu w każdym z nas, no już taki jest jakiś oślin, no chcemy być jak osoby, tacy no jednak błyszczeć i być ci dobrzy i tacy gładcy i tacy mądrzy i tacy święci, a tacy przecież nikt nasz taki nie jest. Więc właśnie, o, pytasz, co daje wspólnota, ściera. Jeżeli zaufasz i oddasz tych ludzi i tak powiesz, Panie Boże, ten jest ode mnie lepszy, ten lepiej gra, ten lepiej śpiewa, a ten mnie denerwuje, ten jest jakiś niepozbierany, ale przyjmę to, czyli uczy akceptacji. Ja nie wiem, dlaczego tak ci ludzie, prawda, funkcjonują, ale ja się staram, a jak mam trudność, modlę się za tą sytuację czy osobę. I to też fantastycznie, znaczy naprawdę leczy nasze serce, bo nie ma. Ja mam na przykład akurat wiem, że mam taki jakiś zmysł krytyczny i zawsze miałam z tym trudność. Tak jakby spotykałam człowieka, ocena, koszmar. To po prostu tak w ogóle nie można. No i właśnie, co mi daje wspólnota? Uczy cierpliwości. Uczy niewyrażania swojego zdania jako pierwszego. Uczy ustępowania miejsca też temu innemu. Bo zawsze sobie pomyśl, zawsze będzie lepszy od ciebie i gorszy od ciebie. Ja myślę, że to jest taki rys, który jest strasznie ważny. A też uczy tego, to co chcę powiedzieć, że w życiu naszym jest tak, jak widzę, dlaczego ta wspólnota przetrwała. Mówię o Adonai teraz. Wydaje mi się, że to jest tak, że jeżeli my damy tą swoją wodę ewangeliczną do tych stągwi, to znaczy po prostu właśnie trwać. Tak samo w innych wspólnotach. Przyjdę na modlitwę, nie chcę mi się modlić, nie mam co Panu Bogu powiedzieć, ale oddaję Mu czas. Wobec tego stoję przed Nim i milczę, ale On wie, że mi zależy. Czyli tak, oddać w życiu czas dla Boga i oddać siebie w tych różnych zaangażowaniach wspólnotowych dla Pana Boga, to jest tak, że On potem daje stokroć więcej. W różnych formach. My nie wiemy, jak to przychodzi, ale przede wszystkim, ja właśnie to tak widzę. To jest taka łaska, która się wylewa. Znaczy, Pan Bóg stokrotnie odpowiada na nasze malutkie kroczki do Niego skierowane.
0: A sakrament małżeństwa?
1: Sakrament małżeństwa... Robercie, zadajesz po prostu dzisiaj mi jakieś milowe pytania. Się uśmiecham, bo rzeczywiście chyba o każdym można by całą książkę napisać. Zresztą taki miałam pomysł. Pytasz o sakrament małżeństwa, to ci powiem, że mam cały czas noszę w sobie pomysł na książkę pod tytułem taki trochę śmieszny, skazani na siebie. Tak, bo ja doświadczyłam takiego, że właśnie się modliłam o mojego męża i rzeczywiście mój mąż do mnie przyszedł. Mogę tylko powiedzieć tyle, że najpierw było tak, że moja mama mówiła do mnie tak: słuchaj, jest takie duszpasterstwo środowisk twórczych, ja byłam na studiach, miałam swoje grono, swoich przyjaciół, dziewczęta, chłopaków, bardzo było mi wszystko dobrze. A moja mama mówi: słuchaj, chodź, tam przychodzi taki bardzo przystojny młody człowiek. No a w tym wieku po prostu, jak mówi tak mama, to że to jest bardzo była rozsądna, nigdy tak jak się tam swata nie robiłam. Ja mówię: mamo, no ja cię bardzo przepraszam, no jesteś kochana, bardzo cię szanuję, ale ja naprawdę właśnie pędzę, bo na spotkanie i nie mów do mnie więcej żadnych takich propozycji. I się tam oczywiście nie pojawiłam, ale słuchajcie, można się uśmiać absolutnie, że jak Pan Bóg, i dlatego użyłam w tytule tej mojej domniemanej książki słowo skazani na siebie, po prostu jak Pan Bóg chce coś przeprowadzić, to przeprowadzi. Wyobraźcie sobie, że zorganizowałam, to było jakieś pół roku od tego znamiennego zaproszenia ze strony mojej mamy, że się gdzieś tam z nią wybrała i zobaczyła jakiegoś przystojnego chłopaka. Zrobiłam ze swoimi przyjaciółmi bal na 200 osób, który nazwaliśmy bal ostatniej szansy. Nie wiem, byłam na drugim roku studiów. I właśnie i na liście gości, bardzo szczegółowo dobranej, między innymi jedna wspólna zadałem pytanie, czy może przyprowadzić takiego chłopca, bo właśnie on tutaj jest, bo tutaj nie był w karnawale w Warszawie, bo coś. I ja się najpierw nie zgodziłam, powiedziałam, że to jest po prostu bal, już jest ścisła lista. A potem stwierdziliśmy, no dobra, jeden chłopak się przyda do tańca. I to był Jaś, to znaczy mój mąż został mi przyprowadzany na bal, który jeszcze nazywaliśmy balem ostatniej szansy. I właściwie żeśmy spojrzeli na siebie od pierwszego wejrzenia. Ja wiedziałam, że to jest ten człowiek. Chociaż wtedy mi się jakoś nie podobał, jak był ubrany. W ogóle mnie denerwowało, a wiedziałam, że on, ale twarz i jego sylwetka, ja wiedziałam, że to jest on po prostu. To jest może niewiarygodne, ale prawdziwe. I jak wiele małżeństw, słuchajcie, rozmawiam z ludźmi i mnie to fascynuje, bo wiemy, są różne próby. Tyle pytasz o sakrament. Właśnie, no trwają ludzie, ale też się niestety drogi ludzkie rozchodzą. Niestety coraz częściej. Natomiast ci, co trwają, jak pytam o te początki, to ile ludzi, tyle historii mniej więcej takich pod tytułem Kościół, mama i bal. To znaczy zawsze jakaś jest historia, że już mieli się rozstać, bo już coś tam jechali jakimiś innymi pociągami gdzieś, a jednak się gdzieś spotkali w świecie. No i właśnie są do dzisiaj, mają dzieci, mają różne historie, trudności, ale się kochają i są. I po prostu to jest cudowne, że to jest jeszcze raz, to jest. Pytasz o sakrament. Sakrament jest podstawą. Ja bym powiedziała, że sakrament małżeństwa, doświadczenie nasze to jest to takie ziarenko. I rzeczywiście myślę sobie, że to jest taka niewidoczna przestrzeń, bo tak, wiesz, niby co się takiego w małżeństwie dzieje? Tak samo ludzie żyją bez ślubu, no i to jaka jest właściwie różnica? Co to jest papierek, jakiś konwenans? No ale widzi się, okazuje się, że ja doświadczamy tego z moim mężem, że sakrament małżeństwa daje jakąś nieprawdopodobną siłę właśnie do tych zwykłych, ale wielkich rzeczy. Na przykład, żeby ustąpić ze swojego snania. Na przykład, żeby mimo zmęczenia przywitać własnego męża, jak wraca z pracy i nie opowiadać od razu od progu, ile dzieci jest chorych, a ile jest kłopotów, a że nie ma pieniędzy na koncie i tak dalej, tylko, nie wiem, przyjąć go, dać mu chwilę oddechu. Sakrament małżeństwa daje siły, żeby mimo zranień, które po drodze są, słownych często, nie wiem, tak człowiek ze zmęczenia, jakaś potyczka słowna, jakieś rzeczy, różnice w spojrzeniu, w wychowaniu dzieci, różne różnice, każdy z was wie, jak to jest. Mimo tego, to jakoś, jak się to odda Panu Bogu, to jest tak jakby dobra, taki ten pilot, tak, że, czy gumka do ścierania. Ja uważam, że to jest takie doświadczenie, że to jakoś się tego nie pamięta. A jakbym tak myślała sobie o tej samej sytuacji i zaczęła tak drążyć, tak co on mi wtedy powiedział, czy ja jemu, co te słowa i tak psychologicznie to rozprawia. Boże, ile zranień, to naprawdę można upaść i koniec. A tu jest łaska sakramentu, idziemy dalej, tak? Zapomina się o tym. Mało tego, potem jest jeszcze lepiej, jakieś oczyszczenie następuje. Poza tym sakrament małżeństwa i w ogóle miłość w małżeństwie to jest najlepsze, co można dać własnym dzieciom. Dlatego, że ja jestem przekonana, że jak jest dobrze między mężem i żoną, że oni się kochają, pomimo trudności, pomimo różnic, wiadomo, jaka jest dynamika życia, ale chcą być razem i się starają o tą miłość, to te dzieci, choćby, nie wiem, tysiąca rzeczy nie miały, one są inne. Znaczy, ktoś mówi, że twoje dzieci tak uśmiechają w oczach, one są zawsze uśmiechnięte. Przecież naprawdę wielu rzeczy nie mają, nie wiem. Ja nie wiem, właśnie po ludzku to nie jest tylko cecha osobowościowa. Moim zdaniem to są owoce sakramentu małżeństwa, że po pierwsze ma człowiek siłę się kochać, my jesteśmy już 20 lat, nie jest tak dużo może, no ale jednak 20 lat, no 20 lat z jednym człowiekiem i muszę powiedzieć, że kocham go chyba coraz bardziej, mi się wydaje. po prostu to jest, no to jest takie, no właśnie, no pytasz o sakrament, no siła, moc.
0: To prawda, że zakochani rodzice mają ładniejsze dzieci niż wszyscy inni w okolicy. W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Chciałam prosić o modlitwę, tak, po pierwsze za tych wszystkich, którzy prosili mnie o modlitwę w ostatnim czasie. Jest wiele osób, które mają rodziny, dużo dzieci przyjmują, mają problemy z pracą. Wiesz, straszny problem się zaczął dziać. O to, żeby po pierwsze wytrwali w Panu Bogu, żeby znaleźli ludzi, którzy dadzą im pracę, żeby mogli utrzymać te dzieci i rodziny. Też chcę się pomodlić za młodych, którzy błądzą, którzy myślą, że tak po prostu będą mogli na życie przeżyć na próbę, mieszkają ze sobą, żyją jak mąż i żona, nie mają sakramentu. O to, żebyś Panie Boże ich otworzył, na to dał im takie pragnienie, właśnie głód sakramentu i wiary w Ciebie, że to nie jest tak samo. To jest po prostu pomyłka kompletna.
0: Wszyscy Państwo zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie,
0: święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Agnieszka Jackowska. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem, szczęść Boże, wszystkich pozdrawiam.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Grzegorz Kasjaniuk. Witaj.
1: Witam, szczęść Boże, pochwalony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków. Dziennikarz, publicysta, ewangelizator. Przyglądałem się okładkom Twoich książek i tak sobie pomyślałem, że to, co, czym ostatnio się zajmujesz, to jest taka walka o ludzkie serca, bo z jednej strony piszesz o złu w popkulturze, a popkultura to jest właśnie oddziaływanie nie tylko na umysł człowieka, ale głównie na jego serce, na emocje. A z drugiej strony napisałeś dwie książki o Getrzwałdzie, o objawieniach, o Maryi, a Maryja jest królową ludzkich serc. Czy to jest słuszna intuicja moja?
1: Tak, dokładnie. Przede wszystkim wydaje mi się przez pryzmat własnych doświadczeń życiowych widzenia Jezusa Chrystusa w drugim człowieku, a jednocześnie wypełnienia przykazania miłości. Także tak, tak.
0: Powiedz, bo z jednej strony te objawienia w Getrzwałdzie są znane, a z drugiej strony są zupełnie nieznane. Więcej wiemy o Fatimie, więcej wiemy o Lourdes, a bardzo mało wiemy o objawieniach w Polsce, które zostały zatwierdzone przez Kościół, które na Warmii, na Mazurach, na tej części północnej Polski, którą chętnie odwiedzamy w wakacje, ale która tak naprawdę nie jest jakoś obecna w myśleniu Polaków, tak jak, nie wiem, Śląsk, czy Gdańsk, czy może. I w takim miejscu Maryja przychodzi, jak zwykle do dzieci, nie jak zwykle, ale przychodzi do dzieci. Jakie było jej główne przesłanie? Co dziś z Twojej perspektywy widzisz najważniejszym w tym, co powiedziała?
1: Jeszcze 148 lat temu to, co wydarzyło się na Warmii w Getrzwałdzie, było dobrze znane na Śląsku, w Małopolsce, na Podlasiu, w Wielkopolsce, w diecezji chełmińskiej, dzisiaj pelplińskiej, a także te wydarzenia były głośne. Pytanie, co wydarzyło na przełomie tych lat, że Getrzwałd w jakimś sensie stał się w naszym kraju zapomniany, że trzeba go odkrywać, nawet tu na Warmii, wśród mieszkańców również trzeba odkrywać. Mówię o środowisku katolickim, że kapłańskim, że to jest ponownie odkrywana, że nie tajemnica, ale docieranie do tego źródła prawdziwego szczęścia i miłości, jakim jest Jezus Chrystus. Matka Boża pojawiała się przez blisko 3 miesiące w Getrzwałdzie. Mnogość tych objawień jest niesamowita, jeżeli chodzi o te objawienia zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. Rzeczywiście te ponad 160, bo obliczyłem, że było ponad 180 spotkań z Matką Bożą, ale zaprotokołowanych mam akurat mniej i do nich się odnoszę. To i tak jest bardzo dużo. I sam zauważyłem poprzez to twoje badanie, nawet takie dziennikarskie śledztwo, można tak to tym nazwać, że nie mamy tutaj do czynienia z jednym orędziem. Że oczywiście można to tak zebrać, jak to zrobił Kościół katolicki, że to jest modlitwa różańcowa, wezwanie do modlitwy różańcowej, do pokuty, ale że mamy tutaj wiele orędzi. Są orędzia do stanów, do świeckich, do małżeństw, do dzisiaj tak popularnie nazywanych singli nawet. Mamy orędzie do kapłanów, dwukrotnie powtórzone, bardzo mocne, na które niestety dzisiaj nie akcentuje się, nie zwraca na to uwagi. Nie wiem dlaczego, bo jest to bardzo mocne i powinno dotykać kapłańskich serc. Jest także tutaj dużo wezwań Matki Bożej, a także i porad, więc jest to skarbnica, którą powinno się odkrywać i sięgać do takiego nieskazitelnego, czystego przekazu. Dwójka dzieci to Justyna Szafryńska, 13-letnia, i Barbara Samulowska, 12-letnia. Ale były także dwie dojrzałe, bo Elżbieta Bilitewska, 40-kilkuletnia wtedy wdowa, a także Wieczorkówna, 23-letnia wtedy panna, Wieczorkówna została potem szarytką i jest pochowana na cmentarzu w Krakowie u Szarytek, a Elżbieta Bilitewska pochowana na cmentarzu w Gierszwałdzie. Akurat ich zeznań nie wzięto pod uwagę podczas zatwierdzania objawień, ale też nie zostały zanegowane. Też były autentyczne, więc mamy tutaj do czynienia z takim przekrojem, jeżeli chodzi o tych widzących. Dlaczego tam nie było mężczyzn? Oto też była Matka Boża zapytana w czasie objawień, dlaczego mężczyźni jej nie widzą, nie mają takiej łaski, nie otrzymali takiej łaski. Taka była odpowiedź. To też jest, wydaje mi się, bardzo teologiczne i moglibyśmy to tutaj przez całą godzinę o tym mówić, dlaczego tak Matka Boża powiedziała w kontekście mężczyzn, jaka była kondycja mężczyzny w drugiej połowie XIX wieku na Warmii, w ogóle pod wszystkimi zaborami w Polsce. Ale to wezwanie, czyli ten trzon, to wezwanie do modlitwy, podążanie za Chrystusem na różańcu, no było podstawą, czyli codzienna modlitwa, codzienne trwanie na modlitwie, nieprzerywanie tego stanu, bycie w gorliwości. To jest niezwykłe, zwłaszcza słowo gorliwość, które Matka Boża powtarza kilkukrotnie, czym ona jest, ta gorliwość dla człowieka, jakim stanem, w kontekście na przykład stanu łaski uświęcającej, bo do tego trwania też Matka Boża zachęca do ofiarowywania mszy świętych za zmarłych, do tego wsparcia tych, którzy odeszli. Być może to zostało nawet wymuszone trochę na Matce Bożej przez tych, którzy zadawali pytania, bo były takie, a nie inne, ale wydaje mi się, że ta skarbnica pytań i odpowiedzi no daje też jakąś wszechstronność i perspektywę, bo były pytania i dotyczące polityki, stanu bieżącego, kościoła, księży, ale były też pytania dotyczące życia codziennego rodzin, ich bolączek, tego, z czym się zmagali, ale także ich stanu duchowego. Więc to jest niezwykłe. To, na co się tak nie zwraca też uwagi, jeżeli chodzi o te objawienia, a pewnie o to zapytasz, dlaczego co chwila mówię, że się na to nie zwraca uwagi, to kwestia stanu duchowego współczesnego człowieka. Matka Boża mówi o tym, że wielu jest krzywoprzysięzcami. Na to zwraca uwagę i nawet przypomina, że oprócz miłosierdzia Bożego jest także sprawiedliwość i to powinno jakoś przywoływać człowieka do porządku w jego wolności. Ale rzeczywiście ten stan tego czasu ostatecznego, wiadomo, że to nie jest czas XIX wieku i jakby w innej perspektywie należy odbierać te słowa Matki Bożej niż ten czas związany z objawieniem publicznym, tym, które nam było dane, czas ostateczny, ale rzeczywiście żyjemy w trudnych czasach, w których no, wielu ludzi idzie na potępienie i to z własnej woli, nie potrafiąc rozeznawać, co jest dobre, a co jest złe. Czyli to jest stan braku rozeznania. I to jest niezwykłe, co płynie także z tych objawień.
0: Czyli serce i umysł. Ale zapytam cię o co innego. Zapytam cię o gorliwość w stanie łaski uświęcającej. Co dla ciebie znaczą te słowa Maryi? Bo jeśli ona to podkreśla, to warto chyba temu się głębiej przyjrzeć, bliżej.
1: Z mojej perspektywy człowieka doświadczonego Gierszwałdem i blisko tych objawień, to jest takie pytanie w odpowiedzi nawet niekoniecznie związane z wiedzą na temat Gierszwałdu, ale jakby z tym, że Matka Boża powtarza to słowo, czyli stałość, bo nie odniesienie na pewno do emocji, to jest odniesienie do woli człowieka i jego wyboru, bo idziemy przez trudy tego życia, one są różne, nieraz są emocje. Miałem kiedyś taki stan, że wręcz unosiłem się na modlitwie i miałem wrażenie, że lewituję. Ale też przechodziło się przez ten stan ciemnej nocy wiary, kiedy nie czuło się doświadczenia obecności Bożej, kiedy wydawało się, że człowiek jest sam. I tutaj przychodzi trud modlitwy. A gorliwość to jest pokonanie właśnie tego stanu, by trwać. Nawet jeżeli czuję, że jest to ponad moje siły i trudno mi nawet odmówić modlitwę pańską. Czyli gorliwość, stałość, gorliwość w codzienności, pomimo tego nawet nieodczuwania, pomimo braku odczuwania Bożej obecności, trwanie na modlitwę. To jest to, co znamy z obrazu Jezu, ufam Tobie, czyli ufność. Żeby mieć sobie ufność, mam wiele świadectw osób doświadczanych różnie i niestety wiele osób poprzez brak takiego emocjonalnego odczucia wiary albo wyzbycia się tego uczucia, bo było przechodzenie przez takie stany na modlitwie wspólnotowej, dużo było uniesień, a potem gdzieś to opadało, ta adrenalina opadała. Ja to często przyrównuję do stanu na koncercie. Muzyka, który gra, jest te 2 godziny na scenie, a potem z niego to wszystko opada. I potrzebuje znowu wyjść na ten etap i często sięga po używki, po substancje, żeby dalej na tym trwać. To się źle kończy. To też często właśnie jest w modlitwie, gdzie emocje zastępują tę gorliwość, a kiedy opadają, wydaje się, że człowiek jest w pustce. A przecież nie ma czegoś takiego jak pustka. I to jest tylko przeświadczenie. I tutaj widzę taką odpowiedź, takie zrozumienie tej gorliwości, że pomimo nawet ciemnej nocy wiary, żeby trwać i żeby się modlić. I to jest też obietnica. To słowa Matki Bożej o gorliwości, to też jest obietnica. To nie jest tak, że to jest tylko wezwanie. Ale to jest obietnica trwania. To jest obietnica doświadczania Bożej miłości i przylgnięcia człowieka i przytulenia go z drugiej strony przez Stwórcę do swego serca. A czym jest to przytulenie? No to jest codzienna Eucharystia, przynajmniej stan łaski uświęcającej i przyjmowanie Pana Jezusa, bo przyjmowanie Pana Jezusa to jest dotyk raju. To jest ten stan, w którym można tego doświadczyć, a o którym mało się mówi, że to zjednoczenie z Chrystusem to jest właśnie to.
0: Opowiedz teraz ten najtrudniejszy w Twoim życiu moment, kiedy z tej ciemnej doliny wyciągnął cię Chrystus. Powiedz takie krótkie, 5, 7, 10, jak chcesz, minutowe świadectwo tego przełomu twojego dotknięcia raju.
1: Bardzo jako nastolatek, który wszedł przed starszego brata w popkulturę, byłem doświadczony w czasie komunizmu przez media, które wydawały mi się wolnością, Radiowa Trójka, prezenterzy, którzy prezentowali ten przekaz z Zachodu na antenie. Zachód się jawił wtedy jako rzeczywiście enklawa wolności w każdym wymiarze, w każdym. Nie, że w jakimś jednym, ale w każdym wymiarze. I ta chęć rozbudzona w sercu była tak niezwykła, że chciałem być jak ci prezenterzy radiowi. Chciałem być kimś takim, być takim przekaźnikiem, a jednocześnie gdzieś tam się tym radować i pławić. I miałem przez ten czas, kiedy tego dotknąłem i rzeczywiście zacząłem to realizować w swoim życiu jako muzyk, a także jako prezenter radiowy, potem jako konferencjer, że doszedłem do tego, że to jest to szczęście, w tym się realizuje, jest fantastycznie. Powiem tak przysłowiowo, nie mam łopaty, nie kopię rowów, tak? Taka bolączka chłopaka po szkole średniej, co będzie dalej? Albo wojsko, bo wtedy była zasadnicza służba i trzeba było pójść, chyba że na studia, a jeżeli się nie udało na studia, no to jakby kres tego młodzieńczego zapału, jakichś tam wyobrażeń o dorosłości. A to wszystko dobrze szło. I nagle co się stało, że to się przepaliło, że pomimo takiego stanu, powodzenia, popularności, pieniędzy, nagle się okazało, że to jest miałkie, nic nie warte i że to nie jest droga do szczęścia, do potępienia. Nie boję się użyć takiego słowa, do potępienia. Może i wiecznego potępienia, ale w takiej nieświadomości, bo kontakt i z tym, co się nazywa tak mocno satanizmem, był dla mnie kontaktem nieświadomym, że to jest mój świadomy wybór, ale świadomy kontakt z ludźmi, którzy to promowali, świadome, może nie przyjaźnienie się, ale kolegowanie, bo to branża muzyczna, więc to są takie niezdrowe relacje, dziennikarz, muzyk, one zawsze mają w sobie właśnie tę wzajemność wymuszającą jakieś zobowiązania, a z drugiej strony pozwalającą na doświadczenie czegoś, czego jak tak zwany zwykły śmiertelnik Kowalski nie doświadcza. Bo to jest coś jak u Epsteina na tej liście, że elity się ze sobą łączą i coś takiego jest w popkulturze. Muzycy, dziennikarze, branża też uważają się w jakimś sensie za elity i wyróżnionych. I ja też takie rzeczy odczuwałem. Jakieś takie wyróżnienie. Bycie wyżej, może nie chodzi o kwestie intelektualne, ale że poziom wyżej niż inni. I jakby tam w tej warstwie doświadczający nowych wrażeń. Więc to nie był wybór satanizmu, ale akceptacja tego wszystkiego. może nawet nie performance'u, bo ja zdawałem sobie sprawę z tych treści, ale je prezentowałem, byłem w nich. Pamiętam takie zdanie jednego z muzyków zespołu black metalowego, perkusisty Radka, który mówi: Grzegorz, mówi, nie spodziewałem się, że ty będziesz kiedykolwiek black metal grał, czy go słuchał, bo ty bardziej taki tradycyjnie na hard rocku wychowany, a tutaj jest trudność z pojmowaniem takiej muzyki. I pamiętam jak dziś, że mu powiedziałem, że nie, absolutnie dostrzegam tutaj kunszt artystyczny związany to było z twórczością. Nie będę wymieniał na antenie nas tych zespołów, bo one są niegodne, ale ta znajomość, wejście w to rzeczywiście zauważyłem, była przez pryzmat artyzmu, technicznego wykonania na gitarze, wejścia w takie walory, które mogły gdzieś tam przykryć to oszustwo, tak? Szatana w tym wszystkim. Więc rzeczywiście miałem się w tym dobrze, wszystko było ok, ale w końcu przyszedł taki moment. To był czas po odejściu Jana Pawła II. Ja to tak podkreślam, z perspektywy to obserwuję, bo obserwacja tej ostatniej drogi krzyżowej, wtulonego papieża w krzyż, widocznego na ekranie telewizora od tyłu, z jego przeżywaniem tego, takim osobistym wejściem w tę modlitwę, wtedy mnie tak to nie dotknęło. Ja obserwowałem, szanowałem, ale potem odkryłem, że coś na mnie spłynęło w tamtym momencie. Coś jakby takie wezwanie, idź za mną, coś w tym stylu. Kto to mnie wołał, dlaczego mnie porządkował, to potem dopiero zrozumiałem, że to był Jezus Chrystus, że Matka Boża wyciągała do mnie rękę i mówiła, chodź synu, ale wtedy uświadomiłem sobie, że robię rzeczy, które nie są godne, że na antenie jako prezenter radiowy i speaker, a prowadziłem audycję Metal Hammer Show, miałem audycję Lista Underground, miałem Głową w mur, takie mocne tytuły, gdzie była prezentowana taka sieczka muzyczna, ostra, i wywiady, tak, z tymi wykonawcami. Pamiętam, Rob Halford mówił, jestem metalowym bogiem na antenie. Jakoś nie zapalała mi się czerwona lampka, co oznacza w jego ustach to hasło, jaki to był wektor i kierunkowskaz, z którą stronę. Ale kiedy zacząłem to zauważać, zaczęły się dziać dziwne rzeczy w moim życiu, zwłaszcza zawodowym, bo zacząłem komentować to na antenie. Pamiętam taki utwór, Paweł Kukiz i Piersi nagrali taki utwór Mama opętał mnie demon, tam do utworu Black Sabbath, Paranoid, oni to swój tekst do tego ubrali. Ja tak trochę drwiąc już z tego środowiska, zacząłem grać ten utwór na antenie i nagle zacząłem dostawać pogróżki od fanów, że jeżeli dalej będę tak robił, to coś się ze mną stanie. I też zorientowałem się, że tu nie chodzi o dialogowanie ze złym, o sprzeczanie się ze złym, czy próby drwienia ze złego, ale że po prostu trzeba to zostawić.

mieli ten cel w życiu i pieniądze, kiedy dotknęła ich na przykład utrata pracy, no to mieli myśli samobójcze. Nie mogli sobie w jakikolwiek sposób wyobrazić życia, że mogą teraz pracować inaczej, że mogą jednak zadbać o rodzinę, że mogą stanąć na nogi. Nie. To powodowało, że mieli myśli samobójcze. Ja też takie miałem. Też mi się wydawało, że koniec. Że nikt nie stanie w mojej obronie, że to jest koniec, bo jaki tutaj przykład dla rodziny i tak dalej, już nie wyżywię. Zresztą choroba była taka, że nie mogłem nawet chodzić. I wtedy dopiero przyszło mi tak naprawdę pomyśleć o Panu Bogu. To trochę jak trwoga do Pana Boga. Ale jednak to, co dał mi dom rodzinny, katolicki, moja mama i tata, co dawał mi też mój brat, czyli ta wiara, miałem do czego wrócić. O, nie było tak, że nie miałem. Miałem do czego wrócić, to wszystko było i sięgnąłem po różaniec jako dojrzały mężczyzna, nie potrafiłem się modlić na nim, ale wystarczyło mi to, że już trzymałem różaniec w ręku. Nie modliłem się, bo nie znałem na pamięć, ale miałem różaniec w ręku i od tego się zaczęło. Od tego zaczął się ten mój powrót. Jetrząc się pojawił. Były uzdrowienia. Było to doświadczenie i było zawierzenie. Tak? Czyli to, żeby stać się dzieckiem Bożym, bo zawierzyłem się przez niepokalane serce Matki Bożej, czy Najświętszemu sercu Pana Jezusa. I to się stało mocne i trwałe. Wtedy zrozumiałem, że byłem pyszny, że byłem egoistyczny. Nawet w tej walce o siebie, że zdany na własne siły. Tak myślałem, że sam sobie dam radę. Pamiętam taką scenę z Jarocina, z festiwalu muzyków rockowych. Jeszcze z czasu, kiedy to były dni tematyczne, dzień alternatywny, dzień heavy metalowy i tak dalej. I wtedy w czasie tego dnia heavy metalowego bardzo się mocno identyfikowałem z tą subkulturą, chociaż byłem bardziej bluesowo-hardrockowy niż metalowy. To wchodziłem w moshing, nawet nie w pogo, bo metalowcy pogo nie tańczyli, to był moshing pod sceną. I kiedy padałem tam, bo to jest zawierucha, to zawsze jakieś ręce mnie podnosiły. Nie było tak, że ktoś zdeptał i tak dalej. Ja miałem wtedy poczucie jakiejś takiej wspólnoty subkulturowej, że tutaj nie pójdzie nic złego, nic się nie stanie. I w momencie, kiedy ta branża mnie wypluła, kiedy potrzebowałem pomocy i mnie jakoś nie chcieli podnosić, zauważyłem, jakie to było oszustwo szatana. Te pseudowspólnoty, te sekty subkulturowe, to odciąganie człowieka od istoty w życiu, od rodziny, tak? Przede wszystkim ta negacja swoich rodziców, a potem w ogóle negacja społeczeństwa, która się zaraz... negacja narodu, tak? Bo to człowiek od razu stawał się jakimś kosmopolitą. Jakoś wręcz od razu to wchodziło nachalnie. Było wyprute z serca. I kiedy Bóg się pojawił, bo pod tą sceną jarocińską znalazłem też medalik jerozolimski, to rany Jezusa Chrystusa, z jednej strony Jezus Chrystus, a z drugiej strony medalika Matka Boża, to też był dla mnie taki mocny znak i to też dało mi takie opamiętanie się w tej iluzji ucieczki od komunizmu w tamtych czasach, tej iluzji wolności, która była wentylem bezpieczeństwa, służb bezpieczeństwa, sterowaniem też, to pokazało mi, że ta wolność jest indziej. I to było to przywrócenie, tak, do Kościoła. To było takie mocne wrócenie na te właściwe tory, co nie oznacza, że codziennie też nie błądzę, nie upadam, bo też tak jest. Nie będę tutaj stawiał siebie jako wzór, ale stawiam tę drogę za Chrystusem jako wzór, bo to pomogło mi przejść te trudy życia. Jestem cały czas w małżeństwie. Jesteśmy w rodzinie, która nie jest rozbita. Dla mnie to jest wielki cud w tym wszystkim, co się wydarzyło. I to jest właśnie dla mnie świadectwo trwania przez Chrystusie. To codzienność odkrywania siebie w małżeństwie, w rodzinie, bo też mam dzieci. I to jest niezwykłe dla mnie. W dzisiejszym właśnie takim czasie, bo jestem dalej dziennikarzem, funkcjonuję, jestem dziennikarzem Polskiego Radia, widzę różne rzeczy, wokół mnie są, widzę zmianę pokoleniowości, nie sądziłem, że tego doświadczę, że spojrzę na nowe pokolenia takim dojrzałym okiem człowieka z siwą brodą i jak to się zmienia, jednocześnie mając z nimi kontakt przy różnych tam prelekcjach i pogadankach, że rzeczywiście wydaje mi się, że mają gorzej niż ja miałem za czasów komunizmu z tym atakiem szatańskim. Nie boję się tego nazwać właśnie na nich. I taki jest też i na mnie, wokół mnie. Ja widzę, że ta walka diabła o mnie cały czas

0: Jest kiedyś jeden z moich znajomych związany ze sceną właśnie black death metalową w takiej złości na mnie, że nie jestem w tym środowisku, dał mi znać i powiedział, słuchaj, ty wrócisz do nas, wcześniej czy później, bo ty nie jesteś tych, do których poszedłeś, ty jesteś nasz. I zadedykował mi taki utwór black metalowy, nie będę mówił jaki, który pokazuje, czyją się jest własnością, jeżeli już się weszło w to środowisko. Ale to jest kłamstwo. Kolejne kłamstwo szatana, bo on nie, moja dusza nie jest jego własnością. Moja dusza jest Pana Boga, jest jemu oddana, zawierzona. Ale ta walka jest i te zwątpienia często nieraz na człowieka przychodzą. Pytałeś o tę gorliwość i ona tutaj jest niezwykle istotna, bo tu te uderzenia są niezwykle mocne. Zwłaszcza uderzenia w tę żywą obecność Pana Boga i w to doświadczenie Jego miłości, że człowiek nie jest godny miłości Pana Boga, że nie doświadczy tego przez swoją niegodność. Ale przecież człowiek jest w ogóle nie, ja jestem w ogóle niegodny. Więc to jest kolejne kłamstwo. I w Getrzałdzie doświadczyłem uzdrowienia, właśnie tej łaski wiary, tego przejrzenia, to przede wszystkim.
1: Powiedz o tym.
0: Uzdrowienia
1: o tym
0: fizycznego również.
1: Tak, powiedz tego, o nim.
0: To jest takie właśnie mocne dla mnie doświadczenie, które pozwala mi dalej iść i dzielić się z innymi swoim doświadczeniem, bo tak jak i u ciebie, tak i u mnie, to nie jest teoretyzowanie. Bo to jest doświadczenie i być może to jest ta droga, z której trzeba wyciągać z tych złych rzeczy, przez które się przeszło, żeby były z nich dobre owoce.
1: Powiedz o tym uzdrowieniu fizycznym.
0: Ja miałem uszkodzony kręgosłup. To było poważne. To była kwestia neurologiczna. Byłem poddany takim sądem kapturowym w moim miejscu pracy. Byłem odpowiedzialny za playlistę. To jest takie ciekawe. Po raz pierwszy o tym mówię w ogóle, nie wiem. Dzielę się z tobą i ze słuchaczami. Być może ktoś będzie przechodził przez takie rzeczy, to będzie dla niego jakąś podporą. Byłem head of music, byłem szefem muzycznym stacji. Także odpowiadałem za studio nagraniowe, byłem sekretarzem redakcji, miałem redakcję jedną pod sobą. No i nagle nastąpiła zmiana ideologiczna w stacji. Jako, że nie byłem z nadania tej władzy, no to trzeba było jakoś się tam gdzieś ze stanowiska chyba pozbyć i nastąpił taki sąd, gdzie w sali konferencyjnej zebrali się przedstawiciele różnych redakcji od sekcji technicznej po zarząd i każdy oceniał mnie, moją pracę i negatywnie oceniał. Kiedy chciałem z tego zebrania wyjść, to nie pozwolono mi poleceniem służbowym i groźbą nagany służbowej i zwolnienia z pracy. I po tym wszystkim musiałem pójść do wykonywania swoich obowiązków, czyli realizacji wywiadu z jednym zespołem. I kiedy po powrocie do domu ze mnie to wszystko zeszło, po prostu w jednej chwili, kiedy odkręciłem się, padł mi kręgosłup. Po prostu wypadły mi dyski. Całkowicie jakby organizm mu się w tym momencie poddał. I stałem się na chwilę, mówię na chwilę, no na kilka miesięcy, osobą, która była niezdolna wykonywać jakiekolwiek czynności fizyczne, bo zanim zostało to rozeznane, co mi się stało, no to były błędy lekarskie. A potem to rozeznanie właśnie, że mam wypadnięte dyski, że trzeba operować, że trzeba jakoś postawić mnie na nogi. A jako człowiek strachliwy, który boi się nawet igły, pobierania krwi i tak dalej, dzięki temu nie zostałem tatuatorem, bo nawet miałem skate tatu swoje. Miałem być tatuażystą, ale strzykawki i krew nie pozwoliło mi na to. To też ten strach przed operacją, bałem się, że zostanę warzywem, spowodował, że zwróciłem się w stronę opatrzności Bożej. Przypomniałem sobie, że jest Getrzwałd. Wiedziałem, że jest, ale nie znałem go dokładnie od tej strony duchowej. I pojechałem. Pojechałem w miesiącu maju. Nie mogłem kierować autem, bo nie mogłem nawet nosić 2 kilo w rękach. Ale mówię, zaufam. Zaufałem. I wydarzył się cud. Po prostu, w jednej chwili to się wydarzyło. Nie wymagało litanii, nie wymagało długiego klęczenia, wymagało podjęcia mojej decyzji, że jadę w objęcia Matki Bożej, że się na to decyduję, że to jest mój wybór, że ufam, tak? Najlepsze jest to, że kiedy wszedłem do kościoła w Getrzwałdzie, nie było tam akurat wtedy nikogo, byłem sam o poranku, bo zrobiłem to w tajemnicy przed żoną, bo pewnie by mi w takim racjonalnym myśleniu nie pozwoliła na taką podróż, to nie pomyślałem, Panie Boże, uzdrów mnie, czy coś takiego. Nie, absolutnie nic nie mówiłem. Byłem tak wpatrzony w obraz Matki Bożej, ten cudowny, który tam jest nad tabernakulum, wpatrzony w jej oczy, wyobrażenie żywych oczu Matki Bożej, że żywe oczy na mnie patrzą, że całkowicie nawet gdzieś zapomniałem, z czym ja tu przyszedłem. Zrobiło się niesamowicie dobrze. Poczułem się w jakichś takich objęciach matczynych, w tym, co jest dla mnie niezwykle, niezwykle takie istotne, bo tego też zawsze gdzieś pragnąłem, to było takie doświadczenie, które trudno mi opisać, bardzo indywidualne i osobiste, ale w tym doświadczeniu po prostu tak zapragnąłem tej miłości, że powiedziałem, zawierzam się Tobie, Matko Boże, Twojemu sercu, a przez Twoje serce, sercu Jezusa Chrystusa. I wtedy doświadczyłem fizycznie doświadczyłem niesamowitych rzeczy, niesamowitego gorąca, jakby coś się we mnie przepalało, ale nie parzył ten ogień, ale czułem niesamowity ogień, który nie parzył, ale był we mnie. Przeszło przez moje ciało. Dotknięcia poczułem, o tak bym to nazwał. Dotknięcia poczułem i potem wiedziałem, że już jestem uzdrowiony. Byłem uzdrowiony łaską, czyli łaska wiary. Ja nie musiałem podchodzić już rozumowo do zagadnień wiary. Po prostu to do mnie przyszło. Nie musiałem zadawać żadnych pytań. To po prostu się stało. A druga rzecz to kwestia uzdrowienia. Do tej pory nie miałem tej operacji i nie mam. Z pomocą lekarską. Pan Bóg też postawił odpowiednich lekarzy na mojej drodze. Ale że się na to zdecydowałem, na tę drogę właśnie, w tym zaufaniu. I z tą pomocą do tej pory funkcjonuję, działam. I też wróciłem do tej pracy, z której zostałem wypluty. To jest zastanawiające. I to też jest jakimś przykładem w tym świadectwie, żeby się nie poddawać. Bo ja rzeczywiście miałem sytuację, że stałem w jeziorze i nagle się ocknąłem, nie wiedząc, dlaczego w nim stoję. I to właśnie to był ten potrzeb złego, że nie masz celu życia, idź, skończ ze sobą, nie jesteś nikomu potrzebny. Więc to jest takie doświadczenie, dużo bym o tym mówił, teraz wolałbym pokazywać na te pułapki, które były na mnie zastawiane, żeby ktoś inny w nie nie wszedł.
1: Więc zacznij od pierwszej pułapki.
0: Popkultura. To jest zwiedzenie szatana.
1: Jak?
0: Jest ta popkultura.
1: Popkultura.
0: Tak, to jest ta pułapka dla młodych ludzi. To jest ten seks, drugs and rock and roll. To te hasła rock and rolla. Dla mnie to są te błyski, w których spadł szatan na ziemię i został w tym zrzucony. A to jest zwiedzenie dla młodych ludzi. To jest ta pseudowolność. Gdzie pseudowolność pokazywana młodemu człowiekowi. I to jest niezwykłe, że tak młodzież daje się manipulować właśnie czymś takim. Manipuluje, bo to jest w kręgu masowym. Jakby wszyscy idole, ja też miałem plakaty na ścianach i też uważałem, że to są moje wektory, które prowadzą mnie gdzieś tam. Ale brak dzisiaj postawienia autorytetu na drodze młodego człowieka jest jego też zagubieniem. Przez to, że te autorytety są burzone i atakowane. Stąd widzę, że tą pierwszą pułapką dla mnie była popkultura. I wszedłem w nią przez batalię, bunt dwóch zespołów, The Beatles i The Rolling Stones. Wybrałem The Rolling Stones. Chociaż wybór The Beatles także byłoby dla mnie złowieszczy. Też by tak było. Bardzo przepraszam, jestem przeziębiony. W każdym razie popkultura, to przede wszystkim. To było dla mnie zwiedzenie podstawowe. Potem egoizm. No, weszło dziennikarstwo, weszła scena, kiedy światła są na ciebie zapalone na estradzie i słyszysz tylko mruk publiczności. Nie widzisz ich, tak? Ale czujesz, że po prostu ty, co tam robisz na tej scenie, wpływa na innych. I to niezwykle na ciebie działa, na mnie działa. Stawia mnie ponad. Staje się takim pseudomesjaszem na tej scenie. I to jest moją zgubą, bo staję w miejscu Pana Boga. Kontroluję ludzi, dosłownie kontroluję ich umysły. Nawet nieświadomie, ale to robię. Jako konferencjer ludzie wykonywali wszystko to, co robiłem ze sceny. Patrząc na to, że jestem z ich środowiska, prowadziłem imprezy metalowe, subkulturowe, no ale także i zwykłe dni miast. Widziałem, jak łatwo sobie zaskarbić ich sympatię i poprowadzić ich. I to, co mówię, jak łatwo może być wyrocznią dla tych ludzi, kierunkowskazem na dalsze życie. To jest groźne. To jest kolejna pułapka, czyli egocentryzm, egoizm, w który człowiek wpada i z tego nie może wyjść, bo nie widzi prawdy, bo żyje w zakłamaniu. I nie wie nawet, że żyje w tym zakłamaniu. I kolejna rzecz, pozbawienie codziennej modlitwy. No Boże, być może nawet i pierwsza rzecz, że te inne rzeczy rzeczywiście, kiedy one wchodzą, to pozbawiają mnie codziennej modlitwy. Pozbawiają mnie w ogóle miejsca spotkania z Bogiem, ciszy. Pozbawiają mnie milczenia. Pozbawiają mnie jakiegokolwiek kontaktu z Panem Bogiem, bo w dalszym ciągu w mojej głowie, gdybym tylko chciał, płyną wszystkie płyty, które do tej pory poznałem muzyczne. One się nie zatraciły, one nie weszły w niepamięć. One są. Każdy riff, każda gitara, każdy element tej muzyki, on dalej we mnie gdzieś tam w głowie jest. I to jest mój świadomy wybór, że tego nie chcę. Żeby to nie brzmiało w mojej głowie. Ostatnio miałem taką sytuację, że byłem przed jednym sanktuarium, wchodziłem do niego, a przed tym sanktuarium siedział człowiek i grał na misach tybetańskich. Takie miłe brzmienia mis tybetańskich, uderzenia, które miały odciągnąć od tego dla mnie, co się dzieje w kościele, żeby tam wejść, żeby przy nim przystanąć i już tu zostać. Ja miałem właśnie coś takiego, że te wszystkie brzmienia, muzyka, popkultura w całości, bo to nie tylko muzyka, były dla mnie jak właśnie ten gość, który tymi misami i tą łudą miłego innego dźwięku kazał mi się tam zatrzymywać, a był tym złym, tak? Wysyłanym sygnałem, żebym poszedł w inną stronę, na zagubienie. Nie boję się mówić o szatanie, mówić, że jest szatan, że chce zgubić nas, że nie chce naszego szczęścia, że poluje na każdego człowieka, nawet każdego swojego wyznawcę, bo często odcina te kupony swoje. Nawet walę młotem często o tym, żeby o tym mówić. O grzechu, o dekalogu. To jest dla mnie niezwykle ważne, dla mnie samego, żeby to stawiać przed sobą, bo kiedy nieraz dla człowieka, bo nieraz ten strach też jest ważny, bo kiedy zejdzie z niego ta odpowiedzialność wobec samego siebie, ale nawet to, wobec tego, co będzie potem, no to wtedy jest najbardziej chyba groźne, bo wtedy człowiek nie ma kontroli żadnej nad sobą, tak? I żyje w tej łodzie fałszywej wolności. Także to były dla mnie te pułapki. One są w różnej formie, w różnym natężeniu dzisiaj funkcjonują, ale tak z perspektywy młodego chłopaka, kiedy wspominam z siebie z lat szkoły podstawowej, walkę o plakaty zespołu Status Quo, dawałem za to noże, finkę, żeby mieć taki plakat, za zespołu UFO, wtedy single Doktor Doktor, czy pierwsze The Ramones, które docierało, czy Dead Kennedys do mnie, to pamiętam, że nie chodziło mi wtedy o żaden przekaz tekstowy tych zespołów, o żadne to, o czym śpiewają. Chodziło mi tylko o to, że to daje mi pozór jakiejś wolności. Więc jeżeli dziś widzę w młodym człowieku, że on też potrzebuje jakiegoś pozoru, przynajmniej potrzebuje jakiegoś buntu, potrzebuje przejść przez jakieś zmaganie ze sobą, to kiedy obserwuję, że ja dostałem chociaż w tamtym czasie oparcie w tradycji, w katolicyzmie, do którego mogłem się odwołać, konfrontując się z tymi swoimi doświadczeniami, no widzę, że dzisiaj jest taka pułapka, że ten młody człowiek nie ma do czego się odnieść. Zupełnie.
1: Różaniec, nawrócenie, wiara, zabory, polszczyzna, nawrócenia, uzdrowienia, pocieszenie, duchowa siła. Czyli Gietrzwałd w 8 chyba, czy 9 słowach. Różaniec, nawrócenie, wiara. Polszczyzna to ważne, kiedy w czasie zaborów Matka Boża mówi po polsku. Dziś nam się to wydaje śmieszne, tak, że ktoś może na to zwracać uwagę, ale wtedy było to skrajnie ważne. Bóg przychodzi, żeby ratować nie tylko z nawróceniami, nie tylko z uzdrowieniem wewnętrznym, nawróceniem, ale też z uzdrowieniem fizycznym, żeby zostawić znaki. Tak Jezus czynił cuda po to, żeby skoncentrował uwagę ludzi na tym słowie, które głosi, które daje życie, ale to życie już wieczne, tak? Pocieszenie i duchowa siła. My modlimy się codziennie na różańcu od 5:30, cztery części różańca i wielu ludzi, którzy tam wpisują się, bo to i w radiu, i na kanale Otwórz Oczy na YouTubie i na czacie, ludzie wpisują właśnie, że pokój i pocieszenie, duchowa siła, tak, że ona płynie z różańca. Ja sądzę, że czasy są coraz trudniejsze. Dlaczego tak sądzę? Sądzę tak dlatego, że coraz częściej Matka Boża przychodzi w takich właśnie miejscach, sytuacjach, objawieniach jak w Getrzwałdzie. Czym Getrzwałd jest na dziś, na trudne czasy? Bo przyszły trudne czasy. Polska może wylądować w roli regionalnego mocarstwa i może stać się znów podlegać rozbiorom już nie takim fizycznym, ale po prostu nie będzie suwerenności i będziemy wyzuwani z niepodległości. Czym dzisiaj Getrzwałd na trudne czasy? Jakie jest wyzwanie przed Polską, przed Polakami?
0: Tak nazwałem pierwszą książkę, 160 objawień Matki Bożej dla Polski i Polaków na trudne czasy. W książkach często akcentuję ten patriotyczny i narodowy wymiar tych objawień. Owoce, tak, też tego wszystkiego. Kwestie też odzyskania niepodległości. Przede wszystkim odzyskania swojej tożsamości i dumy. Bóg, honor, ojczyzna, tak wyśmiewane teraz, właśnie jest istotą. Co na pierwszym miejscu, co na kolejnym. Jeżeli chodzi o dziewczynki z Getrzwałdu, to były proste wieśniaczki. Czy one miały świadomość narodową, mieszkając na Warmii? Miały świadomość, że nie są Niemkami. Że przez to, że nie są Niemkami, jest im gorzej. Że przez to, że mówią po polsku, bo ja mam tę świadomość, że pomimo gwary warmińskiej wiedziały, że jest język polski, że tutaj była Warmia, to było przekazywane z pokolenia na pokolenie, ta święta Warmia polska, że kościół, do którego uczęszczają, z wizerunkiem Matki Bożej, to w przekazach kościół, do którego przychodziły wojska Leszczyńskiego, zostawiały tam wota, gdzie podczas potopu szwedzkiego także było akcentowanie polskości, gdzie przychodziły też wojska potem napoleońskie, to jeszcze z tej Wandei pewnie wiarusi, którzy drwili z wiary i chcieli też dotykać kościół, a jednocześnie byli też polscy żołnierze, którzy na to nie pozwalali. No, przykład Świętej Lipki tutaj jest dosyć mocny, gdzie nastąpiły dewastacje przez wojska napoleońskie. I sam ten kontekst narodowy, to, że Matka Boża mówiła po polsku, bo według mojego badania to nie była gwara warmińska, tylko to był język polski, jakim się posługiwali wtedy na tym terenie ludzie, to pokazuje, jak niebo na to zwraca uwagę. Czy to jest ta iskra? Swego czasu, kiedy mieszkałem za Krakowem, akurat tam też tworzyłem radio takie ewangelizacyjne Profeto i tak sobie przyjeżdżałem, bo miałem taką okazję właśnie do świętej Faustyny, do Łagiewnik. Zastanawiałem się na tym, czy ta iskra to nie jest ta iskra, która idzie z Getrzwałdu. A jeżeli idzie z Getrzwałdu, to czym ona ma być? I odniosłem wrażenie, że nie czymś masowym, że to nie tłumy, chociaż teraz Getrzwałd jest bardziej znany niż na przykład 10 lat temu, to jednak ta stałość i gorliwość tych, którzy tam przychodzą. Ja to widzę na przykład w tym, co się ostatnio wydarzyło w Getrzwałdzie, bo tam trwały procesy związane z sieciami dyskontowymi i terenem, który miał zaburzać krajobraz i w ogóle miejsce Getrzwałdu. I dopóty to było groźne, dopóki się ludzie nie modlili, tylko protestowali. Ale jak się pojawiła grupa wiernych, którzy stawali przy kapliczce, z kapłanem i się modlili, to nagle wszystko zaczęło się odkręcać. I widzę jeden wielki problem trochę, że wielu ludzi nie dostrzega siły w modlitwie, że ona zmienia. Tak jak mówił święty Maksymilian Kolbe, że każde zdrowaś Mario jest takim mocnym uderzeniem w piekło. Że to jest ważne, codzienna modlitwa, o tym Matka Boża mówi. I wydaje mi się, że Getrzwałd jest tą siłą, która uświadomi ludziom moc modlitwy, moc codziennego różańca, że przez to wszystko można zmienić, jak pod Lepanto, jak pod Wiedniem, jak w 20 roku w cudzie nad Wisłą, że to wszystko można zmienić, ale jednocześnie, żeby trwać w wierności, żeby to nie było tak, że na przykład Warszawa prosi o ratunek, a jednocześnie jest stolicą europejskiego przemysłu aborcyjnego, jak to było przed wojną. Więc stałość, poprawa, to jest niezwykle ważne. Ratunek przyjdzie z nieba. Matka Boża przychodzi i ona jest tą hetmanką, ale potrzebuje swoich chówców. I one się w Giedrzwałdzie już tworzą. Ja mam zaufanie do tego, co widzę, bo w tym odkrywaniu Giedrzwałdu, bo to też tak zdradzę, do tej pory wiele akt, wiele tematów na temat tego, co tam się wydarzyło, no było przysłoniętych. Może nie jakąś niechęcią, ale brakiem osób, które by chciały to odkrywać i chciałyby to nagłaśniać, a z drugiej strony gdzieś tam też to zakurzało, leżało, a teraz się odkrywa, nie zaginęło. I to jest dla mnie zastanawiające i pokazuje działanie Matki Bożej, że przychodzi nagle moment, w którym wiele spraw jest odkrywanych. Jest inne spojrzenie też na ten przekaz, który został nam podany w tamtym czasie, ale także pod kątem teologicznym. Jest to też inaczej formułowane. Więc ja osobiście widzę wielką w tym nadzieję, ale jednocześnie musi wypływać to z woli ludzi, z woli narodu. Już wiele otrzymałem sygnałów, otrzymaliśmy, że jesteśmy jakoś tutaj w tym, szczególnie w tym planie Bożym zapisani. Tylko trzeba współpracować. Trzeba współpracować. Obserwując to, co tu się dzieje na Warmii, powstające grupy różańcowe, zwłaszcza i męskie, ale i grupy świętego Józefa, bo kult świętego Józefa też jest mocno związany z Giedrzwałdem, zwłaszcza kult milczenia. Tu jest taki charyzmat w grupach milczenia godziny dziennie, że to jest bardzo niezwykle potrzebne człowiekowi. Powiedziałeś, Matka Boża Pocieszenia, pocieszająca. Ale nie wiem, czy Państwo wiecie, czy Ty wiesz, że Matka Boża z Giedrzwałdu to jest Matka Boża Pocieszenia. Właśnie ma takie wyzwanie. I to jest niezwykłe, że przychodzi jako Matka Boża Pocieszenia. Ona ani razu nie użyła słowa pokutujcie. To zostało wzięte z wydarzeń, które się wydarzyły rok po objawieniach w 1878 roku, gdzie rzekomo Matka Boża miała się też objawiać. I to nie jest zatwierdzone przez Kościół, ale wtedy pojawiły się te słowa. A jednocześnie one tak wychodzą z tych napomnień, z tych rad Matki Bożej, że pokuta jest tutaj nieodzowna. Ale też Matka Boża daje nam to nie bezpośrednio. To ja mam do tego dojść i ja mam to wdrożyć w życie. I to jest niezwykłe. To jak Matka Boża wprowadza nas w codzienną modlitwę z powrotem, tak? Bo dzisiaj jest trudność modlitwy. Wydajecie radę, codzienna, poranna modlitwa, rozpoczęcie dnia od różańca, to jest też wielka łaska, bo nie każdy potrafi tak podejść do tego, by się pomodlić. Nie ma nawet do tego siły. Bo tak jak w La Salette Matka Boża mówiła, żeby chociaż codziennie odmówić Ojcze Nasz i zdrowaś Maryję, przede wszystkim się przeżegnać, pościć w piątek, a w niedzielę uczestniczyć w Eucharystii. To jest to niezbędne minimum. Ale codzienny różaniec, codzienny zmienia człowieka. Różaniec zmienia mężczyznę, zmienia ojca, zmienia jego nastawienie. Każe mu być głową rodziny i przede wszystkim udzielać błogosławieństwa swojej rodzinie i dzieciom. I to jest niezwykłe, że z tego wezwania Matki Bożej do codziennej modlitwy różańcowej to jest nie jedno wezwanie, nie jedno objawienie. Tak mocno to zostało zaakcentowane w Polsce, bo na tle innych uznanych objawień maryjnych, te objawienia, które w Europie są w ogóle nieznane, bo nawet jak ci znawcy od objawień piszą swoje opracowania i książki, nawet i w Polsce znawcy objawień, niechętnie sięgają po Giedrzwałd albo nie wiedzą o tym, że w Giedrzwałdzie były takie wydarzenia. Bo gdy czytamy poszczególne rady Matki Bożej i jej orędzia, no to mamy, przepraszam, że tak powiem, napisany scenariusz działania.
1: Kult milczenia, godzina dziennie. Co to jest?
0: Milczenie świętego Józefa. Święty Józef jest w każdej tajemnicy radosnej. On jest obok Matki Bożej. Kiedy modlimy się tajemnicami radosnymi, to jest z nami święty Józef. A to jest jego milczenie, jego pięć cnót jako męża sprawiedliwego, opiekuna świętej rodziny. Jego milczenie to jest wsłuchanie się w natchnienia Boże, żeby mocno odkrywać ten głos Pana Boga skierowany wewnętrznie do mnie, żeby go odczytać i żeby się kierować, żeby się wypełniała wola Boża. Godzina dziennie, po informowaniu oczywiście swojej rodziny, żeby nikt nie myślał, że się ktoś pogniewał na ciebie i się nie odzywa, ale przebywanie godziny w milczeniu, nie oglądania telewizji, nie słuchania radia, mogą być swoje inne codzienne obowiązki, ale po prostu kontemplowanie. Często też myślna w tym czasie modlitwa i to pozwala, to jest takie ćwiczenie duchowe, po prostu to jest ćwiczenie duchowe. Pozwala trwać na modlitwie, pozwala znaleźć czas na modlitwę, a jednocześnie nie jest izolacją od rodziny.
1: Powiedz mi, dlaczego tak często zły duch wygrywa w młodych ludziach? Tak, i myślę tutaj o tych młodych kiedyś, jak my urodzeni w latach 60., tak? Życie kolejnego człowieka jest łamane. Widzimy, jak dzieją się rzeczy dramatyczne, tak? I pewnie zawsze tak było, tak? No ale jak się patrzy na 17-latków złamanych całkowicie, na ludzi, którzy no nie widzą żadnej nadziei, jednocześnie Bóg jest im tak obrzydzony, że i Kościół, że nie chcą w ogóle słuchać. Można do nich oczywiście trafić poprzez ich cierpienie, tak? I jakoś ich prowadzić powoli ku Bogu. Ale dlaczego tak często wygrywa zły duch? Czy subkultura jest już, przepraszam, popkultura, czy jest już subkulturą szatana całkowicie?
0: Od razu jest stawiana szala. Od kiedy tylko dziecko idzie do szkoły, już jest na szali. I mamy tutaj rodziców i mamy tę drugą stronę. I co będzie przeważać? Jeszcze nie tak dawno w sumie temu, patrząc na swoje życie, to widziałem, że ta przewaga właśnie domu rodzinnego była przeważająca. Ona była tym punktem odniesienia, ale jednocześnie gdzieś tam tworzył się bunt. Ale poprzez co się tworzył bunt, prawda? Na przykład poprzez to, że rodzice byli ubodzy, poprzez to, że nie było ich stać na jedno, na drugie. I jakby stąd ten no niestety materializm powodował, że była taka chęć sięgnięcia po rzeczy nieosiągalne i w jaki sposób. Często ci, którzy to pokazywali, byli takim punktem odniesienia. Jeszcze za moich czasów punktem odniesienia był i święty papież, na którego patrzyło się z szacunkiem, na tę biel, na tę taką nieskazitelność. Tak to odbierałem jako młody chłopak. Nieraz do tego wracam, bo zachowałem swoje zeszyty z kateches, a mieliśmy je w salkach katechetycznych i tam były wypracowania i patrzę na te swoje myśli, ale już z drugiej strony pociągał mnie blichtr takiej Suzy Quattro, prawda, dziewczyny ubranej w skóry, jak Elvis Presley, z gitarą, która pokazywała właśnie taką wolność bez okowów, a system dawał okowy komunistyczne i to bardzo mocne w tamtym czasie. Dzisiaj to już jest niezrozumiałe przez młode pokolenia, ale ten bunt był taki systemowy w tamtym czasie. Patrząc, analizując to dzisiaj, jest to dla mnie wielką zagadką i też w jakimś sensie tajemnicą tego działania złego, bo no jakby no nie ma takich sytuacji, by młodzież musiała się tak buntować systemowo, jak za tych moich młodzieńczych lat, kiedy to było stworzone strukturalnie, więc burzył się człowiek wobec jakiejś tam nadanej struktury. Dzisiaj z jednej strony akceptują tę strukturę, która jest, nie buntują się przeciwko niej, wchłaniają jej przekaz i uderzają w tę strukturę Bożą. I to jest zadziwiające, że w ten sposób szatan działa, że potrafi zniewolić właśnie młode umysły. Nie dziwię się im, bo chcą też dla siebie szybko normalnego życia. Patrzę na te dzieciaki, które na przykład chcą uzyskać sukces jako wokaliści. Chodzą do szkół wokalnych, do szkół muzycznych, szkolą się, śpiewają i był taki juror, który oceniał takie dzieciaki. Widzę, ile to ich emocji kosztuje, jak niepowodzenie nie przekuwa się na sukces, tylko na porażkę depresji, że nie będzie już życia, że trzeba będzie pracować za niską krajową, w ogóle pracować w zawodach, których się sobie nie wymarzyło. A popkultura, ta masowość pokazuje, że nie, to jest twoje życie, tu możesz wejść, tu możesz robić. jeżeli patrzymy na listę Epsteina, na to, co się wydarzyło, w tym nowym porządku świata tworzonym, co się wydarza, co się pokazuje młodym ludziom, to właśnie uzyskanie sukcesu za jakby oddanie swojej wolności, tak? I wielu młodych ludzi potrafi oddać swoją wolność, żeby jednak mieć chociaż ten pozór sukcesu. I przedstawianie Jezusa Chrystusa dla nich jest jako tego, który im tę wolność zabiera. I to jest niezwykle trudne, bo to się dzieje w rodzinach katolickich. To nie jest tak, że ja tak powiedziałem, że nieraz młodzież nie ma do czego wrócić, ale jest tak, że właśnie z rodzin katolickich dużo takich dzieci odchodzi z kościoła i jakby wbrew temu, w czym były wychowywane. To jest wielka tajemnica dla mnie, ale na pewno elementem tego jest walka o duszę młodego pokolenia, żeby z tej tradycji chrześcijańskiej powyrywać, żeby nie było tego w tym oparcia. Więc to jest też działanie systemowe, by młode pokolenia były całkowicie wyrezane z dekalogu, z tradycji, z oparcia w Bogu. No, co tu dużo mówić, by łatwiej można było sterować tym młodym pokoleniem i tworzyć swoje zastępy, antychówce, w co młody człowiek wchodzi. Wykorzystuje się chęć buntu młodego człowieka, ale to jest dojrzewanie. On przez dojrzewanie musi przejść przez swoje doświadczenia, tylko w tym doświadczeniu stawia się mu antywzorce. I to jest niezwykłym właśnie tutaj zagrożeniem, tak? Zagrożeniem, bo ich kontestacja to jest kontestacja tego porządku, którym jest właśnie fałszywie przekazany jako zło.
1: Jezus zabierający wolność. Taki jest przekaz. Posłuchaj, jesteś nie tylko dziennikarzem, publicystą, ale jesteś też ewangelizatorem, wykładowcą, pisarzem. Prowadzisz rekolekcje, konferencje i masz teraz 3 minuty na taki finał tych 55, w tej chwili 6-minutowych radiowych rekolekcji. Masz 3 minuty dla siebie.
0: Wolność w Jezusie Chrystusie przez ręce Maryi, bez zastanawiania się. W wyborze. To jest wybór. Wybieram tę wolność, jeżeli chcę w niej być, a przede wszystkim ten stan wolności przez stan codziennej Eucharystii, jeżeli taka jest możliwość, a przede wszystkim stan łaski uświęcającej, dotknięcie raju. To jest niezwykłe. To jest jedyna wolność. Nie będę tego tłumaczył, nie będę zachęcał, ale powiem, że ja doświadczyłem tej wolności i chcę w niej trwać. Doświadczyłem dotyku Bożej miłości. To jest niezwykłe, a to był zaledwie ułamek do czymże jest miłość w pełni.
1: Grzegorz Kasjaniuk, dziennikarz, publicysta, ewangelizator. Dzięki, Grzegorzu. Mam nadzieję, że za 4, 5, może 3 tygodnie się usłyszymy ponownie. Z Bogiem.
0: Dziękuję, z Panem Bogiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Amen. Z Bogiem.

0: kiedy kapłan podszedł do mnie, kładąc mi rękę na głowie, namaszczając olejem świętego szarbela czoło, robiąc znak krzyża, poczułem niesamowity gorąc, niesamowitą miłość taką wewnętrzną, jakby prąd przechodzący od samego tego czoła, gdzie on mnie namaszczał, aż do samych palców u stóp. I usłyszałem słowa: chcecie mieć przy sobie. I to wszystko w połączeniu, te doznania cielesne, plus te słowa, plus ta błogość, to co widziałem wokół, że proboszcz leży na posadzce, siostra, szwagier, moja żona leżą w spoczynku w Duchu Świętym. Nie mogło to się skończyć tak, że to otworzyłem oczy i bym sobie poszedł, jedziemy do domu. Ksiądz, odchodząc do innych osób, spowodował we mnie to, że się rozpłakałem. Zacząłem płakać po prostu jak małe dziecko. Żona, szwagier, siostra wstali. Oni również byli zalani łzami. Wyszliśmy z kościoła. Dalej byliśmy po prostu zapłakani. I myśleliśmy, co tu się w ogóle stało? O co chodzi? I zaczęliśmy sobie uświadamiać, że my doświadczyliśmy spotkania z Bogiem.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Tak, jestem bardzo szczęśliwy. Dzięki Panu Bogu mam dzisiaj rodzinę. Mam żonę wspaniałą, dzieci, dokładnie 4. I to właśnie dzięki Panu Bogu. W 2013 roku, kiedy powiedziałem jemu tak, otrzymałem w zamian pragnienie posiadania dzieci, ponieważ wcześniej byłem zamknięty na potomstwo, a zarazem byłem zamknięty na szczęście. I dzisiaj, kiedy moja najstarsza córka ma prawie 11 lat, najmłodszy synek 6 miesięcy, mogę z czystym sercem powiedzieć, że rodzina, zdrowa rodzina, oparta na wartościach chrześcijańskich, to jest prawdziwy powód do szczęścia i radości. W młodości Bóg był dla mnie jakimś takim, no bo tak w sumie jak w wyobrażeniach dużo osób ma, że jest takim po prostu starszym panem, siwym, z brodą i sobie gdzieś tam na chmurce lata. Jest jakimś tam bytem, który jest daleko i że należy się go bać, żeby żyć dobrze na ziemi, aby nie trafić do piekła, że muszę się przypodobać Bogu, że muszę zasłużyć na niebo, zapracować, muszę chodzić do kościoła, muszę się modlić rano i wieczorem pacierzem, modlić się do Maryi. No, to tak, taką miałem wizję Boga, opartą w sumie na lęku, ponieważ do kościoła trzeba było chodzić u mnie w domu, pochodzę z rodziny katolickiej, ale nie zostało mi przekazane to, że Bóg, który jest, on jest żywym Bogiem i ma jakiś taki mocno realny wpływ na moje życie. Żywym Bogiem to znaczy, że mogę się zwracać do Niego jak do przyjaciela, że mogę z Nim rozmawiać, że On może mi podpowiedzieć, że może mi doradzić, że ja kiedy potrzebuję, mogę się do Niego przytulić. Nikt mi tego nigdy nie powiedział, że mogę doświadczyć jakiś przemian w swoim życiu. Nie wiedziałem w ogóle, czym jest adoracja. Wiedziałem, że jest monstrancja, wiedziałem, że jest w niej kółeczko białe. Wiedziałem niby, że to jest Pan Jezus, ale to wszystko brzmiało i wyglądało dla mnie jak historia i przed tą historią mnóstwo klęczących, smutnych ludzi. Także to nie wyglądało mi nigdy na to, żeby to był ktoś żywy, żeby to była osoba, tylko po prostu biały opłatek w monstrancji. Wszystko zaczęło się od tego, że do parafii, w której mieszkałem, w Rembertowie, przyjechał ksiądz misjonarz z olejami świętego Szarbela. I mama moja opowiedziała nam, co działo się w kościele po wieczornej mszy. I wspomniała mi, że ludzie upadali na podłogę. I ja do kościoła nie chodziłem regularnie, bardzo rzadko od święta czasami, z tradycji. I wzbudziło to bardzo moją ciekawość, mojej żony ciekawość. Włączyliśmy sobie internet, wygooglowaliśmy sobie nazwisko księdza. I okazało się, że ten ksiądz jeździ po różnych parafiach i musimy zobaczyć, o co chodzi z tymi upadającymi ludźmi. I tak pojechaliśmy do Rycerki Górnej wraz z moją siostrą, szwagrem, żoną. 400 kilometrów. Zobaczyć, o co chodzi. Kiedy dotarliśmy na miejsce, okazało się, że jest to malutki kościółek, taki typowo górski. I po mszy świętej był moment namaszczenia tymi olejami. Kiedy kapłan podszedł do mnie, kładąc mi rękę na głowie, namaszczając olejem świętego Szarbela czoło, robiąc znak krzyża, poczułem niesamowity gorąc, niesamowitą miłość taką wewnętrzną, jakby prąd przechodzący od samego tego czoła, gdzie on mnie namaszczał, aż do samych palców u stóp. I usłyszałem słowa: chcecie mieć przy sobie. I to wszystko w połączeniu, te doznania cielesne, plus te słowa, plus ta błogość, to co widziałem wokół, że proboszcz leży na posadzce, siostra, szwagier, moja żona leżą w spoczynku w Duchu Świętym. Nie mogło to się skończyć tak, że to otworzyłem oczy i bym sobie poszedł, jedziemy do domu. Ksiądz, odchodząc do innych osób, spowodował we mnie to, że się rozpłakałem. Zacząłem płakać po prostu jak małe dziecko. Żona, szwagier, siostra wstali. Oni również byli zalani łzami. Wyszliśmy z kościoła. Dalej byliśmy po prostu zapłakani. I myśleliśmy, co tu się w ogóle stało? O co chodzi? I zaczęliśmy sobie uświadamiać, że my doświadczyliśmy spotkania z Bogiem. Z kimś, kogo nie widzieliśmy, a kto objawił się w naszych ciałach, w naszych umysłach, w naszych sercach. I może ktoś nie uwierzyć, ale całą drogę powrotną, 400 kilometrów do Warszawy, praktycznie nie rozmawialiśmy. Każdy z nas miał spotkanie indywidualne z Bogiem i potrzebował tej sfery, tej prywatności, tej ciszy, aby poukładać sobie w głowie to, co się stało. Bo to, co się wydarzyło, to był moment zwrotny w moim życiu. Od tamtego czasu stałem się innym człowiekiem. Sensem mojego życia to były w sumie błahostki takie życia codziennego, jak odkładanie pieniędzy, praca, wyjazd, żeby uzbierać kasę na jakiś wyjazd, najlepiej zagraniczny. Celem było, żeby na weekend po prostu była kasa, żeby spotkać się ze znajomymi, upić się wódeczką, upalić marihuaną. Może jeszcze jakieś inne narkotyki gorsze, jak była możliwość. To już wszystko zależało od okoliczności. W sumie za tym biegłem, tak? Za zaspokajaniem własnych potrzeb, za tym, żeby mi było przyjemnie, żeby było przyjemnie mojej żonie, żeby było fajnie, żebyśmy sobie mogli na spokojnie leżeć przed telewizorem, oglądać filmy, obżerać się chipsami, jakimś dobrym jedzeniem. Zachcianki ciała. To jest w sumie to, za czym pędziłem. Nie, na pewno nie był to Bóg, ani nie interesowało mnie, co będzie później, po śmierci. W moim domu ogólnie bardzo mało mówiło się o Bogu. Tak jak powiedziałem na początku, był on takim przymusem, jakby. Przymusem do chodzenia do kościoła. Biblia była książką, która leżała na regale, wyciągana była raz do roku na Boże Narodzenie, aby przeczytać fragment. Więc to było dla mnie pismo, którego się w ogóle nie ruszało, bo jego miejsce jest na regale. Więc nie przypominam sobie dzisiaj, jako prawie 40-letni człowiek, żebym cokolwiek usłyszał o Bogu w domu, szczególnie od mojego taty. Mama być może w niektórych momentach coś próbowała, podczas, nie wiem, jak mi pomagała lekcje odrabiać jako nastolatkowi, tam dziecku, to coś może wspomniała, ale to nic tak naprawdę w mojej głowie nie zostało na temat Boga. No, moje myśli cały czas krążyły wokół tego, że Bóg chce mieć mnie przy sobie, i zastanawiałem się, o co chodzi. Przecież jestem. I od razu zobrazowałem sobie moje życie, jak ono wygląda w danym momencie. I rzeczy typu na przykład nałogi, że muszę się napić w weekend, albo że palę te papierosy, albo że lubię palić zioło i palę tylko ile kiedy mogę, że przeklinam, że jakaś kradzież mi się czasami zdarzy, to zacząłem czuć po prostu obrzydzenie do tego i zrodziło się we mnie takie pragnienie bycia lepszym człowiekiem. Bycia kimś, kto ma się czym pochwalić właśnie przed Bogiem. Przed kimś obcym nawet, który na przykład spojrzy w moje serce, ma wgląd do mojego serca i mógłby zobaczyć, co w nim jest, nie? Żeby nie było tam rzeczy, których się po prostu będę wstydził. Miałem bardzo duże szczęście, a raczej z pewnością była to opatrzność Boża, że niewiele po nawróceniu, kiedy zacząłem uczęszczać do kościoła na mszę z pragnienia częściej, czyli tak naprawdę w niedzielę plus jeszcze w tygodniu, ksiądz tamtejszej parafii zaprosił mnie, moją żonę i siostrę też, bo tam też chodziło do tej parafii, na rekolekcje REO, rekolekcje ewangelizacyjne odnowy w Duchu Świętym, które miały być w tamtej parafii. I bardzo mi się nie chciało na nie iść, ale stwierdziłem, że czemu nie, jest to blisko domu, spróbujemy. I to był niesamowity czas, bo właśnie tam zostałem posłany do rodziny, kiedy usłyszałem słowa proroctwa i po tych rekolekcjach zawiązała się wspólnota odnowy w Duchu Świętym, którą miałem okazję częściowo współtworzyć i zarazem wzrastać. Mieliśmy tam wieczory uwielbienia, jakieś małe ewangelizacje, posługę w Caritasie. Było sporo osób ubogich, którym można było pomagać. Więc to był bardzo dobry, że tak nazwę, strzał po samym nawróceniu, że miałem od razu tą drogę pilotażu, takiego już wsparcia, oparcia na wspólnocie. Rodzina to raczej podśmiechiwała się albo machnęli ręką, przejdzie im, ale jeżeli chodzi o przyjaciół, to właśnie to nawrócenie zweryfikowało, kto jest moim przyjacielem. Ludzie, z którymi ćpałem lub z którymi piłem, okazało się, że są ludźmi dla mnie kompletnie obcymi, bo chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby mieli się z kim napić. Ludzie, którzy nas zapraszali na posiadóweczki, niby takie przyjacielskie, fajne, żeby sobie pojeść, żeby się upić, przestali się do nas odzywać, bo wiedzieli, że przestałem pić alkohol, szczególnie wódkę. Oddałem kiedyś Maryi podczas peregrynacji obrazu, więc poprosiłem, był moment, żeby jej coś oddać, więc wpadłem na genialny pomysł, żebym oddał jej to, co mi najbardziej ciąży, czyli picie wódki, bo po wódce robiłem najgłupsze rzeczy i oddałem jej to. I przez to, że przestałem pić wódkę, na weselach ludzie dziwnie się na mnie patrzyli. Na urodzinach gdzieś, na różnych po prostu imprezkach. Zobaczyli z czasem, że nie piję. I te przyjaźnie rozleciały się, odsunęły się. Aczkolwiek mój najlepszy przyjaciel po kilku latach zwrócił się do mnie o pomoc. I miałem okazję mu opowiedzieć o Bogu. On był z bardzo patologicznej rodziny, gdzie było pełno złodziejstwa, kradzieży. I zabrałem go na rekolekcję Jezus na stadionie, gdzie był też ksiądz Basza Bora. I mój przyjaciel podczas adoracji dostał manifestacji demonicznej. Spojrzałem na niego, on po prostu miał żyły na głowie. Zaczęło mu wykręcać ręce, nogi. Upadł po prostu sztywny na podłogę. Zaraz przybiegła diakonia modlitewna. Wspólnie zanieśliśmy go ze sztywniałego po prostu do sali takiej, gdzie byli księża i służyli modlitwą. I brałem udział razem z tymi księżmi w modlitwie takiej uwolnienia nad Łukaszem. I od tamtego momentu po prostu ja już wiem, nie wierzę w Boga, tylko wiem, że Bóg istnieje i zło istnieje i to jest po prostu nieustanna walka dobra ze złem. I to właśnie odnośnie przyjaciół, tak, to był mój przyjaciel, który niestety później znów odsunął się ode mnie. Już na dobre, zmienił numer, nie mam z nim kompletnie kontaktu, ale ewidentnie alkohol, używki zbliżają do siebie ludzi i polecam każdemu, każdej przyjaźni, gdzie ktoś myśli, że ma super przyjaciela, super przyjaciółkę, spróbować porozmawiać, spotkać się kilka razy bez tych używek i wtedy zweryfikować, czy macie o czym rozmawiać. Wpłynęło dość mocno, ponieważ tak jak wspomniałem na początku, otworzyłem się na rodzinę. Rekolekcje, na których byłem, rekolekcje ewangelizacyjne odnowy, kończą się taką modlitwą wstawienniczą i kilka osób modliło się nade mną i dostałem od jednej pani takie słowa: Bóg posyła cię do rodziny. Ja na tamten czas nie wiedziałem, o co chodzi. Myślałem, że chodzi o relacje z moim najstarszym bratem, których nie mam relacji, że wiem, że on tak średnio z Panem Bogiem ma po drodze. Myślałem, że tam chce mnie Bóg posłać. Ale nie, trzeba było długo czekać. Minął rok i w trakcie tego roku zrodziło się we mnie pragnienie i pragnienie w mojej żonie, że otwieramy się na potomstwo, na które byliśmy wcześniej zamknięci. I dziś, kiedy o tym myślę, mając czwórkę dzieci, już rozumiem, o co chodziło Bogu, że posyła mnie do rodziny. Jestem szczęśliwy, jak wspomniałem, jako ojciec, mąż wspaniałej żony Angeliki, z którą znam od 21 lat, czyli większość mojego życia. Jestem z nią razem. I razem się nawróciliśmy z Angeliką. I to jest mega wielkim błogosławieństwem, bo dzięki temu możemy razem prowadzić na dzień dzisiejszy wspólnotę. Niedużo małą wspólnotę pod Warszawą, w takiej małej miejscowości koło Nadarzyna. I jesteśmy w tym razem. I jesteśmy cały czas

0: Nie, z księdzem Rafałem Jarosiewiczem i oni dają tam wskazówki. Jest to szkoła taka weekendowa raz w miesiącu, jak ewangelizować. I po prostu wychodzimy na ulicę, na przykład z książkami, na przykład z batonikiem albo czymś miłym i zaczepiamy ludzi i pytamy się ich, czy wierzą w to, że Bóg ich kocha. Jak wygląda ich relacja z Bogiem. I wiele osób naprawdę chce o tym rozmawiać. I wiele osób też po takiej głębszej rozmowie wyznaje Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I rodzi się w nich też pragnienie, aby poznać tego Boga, którego my znamy. Bo dla nich w większości to jest reakcja. Bóg to znaczy Kościół. I oni od razu, my mówimy o Bogu, o miłości Bożej, a oni zaczynają jechać na Kościół. Ja my mówimy, że my nie mówimy do nich teraz o Kościele, tylko o Bogu. A no tak, w Boga wierzę, ale w księży nie wierzę. I od tego na ogół zaczynają się rozmowy właśnie z osobami takimi buntowniczymi. I cieszę się, że to trwa, że to, co otrzymaliśmy, to mamy pragnienie dzielenia się tym i oddania tego dalej, tej właśnie miłości Bożej.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

Narodowy Marsz Życia jest w swojej naturze radosną, piękną, rodzinną manifestacją. Chcemy pokazać, że macierzyństwo daje siłę. Zupełnie na żywo, nie z nagrania, słychać bicie serca dziecka, które jest pod sercem matki, która stoi w tym momencie na tej scenie, która za miesiąc urodzi to dziecko. Ja osobiście myślę sobie, że to jest moment, kiedy bije serce Polski. I dopóki te marsze będą się odbywały, to serce będzie biło. I będzie biło tak długo, aż każde polskie serce będzie miało prawo bić. Te media nas jednak zauważyły, jak nas było bardzo dużo. Bo to już po prostu nie sposób było o tym milczeć. Jeden z największych marszów w Polsce. Jeden z największych w Europie. Media zagraniczne nas zauważyły. Tam jest to nasze dzisiejsze Westerplatte.

0: Witamy Państwa w kolejnej odsłonie naszej audycji Niebo Otwarte. Dzisiaj naszym specjalnym gościem jest pani Lidia Sankowska-Grabczuk, rzecznik Narodowego Marszu Życia. Dzień dobry, pani Lidio.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Spotykamy się w przeddzień Narodowego Marszu Życia, inicjatywy, która od kilku lat gromadzi bardzo wiele osób, które chcą pokazać, że rodzina to pewna przygoda, jest to i poświęcenie, i radość, i mnóstwo kolorów. Proszę o tym opowiedzieć, od kiedy ta inicjatywa zaczęła w Polsce żyć tak na dobre?
1: No w ogóle Marsze dla Życia czy Narodowy Marsz Życia to są inicjatywy, które już od początku lat 90. istnieją w Polsce i są niezwykle ważne, bo są ważne, po pierwsze, spełniają taką ważną rolę głosu społecznego. One nigdy nie pozostają niezauważone przez władzę, przez organ stanowiący prawo. Co więcej, im nas jest więcej, tym ten głos jest silniejszy. To było bardzo mocno widać w 1996 roku, gdy po zmianie prawa zezwalającego na dokonywanie aborcji bardzo szeroko, które powstało w 1946 roku, w 1993 wprowadzono tak zwany kompromis aborcyjny. Bardzo dobrą rzecz na tamte czasy, stosując jakby no taki środek gradacji, tak? Ciężko było wszystko osiągnąć po 50 latach tak morderczego prawa. I niestety po 3 latach komuniści z powrotem wprowadzili tak zwaną aborcję na życzenie. I wtedy przeszedł prawdopodobnie największy w historii naszego kraju Marsz dla Życia, zgromadząc około 100 tysięcy Polaków, którzy się na to nie zgadzali. I owocem tego marszu było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997 roku. No trudno nie połączyć tych wydarzeń. Jesteśmy przekonani, to jest po prostu fakt, że ten marsz był jednym z elementów, który mocno wpłynął na to orzeczenie. Orzeczenie, które pokazało, że aborcja na życzenie jest niezgodna z prawem. I oczywiście to prawo zostało cofnięte. Potem odbywało się wiele marszy dla życia i rodziny w różnych miejscowościach, również w Warszawie. Na przestrzeni lat no one się różnie formowały. W Warszawie ponad 20 lat temu powstała inicjatywa Marszy Świętości Życia, jakby wespół z ustanowieniem Dnia Świętości Życia czy Narodowego Dnia Życia w Polsce, ustanowionego przez parlament. To była bardzo piękna tradycja, gdzie te marsze miały swój początek w obu warszawskich katedrach, warszawskiej i warszawsko-praskiej. Odbywały się w msze święte w jednym czasie, a następnie obie diecezje się spotykały i szły w tym Marszu Świętości Życia. I właśnie wreszcie 7 lat temu obudziło się w nas takie pragnienie, aby oprócz tych wszystkich marszy, które są niezwykle ważne, które odbywają się w całej Polsce i które pokazują, że Polacy w każdym zakątku naszego kraju nie chcą zabijania dzieci nienarodzonych, chcemy, aby też wzorem choćby Waszyngtonu czy Paryża odbywał się cyklicznie w Polsce też jeden taki duży narodowy marsz życia. Marsz, który właśnie no, będzie gromadził Polaków z wszystkich stron Polski, który będzie pokazywał taką naszą jedność, większą siłę, tak? No i tak się odbyło po raz pierwszy przed pandemią. Potem pandemia trochę nam pokrzyżowała plany. Niestety te marsze nie mogły się odbywać. I zmierzam do marszu, który odbył się 2 lata temu. W 2024 roku odbył się ogromny Narodowy Marsz Życia. Jedna z największych imprez pro-life ostatnich czasów w Europie. Zgromadził ponad 50 tysięcy Polaków z wszystkich regionów Polski. Naprawdę było to wzruszające doświadczenie. Msze święte, które tak samo jak podczas Marszu Świętości Życia odbywały się w obu katedrach warszawskich, podtrzymaliśmy tę tradycję. I pamiętam, że proboszcz katedry warszawskiej na tej mszy poprzedzającej marsz powiedział, że takich tłumów katedra nie widziała od czasów kardynała Wyszyńskiego. I było to bardzo wymowne, ponieważ to był czas też, kiedy na stole w parlamencie leżały 4 zabójcze ustawy poszerzające możliwość zabijania dzieci nienarodzonych. Dokładnie 2 lata temu. Marsz był w kwietniu. I tak właśnie myśleliśmy sobie, że trochę mamy takie zapętlone zapętlony wehikuł czasu, tak? Kardynał Wyszyński, no to były czasy też trudne, a nawet jeszcze trudniejsze. To prawo było dużo szerzej też, pozwalające zabijać dzieci nienarodzone, a dzisiaj rządzący chcieli dokładnie tego samego i jeszcze w szerszym zakresie. I to było naprawdę piękne, wzruszające doświadczenie patrzeć na tak ogromną liczbę Polaków, radośnie zgromadzonych na Placu Zamkowym, radośnie skandujących kulturalne hasła, ale jednocześnie stanowcze, mówiące o tym, że nie chcemy, żeby nasz naród zabijał własne dzieci. No i marsz odbył się w kwietniu, a w lipcu przy absolutnie sprzyjającej arytmetyce sejmowej, sprzyjającej zabijaniu nienarodzonych, żaden z tych projektów nie przeszedł. Więc również trudno tutaj nie widzieć, że ten Narodowy Marsz Życia, ale również kolejne lokalne marsze dla życia i rodziny i wiele innych inicjatyw nie wpłynęły na to.
0: Dlatego, nad Wisłą?
1: Prawdopodobnie. No, na pewno w jakimś sensie tak. Te cuda się dzieją regularnie i chrześcijańska cywilizacja jest fundamentem naszego narodu i my chcemy o tym pamiętać, my musimy o tym pamiętać. Bo właśnie no, zmierzam do tego, że w tym roku ten marsz też jest szczególny, bo jest szczytem obchodów 1060-lecia Chrztu Polski. Z wydarzenia, które nie tyle zmieniłoby kształt naszego kraju. Polski by nie było, gdyby nie Chrzest Polski. Po prostu by nie było. I dzisiaj chcemy po pierwsze pamiętać o tym. To jest niezwykle ważne, żebyśmy pamiętali o tym, żebyśmy kultywowali tę pamięć w naszych dzieciach, wnukach, w kolejnych pokoleniach. A jednocześnie widząc, że stoimy nad przepaścią demograficzną. Polska jest naprawdę w katastrofalnej sytuacji demograficznej, więc tym bardziej, no cóż, naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości.
0: Europa ma na to rozwiązanie, przysyłając do wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej kolejne tysiące emigrantów, którzy w ten sposób mogą wypełnić tę lukę tego braku dzietności. Ale czy to właśnie pomoże nam zachować te korzenie chrześcijańskie?
1: Masowa migracja jest niestety w tym momencie jedynym narzędziem zachodniej Europy na katastrofę demograficzną. Absolutnie to nie pozwoli nam zachować w ogóle Polski, bo no, tożsamością kraju jest kultura, jest nasz naród, jest nasza historia, nasza cywilizacja, która zupełnie ma się nijak do cywilizacji migrantów czy braku tej cywilizacji. Więc to nie o to tutaj chodzi zupełnie. Po pierwsze, musimy przestać zabijać własne dzieci. Musimy przestać godzić się na to, żeby w świetle prawa czy nielegalnie, przymykając na to oko, nasze polskie dzieci były zabijane. Tak jak ma to miejsce choćby pod samym Sejmem, w nielegalnym miejscu, w przychodni bądź legalnie, nie przychodni, nieważne. To jest miejsce, gdzie wiemy i wszyscy się chwalą tym, że są zabijane dzieci, nienarodzone. Pod samym Sejmem, więc jest to...
0: To miejsce to jest chyba bardziej prowokacja, chociaż na pewno też działa.
1: Jest to zarejestrowane jako tam sklep, cokolwiek, ale dobrze wiemy, że tam zresztą same panie, które tam pracują czy pomagają, cokolwiek, chwalą się tym, że pomogły w cudzysłowie dokonać aborcji jakiejś kobiecie dzisiaj czy wczoraj. Więc i dzieje się to pod samym Sejmem. To jest naprawdę przerażające, bo to jest absolutnie niezgodne z prawem i niezgodne z prawem naturalnym człowieka i mrożące krew w żyłach. Dlatego idziemy w Narodowym Marszu Życia już jutro. Tak jak powiedziałam, ten wymiar społeczny jest bardzo ważny i jest słyszalny i skuteczny, ale to jest też piękne święto polskich rodzin. Narodowy Marsz Życia jest w swojej naturze radosną, piękną, rodzinną manifestacją. Uczestniczą w nim tysiące polskich rodzin przechodzących przez wszystkie pokolenia. Idą rodzice z dziećmi, z dziadkami, czasami 3-4 pokolenia idą razem. Często jesteśmy wszyscy w bieli czy w jakichś radosnych, jasnych kolorach ubrani. Trzymamy polskie flagi. To jest niezwykle ważne. Zapraszam, aby wszyscy mieli ze sobą flagi Polski. bądź też inne transparenty, ale zdecydowanie z kulturalnymi postulatami. O to zawsze apelujemy, żeby nie było żadnych tam wulgaryzmów czy nieprzyjemnych obrazów. I będziemy radośnie maszerować w to największe święto polskich rodzin.
0: Czy spotykacie się z takim zarzutem, że jesteście zgromadzeniem narodowców, tym bardziej, że współorganizatorem marszu Narodowego Marszu Życia jest Marsz Niepodległości?
1: Narodowcy bardzo wspierają nas w organizacji, za co serdecznie dziękuję. Cóż, my ogólnie mamy dużo różnych zarzutów wobec naszej działalności. Ale najważniejsza jest nasza idea i to, co nam przyświeca i to, co czasami też widzimy, że rzeczywiście do jednego, jeżeli do jednego człowieka dotrze do świadomości to, czym jest aborcja, albo dotrze świadectwo rodziny, która powie naprawdę przenikające serce słowa ze sceny, to znaczy, że było warto. Znaczy, że jest to warte tego wszystkiego. I jeżeli ktoś usłyszy to bicie serca ze sceny, bicie serca dziecka pod sercem jego matki, co już stało się tradycją na Narodowym Marszu Życia, że zupełnie na żywo, nie z nagrania, słychać bicie serca dziecka, które jest pod sercem jego matki, zupełnie matki, która stoi w tym momencie na tej scenie, która za miesiąc urodzi to dziecko. I słychać to bicie serca na całym Placu Zamkowym, to jest tak naprawdę wzruszający moment, jednocześnie bardzo prawdziwy i wiem, że porusza też wiele serc. Ja osobiście myślę sobie, że to jest moment, kiedy bije serce Polski. I dopóki te marsze będą się odbywały, to serce będzie biło i będzie biło tak długo, aż każde polskie serce będzie miało prawo bić.
0: Miałam ciarki na plecach, jak powiedziała pani o tym bijącym sercu i że to się dzieje na żywo, bo ja pod samą scenę nigdy nie udało mi się dotrzeć, chociaż pamiętam ten dźwięk bijącego serca i pamiętam też, jak sama będąc mamą, jakie to zrobiło na mnie wrażenie. Chciałam panią zapytać o to, czy macie jakieś, robiliście jakieś badania i macie dostęp do informacji, jak to wydarzenie wpłynęło na osoby postronne, które w ogóle nie miały zamiaru się znaleźć na marszu, a dostaliście potem jakieś świadectwo, że to wpłynęło na te osoby?
1: Badań nie robiliśmy, ale rzeczywiście spływają czasami takie świadectwa, bądź na przykład ludzie nawet podchodzą do nas po marszu, którzy faktycznie przypadkowo znaleźli się bądź nieprzypadkowo na tym krakowskim przedmieściu, że ich to porusza. Co ciekawe, nigdy jeszcze na Narodowym Marszu Życia nie odnotowaliśmy jakichś nieprzyjemnych sytuacji, tak? Zdarza się, że jakieś tam osoby mniej lub bardziej znane w swoich poglądach przeciwnych naszych stoją z transparentem gdzieś z boku, ale to jest często ignorowane, nigdy nie kończy się jakąś agresją. Natomiast, tak jak mówię, nigdy na Narodowym Marszu Życia nie mieliśmy jakichś sytuacji trudnych, agresywnych czy jakiś kontrpikiet. A właśnie jednak przychodziły osoby czasami, które po prostu chciały podyskutować, może myślały inaczej niż my, ale też podkreślali, że ta manifestacja jest taka, że mają możliwość podyskutować, porozmawiać, tak? Że warto podejść, że z nami można porozmawiać. Ale podchodziły też osoby, czy czasami pisały nam na forach, w komentarzach potem po marszu, że jednak coś poruszyło ich serce, coś się zadziało i to już się nie zmieni, to już tam gdzieś jakieś ziarno zostało zasiane. Albo też odzywają się do nas wolontariusze, którzy widzieli poprzednie marsze, coś się w nich obudziło i teraz chcą pomóc przy tym marszu. Więc widać, że to wszystko ma sens, to wszystko działa i o to chodzi. No bo to jest ideą tego marszu, żeby pokazać ludziom w czasie, gdy media bardzo zakłamują rzeczywistość, że życie jest piękne, aborcja jest okropna, obrzydliwa i to jest zero-jedynkowa prawda, tu nie ma nic pomiędzy. I chcemy, żeby Polska miała przyszłość, żeby dzieci się rodziły, żeby kobiety były szczęśliwe, rodząc własne dzieci. To też jest właśnie ważny postulat naszego marszu, bo widzimy, jak bardzo żyjemy w czasach, gdy macierzyństwo jest deprecjonowane. A my chcemy pokazać, że macierzyństwo daje siłę. Jest związane absolutnie z trudami, z cierpieniem i nikt tego nie kwestionuje, bo wszystko, co jest piękne, rodzi się w cierpieniu, ale ostatecznie daje siłę do nieprawdopodobnego. Kobiety po urodzeniu dzieci, wychowując te dzieci, potem na przykład wracając do pracy, mówią, że uzyskują talenty czy umiejętności, których wcześniej w ogóle nawet by nie pomyślały w sobie, że mają. Więc też o tym będziemy mówić i też chcemy pokazać, że macierzyństwo jest czymś wspaniałym i warto, żeby Polki po prostu rodziły dzieci w czasie tego kryzysu demograficznego, kryzysu szeroko opartego, mocno opartego o kryzys antykultury po prostu.
0: Mhm. Jeśli to jest tak ważny temat, ile razy media publiczne objęły patronatem medialnym wasze wydarzenie?
1: No nie było takiej sytuacji, niestety. No cóż, media publiczne są jakie są.
0: Czy to znaczy, że media publiczne nie są polskimi mediami, skoro nie zależy im na stworzeniu takiej atmosfery pozytywnej wokół rodziny?
1: No cóż, no rzeczywiście warto zadać sobie to pytanie, natomiast chcę zaznaczyć, że 2 lata temu właśnie jak marsz był taki bardzo liczny, to pojawiła się wzmianka w głównym wydaniu wiadomości z naszego marszu, tak? Wzmianka z komentarzem, pamiętam, premiera Tuska, który powiedział, że prawa kobiet w Polsce będą chronione. Bardzo trafny komentarz, nam bardzo zależy na tym, żeby prawa kobiet w Polsce były chronione, żeby każda Polka miała prawo się urodzić. Każda Polka nigdy nie cierpiała z powodu tego, że zabiła własne dziecko. Ale właśnie to też jest ważne, właśnie ważne, że to pani zauważyła, że te media nas jednak zauważyły, jak nas było bardzo dużo. Bo to już po prostu nie sposób było o tym milczeć. To już głupio było nie powiedzieć. Jeden z największych marszów w Polsce. Jeden z największych w Europie. Media zagraniczne nas zauważyły. Robiliśmy reportaże do Włoch, do Francji, nawet do Waszyngtonu. Więc trudno, żeby TVP nawet się nie zająknęła. Także no, to też o czym świadczy i mówię o tym dlatego, że zachęcam, żeby wszyscy jutro rano wstali z kanapy i pojawili się na Narodowym Marszu Życia i wzięli ze sobą jeszcze kilka osób. Tam jest to nasze dzisiejsze Westerplatte. Dzisiaj być może nie mówi się tak głośno o aborcji w polityce, ale to nie znaczy, że ten temat nie istnieje. Politycy często nie chcą o tym mówić, bo jak zaczną mówić, to właśnie robią się protesty. My niezależnie od tego, czy mówią, czy nie mówią, idziemy, bo po pierwsze, mnóstwo dzieci w Polsce w świetle prawa jest zabijanych dzisiaj na podstawie tak zwanej przesłanki psychiatrycznej. To jest katastrofa, naprawdę, bo to jest wielkie kłamstwo antynaukowe. Nie ma czegoś takiego jak depresja z powodu urodzenia dziecka. Jest oczywiście depresja poporodowa, to jest zupełnie inny stan, natomiast żadna kobieta nie czuje się gorzej z powodu tego, że urodziła dziecko, niż gdyby to dziecko zabiła. Jest to absurd. Są to zupełnie aborcje dokonywane na podstawie żadnych badań. Nie ma żadnych badań kobieta wykonywanych przed dokonaniem aborcji. I sieją naprawdę tragiczne żniwo. I w świetle prawa kilkaset takich aborcji rocznie w Polsce jest dokonywanych. Więc musimy się jutro spotkać.
0: No niestety ta liczba rośnie i dane są zatrważające. Z roku na rok to jest wzrost o 100%, mówię tutaj o Polsce. Czy scena, na której stajecie, jest też taką okazją do tego, żeby te wszystkie kłamstwa dotyczące właśnie depresji poporodowej, czy one są łamane? Czy to jest okazja, żeby opowiedzieć kobietom, że urodzenie dziecka i nawet oddanie go do adopcji, jeżeli znajduje się w takich okolicznościach, że nie będzie w stanie go w tym momencie wychować, jest lepsze niż pozbycie się go w szpitalu w czasie aborcji. To mnie zatrważa, że nie ma informacji o tym, czym jest syndrom poaborcyjny. Że nie ma informacji o tym, że ja pozbywając się swojego dziecka nie przestaję być matką, tylko staję się matką dziecka martwego. Więc takich informacji w mediach nie słyszymy, a tutaj jest okazja, bo jest scena, żeby coś takiego powiedzieć, tylko nie wiem, czy to jest odpowiedni czas, żeby poruszać takie kwestie.
1: Na pewno też będziemy o tym mówić, bo no, nie bardzo szeroko, bo nasz czas też będzie ograniczony, ale będziemy wspominać. Będziemy też mówić o adopcji, to co pani wspomniała, tak? Będzie wspaniała dyrektor ośrodka adopcyjnego w Warszawie, która też powie do nas kilka słów tego właśnie, że adoptuj, a nie morduj, przepraszam. Jest ten wybór. Chociaż pytanie, no jakim wyborem jest zabicie dziecka? Kobiety często mówią, że dokonały aborcji właśnie dlatego, bo nie miały wyboru. Paradoksalnie. To jest, tak wygląda prawda.
0: Myślę, że to jest też związane z tym, że nie spotkały w tym momencie takim kryzysowym na swojej drodze osoby, która wzięłaby je za rękę i wsparła w tym momencie i pozwoliła im tak dokonać tego wyboru. I te kłamstwa, które słyszymy ze strony czasami nawet naszych koleżanek feministek, że masz prawo wyboru. No nie, w takich środowiskach ten wybór jest jeden i wręcz jest forsowany. Znamy teraz doskonale, pamiętamy przykład chłopca, który miał się urodzić z łamliwość kości. To nie jest choroba, która mogłaby zostać zakwalifikowana jako zagrażająca życiu mamy czy tego dziecka, taka, która powodowałaby tę śmierć dziecka tuż po porodzie, a jednak dzięki temu wsparciu, w cudzysłowie oczywiście, tych kobiet, które są przeciwniczkami ratowania życia, ta biedna kobieta skończyła tam, gdzie skończyła, czyli w Oleśnicy, i to dziecko niestety też zakończyło swoje życie w taki sposób, który aż trudno przywoływać po raz kolejny, ale wydaje mi się, że o tym też trzeba mówić.
1: Dokładnie. W ogóle ten wybór nie powinien polegać na tym, czy urodzisz, czy zabijesz. No to jest, ciężko mi znaleźć porównanie, ale to jest no taki wybór jak urodzisz, czy zabijesz. No nie wiem, ukradniesz, czy kupisz. No jest wybór. No można iść do sklepu i coś ukraść, ale i to jest tak dużo mniejszy kaliber niż mówimy o zabiciu dziecka, tak? Można zgwałcić albo nie zgwałcić, tak? No, to jest wybór. Tylko wybór, no jaki to jest wybór? Natomiast wybór powinien być między tym, urodzisz i zostawisz, czy oddasz do adopcji? Czy oddasz do okna życia? Szanowni Państwo, teraz właśnie przypomniałam sobie, że kilka dni temu, w marcu, minęło 10 lat, odkąd uruchomiono pierwsze okno życia w Polsce i właśnie najstarsze dzieciątko z okna życia kończy w tej chwili 10 lat. Jest to naprawdę piękne, wspaniałe świadectwo. Dzieci żyją, są otoczone opieką, miłością, i to miłością z wyboru. To jest wybór.
0: Rozmawiałam niedawno z paniami, które prowadzą hospicjum dla dzieci, hospicjum Gajusz w Łodzi. To jest to hospicjum, które chętnie przyjęłoby też Felka, tego chłopca, który świętej pamięci, który niestety został zamordowany przez lekarza, ginekologa, który składał przysięgę Hipokratesa. Niestety chłopiec nie żyje i te panie postawiły taką tezę bardzo odważną, że okna życia tak naprawdę nie powinny istnieć. Gdyby państwo odpowiednio, w odpowiedni sposób chroniło życie od samego poczęcia i również w sytuacji, kiedy mama dowiaduje się, że to dzieciątko może narodzić się chore, te okna życia nie byłyby potrzebne. Dlatego apel do rządzących wydaje się jak najbardziej konieczny. Czy takie apele też padają z waszej sceny?
1: Jak najbardziej. No, jest wiele takich sytuacji, gdzie państwo po prostu funkcjonuje źle albo nie funkcjonuje. Podobnie, no cóż, domy dziecka nie miałyby racji bytu, gdyby państwo funkcjonowało dobrze w zakresie pieczy zastępczej, rodzin zastępczych. No ale to jest osobny temat, nie będę tego rozwijała tutaj dzisiaj. Ale rzeczywiście to są obszary, gdzie państwo zupełnie kuleje. Trzeba to ze smutkiem przyznać. Także no, Będziemy, też się o to upominamy. Bardzo się cieszę, że pani Zofia Dłutek będzie na naszym marszu. Jest to osoba z ogromną charyzmą, która dała dom ogromnej ilości dzieci. Już nawet nie wiem ilu, ale przydała im to szczęście i dzieciom, i małżeństwom, które pragnęły mieć dzieci. Jest matką poniekąd trochę tych dzieci. No, na pewno otoczyła je ogromną miłością. To jest niesamowite, prawdziwe, piękne dzieło. Myślę, że to już jest osoba, która za życia powinna zostać ogłoszona świętą. Także też cieszę się, że będzie z nami na marszu i powie nam kilka mądrych słów. Także no, jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Jest co świętować. No, też pomyślałam sobie jeszcze, jak pani wspomniała o Felku. No, przypomniało mi się to, że niedawno pani, która dopuściła się zabicia Felka, dostała tytuł superbohaterki. Oczywiście z jednej strony mnie to oburzyło, z drugiej strony myślę sobie, że no, jeżeli dostała tytuł superbohaterki takiego środowiska, to w sumie dla mnie osobiście jest to żadna nobilitacja, ale wiadomo, no, dla niej to jest jakaś tam satysfakcja. I no cóż, nie wiem, czy to powinno pójść na antenie, ale odważę się, powiem tak, że też dlatego z pewnym spokojem do tego podeszłam, bo pomyślałam sobie, że doktor Mengele za swojego życia też dostawał mnóstwo nagród, a jednak później historia go oceniła. I teraz to jest nasze zadanie. To jest nasze zadanie, żeby nasze dzieci miały prawdziwych superbohaterów. Żebyśmy my tak wychowywali własne dzieci, żeby kiedyś na kartach historii była prawda. Było pokazane, kto jest bohaterem, kim była Stanisława Leszczyńska, bo boję się, że dzisiaj coraz więcej ludzi z pokolenia Z nie wie, kim była Stanisława Leszczyńska, a wiedzą, kim jest Marta Lempart czy Gizela Jagielska. I to jest nasza porażka. To jest nasze zobowiązanie do tego, żeby, no żeby to zmienić. Żeby nasze dzieci miały prawdziwe autorytety, jednak żebyśmy wrócili do tego, w ogóle do tych czasów autorytetów, nie? A nie tylko TikToka i zakłamanej prawdy medialnej. To jest, my nie możemy się tym zrażać, że ktoś dostał jakiś tytuł. To oczywiście powoduje pewien szum medialny, ale jedne środowiska dają swoje nagrody, inne swoje i tak było i jest, będzie zawsze. Natomiast naszą rolą jest to, aby historia kiedyś była napisana w sposób prawdziwy, a nie zakłamany. Nasze dzieci potrafiły dobrze myśleć i to ocenić.
0: Nie macie wrażenia, że taka akcyjność, bo my jesteśmy narodem, który lubi akcję, lubi działać, odpowiadać na różne trudne wydarzenia. Mamy powódź, idziemy pomagać. Mamy problem z dzietnością, z tym, że widzimy, że dzieci tracą życie dzisiaj już coraz łatwiej. Wspominała pani o tej przesłance psychicznej. Tak. A efekt jest taki, że giną nie tylko dzieci, ale matki, które tego dokonały, również w jakiś sposób tracą to życie. Ja nie wiem, ile osób, które dokonały aborcji, potem musi walczyć z depresją. No to są fakty, o tym mówią naukowcy. Jak przełożyć ten jeden dzień, tę jedną akcję, ten jeden marsz na całe życie, żeby pokazywać innym, że życie ma wartość.
1: Narodowy Marsz Życia tworzy bardzo wiele organizacji, tak? Oczywiście na czele z Fundacją Świętego Benedykta, ale jest to również Koalicja dla Życia i Rodziny, czy Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z Krakowa i wiele innych organizacji, które na co dzień właśnie robią to, o czym pani mówi. Po pierwsze, realnie pomagają kobietom, realnie finansowo pomagają kobietom. Stowarzyszenie z Krakowa, Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka ma kilka finansowych programów pomocowych przeznaczonych dla kobiet właśnie w trudnej sytuacji materialnej czy po urodzeniu dziecka. Zawsze można tam zadzwonić, opowiedzieć swoją sytuację i dostać realną pomoc. Fundacja Bractwo Małych Stópek na drugim końcu Polski, w Szczecinie, na północy Polski. Tam odbywają się nawet czasami remonty mieszkań dla kobiet zostawionych bez opieki. Tak jak pani powiedziała, kobiety, które chcą dokonać aborcji, zawsze nie mają wsparcia. Gdyby kobieta miała wsparcie ojca dziecka, nigdy by w ogóle nie zdecydowała się na aborcję. W mojej opinii aborcja jest najbardziej szowinistycznym aktem, jaki można sobie wyobrazić. Totalnie ściąga odpowiedzialność za poczęte życie z mężczyzny. Czasami jest tak wygodniej, łatwiej. Teoretycznie bez konsekwencji. Natomiast jeśli chodzi o syndrom postaborcyjny, to co pani wspomniała, oczywiście wielu naukowców o tym mówi. Niestety świat też, świat mainstream wyrzucił z listy zaburzeń WHO, tak, syndrom postaborcyjny. Ale mamy u siebie w Polsce wspaniałą panią profesor Marię Ryś, która w swoim gabinecie przyjęła setki kobiet, które dokonały aborcji, jak nie więcej. Ale nie tylko, różnych innych pacjentek. I powiedziała, że w swojej praktyce psychologicznej, psychoterapeutycznej nigdy nie spotkała większej traumy niż trauma kobiety po dokonaniu aborcji. Trauma śmierci bliskiej osoby, naturalnej śmierci, nawet trauma rozwodu, która jest też jedną z największych traum życiowych, nie jest w żadnej mierze porównywalna z traumą, jaką się w kobiecie dokonuje po dokonaniu aborcji. I te badania, które nam prezentują feministki, że to wcale tak nie jest, bo większość kobiet mówi, że jest fajnie, one są zakłamane, bo często są robione maksymalnie 5 lat po dokonaniu aborcji. A problem polega na tym, że syndrom często wychodzi po 30 latach. Po 40. I też nie jest tak, jak się nam wmawia, że syndrom jest winą Kościoła, bo Kościół wmawia kobietom, że to jest grzech. Jest dokładnie odwrotnie. Profesor Maria Ryś mówi, że poznała wiele kobiet, które po 100 razy się spowiadały z tego. 100 razy dostawały głębokie rozgrzeszenie, 100 razy dostawały ukojenie, że to już jest wybaczone, a one i tak same sobie nie mogły wybaczyć. Więc nie jest to ani kwestia wiary, ani kwestia ideologii, tylko po prostu to jest nauka. To są niestety przykre fakty. Więc też o tym mówimy i też, tak jak wspomniałam, no te wszystkie nasze organizacje na co dzień prowadzimy też działalność edukacyjną, prowadzimy też kanały na YouTubie, tak jak Koalicja dla Życia i Rodziny, gdzie na przykład obecnie mówimy bardzo dużo o pięknie macierzyństwa. No na co dzień robimy po prostu co możemy, żeby te wartości, rodzina, życie dalej były podstawowymi wartościami w naszym społeczeństwie.
0: Mhm. W jaki sposób staracie się docierać do ludzi młodych? No, żyjemy w takim teraz czasie, kiedy niewiele młodych osób zagląda do mediów publicznych, ale wszyscy siedzą z telefonami w rękach i mają okazję właśnie tam znaleźć taką informację, która wręcz z nimi wstrząśnie. Spotkałam się z takim stwierdzeniem, że pokazywanie obrazów dzieci po aborcji no właśnie jest takim wstrząsającym obrazem. A ja chciałam zapytać o to, w jaki pozytywny sposób mówić o wartości życia młodym ludziom dzisiaj.
1: No powiem tak, naszą misją organizatorów Narodowego Marszu Życia jest raczej pokazywanie piękna życia, tak? Nie, na Narodowym Marszu Życia nie ma plakatów, zawsze prosimy, żeby nie było plakatów pokazujących dzieci po aborcji, choćby dlatego, że są tam też dzieci, których wrażliwość często nie jest gotowa na takie obrazy i nie musi być. Są kobiety, które doświadczyły poronienia, dla których taki widok też może być traumą po prostu i z wielu innych powodów. Natomiast my wolimy pokazywać piękno życia, tak jak Fundacja Organizacja Proelio, która również wspiera Narodowy Marsz Życia, która wydała książkę i cykl filmów pod hasłem Życie jest cudem, pokazujących cud życia dzieci, które miały się nie urodzić, które teoretycznie były skazane na to albo były sugerowane aborcje, bo nie będzie niewidome, bo w ogóle nie przeżyje 2 dni, a teraz żyją pięknie, nie są samowystarczalne, ale któż z nas jest samowystarczalny?
0: To jest taka lekcja dla nas, lekcja społeczna, bo przypominam sobie teraz przypadek Belgii czy Holandii. My nie zobaczymy tam na ulicy dzieci z zespołem Downa.
1: Islandii, tak.
0: Tak, ten problem wydaje się być rozwiązany, nie ma tego problemu, ale to społeczeństwo żyje zamknięte w swoich domach, każdy w swoim domu i nie ma tego poczucia solidarności, a Polska jednak ma w swoich korzeniach głęboko właśnie zakorzenioną tę solidarność, takie poczucie wspólnotowości i działania na rzecz dobra wspólnego i wydaje mi się, że to co robicie i Marsz dla Życia właśnie temu ma służyć.
1: Tak jak powiedziałam, przede wszystkim chcemy pokazać to piękno. Kraje, o których pani wspomniała, czy przede wszystkim też Islandia, w której faktycznie dzieci z zespołem Downa już się w ogóle nie rodzą, a poradzili sobie z tym tak, że po prostu te dzieci są zabijane. Jest to przerażające i bardzo smutne, ponieważ no jak już nie wiem, kto pierwszy mądry to powiedział, ale czy lekarz do pacjentki właśnie, która usłyszała diagnozę, że dziecko będzie miało zespół Downa lub podobną chorobę, powiedział, nikt inny nie pokocha cię tak mocno jak to dziecko. I oczywiście to nie zmywa całego cierpienia i trudu, jakie przed nami w związku z tym, czy przed tą kobietą, w związku z tym, że urodzi dziecko z niepełnosprawnością. Ale to naprawdę jest ogromny dar i ogromna siła, która się pojawia wraz z urodzeniem tego dziecka. Natomiast no po prostu żyjemy w przerażającym takim świecie konsumpcyjnym, nastawionym tylko na to, że wszystko jest łatwe, lekkie i przyjemne. I jesteśmy zupełnie niegotowi też na sytuacje trudne, bo my rozważamy teraz kwestię, czy aborcja jest dobra, czy jest zła, a co w sytuacji, gdy nam się pojawia choroba już w życiu, gdy mamy 5, 10, 15 czy 20 lat, tak? No to pójdziemy zaraz w stronę eutanazji wyłącznie, tak?
0: I to się już dzieje niestety.
1: To się już dzieje, tak. W Europie szerzej, u nas w Polsce jeszcze nie, ale pytanie jak długo? Eutanazja u dzieci też są miejsca, gdzie to się odbywa. I to jest przerażające, bo naprawdę to tworzy bardzo smutne społeczeństwa. Społeczeństwa stare, smutne, takie stetryczałe, no bez nadziei, no bo tutaj nie ma żadnej nadziei, nie ma żadnego poczucia, że w tym cierpieniu jest jakiś sens i to może dać radość człowiekowi i miłość. Miłość nieporównywalną z niczym innym.
0: Mam wrażenie, że wiele osób, szczególnie wiele tych środowisk feministycznych w ogóle tego nie zauważa i powinny wrócić członkinie tych organizacji do ustawień fabrycznych, bo przecież pierwsze feministki walczyły o to, żeby dzieci się rodziły. Winą za to, że te kobiety zostają same, no, obarczały mężczyzn. Więc może warto wrócić do książek pierwszych feministek i zastanowić się nad tym, czy naprawdę idę w dobrym kierunku. Zapytałam też o te środowiska feministyczne, ponieważ w 2022 roku po decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który rozszerzył ochronę dzieci, na ulicę wyszły manifestacje. Było tam bardzo dużo osób publicznych, które bez żadnego wstydu, wręcz właśnie z odwagą podpisywały się pod tymi hasłami. I chciałam zapytać, czy istnieje nagroda dla osób publicznych, które przyznają się do tego, że mają przekonania pro-life?
1: Osoby, które mają przekonania pro-life, po prostu często chcą też siedzieć w cieniu. Wie Państwo, to jest tak, że dla nas to jest normalność. I to jest też tak dziwnie dostawać nagrodę za to, że jest się normalnym.
0: Ja wiem, tylko ale, tak sobie ale myślę, rzeczywiście tak, ja wiem. Że to nie ma służyć tym osobom, tylko to ma służyć tym, tak, którzy będą na nich patrzeć. Ponieważ przyznanie się do tego, co jest publicznie głośne, jest bardzo mocnym znakiem. I ja mam duże pretensje do środowiska osób publicznych, aktorów, muzyków, którzy nie stają, być może stają po tej stronie obrony życia, ale ja nie wiem, czy kto to jest. I nie wiem, jakby nie daje mi to takiej nadziei, takiej motywacji. Aha, oni też, tak, to ja też mogę.
1: Ile jest
0: takich osób?
1: To jest bardzo ważne, kulturotwórcze też to, co pani powiedziała, tak? Musimy mieć też swoich bohaterów, superbohaterów, tak?
0: Dokładnie.
1: I wiem, że no, Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka rozdaje takie nagrody, tak zwanego cichego bohatera życia. I rozdaje lekarzom i rodzinom. Kiedyś, pamiętam, dostała rodzina zastępcza, którą kilkadziesiąt dzieci się przewinęło przez ich dom. I lekarze właśnie, którzy zawsze no, bronią tego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Także rzeczywiście to się dzieje. Być może jeszcze jest tego za mało. Także jest to też ważne dla nas, żebyśmy bardziej o tym pomyśleli. Ale też to robimy. No tylko, no wie pani, w mainstreamie też nie ma o tym głośno.
0: No niestety nie ma. Także... Niestety nie ma. I jest to działka, którą na pewno trzeba zagospodarować i pójść gdzieś krok dalej.
1: Ale właśnie, no ja chciałam powiedzieć, że feministki często oburzają się właśnie, no wychodzą na ulicę, gdy jest poszerzana możliwość zabijania dzieci nienarodzonych i tym podobne. Natomiast dziwi mnie, że często milczą w sytuacji, gdy rzeczywiście kobiety są krzywdzone w Polsce albo gdy prawa kobiet są zagrożone. Ostatnio coraz głośniej się mówi na przykład o no, przerażającym zjawisku, jaką jest słynna no, niebieska platforma, tak? Nie chcę tutaj nawet mówić nazwy, ale myślę, że nasi słuchacze wiedzą, o co chodzi. Platforma służąca do tego, że panie tam sprzedają siebie, a panowie to oglądają. I tutaj mnie dziwi to, że feministki w żaden sposób nie odzywają się, bo owszem, jedna strona medalu jest taka, to że panie, które na tym zarabiają, bardzo chwalą się łatwo osiąganymi gigantycznymi dochodami, tak? W miesiąc zarabiają tyle, co przeciętny Polak w rok albo trzy. Bo te zarobki są gigantyczne. Jest to też potem promowane przez wszelkiej maści media społecznościowe absolutnie w tragiczny sposób. Druga strona medalu jest taka, że wielokrotnie razy więcej mężczyzn korzysta z tej platformy niż kobiet, które na tej platformie się sprzedają. To są mężczyźni, którzy w 90% są żonaci. I to jest przerażające, bo to jest kolejna rzecz, która niszczy nasze społeczeństwo. A feministki milczą. Niedawno słyszałam wywiad z taką panią, która właśnie bardzo dużo pieniędzy się na tym dorobiła. Ona mówi, że ona nie chce, żeby przez seksualność była oceniana jej wartość. Przecież oni sami bardzo wymiernie określają swoją wartość i to pieniężnie.
0: Dokładnie, więc bardzo świadomie.
1: A feministki mówią, że kobiety mają nie być podmiotem, mają nie być obiektem seksualnym, nie wiem, w mediach, cokolwiek. I nie być właśnie uprzedmiotawiane, sprzedawane. No to coś tu nie gra. Dlaczego tutaj nikt nie protestuje? Oczywiście, przede wszystkim przeciwko temu popytowi, czyli przeciwko mężczyznom, którzy się na to rzucają, ale też dlaczego w ogóle to jest legalne w tym kraju? W tak paskudny sposób niszczyć polskie rodziny i naprawdę na to idą ogromne miliony polskich złotych. To jest przerażające, jak ogromne kwoty są na to wydawane i to jest przykre, że podobnie jak zresztą w konwencji stambulskiej, którą feministki tak bardzo chciały i która się dzieje tak straszne żniwo, zresztą mocno antyrodzinna, a ani słowa nie ma w niej o pornografii. A nawet samo WHO mówi, że seksualizacja wizerunku kobiety w przestrzeni publicznej jest jedną z trzech podstawowych źródeł przemocy wobec kobiet. Obok oczywiście alkoholu i innych używek. Więc o tym jest cisza. Pornografia, niebieskie platformy, to nie jest problem dla współczesnych feministek, że kobiety po prostu same siebie wyceniają i sprzedają, tak? Więc to jest no, duża niekonsekwencja, jakbym powiedziała, nawet to nie jest w sumie niekonsekwencja, bo to chyba jest bardzo konsekwentny nurt, bardziej szowinistyczny niż sprzyjający w jakiejkolwiek mierze kobietom.
0: Mam nadzieję, że słuchają nas i feministki, może niewiele, ale jednak może się coś takiego wydarzy. I rządzący, bo pojawiło się tutaj bardzo dużo pytań bez odpowiedzi, które no my na te pytania odpowiedzi nie znajdziemy. My możemy się modlić, możemy właśnie wziąć udział w Narodowym Marszu Życia, na który serdecznie Państwa zapraszamy. Zapytałam Panią o Narodowy Marsz Życia. Każdego roku ten marsz przybiera sobie inne hasło. Jakie hasło towarzyszy Wam w tym roku?
1: Tak, zawsze na sztandarach idziemy z hasłem rodzina, życie, małżeństwo, rodzice, prawa rodziców i tak dalej. I to są absolutnie fundamenty naszego społeczeństwa, fundamenty narodu, każdego narodu. Natomiast Te wszystkie hasła są trochę jak dom budowany na piasku, jeżeli nie mamy w sobie wiary i wierności. I właśnie to są hasła, z którymi idziemy w tym roku. Wiara i wierność. Wiara, czyli nasze korzenie, nasza cywilizacja chrześcijańska i wierność temu dziedzictwu, które no, mamy dzięki 1060-letniej historii naszego kraju. Wierność też wartościom prawa naturalnego. Oczywiście my wiemy też, że prawa Bożego, ale to jest tożsame. I jeżeli te fundamenty będą zachowane, to nasze postulaty będą jak dom na skalę, trwałe i nienaruszalne. Dlatego właśnie z tymi hasłami wiara i wierność w tym roku przede wszystkim maszerujemy już jutro.
0: To są takie postulaty, które trudno odnaleźć w środowiskach LGBT i tak dalej, a z drugiej strony dobrze by było, żeby i takie osoby mogły znaleźć się na tym marszu i myślę, że zaproszenie tego typu osób jest jak najbardziej otwarte. Każdy ma okazję wziąć udział, chociażby z ciekawości przyjść i zobaczyć, jak to naprawdę wygląda. Czy naprawdę jesteście atakującymi wszystkich z każdej strony katolikami, którzy tylko składają ręce do modlitwy i do różańca, czemu ja w ogóle nie jestem przeciwna, wręcz odwrotnie. Czy po prostu jest to okazja, żeby zobaczyć cały kolor tego, jak to jest być częścią rodziny. Ja sobie jeszcze jedną rzecz zdałam teraz sobie z tego sprawę, że spojrzenie na takie pełne rodziny może być dla wielu osób bolesne, ponieważ mają swoje doświadczenie, być może rozbitych rodzin, braku pełnych rodzin, braku ojca, braku mamy. I to może być bolesne, ale to może być taki punkt zwrotny w ich życiu, żeby zacząć szukać odpowiedzi na te swoje trudne pytania, te braki i ten ból, który gdzieś tam się pojawi.
1: Tak, to jest bardzo ważne. No, w ogóle wielu uczestników Narodowego Marszu Życia nie ma rodzin, ale wszyscy z jakiejś rodziny wyszliśmy. Nie zawsze ta rodzina była idealna czy wymarzona, czasami była trudna, czasami nawet chcemy o niej zapomnieć, ale jednak gdyby nie rodzina, to nas by nie było. Więc to jest bardzo ważne i też no, chcemy pokazać piękno tej rodziny, która może być właśnie dzięki wierze, dzięki wierności. To, że właśnie różnie jeszcze się w naszym życiu wydarzyło, nie znaczy, że nie może się zmienić. A chcę też powiedzieć, że wiem, że w Narodowym Marszu Życia biorą udział nie tylko Polacy, katolicy. Są też osoby, są też chrześcijanie, niekoniecznie katolicy. Są też osoby czarnoskóre, Polacy i nie tylko Polacy. Zresztą wśród wspaniałych gości będziemy mieli też osoby z zagranicy, z organizacji One of Us, jednej z największych organizacji prorodzinnych w Europie. Ale też wśród tak zwanych zwykłych uczestników też są osoby z innych krajów, innych kolorów skóry, innych wyznań, więc to nie jest absolutnie marsz tylko dla katolików. My mówimy o naszej cywilizacji polskiej, chrześcijańskiej, bo to, co są nasze idee tutaj w Polsce dzisiaj, ale wspierają nas też inne osoby, które czasami nam też zazdroszczą tego, że my możemy mieć jeszcze taki marsz i oby jak najdłużej.
0: Przeciwnicy Marszu Niepodległości mogą się poczuć zawiedzeni, no bo chcieliby tutaj spotkać pewnie typowego narodowca Osiłka, a tutaj znowu pojawi się obrazek mamy z trójką, czwórką dzieci, jeszcze z wózkiem, być może w ciąży. Burzycie pewien schemat, także nie wiem, jak się z tym czujecie.
1: Tutaj nie ma schematu. Po prostu Narodowy Marsz Życia jest marszem dla wszystkich rodzin, dla wszystkich ludzi. Jest marszem świętości każdego życia. I tego już urodzonego, i tego, które niestety jest zagrożone i być może się nie urodzi. Także wszyscy, którzy się cieszą tym życiem, są zobowiązani, żeby przyjść i upomnieć się o te życia, które są zagrożone. Bez względu na wiarę, kolor skóry, przekonania, cokolwiek. Po prostu no, zwalczmy o te podstawowe prawo człowieka.
0: Dokładnie. Zapraszamy na Marsz Życia, który w Warszawie odbędzie się już jutro, 19 kwietnia. Wychodzicie z...
1: Wychodzimy z Placu Zamkowego około godziny 12:30. Wcześniej zapraszamy na msze święte w obu katedrach warszawskich, warszawskiej i warszawsko-praskiej.
0: O godzinie?
1: O 11:00 będą te msze święte. O 12:30 rozpoczęcie marszu. Marsz zakończy się w tym samym miejscu, w którym się rozpoczyna, czyli również na Placu Zamkowym. Oczywiście będą też przemówienia, ale będzie też husaria, będzie ważny wątek, myślę, bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy sposób opowiedziany, historyczny, właśnie mówiący króciutko o tej naszej tożsamości i o tych urodzinach Polski, które kilka dni temu obchodziliśmy, 14 kwietnia w rocznicę Chrztu Polski. Ale będą też atrakcje dla dzieci, namioty z różnymi zabawami dla dzieci, żeby się też nie nudziły i miały dużo radości tego dnia. No i na koniec bardzo wyczekiwany moment, czyli koncert wybitnej polskiej, ale znanej również w świecie, chrześcijańskiej wokalistki Ann-Marie. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy, bo nieczęsto jest taka okazja.
0: Jeszcze jedno pytanie. Czy zdarzyło się, że do marszu dołączyli kiedykolwiek politycy?
1: Tak, zawsze w marszu idą jacyś politycy. Idą jakby prywatnie. Marsz jest inicjatywą zupełnie niepolityczną, tak? Także bardzo dobrze, jeżeli idą i bardzo dobrze, jeżeli konsekwentnie trzymają się tych wartości. I idzie wielu polityków, zazwyczaj takich, którzy konsekwentnie w swojej karierze politycznej trzymają się wartości życia i rodziny. Chociaż zdarzało się też różnie, że przychodzili też tacy, którzy w pierwszym rzędzie chcieli się pokazać przed wyborami. Ale zapraszamy wszystkich i oby ten marsz był po prostu mobilizacją.
0: Dokładnie. Nigdy nie wiemy, jak takie wydarzenie może zmienić myślenie tych, którzy dzisiaj są przeciwnikami, a za chwilę mogą stanąć po stronie życia. Mnie się przypomina historia doktora Nathansona, który własnoręcznie zamordował w tych zabiegach aborcyjnych tysiące dzieci. I na szczęście przez na pewno nie zbieg okoliczności, tylko jakąś interwencję z góry zupełnie zmienił swoje myślenie i stał się zagorzałym obrońcą życia. Podobnie jest z panem doktorem Hazanem przecież, który nie stara się ukryć tego faktu, że wcześniej też dokonywał aborcji, a dzisiaj jeździ po całej Polsce i opowiada o tym, że życie jest święte, życie jest od samego początku i trzeba go chronić do śmierci.
1: Dokładnie. To myślę sobie, że to też nie są takie sytuacje, które się dzieją bez przyczyny, bo dzięki temu, że oni mieli takie potworne doświadczenia, tak? I nawet nie chcę sobie wyobrażać, co czują prawdopodobnie do dzisiaj w sercach i co będą czuli. Znaczy mówię o profesorze Hazanie, ale dzięki temu mogą mówić to świadectwo, tak? Bo byli po tamtej stronie i są po tej stronie i to też jest często bardziej wiarygodne, prawda, niż sama teoria. Więc po prostu no nawet z takich zgniłych sytuacji Pan Bóg potrafi wyprowadzić owoce.
0: Niech to więc będzie też taka okazja. Słyszymy o tym, że będziemy mogli wziąć udział w mszy świętej. Może to jest okazja i zaproszenie, żeby modlić się za panią Gizelę Jagielską. Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych i to, co wydaje nam się niemożliwe do zrealizowania, dla Niego jest po prostu kwestią czasu. Więc niech On wybierze najlepszy czas i miejsce na powrót pani Gizeli do wiary.
1: Żeby zachęcić też jeszcze wszystkich do przyjścia na jutrzejszy marsz i w ogóle do działalności ProLife, to tak zakończę niedokładnym cytatem z Pisma Świętego, bo nie pamiętam teraz dobrze, ale w Księdze Wyjścia chyba jest takie słowo, że Bóg chroni położne, czy Bóg pomaga położnym. I to historia potwierdza. No Stanisława Leszczyńska przeżyła wojnę, a dokonała rzeczy absolutnie nieracjonalnej, niemożliwej, przyjęła tyle dzieci na świat. To w ogóle nie powinno było się wydarzyć. I Pan Bóg chroni obrońców życia. Tak jak właśnie jest napisane w Piśmie Świętym o tych położnych. Zresztą zawsze to też mówił, pamiętam, świętej pamięci inżynier Antoni Zięba, który wprowadzał ruch ProLife do Polski, że Pan Bóg mnie chroni. Jakby mnie pociąg potrącił, to pociąg by się wykoleił, a ja bym pewnie szedł dalej. No bo chronię życia, tak? Oczywiście nasza modlitwa jest naszym orężem, ale niech to też będzie zachęta dla wszystkich, którzy jeszcze się wahają, czy przyjechać jutro, czy angażować się w ochronę życia. Warto, bo Pan Bóg też nas dodatkowo chroni i pomaga. Także nie jesteśmy sami.
0: Dokładnie tak. Słuchajmy tego, co mówi pani Lidia Sankowska, gra

0: Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała, cześć i uwielbienie, Panie. Ofiaruję Ci, Panie, ten czas. Niech będzie on na Twoją chwałę. O Twoje tylko światło prosimy, opiekę nad nami i o Twoje słowa. A Ciebie, Maryjo, też serdecznie tutaj zapraszam pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panu, chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Ania. Witam. Czy Twoja historia życia ma jakieś wyraźne części?
1: Myślę, że tak. Najpierw oczywiście dzieciństwo, okres dojrzewania. Później czas, kiedy zaczęłam poznawać Boga jako osobę, kiedy oddałam mu swoje życie. Później wyróżniam też okres po kursie Paweł. To były takie specjalne dla mnie rekolekcje. A teraz okres aplikacji, ostatnie kilka miesięcy. Myślę, że tak, na pewno są to momenty, które potrafię wyłapać.
0: A dzieciństwo, czy ono się z wiarą łączyło? Czy dom przeniósł wiarę?
1: Tak, chociaż nie tak jak teraz. To znaczy, ja jestem z rodziny wierzącej, takiej katolickiej rodziny praktykującej.
0: Z jakiego miasteczka, miejscowości?
1: Z Warszawy z Ochoty.
0: Tam dużo takich wokoło?
1: W moim bloku jest co najmniej kilka takich osób, które chodzą na mszę świętą także w tygodniu i widuję. I takie, które widuję na mszy świętej w niedzielę. Kilku osób nie znam, więc może też chodzą, a ich nie widać. Ale jest to mała kamienica. Tylko 20 chyba mieszkań nawet nie ma.
0: Czy te praktyki były takie zwyczajne, czy to było coś nieważnego, czy raczej bardzo ważnego?
1: Ważnego dla mnie. To znaczy, chodziliśmy co niedzielę do kościoła.

0: i wiara była dla mnie ważna, ale to był taki system nakazów i zakazów, tak myślę, że Pana Boga się trochę bałam. Trochę miałam taki obraz Pana Boga wykrzywiony, Boga Ojca. Maryję widziałam bardziej tak, jak jest. Natomiast Boga widziałam, tak sobie wyobrażałam, jak właśnie takiego sędziego. Jestem w ogóle prawnikiem, może stąd takie już od dzieciństwa konotacje. Kogoś, kto jak umrę, to policzy wszystkie moje dobre i złe uczynki, a ponieważ nie jestem doskonała, no to może być różnie, może być źle. I jakby dlatego Pan był dla mnie kimś silnym, ale też ważnym, ale dalekim. Bardziej właśnie Maryję widziałam, tak jak jest naprawdę Pan Bóg. Kogoś, kto kocha, kto patrzy z miłością, widzi wszystkie dobre cechy, widzi wszystko to, co jest dobre. No, też byłam jakiś czas w dzieciach Maryi jako małe dziecko, może wtedy miałam więcej okazji coś o niej do się usłyszeć.
1: Czy ten czas właśnie dzieciństwa pozostawił jakieś takie obrazy związane z relacją z Panem Bogiem? Czy to tylko była...
0: Były. Pan Bóg cały czas do mnie pukał. Ja mam taką świadomość teraz, że Pan Bóg wielokrotnie pukał do mojego serca. Że On wiele razy usiłował taki dłuższy kontakt nawiązać. I były takie momenty, kiedy właśnie z dzieciństwa, czy z okresu później dojrzewania, kiedy pamiętam, że właśnie jakoś tak widziałam tego, czułam jakoś tego Pana Boga. W takim sensie, że jakieś wydarzenia konkretne, czy generalnie było tak, że na przykład wieczorem jak szłam spać, to jak się nie pomodliłam, to nie mogłam usnąć. Jakoś tak... Myślę, że Pan Bóg też był w tym wszystkim, jakoś chronił nas i tak...

0: Ja jako takie małe dziecko zupełnie podobno byłam bardzo śmiała i bardzo taka żywa i energiczna. Natomiast gdzieś w pewnym momencie nastąpiło jakieś tąpnięcie, coś się zaczęło dziać inaczej i już jako dziecko w podstawówce, już później w liceum, ja byłam bardzo nieśmiałą osobą, bardzo zamkniętą w sobie, bardzo zakompleksioną, smutną w gruncie rzeczy. W domu bardziej gadatliwą, czy bardziej może nawet nerwową, powiedziałabym, a w szkole taką cichą i bojącą się i nawet prześladowaną przez kolegów i koleżanki. Także gdzieś tam moja osobowość została w pewnym momencie gdzieś... Coś się zniosło, coś się stało, nie wiem, coś się... Musiało może jakieś wydarzenie, nie wiem, jakaś zawiedziona przyjaźń w przedszkola albo coś w tym stylu. Może zmiany w rodzinie, cokolwiek.
1: A czas buntu, czy był ważny?
0: Buntu? Znaczy ja przeżywam taki okres, kiedy właśnie byłam jeszcze bardziej, jak bardziej łatwiej się denerwowałam, różne rzeczy, czułam się niezrozumiana przez moich rodziców, czułam się, co nie było prawdą, czułam się wręcz niekochana momentami przez nich, nierozumiana, ale to nie było prawdą, widzę to teraz, że po prostu to było takie moje subiektywne doznanie. Czas, kiedy się kłóciłam ze swoim rodzeństwem na przykład. W tym czasie ja się tak naprawdę chowałam też w książki, w telewizję. Dużo oglądałam telewizji po kilka godzin dziennie, czytałam mnóstwo książek. Też pewnie trochę zajadałam swoje problemy. Tak właśnie było. Myślę, że z tą telewizją, z tymi książkami, to jest jakieś, to był jakiś rodzaj nawet uzależnienia już w pewnym momencie. Taki mój świat, w którym ja byłam, ale nie był prawdziwy. No. Pozwalało mi na tylko częściowe poznanie tego, co jest tak naprawdę. Też zubożał moje kontakty. Tak naprawdę nie miałam specjalnie koleżanek, przyjaciół. Dopiero tak pod koniec liceum zaczęłam mieć swoją taką przyjaciółkę. I to też na pewno był ta od Pana Boga dar. I też on też się do tego przyczynił. I tak to właściwie nie bardzo. Właściwie wcale.
1: I co myślałaś o swoim powołaniu, że co w życiu robić? Masz?
0: Ja zawsze byłam przekonana, że do małżeństwa, to znaczy nie chciałam nigdy iść do zakonu i nie mam takich pragnień, chociaż uważam teraz i zawsze tak uważam, że to jest dobra rzecz, że to jest dobra, ale nie dla mnie, o takie. Natomiast jako nastolatka ubzdurałam sobie, sama sobie stwierdziłam, że ja to nigdy nie wyjdę za mąż. Absolutnie nie ma takich szans, że muszę się z tym pogodzić. Pamiętam, że właśnie usiłowałam się z tym pogodzić i wcale mi to nie wychodziło. Ale tak mówiłam sobie, że na pewno Pan Bóg tak chce, że tak ma być. W ogóle bolało mnie to oczywiście. No, tak pamiętam, że tak było.
1: A o szkole jakiejś myślałaś, o pracy, o tym, co dalej w życiu robić?
0: No w podstawówce to oczywiście jeszcze nie bardzo. Miałam dużo zainteresowań i biologię, i historię, język polski. No nie matematyka w każdym razie, wiedziałam. Natomiast dopiero tak w połowie gdzieś tak liceum zaczęłam się zastanawiać, co ja będę robić w życiu, kim ja będę. No i tak myślałam, za bardzo nie mogłam wymyśleć. Nawet prosiłam moją mamę, żeby mi podpowiedziała. Ona nie chciała za bardzo, nie chciała po prostu mną kierować. W końcu mówi, no a może prawem. Myślę. No może i tak. I stwierdziłam, że to byłoby to.

0: I myślę, że to też jest od Pana Boga, że człowiek, młody człowiek, który tak naprawdę jeszcze niewiele wie o tym, co znaczy dany zawód, wybiera dany ten konkretny i potem jest dobrze. Że to też jest od niego, że ja się w sumie czuję dobrze w swoim zawodzie. Uważam, że dobrze wybrałam, że prawnik, prawo interesuje mnie nadal.
1: I kiedy Pan Bóg się upomina?
0: Pan Bóg się upomina. Oprócz tych wielokrotnych razów, tych właśnie jakichś, czy jakieś rekolekcje, czy tych dzieci Marii, czy jakichś tam innych wydarzeń, coś mnie dotknęło w kościele, jakaś pieśń, czy cokolwiek, to w pewnym momencie, to było właśnie już po skończeniu liceum, kiedy właśnie miałam wejść w nowe środowisko studenckie, już wchodziłam, zaczynałam, to już musiało być gdzieś tak październik, listopad, i bałam się właśnie tego przejścia trochę, ponieważ bałam się, że moja przyjaciółka, jedyna jaką miałam, nie będzie już ze mną w jednej klasie, w jednej ławce, że no nie odnajdę się jej w ogóle. Wtedy właśnie poszłam do kościoła się spowiadać i zabrałam ją ze sobą, ona czekała na mnie w ławce. I ksiądz po spowiedzi powiedział, żebym do niego przyszła. Ja wiedziałam, że oczywiście na pewno się koleżanka nie zgodzi i koleżanka się zgodziła, więc poszłyśmy. I tak naprawdę, ponieważ jak mówię, byłam bardzo nieśmiała, ksiądz bardziej rozmawiał z nią niż ze mną. I zaprosił nas na spotkanie wspólnoty. I ona chciała pójść. Jak ona zaczęła chodzić, no to ja, żeby mieć, że tak powiem, jakiś kontakt z nią więcej i dlatego też, że ktoś był, kto ze mną mógłby wejść tam w to miejsce, Pan Bóg się też nią posłużył, przez to, że ja też zaczęłam tam przychodzić. Na początku właśnie tak uwieszona, jakby prawie, że jej za ramię. Pamiętam, jak wchodziłam któregoś razu do kaplicy i tak trzymałam ją, tak jak do komuś cześć powiedzieć. Tak nie za bardzo widziałam czasami, jak nawet właśnie funkcjonować, jak rozmawiać z ludźmi w moim wieku. O, w moim wieku to jest dobre określenie. Z starszymi osobami łatwiej mi się rozmawiało. I zaczęłam chodzić. No i okazało się, że ciekawe te ksiądz mówił, takie rzeczy, ciągle coś nowego się działo, więc zaczął mnie to jakoś tak wciągać. No i chodziłam na te spotkania i na jednym z tych spotkań właśnie ksiądz kazał nam przynieść fotografię i powiedział, że będzie teraz wystawienie Świętego Sakramentu i tak właśnie zrobił. I że teraz jest czas, kiedy każdy z nas może powiedzieć Jezusowi, czy chce mu oddać swoje rzeczy, czy Jezus chce, żeby dla niego był Panem. Ja sobie, no katoliczką jestem. No to chyba tak sobie myślę. No i tak zrobiłam, że położyłam tą fotografię na ołtarzu, powiedziałam Panu Jezusowi, że chcę, żeby był moim Panem. I pamiętam, że bardzo się ucieszyłam, że jakoś taka radość w moje serce wstąpiła. No i Jezus poważnie potraktował moje słowa i zaczął zmieniać moje życie.

Jezus zaczął zmieniać wszystkie dziedziny mojego życia. Zaczynając od tych właśnie, co mówiłam, o tej nieśmiałości, zamknięcia sobie, kompleksów, samotności. Czyniąc to także przez tych ludzi tam, którzy tam byli w tej wspólności i przez swoją miłość, przez to, że jakby dowiadywałam się i poznawałam, że jest taka osoba, Pan Bóg, który bardzo, bardzo mnie kocha. Jest ktoś, kto mnie właśnie bardzo kocha. Mnie osobiście. Że jestem dla niego ważna. Że patrzy na mnie z miłością. To było takie ważne, że w patrzeniu jakby na mnie samą, dla mnie samej. I jakby stopniowo nabierałam takiego większej umiejętności rozmawiania z ludźmi, życia, jakby socjalizowałam się, można powiedzieć. Już teraz nie uważam się za osobę nieśmiałą, nikt mi tak nie mówi. Ludzie mówią mi zazwyczaj, że jestem bardzo otwarta i wesoła wręcz, taka radosna. To jest jeden z tych rzeczy. Jeśli chodzi o moje relacje z rodziną, to też się zaczęło zmieniać. Ja odkryłam to przez Pana Boga, przez to, że odkryłam Boga jako Ojca, który kocha mnie, odkryłam miłość mojego Ojca. Pamiętam, że to było dla mnie odkrycie, zaskoczenie. I ja wiem, że mój tata cały czas mnie kochał. Ja to dopiero wtedy musiałam zobaczyć, że on jest, to było dla mnie szok. No, jest ze mnie dumny, mój tata. Także na przykład relacja z moim tatą się zmieniła też pod tym kątem. Ja zaczęłam, no tak, wiadomo, że nie jest nigdy idealnie we wszystkich relacjach u mnie w rodzinie, ale właśnie jest taka też miłość, jeśli chodzi o mojego tatę, to potrafiło mu się wpakować na kolana, będąc już na studiach. Nie robiłam tego jako nastolatka, czy tam dziecko, nie pamiętam. Z małą siostrą też się bardzo zmieniła relacja. Jak mówiłam, się kłóciłam z moim rodzeństwem. Teraz z małą siostrą jesteśmy przyjaciółkami. Tak mogę powiedzieć, że to jest jedna z moich przyjaciół. Tak. I ona też jest w tej wspólnocie od kilku lat, bo to już było ponad 8 lat temu. Ale to ona tam jest od mniej oczywiście, bo jest ode mnie 6 lat młodsza. Więc jak mówię, relacje z rodziną, moja relacja do mnie samej, moje patrzenie na mnie samą, moja relacja do Pana Boga, czyli ktoś, kto mnie kocha, Bóg, który jest miłością, który jest osobą, a wcześniej właśnie sędzia, zakazy, nakazy, a teraz relacja. Właśnie jakby widzę, że to jest proces. To jest tak, że to nie jest skończone dzieło, że to się ciągle zmienia, że Pan Bóg uczy mnie odpowiedzialności, pokazuje mi różne moje wady, oducza mnie ona, na przykład chociażby z tymi książkami czy z tą telewizją. Teraz już telewizora w domu w ogóle nie mam, nie oglądam telewizji, chyba że pójdę do kogoś. No i wtedy widzę, że to jednak było uzależnienie, bo od razu mnie tam ciągnie do tego okienka, a tak mam dużo więcej czasu, mniej czasu tracę na właśnie na oglądanie. Książek też czytam na przykład mniej. To są takie rzeczy, których Pan Bóg mnie uwalnił jakby.

0: Jak to się dzieje? Przychodzi się do jakiegoś miejsca, słucha się jakiegoś mężczyzny, który coś opowiada o rzeczach, których nie widać.
1: Nie zupełnie. To znaczy, to nie jest tylko ksiądz, który tam mówi, to są ludzie, którzy tam są. I to przede wszystkim jest Pan Bóg. Myślę, że On sam po prostu działa. To jest nie do końca trudne, to nie do końca się da tak po prostu powiedzieć słowami, wytłumaczyć. To jest jakaś, jakaś łaska, jakaś współdziałanie tak naprawdę. Ja się zmieniałam, a tak naprawdę to Pan Bóg mnie zmieniał. To nie jest, to jest jakaś współpraca, ale też jest to jakaś łaska i to też jest pewna czasami moja praca, moja decyzja. To nie jest tylko ten raz. Ja jeszcze ileś razy tam stawałam w takim zastanowieniu się i podejmowałam decyzję, że chcę, żeby to był Jezus, żeby Jezus był najważniejszy. Myślę, że to jest po prostu tak trudno do końca opisać. Tym bardziej, że to się rozkłada na lata w tej chwili już. A no myślę, że tak najwięcej jakby z tego się działo przez pierwsze półtorej, może dwa lata, jakby tak czasowo rozkładać, ale dużo, dużo innych rzeczy później jeszcze Pan Bóg stopniowo zmieniał.
0: I to się dzieje najczęściej, to są jakieś historie.
1: Też, ale też takie coś, co się zmienia z dnia na dzień, niezauważalnie. Są to historie, jakieś konkretne sytuacje, które czasami są niesamowite. Ale też są to właśnie takie stopniowe, powolne zmiany, które się zauważa. Pamiętam to, jak kiedyś ksiądz kazał nam się podzielić w grupkach tym, co w ostatnim roku Pan Bóg dla nas działał. To było jeden z pierwszych lat właśnie, może drugi rok. Jak szłam między kolumnami i jak nagle uświadomiłam sobie, ile Pan Bóg we mnie zmienił przez ten rok. Jak się nagle z tych ziarenek piasku zrobił taki duży kopczyk. Pamiętam moje zdziwienie, jak moje zdumienie po prostu. Jak przechodziłam między tymi kolumnami w tym momencie, widzę siebie, pamiętam ten moment, kiedy sobie uświadomiłam coś, co się zmieniało stopniowo.

0: co we wspólnocie jest najważniejsze? Co jest tym, co najbardziej karmi duszę?
1: Myślę, że samo bycie jest najważniejsze. To znaczy, to już jest dla mnie taka decyzja. W pewnym momencie pokusie po prostu powiedziałam sobie, że ja nie odejdę ze wspólnoty, chyba żebym miała jakąś inną, w której już bym wiedziała, że tam będę. Bo wspólnota jest potrzebna. Po prostu bez niej, no, moim zdaniem chrześcijanin ma małe szanse tutaj w takim mieście jak Warszawa. I to się nie do końca da też znowuż opisać, co jest najważniejsze. No wiadomo, że Jezus jest najważniejszy, ale on po prostu działa przez to, że się przechodzi w różnych momentach przez Słowo Boże, przez śpiewy, przez słowa innej osoby, przez spojrzenie, czasem gest, przez rekolekcje. To są jakieś konkretne, znowuż jakieś dawki, tak powiem, promieniowania Bożego.
0: Dlaczego kurs Pawła był ważny?
1: Czego był ważny? Ponieważ odkryłam, że jestem Panu Bogu potrzebna, że On chce mi do konkretnych rzeczy używać i odkryłam radość ewangelizacji, mówienia innym o Jezusie, o tym oświadczenia o Nim, dzielenia się. Okazuje się, że tak naprawdę ja więcej dostaję. Ja się bardzo tego bałam. Ja mówiłam, że ja nie będę, są wszyscy, ale nie ja. Byłam od już kilku lat wtedy we wspólnocie ewangelizacyjnej i mówiłam, że nie będę ewangelizować, bo to nie dla mnie. I Pan Bóg po prostu, kiedy tylko Mu powiedziałam, na koniec już tych rekolekcji, w pewnym momencie już pękłam i powiedziałam, dobrze, Panie Jezu, jak Ty chcesz. To On mi dał takie pragnienie, On mi taką chęć, która jest we mnie dalej. To jest radość moja. Ja nie mam ostatnio na to czasu, niestety, ale to jest ciągle wielka moja radość i moja pasja, ewangelizacja właśnie. I to też właśnie pewne prawdy, które sobie przyswoiłam, które trzymam i są dla mnie ważne, jak właśnie na przykład wspólnota, która jest, wiem, że jest mi potrzebna. Wiem, że jest jej potrzebna po prostu. To jest taki teza. Na przykład.
0: Ale takie rekolekcje to też jest krótki czas. Wyjątkowa sytuacja, a później się wraca. Mhm. Co się dzieje? Co jest takiego ważnego? W jaki sposób Pan Bóg działa w takich wyjątkowych okolicznościach?
1: No, na przykład jeśli chodzi o kurs Paweł, to tak naprawdę to uczucie, tylko mówię o uczuciach, oprócz tych tez właśnie, które zostają, tych jakichś pewnych wskazówek, jak działać w konkretnych sytuacjach, co wybierać, to uczucia wtedy, pamiętam, że dość długo we mnie było. To naprawdę taka radość, to tak naprawdę została we mnie właściwie do dzisiaj. Są jakieś takie ślady trwałe, że tak powiem. Pan Bóg uzdrawia konkretne jakieś moje, na innych rekolekcjach na przykład, uzdrowił jakąś, to na przykład, że ja czułam się samotna i bardzo szukałam swojej drugiej połowy i czułam się bardzo nieszczęśliwa z tego powodu. I na przykład na innych rekolekcjach Pan Bóg dotknął tego miejsca, to jest w mojej duszy i sprawił, że już tak bardzo się tym nie martwiłam, nie przejmowałam, jakby nie smuciłam, nie stanowiło to takiego czegoś, co ciągle we mnie tkwiło, jak taki oset, tylko po prostu no dalej chciałabym, nie zmieniły się jakby moje plany życiowe, ale nie jest to już jakby takim czymś, co mi przesłania wszystko. Więc zostają takie jakby konkretne zmiany w moim myśleniu, w moim sercu, w mojej duszy. I zostają jakieś wskazówki, a czasami też dobre nawyki. Dużo się może zmieniać. Chociaż to prawda. Dużo rzeczy też niestety umyka. Dużo rzeczy niestety też pozostaje niezrealizowane, zmarnowane przeze mnie. To, co zostało mi dane. To, co zostało mi przekazane. Niestety. Prawda.

0: ta ewangelizacja, kiedy miałaś na nią czas, to co to było?
1: Nasza wspólnota jest wspólnotą ewangelizacyjną, czyli mamy właśnie różne takie okazje, więcej niż inni. Możemy iść z księdzem na rekolekcje, możemy posługiwać, prowadzą takie właśnie kolekcje dla innych, takie kursy, właściwie nie kolekcje, kursy jak Filip czy inne. Mamy okazję czasami się zdarza, ktoś mnie po prostu poprosi, czy na jakieś są ewangelizacje uliczne, czy gdzieś indziej powiedzieć jakieś świadectwo. Zresztą w ogóle na co dzień. Często mi się zdarza, że takie zwykłe rozmowy, nie z gruszy, nie z pietruszki, przychodzą na temat Pana Boga. I no ja po prostu w tym momencie tak mam tak się rozpalam, tak mam ochotę mówić o Panu Bogu, w sensie tym, że co On dla mnie zrobił, jakby też. To samo się dzieje. Często są takie każdego prawie tygodnia, nawet jak teraz, kiedy nie mam czasu w pracy, jak się uczymy gdzieś tam. Czasem krótko coś powiedzieć. Pan Bóg sam daje okazję.
0: Życie sakramentalne. Co jest dla Ciebie najważniejsze w tym? W takiej codzienności, zwykłości.
1: Znaczy ja staram się być codziennie na mszy świętej. No niestety teraz ze względu na tą aplikację kilku miesięcy mam z tym problem. Z tym, żeby mieć czas na tą codzienną mszę świętą. Bo czuję, że jest mi to potrzebne. Czuję też, że adoracja dużo mi daje. Też na nią mi brakuje czasu. I żałuję bardzo. I staram się o to też walczyć. Bo gdybym tak sobie podarowała, to w ogóle bym nic się nie modliła. Nigdy nie modliła na mszę świętą. Wiem, że na pewne obowiązki stanu czasami po prostu muszą mnie ograniczyć. To jest dla mnie ważne. Myślę, że taka msza święta codzienna, od lat już praktykowana, dużo jest. A także dużo według mnie to, że kiedyś, jeszcze zanim tak naprawdę poznałam do końca Pana Boga, chodziłam na tą mszę w niedzielę co tydzień i przyjmowałam Pana Jezusa co tydzień. I to też myślę, że skutkowało w moim życiu i chroniło mnie przed pewnymi rzeczami. To jest ważne. I właśnie adoracja też. Jest super modlitwą. Przychodzi człowiek, siada i no nie wychodzi się nigdy, nie wychodzę nigdy, żebym Pan Jezus nie dał mi więcej spokoju albo jakieś pocieszenia, dobrych myśli. No zawsze, no tak jest. Spowiedź też jest ważna. Mam swojego stałego spowiednika. Bardzo się z tego cieszę od 2 lat. Też mi to dużo daje. Taki spokój kolejny, że przychodzę, jest ktoś, kto jeszcze z zewnątrz spojrzy na to. Ktoś to patrzy okiem Jezusa. Ktoś z Jezusem tak naprawdę w tej roli. I kieruje jakoś tak, kiedy ja mam wątpliwości. Podpowiada, bo to nigdy nie jest tak jak z moją mamą, która nie chciała mi narzucać, co mam rzucić robić. Tak samo mój spowiednik też mi nigdy nie narzuca niczego. Tylko właśnie, kiedy ja mam wątpliwości, to pomaga mi w tym, rozmawia ze mną. Jest bardzo mądry i też jest święty człowiek, moim zdaniem.
0: A co jest w tym procesie najtrudniejsze? Z czym się mierzysz? Z czym nie radzisz sobie?
1: Na co dzień? Teraz to jest dla mnie bardzo trudny brak czasu. Tak naprawdę brak czasu. To jak zorganizować wszystko, żeby sobie z tym wszystkim to wszystko pogodzić, chcę się sobie poradzić. Takie jakieś ciemne nocy czy kryzysy wiary trafiają się, ale w tej chwili tak naprawdę ta codzienność tego braku czasu jest najtrudniejsza dla mnie. Jak to wszystko zrobić, żeby nie zgubić tutaj Pana Jezusa, nie odejść od Niego stopniowo, niezauważalnie. Żeby nie stało się tak w moim życiu, że ja będę mówić Jezus, Jezus i tak naprawdę będę robić coś innego, bo też czasami się na tym łapię, że marny ze mnie chrześcijanie w niektórych dziedzinach, jak w jakiejś konkretnej sytuacji. To też jest trudne.
0: A jaka cecha, jaka rzecz w Tobie najbardziej oddziela Cię od Pana Boga? Z czym się mierzysz najbardziej w Tobie?
1: Myślę, że jest parę takich rzeczy. Jest coś takiego jak trudność wytrwałości w postanowieniach w moich konkretnych jakichś, że postanawiam sobie dobrze, rachunek sumienia codziennie 15 minut, siadam, no i mija ileś tam dni i znów. Za jakiś czas znów próbuję i ileś razy już podchodziłam do tej praktyki i za każdym razem mi się nie wychodziło. Brak takiej właśnie umiejętności w systematyczności. Tym bardziej dla mnie niesamowite jest to, że ciągle mam zapał do ewangelizacji po kilku latach. To jest dla mnie dowód, potwierdzenie, że Pan Bóg działa w tej mierze. A inne rzeczy... Czasami mogę mieć takie zapędy właśnie takiego prawniczego podejścia, że takie są zasady, odtąd dotąd, nie dalej. Tutaj tak mam zrobić, usiłuję znaleźć te zasady. Nie do końca się to da zrobić, bo Jezus jest osobą, to jest relacja i to nie da się tego tak zamknąć.
0: A najtrudniejszy moment już z Panem Bogiem, który przeszłaś?
1: Było takich parę ciemnych nocy, albo ciemnych tygodni, albo miesięcy, kiedy po prostu moja wiara stawała się decyzją. Tak naprawdę, bo nie odczuwałam tego. Ostatni taki kryzys to był wcale nie tak dawno, niewiele ponad rok temu, kiedy właśnie stanęłam w sytuacji, kiedy po prostu nie odczuwałam tego, że Bóg jest miłością, nie widziałam tego, miałam wątpliwości i po prostu czułam się, jakby po prostu jakby mi zabrakło podłogi pod nogami. Tak się czułam. I w tej sytuacji, no, nie wiedziałam, co zrobić. Po prostu życie traci sens w tym momencie. Życie traciło dla mnie sens i... Co zrobiłam, to, że nie przestawałam się mimo wszystko modlić, chodzić na mszę świętą i mimo natłoku tych różnych sytuacji, bo wtedy nałożyło się dużo różnych takich niepowodzeń życiowych, jakby to powiedzieć, zaczynając od fizycznych, a kończąc na finansowych, we wszystkich. I no i po prostu w pewnym momencie powiedziałam: Panie Boże, ja nie czuję, ale ja mówię, że Ty jesteś moim Panem i ja Tobie oddaję życie moje i uznaję, teraz wiedząc o tym, to jest jeden z owoców którejś tam rekolekcji, że wiara nie jest uczuciem. Ja mówię, że Jezus, Ty jesteś moim Panem, Jezu. Jezus jest moim Panem. No i stopniowo te emocje zaczęły się wyciszać. I stopniowo wróciły do stanu równowagi. Czy jakby Pan Jezus sam sobie radzi z moimi wieloma takimi sytuacjami, kiedy właśnie miałam jakieś ciemności, jakieś trudności i kiedy mówiłam, Jezus jest Panem, to stopniowo to się samo się te emocje jakoś ustawiały.

0: A jak długo jeszcze będziesz czekać na to, że w twojej sytuacji życiowej jakieś fakty nastąpią, których oczekujesz?
1: Ale to znaczy, ja tak już tak bardzo nie do końca czekam z każdym dniem. W tej chwili jakoś tak spokojnie, jeśli chodzi o moje powołanie, jest w tej mierze. Jakoś tak przez to może, że mam dużo bardzo zajęć, nie mam czasu na to myśleć nad tym. Teraz na co czekam? Jestem teraz na aplikacji. Ja odliczam, kiedy skończę tą aplikację i zacznę mniej więcej czasu. To jest to, na co czekam. A tak naprawdę to pewnie masz na myśli tą ostatnią bramę. To, co się może wydarzyć w każdej chwili, to jest przejście na drugą stronę, do nieba. I tak naprawdę to jest też coś, na co trochę czekam. To znaczy, chciałabym już być tam, ale wiem, że Pan Jezus wie lepiej, gdzie mam być. No, w sumie nie ma takiego oznaczonego terminu dziennego, na który mogłabym czekać. No, poza tym skończeniem aplikacji, który jakiś tam termin ma wyznaczony, ale też nie jest zdarzeniem pewnym.
0: Ale co, nie wzbudza to twojego oporu, że myślałaś o rodzinie, a tutaj nie wiadomo. Czas płynie.
1: Właśnie ostatnio nie. Ostatnio jakoś tak nie czuję tego oporu. Jeżeli nawet nie będę mieć tej rodziny, to trudno. No, Pan Jezus wie lepiej i na pewno nie będzie mi tak źle, jeśli on będzie, to będzie jego decyzja. Poza tym nie wiadomo, to nigdy nie wiadomo, może się coś zmienić w tej kwestii w każdym tygodniu, prawda? Może się zacząć dziać coś inaczej. Więc nie mam takiego w tej chwili oporu. Nie czuję się w tym momencie jakoś przez Pana Boga pokrzywdzona, absolutnie.
0: Ale kontekst tego miasta na taką twoją sytuację rzuca światło no takie, że w oczach wielu osób to może być coś, co jakoś cię stawia niżej.
1: Ale co?
0: No, jesteś chrześcijanką, jesteś samotna. Obok tutaj toczy się życie, jutro piątek.
1: No, ale życie się toczy, ale ono się toczy także w moim życiu. To nie jest tak, że ja stoję i nic nie robię.
0: Odtwarzam teraz sposób myślenia, prawda? Ludzie funkcjonują tak, jakby po prostu 10 przykazań nie istniało. I to jest uważane za normę.
1: Nie, ja się czuję szczęśliwa w moim życiu. Ja nie chciałabym go zamienić na inne, bardziej rozrywkowe.
0: Pytam się o presję. Czy w twoim otoczeniu, w twoim środowisku taka postawa jak twoja jest jakimś wyjątkiem, czymś dziwnym?
1: Znaczy tak, jeżeli chodzi o moje środowisko, dużą część mojego środowiska stanowi moja wspólnota, moja rodzina. No wiadomo, że moi rodzice chcieliby, żebym wyszła za mąż. Jakąś tam presję wywierają każdy rodzice na każdą córkę i syna. Ale nie na to, żebym nie była chrześcijaninem. Czasami no, mówią, że już tam nie od się tyle, czy coś tam, ale no to jest presja do wytrzymania, że tak powiem. Tym bardziej, że nie mieszkam z nimi.

0: No wśród moich przyjaciół to jest inaczej, to wręcz odwrotnie, oni są tak samo jak ja. To jest ten sam gatunek, że tak powiem. Oni wszyscy tak myślą. Podobnie.
1: Czyli środowisko, innymi słowy.
0: A w pracy nie czuję się jakoś... Też nie czuję się w żaden sposób przyciskana w tą stronę.
1: Nie, no tam wręcz przeciwnie. Tam jest raczej moda na singlowanie, bo to daje dużo czasu na pracę.
0: Znaczy nie, ja nie myślałam w tej chwili tylko raczej o wierze, że jeśli chodzi o wierę, też nie czuję się przyciskana. Jeśli chodzi o... To raczej... To może w jakiś sposób tak, jest tak, że jakoś tak... Nie czuję się przyciskana specjalnie w tej chwili. To raczej, jeśli ta presja była, to była ona raczej wewnętrzna, bym powiedziała. W swoim czasie mocno. Bardziej wewnętrzna, a zewnątrz to tylko tak...
1: Nie, ale też czasy się zmieniają. Też jest inaczej niż parę lat temu. Też ta presja już nie jest taka oczywista, prawda? Też nie udaje takiej oczywistej, bo ona nigdy oczywista nie była.
0: Znaczy ja jeszcze jestem w takim wieku, że jeszcze nie można powiedzieć, że to tak zostanie. Ja bym powiedziała, że to jeszcze wszystko jest możliwe. Że to jest...
1: Największe marzenie?
0: Nie wiem. Możliwe. Mam takie marzenie, które we mną chodzi od kilku lat. Nie wiem tylko, czy Pan Bóg ma takie samo marzenie. To jest marzenie, żeby właśnie zająć się ewangelizacją zawodową. To znaczy być w takiej wspólnocie jakiejś życia, w której nie będąc osobą konsekrowaną, mogłabym to właśnie na co dzień robić. To jest tak naprawdę moje głęboko ukryte marzenie. Takie życie. Życie właśnie na co dzień z Panem Bogiem w tym niesamowitym wydarzeniu, jakim jest kruszenie Go i współdziałanie z Nim. Jest super pomysł. A inne marzenia są mniej głębokie.

0: w tej swojej historii, jakiego Boga odkrywasz?
1: Miłość. Boga przyjaciela. Boga, który właśnie mnie kocha, który ze mną współpracuje, który ze mną rozmawia, który na mnie patrzy z miłością, a jednocześnie jest mądry, stanowczy. Ma dobry pomysł na moje życie i lepszy niż mój. I to On jest Panem, to On jest Bogiem i to Jemu mam ja służyć. A jednocześnie właśnie bardzo łagodnego, miłosiernego Zbawiciela, który za mnie już zapłacił wszystkie moje grzechy i słabości, wziął na siebie. Boga nie da się do końca opisać. To jest po prostu relacja. On jest do końca nieopisywalny, jest dla mnie tajemnicą też. Ciągle Go poznaję. Ciągle mnie w czymś zaskakuje.
0: A za co jesteś najbardziej wdzięczna?
1: Właśnie za to, że mnie przemienia, że okazuje mi swoją miłość. Za to, że właśnie jest moim przyjacielem. Tym, który mnie kocha bezwarunkowo. Tak, myślę, że chyba za Jego miłość. I za to wszystko, co mi daje na co dzień. Moich przyjaciół, moją rodzinę, pracę, wszystko. Właściwie On się o mnie troszczy. To jest objaw Jego miłości, Jego troska.
0: Jesteś szczęśliwa?
1: Tak, chociaż oczywiście nie ma szczęścia idealnego. Ale na pewno jestem wiele, wiele szczęśliwsza niż zanim Go poznałam. To mogę powiedzieć.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Może pomódlmy się, żeby właśnie miała czas dla Pana Boga, żeby moja relacja z Nim się rozwijała. Za nas tutaj obecnych, za Ciebie także, za całą moją rodzinę, przyjaciół, osoby, z którymi pracuję, wspaniałe, i za wszystkich, których spotykam, żeby właśnie też poznawali Jezusa.
0: Drodzy Państwo, zapraszam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym gościem była dzisiaj Ania. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: Szczęść Boże, witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Jan Perszon. Witam.
1: Szczęść Boże, kłaniam się serdecznie.
0: Kapłan, profesor teologii fundamentalnej. Chciałem dzisiaj rozmawiać o kaszubskiej sztuce umierania, ale do tego dojdziemy za chwilę. Pierwsze pytanie, ojcze, dlaczego nie da się, dlaczego człowiek nie jest w stanie wynaleźć ani skonstruować sensu śmierci, sensu cierpienia, sensu życia?
1: Prawdopodobnie dlatego, że to jest rzeczywistość, która jest dokładnie wbrew człowieczeństwu i wewnętrznemu dynamizmowi osoby. Filozof niemiecki Józef Piper mówi, że właściwie śmierć, i zresztą wszyscy myśliciele, łącznie ze świętym Augustynem, gdzieś tam mówią, że śmierć przyszła, tak jak stawia Pismo Święte, przez zawiść diabła i jest czymś obcym, czymś nienormalnym, czymś, co budzi grozę, czymś, co uderza w człowieczeństwo w jego rdzeniu, ponieważ człowiek chce żyć i można by rzec, projektuje, prawie każdy zdrowy człowiek, o tak trzeba jeszcze pewnie dodać, pragnie żyć i żyć w pełni, i śmierć jest faktem, jest uderzeniem w to przeświadczenie, że ja nie jestem tutaj na chwilę, że ja mam żyć wiecznie. Zresztą ta pewność, ta można by powiedzieć, nawet wywiedziona troszeczkę z obserwacji innych kultur, gwarancja, że człowiek jest stworzony, jest przeznaczony do nieśmiertelności. Bóg stworzył człowieka, pisze autor Księgi Mądrości, że w tym momencie właściwie wszystkie kultury, które poznaliśmy, choćby poprzez archeologię, poprzez wykopaliska, poprzez zabytki, pochówki, formy pożegnania, uroczystego celebrowania pogrzebów, to one wszystkie przewidują, są pewne, że istnieje tak zwane życie pozagrobowe i nie jest to konstrukcja człowieka, ponieważ gdzieś w głębi musi być jakaś forma Bożego objawienia. I jeżeli badamy inne religie, zwłaszcza te, które mają trochę więcej niż chrześcijaństwo, to też znajdziemy pewne elementy, które można by ostrożnie określić jako okruchy Bożego objawienia, mówiącego człowiekowi, że Bóg jest życiem i w związku z tym ten, kto jest w relacji do Niego poprzez modlitwę, poprzez rytuały, ten uczestniczy, partycypuje w prawdziwym, nieśmiertelnym, szczęśliwym życiu. Chociaż trzeba powiedzieć, że w wielu religiach to wyobrażenie, czy w wielu kulturach to wyobrażenie życia po śmierci wcale nie jest takie optymistyczne i takie jednoznacznie szczęśliwe.
0: Ale z tego quasi dowodu, tak, że większość religii, to, a tym samym kultur, ma intuicję, że życie nie kończy się na śmierci ciała, można temu zaprzeczyć. Nowożytność jest takim czasem, kiedy powstały takie wierzenia, ateizm, tak, czy agnostycyzm, ateizm, tak, czyli wiara w nieistnienie Boga. I teraz ci ludzie muszą sobie skonstruować sens życia, sens śmierci, najczęściej przez po prostu zaprzeczenie jej, tak? To znaczy, że skoro ona jest, to już nas nie ma, więc śmierci nie ma, tak? Czy my nie jesteśmy, mówię, katolicy, chrześcijanie, czy my nie jesteśmy, czy nie urościliśmy sobie prawa do tego, żeby rozpoznać, że śmierć ma sens, a być może to jest tylko i wyłącznie efekt lęku przed tym, że nie ma później nic, powie ateista.
1: Tak, ale jeżeli sięgniemy do źródeł chrześcijaństwa, to znajdziemy nieludzkie intuicje i pragnienie nieśmiertelności, nie tylko jakąś niezgodę na śmiertelność, na koniec, na beznadzieję, byśmy powiedzieli, i definitywne ustanie istnienia ludzkiego, osoby ludzkiej w chwili śmierci, ale znajdziemy objawiającego się, interesującego się światem Boga Stwórcę, Boga Odkupiciela, który się objawia. I cały problem w kulturze, myślę, że moglibyśmy sięgnąć do stoików, do pewnych nurtów filozofii greckiej. Oni nie znali Bożego objawienia, oni nie zetknęli się wprost z Bogiem Izraela, z Bogiem Abrahama, Mojżesza, Jakuba. I oni nie mieli, ale ci, którzy, na przykład Platon czy Arystoteles, zupełnie inaczej, oczywiście na gruncie rozumowania, dochodzili do istnienia absolutu i do prawdy o tym, że ten świat i ten człowiek, każdy człowiek jest w pewien sposób chciany, stworzony, przysłany, że jego życie nie jest życiem, które on sobie sam projektuje i które sam realizuje, które może sobie sam stworzyć czy sam zakończyć, ale że ono jest darem. I w tym sensie Boże objawienie, objawienie Chrystusowe jest pełnią, można by powiedzieć, podaniem w pełni prawdy o człowieku. I właściwie jeżeli tego by nie było, jeżeli Chrystus, Bóg człowiek, nie przyszedłby na świat, jeżeli nie byłoby wcielenia, nie było tajemnicy odkupienia, to dlatego Jan Paweł II święty miał odwagę we wszystkich praktycznie swoich encyklikach i dokumentach i kazaniach i przemówieniach, katechezach wracać do tej podstawowej prawdy, mianowicie, że człowiek nie może siebie samego zrozumieć bez Chrystusa, nie może pojąć, kim jest, skąd przyszedł i dokąd zmierza, jaki jest ostateczny sens jego egzystencji. I właściwie wszystkie odpowiedzi, które sami sobie konstruujemy, a przecież to nie jest po raz pierwszy w dziejach, to jest już w odrodzeniu, to już mamy potem w oświeceniu bardzo mocne ruchy ateistyczne, można by powiedzieć, czy deistyczne. Mamy wreszcie tę starożytność, mamy gdzieś jakąś intuicję. I ja bym powiedział, w tę intuicję ludzkości wszystkich kultur wchodzi Bóg, ingeruje. I jeżeli my byśmy założyli, że to wszystko jest baśń, że Chrystus nie jest historyczną postacią, że nieprawdę mówią Ewangelię, że Kościół jest tworem tylko ludzi właśnie i tęsknot za nieśmiertelnym życiem, to wtedy stalibyśmy wobec nierozwiązywalnego problemu dotyczącego naszej śmierci. Niemniej jednak chciałem wrócić do tej intuicji, że właśnie nie mamy żadnej kultury tradycyjnej. Nie mamy ani jednej ludzkiej kultury, która nie byłaby w takiej czy innej formie religijna, a więc nie odnosiłaby ludzkiej wspólnoty, konkretnego klanu, plemienia, narodu, ludu, etnosu, jakiejś grupy społecznej do rzeczywistości, tak to nazwijmy, transcendentnej, do życia pozagrobowego. I chcę opowiedzieć anegdotkę z moich rodzinnych stron, mianowicie Kaszuby, wieś koło Wejherowa, ludzie budują domy, lata 60., 50., 70., kupują sobie działki, piaszczysta ziemia, wzgórza, takie piaszczyste, szósta klasa. Kopią zwykle ręcznie te wykopy, nie było wtedy jeszcze koparek, w każdym razie prywatna taka. Budowano nieraz dom przez 15 lat bez kredytu i własnymi siłami, bo ktoś się znał na murarce, ktoś był, szwagier był cieślą. I jak oni robili te wykopy, to w bardzo wielu miejscach znajdowano pochówki, czyli tak zwane popielnice z ludzkimi szczątkami, czyli ze spalonymi prochami, I potem dopiero gdzieś tam ktoś zaalarmował, przyjechali archeolodzy, ale jakiś rolnik jeden, drugi wyorał na polu. I potem odkrywano po kolei, składano to w pewną całość, mianowicie gdzieś tam 1,5 tysiąca lat, 2,5 tysiąca lat przed nami mieszkali tam Wendowie, mieszkali mieszkańcy, to Normanowie, Skandynawowie, różne plemiona, zmieniały się tam zasiedlenia. Niemniej wszyscy oni, i co ciekawe, te popielnice miały, one były oczywiście gliniane, one miały przykrycie, one miały przykrywkę, pokrywę zdobioną czerwoną ochrą, czyli czerwoną farbą, która jest par excellence kolorem życia, nowego życia. Więc wniosek jest bardzo prosty. Oni wierzyli w życie po śmierci, w życie po fizycznej śmierci. Oni grzebali swoich zmarłych. Nie mamy pojęcia o ich rytuałach, o ich wierzeniach, o bogach, do których się odnosili. Nikt tego nie notował, nie filmował, nie spisywał, nie robił wywiadów ani badań terenowych. Ale to było 2,5 tysiąca lat temu. To było przed Chrystusem. To byli ludzie, bardzo konkretne społeczności, żyjący bardzo ubogo. Oni inwestowali, można to rzec, w tę rzeczywistość nadprzyrodzoną. Czy to jest dowód na życie wieczne, na życie po śmierci? Oczywiście nie, ale teologia religii mówi, między innymi ksiądz profesor Marian Rusecki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mój wybitny nauczyciel świętej pamięci, mówi, że w tym, że nie znajdziemy żadnej kultury tradycyjnej, która nie odnosiłaby się w taki czy inny sposób do rzeczywistości, którą my nazywamy Bogiem, czy transcendentną, czy pośmiertną. Otóż to jest dowód na to, że objawienie spisane, objawienie mojżeszowe, objawienie abrahamowe i pełnia objawienia w Jezusie Chrystusie znajduje pewne odniesienia do praobjawienia, do tej teorii teologicznej, która mówi: Adam i Ewa i ich potomkowie uczestniczyli, otrzymali objawienie. One potem szło przez kolejne kultury, przez kolejne tysiąclecia, było zniekształcane, było zapominane, było rekonstruowane, było przeinaczane, ale ono w pewien sposób na lepszy należy do, można by powiedzieć, tej pamięci rodzaju ludzkiego, obojętnie w jakim miejscu globu się znajdziemy i jakąkolwiek kulturę zechcemy rozpoznawać, choćby po pozostałościach archeologicznych. I dlatego myślę, że Pana Boga za nogi chwycić się nie da, ale jeżeli odrzucimy, jeżeli ktoś zamknie oczy na Chrystusa, na jego pełnię objawienia, to jest troszeczkę zagubiony, co wcale nie znaczy, że nie może przynajmniej przeczuwać czy wnioskować, iżby nic po śmierci nie było, dlatego że wszystkie znane nam historycznie kultury, czy plemienne, czy narodowe, czy cywilizacje, były religijne, poczynając od epok najstarszych, kamienia upalnego czy innych. Człowiek jest istotą religijną, zresztą doskonale to pokazywał, chociaż przy okazji oczywiście troszkę relatywizując chrześcijaństwo, słynny rumuńskiego pochodzenia, Żyd rumuński, profesor, założyciel szkoły chicagowskiej Milcze
0: Eliady. Tak, ale on niestety zacierał granice pomiędzy religiami naturalistycznymi a objawionymi. Ojcze, pytanie jest takie. Jak po Kaszubsku będzie profesor teologii fundamentalnej?
1: Po Kaszubsku to na co? Mięsa zweda, mięsa widzi, że nie ma. Że to fundamentalny gdzie nie ma. Nie, Kaszubski jest językiem, można by powiedzieć, dość prostym i dlatego terminologia ta fachowa, ta współczesna, techniczna, ona się rodzi razem z techniką. Nie jestem na bieżąco, ale myślę, że ksiądz je ksiądz, kuń je kuń, ale Bóg je Bóg, przez takie twarde u bardziej, ale w odróżnieniu od innych gwar czy etnolektów w Polsce, ale tutaj bym się zastanawiał, musiałbym usiąść i sobie napisać, profesor je profesor, bo tutaj się niczego nie wymaga.

0: nie na całych, bo duża część była w Niemczech, granica to rozdzieliła. Mianowicie on wyodrębnił aż bodaj 72 gwary, a więc wędrował jako ksiądz, każde wakacje, każdą wolną chwilę spisywał, jeździł na rowerze, notował ołówkiem słówka, pewne opowiadania, pewne historie. Niesłychanie cierpliwy, taki troszkę benedyktyński i między innymi o obrzędach związanych z pogrzebem, śmiercią.
1: Właśnie.
0: Także sporo rzeczy zanotował.
1: Właśnie, bo chciałem przejść do kaszubskiej sztuki umierania. Odnosząc to swoje pytanie teraz do tego, co już wcześniej powiedzieliśmy, bo księdza doświadczeniem życiowym, ojciec mistrz murarski, matka w domu, osadzony twardo w rzeczywistości, zespół szkół chłodniczych w Gdyni, i ksiądz przeszedł swym życiem przez próg nowej epoki, w której to świętych obcowanie, które dla środowiska, w którym ksiądz wyrósł, było czymś oczywistym, dziś jest czymś całkowicie już wypartym, nieobecnym. I teraz mam książkę Świętych obcowanie czy spirytyzm, świat duchów w kontekście kultury chrześcijańskiej, i tam jest mnóstwo historii, które ksiądz spisał, gdzie kawaler z brudką, chodzele se bardzo długo i tak dalej. Ja nie potrafię czytać po kaszubsku, ale gdyby ksiądz taką jedną czy dwie historie z tamtej epoki, której już coraz bardziej nie ma, gdzie ludzie doświadczali namacalnie, że ten świat po śmierci istnieje, bo przychodziły do nich dusze czyśćcowe i czegoś chciały. Czy mógłby ksiądz reportaż nam tutaj krótki, 10-minutowy przedstawić? Tamtego świata.
0: Tak, to był świat ludzi, którzy głęboko wierzyli. Ba, bo dla nich świat nasz przyrodzony, świat duchowy był realny, albo jeszcze bardziej realny niż ten, w którym tutaj jesteśmy. Krótko mówiąc, dane mi było spotkać kilka osób. To były badania terenowe, etnograficzne. Cieszę się, że mój świętej pamięci mistrz, ksiądz profesor Henryk Zimoń, werbista na Kulu, właśnie mi to zadał i powiedział: ksiądz pochodzi z regionu, którego w naszych czasach od końca XIX, początku XX wieku właśnie nikt nie opracowywał tej religijności, tej pobożności. Ksiądz sobie zrobi na habilitację właśnie te rytuały śmierci, wierzenia. No i dzięki temu zacząłem jeździć, chodzić. I dane mi było spotkać, oprócz tych setek, bo to kilkaset dorosłych, starszych, zwykle ksiądz proboszcz mówił: a, to ksiądz pójdzie tutaj, tam jest zelator każdego różańca, tam jest taki jeden mężczyzna, a ci dwaj bracia i sąsiedzi, oni chodzą śpiewać na pogrzebach i prowadzić modlitwy na pustej nocy, to tam trzeba by pójść czy podjechać. Ja dzięki temu miałem wszędzie zielone światło. Oczywiście oni wiedzieli, że jestem swojakiem, że jestem księdzem tutejszym, że ja się nie skrzywię ani nie popukam w czoło, kiedy ktoś mi powie, że przyszedł do niego zmarły czy zmarła, albo że miał sen, który się ziścił, albo że jakieś znaki, bo sąsiad umierał i zastukał na okno i się okazało, że dokładnie o tej porze. No, oni funkcjonowali w świecie, w którym ten świat duchowy przenika się z naszym. Zresztą on się przenika i nic na to nie poradzimy. Nie nasze dzieło, jak mówią Rosjanie. Więc to zupełnie, ja jestem też tamtego świata i jest możliwe, że owa wrażliwość na tajemnicę, na misterium, ona nie musi być wcale skrzywiona jakimś tam spirytyzmem albo wywołaniem duchów, albo jakimiś sensacjami. Ona może wrócić, bo mody kulturowe wracają. W każdym razie przez setki lat moi przodkowie, ludzie, którzy mieszkali na tych Kaszubach, żyli w oswojonej śmierci, zresztą jak cała rodzina ludzka, i dla nich to, że

0: ktoś się przygotowuje do śmierci, że ktoś widzi już umarłych, zmarłych swoich i przy, no, przy łóżku. O, ja teraz 3 dni temu właśnie będąc na Kaszubach, tam w rodzinnych stronach opowiada mi kolega, że jego mama właśnie jest umierająca, już jest taka bardzo słaba i że w związku z tym, czy to może być prawda, że ona widzi swojego tatę, mamy z nimi rozmawia i im mówi, tym swoim, którzy tam przy łóżku w domu się pojawiają, że właśnie rozmawiała i że oni tam wyglądają dobrze. Moja rodzona siostra i sąsiadka, i kolega, koleżanka. Co chwilę gdzieś tam spotykam się z takim sygnałem, byśmy dzieli zza światów, mówiąc językiem troszkę pogańskim, ale do czego zmierzam? Ci wszyscy ludzie, którzy wtedy stanowili, to są lata 70., 80., 90., czyli drobne tam 30, 40 lat temu, oni stanowili ten byśmy powiedzieli, tę najbardziej aktywną część kościoła parafialnego, wspólnot wiejskich, miejskich nawet, bo przecież w Wejherowie też spotkałem świętej pamięci pana Sikorskiego, który podarował mi swój śpiewnik z końca XIX wieku, właśnie taki związany z obrzędami pogrzebu. Natomiast do czego zmierzam? Oni wszyscy i poniekąd moje pokolenia, więc ci, którzy mają 60 trochę więcej lat, myśmy wyrastali w takiej oczywistości, że jest śmierć, ale że właśnie ten świat duchowy, świat Boga, świat aniołów, świat zmarłych, świat żywych, my się właśnie pozostajemy cały czas w pewnej komunikacji, we wspólnocie i dlatego modlitwa za zmarłych, za dusze czystowe była elementem pacierza codziennego. Więc to nie żadne tam dodatkowe wymyślania, tylko po prostu rodzice uczyli pacierza, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Myśmy się jako dzieci na podwórkach mieliśmy też ziemię, gospodarkę, więc ja oprócz tego, że tata był mistrzem murarskim i inspektorem nadzoru, przez ileś lat później myśmy mieli spory kawałek ziemi tam i sporo 50 świń i byki, i krowy, i owce, i plantacje truskawek, więc człowiek jako kleryk to właściwie nie lubiłem wakacji, bo musiałem bardzo ciężko pracować fizycznie i cieszyłem się, kiedy wracałem do seminarium, żeby nic nie robić, czyli czytać książki, modlić się i dyskutować o tym, jak nawrócić świat. W każdym razie myśmy się bawili w pogrzeb, panie redaktorze. Dzieci, myślę, że nie tylko na Kaszubach, ale także w innych regionach takich tradycyjnych, widziały pochody, czyli ten kondukt, który szedł z wioski, tam 3-4 kilometry oddalonej od kościoła. Mężczyźni śpiewali z przodu, ktoś szedł z krzyżem, trumnę wieziono zaprzęgiem konnym i oni, ci mężczyźni, kobiety, rodzina, czasami 100-150 osób szło pieszo przez te 3-4-5 kilometrów, śpiewając donośnie pieśni przygodne. I myśmy to słyszeli, widzieli jako dzieci, byliśmy świadkami i bawiliśmy się w pogrzeb. I po prostu ktoś tam robił za księdza, ubierał jakiś koc, zarzucał sobie jakiś stary plet i żeśmy szli, robili procesję. Dla nas śmierć, dla dzieci, dla moich koleżanek, kolegów tam przez płot, przez sąsiadów, ta śmierć była oswojona. Krótko mówiąc, jest coś takiego, że człowiek umiera i że się śpiewa, czyli modlimy się. I oczywiście nie znaliśmy tych tekstów na pamięć, tam zawodziliśmy jakoś, jak to mówi Pan Jezus w przypowieści, zawodziliśmy, abyście nie płakali, ale to było naturalne. I wracam do tego, że dane mi było spotkać w czasie tych badań, to były lata 80., potem 90., kiedy już do habilitacji, więc kilkaset przysiłków, wiosek. Właściwie po raz pierwszy i ostatni w życiu mogłem zwiedzać mój rodzinny kraj, Kaszuby. Prawie wszędzie to jakoś tam dojechałem, bo później już miałem jakieś auto. I spotkałem kilka osób, gdzie sąsiedzi, sąsiadki mówili when warsiafteje zdesiama, zdesiami na północy, tam w Karwi czy gdzie indziej. I ja do tych ludzi szedłem, do tych staruszków czy staruszek, ludzie, którzy mieli codzienne relacje z duszami. Oni nie byli niespełna rozumu, oni byli zupełnie zrównoważonymi, oni wiedzieli, że ktoś może pomyśleć, że jakaś choroba psychiczna, że jakieś dziwne zupełnie zjawisko, że odszedł od zmysłów, czy coś takiego, że oszalał, czy oszalała. Nie. Oni opowiadali o swoich kontaktach niesprowokowanych przez siebie z duszami, które przychodzą. Spotkałem mężczyznę bardzo religijnego, zelatora żywego różańca, oczytanego teologa ludowego, od którego mógłbym się uczyć rozumienia prawd wiary, bo ci ludzie nie byli w ciemię bici, oni czytali, oni modlili się, ich modlitewniki były bardzo grube. Pobożność księdza, przepraszam, ale przy takich osobach rozbudzonych duchowo, perełkach duchowości wysiada. Ja mam świadomość, że to byli święci, z którymi się spotyka. I on mi mówi, że ten mężczyzna zrównoważony, który prowadził modlitwy, śpiewy w kościele, drogę krzyżową w kościele, jeżeli był tylko jeden ksiądz, to wtedy dwie drogi krzyżowe, jedną prowadził właśnie ten zelator, ten przewodnik, ten śpiewak, po kasiapsku to starzecie, tak jak na Śląsku, górnym Spiwok, kolna Spiwok. I on mi opowiada, że ilekroć ktoś we wsi ma umrzeć, to on po prostu zaczyna śpiewać u siebie w domu, robi tam coś w gospodarstwie, pieśni za zmarłych. I wie, że ktoś umarł i za chwilę ktoś przyjdzie mu to oznajmić. Ludzie, którzy mieli, widzieli duszę. Opowiadała mi pani, która miała wtedy 80 parę lat, o swoim tacie właśnie z Karwi nad Bałtykiem, o rybaku. Ona była najstarsza z domu i ona z tym tatą, ich tam było chyba szóstka w domu, ona mi opowiadała, że ten ojciec pływał, kiedy tylko nie było sztormu, łódką w morze, no bo trzeba łowić. I nasz tatk, on wiadne z tym Adasia ma warszawtowu. I ona mówi, że on właściwie, kiedy był na sam, czy z pomocnikiem, tą łódką po tym Bałtyku, gdzieś tam łowili te ryby, to on całe godziny, dziesiątki godzin nieustannie odmawiał jedną część różańca za drugą i śpiewał pieśni. Dlaczego on to robił? Wszyscy wiedzieli, ksiądz też wiedział. Mianowicie dusze do niego przychodziły. I on mówił, kto u niego był, kto go prosił o modlitwę, kto się mu pokazał i on tę modlitwę po prostu i wszystkich prosił, żeby się modlili. I on mówił, że czasami ona mi opowiadała, że poszła po tatę, chyba to było dzień przed, czy dzień po uroczystości Wszystkich Świętych, a więc już po dniu zadusznym, po tatę, bo się ściemniało, żeby mu pomóc nieść te ryby, ten połów. I kiedy oni przyszli do wsi, tam w Karwi na środku jest taki krzyż przydrożny, drewniany, i on mówi, tutaj się zacznie, pokaż łupską, mówi, tyle w tere kleknie już mówi meruziańc, bo tu jest full nasiów, tu jest pełno dusz. I on widział wszystkich, on nie znał ich, on mówi, ich nie zna, ale jeden, ale tu je leży. I po prostu mówi z nią ten różaniec i potem one odchodzą szczęśliwe. Po prostu rzeczy nie z tej ziemi. Oczywiście to nie jest
1: ale jak nauka mamy, jak możemy, ale jak możemy słuchaczowi dzisiaj przekazać to, w co ksiądz głęboko wierzy i też ma wiedzę, że to nie są jakieś psychiczne konstrukcje wynikające z lęku przed śmiercią, że my sobie oswajamy w ten sposób. Jakie są obiektywizujące te przyjścia dusz fakty?
0: No na przykład opowiadał mi małżeństwo, oni już obydwoje po tamtej stronie, moja kuzynka tam wyszła za mąż, no i ci opowiadali mi ze starej huty, tak się nazywa, Stary Heta, tam w Kartuskim. I on mi opowiada, że pożyczył pieniądze sąsiadowi. Młodzi wtedy byli młodzi, mieli małe dzieci, no i tamten był biedny, miał coś do zapłacenia, no i pożyczył pieniądze. Nie? I w pewnym momencie leżą z młodą żoną, śpią. Nie? I on się budzi, ten mój interlokutor, rozmówca, i mówi, staje przede mną ten sąsiad młody i się tak na mnie patrzy, przy łóżku stoi. Ja budzę moją żonę, to wtedy mi po 13 lat, on się nie spodziewa. Ona też go widzi, on stoi w nogach, przy łóżku. I od razu popatrzyli na siebie, on musiał umrzeć. I od razu pomodlili się dwoje, zmówili za niego jakiś krótki pacierz i w tym momencie przybiega syn tego sąsiada i mówi, że przed chwilą tatk skonał, a potem on mówi, ale on zdążył przed śmiercią powiedzieć, a młody był, umarł po prostu nagle prawdopodobnie na serce, żebym ja, jak będę mógł, te pieniądze wam tutaj oddał. I to jest empiria. Tu się nie da niczego wywołać, niczego wymyślić. Tutaj nie ma żadnych umiejętności spirytystycznych. Pobożni, zwykli rolnicy opowiadają mi, o tu to było miejsce, to miało miejsce tam 30 lat wcześniej. Myśmy mieli małe dzieci, ty teraz te widzisz, no one już są duże, one są starsze od ciebie, te dzieci, księże. O, to jest empiria. I to po prostu takich sytuacji, gdzie tamten świat się pojawia, gdzie tamten świat, ktoś chodził za, na Kaszubach jest znane, chodzić na pokutę. I nie tylko starsi ludzie, no ja jestem, teraz już pewnie uchodziłbym za starszych. Mianowicie oni są przekonani, że takie sytuacje się zdarzają, ponieważ ktoś, kto zginął przedwcześnie, zginął w wypadku, zginął, umarł niepojednany z Bogiem, nie ma pokoju duszy. A więc nie dochodzi bezpośrednio tam, gdzie powinien po śmierci i w związku z tym otrzymuje od Pana Boga pozwolenie, żeby się ukazywać żyjącym po to, żeby ich prosić o duchową pomoc, o odprawienie jakiegoś zadośćuczynienia i pokuty. I gdziekolwiek ja się o to takie rzeczy pytałem, od razu otrzymałem w każdej wsi. I myślę, że gdyby dobrze przepytać w miastach ludzi, którzy pracują w przemyśle, którzy gdzieś tam w usługach, którzy gdzieś tam ludzie dawniej, no, panie redaktorze, rozmawiali ze sobą, nie mieli komputera, nie mieli jeszcze telewizorów, albo jak je mieli, to jednak istniała taka kultura odwiedzin, spotkań przy różnych okazjach. Oni poruszali się pieszo, rowerem albo zaprzęgiem konnym na wsi. I kiedy wchodzi samochód, kiedy wchodzi motorower, motocykl, kiedy zaczynamy opakowywać się lachą, jesteśmy ubożsi. Kiedy jako ksiądz przyjeżdżam do swojej rodzinnej wsi, ona ma 8,5 tysiąca mieszkańców. Ja idę pieszo, to po drodze spotykam dziesiątki ludzi, którzy, jak to po kasiapsku starzecie, grisają błega. Pozdrawiają Boga, czyli szczęść Boże, pochwalony Jezus Chrystus. Cześć Jasiu, bo ja dla niektórych jestem Jasiem przecież sprzed 50 lat, który tam z nimi broił i się modlił. Otóż to jest kontakt, to jest ludzkie. Nieludzkie jest, kiedy wsiadam w moje cztery kółka i pędzę, trąbiąc, żeby mnie wpuścili, żebym dojechał na czas do kościoła, ja wtedy nie mam żadnego kontaktu, ja z nikim nie rozmawiam. Nawet liturgia nie jest prawdziwym kontaktem między wspólnotą, jeżeli nie ma jakiejś innej płaszczyzny, jeżeli proboszcz, pleban nie wyjdzie przed kościół i nie poda ręki, nie uśmiechnie się, nie zapyta, jak tam wasza mama, co u was słychać, a jak ten, a chorujecie, a to, a tamto. O, jak jest taka wspólnota, taka bliskość, to wtedy możemy powiedzieć, po tym poznają, że jesteście uczniami moimi. Otóż ci wszyscy, których ja odwiedzałem w tych latach 80. jako student, doktorant, a potem ten, który zbiera materiał do habilitacji, oni wyrastali w społeczeństwie, które jest społeczeństwem, które nie daje się, znaczy na pewno istnieli Piłsudczycy, na pewno był jakiś wpływ Kościoła katolickiego niesłychanie mocny. Im dłużej jakiś proboszcz, Boży człowiek był, jakimś miejscu, tym bardziej jego parafianie stawali się na jego obraz i podobieństwo. Ja to tak z przekąsem, z uśmiechem, ale z sympatią nazywam. Dlaczego? Dlatego, że szkoła duchowości, duchowość dobrego księdza, prawego księdza, który potem, kiedy przychodzą Niemcy w 1939, nie ucieka, ale idzie na śmierć. Jest rozstrzeliwany w Piaśnicy, jest powieszony, jest bity, jest torturowany w Sztutthofie, w Dachau, w Sachsenhausen-Rolaniu. Oni wszyscy zdali egzamin. Oni wszyscy, ci przedwojenni, o których możemy powiedzieć, że czasami żyli ponad stan, albo klerykalizm jakiś. Nie, oni żyli Ewangelią. I ludzie, którzy mieli księdza przez 20, 30, 40 lat, to byli fantastyczni księża społecznicy. O tym można by zrobić całą serię audycji, ale oni też przekazywali taką głęboką, prostą duchowość, w której ja jeszcze wyrastałem, jak byłem wikariuszem w Tczewie u księdza brata Stanisława Cieniewicza. On był z domu, gdzie on się urodził w wojnie, gdzie ta mama, gdzie ten tato, gdzie ich czwórka rodzeństwa, gdzie oni w prostej modlitwie, w różańcowej, w jakiejś tam gazecie katolickiej, w jakiejś przyjaźni z księżmi, z parafią, bo to Gdynia, tam Kack mały był przed wojną, w czasie wojny, po wojnie. Oni mieli w sobie taki kontakt, który nie był przez nikogo zapośredniczany. Oni się czuli naprawdę rodziną Bożą. I właściwie ci ludzie, którzy mieli tego typu doświadczenia, no byśmy powiedzieli, niezbyt normalne, tak bym to nazwał, czy paranormalne, ale jednak zupełnie ich zdaniem normalne, ponieważ tamten świat jest bardzo realny, bardziej niż ten nasz, bo my w tamten wchodzimy. Oni mieli, niektóre osoby wyjątkowo miały takie uzdolnienia. Oczywiście odpowiadając na te kwestie, czy to nie są... Nie, to były osoby, które były weryfikowane między innymi przez spowiedników. Ci spowiednicy, ci księża, zwłaszcza starsi, mieli doświadczenie bardzo wielu osób. Proszę mi wierzyć, to nie będzie żadna zdrada tajemnicy służbowej, kiedy jako ksiądz ja mogę powiedzieć, że nie tylko na Kaszubach, ale także w Toruniu. Spotykam się z pytaniami, proszę księdza, czy to jest normalne, bo ja widuję, bo tam mamusia czy córeczka przychodzi i prosi mnie o to i tamto, a przecież ona już dawno umarła. I ja się nie dziwię. Dlaczego? Bo ja otrzymałem Kinderstube od ludzi głębokiej wiary, ale także od księży, którzy na tego typu zjawiska nie mówili demoniczne od razu, nie mówili, że to jest przywidzenie, nie mówili, że to jest jakieś zaburzenie psychiczne, tylko starali się rozeznać, a rozeznając, uspokajali swoich parafian, czy cudzych parafian, bo to przecież spowiedzi tak zwane konkursowe na Wielkanoc, na Boże Narodzenie, polegały na tym, że cały dekanat księża się bryczkami zjeżdżali i spowiadali na zmianę po prostu w gościnnie, w innych miejscach, w innych parafiach dekanatu. Więc mogę powiedzieć, że to był fenomen, czy to ciągle jest, bo na pewno takie rzeczy się zdarzają. I młodzi księża, którzy nie otrzymują w seminarium, ja je otrzymałem w seminarium, w ogóle żeby o tym nie rozmawiali, nikt nam nie tłumaczył, jak to jest u świętego Tomasza z Akwinu, jak to jest gdzie indziej, czy takie sytuacje w ogóle mogą mieć miejsce. I dlatego, panie redaktorze, gdzieś tam po zrobieniu tego doktoratu i potem tej habilitacyjnej książki Na brzegu życia i śmierci, cały czas mnie korciło, no dobrze, ale czy jest gdzieś u świętych, czy jest gdzieś u wielkich mistyków to doświadczenie? I ku swojemu zdumieniu i radości, i takim uspokojeniu serca, ja potem czytając autobiografię wielkiej świętej Teresy, Teresy z Awila, czy potem czytając chcący i niechcący, bo troszkę, po prostu nieraz miałem takie kaznodziejskie wyzwania, bo tu parafia Miłosierdzia Bożego w Toruniu, gdzie 20 lat już mieszkam i troszkę księdzuję. No i musiałem niechcący się zaprzyjaźnić trochę mocniej, się świętą Faustyną Kowalską. Otóż jej dzienniczek i tam co chwilę I co się dzieje z tymi świętymi, z tymi mistykami, z tymi wizjonerami? To mnie bardzo korciło. Dlaczego? Dlatego, że ja do tej kaszubskiej spuścizny i tej duchowości chciałem znaleźć taki klucz, który nazwał Kościół Powszechny, zweryfikował, Kościół Powszechny, Kościół Katolicki sprawdził, Kościół Katolicki miał adwokatus diaboli, miał procesy beatyfikacyjne, informacyjne, potem kanonizacyjne, gdzie dosłownie przenicowano kandydatkę czy kandydata na ołtarze, szukając dziury w całym. Jak się taka dziura w całym znalazła, to od razu zawieszano ten proces beatyfikacyjny czy informacyjny. Po prostu ty się nie nadajesz. Z ciebie nic nie będzie, bo tu jest jakaś luka, tu jest jakiś błąd. Tu jest coś, co się z wielką tradycją Wielkiego Kościoła nijak nie zgadza. I tego szukając, no po prostu przez 20 lat czytałem, zbierałem i popełniłem tę książeczkę właśnie, to Świętych Obcowanie czy Spirytyzm. Oczywiście tytuł jest nieadekwatny do treści, ale wracając do tego doświadczenia, do tych świadectw, bo ja to nazywam świadectwa, ludzi, którzy są ludźmi Kościoła, którzy zweryfikowali swoje doświadczenia ze spowiednikami, którzy nieraz zostali prawdopodobnie, bo mi opowiadali, że zostali skonsultowani także z biskupem. A więc taki ksiądz, który proboszcz, który znał parafianina z najlepszej strony, a ten mu opowiada niestworzone rzeczy, rozmawiał z biskupem albo z jakimś teologiem biskupim. A więc
1: tak, ale jeszcze trzeba powiedzieć, jeszcze trzeba powiedzieć jedną rzecz, że te dusze wymagały od tych ludzi najczęściej czynów pokutnych w swojej intencji. Więc
0: tak, więc to było.
1: Więc również korzystali, więc również ci ludzie korzystali na tym, bo musieli się rozwijać duchowo, oddając siebie komuś, tak? Swój czas, poszcząc, czy w jakiś inny sposób rozwijali się duchowo po prostu na żądania dusz czyśćcowych.
0: Tak, i jedno z takich rzeczy, które mi się bardzo utrwaliła od tamtych lat, to jest od tych badań, od tych wywiadów, od tych etnograficznych, no tak to nazwijmy, badań terenowych, a było tego dużo, było to całe lata, więc utrwaliło mi się jedno, mianowicie to nie żywy, to nie ja inicjuję te przychodzenia, te zjawy, te komunikaty ze światów. To nie żywi prowokują, że ktoś zmarły, za którym się tęskni, czy o którym się wie, że może mieć kłopoty, no bo żył troszeczkę w poprzek Ewangelii i swojego powołania, bo człowiek zawsze jest grzeszny i nie dorasta do wiary Ewangelii Chrystusowej i do świętości. Ale nigdy to nie była, to było surowo zakazane. Ja pytałem celowo, bo przecież byłem też po lekturze niektórych teologicznych, takich związanych właśnie z egzorcyzmami i tak dalej. Pytałem, czy ktoś tu kiedykolwiek, ależ nie, w życiu, to byłby śmiertelny grzech. Nigdy u nas się czegoś takiego nie praktykowało, nie było wywoływania duchów czy zmarłych. Nie było żadnych technik, w ogóle nikt o tym nie słyszał. A więc, a natomiast wiadomo było, i ci starsi Kaszubi, miejscowi, autochtoni, którzy tam od 200-300 lat, niektóre rodziny na gospodarstwach, czy 400, bo spotykałem i takich, którzy swoją genealogią się mocno interesowali, oni wiedzieli, że w miastach, że w Gdańsku jest masoneria. Przed wojną i przed pierwszą wojną i po pierwszej wojnie. Oni wiedzieli, że ich graf z Góry Pomorskiej czy gdzieś tam ze Starzyna czy z jakiegoś innego miejsca, ich właściciel, graf Niemiec, protestant zwykle, jeździ do Gdańska regularnie na spotkania tych Freimaurerów, czyli czarnoksiężników, czy tych sprzysiężeń organizacji.
1: Tak, ojcze, ale to,
0: nazywamy.
1: Porozmawiamy o tym za 2-3 tygodnie, bo to jest osobny zupełnie wart poświęcenia większej...
0: Nigdy nie inicjujemy, nigdy nie szukamy sami.
1: Nie wywołujemy duchów. Natomiast to jest zawsze Boża inicjatywa, ale ja chcę zapytać o rzecz, bo już powoli dwa tylko pytania jeszcze. Chciałbym zapytać o rzecz następującą. Kiedy żyje się zanurzonym w tamten świat, tak, no bo to nie chodzi tylko o tych, do których te dusze przychodziły, ale rodzinna celebracja liturgii żałobnej, tak, pusta noc, czuwanie w Wigilię pogrzebu, tak, pieszy kondukt do kościoła i na cmentarz, to umieranie było częścią życia, tak? Ludzie nie bali się śmierci tak bardzo jak dziś, dlatego że no, ta kaszubska sztuka umierania zanurzona była w tych kontaktach z kościołem, tym kościołem, który no, podlega ekspiacji, podlega cierpieniu, tak? Że my jesteśmy w łączności z nimi. A dzisiaj to całkowicie zanikło. Śmierć została zepchnięta całkowicie, wypchnięta z życia człowieka. To są
0: tak, ja myślę, że panie redaktorze, spróbujemy na temat tego procesu zdziczenia czy odczłowieczenia, odrealnienia, odchrześcijanienia, przepraszam za nowotwór językowy, odczłowieczenia wręcz byśmy mogli rzec, tajemnicy śmierci czy obrzędów, czy w ogóle rzeczywistości śmierci. Mianowicie to się dokonuje w kulturze zachodniej, w kulturze europejskiej od kilkuset lat, a co najmniej od ponad 200. I warto by było temu zjawisku poświęcić zupełnie inne spotkanie, dlatego że my zbieramy owoce pewnego procesu, który jest sprzężony z tymi dynamizmami, ja bym powiedział, antychrześcijańskimi, które pojawiły się wraz z rewolucją francuską, a może trochę wcześniej, i które spowodowały, że racjonalizm, że ateizm wręcz, a przynajmniej sceptycyzm wobec objawienia chrześcijańskiego stał się swego rodzaju modą dla elit intelektualnych, elit kulturowych narzucających, byśmy powiedzieli, pewną narrację społeczeństwom zachodnim. I równolegle do tego procesu postępuje proces, który Philippe Ariès nazywa zdziczenie śmierci albo jej powrót do dzikości. Tymczasem całe dzieje chrześcijaństwa. To jest przecudowna historia, bo jest na szczęście literatura, która patrystyczna, studia historyczne, liturgiczne, które pokazują, jak stopniowo ludy europejskie, no nie bądźmy naiwni, no przychodzi święty Paweł, przychodzą inni do tej Europy, do tej Grecji, na ten półwysep, do dzisiejszej Turcji, potem do Rzymu, do dzisiejszej Hiszpanii, Galii Południowej i tak dalej, a do nas dopiero na dobre XV, XII, XIII wieku ta chrystianizacja taka, byśmy powiedzieli, całej dzisiejszej Polski, taka głębsza, taka paracialna właśnie, taka stabilna już chrystianizacja całej mentalności. O tym można by, i pewnie będziemy próbowali, ale to był bardzo długi proces oswajania tej dzikości, tego okrucieństwa, tych jeszcze przedchrześcijańskich obyczajów, wendety, zemsty, wszystkiego. Właściwie stopniowe wnikanie Ewangelii, przemienianie mentalności, także oswajanie śmierci poprzez napełnianie jej chrystologicznym, pasyjnym i rezurekcyjnym zmartwychwstaniem Chrystusa. I jeżeli to zaczyna kruszyć i jest z pogardą odrzucane przez elity już pod koniec w połowie czy na pokoju XVII wieku, to ten proces powoduje skutki. A jednym z tych skutków jest brak. Ja już nie myślę jako człowiek o śmierci jako o przejściu, jako o transitus, o życiu jako o drodze do pełni, do Chrystusa, do chwały, jako o pielgrzymce. Ja już jestem teraz wagabunda, taki gość, który się szwenda z kąta w kąt, może troszeczkę tutaj uśnie, może tutaj gdzieś się zabawię, może tutaj zapomnę, może sobie coś skonstruuję, może coś wymyślę na chwilkę, jakiś sensik sobie opracuję sam, a może posłucham jakiejś muzyki, zapalę jakieś kadzidełko, nie wiem, włączę się do jakiejś grupy, która mi na chwilę pozwoli zapomnieć, ale to się tak całkiem nie da. I to zdziczenie także śmierci, to jest zdziczenie człowieka i właściwie społeczeństwa. Stajemy się ta dechrystianizacja, dekrucyfikacja, ten brak spojrzenia na siebie. To tutaj zacytowaliśmy świętego Jana Pawła II. Ja nie jestem w stanie w pełni zrozumieć siebie, mojego chorowania, moich deficytów, nawet swojej własnej słabości, grzeszności, nieraz zdenerwowania, nieraz bezradności totalnej, bezsilności wobec własnego zła, czy lekkomyślności, czy czyjegoś. Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć bez Chrystusa. Chrystus w pełni objawia. I teraz, kiedy to szło przez te wieki, stopniowo, powolutku, delikatnie, wsiąkało, to można by powiedzieć w tym XVII, XVIII, XIX, XX jeszcze wieku, jeszcze trochę w XXI, my na Kaszubach mieliśmy owoce tej całej ewangelizacji, całej rzeczywistości ludzkiej. A dechrystianizacja, także ta wojująca, ta ateistyczna, ona i teraz te procesy modernizacyjne bardzo szybko zachodzące, no przyspieszają, jakby ułatwiają rezygnację człowieka z tej wielkości, która została mu objawiona i dana przez Bożego Syna. A przecież my teraz akurat w oktawie Narodzenia Pańskiego, więc poznaj, chrześcijaninie, godność swoją, nawet jeżeli chrypisz tak jak ja dzisiaj. No chcę to trochę,
1: tak, będziemy,
0: trochę w żart obrócić. Bo,
1: tak, za 3-4 tygodnie w drugiej audycji będziemy rozmawiali właśnie o tym procesie zdziczenia i o tej bezradności dzisiejszej, tak? Chciałbym w trzeciej audycji, żebyśmy porozmawiali o tym, jak zareagowała społeczność Ameryki Północnej, bo tam te procesy zachodziły najwcześniej w związku z protestantyzacją większą tej grupy ludzi, tego narodu, że tam nastąpił proces zeświadczenia spojrzenia na ten świat duchowy i te doświadczenie bliskie śmierci, życie po życiu, channeling, no i jest wiele różnych, spirytyzm, ten Madame Fox i tak dalej. To też jest niesamowite zjawisko, gdzie coś, co było opowiadane w języku wywiedzionym z objawienia i mieliśmy pewność, że jeśli ten człowiek nie wywoływał duchów, a przychodziły do niego dusze, a on po tym spotkaniu z tymi duszami stawał się trochę lepszym człowiekiem, no bo musiał zainwestować w ich życie wieczne swój komfort, na przykład pościł o chlebie i wodzie, tak, w intencji jakiejś duszy, albo przez miesiąc się modlił, albo mszę zamawiał i tak dalej, i tak dalej. Więc ten proces w tej chwili w latach 90. w Polsce, ten proces dechrystianizacji, interpretacji właśnie tych zjawień. Do tego jeszcze będziemy mówić o takim fenomenie, na podstawie takiego fenomenu jak Medjugorje, tak? O wszystkich innych, również tych zaakceptowanych przez Kościół zjawieniach. Tu w tej przestrzeni, której dotknęliśmy ledwo dzisiaj, tak? Poprzez najpierw mówiąc o pierwotnym objawieniu, tak? O tym, że ta chrystusowa odpowiedź i dopełnienie, tak jak on dopełnił tych intuicji Starego Testamentu, tak, w przekazaniu Boga i człowieka, to też dopełnienie tej całej. Człowiek mierzy się ze śmiercią i z cierpieniem, tak? I tylko w Chrystusie jest w stanie się odnaleźć i zrozumieć i znaleźć prawdziwy sens cierpienia, sens, który karmi go również, jego samego, tak? Więc dotknęliśmy tylko, próbując udowodnić, że to pierwotne objawienie jakoś jest, te okruchy prawdy rozsiane są po całym świecie, zatem ateizm jest jakimś wybrykiem. I pokazując pewien sposób przeżywania kontaktu ze światem, z kościołem, tym kościołem, który jest niewidoczny, tak, ten, który cierpi. Ale to mówimy o świętych obcowaniu, mówimy o bardzo poważnej prawdzie wiary, tak?
0: Jeśli pan redaktor pozwoli, to ja tylko jeszcze jedną historykę. Byłem w Tatrach ze studentami, bo pracowałem przecież na Kulu. Byłem w Tatrach w zimie, chodziliśmy po górach i wróciliśmy ze szlaku, bośmy tam w kościelisku gazdów, ja tam 40 prawie lat u nich mieszkałem. I wchodzę, rozbieram się tam, te buty to mokre i mamy mnie za chwilkę przeświętą w chałupie na stole z tymi studentami. No i wchodzę, ubieram się i tak jakby mi ktoś powiedział, za chwilę pojedziesz na pogrzeb. I myśmy wrócili, i oni się śmiali oczywiście, ci studentki, studenci z psychologii, dziewczyny były i kilku kleryków. I ja wróciłem na Kul i pierwsze moje pytanie na portierni. Proszę siostry, czy nie ma jakiegoś telegramu? Oczywiście, od przedwczoraj jest, tego dnia, kiedy mnie tknęło. Zmarł tatuś mojego rocznikowego kolegi księdza właśnie na Kaszubach. A ponieważ ja go znałem z bliska, to on po prostu jakby mnie tknął wewnętrznie, o, przyjedź na mój pogrzeb. I ja jechałem. Szukałem telegramu.
1: Tak, i o tym właśnie chciałbym kolejną audycję, o prostocie, że my bardzo wszystko komplikujemy, a Bóg jest bardzo prosty. Po prostu dotknął serca księdza i ksiądz już wiedział, że przygotował się na to, na tę sytuację. Drodzy Państwo, moim gościem był ksiądz Jan Perszon, kapłan, profesor teologii fundamentalnej Kaszuba. Dziękuję serdecznie za rozmowę i poproszę o błogosławieństwo dla nas i dla naszych słuchaczy.
0: Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Z Bogiem, wszystkiego
0: dziękuję
1: dobrego.
0: Dziękuję pięknie.
1: Wszystkiego z Panem dobrego, Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Z Bogiem.

0: Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Panie. Niech ten czas, Panie, będzie na Twoją chwałę. Daj nam, Panie, swoją moc, łaskę w serca, światło.
1: Daj mi siłę, daj mi...
0: Tak, Panie.
1: Daj mi Twoje słowa w moich ustach.
0: Tak, Panie.
1: Przyjdź i obdarz mnie pokojem serca. Mądrością Twoich słów.
0: Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: I Ciebie, Maryjo, tu zapraszamy. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boże Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panna chwalebna i błogosławiona. Opatrzyni nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, z Synem swoim nas pojednaj. Synowi swojemu nas polecę, swojemu synowi nas dalej.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Krzysztof Żółtek. Witaj.
2: Witam.
1: Kiedy było łatwiej, z Bogiem czy bez Boga?
2: Zdecydowanie z Bogiem. Ale i łatwiej, i trudniej. To nie można powiedzieć, że gdy łatwiej, że łatwiej było jakby przejść przez życie z Panem Bogiem, ale znowu z drugiej strony trudniej oderwać się od tego, co było, od jakiegoś takiego zwykłego, szarego. Teraz też szare, ale gdzieś tam Pan Bóg jest cały czas i mnie prowadzi. Także i łatwiej, i trudniej. To nie jest tak, żeby powiedzieć, że łatwiej. Tak do końca.
1: Czy wyszedłeś z rodziny wierzącej?
2: To jest tak, że moi rodzice są wierzący, tylko tak, nie wiem, czy na pół gwizdka, czy po prostu wierzący, niepraktykujący. Chodzą do kościoła raz w tygodniu, są ludźmi, którzy no, pewne rzeczy jakby no, robią normalnie, tak jak to jest w życiu, czyli no, święto do kościoła i tak dalej. Także jest to raczej rodzina taka wierząca, nie do końca praktykująca.
1: Czy z dzieciństwa pamiętasz jakieś momenty, w których możesz z dzisiejszej perspektywy powiedzieć, że to były momenty relacji z Panem Bogiem? Czy to był tylko obrządek, religia?
2: To były formułki, które wklepywała babcia mi do głowy. To były sprawy, które gdzieś tam były na porządku dziennym. Pamiętam chodzenie ze święconką do kościoła, czy tam akurat to było nasi, to do jednego z domów majowe pod kapliczką, więc jakby to takie zajawki z życia takiego, no, jak to w życiu babcia tam chodziła, to ja z babcią chodziłem, bo przeważnie będąc małym dzieckiem wychowywałem się z babcią, bo rodzice pracowali.
1: Jakim byłeś dzieciakiem w podstawówce? Jaką byłeś osobą? Czy...
2: Raczej cichą. Raczej taką, która nie wchodzi w paradę nikomu. Po prostu sam dostałem jakby jakieś wspólne wypady. Nie za bardzo mnie to interesowały. Ja byłem takim bardziej odludkiem, który gdzieś tam był obok, nie był razem gdzieś tam. I też troszkę przez to, że mam takie nazwisko, a nie inne, troszkę też mnie inni przez to odsuwali, dokuczali. Nie wiem, przezwisko. Po prostu przyzywali mnie, nie mówili do mnie Krzysztof, tylko Żółtek i tyle.

0: czas, w którym młodzi ludzie się buntują, był ważny jakoś w tej historii?
1: Czas, gdy ludzie młodzi się buntują, to był czas, gdy miałem wypadek samochodowy. Bo to był taki czas 15-16 lat. A ja, mając 16 lat, miałem wypadek samochodowy, potrącił mnie samochód. I przez 9 miesięcy chodziłem na kulach. To był taki czas jakiegoś takiego no, tak jak potrącił mnie samochód i fikowokowałem, to tak się przewracało w tym momencie moje życie, bo i chodziłem na kulach przez 9 miesięcy i później zacząłem poszukiwać. Do tej pory byłem sobie takim tak zwanym standardowym człowiekiem, który chodzi do kościoła. Czasami nie, bo nie chciało mi się, albo żeby zrobić na złość rodzicom.
0: Czyli byłeś letni?
1: Tak, zdecydowanie tak. I to było takie, no, wygodne. Nikt ode mnie nic nie chciał, więc... A tutaj zacząłem zastanawiać, po tym wypadku zacząłem się zastanawiać nad sobą. Poszukiwać. To alkohol, a to papierosy. Zaczęło się to później, jak już wyzdrowiałem troszkę. Więc jakby tu był, tu się ten bunt zrodził. Alkohol, papierosy. Ale później znowu było tak, że po drugim albo trzecim upiciu, takim do nieprzytomności, zobaczyłem, że wyglądam dokładnie tak jak mój tata. Mój tata jest alkoholikiem. Człowiekiem, który generalnie w tej chwili pracuje, ale też na zmianę. Pracuje, pije, pracuje, pije. Teraz jest na emeryturze, więc większość czasu poświęca na picie. Czasami nawet.
0: I nie chciałeś taki być, tak?
1: Tak. Po którymś tam razie zobaczyłem, że jestem po wytrzeźwieniu i zobaczeniu, że jestem identyczny jak mój ojciec w tym wszystkim, co on robi, co się dzieje z nim.
0: Co ci się nie podobało?
1: Zdecydowanie. I byłem nastawiony zdecydowanie na nie. I odsunąłem to. Powiedziałem: nie, dziękuję. I od tamtej pory powiedziałem sobie: żadnego alkoholu.

0: potem przyszła. Ja powiedziałem sobie nie żadnego alkoholu i w tym momencie przyszło coś takiego jak na mojej drodze stanęła wspólnota. Ja nazywam to spotkanie ze wspólnotą ruchu Światło Życie poprzez, że przyszedłem do wspólnoty Światło Życie przez Jana Pawła II. Bo to było spotkanie w Częstochowie w 1991 roku. I tam właśnie, ja wtedy byłem jakoś świeżo po wypadku i nie mogłem iść sam do Częstochowy, a chciałem bardzo. Więc pojechaliśmy tam na takie rekolekcje przygotowujące przed spotkaniem. No i jakby tam było 3 czy 4 dni, pamiętam dokładnie, przygotowania takiego do spotkania z Janem Pawłem II. I później było po tym spotkaniu pytanie naszego animatora, co chcemy robić. No i ja powiedziałem, chciałbym być we wspólnocie, zobaczyć co to jest, posmakować. No i tak się znalazłem we wspólnocie.
1: Coś to zmieniło w twoim życiu?
0: Tak, dużo rzeczy. Przede wszystkim zacząłem patrzeć, no, znaczy to było takie delikatne zmienianie. Nie było to takie, że przyszedłem do wspólnoty, odeszło to, co było. Nie, to było takie troszkę z początku badanie, ale zobaczyłem, że tam się dobrze czuję. Nikt nie mówi do mnie żółtek, tylko mówią mi po imieniu. To jakby też było dla mnie ważne. Zobaczyłem, że mnie szanują. I jestem akceptowany taki, jaki jestem. I mogę być taki, jaki... taki radosny wewnątrz. No i też jakby... zacząłem poznawać tych ludzi, zacząłem jakby otwierać się na nich, to co oni chcą mi dać i zobaczyć, że coś też chcą ode mnie. I uśmiech to był tym, czego chcieli ode mnie. I taką radość. Potem i tak przez rok poznałem tych ludzi we wspólnocie u siebie na placu Szembeka. I później pojechałem na rekolekcje wakacyjne, takie tak zwane oazy wakacyjne. No i tam był to czas poznawania już taki konkretny Pana Jezusa.

0: to znaczy konkretnie?
1: Zobaczenie, że jestem ja i we mnie jest Pan Jezus. Że to, co On mi daje, że wszystko to, co mam w życiu, to On mi daje. I generalnie rzecz biorąc jest tak, że nie jest to, nie sam ja to zrobiłem, tylko że to On mi dał. Albo i zabrał. I generalnie tak zobaczenie tego się w sobie, że On jest we mnie i nie stoi gdzieś obok, tylko we mnie. Tu. I otwieranie się na Jego radość. Tam był tam było przyjęcie Pana Jezusa za Pana i Zbawiciela. Mojego. No i to był taki troszkę przełomowy moment, bo zobaczyłem, że ludzie, którzy przyjęli, mają sobie niesamowitą radość i taki pokój, który jakby ożywia niekoniecznie na zewnątrz, ale przede wszystkim całego siebie. I zacząłem się śmiać. I ten mój śmiech zaczął zarażać innych i do tej pory jest taką moją firmą, takim moim firmowym znakiem, jak to można nazwać. Czasami, gdy jestem na rekolekcjach, dziękują mi ludzie właśnie za to, że się uśmiecham po prostu.
0: A co w takim życiu nieduchowym w tym czasie się działo? No bo to opisujesz jakiś proces.
1: Tak, tutaj był taki proces. W życiu nieduchowym, mianowicie w pracy, bo tu już była później praca.
0: Bo jakoś się znalazłeś w Warszawie, tak?
1: No ja mieszkam już od...
0: A mówiłeś, że na początku to gdzieś wieś była.
1: Tak, bo ja na wsi się, że tak powiem, ja byłem będąc małolatem, wychowywałem się na wsi. A tutaj się sprowadziłem 27 lat temu. 27 lat temu, dokładnie. Więc no, po prostu 5 lat, które pamiętam, znaczy te, które oczywiście gdzieś tam mam w swojej świadomości, było właśnie takie przebywanie z babcią. Później sprowadziliśmy się tutaj i po prostu teraz już tam wyjeżdżałem na

0: mocno przeklinałem, czasami wiązankami mogłem przez 10 minut obdarzać kogoś. I wcale mi się nie znudziło. Ale później zobaczyłem, że to nie jest ani normalne, ani nie pomaga mi. Oduczyłem się, po prostu też obciąłem ten to, bo to jednak stwierdziłem, że to jakoś tam uwłacza mi. Bo to nic, co jakoś tam pociągało moich rówieśników, jakby mnie nie ciągnęło do końca. Bo to nie widziałem w tym nic dobrego. Później w pracy przede wszystkim byłem uczciwy w tym, co robię. Gdy miałem jakieś pieniądze, to nie oszukiwałem, tylko zawsze byłem ten, gdy coś popsułem, to płaciłem za to. Po prostu uczciwość, po prostu zwykła, zwyczajna uczciwość.
1: I jaka to praca?
0: Znaczy, tamta to było w firmie ubezpieczeniowej. Kiedyś pracowałem jak na małej poligrafii i śmieję się z tego. Kiedyś przyszła do mnie jedna z sekretarek z jakąś pracą i była strasznie zdenerwowana. Zaczęła przeklinać. Po prostu kląć jak szef. Szef niesamowicie, bo ona ma taki charakter jak ten. No to przeprosiłem ją i spytałem się, czy może poprosiłem ją, żeby nie przeklinała po mnie, po prostu delikatnie. I ten spojrzała się na mnie, myślałem, że dostanę taką wiązankę, że pójdzie mi po uszach. A ona przeprosiła i że tak powiem, powiedziała, że postara się w przyszłości nie przeklinać przy mnie. Mi to wystarczyło. Ucieszyła mnie ta jej postawa i to, że właśnie poprzez dobrość, poprzez delikatność można tyle działać. Także urosłem troszkę. Ale niestety też mi się zdarzały, niestety miałem stresującą pracę, więc zdarzyło mi się poprzez 6 lat pracy nie wytrzymać nerwowo i przekląć. Dwa albo trzy razy. Moi współpracownicy, z którymi pracowałem, śmieli się ze mnie, znaczy się śmieli. Śmieli się ze mnie, bo jak usłyszeli to, zawsze zapisywali to w kalendarzu. Krzysztof przeklinał jako wydarzenie roku.

też widziałem, że to jest jednak dobre, że oni też widzą, że umiem nad sobą zapanować, a jednocześnie czasami jestem po prostu człowiekiem. Także i to była praca taka. Później, gdy przestałem pracować, znowu zacząłem, znaczy się po prostu zwolnili mnie niestety. Aczkolwiek z drugiej strony teraz patrzę z perspektywy, stwierdzam, że dobrze się stało, bo ta praca, znaczy ta firma po prostu, jeśli chodzi o atmosferę i o takie takie koleżeńskie sprawy, zeszła całkowicie na psa.

0: zaczął się tak zwany pęd szczurów w tamtej firmie. Więc ucieszył mnie fakt, że sobie poszedłem stamtąd. No fakt, że miałem w odwodzie oczywiście inną pracę. I generalnie rzecz biorąc, była to dobra praca, ale mało płatna, więc... I od jakichś 2,5 roku pracuję tutaj, za Wisłą, na Saskiej Kępie, w sklepie malarskim. Tam też czasami trafię, jeśli zdobędę się na odwagę, powiedzieć klientom, że jeśli taki przyjdzie i zaczyna przeklinać, też go przepraszam. I mówię, żeby nie przeklinał przy mnie. Bo jednak mi się to nie podoba.
1: I powiedz, jak twoja codzienność taka duchowa wygląda? Jak próbujesz kultywować tę więź? Bo zaprosiłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela. To zaczęło zmieniać twoje życie. Znaczy, to zmieniło twoje życie radykalnie, bo człowiek może udawać radosnego, ale to są krótkie piłki.
0: Zgadza się.
1: A tylko Bóg może napełnić taką radością, którą widzą inni.
0: Zgadza się. Dochodziłem do tego długi czas. I to jakby i pomaga mi w tym wspólnota oazowa.
1: Jesteś w niej dalej?
0: Tak. Już, że tak, w tym roku minęło 15 lat. I jestem animatorem, grupy prowadzę na rekolekcjach. To jest jakby moja taka opoka troszkę w byciu przy Panu Bogu.

Gdy już zacząłem jakoś tak być we wspólnocie, tak konkretnie i dość długo, przeszedłem całą formację, tam pierwszy stopień, drugi stopień, koda, trzeci stopień, no i jestem animatorem już od jakiegoś czasu i zobaczyłem, że ta wspólnota dała mi bardzo dużo. W tym momencie jakby czułem się zobowiązany, żeby oddać. Oddać i poprzez swoją chęć pomocy innym. Żeby też poprzez moje świadectwo, moją radość zobaczyli, że Pan Bóg jest. I to blisko. Każdego z nich. Z tych ludzi, którzy przychodzą dopiero do wspólnoty. I czasami zobaczyłem, że czasami coś mi brakuje. I odkryłem to po jakimś czasie, mianowicie codzienna Eucharystia. Jest ważna. Od niedawna udaje mi się zaczynać Eucharystią dzień. Mianowicie wstaję troszkę wcześniej, idę na Eucharystię. I potem idę do pracy. I to jest bardzo dobra rzecz. Daje mi siłę przezwyciężenia jakiegoś takiego zewnętrznego naporu złego. Bo często jest tak, że nie jest mi łatwo w życiu. Z rodzicami nie umiem na temat, znaczy oni nie zrozumieliby tego, jakby nie umiem z nimi rozmawiać na temat mojej wiary. To jest jakby u nas w domu wiara kojarzy mi się mi się kojarzy z miłością. U nas temat miłości rodzinnej jest tematem tabu, który praktycznie nie istnieje. Nie rozmawiamy z sobą nawzajem na temat tego. I jest to jakby... Kiedyś spytałem się mamy jakiś czas temu, po rekolekcjach, tak byłem pewien ten, dlaczego u nas w domu nie rozmawiamy na ten temat. Ale gdy zobaczyłem jej minę i to, w jaki sposób odpowiedziała wymijająco, to stwierdziłem, że chyba nie będę już nigdy o to pytał. Po prostu tak jest i tyle. Nie jest to łatwe, ale myślę, że trzeba się po prostu modlić. Jestem tego świadomy. O te nasze wzajemne stosunki.

0: Rodzice mi w jakiś tam swój sposób okazują, że mnie kochają. Poprzez pomczynki, jakieś tam przytulenia albo coś w tym stylu. No, był taki okres, że bardzo potrzebowałem na przykład, żeby mi powiedzieć, że mnie kochają. Po prostu, zwyczajnie. Ale ten okres odszedł i zauważyłem, że no, muszą mi wystarczyć te drobne gesty. Więc jakby tu jest też troszkę pies pogrzebany, jeśli chodzi o jakiś taki moje wewnętrzne takie poszukiwanie troszkę miłości.
1: I Eucharystia.
0: Ach, tak.
1: Tu wchodzi Eucharystia, tak?
0: Tak. Eucharystia jest takim motorem na cały dzień praktycznie. Idę, widzę, że przyjmuję Pana Jezusa do serca i przez komunię i jest to bardzo ubogacające. Niesamowita rzecz. Staram się być codziennie rano. Czasami się wydarza coś, że na przykład zaśpię albo coś nie z tego. To wtedy idę po południu. Tak ustawiam wszystkie sprawy, żeby być jedna. Można to zrobić. A wcześniej, zanim wpadłem w ten rytm takiego wstawania codziennego, myślałem, że kurczę, to jest takie, że nie, no, wstawać tyle wcześniej, tyle można pospać przecież. Co najmniej godzinę dłużej. I zauważyłem, że można. Jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony. I szczęśliwy, że Pan Bóg dał mi taką siłę.
1: Co myślisz na temat swojego powołania?
0: Moje powołanie. Kiedyś myślałem, że po prostu jestem powołany do bycia we wspólnocie. Później gdzieś była kiedyś taka modlitwa o uzdrowienie wstawiennicza. I tam dostałem fragment z księgi Syracha, drugi rozdział, początek. O doświadczeniach, że mnie Pan Bóg będzie doświadczał przez jakiś tam okres czasu, dość długi. Jak na razie. Znowu kiedyś odkryłem, że moim powołaniem jest bycie mężem i ojcem.

0: I w tej chwili poszukuję tej drugiej osoby. I jak na razie czekam.
1: Ale co sobie myślisz na ten temat? Czemu Pan Bóg nie pomaga? Wszechmocny jest?
0: Może ja jestem za leniwy. Może On już postawił tą osobę na mojej drodze, tylko że ja nie zauważyłem. Że może właśnie ja nie mam, nie umiem zauważyć. A może znowu jest moje, znowu inne moje powołanie. W tej chwili ostatnio, jeśli chodzi o to, to jestem tak troszkę rozdwojony. Bo często myślę o moim powołaniu, o takim, co właściwie gdzieś, jak powinienem odnajdywać. Myślałem o rekolekcjach, ale tym razem dla siebie, takich mianowicie rekolekcjach, które gdzieś będą mi pokażą mi drogę. Kiedyś byłem na rekolekcjach ignacjańskich. Bardzo, bardzo dobre doświadczenie tych rekolekcji. Byłem na pierwszym tygodniu. A to było już dawno temu, jakieś 2-3 lata temu. I znowu chciałbym pojechać. Może coś wtedy gdzieś mi przez opiekuna ktoś powie mi, co mam robić. Na pewno chciałbym zmienić pracę w tej chwili.
1: Mówiłeś o bliskości Jezusa. Powiedz, jak przychodzi trudny czas, to co robisz?
0: Idę na namiast spotkania do jezuitów.
1: Jakie spotkania?
0: Namiot spotkania.
1: Namiot spotkania. Co to jest?
0: Po prostu na Starym Mieście u jezuitów jest wystawienie Najświętszego Sakramentu.
1: Czyli adoracja.
0: Adoracja, dokładnie. Całodzienna. I po prostu idę i po prostu takie rozmawianie z Panem Jezusem. Mówienie, słuchanie. Poprzez fragmenty On do mnie mówi.
1: Fragmenty Pisma?
0: Tak. Przecież fragmenty Pisma. Gdy otworzę Pismo Święte, to trafię na jakiś fajny taki fragment, który gdzieś tam pokazuje mi to, co się wtedy we mnie dzieje w tej chwili.

0: No niestety to jest namiot spotkania, takie spotkanie z Panem Jezusem. I ja i On. I to jest taki takie oddawanie tego wszystkiego, co jest złe w moim życiu. Ostatnio spędziłem tam chyba z godzinę, półtorej. Po prostu siedząc i rozmawiając. No, czasami się zdarzyło mi przykimać, ale Pan Jezus też przychodzi w spoczynku. Więc bardzo sobie cenię ten czas właśnie takiego spotkania z Jezusem przed Najświętszym Sakramentem. Teraz niedługo będę mógł być u siebie w parafii, bo będzie kaplica adoracyjna. Też całodzienna, więc będzie można sobie wyskoczyć na spotkanie właśnie. Niekoniecznie jeżdżąc na Stare Miasto. Aczkolwiek lubię być tam.
1: Opowiadasz w sumie o takiej trudnej rzeczywistości.
0: Nie nazwałbym. Nie jest to trudna rzeczywistość.
1: No właśnie, taki mam obraz, jak na ciebie patrzę, że dla ciebie te rzeczy, o których opowiedziałeś, nie? Jakaś trudna relacja z rodzicami.
0: Najtrudniej jest z ojcem.
1: No właśnie.
0: Znaczy, to były takie... Znaczy, z nim jest... Teraz już jest spokojniej dużo, bo jakby modlę się za niego i tak dalej. A na początku jakby nie akceptuję, ale wiem, że to jest choroba. Na początku ja byłem zdecydowanie na nie. Były takie okresy, że się kłóciłem z nim. Prawie, że dochodziło do rękoczynów. Były takie okresy, że to na początku, gdy byłem tak momentalnie zdenerwowany, wkurzony, że wybiegałem i robiłem wszystko, żeby ta adrenalina, która we mnie gdzieś narosła, to uszło. No to co robiłem? Pierwsze co robiłem, to rozwalałem albo jakąś rynnę, albo coś w tym stylu i już przy okazji rękę sobie rozwalałem.

0: To był taki, takie... No trudne faktycznie, ale jednocześnie później zauważyłem, że tutaj ranię siebie. To jakby to w jakiś sposób ten... I zacząłem po prostu te wszystkie trudne chwile, te takie... tą walkę przełykać po prostu, jak gorzką pigułkę, jako taki ten... Może tutaj jakby tu mnie zahartowało to wszystko do tego, co teraz jest. Może to jest to hart ducha.
1: Mówisz też o doświadczeniu chyba tak mogę powiedzieć samotności.
0: W sensie ludzkim tak.
1: I nie masz pretensji do Pana Boga?
0: Nie. Kim mam świadomość tego, że On jest blisko mnie i jeśli ja od Niego się nie odwrócę, to nie jestem samotny.
1: No ale przecież czemu ma takie pomysły? Nie mógłby inaczej?
0: Widocznie ma jakiś plan w tym. Ja mu się podporządkowałem i jakby nie dochodzę, co jest, dlaczego tak jest. Po prostu ma coś Pan Bóg w planie względem mnie. Ja się z tym zgadzam. A co będzie, to już jego jakby jest... to wszystko, co on ma dla mnie, to jest dobre. Jestem tego świadomy. I oddaję mu to wszystko, co w moim życiu jest. Czasami mi się nie udaje, bo jestem tylko człowiekiem, ale wracam.

0: To znaczy mi się nie udaje. Co się wtedy dzieje?
1: No, upadam. Gdzieś tam wpadam w jakiś grzech notoryczny i jest to... Jak święty Paweł miał oścień, tak ja mam jakieś tam drobną... drobną. Dla mnie to jest bardzo, bardzo mocno mnie miłowłaczająca rzecz. I niestety czasami się to pojawia. Ale w ostatnim okresie, gdy jestem cały czas w łasce uświęcającej, nie pojawia się ten grzech, więc cieszy mnie to. Są pewne jakieś tam takie myśli o tym grzechu, ale odchodzą momentalnie, gdy jest to, gdy idę do komunii, gdy idę do spowiedzi i nie pojawia się grzech. Myśli tak, ale grzech jako taki nie.
0: Jak byś opisał Pana Boga? Kogo poznałeś?
1: Jakbym go opisał?
0: Kogo poznałeś w historii swojego życia?
1: Trudno jest mi opisać Pana Boga.
0: A jakie cechy ma?
1: Jest dobry, sprawiedliwy. Surowy, ale na miarę moją daje mi tylko to, co ja mogę udźwignąć. I konkretnie pokazuje kierunki. Tylko czasami ja nie widzę ich. Drogowskaz.
0: A za co jesteś mu najbardziej wdzięczny?
1: Za śmiech.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: W intencji mojego ojca.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego
0: daj nam dzisiaj
1: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Amen. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Krzysztof Żółtek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: Drodzy Państwo, z nami psycholog, szefowa portalu Aletea Polska, Bogdan Białecka. Witaj.
1: Witam. Dobrze, że udało nam się połączyć.
0: Podzielam tę radość. Napisałaś o sobie, że fascynuje cię neuropsychologia i że walczysz z inwazją ekranów. Jakie są twarde badania? Gdybym był człowiekiem całkowicie sceptycznym wobec narzekań konserwatywnych publicystów i filozofów, którzy tak strasznie narzekają na tę nowoczesność, panie, jakie są twarde badania, które prezentuje i ktoś przechodzi do punktu następnego, mówi okej, rzeczywiście ekrany szkodzą.
1: Tych badań, to znaczy jakbym miała zacząć wymieniać,
0: Nie, argumenty.
1: Wyjmij
0: tylko to, co widzisz człowieka, który absolutnie ci nie wierzy, przekonaj go.
1: To znaczy jedno to można argument z autorytetu. To znaczy konkretnie bardzo polecam każdemu sceptykowi, żeby zaczął od książek Manfreda Spitzera, na przykład Epidemia smartfonów, ale on napisał ich więcej. Jest to profesor psychiatrii, kierownik też czasopisma naukowego, który jak pisze książkę, to 1/3 książki to są przypisy. To znaczy, to są konkretne odniesienia do konkretnych badań naukowych. Więc to, jakby ktoś chciał od razu dostać pigułkę, to niech przeczyta Epidemię smartfonów Manfreda Spitzera, profesora Manfreda Spitzera.
0: Dalej jestem przekonany.
1: Natomiast twarde argumenty. Po pierwsze, smartfony bardzo zaburzają, to znaczy smartfony, w ogóle nadmierny kontakt z elektroniką zaburza rozwój dzieci. To jest jakby potwierdzone wieloma badaniami. Jak to się dzieje? Ileś mechanizmów, taki może najbardziej podstawowy. To jest fakt, że dzieci... Ojejku, ktoś się dodzwania inny do mnie, dobra. Przepraszam. To jest fakt, że dzieci bardzo lubią filmiki takie, jak są na TikToku. To znaczy filmiki, które bardzo są angażujące, trwają po kilkanaście, kilkadziesiąt sekund maksymalnie i są bardzo intensywne. I tu już niezależnie od tego, czy oglądają je na smartfonach, czy je oglądają na przykład na ekranie komputera, to jest gigantyczny problem, ponieważ za dużo dzieje się naraz. To się tak szybko zmienia, to jest taka lawina nowych bodźców, że mózg dziecka zostaje przeładowany, przebodźcowiony.
0: Czyli mówisz o tym, że oglądam jeden filmik, coś się we mnie dzieje, potem to, co się, ta chemia neurotransmiterów, która się we mnie dzieje, hormonów, etc., etc., ona nie schodzi do zera, jak w normalnym świecie, gdzie stykamy się z sytuacjami również stresującymi czy fascynującymi, tylko oglądam następny filmik i ten start tej mojej maszyny poznawczo przeżywającej świat nie zaczyna się od zera, tylko od wyższego punktu, bo to nie zdążyło zejść, ta pobudzająca mnie chemia. Czy dobrze rozumiem ten mechanizm?
1: Tak, dokładnie tak. I to wszystko dzieje się w ciągu kilku sekund. Bo na przykład dziecko niekoniecznie ogląda następny filmik po 60 sekundach, tylko nudzi się tym pierwszym po pięciu i nawet po sekundzie i przerzuca na następny, który wywołuje nową lawinę neuroprzekaźników. Przede wszystkim to jest adrenalina. Adrenalina, która się wydziela normalnie, znaczy może się wydzielać w całym ciele, wtedy nas przygotowuje do ataku lub ucieczki w momencie, kiedy jest jakieś, na przykład biegnie w naszym kierunku pies, tak? I z wrogimi zamiarami to całe ciało się mobilizuje do ataku lub ucieczki przed zagrożeniem fizycznym. Ale w momencie, kiedy pojawia się jakikolwiek nowy bodziec niespodziewany, tak jak na przykład na filmiku TikToka, to wydziela się odrobina adrenaliny w mózgu, przyciągając naszą uwagę do nowego bodźca też po to, żeby oszacować, czy to nie jest jakieś zagrożenie, a może jakaś szansa na przeżycie. I normalnie w naszym życiu, w takim zwykłym offline, to nie dzieje się bardzo często. Nie mamy ciągłego zalewu nowych bodźców ze wszech stron, tylko to otoczenie jest dosyć przewidywalne. A kiedy pojawia się coś nowego, to rzeczywiście jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę. A online tych nowych sytuacji i wydzielania się w dużych ilościach adrenaliny w mózgu mamy po prostu multum.
0: I jak to szkodzi?
1: Proszę?
0: Jak to szkodzi?
1: To mózg nie jest przyzwyczajony do tak dużej ilości adrenaliny, żeby się co chwila wydzielała, żeby mózg działał w stanie alarmu ciągłego. I jeden z rezultatów jest taki, że kiedy mamy za dużo adrenaliny tej mózgowej, to też po pewnym czasie nam się podnosi potężnie poziom kortyzolu, hormonu stresu. I to jest kolejnym poważnym zagrożeniem, bo normalnie to kortyzol wydziela się, jest podwyższony poziom kortyzolu nad ranem. On nas wybudza. Jeżeli my się budzimy bez budzika, to właśnie nas podniesiony poziom kortyzolu wybudza. Ale potem w ciągu dnia on poziom kortyzolu opada i dzięki temu wieczorem mamy obniżony poziom kortyzolu, jesteśmy zmęczeni, tam się wydziela też adenozyna. Przepraszam, że tak zarzucam tymi...
0: Bardzo dobrze, nazwami, bardzo mi się to podoba.
1: Ale była prośba o twarde informacje. Więc adenozyna, hormon zmęczenia, który powoduje, że jesteśmy zmęczeni, znużeni. Ale jak jest obniżony poziom kortyzolu, zaczyna się wydzielać melatonina, hormon snu. W związku z czym normalnie wieczorem jesteśmy znużeni, zmęczeni, ale jednocześnie senni. A co się dzieje, jeżeli mamy ciągle podwyższony poziom kortyzolu? Rezultat jest taki, że wieczorem człowiek jest naprawdę zmęczony, znużony, ale jednocześnie jest pobudzony.
0: Każdy z nas, zna ten stan. Ja to nazywam nakręcenie.
1: Tak,
0: jestem
1: dokładnie.
0: Zmęczony, ale jestem nakręcony.
1: Amerykanie mówią wired and tired, nie? Nakręcony i zmęczony i znużony. Rezultat w ogóle tego jest taki, że na przykład wieczorem w tym momencie każdy, bo nie tylko dzieci, zastanawia się, co zrobić. No nie chce mi się spać, no to co zrobię? Na przykład obejrzę kolejne rolki albo pogram w jakąś grę, dokładając jeszcze znowu porcji adrenaliny i To jest dla mózgu dziecka, dla naszego zresztą też, ale dla mózgu dziecka to jest po prostu niszczące.
0: Rozumiem.
1: Nie jest w stanie mózg cały czas funkcjonować na podwyższonych obrotach, w stanie ciągłego napięcia.
0: Musi zrzucać tę wyrzuconą adrenalinę, a nie jest tego w stanie zrobić. Ja powiem ci tak, ja mam 6 dzieci i to jest próbkowanie takie, że najstarszy ma lat 30, najmłodszy 17, więc mogłem co 2-3 lata widzieć, jak ta sfera obrazowa, jak ekrany od VHS, bo Janek zaczynał od VHS-u, bo myśmy w pewnym momencie wyrzucili telewizję w ogóle z domu i to był duży błąd. I w pewnym momencie, i pamiętam to do dziś, kiedy moje dziecko, już nie pamiętam które, ale drugie, trzecie lub czwarte, raczej trzecie niż czwarte, patrzyło się właśnie w ten duży już ekran smartfonowy, bo wcześniej były przecież malutkie ekrany, i ja go coś do niego mówię, to dziecko podnosi na mnie oczy i jego nie ma. Jest maślany wzrok. Ten człowiek jest gdzie indziej i on coś do mnie mówi, ale tak naprawdę nie jest ze mną. Czy to jest ważna jakby obserwacja? Bo dla mnie była ważna.
1: Tak. Dlaczego? Bo ja wiem, co się neurochemicznie w tym momencie działo.
0: Powiedz.
1: To, co się dzieje na ekranie, właśnie przez tą adrenalinę przyciąga uwagę do tego, co się dzieje na ekranie, do tej zmienności. A jednocześnie, ponieważ dla organizmu to jest obiektywny stan stresu. Nam może być nawet przyjemnie, bo te bodźce, które obserwujemy na ekranie, są przyjemne. To są kolejne wiadomości, to są kolejne filmiki, tak, czy jakaś wciągająca gra, więc to jest jakby subiektywnie przyjemne, ale dla organizmu jest to stan stresu. I co się dzieje w stanie stresu? Nam się zawęża pole widzenia. Ono się zawęża i fizycznie, i psychicznie. My się koncentrujemy w stanie stresu tylko na tym, co jest przyczyną stresu. I to jest rezultat, tak? Że ja jestem tak skupiona na tym, co się dzieje na ekranie, że jak się dzieje coś dookoła mniej istotnego, bo nie jest tak gwałtowne, tak? Jakbyś krzyknął na swoje dziecko, to w tym momencie pewno by się przełączyła ta uwaga na ten bodziec silny, zewnętrzny, ale tego nie robiłeś, mówiłeś normalnie, prawda? No to przegrywa się z tymi gwałtownymi zmianami
0: ekranowymi. W pewnym momencie krzyczałem.
1: A!
0: No, toczy się normalne życie, tak? I nagle jak dziecko jest gdzieś daleko, daleko, no to trzeba go ściągnąć tutaj, bo musi coś na przykład pomóc młodszemu dziecku albo zrobić coś innego. Ja w ogóle, wiesz, w domu miałem wojnę domową, wojnę cyfrową. Zaczęliśmy od błędu, bo po nawróceniu wyrzuciliśmy telewizor z domu, przez 4 lata go nie było i nasz syn nie miał do czynienia z ekranami. I kiedy poszedł do przedszkola, nagle został wyalienowany, bo on nie miał o czym z rówieśnikami rozmawiać. Nie wiedział, kto to jest żwitek i muchomorek, czy jakieś tam inne te kreseczki biegające po ekranie. I myśmy mu zaczęliśmy mu puszczać z VHS-ów właśnie żwirka i muchomorka, ale jak był rumcejs, to on się chował już za fotel. I boimy się, że to nie tylko jego, była no, charakterystyka wewnętrzna, ale również wpłynęło na niego to, że został izolowany od bodźców, takich, jakie mieli rówieśnicy.
1: To znaczy, do pewnego stopnia to dobrze, do pewnego stopnia to źle, bo jak mówimy o żwirku i muchomorku, czy nie wiem, w kreciku, pszczółka Maja, jakieś takie muminki, stare te filmiki, te bajki dla dzieci, to one mają kompletnie inną dynamikę niż nowe bajki i zupełnie inny przekaz też, tak pod kątem treściowym. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby dzieciom pokazywać te klasyczne, piękne bajki z dobrym przekazem, z takim pokazaniem też tutaj dobro, tutaj zło, tak, z ładnie przekazywanymi też wartościami, jak na przykład, że rodzina jest wartością, że przyjaźń jest wartością. Tam, co prawda, Kubuś, teraz mi przychodzi do głowy Miś Uszatek, który teraz jak patrzę na niego, to była dziwna bajka. Ale generalnie te klasyczne bajki są bardzo, bardzo płynne. One mają wyraźnie zarysowaną fabułę i nie są aż tak gwałtowne, tak przebodźcowujące. I tutaj też na przykład psychiatrzy się zgadzają, że jak dzieciom, jeżeli pokazujemy bajki, to na dużym ekranie, położonym daleko od wzroku i raczej dłuższe, spokojniejsze, z wyraźną fabułą, żeby nie było tego przebodźcowienia. Dobrze. To jest na takim najbardziej podstawowym poziomie.
0: Dzisiaj moja szóste dziecko, córa, 17-latka, ona jest inna. I zauważyłem, że na spotkaniach, jak rozmawiam z ludźmi i zadają pytania, to inaczej zupełnie, to bardzo reagują na coś takiego, jak mówię, że dziś wychować dziecko jest zupełnie inaczej niż 5 lat temu. I ludzie na to rzeczywiście reagują i ja coraz bardziej przypuszczam, że to jest prawda, że 5, 7, może 8 lat temu wszystkie dzieci w tych środowiskach wielkomiejskich, ale przecież na wsi już dzisiaj jest dokładnie tak samo, mają ekrany, mają smartfony. Są badania, które mówią, że jednoroczne dzieci dostają ekran, tablet, żeby matka sobie mogła coś tam pogrzebać w internecie. Co się dzieje, kiedy dziecko za wcześnie jest inicjowane w toksyczny, budujący napięcie adrenalinowe, kortyzol, zalewający kortyzolem świat. Co się dzieje?
1: Od razu przejdźmy do tego, jaki jest rezultat. Rezultat jest taki, że dziecko ma 4 lata i ma zdiagnozowane ADHD lub autyzm na przykład, którego by nie było, gdyby nie przedwczesny nadmierny kontakt z ekranami, gdyby nie było tego traktowania tabletu, smartfona jako darmowej niani.
0: I ty mówisz to, absolutnie odpowiedzialnie, że...
1: Ja to mówię absolutnie odpowiedzialnie, ponieważ, i tu znowu się powołam na psychiatrę dziecięcego, dr Victoria Dunkley, Amerykanka, która na tym zjadła zęby, że tak powiem, to znaczy pracuje od 30 lat z dziećmi. I ona stwierdziła istnienie czegoś, co nazwała zespołem stresu elektronicznego. Konkretnie zauważyła, że pojawia się u niej coraz więcej małych dzieci, które mają poważne zaburzenia rozwojowe, przede wszystkim związane z koncentracją uwagi, ale też z kontaktem wzrokowym z innymi osobami i tak dalej. I to są dzieci, które teoretycznie powinny być zdrowe. Bo jak się robi wywiad rodzinny na przykład, wiele z tych rzeczy, zaburzeń jest też uwarunkowanych mocno genetycznie. Więc dzieci, które powinny być zdrowe, a nie są zdrowe, mają poważne zaburzenia, a jednocześnie były to wszystko dzieci, które przychodziły i miały problem, żeby na czas badania oderwać wzrok od tabletu czy smartfona. I w tym momencie ją to bardzo mocno zaniepokoiło. Zaczęła z jednej strony robić własne badania, z drugiej strony przegląd gigantyczny wszystkich dostępnych badań, jakie były na ten temat zrobione. I doszła do wniosku, że istnieje coś takiego jak zespół stresu elektronicznego, czyli zaburzenie zdolności regulowania nastroju w zdrowy sposób i koncentracji uwagi i w ogóle rozwoju, które naśladuje symptomy innych zaburzeń.
0: W momencie, ADHD. Teraz zwolnij. Czyli to dziecko nie ma ADHD, tylko ma elektroniczne ADHD.
1: Tak, dokładnie tak. I nie miałoby w ogóle tych zaburzeń, gdyby nie wczesny i przedwczesny i zbyt długotrwały kontakt z ekranami. I co świadczy między innymi trochę naokoło, ale co świadczy o tym, że to rzeczywiście nie jest prawdziwe ADHD, tylko zespół stresu elektronicznego, to się okazało, że z tymi dziećmi zdiagnozowanymi przez nią w ten sposób wystarczyło kilka tygodni izolacji całkowitej od ekranów, żeby zaczęły funkcjonować normalnie. Co się dzieje z dziećmi, które mają autentyczne zaburzenia rozwojowe i które mają też w tym momencie ekrany i to, co dzieje się na ekranach, bardzo często współgra z zaburzeniem, bo jakby wpisuje się dokładnie.
0: Tak, wiem, że
1: u takich dzieci po poście elektronicznym nie będzie cofnięcia się całkowitego objawów, ale będzie ich złagodzenie. To jest to, co zaobserwowała.
0: Tak, wiem, że istnieją w Polsce już ośrodki odwykowe dla małych dzieci, dla młodych ludzi. Mam doświadczenie takie, że przychodzą do mnie ludzie z neokatechumenatu, ze wspólnot tradycyjnych, ze wspólnot, gdzie naprawdę głęboko w rodzinie przeżywa się wiarę, a przynajmniej tak wszyscy o tym sądzą. I przychodzi facet i mówi, słuchaj, 8 godzin dziennie przy telefonie, zrób coś z tym. Ja mówię, stary, gdybyś przyszedł 6 lat temu, to bym ci pomógł. Dzisiaj to trzeba go wywieźć i takie były moje intuicje, tak? Więc są już ludzie, którzy żyją z tego, że po prostu izolują dzieci, izolują ludzi, którzy mają rodziców, rodzice przychodzą i po prostu izolują te dzieci i mówią, że je uleczą, uzdrowią, a tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o post.
1: Tak, post elektroniczny, który można przeprowadzić samodzielnie, tylko to jest strasznie trudne. To znaczy, dlaczego? Na przykład dlatego, że bardzo dużo szkół wykorzystuje TIKI, Technology in Education, i z rozmów, które prowadzę na przykład z dyrektorami szkół czy nauczycielami, wygląda na to, że to nie jest w żaden sposób skoordynowane. To znaczy nie ma czegoś takiego, co by się aż prosiło, że jeżeli na jednej lekcji jest jakiś Kahoot czy jakaś inny quiz online.
0: Co to jest Kahoot?
1: To że na następnej. Kahoot to jest taki program, jakby witryna, na której można zrobić quizy online, które są atrakcyjne, tak? Klikamy odpowiedź, a tutaj nam coś wybucha. Wow, nie?
0: Czyli znaczy, dzieci uczone, musi być to. Dzieci uczone przy pomocy elektroniki, bo są się w stanie na tym skupić, a przynajmniej treści i nawyki przynosi to dobre.
1: Takie jest założenie. Natomiast gdyby to był na przykład jeden taki quiz dziennie, spokojnie, ale jeżeli on się pojawia na każdej lekcji, no to w tym momencie jest dodatkowe przebodźcowienie związane już z nauką, że tam są fajerwerki, tam są jakieś rzeczy, które się gwałtownie zmieniają na tym ekranie i tak dalej. To jest atrakcyjne, ale znowu przebodźcowiające. Więc jeżeli dziecko, które przechodzi post elektroniczny, chodzi normalnie do szkoły, w której jest mnóstwo tego typu narzędzi używanych, to i tak nie odniesie żadnych korzyści z tego, że w domu nie ma kontaktu z elektroniką, prawda? Bo i tak jest przebodźcowione w ciągu dnia w szkole.
0: I teraz powiedz...
1: To jest trudno jest po prostu przeprowadzić ten postelektroniczny w skuteczny sposób, izolując na kilka tygodni, bo to jest rzeczywiście 3 tygodnie postu elektronicznego, to jest minimum, żeby mózg dziecka zaczął wracać do normy, do normalnego funkcjonowania.
0: I teraz powiedz o innych jeszcze negatywnych konsekwencjach inwazji ekranów.
1: Mówiliśmy przebodźcowienie, czyli adrenalina, kortyzol. Zahaczyłam o tą melatoninę nieszczęsną, bo to jest kolejny mechanizm neurologiczny. Jeżeli my wieczorem robimy różne gwałtowne rzeczy, no to cały czas nam wzrasta poziom kortyzolu, adrenaliny. Ale jeszcze jedna rzecz. Każde jasne światło, na przykład światło ekranowe wieczorem po zmroku, powoduje, że nie wydziela się wystarczająca ilość melatoniny, hormonu snu, i przez to też mamy problemy czy z zasypianiem, czy ten sen jest zbyt płytki. I to jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ kiedy patrzy się na zalecenia, to taki nastolatek powinien na przykład spać po 8-10 godzin, a oni często śpią po 4-5 godzin dziennie, bo dopiero koło 2 nad ranem im się zaczyna chcieć ewentualnie spać, tak? I to ma też makabryczne skutki dla funkcjonowania, dla rozwoju. Tutaj akurat Matta Walkera bardzo polecam, specjalistę od snu, który mówi o tym, dlaczego sen jest naszą supermocą, dlaczego to jest kluczowa rzecz, którą możemy zrobić dla swojego zdrowia psychicznego, fizycznego, ale też duchowego, to jest wysypianie się.
0: Jak w takim razie powinien wyglądać wieczór nastolatka, nad którym jeszcze mamy jakiś cień władzy, a przynajmniej i rodzice, i nastolatek udają, że mamy cień władzy?
1: Z jednej strony jest tak, że nastolatki mają przesunięty zegar biologiczny, tak trochę, to znaczy, że oni rzeczywiście powinni chodzić wstawać o 8 czy 9 i chodzić na 10 do szkoły. To się potem nam wyrównuje z powrotem po okresie dojrzewania, ale czyli i tak naturalnie mu się nie chce spać przed 11 za bardzo, nawet jakby wyeliminować ekrany.
0: 23.
1: Natomiast zalecenia generalnie są takie, żebyśmy 2 godziny, najlepiej 2 godziny przed snem, przed porą snu, czy przed momentem, gdzie się do łóżka, żeby nie mieć kontaktu z jasnym światłem. Zresztą w tej chwili urządzeń, które mogą się zasypiać, na przykład lampki z czerwonym albo pomarańczowym światłem, albo na przykład okularki z pomarańczowymi szkłami, które izolują światło błękitne, niebieskie z naszego otoczenia, zakładane wieczorem. Ale nie trzeba aż tak bardzo kombinować, tak? Wystarczy, żeby jednak, no właśnie, optymalnie 2 godziny, ale minimum godzinę przed snem już nie mieć kontaktu z bardzo jasnym światłem. I to nie dotyczy tylko ekranów. To dotyczy też na przykład jasnych świetlówek wysoko położonych nad głową, które są w niektórych domach. Wieczór to powinien być moment, kiedy jest już światło takie wytłumione, ciepłe, przypominające trochę zachód słońca, bo do tego nasz mózg jest przyzwyczajony.
0: Ty mówisz o melatoninie teraz, bo wiem, że są takie terapie przy depresji, gdzie rano człowiek naświetlany jest takim światłem o bardzo szerokim paśmie i pod pewnym kątem trzeba ustawić oczy i patrzeć na to światło. I tu chodzi o jakby wzbudzenie tego, więc to wieczorem jest szkodliwe, tak? I ta godzina czy dwie powinny być zachowane. Jaka jest jeszcze i czy jest jeszcze jakiś inny taki masywny segment tego zagadnienia pod tytułem inwazja ekranów, szkodliwość inwazji ekranów?
1: Też jest, ale dokończmy jeszcze tą melatoninę i to światło, ponieważ akurat to jest jeden element, który jest najłatwiejszy do opanowania. W tym sensie, że można rozejrzeć się po swoim domu i poustawiać nisko stojące lampki o ciepłym zabarwieniu na wiepór, które generalnie będą w domu. Nie, to da się zrobić dosyć prosto. I można zadbać o to, żeby rano była ekspozycja na światło albo słoneczne. Ja tu mam akurat za chmurami w Poznaniu to światło, ale mam taką lampkę antydepresyjną, którą się regularnie naświetlam, używam jej osobiście, choć nie mam depresji, ale w naszym klimacie i w tym, jak często mamy zimą czy późną jesienią takie totalnie ciemne dni, to jest coś, co bardzo się przydaje każdemu z nas, nie tylko osobom z problemem depresji, prawda?
0: Ktoś, kto nie ma 64 lat jak ja, nie wie, że kiedyś były zimy, w których był śnieg i było jasno. Dziś śniegu nie ma i jest ciemno. W ciągu dnia.
1: Tak, dokładnie. Tak. No, więc no właśnie, ale z drugiej strony też technologia nam daje czasami pomocę na problemy, które sama spowodowała, prawda? Czyli te lampy antydepresyjne rano, czy właśnie czerwone, czy pomarańczowe światło wieczorem, co jest w ogóle bardzo, bardzo też wskazane. Natomiast dobra, trzeci mechanizm, który jest gigantyczny i który powoduje problemy i nasze, i naszych dzieci z elektroniką, to jest niestety związany z układem nagrody, z dopaminą i z problemem realnych uzależnień od tego, co się dzieje online. Bo jeszcze x lat temu można było mówić, uzależnienia behawioralne nie są prawdziwe. Prawdziwe uzależnienie to musi być jakaś substancja, tak, od której się uzależniamy, jakiś narkotyk, alkohol, nikotyna. A teraz już od... No właśnie, od ilu? Od 14 lat mamy nowe uzależnienia, gdzie mówi się o tym, że to jest choroba mózgu spowodowana niekoniecznie substancjami dostarczanymi z zewnątrz, ale także zachowaniami, które powodują, że określone rzeczy się produkują w mózgu. Ja to strasznie zakręciłam w tej chwili, ale postaram się wytłumaczyć jaśniej. W każdym razie to, co jest ważne, to jest, że nastąpiła oficjalna zmiana definicji uzależnień, że zauważono, że te uzależnienia behawioralne, uzależnienia od zachowań są równie zagrażające i równie niszczące potencjalnie życie, jak uzależnienia od substancji.
0: Innymi słowy, to jest takie, nawalamy się od wewnątrz.
1: Tak, nawalamy się od wewnątrz. Czym my się konkretnie nawalamy? No, nawalamy się hormonami przyjemności, ale tutaj kluczową rolę ma dopamina, o której no, często się mówi hormon szczęścia. Nie? Tylko tyle, że to nie jest hormon szczęścia tak do końca. To nie dopamina nam daje przyjemność, taką prawdziwą przyjemność, to są endorfiny. Ale dopamina jest hormonem pragnienia, hormonem motywacji. I ona ma bardzo konkretną funkcję w naszym życiu, to znaczy motywuje nas do podejmowania takich czynności, dzięki którym przeżyjemy. Widać to na przykład na badaniach nad szczurami, które były prowadzone wiele lat temu, bo teraz już tego typu badań się nie prowadzi, ale szczurom uszkodzono układ nagrody, czyli tą część mózgu, która produkuje dopaminę. I w rezultacie co się stało? Szczury przestały jeść w ogóle. Jeżeli się szczurowi dało w tym momencie do pyszczka wsadziło jedzenie, to on je przeżuwał i to z wyraźną przyjemnością przełykał, ale sam już nie szukał jedzenia i jeżeli już to jedzenie było kilka centymetrów od pyszczka, to on go nie zjadał. Jak działa dopamina? Ona produkuje, znaczy w momencie, kiedy dopamina jest produkowana, to nas zaczyna ciągnąć do tego, żeby

0: te jagody zebrać. No jest też duży udział dopaminy w czynnościach seksualnych, ponieważ biologicznie to dzięki temu będzie przeżycie gatunku, tak? Będą dzieci, mają być dzieci ze zbliżenia intymnego, więc do tego też jesteśmy bardzo motywowani do podejmowania czynności seksualnych, jeżeli jest do nich okazja, właśnie przez potężne porcje dopaminy. I ja to czasami tłumaczę na przykładzie restauracji, akurat nie seks, tak, tylko jedzenie. Idziemy do restauracji, nie idziemy na jedzenie, no bo to bez sensu, prawda? Czekamy na, znaczy właśnie zamówiliśmy sobie jakieś dobre jedzonko i na nie czekamy. Co się zaczyna dziać? Już ten nasz układ nagrody wie, że jedzenie jest prawie w zasięgu ręki i zaczyna być produkowana duża porcja dopaminy, która mówi, to jedzenie jest pyszne. Wiemy, co zamówiliśmy, prawda? To jedzenie jest pyszne. Zjedz je, już je zjedz w tej chwili. Zaczyna nam się dłużyć czas. Zaczyna być nam przyjemnie na samą myśl o tym niesamowitym jedzonku, które za chwilę dostaniemy. I co my wtedy robimy? Albo się męczymy, bo nas właśnie tak przypila, żeby to zjeść, albo próbujemy się rozproszyć rozmową, tam przeglądaniem czegoś, prawda? To jest właśnie to działanie dopaminy. Przyjemność na myśl o tych wspaniałych rzeczach, które mnie za chwilę czekają.
1: Jak to się ma do ekranów?
0: No i właśnie, bo to w naturze spełnia swoją rolę. Jestem motywowana do czynności seksualnych, jestem motywowana do jedzenia, jestem motywowana do unikania zagrożenia, jestem motywowana do odnoszenia różnych sukcesów, dzięki którym przetrwam. Ekrany. Ten układ nagrody, o którym mówiłam, związany z dopaminą, z produkcją dopaminy, mamy go, on działa identycznie u nas i na przykład u szczurów, u kotów, psów, chomików. To jest bardzo prymitywna część mózgu odpowiedzialna za przetrwanie. To nie jest ta część mózgu, którą rozumujemy. To nie jest nawet ta część mózgu związana z emocjami bardziej skomplikowanymi. Zupełnie nie. To jest ten najbardziej prymitywny kawałek mózgu odpowiedzialny za to, żebyśmy przeżyli do następnego dnia, żebyśmy się najedli. I to jest ta część mózgu, która nie odróżnia tego, co jest na ekranie, od rzeczywistości. I to jest nasz problem. Bo w tym momencie seks na ekranie na przykład, ta część mózgu reaguje na niego, jakby to była prawdziwa okazja do tego, żeby przedłużyć gatunek. I nas motywuje potężnymi porcjami dopaminy i innych hormonów szczęścia do tego, żeby działać, żeby przedłużać ten gatunek. To jest tylko ekran, ale my to wiemy racjonalnie, ale prymitywny układ nagrody tego nie wie. I produkuje ogromne porcje dopaminy. I tak samo jest z innymi rzeczami. No, to znaczy gry na przykład komputerowe. One w moment, kiedy ja widzę przeciwnika na ekranie, którego muszę pokonać, no to dla najbardziej prymitywnej części mojego mózgu to jest dokładnie to samo, jak prawdziwy przeciwnik w prawdziwym życiu, który mnie właśnie zaatakował i przed którym muszę się obronić.
1: Jest taki mit, nie wiem czy mit, że dziecko do 6 roku życia nie odróżnia rzeczywistości od snu, od wyobraźni. I że w pewnym momencie zaczyna bajki oddzielać, odróżniać od rzeczywistości. Czy to jest związane właśnie z tą prymitywną częścią mózgu?
0: Znaczy tak, to jest związane z naszym rozwojem, że my musimy się uczyć właśnie dokładnego rozróżniania. Prawdy tego, co się dzieje rzeczywiście, od fikcji, fantazji, czegoś, co jest, się dzieje tylko na ekranie. Tutaj my zaczynamy uczyć się właśnie wykorzystując bycie homo sapiens. Tak, to jest między innymi to.
1: I teraz ten układ nagrody, ja już pójdę na skróty. Efekt jest taki, że uzależniamy się od czynności i znam ludzi uzależnionych od gier, szczególnie od strzelanek, tak?
0: Tak, tak, tak, dokładnie tak, ponieważ no, kiedy patrzymy na szarą rzeczywistość, a patrzymy na rzeczywistość wirtualną, to w tej rzeczywistości wirtualnej jest o wiele więcej rzeczy, które są potencjalnie sukcesem, potencjalnie właśnie

0: nie zwiększają naszą szansę na przetrwanie. Dokładnie tak. Zastanówmy się, no, jest prosta sprawa, bo to, że gry mogą uzależniać, to też już doczekało się na przykład wzmianki w poradnikach, podręcznikach klasyfikacji chorób i zaburzeń oficjalnych. Czyli jest taka jednostka jak uzależnienie od gier, na którą można się leczyć, tak, na NFZ na przykład. Niektóre, nie wiem dlaczego, mam wrażenie, że trochę ze względów ideologicznych do tej pory się nie mówi o uzależnieniu od pornografii, mimo że pornoholizm jest realny. Jest tylko seksoholizm jako jednostka. Ale nie mówi się za dużo o tym, ale od samych mediów społecznościowych też można się uzależnić. Przykład, w mediach społecznościowych mamy bardzo dużo takiego sukcesu, ale który tak naprawdę sukcesem nie jest, bo to, że mi 100 osób polajkuje wpis, to nie jest jakiś specjalny sukces. Ale znowu dla tych prymitywnych części mózgu to jest taki sam sukces, jak gdyby prawdziwa osoba z mojego otoczenia mnie pochwaliła, powiedziała komplement.
1: A jaki jest mechanizm, że człowiek, mózg nasz nie odróżnia fejków od prawdy? Podobno jest taki mechanizm. Który to tłumaczy?
0: W jakim sensie fejków?
1: To znaczy, nie wiem, przeczytałem tylko na ten temat, że są pewne warunki, w których no, tracimy całkowicie jakby zdolność do odróżniania rzeczywistości wirtualnej od rzeczywistości tej realnej i że to przynosi też konsekwencje negatywne jakby, tak? Dla człowieka, który odchodzi od ekranu.
0: Nie wiem do końca, co, na czym to by, znaczy nie jestem pewna, na czym to by miało polegać, bo jest tak, że my możemy bardzo mocno się zaangażować w to, co się dzieje na ekranie. Czyli na przykład gram w grę, która mnie wciągnęła kompletnie i na przykład mam jeszcze wirtualne gogle, w związku z czym ta gra jest jakby trójwymiarowa i mogę się poczuć bardzo mocno, jakbym była w tym świecie. Ale za każdym razem jednak mózg, znaczy racjonalna część mózgu mi działa i ja mogę sobie w każdym momencie powiedzieć, że to jest tylko gra. I zdaję sobie sprawę, że to jest tylko gra. Natomiast były badania nad psychozami wywołanymi grami. To znaczy u ludzi, którzy grają po wiele godzin dziennie w jakąś grę, właśnie taką bardzo angażującą, mogą zacząć mieć halucynacje w ciągu dnia związane z tą grą. I sama rozmawiałam z jednym chłopcem, który to miał. Znaczy mówił, nikt mi nie wierzy, ale ja widzę postaci z gry jakby wśród osób, które mnie otaczają. I do końca nie wiadomo, jaki to jest mechanizm, bo od strony no właśnie takiej czysto psychologicznej, no to po prostu halucynacje związane z tym, że ileś godzin dziennie przebywam w tym alternatywnym świecie. Można potem się zastanawiać, bo ja w gruncie rzeczy to ja nie wiem, czy to dotyczy rzeczywiście wszystkich gier, czy tylko niektórych i czy tam nie ma jeszcze jakichś elementów spoza psychologii, prawda?
1: Tak, tak.
0: Jakichś rzeczy demonicznych wprost. Ale tak czy inaczej takie zjawisko może nastąpić. I halucynacje wywołane nadmierną grą.
1: Mechanizm podobny jest przy narkotykach, tak? Gdzie są flashbacki, gdzie są narkotyki działające halucynogennie i potem przeżywamy jakby rzeczywistość już bez zażycia środka, a wracamy do tego odlotu, który mieliśmy. Kortyzol, melatonina, dopamina. A powiedz mi, jak jest z IQ? Czytałem o badaniach, że co pokolenie 8 punktów IQ w dół. To za dwa pokolenia idiokracja film stałby się realnością. Ale ja tego nie widzę u dzieci.
0: Bo masz Dlatego, że masz 17-latki,
1: okay.
0: To jest właśnie pokolenie Z-ek tak zwanych.
1: Właśnie i to była próba prowokacji, żebyś opowiedziała o najcięższych przypadkach już u dzieci młodych, małych. Mhm.
0: Jest cezura taka pokoleniowa. Ludzie mówią około 2012 roku, ale mam wrażenie, że bliżej 2010 roku, że się zmieniło pokolenie Z-ek, które już miało swoje problemy, na pokolenie alf. Alfy to są rzeczywiście dzieci wychowywane ze smartfonami w rękach. I to zastanawiam się, czy już się pojawiły badania nad kwestią ilorazu inteligencji u tego pokolenia, ale dane anegdotyczne, czyli opowieści nauczycieli nauczania początkowego i powszechne, mówią o tym, że to jest pokolenie, które ma gigantyczne problemy ze skupieniem uwagi na czymkolwiek. Gigantyczne problemy ze zrozumieniem czegokolwiek. Jest ta zmiana pokoleniowa bardzo duża. Czyli to możemy zaobserwować, aczkolwiek badań chyba na ten temat jeszcze nie ma. Takich porządnie zrobionych, no... publikowanych w ten sposób.
1: Dobrze, jesteśmy w makroskopie, więc spojrzenie teraz najszersze, jakie jest możliwe, na szkody wynikające z inwazji ekranów, bo za chwilę przejdziemy do zaleceń. Jak widzisz to na tle, nasza cywilizacja zachodnia wyraźnie podzieliła się i jedna część jej upada, przestała się liczyć w globalnej grze. Azja zaczyna domagać się tego, żeby dominować na świecie. A z drugiej strony procesy, które zachodzą w naszej cywilizacji, czyli rozłam. Mamy barbarzyńcę wewnętrznego, czyli mamy cywilizację śmierci wewnątrz nas. To znaczy mamy kulturę, która prowadzi całe pokolenia, wyprowadza poza przestrzeń wiary, wyprowadza poza przestrzeń, zabiera im narzędzia, jakim jest prawdziwa antropologia, tak? No bo prawdziwa antropologia polega na tym, że obok człowieka jest Bóg. I to ma wielkie konsekwencje dla człowieka. Jak się rozpatruje człowieka bez tego kontekstu, no to trudno nam zrozumieć w ogóle rzeczywistość. Powiedz mi i teraz pojedź, absolutnie pojedź. Wiesz o tym, że czasami trzeba pojechać. Jesteś szefową portalu, który liczy kliki. Co tak naprawdę zdarzy się za 10-15 lat z tym pokoleniem alf i z tym wszystkim, co dziś oddziaływuje na nasze mózgi, serca, umysły? Gdzie my idziemy?
0: Jeżeli nic się nie zmieni, jeżeli nie wyciągniemy żadnych wniosków, jakie wyciągają Azjaci, bo Chiny akurat bardzo dużo robią, żeby chronić to najmłodsze pokolenie. Oni wprowadzają gigantyczne obostrzenia, jeśli chodzi na przykład o gry internetowe, jeżeli chodzi o kontakt z mediami i tak dalej. A jeżeli u nas będzie tak jak do tej pory, że te smartfony są traktowane jako niania, tak, bezpłatna, że ludzie są zadowoleni, że dzieci się nie wspinają na drzewa, tylko siedzą na smartfonach, bo przynajmniej nie hałasują, nie robią niebezpiecznych rzeczy w świecie rzeczywistym, zewnętrznym. Jeżeli oni naprawdę będą tym pokoleniem przyspawanym do świata wirtualnego, no to tak, oni przestaną myśleć, oni przestaną być homo sapiens. I to mówię z pełną odpowiedzialnością, dlatego że czytałam ostatnio dużo badań związanych ze sztuczną inteligencją, ale też z rzeczami, które pomagają nam być homo sapiens. I okazuje się, że na przykład jedna z rzeczy, które nas najbardziej ćwiczą mózg, jest siłownią dla mózgu, to jest pisanie odręczne.
1: Tak.
0: Pisanie odręczne, które w tej chwili zanika. Bo jest, no między innymi w szkole też zaczynają dominować te podręczniki elektroniczne i rozwiązywanie quizów i tak dalej za pomocą tylko klikania, tak? Jest coraz mniej pisania, nie ma nawet wymagania, żeby dzieci robiły notatki odręczne, a badania, które ostatnio czytałam, pokazują, że właśnie pisanie odręczne i to wszystko, co jest z tym związane z ruchem pióra czy długopisu po kartce, rozwija nasz mózg, właśnie te części mózgu, które są odpowiedzialne za myślenie. Jak przestajemy pisać odręcznie, to przestajemy, to nam zaczynają, przestają funkcjonować dobrze części mózgu związane z wyższymi funkcjami, tak zwanymi poznawczymi. Z drugiej strony mamy, to tak naprawdę się na osobny temat, na osobne spotkanie nadaje, co robi z nami sztuczna inteligencja i korzystanie z niej na przykład dosyć powszechne w tej chwili. To syn mi opowiadał, jak wygląda ostatnia ławka podczas sprawdzianów matematyki. Dzieciaki, które wpierw załadowały do czata GPT wszystkie wzory, które są potrzebne do rozwiązania, robi zdjęcie w zadania matematycznego i czat GPT to zadanie rozwiązał i oni tylko przepisują odpowiedź. Tak w ogóle nie używają w tym momencie mózgu, gdzie matematyka też bardzo mocno nam rozwija inteligencję i myślenie, tylko mają gotowce, które przedstawiają w szkole. To jest absurd, to w ogóle nie jest nauka już w tym momencie i w ogóle nie jest myślenie. Więc za kilkanaście lat będziemy mieć ludzi, którzy po prostu oglądają TikToki, jak jest coś, czy odpowiednik TikToków za paręnaście lat, który będzie. I którzy są w gruncie rzeczy zadowoleni, nie? Takie wtórne neandertalczyki.
1: Czyli będą porozumiewać się chrząknięciami. Teraz coś ci przeczytam.
0: Tak.
1: Pod koniec XIX, przepraszam, to pomyliłem wiek, pod koniec pewnego wieku narodziło się nowe medium. Dzieci natychmiast straciły dla niego głowę, co przeraziło dorosłych. Pochłonięci nim młodzi ludzie na całym świecie zaczęli poświęcać mu bardzo wiele czasu, ignorując jednocześnie dorosłych. Co zrozumiałe, postawieni w stan alarmu rodzice zaczęli się martwić, że to nowe medium i przekazywane przez nie soczyste treści będzie zgubne dla młodych umysłów. Rodzice zamartwiali się, że młode pokolenie zmierza ku zagładzie z winy czego? Powieści.
0: Nie wiem.
1: U schyłku XIX wieku rodzice zamartwiali się, że dzieciaki zmierzają ku zagładzie z winy Jane Austen i innych popularnych powieściopisarek, ponieważ nadmierne pochłanianie przez dzieci powieści romantycznych było dla nich przerażające, dla rodziców. Tymczasem dzięki pojawieniu się nowych technologii umożliwiających obniżenie kosztów druku na kupno i kieszonkowych wydań mogło sobie pozwolić również młody człowiek. Dzieci dzieliły się pikantnymi detalami treści i omdlewały z emocji. Rodzice nie byli w stanie kontrolować błyskawicznego rozprzestrzeniania się tego popularnego medium. Treści były z książek były uznawane za niecenzuralne. No, chodzi oczywiście o te książki w miękkiej oprawie, tak? A nastolatkowie robiąc to, co robią zawsze, czyli buntując się przeciwko dorosłym, czytali tak dużo, na ile sobie mogli pozwolić. Dorośli lamentowali, tak jak my teraz lamentujemy, że nowe medium przyczynia się do bezsensownego trwonienia czasu i że młodzież, biorąc pod uwagę niepoważny charakter takiego zajęcia jak czytanie, marnuje sobie życie. Dziś powieść... dziś martwimy się, że nasze dzieci nie czytają. Że nikt już nie czyta długich form literackich. A dzieła Jane Austen zaliczane są do literatury wysokiej. Nie wiem przez kogo, no ale trudno. Czy nie jesteśmy w takiej sytuacji, że my po prostu przesadzamy i zachowujemy się tak jak ci ludzie, którzy myśleli, że piorun to Bóg, a nie elektryczność?
0: Nie, zupełnie nie. Bardzo polecam, to kolejna polecanka. Ja z tego nie mam żadnych pieniędzy. Tak? Ja to polecam dlatego, że naprawdę cenię tych autorów. Anna Lempke napisała dwie książki, które wyszły po polsku, Niewolnicy dopaminy i Niewolnicy dopaminy ćwiczenia. Też jest psychiatrą. Szczerze polecam Niewolnicy dopaminy ćwiczenia, ponieważ tam jest merytorycznie to samo, co w pierwszej części, a do tego są ćwiczenia, a nie ma jednej rzeczy, która jest w pierwszej części. W pierwszej części ona opowiada parę historii, w tym jedną pewnego seksoholika, Ja bym czuła się lepiej, nie wiedząc, że ludzie robią tego typu rzeczy. A jestem tak psychologiem też siedzącym w temacie uzależnienia od pornografii i po kursie seksuologii, a naprawdę wolałabym nie wiedzieć, że ludzie robią tego typu rzeczy, jak z przykładu z pierwszej części książki Anny Lembke.
1: No wystarczy poczytać książki historyczne o schyłku antyku, to naprawdę robiono wszystko z wszystkim, z wszystkim.
0: Dobrze. No w każdym razie konkludując, polecam Niewolnicy dopaminy ćwiczenia. Ale to, co ona zwraca, na co zwraca uwagę...
1: Chcesz powiedzieć, że to nie jest tak, że ekrany, smartfony są nowym medium, które tylko jest odrobinę inne od tych poprzednich mediów, tylko że mamy do czynienia ze zmianą jakościową. Dlaczego?
0: To też, ale ona zwraca uwagę na to, że na poziomie kompletnie prymitywnym nasze mózgi są przystosowane do życia w zupełnie innej rzeczywistości. To znaczy w takiej rzeczywistości, gdzie przetrwanie było związane z walką i ze zdobywaniem środków do przetrwania, w związku z czym jest nastawiony na to, żeby od czasu do czasu pojawiały się jakieś rzeczy, dzięki którym przetrwamy, na przykład jedzenie i tak dalej, ale że przez resztę czasu nie ma, jest spokojnie. Jest, nie ma zbyt dużo rzeczy, które by nasz mózg sprawiały w stan właśnie takiego podniecenia, tak, że o, tutaj niesamowita sprawa. I to się nie zmieniło. To znaczy nam się wydaje, że nam się świat strasznie szybko rozwija i nam się wydaje może, że my się coraz sprawniej posługujemy różnymi zdobyczami nowych technologii, ale nasze mózgi nie ewoluują, tak? One nie zmieniają się tak szybko. One są dostosowane tak naprawdę do życia w plemieniu zbieracko-łowieckim. To sobie uświadommy.
1: I co z tego wynika?
0: Idealne środowisko dla człowieka to jest plemię zbieracko-łowieckie, nawet nie uprawiające jakieś hodujące zwierzęta i uprawiające pola, tylko zbieracko-łowieckie.
1: I co z tego wynika?
0: Że my najlepiej funkcjonujemy w momencie, kiedy jest dużo ruchu, aktywności fizycznej w ciągu dnia, dużo przebywania na świeżym powietrzu, dużo wody, dużo spania, tak? Niewiele zasobów. Na przykład to się przekłada na zasadę, że nie powinno się najadać do pełna. Na co się to przekłada? Że nasz mózg jest nastawiony na to, żeby wykorzystać każdą okazję, którą postrzega jako sprzyjającą przetrwaniu. I rzuca nas za pomocą dopaminy do tego, żebyśmy z każdej okazji korzystali. I co oznacza, że na przykład takie powieści, one też były przetwarzane przez nasz mózg, jakby to się działo naprawdę, i byliśmy zachęcani do tego, żeby korzystać z okazji związanych z przetrwaniem, które tam się pojawiają. Dlatego one są tak wciągające. Co oznacza, że oni wtedy też już mieli pewną rację, że te powieści mogą człowieka na tyle zafascynować, że go odciągną od życia rzeczywistego, bo są bardziej pasjonujące niż to, co się dzieje w szarej rzeczywistości. Natomiast teraz nastąpiła rzeczywiście gigantyczna zmiana jakościowa. To znaczy, jak patrzymy na powieść, to jednak musimy skupić uwagę na słowach, przetworzyć ją. To wymaga pewnych, no właśnie, przetwarzania przez mózg literek, które widzimy. Myślenia o tym, co przeczytaliśmy, zrozumienia, wyciągnięcia wniosków. Co oznacza, że mimo wszystko to nie jest aż tak niszczące, jak moment, w którym dowolne treści mam dostępne na kliknięcie w urządzeniu, które mam w ręce. Nawet w tej chwili pokolenia nowe nawet nie chowają smartfonów, tylko chodzą z nimi cały czas w rękach, prawda? I gdzie ja nawet nie muszę skupić uwagi na tym, co się dzieje, bo mózg sam zadba o to, żeby przyciągnąć uwagę do nowego bodźca właśnie tą adrenaliną. To jest różnica, jest jakościowa.
1: Chciałem zakończyć zaleceniami, ale to może za 2 tygodnie, jeśli zgodzisz się odebrać telefon. Chciałem też poczytać takie rzeczy, czy zdarzyło ci się narazić na zerwanie ważnego związku, utratę pracy albo korzyści edukacyjnych lub zawodowych z powodu aktywności w internecie. Czy pozostajesz online dłużej niż planowałeś, rozpoczynając sesję i tak dalej. Punkty, które pokazują, że człowiek jest uzależniony od internetu, ale na puentę chciałbym, żebyś podał dała mi jakiś szokujący przykład z życia Alf. Rocznik 2010-2012. Czego my nie wiemy o tym świecie jeszcze? Ja czego nie wiem.
0: To znaczy, chyba najbardziej szokujące to są badania sprzed roku równo, bo grudzień 2024, które mówiły o tym, co Alfy robią na smartfonach. Się okazało, że, uwaga, 1/4 dzieci przed ukończeniem 10 roku życia ogląda pornografię online w sposób celowy i częsty. 25%, tak? 25% dzieci, które nie mają jeszcze 10 lat, siedzi w pornografii. Ją ogląda po kilka razy nawet dziennie.
1: Z jakiego kraju to są badania?
0: Polska. Polska, to jest Polska. Dlatego, że większość rodziców, jak już daje smartfony dzieciom, to bez żadnych zabezpieczeń, tak? Dobrze. Albo się poddają na, no, że dzieci szybko obchodzą te zabezpieczenia. To jest, mam wrażenie, najbardziej szokująca
1: rzecz. Czy od tego miejsca możemy rozmowę zacząć za 2 tygodnie?
0: Tak jest, jak najbardziej.
1: Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Bogna Białecka, psycholog, szefowa portalu Aletea Polska. Dziękuję serdecznie i zostawiasz mnie z dużą porcją kortyzolu. Wszystkiego dobrego.
0: Przykro mi, ale wszystkiego dobrego. Dziękuję.

Ostatni dzień świętej Aleksandry z Galacji i jej towarzyszek. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Z Ewangelii według świętego Jana. Ankyra, rok 303. Miasto budzi się jeszcze przed świtem. Najpierw bębny, potem churalny krzyk i tłum. Z każdej ulicy ludzie płyną falą ku forum. Dziś jest dzień wielkiej procesji ku czci bogini. Z bramy świątyni wychodzą kapłani. Niewolnicy niosą posągi. Pochodnie płoną w porannym świetle. Ale to nie jest pochód. To trans. Bębny zagłuszają myśl. Ludzie tańczą. Kobiety z rozpuszczonymi włosami. Mężczyźni za nimi. Ktoś pada na ziemię. Tłum tańczy dalej. Miasto krzyczy imiona bogiń. Artemida, Atena. Zwierzęta prowadzone na ofiarę ryczą z przerażenia. Krew miesza się z winem wylanym na bruk. Ktoś śmieje się bez powodu. Ktoś płacze bez powodu. Tak wygląda wolność bogów. W tym samym czasie, niedaleko Agory, w małym pokoju modli się 7 kobiet. Są już wiekowe. Dłonie mają spracowane, poorane zmarszczkami. Od wielu lat żyją razem. Nie mają mężów ani dzieci. Najstarsza nazywa się Aleksandra. Dawno temu złożyły śluby czystości. Ich dni wypełnia post, modlitwa i troska o ubogich. Na ulicach miasta szaleją bębny. W ich domu słychać psalm. Dwa światy, to samo miasto, ta sama godzina. Walenie do drzwi. Na forum faluje tłum. Gubernator czeka. Teoktenus. Jego zadaniem jest dopilnować, aby nikt nie uchylił się od obowiązku wobec bogów. Do namiestnika przyprowadzają 7 kobiet. Aleksandra pochyla głowę w geście pozdrowienia. Na kamiennym ołtarzu płonie ogień. Obok stoją kosze z kadzidłem i winem. Strażnik wskazuje ołtarz. Tłum milknie. Aleksandra nie podchodzi. Patrzy na płomień. Potem na posągi bogiń. Na swoje siostry. Mówi tylko jedno zdanie, głośno i wyraźnie. Echo niesie się po forum. Nie oddam czci demonom. Należę do Chrystusa. Najpierw śmiech. Potem gwizdy. W końcu gniew. Ktoś popycha jedną z kobiet. Ktoś uderza kijem. Ktoś pluje. Tłum, który przed chwilą tańczył, teraz bije. Namiestnik patrzy. Bębny odmierzają uderzenia. Kobiety padają na ziemię. Jedna już nie wstanie o własnych siłach. Inna zasłania twarz ręką, z której płynie krew. Żadna nie prosi o litość. Namiestnik wydaje wyrok. Te, które nie chcą pomyślności Ankyry, pochłonie woda. Wyprowadzić za miasto. Na bagna.
Procesja w centrum Ankary wciąż idzie naprzód. Miasto świętuje. Straże wyprowadzają 6 kobiet przez boczną bramę. Zostawiają za sobą krwawy ślad. Droga kończy się tam, gdzie zaczynają się mokradła. Ziemia pod nogami mięknie. Trzciny szumią na wietrze. Woda stoi między kępami trawy, ciemna, nieruchoma. Strażnicy popychają kobiety w stronę błota. Jedna się przewraca, nie wstaje. Błoto sięga kostek, potem kolan. Bagno pochłania je powoli. Aleksandra patrzy w szare niebo. Ręce ma zakrwawione. Splata je do modlitwy. Nie ma w tym krzyku, nie ma skargi, tylko imię. Wypowiadane powoli, raz po raz. Jakby mówiła do kogoś bardzo bliskiego. Jakby ten po drugiej stronie już czekał. Woda zamyka się nad Aleksandrą. Bagno znów jest ciche, nieruchome. Jakby nic się nie wydarzyło. W Ankarze płonie ogień ofiarny. Tłum tańczy, krzyczy, gubi się w sobie. Bogowie otrzymali swoje ofiary. Miasto, które chciało ocalić życie we krwi, w winie i szaleństwie, powoli je traci. 7 kobiet, które oddały życie na bagnach za murami Ankary, właśnie je otrzymało. Na zawsze.

0: Dobry Panie Boże, bądź uwielbiony Panie we wszystkich osobach, które spotykam na swojej drodze, we wszystkich sytuacjach, które nam dajesz. Prosimy Cię Panie o Twoje światło, o to, żebyśmy potrafili mówić o tym, co pokazuje Ciebie w historii świata, w naszej historii Panie. Prosimy Cię o Twoją łaskę, abyśmy potrafili i wypełniać Twoją wolę. Poślij Pani swoich aniołów, aby nas chronili. A Ciebie, Maryjo, serdecznie też tutaj zapraszam, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko.
0: Naszymi prośbami
1: racz nie gardzić w potrzebach naszych,
0: ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać.
1: Panno chwalebna i błogosławiona,
0: o Pani nasza,
1: orędowniczko nasza,
0: pośredniczko nasza,
1: pocieszycielko nasza,
0: z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj,
1: swojemu Synowi nas oddaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Elżbieta. Witaj.
1: Witam.
0: Mówiłaś, że to trudna historia do opowiedzenia.
1: To znaczy, wiesz, ja nie potrafię powiedzieć, co to w ogóle za historia, bo przypuszczam, że na moje życie to składa się tyle różnych wątków, że pewnie można by nim obdarować wiele różnych osób. Tak się złożyło. Także ja nie mam żadnej jednej historii.
0: A powiedz, czy Pan Bóg w niej jest od zawsze? Z tej wewnętrznej perspektywy, nie z dzisiejszej.
1: Mm-hmm. Słuchaj, tak jak się nad tym czasami zastanawiam, jak to było, to nigdy nie potrafię sobie udzielić takiej prawdziwej odpowiedzi. Nie wiem, czy to z powodu takiej nieszczerości wobec samej siebie, czy dlatego, że po prostu pamiętam z dzieciństwa takie momenty, kiedy było mi strasznie duszno w kościele na przykład. Albo kiedy nie mogłam cierpieć pewnych osób. Ale z drugiej strony też pamiętam takie sytuacje, kiedy sobie układałam szopki podczas świąt, z obrazków. Ja myślę, że to był jakiś taki jeden wielki chaos, w którym Bóg był, ale nie miałam szczęścia, można powiedzieć, żeby mi się wszystko w życiu zgadzało z Panem Bogiem.
0: Jaka to była rodzina?
1: To była rodzina rozbita, w tym sensie, że rodzice myślę, że byli bardzo do siebie podobni. Wtedy, kiedy ja się poczęłam, to oni zasadniczo już się rozchodzili. Byłam drugim dzieckiem. Zresztą po wielu latach się poczęłam, po pierwszym dziecku. I matka nas wychowywała samotnie, ojciec od czasu do czasu dojeżdżał. I nie ukrywam, że mam wrażenie, że właśnie taka niespójność wprowadziła mnie w pewnego rodzaju chaos, bo też jest taka sytuacja w moim życiu, którą bardzo, bardzo mocno pamiętam, mianowicie książeczka komunijna. Dzieci dostawały książeczki komunijne. Akurat moja była w kolorze kości słoniowej. I dosyć często, w bardzo różnych sytuacjach, jako dziecko modliłam się litanią loretańską z tej książeczki. I nie potrafię ci powiedzieć teraz dlaczego. Często modliłam się o to, żeby moi rodzice się kochali przede wszystkim. Muszę powiedzieć, że nie wymodliłam tego do tej pory. Chociaż teraz się modlę o to, żeby się zwyczajnie potrafili sobie przebaczyć. Bóg był o tyle, że o nim myślałam, że czasami gdzieś tam się do niego zwracałam, ale to nie była żadna formacja. W moim życiu na pewno nie.
0: Mama była wierząca?
1: Mama była wierząca, natomiast mama była niesłychanie zapracowana. Nie zawsze chodziła do kościoła w niedzielę. I to nasze takie rodzinne życie było, powiedziałabym, bardzo gwałtowne, bardzo nie dające świadectwa o tym, że ten Bóg rzeczywiście nas wszystkich potrafi pogodzić i taka bieda zwykła, kiedy ludzie są ze sobą, ale są tak naprawdę ze sobą dramatycznie samotni.

0: Jaką byłaś dziewczynką?
1: Niesłychanie energiczną, bardzo sprytną. Myślę też, że w jakimś sensie dobrą, to znaczy i złą, i dobrą jednocześnie. To co tak sobie myślałam o sobie, to było zawsze i to, i to. Zawsze obok siebie i zawsze bardzo mocno. Takie mam wrażenie, że potrafiłam wczuć się w sytuację mojej matki, w sytuację mojego ojca. Potrafiłam jej bardzo pomagać, bardzo ją bronić, ale potrafiłam też zachować się bardzo gwałtownie wobec niej. Natomiast zawsze ją kochałam. Tak samo jak kochałam moją siostrę. Zawsze było we mnie ogromna potrzeba miłości. Natomiast potrafiłam w osiąganiu własnych celów przekraczać wszelkie granice. Nie było dla mnie, jak chciałam zachorować, to chorowałam. Nie chciałam pójść do szkoły. Świetnie jako 7-letnie dziecko wiedziałam, co trzeba zrobić. Także pomysłów na to, żeby realizować jakieś swoje plany, miałam mnóstwo i można powiedzieć, że co moja fantazja, zresztą dosyć bogata, mi podsunęła, to potrafiłam to tego użyć. Także ja myślę, że takie kompletne pomieszanie przeciwności. No tak.
0: I jak zaczęłaś wchodzić w wiek, w którym refleksja się budzi, ale też bunt. Jak przez ten czas przeszłaś?
1: Ja myślę, że zbuntowana to ja byłam zawsze. Znaczy ja nie mogę powiedzieć, żebym ja miała jakieś taki okres buntu, bo ja wściekałam się zawsze, od kiedy pamiętam. Także nie mogę ci powiedzieć tak standardowo, odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast ten czas taki dojrzewania, no to oczywiście ogromna potrzeba miłości. Jak się pierwszy raz zakochałam jakoś tak bardzo poważnie, to tak mną to zawładnęło, że wagarowałam. Zwyczajnie nie mogłam o niczym innym myśleć. Natomiast ja cały czas robiłam, co chciałam. To znaczy, to było tak, że potrafiłam wiele udźwignąć, ale realizowałam sobie swoje jakieś takie lokalne chcieństwa, tak to nazwijmy, no bo tak z perspektywy już mocno dojrzałej kobiety, tak mogę o tym powiedzieć. I tak było zawsze. Tak było zawsze. To znaczy ten bunt był zawsze, natomiast nie było czegoś jakiegoś takiego bardzo charakterystycznego dla wieku. Kłóciłam się, oczywiście kłóciłam się z księdzem na religii. Myślę, że w ogóle byłam taką dziewczyną w nurcie feministycznym. Tak jak rozmawiałam z kolegami z lat studenckich, to chyba byłam odbierana jako dziewczyna taka, która doskonale wie, o co jej chodzi. I w każdym razie, jak się jeden z moich kolegów dowiedział o tym, że mam dziecko, to był bardzo zdziwiony.

0: Czy ten czas był naznaczony grzechem, który później rzutuje na dalszą twoją historię?
1: Ja wiem, czy ten czas... Tak, zdecydowanie tak. Ale ja myślę, że w ogóle dekalog... Tak się nawet zastanawiałam nad nie zabijaj. A wczoraj byłam w jednej z kaplic i tam był rachunek sumienia. Był taki komentarz do tego rachunku sumienia, że zabić można słowem. Ja myślę, że to też nawet robiłam. Że chyba no nie było takiego przykazania, które bym potrafiła uszanować.
0: Czy uważałaś wtedy, że jesteś dobrym człowiekiem?
1: Myślę, że uważałam, że... Znaczy ja miałam generalnie różne stany. Wiesz, to nie było tak, że ja mogłam powiedzieć, że jestem dobrym człowiekiem czy nie. Ja potrafiłam pisać piękne wiersze, które chwaliły życie. No ale także miałam próbę samobójczą. Bo uważałam, że właśnie życie jest do niczego. Że jestem tutaj wrzucona na siłę i że muszę się z tym wszystkim męczyć i to jeszcze tyle ma trwać zwyczajnie. Także to nie było tak, że ja miałam jakiś pogląd na samą siebie. Nie, nie, nie. Ja, tak jak powiedziałam na początku, zdecydowanie to był jeden wielki chaos moje życie i w mojej głowie ja czytam przeróżne lektury. I myślę, że jak na tamtą dziewczynę, którą byłam, to dosyć naprowadzające na taką autodestrukcję. Znaczy dla mnie metaforą życia to był Syzyf z kamieniem, bo akurat wtedy go czytałam. Jak po wielu latach jeden z moich, zresztą nasz wspólny znajomy, powiedział mi, że wiesz, życie to krzyż, to ja w wieku 31 lat pierwszy raz usłyszałam to zdanie. I ja... tak mocno to przeżyłam, no, że do tej pory pamiętam, jest to jakiś taki przełom w moim myśleniu o życiu. Dodatkowo on to powiedział z taką niesłychaną szczerością i prawdą, także dla mnie w tym nie było żadnej dydaktyki, niczego takiego, co bym
0: nawracania.
1: Nawracania, co by mnie miało przerabiać. To raczej była jego zgoda. Także dla mnie to było odkrycie.
0: Jakie są ważne sekwencje tego życia właśnie jeszcze po ciemnej stronie, bez nadziei? Mówiłaś o próbie samobójczej.
1: To znaczy, no, związałam się, wyszłam w związek niesakramentalny.
0: Czy to był jakikolwiek problem?
1: To znaczy, wiesz, pewien problem był, dlatego że ja sobie wyobrażałam inaczej generalnie wejście w życie. Tak bardzo zwyczajnie. Poza tym ważne było to dla mnie z jakiegoś tam względu, co myśli o tym moja mama, ale jak widać nie na tyle ważne, żeby mnie to powstrzymało. Z człowiekiem, który zresztą no, wolny był od strony takiej, że był po rozwodzie, ale to jakby nie z mojego powodu, już dawna sprawa, żona go zostawiła. Jakby była ta obietnica z związku sakramentalnego, natomiast mija 20 lat i nic się nie wydarzyło.

0: takie ciemne chwile, wiesz, było ich mnóstwo, to znaczy to, że nikt mnie nie zadowalał, to nie czułam się szczęśliwa generalnie, nie potrafiłam znaleźć takiego czegokolwiek w życiu, co byłoby dla mnie punktem oparcia. Znaczy, zawsze się czułam bardzo niepewnie, paradoksalnie, bo miałam ogromne poczucie mocy. To znaczy, rzeczywiście miałam takie poczucie mocy, że jak chcę, to przejdę przez dowolny płot, mogę wszystko. Natomiast bywały właśnie takie sytuacje, w których się czułam kompletnie jakby zniewolona niemocą. Wiesz, no to takie dziwne stany, raczej skrajne, tak bym powiedziała. A potem takie życie, w którym się powoli człowiek konfrontuje sam ze sobą, no i to jest największy ból.
1: Spróbuję opowiedzieć to jakimiś konkretnymi historiami, które są jakimiś etapami do tego momentu, kiedy usłyszałeś, że życie jest krzyżem. Co jest ważne w tamtych czasach?
0: W tamtych czasach? Co było ważne?
1: Przed tym momentem, kiedy zupełnie inna perspektywa została przed tobą otwarta.
0: Wiesz, ja myślę, że zawsze była dla mnie bardzo ważna miłość, tylko że ja jej szukałam w sposób bardzo popularny, tak to nazwijmy.
1: Normalny.
0: No. Natomiast wiesz, to była komuna. Jeśli chodzi o studia, to sobie poszłam na takie studia, na które zwyczajnie sobie poszłam. Starałam się, na jeden kierunek nie dostałam się, a potem zasadniczo było wszystko jedno, co się studiuje. I tak wiadomo było, że jeżeli nie wejdziesz, nie przystąpisz do jakiegoś związku, czy nie będziesz partyjny, to i tak twoja przyszłość, no przyszłości nie było widać. No takie były fakty. Chciałam mieć normalną rodzinę, ale też nie myślałam o żadnej karierze, wiesz. Ja raczej nie potrafiłam znaleźć sensu w życiu. To było takie, no inni robią podobnie. Znaczy inni też szukają miłości, inni sobie zakładają. Znaczy widziałam jakąś logikę w tym, co się dzieje dookoła mnie, ale żebym ja tak potrafiła przed sobą postawić jasno cel, no teraz trzeba było skończyć studia, teraz trzeba było, nie wiem, pochodzić na jakieś imprezy, pobawić się. Wiesz, ja właśnie nie widziałam większego sensu w życiu. To nie było tak, że ja... Raczej, wiesz, raczej to takie strasznie, strasznie typowe. To znaczy szukanie człowieka, którego się będzie kochało, który ciebie pokocha i trochę tak bez sensu. To znaczy wiara w to, że tak musi być. Mi na przykład w ogóle nie przyszło do głowy, żeby się pomodlić o męża. Jak słyszę, teraz moje znajome modliły się o mężów i rzeczywiście związki są udane. Do głowy by mi nie przyszło. To było jakieś takie, nie wiem, takie życie, wiesz, beznadzieja w każdym razie.

0: byłaś osobą nieszczęśliwą? Czy uświadamiałaś sobie to, że jesteś nieszczęśliwa?
1: No czasami bardzo mocno. Czasami bardzo mocno. Natomiast... Wiesz, były momenty, kiedy byłam szczęśliwa. To nie jest tak, ale to... Tak jak mówię, to były takie momenty. Natomiast generalnie uważałam, że życie nie ma sensu. Znaczy w wieku 18 lat patrzyłam przed siebie i myślałam, Jezu, jak to strasznie długo jeszcze.
0: Masz 31 lat. Dowiadujesz się, życie jest krzyżem. No to absurdalna informacja. Czyli cierpieniem. Mhm. No ale to już wiedziałaś. Więc co w tym nowego było? Czym się kamień syzyfowy różni od krzyża? I to boli, i to boli.
1: To znaczy... wiesz, na wszystko się składa cała masa kontekstów, prawda? To znaczy, to nie jest takie wyrwane sobie z kontekstu. Wtedy, kiedy to usłyszałam, miałam już za sobą doświadczenie urodzenia dziecka. I wydawało mi się, że skoro potrafiłam biec w biegu na przełaje 800 metrów pod górę, piachu, dobiec, chociaż potem miałam nogi jak z waty, to że ja wszystkim podołam. Natomiast moje dziecko często się budziło w nocy. Miałam dosłownie co 10 dni nawały mleczne i po pół roku byłam wykończona kompletnie. Ale jeszcze taki moment... W momencie, kiedy rodziłam mojego syna, poczułam coś, co bardzo często czułam w nocy, budząc się z wielkim lękiem. I uświadomiłam sobie, wiesz, bo wcześniej się przed tym życie z krzyżem pewne rzeczy składały. Znaczy one jakby przychodziły i się składały. Wiesz, ja budziłam się w nocy często z takim lękiem i sprawdzałam, czy mam ciało. Potem mi się to złożyło z tym, że jakby była taka wola, żebym ja się nie urodziła. I jak urodziłam moje dziecko, to sobie uświadomiłam, że to, co ja czułam podczas porodu, to jest dokładnie ten taki bezkształt, który czułam w nocy jako lęk. I zdałam sobie z tego sprawę, że ja prawdopodobnie panicznie bałam się jako płód. Wiesz? I potem jak zobaczyłam moje dziecko, zobaczyłam jego oczy, to zobaczyłam, że jest odrębny. To znaczy przestałam kombinować, że ciąża to jestem ja. To było takie mówienie... To było mówienie faktów. Wiesz, tego nie można było zaprzeczyć.

jakby odkryłam, że duchowość istnieje. To znaczy, że nawet ci, którzy nie są chrześcijanami, prawda, że o tej duchowości mówią. No to ja mówię, odkryłam dla siebie zdecydowanie. I był taki moment, bo chodziło także o to, żeby zebrać jakieś ilustracje do tego. Siedziałam przed Biblią w obrazach i tam obraz Sądu Ostatecznego i tam był podpis z Ewangelii Świętego Mateusza. Byłem głodny, a daliście mi jeść i tak dalej. I słuchaj, i po prostu poczułam niesłychany żal. Spłakałam się, bo stwierdziłam, że ten człowiek, ten Jezus Chrystus, to jest ten, którego szukałam. Najlepszy człowiek na świecie. I poczułam taki straszny żal, że ja go szukałam całe życie, tylko że szukałam go w mężczyznach, nie ukrywam. A że pomyliłam Boga z człowiekiem. I że on jest taki dobry, że to jest jedyna istota na świecie, która oczekuje bardzo niewiele. Która ma niesłychanie niewielkie wymagania, żeby być przy nim. I to było dla mnie jakieś tak niesłychane. I tutaj to był taki grunt, wiesz, do tego. To nie było takie wszystko, po czym poczułam no, piekło, że sama poprzez swoje decyzje, no bo w związku niesakramentalnym, prawda, oddzieliłam się od kogoś, kto jest moim wytęsknionym zwyczajnie. No i mogę powiedzieć, że to było moje piekło. Musiałam potem szukać pomocy w jakichś znajomych, którzy no, byli blisko wspólnot. Rozmawiałam z jednym z księży i no i tak powoli dlaczego krzyż, widzisz, kamień się stacza na dół. Jak go się wniesie na górę, on się stacza na dół. I znowu go się wnosi na górę i on się stacza na dół. Natomiast wiesz, ja mam dużo z takiego myślenia obrazami. Dosyć dobrze rysuję i trochę się znam na malarstwie, ale ono też do mnie bardzo przemawia. Ja sobie kojarzę przeróżne rzeczy w głowie. Natomiast krzyż stoi. Na krzyżu jest człowiek, ale on ogarnia, wiesz, dla mnie on ogarnia całość. On rozkłada ręce, on nie może zrobić kroku, bo ma te stopy zbite, ale on zwycięża. Wiesz, nie wiem dlaczego tak to czuję, ale tak to czuję.

0: Poza tym, wiesz, człowiek, który do ciebie coś mówi i patrzysz też na jego życie, jest świadectwem. To znaczy, to nie było tak, że to powiedziała osoba, która mówi, rodzina jest wszystkim, prawda? Rodzina jest najważniejsza, po czym zupełnie co innego robi. Znaczy, jeżeli mówi do ciebie człowiek, który ma tysiące różnych wad, ale którego widzisz w akcji, po prostu nieraz widzisz w akcji, to nie jest show, to ja mu wierzę. Po prostu, nie wiem, poprzez to, że ten człowiek jest na ogół dobry, że potrafi powiedzieć takie rzeczy, które które są poważne, znaczy, które nie są zgrywem. I za tym idzie jego życie. Jakoś tak się złożyło, wiesz, no, że nie ksiądz. Radę.
1: A wcześniej mówiłaś o tym, że dziś podejrzewasz, że jakaś część tego rozchwiania twojego może wziąć się stąd, że w fazie prenatalnej nie miałaś bezpieczeństwa.
0: Tak, zdecydowanie. Jak sobie z moją mamą bardzo szczerze, bo mamy bardzo dobre relacje od jakiegoś czasu, rozmawiamy, to ona panicznie się bała, no bo wiadomo było, że ojciec jest na wylocie.

0: były jakieś tam, zdaje się, że sugestie ze strony rodziny, że skoro tak jest, to, to czy jest sens, no, żebym ja się rodziła? Ja o tym wiem, ja o tym od zawsze wiedziałam. To znaczy, ja wiedziałam, że byłam przedmiotem deliberacji. Jeszcze niedawno dowiedziałam się od kuzyna, że dziadek, za którym ja osobiście nie przepadałam, jakoś mocno stanął w mojej obronie. Chociaż za życia wcale nie byłam dla niego bardzo przyjemna, bo jakby udawał mojego tatę i to mnie strasznie denerwowało.
1: I robił co mógł.
0: Wiesz, ja teraz już to wiem. Natomiast...
1: Przez podstawienie był dla ciebie...
0: Tak. To znaczy, strasznie trudne to są rzeczy, dlatego że, wiesz...
1: Wiem. I teraz, co się dzieje? Usłyszałaś formułkę. Powiedział to wiarygodny człowiek. Mhm. I co się dzieje?
0: To znaczy, wiesz, to wszystko bardzo długo trwa, bo tak naprawdę to ja zaczęłam czuć... Znaczy, wtedy, kiedy zobaczyłam ten obraz, to jednocześnie stało się dla mnie oczywista trójca. Znaczy, że na pewno jest szatan i że, wiesz, to jest moje, prawda? I że na pewno jest Duch Święty. Znaczy, to było tak oczywiste, że jak zobaczyłam, że szatan jest, to natychmiast było oczywiste dla mnie, że jest Duch Święty. Potem... No, znajoma, o której już wspominałam, ona mówiła mi o takich modlitwach o uzdrowienie. Ale dla mnie w ogóle tego rodzaju praktyki czy myślenie tego rodzaju to było takie jakby magiczne. Wiesz, u mnie w domu właśnie ten dziadek, o którym mówię, on miał w rodzinie dwie siostry zakonne i u nich się w ogóle nie grało w karty, nie było... On potrafił świetnie odróżnić moje koleżanki, która jest jakby od dobrego, która od złego. Za to go też nie lubiłam strasznie.

za którymś razem ona powiedziała, wiesz, u Dominikanów jest taka modlitwa o uzdrowienie, to pomódl się o uzdrowienie duszy. No i ja poszłam, ale poszłam tak naprawdę z takim nastawieniem, że skoro ona to mówi, to jej uwierzę, no bo ona, no znam ją tyle lat, no zobaczymy, na tej zasadzie. Poszłam do Dominikanów, no i było podniesienie Najświętszego Sakramentu i ja się wpatrywałam w ten Najświętszy Sakrament, zresztą ojciec wyszedł z Najświętszym Sakramentem i ja absolutnie nie miałam odruchu opuszczenia głowy, tylko wpatrywałam się w Najświętszy Sakrament i mówiłam, uzdrów mnie, jeżeli tu jesteś, jeżeli prawdą jest, że tu jesteś, to mnie uzdrów, bo przecież widzisz, jak się strasznie męczę. I było rozeznanie, bo tam była taka grupa, było rozeznanie, że kobieta około 30, która cierpi na mocny ból pod lewym żebrem, Jezus chce ci powiedzieć, że ciebie kocha. No i on uzdrawia ten twój ból. A ja rzeczywiście jakoś tak tydzień jeszcze przed tą modlitwą miałam bardzo już ostre bóle, takie właśnie trzustkowe. Się nigdy nie leczyłam, ale to było bardzo ostre, bardzo nieprzyjemne. Już planowałam, że pójdę do lekarza, dlatego że to mnie budziło o 4 nad ranem. No ale był jeszcze taki moment, że się zwierzyłam dwojgu moich przyjaciół, że mam wrażenie, że nikt mnie w życiu nie kochał. Że po prostu nie było takiej osoby. Ale z drugiej strony, jak usłyszałam te słowa, wcale ich do siebie nie wzięłam, tylko tak sobie pomyślałam, no przecież mógłbyś mi powiedzieć, że on mnie kocha. Ta konkretna osoba, o której ja myślałam, że on mnie kocha. Ja wcale nie chciałam słyszeć, że mnie Chrystus kocha. Ja po prostu miałam taki mętlik, że wcale tego nie chciałam. Chciałam słyszeć jakby własną historię. Przyszłam jak do sklepu, no. I potem zaczęłam, potem pytałam mamę, mamo, słuchaj, czy ja jestem koło 30, czy ja jestem koło 40. No, w nic nie wierzyłam, że jestem koło 30 nie wierzyłam, a byłam koło 30. Miałam wtedy właśnie tak 32 lata wtedy. I po tygodniu, jak uwierzyłam, że te słowa były do mnie i powiedziałam, no dobrze, to mnie kochaj w takim razie. To mnie kochaj, skoro mnie kochasz, to mnie kochaj, ja to przyjmuję. Ale byłam, no może być taka bliska obojętności. No, skoro już się narzucasz z tą miłością, tak bym powiedziała. No, rzeczywiście ten ból pod lewym żebrem mi przeszedł.

0: tak jak mi szkodził czosnek, cebula, mleko, cokolwiek potrafiło mi zaszkodzić. I bardzo szybko chudłam w ciągu 2 dni. Tak od tej pory jestem zwyczajnie zdrowa fizycznie.
1: Dawałaś świadectwo o tym?
0: Tak, dawałam świadectwo o tym, bo powiedziano, że jeżeli ktoś zostanie uzdrowiony, no to żeby złożył świadectwo. Więc ja, nie wiem czy to za 3 tygodnie, pojechałam i od razu złożyłam to świadectwo, bo się czułam zobowiązana, to po pierwsze. No i tak trzeba. No, że stało się. No, tak się zwyczajnie stało. Także no, mam nadzieję, że Pan Jezus uzdrawia moją duszę cały czas. Znaczy, czuję to tak, że mnie odziera z tych ton farb na tej takiej mojej lamperni, bo to jest taki ciężar.
1: No i co taki fakt zmienił w Twoim życiu? Poszłaś do kogoś, kto Ci się narzucał, jacyś ludzie coś tam opowiedzieli i nagle to się stało realnością. Przestałaś chudnąć, mogłaś jeść czosnek.
0: Mogłam, tak. Ale wiesz, to nie o to chodzi. Po prostu zaczęłam myśleć. No, Bóg osobowy. Ja niesłychanie dużo czytałam, ale wiesz, zaczęłam chodzić do kościoła. Zaczęłam chodzić do kościoła i nie ukrywam, że zazdrościłam wszystkim, którzy przystępują do Eucharystii. Ale to była taka szczera zazdrość. Znaczy to było to...
1: Dobra zazdrość.
0: Znaczy to było tak, że jak ja widziałam ludzi, którzy procesyjnie ustawiali się do Eucharystii, to ja myślałam, że są najszczęśliwsi na świecie. Że po prostu spotyka ich tak niesłychane szczęście. Potem byłam znowu u spowiedzi, bo miałam w związku z tą pracą, o której ci mówiłam, to miałam wrażenie, że świat jest zdominowany przez złego. Znaczy w liternictwie, w jakichś tam strojach, we wszystkim. No i musiałam iść do księdza, no ale jeszcze nie...
1: W związku z jaką pracą nie zrozumiałam?
0: To znaczy z tą pracą, o której ci mówiłam, że była mi zlecona, te wspólne elementy wszystkich religii. Jakby cała symbolika za tym poszła. To znaczy symbolika alchemiczna, satanistyczna i tak dalej, się tymi rzeczami zajmowałam. Czy gnostyczna...
1: Że ta duchowość negatywna jest obecna jakby wszędzie. W naszej...
0: Tak, że ona jest po prostu wszędzie. Tak, ja to, wiesz, zaczęłam nagle widzieć wszędzie, że tego jest cała masa, no i byłam przestraszona, bo sobie tak myślałam, skoro jest Bóg, no ale co jest z tą drugą siłą, której do tej pory w ogóle nie widziałam. W ogóle dla mnie nie, śmieszne, do wyśmiania, że szatan jest. Tak, no tak myślałam. No i poszłam do księdza, który mi powiedział, że słuchaj, jeżeli będziesz coś takiego myślała, to pamiętaj, że Maryja trzyma węża pod stopami. Żeby do ciebie ten obraz wracał, że Maryja trzyma węża pod stopami. No i jeszcze w międzyczasie, w trakcie tej pracy, ja kupiłam sobie taką książeczkę o różańcu, bo wcześniej nie miałam pojęcia, co to jest. No i zaczęłam ją czytać. Tę książeczkę o różańcu. No i coś mnie przemieniało, zwyczajnie cały czas coś mnie przemieniało. Doszło do pierwszej spowiedzi. Po 10 latach, chociaż ja nie ukrywam, że 2 razy podchodziłam do konfesjonału w międzyczasie i dostawałam błogosławieństwo, no ale nie było żalu za grzechy, bo nie potrafiłam sobie tego wszystkiego jakoś tak ułożyć. Wiedziałam, że...
1: Co to za księża, drodzy państwo?
0: To znaczy błogosławieństwo w tym sensie, że no nikt mi nie mógł udzielić rozgrzeszenia, bo ja nie żałowałam, prawda? Natomiast to nie było tak, że ktoś mnie pogodził.
1: A, nie było rozgrzeszenia?
0: Nie. Nie.
1: Wspaniali księża.
0: Nie było rozgrzeszenia. Nie. Było tak, że ja opowiadałam swoje życie, natomiast ponieważ nie było...
1: Warunku podstawowego.
0: Warunku podstawowego, to ja odchodziłam od konfesjonału, ale nikt mnie tam, że tak powiem, nie zmieszał z błotem. No.

0: A potem pierwsza spowiedź i wielka ulga. A poza tym ja mam nadany kierunek i ja odnalazłam sens. A przede wszystkim najważniejsze z tego wszystkiego to to, że Chrystus jest osobą, która mnie kocha, którą staram się bardzo pokochać, ale przede wszystkim moje życie ma sens. I życie innych ma sens. Ja mogę tego teraz już bronić. Jestem o tym przekonana, chociaż wiem, że życie dla wielu osób jest bardzo bolesne i niełatwe. I moje życie cały czas jest bardzo bolesne, ale ja wierzę w Boży plan. Po prostu wierzę w Boży plan i wierzę w to, że On mnie bardzo kocha. I ilekroć upadam, to do Niego biegnę, bo nie potrafię wytrzymać z grzechem. I Bogu dziękuję, że to tak jest wszystko zorganizowane, jak jest. To znaczy, że jest Kościół. Że jest Kościół, że są księża, że są ludzie, że mnie dotknął wtedy.
1: Uzdrowił. No ale takie rozgrzeszenie to jest bardzo dramatyczna sytuacja dla rodziny.
0: To znaczy...
1: A za tym idą... Mhm. Za tym idą decyzje, które są bardzo trudne.
0: Znaczy, wiesz, u mnie była sytuacja tego rodzaju, że mój mąż uczestniczył w porodzie i on no, zwyczajnie od tego czasu niczego ode mnie nie chciał. I w ogóle nie było rozmów na ten temat. Dopiero po 8 latach powiedział mi, co się w nim stało. I to tak trwa. To znaczy, my jesteśmy białym małżeństwem. I mogę powiedzieć, że to wydarzenie właśnie okołoporodowe to jakby też przyczyniło się do tego, że to może tak być, prawda? Że to może tak być, że wiesz, na pewno on przeżywa duży, duży dramat, ale nie będę ukrywała, nie jest nam łatwo w ogóle szczerze ze sobą rozmawiać. Natomiast ten fakt był uprzedni. To nie było tak, że to była decyzja, prawda, że jest spowiedź i ja komunikuję właśnie, że od tego czasu to będziemy mieli oddzielnie sypialnię, bo można powiedzieć, że jak urodziłam moje dziecko, to już żeśmy się więcej nie spotkali. Także to tak wyglądało. A teraz to wiesz, naprawdę, to jest jakieś przedziwne, że to tak trwa i że jest zgoda na to, żeby to dziecko wspólnie wychowywać. No na tyle, na ile potrafimy.

0: Co to znaczy, że Bóg ma plan?
1: Że Bóg ma plan? To znaczy, że On chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Jeżeli mamy duszę, to nieśmiertelną. Wiesz, ja nie widzę tego planu tak za bardzo tutaj na ziemi. Nie uważam, że On na przykład mówi, ty będziesz robiła to, ty będziesz robiła tamto i tak dalej. Ja tego tak nie czuję. Ja czuję, że mamy być dla siebie dobrze, że to jest Boży plan. Że mamy starać się kochać siebie z tym, czasami z tą całą nędzą, którą ze sobą nosimy. Że Jego plan jest taki, że będziemy właśnie wzrastać w miłości. Znaczy, że to jest wzrastanie. Natomiast nie widzę tego w ogóle inaczej. Że to takie uczestniczenie człowieka w tym Bożym planie polega na tym, że człowiek się intelektualnie godzi i w ogóle wola Jego idzie za Jezusem, bo Mu wierzy. Wierzy w to, że to ma sens. No mnie się to wszystko składa. Ja nie potrafię ci powiedzieć, mnie się to wszystko składa, że człowiek sam musi samego siebie przezwyciężać. Że ta walka jest taka nieustanna i dla mnie ten plan jest planem ku wzrostowi, ku dobru. Że na tyle, na ile możesz, na tyle, na ile potrafisz przezwyciężać samego siebie i wzrastać, to jest uczestniczenie w tym planie. To jest takie dorastanie, wiesz, jakby do Boga, do tego momentu, kiedy... Znaczy, to jest zgoda. Dla mnie przede wszystkim to jest zgoda. Taka prawdziwa zgoda człowieka na miłość, na dobro. Ale rozumiane w sposób dla mnie taki, jak Bóg to rozumie. Znaczy, dobrze, że jesteś. Znaczy, miłość... Dobrze, że jesteś. Nie to, że jesteś, ale... ale paszła won, prawda? Zejdź mi w ogóle, przestań istnieć. Nie. Dla mnie miłość, no to i widzę twoją nędzę, widzę swoją własną też nędzę, bo moim zdaniem ta miłość samego siebie jest chyba najtrudniejsza. No, żyć ze sobą samym jest chyba najtrudniej. Czy pokochać samego siebie jest chyba najtrudniej. I zgodzić się na to, że się jest coś wartym, że się jest godnym miłości przez samego siebie, to też jest właśnie dla mnie Boży plan. Ja nie wiem, dla mnie to są największe wyzwania, wiesz, to są... Dla mnie to jest największe wyzwanie, po prostu kochać, zacząć od siebie, ale tak naprawdę kochać siebie. No ale Bóg myślę, że bardzo, bardzo mi ułatwia.

0: mówiąc o tych trudnościach, to ty opisujesz coś, co się nazywa syndromem ocaleńca.
1: Możliwe.
0: To znaczy, że byłaś w sytuacji, której rozwiązanie przekraczało twoje możliwości, w sytuacji zagrożenia bezpośredniego.
1: Mhm.
0: Czyli myślimy o tym okresie prenatalnym, prawda? I teraz trudno jest zaakceptować siebie, prawda? Skoro dostaliśmy informację, jak jesteśmy mało ważni.
1: Tak.
0: Gdzieś tam kiedyś.
1: Tak, tak. To znaczy ja myślę, że wiesz, że generalnie to jest tak mocno w podświadomości, że to przez wiele lat człowiek sobie tego nie uświadamia i na tym problem polega, że tak się huśta. Po prostu ktoś cię pogłaszcza, ktoś na ciebie nakrzyczy, ale tak naprawdę nie widzisz w tym nic stałego. Natomiast ja mam takie wrażenie, że w każdym człowieku jest jakieś takie niewyobrażalne poczucie mimo wszystko własnej godności. I nawet niezgoda na życie, czasami niezgoda na życie, tak jak to w moim przypadku było, to jest to właśnie taki wielki bunt, tak na dobrą sprawę, nie przeciwko życiu.
0: Tylko tej niezgodności.
1: Tylko to jest taki wielki bunt przeciwko temu, co się nie zgadza. No bo tak na dobrą sprawę ja mocno w sercu czuję i myślę, że zawsze to czułam, że mam jakąś wartość. Tylko trudno to każdemu udowodnić, prawda? No i tyle.
0: Powiedz, kim jest ten, który ma plan? Jakiego Boga poznałaś?
1: Wiesz, bardzo często się nad tym zastanawiam, bo jak jest mi ciężko, to czasami się na niego bardzo złoszczę. I myślę, że po prostu stawia mi poprzeczki i ciągle muszę przekraczać samą siebie i czasami jestem bardzo słaba. I czasami tak jest. Natomiast jak to minie, to widzę, że już jest lepiej, że jestem mocniejsza, że jestem o to mocniejsza i że on w tym wszystkim sensownie działa. Ja się z tym zgadzam. Natomiast ja nie akceptowałabym intelektualnie, ja mówię nie o tym, jak ja się wściekam, jak jestem pełna emocji, nie akceptowałabym intelektualnie innego Boga niż Boga, który jest miłością. Znaczy inny nie może być.

0: czy wasi znajomi, nie przyjaciele, ale czy znajomi oceniają was jako rodzinę szczęśliwą, normalną?
1: Słuchaj, to jest bardzo różnie. To znaczy, jak ludzie u nas bywali, tacy dalsi, to uważali, że w ogóle jesteśmy bardzo, bardzo udaną rodziną. No wiesz, no ci, którzy są wtajemniczeni, to wiedzą...
0: Nie mówię o przyjaciołach. Mówię o takich osobach, które właśnie przychodzą i mają możliwość pobyć z wami dzień.
1: Teraz już tak nie ma, ale no te ostatnie, może 3 lata temu, kiedy to było jeszcze takie jakieś bardziej częste, bo teraz wszyscy są niesłychanie zabiegani, to no gdyby nie znali historii, to by nie potrafili się niczego doszukać.
0: Jesteś osobą szczęśliwą?
1: Wiesz, jestem szczęśliwa, bo znalazłam punkt oparcia. A tego najbardziej mi w życiu brakowało. I powiedzieć punkt oparcia o Bogu to jest okropne. Ale...
0: Również tym jest.
1: Również tym jest, tak. Natomiast czy ja jestem szczęśliwa? Wiesz, mam wrażenie, że ja, tak jak nie miałam planów na swoje życie, tak i nie mam. To znaczy, to nie jest tak, że ja muszę coś zrealizować. Ja mam wrażenie, że ja muszę przede wszystkim uprzeć się przy miłości. Ja nie mam przy miłości, ale przy takiej bardzo zwyczajnej, wiesz? Żeby w domu pachniało ciastem, bo słowa czasami już nas nawzajem drażnią. Żeby przykryć człowieka, jak jest odkryty. Żeby być na usługi. I to jest dla mnie... jakby ci to powiedzieć, moje szczęście.
0: Ile lat ma syn?
1: 13. Skończy niedługo.
0: Te najbliższe lata dla ciebie będą jakie? Trudniejsze czy łatwiejsze?
1: Wiesz, nie potrafię ci tego powiedzieć. Myślę, że mam jeszcze co robić, bo on cały czas wymaga takiej współpracy. No ja się z nim bardzo intensywnie zajmuję, bo on tam ma swoje różne dysfunkcje i myślę, że jeszcze będzie mnie potrzebował. A co dalej, to wiesz, ja chyba nie chcę się nad tym zastanawiać.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Myślę, że w intencji wszystkich tych, którzy czują się zagubieni, żeby znaleźli punkt oparcia.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Elżbieta. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie we wtorek 19 maja na naszej wspólnej koronce do Miłosierdzia Bożego. Zapraszam Was już dzisiaj, żebyśmy w tej modlitwie wchodzili w oczekiwanie na święto zesłania Ducha Świętego, które się zbliża. Do tego nas również zachęca i podprowadza do tego święta Ewangelia z dnia. I dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania fragmentu tej Ewangelii oraz krótkiego rozważania właśnie na ten temat. Posłuchajmy. Z Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. Jezus objawia tajemnicę swojego odejścia, które nie jest klęską, lecz warunkiem koniecznym do posłania Ducha Świętego. Ceną za ten dar jest krzyż i jego śmierć. Słowo paraklet w dosłownym tłumaczeniu oznacza adwokata, obrońcę, co nadaje misji Ducha Świętego charakter sądowniczy. Jednak działanie tego Bożego adwokata jest paradoksalne. Nie zaczyna on od zapewnienia nas o naszej niewinności, lecz jego pierwszą misją jest przekonanie nas o grzechu. Jest to forma najgłębszej obrony człowieka przed nim samym, przed pychą i złudnym przekonaniem o własnej nienaganności, które mogłyby nam strasznie zaszkodzić. Duch Święty nie czyni tego, by nas zastraszyć czy zniszczyć, lecz by doprowadzić nas do miejsca rozgrzeszenia, uświadamiając nam źródło naszego cierpienia, czyli grzech. Równocześnie Duch Święty przekonuje świat o sprawiedliwości i o sądzie. Co to znaczy? Otóż przekonanie o sprawiedliwości objawia nam prawdę o tym, że odkupienie człowieka już się dokonało i zostało przypieczętowane powrotem Syna do Ojca. Z kolei prawda o sądzie przynosi niezwyciężoną nadzieję, ogłaszając, że władca tego świata został już osądzony, a zło zostało ostatecznie przełamane przez tryumf miłości Boga na krzyżu. Boże działanie sięga samego dna ludzkiej nędzy, aby poprzez prawdę o naszych winach wyprowadzić nas ku wolności dzieci Bożych i radosnemu świadectwu wiary. Módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy nasi święci patroni, aniołowie, módlcie się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za dzisiejszą modlitwę. Zapraszam Was teraz do audycji, którą przygotował dla nas Marcin Dziekoński, który za chwileczkę opowie nam, o kim będzie dzisiejsze wspomnienie. Dzień dobry, Marcinie.
1: Dzień dobry, Basiu, dzień dobry Państwu. Dzisiaj w ostatnim dniu święty Kryspin z Witerbo, zakonnik, kapucyn. No i cóż, to jest historia o człowieku, który pokorą, łagodnością, humorem wszedł na drogę do świętości i podążał jej śladami.
0: Czyli znowu świętość budowana w codzienności.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Bardzo lubimy takich świętych, mamy ich sporo w tych audycjach, które przygotowuje dla nas Marcin. Posłuchajmy zatem historii o dzisiejszym świętym. Ja chciałabym podziękować Wam wszystkim za dzisiejszą modlitwę. Chciałam podziękować również naszym darczyńcom, a dzisiaj są to Rafał Bańka, Aneta Kalinowska, AMD Spółka, Barbara Gorzkowska, Andrzej Wacław Cincio, Wioletta Półtorak i Zbigniew Moskał. Dziękuję Wam za dzisiejszą modlitwę, do której włączyliśmy również Roberta, który jest założycielem naszego radia. Módlmy się w dniu jego urodzin. Ja zapraszam Was na jutrzejszą koronkę na godzinę 15 i codziennie do Radia Niepokalana na Różaniec Święty od 5:30. Zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże.
2: Niepokalana FM. Pokoju pełne radio.

0: Ostatni dzień świętego Kryspina z Witerbo. Nie troszcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Z Ewangelii świętego Mateusza. 19 maja, rok 1750. Rzymska infirmeria kapucynów. Brat Kryspin umiera. Leży nieruchomo na wąskim łóżku. Spracowane dłonie drżą lekko na kocu. Jeden z zakonników półgłosem odmawia modlitwę zakonających. Inni odpowiadają szeptem. Kryspin ma zamknięte oczy. Pamięć wraca do zaułków Orvieto. Ulice są mokre po deszczu. Kryspin schodzi ku targowi z torbą kwestarską na plecach. Mija piekarzy, przekupki, dzieci biegnące przez błoto. Ktoś woła, by krył się przed deszczem. Kryspin odpowiada swoim starym żartem, że idzie między jedną kroplą a drugą. Ludzie śmieją się razem z nim. Potem poprawia mokry habit i rusza dalej. Szorstki kot przesuwa się po jego ramionach. Ktoś poprawia go ostrożnie. W celi pachnie wilgocią, świecą i lekarstwami. Bracia modlą się dalej. Kryspin słyszy ich głosy jak przez ścianę. Znowu ulice Orvieto. Spędził tam 40 lat. Dwóch kupców kłóci się o pieniądze. Jeden potrząsa sakiewką. Za lekka. Kryspin przypomina spokojnie, że Bóg widzi i umowę, i zapłatę. Ktoś odpowiada, że gdyby Bóg pilnował targu, wszyscy dawno poszliby z torbami. Kryspin poprawia worek na plecach. Mówi, że sam chodzi z torbami przez całe życie i jeszcze nie zginął.
1: Ave Maria. Grazia.
0: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna. Kryspin oddycha ciężko. Palce poruszają się niezdarnie, jakby jeszcze próbował poprawić pas worka na ramieniu. I jeszcze raz Orvieto. Na schodach katedry Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny siedzi żebrak. Nogi owinięte szmatami, twarz szara z bólu i rezygnacji. Pyta, jak długo człowiek musi jeszcze cierpieć? Kryspin siada obok niego. Po chwili mówi spokojnie, że cierpienie jest krótkie, a chwała wieczna. Żebrak nie wygląda na przekonanego. Kryspin patrzy na przesuwające się po niebie chmury. Mówi, że właśnie dlatego Pan Bóg daje człowiekowi czas, żeby nauczył się rozumieć. Wyciąga z torby kawałek chleba. Dodaje, że do nieba nie jedzie się karocą, ale głodny człowiek daleko nie zajdzie. Torba kwestarska Kryspina leży pod ścianą. Od miesięcy nikt jej nie ruszał. Przy łóżku płonie świeca. Bracia kończą modlitwę. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Kryspin otwiera oczy, patrzy na krzyż. Uśmiecha się słabo. Jak wielki jest Bóg. Oddech zwalnia. Wspomnienia gasną. Deszcz uderza o okna infirmerii. Kryspin wyrusza w ostatnią podróż między jedną kroplą a

0: Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Ostatni dzień świętego Kryspina z Witerbo. Ostatni dzień świętego Kryspina. Ostatni dzień świętego Kryspina z Witerbo. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Z Ewangelii świętego Mateusza.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, jak co rano, makrofon. Dlaczego makrofon, bo nie mikrofon, czyli duża fotografia. Codziennie rano rozmawiam z ludźmi mądrzejszymi od siebie. Dziś ksiądz Paweł Bortkiewicz, chrystusowiec, profesor teologii, nauczyciel akademicki. Drogi księże, mam takie pytanie. Lądują na ziemi humanoidzi, którzy są zainteresowani zbawieniem, czy też tym, co ludzie mają najważniejszego. I co dziś, ksiądz ma 15 minut, i co, jak ksiądz im opowiada historię ludzkości?
1: Bardzo przede wszystkim dziękuję za to onieśmielające przedstawienie, ale nie krygując się już przed tą rzeczywiście fundamentalnie ważną kwestią, cóż mogę powiedzieć, nie mam innej oferty do przedstawienia, jeżeli chodzi o najważniejszy opis świata, jak tę propozycję, którą przedstawia chrześcijaństwo, dlatego że nawet gdybym próbował sięgnąć po inne religie, to można powiedzieć, że one kończą się na tym momencie, na tym progu, od którego rozpoczyna się chrześcijaństwo. Wszystkie one kończą się w jakiś sposób na progu śmierci, czy to judaizm, który mówi o Szeolu, czy hinduizm, który, no powiedzmy sobie, niezbyt poważnie traktuje problem śmierci i reinkarnacji, poważnie w sensie, nie wnikając tej, nie obrażając oczywiście wyznawców hinduizmu, ale koliduje to, powiedziałbym, z jakimś ciągiem racjonalności myślenia, który także ma swoją pewną propozycję, ale powiedzmy sobie szczerze, jest to także propozycja niezbyt akceptowalna z punktu widzenia i racjonalności, i jakiejś sprawiedliwości społecznej i tak dalej. W każdym bądź razie chodzi mi o to, że jedynie chrześcijaństwo może do zaoferowania racjonalną i udowadnialną, zweryfikowaną przede wszystkim, poświadczoną przez świadectwo Jezusa Chrystusa, ofertę rozwiązania problemu śmierci, rozwiązania tematu zbawienia. Tą ofertą jest właśnie Jezus Chrystus, jego zmartwychwstanie. A więc jeżeli chciałbym opowiedzieć dzieje ludzkości, to musiałbym rozpocząć oczywiście od początku, ale w znaczeniu przedstawienia podstawowej, fundamentalnej kwestii. Człowiek jest istotą tęskniącą za nieśmiertelnością. Ta tęsknota nieśmiertelności jest wpisana w życie ludzkie, ale ona jest po prostu uniemożliwiona poprzez grzech pierworodny, który sprawił, że ta tęsknota pozostaje właśnie tylko tęsknotą, ale obietnica tej nieśmiertelności zostaje spełniona w Jezusie Chrystusie. I stąd właśnie jest to fenomen, jest to najwspanialsza rzeczywistość, która wydarzyła się w dziejach świata na ziemi. To jest ten moment pełni czasu, w którym Bóg stał się człowiekiem, po to, abyśmy mogli być dziećmi Bożymi. Właśnie ta wymiana, która się dokonuje, jest tutaj fenomenem dziejów ludzkości. Bóg staje się człowiekiem po to, byśmy my mogli zostać dziećmi Bożymi.
0: Gdybym mógł wpłynąć na kulturę wywiedzioną z objawienia, czyli naszą zachodnią kulturę, to unieważniłbym pojęcie zbawienia i unieważniłbym pojęcie grzechu. To się ze sobą łączy. I czy ja dobrze wiążę załamanie zachodniej, europejskiej, atlantyckiej, judeochrześcijańskiej, judeochrześcijańsko-naukowej, jeszcze tam Rzym, Grecja, czy ja dobrze wiążę załamanie się tej kultury z takim przebiegiem ostatnich pięciu, intelektualnym przebiegiem ostatnich pięciu wieków, że po wyrzuceniu Boga z kultury, z centrum kultury, postawieniu tam człowieka, ta kultura stała się miejscem niebezpiecznym dla człowieka, dlatego że dopóki ona oferowała bezpieczne narzędzia, tak? Czyli cnota, pracuj nad tym, odpowiedzialność, pracuj nad tym, tak? Szczęście i radość wynikająca z dobrze, sensownie przeżytego życia. Dziś kultura, w której nie ma kategorii grzechu, unieważniła atrakcyjność zbawienia. I moje pytanie jest takie, czy Kościół dołożył się do tego, a w latach 50. XX wieku, przestając mówić o tym, że Bóg nie tylko jest miłosierny, ale że jest sprawiedliwy i że jest możliwość, że ktoś odrzuci jego zbawienie. Bo jeśli cierpienie Jezusa tak potworne, on je wybrał, no to rzecz, o którą walczył na krzyżu, czyli zbawienie dla nas, możliwość zbawienia dla nas, musi być czymś nieskończenie niesamowitym, a tym samym nieskończenie złym musi być piekło. A dziś my dowiadujemy się, że piekła nie ma. Czy Kościół, zmieniając sposób opowiadania o Bogu, nie dołożył się do tego, że duch świata dziś dominuje w kulturze i coraz więcej osób, większość na Zachodzie, chyba już większość w Polsce, nie rozumie i nie chce zbawienia, bo niebo wydaje im się nudne.

0: właśnie odwrócenia rzeczywistości. Świat, który do czasów Kartezjusza skupiał się intelektualnie na poznawaniu rzeczywistości, a ta rzeczywistość jest naznaczona właśnie tym grzechu, cierpienia, jest po prostu realistyczną wizją świata. Ten świat teraz po prostu się przewrócił w swoim sposobie oglądania rzeczywistości. I to ergo sum sprawiło, że cała rzeczywistość została, ale została kreowana przez świadomość, przez myśl. Oczywiście mówię to wielkim skrótem, ale konsekwencją tego jest właśnie oświeceniowy deizm. Konsekwencją tego jest ostatecznie to, co Jan Paweł II wprost nazywa sytuacją, w której człowiek żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Bóg jest co najwyżej tworem pomyślanym, jest pewną konstrukcją historyczną, konstrukcją kulturową, jeszcze obecną, chociaż coraz mniej obecną. Natomiast nie jest Bogiem żywym. Nie jest Bogiem żywym. I rzeczywiście tutaj potwierdzam pańską diagnozę, że niestety w jakiś sposób Kościół poprzez swoją nie doktrynę, ale poprzez swoje duszpasterstwo, poprzez narrację, przepowiadanie, uległ też takiej pewnej presji, czy może uległ pewnej manierze, właśnie może bardziej manierze tego, aby dostosować się właśnie do świata współczesnego, w którym rzeczywiście Bóg zostaje zmarginalizowany, staje się Bogiem pozaświatowym, wypchniętym poza zamknięte drzwi ludzkiego życia, w którym człowiek urządza sobie ten świat po swojemu. I w tej sytuacji oczywiście mówimy o tym, że człowiek jest samowystarczalny, że nawet jeżeli popełni właśnie jakieś błędy, no to znajdzie to miłosierdzie Boże, które go uratuje. Ostatnie lata przyniosły to, co trzeba nazwać wprost jakąś wielką banalizacją miłosierdzia, bo nie zapominajmy, że w koronce do miłosierdzia Bożego mówimy o tej mierze miłosierdzia, jaką jest jego bolesna męka, jaką jest właśnie dzieło odkupienia. Miłosierdzie nie jest jakimś aktem pozbawionym swojej wartości, pozbawionym swojej ceny. To nie jest akt przyzwolenia na zło, przyzwolenia na grzech. To jest akt, który jest okupiony męką Chrystusa. Nie można miłosierdzia banalizować. Ale wracam do tego problemu właśnie zasadniczego, tego, że po prostu rzeczywiście my zrezygnowaliśmy z tego, co jest trudnym elementem chrześcijaństwa, ale jest jego znakiem identyfikującym. Zrezygnowaliśmy poniekąd z krzyża. W tym znaczeniu, że po prostu krzyż, który jest znakiem odkupieńczej śmierci Chrystusa, jest właśnie znakiem miłosierdzia i jest znakiem nade wszystko zbawienia. Ale to wszystko ma swoją głęboką treść, to wszystko ma swoją realną obecność Chrystusa zbawiającego. To wszystko zostało rzeczywiście dzisiaj zmarginalizowane. Oczywiście nie wszędzie i nie w każdym wymiarze, nie w każdym przepowiadaniu, ale niestety takie nurty się pojawiły i stąd właśnie pewna banalizacja wiary w imię dostosowania jej do świata, ale rolą chrześcijaństwa nie jest dostosowanie się do świata. Rolą chrześcijaństwa jest przemiana świata i przemiana człowieka, prowadzenie właśnie świata i człowieka w różnych etapach dziejów ludzkości do Boga.
1: Kiedy patrzę na te odpowiedzi, jakie przynosi nowożytna kultura na skandal cierpienia, tak, w życiu człowieka, na skandal samotności w życiu człowieka, i chciałbym prosić o taki krótki, jak dla gimnazjalisty, przegląd tych odpowiedzi, to z jednej strony widzę jakąś taką religię pozytywnego myślenia, takiej wysołkowatości, tak? Czyli z hinduizmu wzięliśmy koło karmy, ale uważamy, że zawsze jest rozwój, zawsze jest postęp duchowy, że nie może być regresu duchowego, niezależnie od tego, co zrobimy, to będzie dobrze. A z drugiej strony ta świadomość cierpienia, no bo to jest punkt wyjścia, który jest wspólny każdemu człowiekowi. Nie ma człowieka, który by nie cierpiał. Tak? I teraz co z tym cierpieniem zrobić? I druga odpowiedź, która w łonie kultury Zachodu jest taka wyrazista, no to jest powiedzmy to sartrowe piekło to inni, tak naprawdę piekło to ja, czyli rozpad.

0: patrzeć.
1: Czyli z jednej strony mamy jakieś wysokowate, niepoważne propozycje, którym ulega w tej chwili 70-80% konsumentów popkultury. Tak? Złącz palce, pomyśl pozytywnie, afirmuj, będzie dobrze. A nie jest dobrze bardzo często w życiu. Ludzie chorują, ludzie cierpią. A z drugiej strony jest pokusa ku rozpaczy. Czyli jedna jest pokusa ku brakowi rozsądku, a druga jest pokusa ku rozpaczy. I też to wszystko, co przychodzi, i ta oferta świata, tak, czyli od szamanizmów po buddyzm czy hinduizm. Jak, czy trzema zdaniami o każdej z tych propozycji, bo dziś i buddyzm, i hinduizm, yoga, to wszystko jest w polu zainteresowania współczesnego człowieka. Czy mógłby ksiądz pokazać różnicę pomiędzy tym, jak do problemu cierpienia podchodzą tamte systemy myślenia? No i też mamy potężną propozycję, jaką jest ateizm czy agnostycyzm. Czy taką krótką panoramę mógłby ksiądz zrobić?
2: Nie wiem, czy potrafię, ale spróbuję przynajmniej w jakiejś mierze. Otóż rzeczywiście trzeba powiedzieć faktycznie, że istnieją te propozycje, które próbują w jakiś sposób ignorować właśnie cierpienie, traktować je jako rzeczywistość nieistniejącą, rzeczywistość łatwo pokonalną, którą da się po prostu zamknąć pewnymi gestami, pewnymi mantrami, pewnymi właśnie historiami, które jak gdyby spróbują zignorować, powiedzieć, że tego cierpienia nie ma. Ale to jest oczywiście iluzja. To jest ogromna iluzja. Cierpienie jest rzeczywistością i to bardzo głęboko docierającą do człowieka. Ja posłużę się może przykładem niereligijnym, ale takim przykładem właśnie bardzo, bardzo dzisiaj myślę też istotnym. Mianowicie przykładem związanym z cierpieniem. Ja często, kiedy mówię studentom właśnie o problemie in vitro, od strony bioetycznej, to mówię, że nazywane jest ono chorobą, niewątpliwie słusznie, ale jeszcze mocniejszym słowem, które jest ignorowane, jest słowo cierpienie. To jest o tyle istotne, że to słowo cierpienie uczy nas właśnie w perspektywie jakiegoś realizmu chrześcijańskiego, ale w ogóle realizmu, że cierpienie niekoniecznie musi być pokonane, natomiast cierpienie można uczynić wartością. Jeżeli natomiast sobie wmawiamy, że niepłodność jest chorobą, która właśnie może zostać uleczona, niekiedy tak bywa, ale przecież in vitro, które jest nazywane od niedawna leczenia niepłodności, de facto nie uzdrawia z niepłodności. To, że rodzice wychodzą, że małżonkowie czy partnerzy wychodzą z kliniki leczenia niepłodności z dzieckiem, wcale nie oznacza, że oni zostali uleczeni z niepłodności. I dlatego jest taka, mówię może trochę chaotycznie, ale mówię skrótowo, jest bardzo ciekawą dla mnie i poruszającą sprawą, że w pierwszej instrukcji watykańskiej na temat in vitro pojawiło się takie zdanie zachęcające małżonków do tego, aby stanęli pod krzyżem Chrystusa. I z tego krzyża Chrystusa, który jest źródłem duchowej płodności, czerpali siłę do przezwyciężenia swojego cierpienia, do uczynienia z tego cierpienia wartości. Stanąć pod krzyżem Chrystusa, który jest źródłem duchowej płodności. Ja myślę, że my w ogóle też w Kościele niestety ignorujemy powagę tego tekstu, tego fragmentu. Nie potrafimy przełożyć go na duszpasterstwo właśnie osób niepłodnych. Ale wracam do pańskiego pytania i do tego, że z jednej strony więc mamy taką próbę banalizacji cierpienia, powiedzenia, no nic się nie stało, prawda, możemy tutaj stworzyć pewne artefakty, które po prostu będą satysfakcjonować, będą przekonywać, że nic się nie stało, że jesteśmy ludźmi szczęśliwymi. A z drugiej strony jest rzeczywiście ten poziom ogromnej rozpaczy i ogromnej depresji. I chrześcijaństwo znowu jest tutaj właśnie jedynym orędziem nadziei, bo ono z jednej strony nie ignoruje faktu cierpienia, świadectwem tego jest krzyż, ale z drugiej strony sprzeciwia się kategorycznie rozpaczy, sprzeciwia się kategorycznie pokusie rozpaczy i pokusie depresji, pokazując, że ten krzyż kończy się zmartwychwstaniem i to jest pełne orędzie chrześcijaństwa.
1: Teraz, gdyby ojciec powiedział parę słów na temat tej słabości koncepcji hinduistycznej.
2: Kolejne trudne pytanie. Ja nie jestem specjalistą od religii wschodu, w ogóle nie jestem religioznawcą, ale wydaje mi się, że tutaj właśnie kluczową sprawą jest znowu to, o czym pan sam wspomniał, mianowicie koncepcja osoby ludzkiej, koncepcja pewnej ciągłości ludzkiego życia, która nie jest wpisana w jakąś cykliczność, w jakieś właśnie procesy reinkarnacji. To nie jest kwestia, no, która by, powiedziałbym, w ogóle szanowała koncepcję osoby ludzkiej. My mamy tę koncepcję osoby ludzkiej, która jest koncepcją bardzo, bardzo zwartą, bardzo holistyczną, integralną, obejmuje wymiar cielesny i duchowy, wymiar jednostkowy i społeczny, obejmuje też wymiar doczesny i wieczny właśnie poprzez nieśmiertelność, ale zachowuje cały czas tę tożsamość osobową człowieka. Ja nie chciałbym w żaden sposób, powiedzmy, odrodzić się w jakiejś nowej rzeczywistości, nie będąc sobą, będąc jakąś inną postacią, formą życia czy coś takiego. Być może kogoś to fascynuje, ale wydaje mi się, że to jest po prostu absolutnie nie tylko, że nierealistyczne i nieracjonalne, ale przede wszystkim no właśnie burzące tę koncepcję osoby ludzkiej, do której no myślę, że warto być przywiązanym. Powiem w ten sposób, warto być przywiązanym, bo to jest koncepcja naprawdę mocna, zwarta i jednocześnie no gwarantująca człowiekowi ciągłość jego istnienia.
1: Unieważniono. Dlaczego Kościół nie jest w stanie odpowiedzieć na taki prosty zabieg, jaki dokonał się w kulturze? Dziś ludzie uważają, że niebo jest nudne. Nie potrafią sobie wyobrazić i tylko i wyłącznie osoby, które mają głęboką osobową relację z Chrystusem, są uodpornieni wobec tego zabiegu na wyobraźni współczesnego człowieka, bo ktoś, kto doświadczył spotkania osobowego Boga, który doświadczył tego oceanu miłości, rozumie, że niebo jest miejscem nieprawdopodobnie ekstatycznym. Ale tego nie da się przełożyć na język człowieka, który doświadcza tylko tych wspaniałości, jakie daje seks, jakie daje jedzenie, jakie daje życie spełnione i tak dalej, ale to są tylko i wyłącznie rzeczy, to są tylko przyjemności, nie ma to nic wspólnego z radością. Niebo to jest radość z dużej litery. I teraz, czy Kościół w ogóle, jak ksiądz sobie radzi z takimi sytuacjami, już mówię o sytuacji duszpasterskiej, tak, że przychodzi człowiek i mówi, no ale po co ja mam się zbawić, tak? Przecież tam w niebie jest nudno.
2: Myślę, że zatraciliśmy w ogóle w naszej kulturze myślenia pojęcie takiego autentycznego szczęścia. Ja pozwolę sobie na drobny taki epizod autobiograficzny, mianowicie kiedy kończyłem szkołę średnią, dostawaliśmy, no większość z nas dostawała nagrody za jakieś tam osiągnięcia, powiedzmy, naukowe, czy chociażby dobre zachowanie. W każdym razie ja dostałem też piękną książkę, która wtedy mnie lekko może nie zniesmaczyła, ale wręcz rozwścieczyła, dlatego że ja planowałem pójście na medycynę, zdawałem maturę z biologii, z chemii, mimo że kończyłem klasę humanistyczną i oczekiwałem, jak w minionych latach, jakieś książki z zakresu biologii. Dostałem Tatarkiewicza O szczęściu. Pomyślałem sobie, no co za absurd, po co mi taka książka? Okazało się, że była to decyzja bardzo profetyczna, bo przecież właśnie koncepcja szczęścia wyznaczała jeden z głównych nurtów myślenia etycznego o człowieku, jeden z głównych nurtów w ogóle etyki, poczynając od Arystotelesa przez świętego Tomasza. I wspomniałem o tym dlatego, że my właśnie dzisiaj, tak jak pan redaktor wspomniał, myśmy zastąpili pojęcie szczęścia pojęciem przyjemności. Sprowadziliśmy szczęście do wymiaru hedonizmu, wyłącznie do wymiaru hedonizmu. I oczywiście, że taki wymiar właśnie hedonizmu sprawia, że człowiek, no można powiedzieć, najkrócej szczytuje pewną przyjemnością, której doznaje, i ta przyjemność później wygasa, ta przyjemność po prostu już człowieka w ogóle nie jest w stanie zaangażować przez jakiś dłuższy czas, aż do momentu kolejnego takiego upojnego szczytowania, które po prostu znowu człowieka bardziej wypala niż ekscytuje. Zapominamy o tym, że jest koncepcja szczęścia, która ma charakter kontemplatyczny, ma charakter rzeczywiście obcowania z miłością, obcowania z kimś, kto fascynuje, kto jest po prostu źródłem nieustannej fascynacji. Myślę, że nawet ci z nas, którzy doświadczają, a przecież większość, zdecydowana większość, jeśli nie wszyscy, mamy szansę przynajmniej, na pewno wszyscy mamy szansę obcowania z kimś, kogo się kocha. My mamy wszyscy szansę doświadczenia takiej chwili szczęścia, która jest czymś bardzo, bardzo istotnym. Jeszcze jedna taka scena, która mi się tutaj w tym momencie przypomniała. Jechałem kiedyś pociągiem w towarzystwie kilku bardzo sympatycznych, eleganckich pań, chyba trzech, i pewnego mężczyzny, który był bardzo takim eleganckim mężczyzną i szukał najwyraźniej kontaktu z tymi paniami, nie ze mną, ale z tymi paniami. Wyciągnął w pewnym momencie jakieś fotosy z pięknej teczki, zaczął pokazywać, że jest pracownikiem jakiejś agencji reklamowej. No, próbował zainteresować tymi zdjęciami te panie. Opowiadał o swoich kontaktach, że tutaj gdzieś na basenie z jakąś celebrytką, tutaj z kimś innym w hotelu, tu śniadanie w Mariocie, akurat ten Francuz, który, wiecie, ten Francuz, który się wspinał właśnie tam na ścianę, to akurat w czasie mojego lunchu. No jakieś tego typu imprezy. W pewnej chwili jedna z tych kobiet spojrzała na niego i powiedziała: słuchaj, powiedz mi tak szczerze, czy ty kiedyś byłeś w życiu szczęśliwy? I powiem tak, że jak się czasem zdarza taki obraz człowieka, który, jak się czyta w literaturze, że jakby uszło z niego powietrze. Ja byłem fizycznie świadkiem takiej sytuacji. Z tego człowieka uszło po prostu powietrze. On był bezradny. On łapał powietrze przez chwilę i w jakimś momencie zupełnie nieporadnie zaczął mówić, że kiedyś no był właśnie w gronie osób, który był ktoś dla niego ważny, cenny. On chciałby tę chwilę zatrzymać. To chyba była ta chwila szczęścia, którą chciałby zatrzymać. I pomyślałem sobie, że to jest właśnie świetna ilustracja tego, o czym mówimy. Przeżywamy właśnie takie chwile przyjemności takich czy innych. Nie będę już tutaj tego analizował, ale to są chwile bardzo ulotne. I pytanie o szczęście. Więc może zadawajmy sobie pytanie o to, do czego w życiu dążymy. Czy dążymy do przyjemności, czy dążymy do szczęścia? Tatarkiewicz pokazywał dziesiątki koncepcji szczęścia, pokazuje dziesiątki koncepcji szczęścia w różnych odmianach poglądów filozoficznych, ale niezależnie od tych niuansów, które tam są, właśnie warto zadać sobie pytanie o szczęście. Warto zadać sobie pytanie o szczęście, które ma być najwyższym dobrem człowieka. I warto sobie uświadomić, że właśnie jeżeli sobie postawimy ten cel, to on będzie szczęście, które jest najwyższym dobrem człowieka. Szczęście, które jest wiecznie trwałe. To szczęście możemy jedynie zrealizować właśnie w perspektywie życia wiecznego w niebie i na pewno to szczęście nas nie rozczaruje.
1: Wojna kulturowa. Jako uczestnik środowiska akademickiego, ksiądz widzi pewne rzeczy od kuchni, tak? W jaki sposób uniwersytet przestał głosić wartości uniwersalne. W jaki sposób coś, co było takim znakiem jakości chrześcijaństwa, tak? No bo chrześcijaństwo dominowało świat przez 500 lat dzięki temu, że było pazerne naprawdę, że było ciekawe świata, no bo te odkrycia geograficzne, tak, one doprowadziły do tego niezwykłego rozwoju cywilizacji zachodniej, ale wcześniej jeszcze Karol Wielki, jego intelektualne zaplecze, przepracowanie całej tej propozycji, jaką daje objawienie i rozwój kultury, szkolnictwo, administracja, wszystko to zgodne z paradygmatem, no szukamy po prostu prawdy, szukamy tych rozwiązań, które są najlepsze, najskuteczniejsze i to się wiąże właśnie z tym, że one są prawdziwe. I teraz od ksiądz rozpoczął tę historię od Kartezjusza, ona się wcześniej zaczyna historia odchodzenia cywilizacji zachodniej od korzeni chrześcijańskich. I dzisiejsze uniwersytety głoszą ideologię. Jak ksiądz patrzy i na własnym podwórku, jakie widzi objawy? No bo konsekwencje tego są dla Europy, dla Zachodu chyba absolutnie tragiczne.
2: Zdecydowanie tak. My tracimy, chciałem powiedzieć, ale ugryzłem się w język, że bezpowrotnie, bo mam nadzieję, że ten proces jednak odbije się od tego dna, odbije się od jakiejś ściany, do której już doszliśmy. Ale tracimy po prostu racjonalność, tracimy zdolność opisu świata w kategoriach racjonalnych, zamieniamy naukę na ideologię, promujemy rzeczywistości ideologiczne, które są zupełnie absurdalne, zupełnie irracjonalne. I niestety to się dokonuje w przestrzeni uniwersytetu. Tworzymy coraz to nowe jakieś projekty ustaw antydyskryminacyjnych, tolerancyjnych, takie, które właśnie mają chronić mniejszości, natomiast one nie chronią ludzi myślących, nie chronią ludzi racjonalnych, nie chronią po prostu też naukowców i ludzi pragnących prawdy. Ja przestałem pracować 2 lata temu na swoim Uniwersytecie Poznańskim, na którym pracowałem 25 chyba lat mniej więcej, czy może ciut dłużej, około 25 lat. Przestałem pracować, pracuję w tej chwili wyłącznie w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, która jest środowiskiem właśnie wyjątkowym w tym znaczeniu, że środowiskiem odpornym na ideologię. To jest rzeczywiście środowisko kultury myślenia, kultury szukania prawdy i stąd powiedzmy pewien komfort, ale oczywiście pamiętam wydarzenia ostatnich lat, które mnie też jakoś ogarniały. Te właśnie sytuacje chociażby projektów tworzenia ustawy antydyskryminacyjnej na uniwersytecie, która w pierwszej wersji właściwie wskazywała na to, że w sytuacji, w której przyjdzie do mnie student czy studentka, który zakomunikuje mi swoją tranzycję i swoją tak zwaną zmianę płci, mam się właśnie w ramach tolerancji, niedyskryminacji zwracać do niego imieniem, zaimkami osobowymi i tak dalej. Nie jestem w stanie nawet powtórzyć jakoś tej narracji. I oczywiście w przypadku, w którym nie ulegnę presji zakłamania rzeczywistości, będę musiał liczyć się z konsekwencjami dyscyplinarnymi. No powiedziałem sobie, no nie, to już nie jest absolutnie świat, to jest świat jakiejś spalonej ziemi, ziemi jałowej, na której po prostu nie sądzę, żeby można było dalej funkcjonować. Skorzystałem z wieku emerytalnego i po prostu się rozstałem, co nie znaczy oczywiście, że tematyka przestała mi być obca, że nie walczę na ile potrafię z tymi zjawiskami, ale właśnie już niejako troszeczkę z boku, choć trudno tutaj być ustawionym z boku w sytuacji, w której ta antykultura nas po prostu przemożnie otacza. To jest zjawisko ogromnej degradacji. Ja przypomnę 2 takie hasłowe stwierdzenia, które Jan Paweł zostawiał polskim uniwersytetom. Na Kulu powiedział: Uniwersytecie służ prawdzie. Na Krakowie na UJ-cie powiedział, że spór o człowieka w Polsce trwa, a nawet się nasilił. I te 2 elementy właśnie, sporu o człowieka i prawdy, one dzisiaj są kompletnie wyrugowane. Znaczy spór o człowieka trwa, ale ten spór o człowieka właśnie się nasilił w tym znaczeniu, że degradacja osoby ludzkiej jest nieporównywalnie większa niż w czasach radykalnego, prymitywnego komunizmu, marksizmu i leninizmu na polskich uniwersytetach. To jest sytuacja o wiele bardziej dramatyczna i dlatego też tym bardziej przerażająca. Ale jeszcze bardziej przerażające jest to, że w tej chwili wielu przedstawicieli tej elity intelektualnej, profesorów, rektorów uniwersytetów przyzwala na to. Stajemy się po prostu my, ludzie broniący prawdy, broniący kultury myślenia, broniący rzeczywistości, opisu rzeczywistości. Stajemy się zepchnięci do pewnej niszy.
1: Ja zaobserwowałem coś, co sobie nazwałem spoganieniem paradygmatów w środowisku używanych w środowisku akademickim. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jungizm, który wywiedziony jest myślowo ze spirytyzmu. Nie wiem, na Uniwersytecie Warszawskim nauczano metody Berta Hellingera, który jest na spirytualizmie plemion afrykańskich zbudowany. Jest Steiner, to Rudolf Steiner, który mamy szkoły steinerowskie i przedszkola w Polsce i mamy naukowców, którzy ten nurt reprezentują, a jest to tylko i wyłącznie przekształcenie w teozofii, czyli okultyzm, który udaje naukę, ale też mamy teorie psychologiczne i praktyki terapeutyczne, które są wprost wywiedzione z buddyzmu, wprost wywiedzione z hinduizmu i w dzisiejszej wojnie cywilizacji, jaką mamy pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi, uczestniczą też Indie, które są wielkim mocarstwem i my do końca tego nie wiemy, jeszcze nie doświadczamy, ale one się bardzo mocno liczą, są najludniejszym krajem świata i takim, w którym jeśli gospodarka ruszy, tak jak chińska, no to ten świat zdominują Indie i oni używają swojego soft power bardzo świadomie, bo hinduizm jako religia nie jest misyjny, a Hindusi wysyłają swoich joginów, którzy uwodzą ludzi Zachodu. Ta tradycja ma od lat 20. XX wieku do dzisiaj. Yoga jest elementem soft power, oprócz Bollywood hinduskim. I mamy do czynienia z takim odejściem od ratio i odejście od fides chrześcijańskiego i wchodzą nam wierzenia, które są oparte o paradygmaty wywiedzione z innych religii, które nie są wywiedzione z objawienia. Tak? To są jakieś ludzkie w dużej mierze pomysły. Czy ksiądz zaobserwował właśnie oprócz tego paradygmatu marksistowskiego, tak, w tej nowej gramsciańskiej odmianie, jakieś inne takie ingerencje w Fides et Ratio, na którym powinien być oparty uniwersytet, który zaczynał od teologii przecież, tak, i dopiero potem powstały inne nurty, filozofia i tak dalej.
2: Niewątpliwie tak, bo tak jak mamy, powiedzmy, ekspansję różnych katedr, instytutów gender na uniwersytetach, tak mamy też ekspansję właśnie instytutów konfucjańskich. To jest oczywiście kwestia tutaj promowania kultury chińskiej, ale mamy w ogóle szeroko rozpowszechniane także te nurty spirytystyczne, duchowościowe, które wywodzą się z kultur wschodnich. One są oczywiście bardzo popularne, tak jak pan wspomniał, kwestia tutaj właśnie psychologii w różnych jej postaciach. Ona jest tutaj szczególnie, powiedziałbym, dramatycznie ciekawym przykładem tego typu ekspansji. I w tym wszystkim właśnie zadziwia ta zdrada Zachodu, ta zdrada właśnie kultury zachodniej, kultury europejskiej. Przypominają mi się znowu te słowa Jana Pawła z Santiago de Compostela z 82 bodajże roku, kiedy papież wołał bardzo przejmująco: Europo, tchnij ducha w swoje korzenie, bądź sobą, odnajdź swoje początki, prawda? I ten apel europejski, ten akt europejski, Acta Europeo Jana Pawła, było bardzo przejmującym w ogóle wołaniem do kultury zachodniej o powrót do tych rdzeni. No niestety my dzisiaj mamy zdecydowanie inne koncepcje kultury europejskiej. Z jednej strony właśnie naznaczone niewątpliwie tym nurtem marksistowskim, neomarksistowskim, ale także właśnie tym multikulturowym, który przecież jest też związany z pewną wizją Europy, paneuropy Coudenhove-Kalergiego, który wprost lansował właśnie pewną eugenikę społeczną, właśnie polegającą na mieszance kultur, mieszance ras. I ten projekt kulturowy dzisiaj niewątpliwie także ma swoje znaczenie, a ponieważ gdzieś to musi być osadzone od strony ideowej, od strony też intelektualnej, to uniwersytety stają się właśnie niestety takimi kuźniami promowania tego wszystkiego, co jest dokładnie zaprzeczeniem tradycji kultury zachodniej i także tradycji uniwersyteckiej zachodniej.
1: Proszę cztery zdania powiedzieć o tym nazwisku, które ksiądz teraz wymienił, bo ja go nie znam, o tym multikulturalizmie.
2: Tak, to jest ciekawa postać. Richard Coudenhove-Kalergi, austriacki arystokrata, syn właśnie arystokraty austriackiego i matki Japonki, żony, córki jakiegoś bodajże milionera czy bankiera japońskiego, wychowywany w austriackim Terezjanum, które wtedy już było taką instytucją właśnie wielokulturową. On stał się w latach 20., 30. napisał taką książeczkę Pan Europa, zresztą z błogosławieństwem masońskiej loży wiedeńskiej, do której należał. Później napisał jeszcze taką książkę Idealizm praktyczny Heldowe Heidegger. Chyba takie trzy podstawowe książki, w których właśnie przedstawił wizję Europy jako konstruktu multikulturowego przede wszystkim. Powierzał ten projekt realizacji socjalistom, powierzał go też także Żydom. Wprost pisał właśnie o geniuszu żydowskim. Zresztą człowiek, który był zafascynowany z jednej strony Imperium Rzymskim, przeciwstawiał właśnie Juliusza Cezara jako bohatera dziejów, no, słabej postaci Jezusa Chrystusa, który był, no, takim niczańskim właśnie człowiekiem słabym, prawda, nie odgrywającym żadnej jakiejś istotnej roli. Promował też, no, bardzo mocno właśnie diasporę żydowską. Co ciekawe, też traktował jako prekursora, czy powiedzmy taki prawzór nowej rasy europejskiej Rosjan, którzy jego zdaniem łączyli w sobie elementy i azjatyckie, i europejskie. Ja tutaj oczywiście nie oceniam wszystkiego szczegółowo, tylko rzucam hasłowo te projekty. I ten człowiek, jak niektórzy twierdzą, on został, niektórzy go nazywają na przykład chyba jeden, wyleciało mi w tej chwili nazwisko, więc nie chcę przekręcić, ale jeden z takich członków think tanku koalicji, znaczy Platformy Obywatelskiej, ówczesnej Platformy Obywatelskiej, nazwał go ojcem ojców założycieli Europy. To był człowiek, który po wojnie został trochę wyciszony, że tak powiem, w tych swoich poglądach, ale znalazłem kiedyś taką ciekawe takie koneksje, że wielu laureatów Nagrody Karola Wielkiego, takich jak Merkel, jak pan Rompuy, jak Tusk, jak kto tam jeszcze, Juncker, są jednocześnie laureatami Nagrody Coudenhove-Kalergiego. To taka ciekawostka, która pokazuje, że te jego idee, chociaż może nie są przywiązywane do jego nazwiska, ale w jakiejś mierze, jak się wydaje, po prostu są obecne w faktycznym konstrukcie tej Europy, którą dzisiaj obserwujemy.
1: I ostatni segment naszej rozmowy, czyli oczywiście Polska, nasza miłość. Nie tylko ten facet sprzed 2000 lat, nie tylko kobieta, a w przypadku księdza duchowe dzieci, ale też ojczyzna. Zacytuję jednego z Twitterian zwanych dziś X-siarzami. W momencie, w którym Polacy w końcu zrozumieją, dlaczego konta twitterowe z milionowymi zasięgami tak ekscytują się polskimi uczniami tańczącymi poloneza na studniówce, wtedy, kiedy Polacy to zrozumieją, tę fascynację, wszystko stanie się jasne i Polska odżyje. Musi być tylko w rękach Polaków i patriotów, nie zdrajców z Ribbentrop-Mołotow. Możemy też powiedzieć nie zdrajców z Magdalenki itd., itd. Nie chcę, to nie jest radio o polityce, ale proszę powiedzieć, czy my czekamy na kogoś takiego jak kardynał Wyszyński, kto wreszcie weźmie ten kościół i zaprzęgnie go do wielkiej pracy nad odrodzeniem duchowym Polaków, czy też ktoś taki, na przykład arcybiskup Jędraszewski jest, był, ale on w dzisiejszym świecie medialnym zostanie zniszczony, tak jak Maybachem został zniszczony ojciec Tadeusz Rydzyk, jak wbito w ziemię wszystkich kapłanów, wszystkich obdarzonych autorytetem biskupów, którzy mogliby wokół siebie zorganizować no w końcu, nie wiem, 30% ludzi jeszcze chodzi do kościoła w Polsce. Czy dziś niemożliwy jest kardynał Wyszyński z wielką, 10-letnią pracą nad odrodzeniem duchowym narodu, które dało nam solidarność, wolność i dzień dzisiejszy?
2: Myślę, że absolutnie nie można przypuszczać, że coś jest niemożliwe w takim zakresie działania. Dlatego, że przecież sytuacja, w której kardynał Wyszyński funkcjonował, była sytuacją też wybitnie opresyjną i zdecydowanie po prostu mogła przekreślać jakiekolwiek nadzieje. Tymczasem no właśnie geniusz wiary, geniusz zawierzenia sprawił, że przeżyliśmy to, co przeżyliśmy. Przeżyliśmy nie tylko obronę, ale i ofensywę chrześcijaństwa. I tutaj, kiedy mówię właśnie te słowa obrona i ofensywa, przypominam sobie, przed paru dniami miałem przyjemność głosić konferencję dla Akcji Katolickiej w Poznaniu i przypominałem wtedy między innymi też słowa kardynała Chlonda, który właśnie bardzo ciekawie w latach 30. pisał, że błędnie pojmuje zadania katolicyzmu w chwili obecnej, kto sądzi, że Kościół powinien dbać przede wszystkim o to, by się ostać i że w tym celu powinien się jak najmniej narażać, ograniczać swą działalność do spraw najistotniejszych. I dalej mówił o tym, że po prostu zadaniem Kościoła jest nie tylko obrona, ale jest ofensywa. Dosłownie mówił, nakazem dzisiejszej chwili jest uruchomienie powszechnej ofensywy katolickiej. I to jest niewątpliwie, to jest zadanie, co do którego nie może być wątpliwości. Natomiast pytanie właśnie, w jaki sposób, kto powinien to podjąć. No powinniśmy to podejmować my, katolicy, duszpasterze, przede wszystkim powinni to podejmować nasi biskupi, powinni to podejmować katolicy świeccy w swoich sektorach działania, ale na pewno marzeniem byłoby, żeby na czele Kościoła w Polsce stała postać charyzmatyczna, która właśnie wzorem kardynała Wyszyńskiego będzie w stanie ukazać te kierunki działania, będzie w stanie porwać. Wspomniał pan redaktor postać arcybiskupa Jędraszewskiego, który był właśnie wielkim takim światłem nadziei w tych czasach ostatnich. Jego wypowiedzi były, myślę, że dla wielu z nas, właśnie dla wszystkich były bardzo znaczące, bo ci, którzy je po prostu z jakąś fizjologiczną zaciętością atakowali je dlatego, że do nich docierały mocą tej prawdy, która była wyrażana. Dzisiaj arcybiskup przeszedł na emeryturę i warto też zauważyć, że w tej chwili właśnie nadal pozostaje osobą, którą próbuje się znieważać, którą próbuje się właśnie krytykować już za sam fakt jego bycia w ogóle po prostu, za sam fakt, że nie dał się unicestwić, że nie anihilował się po prostu. Więc to jest jakaś sytuacja zupełnie absurdalna, ale pokazuje po prostu to, że ta siła słowa i siła posługi duszpasterskiej ma znaczenie. No i dlatego po prostu miejmy nadzieję, módlmy się po prostu o to, aby właśnie takie przywództwo w Kościele w Polsce się objawiło.
1: Mamy czas płynnej rzeczywistości, mamy czas przewartościowań geopolitycznych, no, tracimy grunt pod nogami jako społeczeństwo, zaczynamy się lękać. Do coraz większej grupy Polaków dociera, że to, co było od 30 lat, tego już nie ma, że nasz los leży w naszych rękach, a jest jak jest. Więc proszę powiedzieć mi, a z drugiej strony patrzymy na Auschwitz, patrzymy na Kołymę. Odkąd ojciec Tadeusz zaprosił mnie do głoszenia felietonów w Radiu Maryja, Myśląc Ojczyzna, przeprowadziłem taką no, dużą pracę umysłową i kiedy stykałem się z wyrazami aprobaty takiej bardzo, bardzo ciepłej, pytałem się, o co chodzi, i istotą jakby tego, co było najważniejsze dla słuchaczy, jest takie moje głębokie przekonanie, że Bóg trzyma historię w swoim ręku. Nie tylko życie poszczególnego człowieka, nie tylko życie rodziny czy kościół, tak? Ale że wbrew temu, co sądzimy na temat Auschwitz, co sądzimy na temat Kołymy, co sądzimy na temat tego, że nie wiem, jest gwałcony noworodek, to jest konsekwencja ludzkiej wolności, ale że Bóg trzyma historię w swoim ręku. Czy pokuta jest jedynym sposobem na to, żeby mu pomóc doprowadzić ten świat do stanu takiego, w którym nie będziemy się musieli lękać?
2: Na pewno jest bezcennym sposobem, bo to jest działanie, które przewartościowuje taką codzienność, tak bym może to określił, przewartościowuje codzienność i sprawia, że wracamy do tego, co jest najważniejsze. Przypomina nam rzeczywiście o tych priorytetach i o tej podstawowej, faktycznie tutaj podstawowym fundamencie rzeczywistości, jakim jest Bóg. No bo zauważmy, nawet cała machina niemiecka, hitlerowska w Auschwitz okazała się bezsilna, chociażby była tylko ta jedna postać, jaką był święty Maksymilian Kolbe, bo okazało się po prostu, że to zło nie jest wszechmocne, że nie jest absolutne, że jak pisał Jan Paweł, w pamięci tożsamości jest miara wyznaczona złu. Tą miarą jest właśnie odkupienie i człowiek, który uwierzył w to odkupienie w sposób radykalny. Oczywiście takich postaci jak Maksymilian Kolbe w różnych wymiarach przecież było wiele więcej w Oświęcimiu, w Auschwitz i w związku z tym no trzeba podkreślić właśnie to, że zło nie jest absolutne, zło nie jest wszechmocne. Ale my musimy właśnie wracać do tej prawdy i musimy też stawać po stronie tej prawdy. A takim najlepszym przykładem jest właśnie pokuta, ponieważ my rzeczywiście stajemy wtedy po stronie Boga w sposób jednoznaczny, radykalny. W przeciwnym wypadku stajemy właśnie na tym rozdrożu dróg i zastanawiamy się, kto tak naprawdę z tym światem rządzi. A ponieważ dzisiaj wiele jest działań prowokujących do tego, żeby stwierdzić, Bóg nie istnieje, chrześcijaństwo zostało unieważnione, nie ma żadnego sensu, właśnie nie ma myślenia w kategoriach celowości, w kategoriach dążenia do szczęścia, po prostu słodkiego, miłego życia, chwytajmy po prostu chwilę okruchy rzeczywistości, upajajmy się jako włóczęcy w tym świecie ponowoczesnym, w którym nie ma celu, nie ma drogi prowadzącej do celu, tylko są doraźne chwile zadowolenia. Upajajmy się tymi chwilami. No i można tak przeżyć życie, tylko pytanie, czy warto?
1: Pytanie osobiste. Czy ksiądz mógłby teraz powiedzieć o takim swoim źródle mocy, siły, przekonania o istnieniu Boga, do którego wraca, kiedy go rzeczywistość przygina do ziemi?
2: Może tak paradoksalnie jednym z takich doświadczeń, do których rzeczywiście wracam, jest sytuacja odchodzenia moich rodziców, a zwłaszcza mojego świętej pamięci tatusia, bo mamusia zmarła wcześniej i wtedy zostawałem tak po ludzku właśnie patrząc sam. Wiem, że kiedy właśnie modliłem się bardzo żarliwie jeszcze o jakiś cud, chociaż to też było takie pytanie, modliłem się powiedzmy o ten cud i doszedłem do takiej sytuacji, w której poczułem zupełną właśnie taką bezsilność, ale ta moja bezsilność była jednocześnie takim doświadczeniem, realnym doświadczeniem bliskości Boga i tego, że po prostu właśnie mnie nie ma, ja nie mam żadnych sił, jest Bóg i wszystko po prostu ja muszę po prostu złożyć to na Niego, bo inaczej osuwam się w nicość, ale nie dam się osunąć w nicość, nie mogę się osunąć w nicość, bo jest Bóg. To było takie jedno z takich doświadczeń. Bardzo też takim szczególnym doświadczeniem była dla mnie msza święta z Janem Pawłem II w 88 chyba roku na Watykanie 3 maja, kiedy patrzyłem na Ojca Świętego, który słuchał wypowiadanej Ewangelii o Maryi stojącej pod krzyżem. I ja naprawdę wtedy miałem fizyczne, doświadczalne przekonanie, że została jakby powłoka Jana Pawła, a on sam stoi pod krzyżem. On poruszał ustami, modlił się, ale ja widziałem, że on po prostu jak gdyby rozmawiał z Chrystusem, rozmawiał z Maryją, rozmawiał z kimś tam na Kalwarii. I to było tak namacalne doświadczenie tej mistyki obecności Jana Pawła II zjednoczonego z Bogiem, że pozostaje to dla mnie wciąż takim niezwykłym doświadczeniem. Ale też ostatnie może tylko taki akapit. Doświadczałem też wiary, naprawdę wiary wielu ludzi, takiej, która jest dla mnie też wielką pomocą. O tym by można było na pewno dłużej mówić, ale może będzie ku temu jeszcze jakaś okazja. Natomiast wiara ludzi, z którą się spotykam, której doświadczam, jest dla mnie też bardzo, bardzo wielkim umocnieniem i za tę wiarę bardzo serdecznie tym ludziom dziękuję.
1: A ja dziękuję za spotkanie. Moim gościem był ksiądz Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, profesor teologii, nauczyciel akademicki. Dziękuję, szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję, szczęść Boże, kłaniam się bardzo serdecznie.
0: Niepokarana FM. Pokoju

0: W imię Ojca i Syna i Ducha
1: Świętego. Amen. Amen.
0: Dobry Panie Boże, powierzamy Ci teraz ten czas, Panie. Prosimy Cię, abyś był wyłącznym Jego Panem, byś Ty decydował o słowach, które tutaj padną. Boże Ojcze, bądź uwielbiony w swoim Synu i Duchu Świętym przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: I Ciebie, Mario, serdecznie zapraszam pod Twoją obronę.
1: Oczekamy święta Boże Odkupicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Dziś ciąg dalszy historii Witka Wilka. Witaj.
1: Witam serdecznie. Ponownie.
0: Opowiedziałeś o tej części swojego życia, która toczyła się zupełnie normalnie. I później o oddaniu życia Jezusowi. No i o rzeczach, które są cudowne w twoim życiu. Czy chcesz dalej, żebyśmy mówili o tych właśnie sprawach, które pokazują, że Duch Święty działa z wielką mocą i że podoba mu się przez różnych ludzi, na przykład przez ciebie, zmieniać życie innych osób, które są we wspólnotach, które Pan Bóg przez ciebie też powołał jakoś tam do życia. Czy chcesz pogadać, że o takim trudzie duchowego wzrastania, bo myślę, że to są dwie strony jakby tej historii.
1: Znaczy, wiesz, to jest tak, że ten trud duchowego wzrastania. Ja myślę, że piękno chodzenia w duchu przysłania wszelki trud. Ja mam takie coś, nie wiem, jak się taka cecha nazywa, ale generalnie nie pamiętam złego. Teraz ja trudy szybko zapominam. Każda jedna sytuacja dobra powoduje, że ja już nie pamiętam trudów. Nie?
0: W pewnym momencie powiedziałeś, że dostaliście z żoną misję.
1: O! No to znowuż...
0: Co to znaczy?
1: To się wiąże z trudem. Co to znaczy dostać misję? To powiem to
0: 22 lata facet dostaje misję. Co to w ogóle za akcje jakieś?
1: Mhm. Nie, 22 lata to jeszcze nie miałem żony wtedy. Aha. To była dopiero to...
0: Zacznijmy od 22 lat, bo to był taki ostatni bardzo wyraźny moment tej historii.
1: Dobra.
0: Wtedy pomagałeś opętanemu.
1: Nie, to było troszkę później.
0: Jeszcze później.
1: Tak. 22 lata to był czas, kiedy uzdrowione zostały moje plecy.
0: Aha.
1: Tak. To chronologicznie. Mi jest ciężko, może byłoby to poskładać. Opętany człowiek to było...
0: A prosiłeś nie o plecy, tylko o czystość.
1: Prosiłem o czystość.
0: I jaki był efekt tej modlitwy?
1: Efekt jest taki, że właśnie zdziwiony jestem. Modlitwa moja nie była wysłuchana. Myśmy się jeszcze trochę borykali z naszą czystością. Bóg nie wiem, czemu nie uzdrowił cielesności. Niektórzy mówią, że to dla poskromienia pychy, tak? Ale ja nie wiem. Nie wiem. Czystość do dzisiaj jest jakąś taką sferą dla mnie trudną. Niedawno wróciliśmy z rekolekcji małżeńskich pod tytułem Akt Małżeński, tak? Byśmy, nie wiem, bardziej się jeszcze otworzyli, bardziej uświęcili, bardziej zrozumieli pewne rzeczy. I fajnie, bo te rekolekcje z Ksawerem Knocem bardzo nam pomogły. I się okazuje, że wiele spraw, które w małżeństwie dla Boga nie stanowią problemu, dla nas stanowiły z racji nieświadomości tematu. I niepotrzebnie pod wiele spraw dorabialiśmy jeszcze grzeszność, co nas wyniszczało wewnętrznie, psychicznie, a Bóg to widział w zupełnie inny i piękny sposób, nie?

0: Więc no, warto się edukować. To też taka zachęta dla innych, którzy dziś mają problem. Warto się edukować. Wszystkim polecam książkę Małżeński Xawerego, aczkolwiek jest to jego doktorat, więc może być mało przyswajalna. Dla nas też była. Bardziej polecamy na żywo, live, tak? Ksiądz Xawery Kapucyn live. Też bardzo fajna z jego strona internetowa. Nie byłem, bo nie lubię internetu, ale inni o tym mówią, więc tam można na wszystkie pytania znaleźć odpowiedź i zadać nawet jemu pytanie konkretne. Nam na wszystkie pytania odpowiedział. Ale teraz tak, misja. Więc myśmy dopiero z Sylwią, myśmy się zdążyli jeszcze rozejść, będąc narzeczeństwem. Trudy wzrastania, tak, w związku. Miłość rodzi się w bólach. Myśmy zdążyli się rozejść. Potem w rocznicę naszych zaręczyn zaręczaliśmy się ponownie i potem w kolejną rocznicę naszych zaręczyn braliśmy ślub 7 października. Za chwilę będziemy mieli 8 lat naszego małżeństwa. Czekajcie, ja nawet nie wiem, ile miałem lat, jak brałem ślub. Mam 32 minus 8, czyli miałem 24 lata. Czyli już 2 lata po tej sytuacji, kiedy to Bóg uzdrowił mój chory kręgosłup, który o 7 lat był. No był chorym i nieuleczalnie chorym, tak? Miałem połamany 6 krąg w 2 miejscach, ale mogłem chodzić, tylko sprawiało to ból. Była tylko jedna klinika w Stanach, która mogła zrobić tą operację, ale tu się cofam. Bóg wskazał mi Sylwię jako moją żonę, powiedział, to ma być twoja żona, mimo że ja byłem u niej w domu wcześniej, tylko głosi dobrą nowinę, bo wiedziałem, że ma jakiś problem, o którym nie mówi, nie nazywała go po imieniu, ale widać go było zewnętrznie, tak? Ja od tamtej pory
1: podobała ci się?
0: Mogę powiedzieć, że tak. Tak. I lubiłem z nią rozmawiać, była taką moją przyjaciółką, ale w życiu nie pomyślałbym o tej kobiecie jako żonie. Jako żonie. No, na pewno bym nie pomyślał. I ten troszkę się z Bogiem kłóciłem tam, że chyba przez rok czasu, że to trochę zły pomysł, że to może jednak nie. Nie małżeństwo. Przede wszystkim w ogóle miałem wstręt do małżeństwa. Nie powiem, żeby małżeństwo moich rodziców było czymś, co by mnie pociągało i zachęcało do małżeństwa. Raczej taka trochę kara za grzechy doczesne. Znaczy doczesna kara za grzechy, tak? Tak bym spojrzał na małżeństwo i na rodzinę. Nie było niczym, co bym... o czym mógłbym myśleć pozytywnie, małżeństwo i rodzina. I raczej chciałem swoje życie po tym, czego doświadczyłem, poddać Bogu. I myślałem o kapłaństwie, aczkolwiek kapłaństwo też mnie nie do końca pociągało, ale już wolałem z dwojga złego, wolałem to, tak? Jeszcze po tym słowie ustanowiłem was biskupami, abyście kierowali kościołem. Tylko przerażało mnie być facetem w czapce, tak? Ale gdyby tam Bóg chciał. Dopiero potem zrozumiałem, parę lat później, znaczenie słowa biskup też w dawnym kościele, nie? Zresztą w Słowie Bożym, nawet przed ślubem, 2 razy ten fragment mi się otworzył do Tytusa i do Tymoteusza. Biskup więc powinien mu być mężem nienagannym, mąż jednej żony, umiejący trzymać swoje dzieci w uległości, nie przybierający umiarów picia wina, tak? Mający umiar w piciu wina, no... więc jakby inne znaczenie słowa biskup, więc dalej pasuje i to proroctwo dla mnie jest aktualne.

co się działo dalej? Gdy już byliśmy małżeństwem i gdy się pojawiło nasze pierwsze dziecko, Judytka, też w piękny sposób była poczęta, bo jak byliśmy na kursie Jana, był taki czas, godzina słuchania Ducha Świętego, by Bóg do nas mówił. I Bóg rzeczywiście mówił do mnie, do mojej żony. To, co mówił do mnie, to było do mnie, ale do mojej żony tego dnia powiedział: dziś będziesz miała dziecko. Moja żona bardzo chciała mieć dzieci już. Ja to raczej tam się od wszelkich obowiązków i odpowiedzialności zawsze wzbraniałem, więc skoro już podjąłem jedną bardzo niebezpieczną decyzję małżeństwa, to już nie chciałem wchodzić w drugą dziecko, tak? Więc bardziej lubiłem ten czas niepłodny w naszym małżeństwie. I nagle moja żona mówi mi, właśnie po tym czasie słuchania, każdy solo słuchał tego głosu Boga, ona zadała Bogu pytanie, kiedy będę miała dziecko. Bóg jej odpowiedział: dzisiaj. I ona mówi do mnie: mężu, czy możemy się dziś kochać tam na tej rekolekcji? No, małżeństwa miały swoje pokoje, więc intymna sytuacja była zapewniona. Ja na zasadzie: raz kozie śmierć, no dobra. No i tego dnia była poczęta Judytka. Rzeczywiście Bóg był wierny tym słowom. Nie było nic przed i nic po, więc to musiał być ten dzień. I mieliśmy już dziecko. Judytka się urodziła. Pojawiła się nowa rzecz w naszej wspólnocie. Wtedy jeszcze byliśmy w szkole ewangelizacji w Gliwicach. Zobaczyliśmy, że my dla naszej wspólnoty, przez to, że staliśmy się rodziną trzyosobową już, byliśmy pierwszym małżeństwem z dziećmi w tej wspólnocie, zaczęliśmy stanowić jakiś problem. Jak się jedzie na kurs na przykład, to dla nas trzeba osobny pokój. Może się zdarzyć, że dziecko chce siku w momencie, kiedy mama ma mówić konferencję. Może się zdarzyć, że dziecko gada, kiedy wszyscy chcieliby akurat nie ciszę. Znaczy gada, w sensie tam jakieś dźwięki wydaje z siebie, tak? Zaczęliśmy być problematycznym małżeństwem. Że my potrzebujemy łazienkę. Jakoś tak, kurczę, nie wiem, że nie wystarczy nam spać

nas odsuwać od posługi. Myśmy Bogu całe życie oddali, małżeństwo jakby poświęcili posłudze dla Boga. I o co chodzi? Mówię, a zresztą ja jestem muzykiem, jak to w ogóle można być chrześcijaninem, nie pracując od 7 do 15? Mówię, tak, ty masz nieunormowane życie, ty musisz wpierw unormować swoje życie, a dopiero potem możesz być chrześcijaninem. Jak ty możesz w niedzielę pracować, bo ty grasz koncert, nie? Czy my mamy kurs w sobotę, a ty wyjeżdżasz, bo ty masz koncert? Tak nie może być.

0: No i rzeczywiście, odsuwają mnie o podsługę, wskazują, Boże, co ja mam robić? To może ja się muszę nawrócić, w sensie jakąś pracę szukać. Zacząłem normować życie, no ale jak zacząłem pracować w szkole i dostałem 500 zł na miesiąc z wykształceniem wyższym za pół etatu, to ja mówię, Boże, no to tak na sucharki by wystarczyło. Może z jakąś tam, może wodą mineralną. Na mleko to już nie wiem. Mówię, kurczę, no w życiu muzyka jakby nigdy mi niczego nie brakowało. Głosiłem Ewangelię, grałem w klubach jazzowych, mówiłem o Chrystusie. A teraz być nauczycielem, tak trochę słabo, mówię tam finansowo. Stresy w domu. Mówię, nie, to chyba nie o to Bogu chodzi. No i pytamy się Boga, co robić. I naprawdę nasza modlitwa była ukierunkowana, Panie Boże, co mamy robić? I co wieczór taka modlitwa? I któregoś dnia na modlitwie, nawet otworzę sobie list do Rzymian, Bóg nam pokazuje, że powinniśmy się przeprowadzić do Warszawy. No i my szukamy potwierdzenia takiego, tak? I otwieramy sobie, Panie Boże, jeżeli nam teraz przez słowo potwierdzisz to, to my tak zrobimy. Ale jak mówiłem w poprzedniej audycji, ja jestem takim dużym sceptykiem. Muszę mieć wszystko wielokrotnie potwierdzone.
1: Tym bardziej, że w Biblii nie pada słowo Warszawa.
0: Nie ma Warszawa, właśnie. No ale pytam się Boga, to rzeczywiście, czy my rzeczywiście mamy jechać do Warszawy? I otwiera nam się pierwszy rozdział Rzymian, werset 15. Przeto co do mnie, gotów jestem głosić Ewangelię i wam, mieszkańcom Rzymu. Tu już muszę wyprostować sytuację, że wcześniej Bóg mi już pokazał, że moja misja jest w Polsce i na pewno nie dotyczy państw poza Polską, w dużym tego słowa znaczeniu, ponieważ dostałem jakieś proroctwo z trzeciego rozdziału Ezechiela. Jesteś bowiem posłany nie do ludu o mowie niezrozumiałej, do ludu o mowie, którego słów byś nie rozumiał. Chociaż gdybym cię do nich posłał, usłuchaliby ciebie. To było, gdy drugi raz do Chin miałem jechać. To słowo. Ja zrozumiałem, że Bóg mnie posyła do Polaków i tak ciekawa rzecz. Ja nigdy w życiu nie nauczyłem się żadnego języka. Władam tylko średnio polskim. To jest jedyny, jaki język znam. I rzeczywiście Bóg mnie do Polaków posyła. Nawet gdzieś za granicą, nawet w Kanadzie tak było, że do Polaków głosiłem. Ale mniejsza o to. Jestem gotów głosić Ewangelię i wam, mieszkańcom Rzymu. Jak wiemy, Rzym jest stolicą Włoch. Ja to odebrałem jako słowo stolica. No i że Warszawa jest stolicą Polski, o czym wiemy. Tak to rozeznanie, które wpierw przyszło duchowo, zostało dla mnie potwierdzone. Ale mi to oczywiście nie wystarcza, bo jestem dużym sceptykiem. Panie Boże, jeżeli to jest twój plan, to ja potrzebuję jeszcze dwóch znaków. I to nie w mojej pysze, tylko w mojej niewierze. Potrzebuję raz, żeby zadzwonił do mnie ktoś, kto mnie nie zna, ktoś obcy, i powiedział mi, że ma dla mnie pół etatu gdzieś w Warszawie w tym układzie, żeby to był taki dowód, że no, mam ZUS przynajmniej zapewniony, bo jako muzyk ja nie miałem swojej działalności, więc nie miałem ZUS-u, zawsze w jakiś właśnie pół etatu w szkole za 500 zł ciągnąłem, czy nawet chyba 425 tam było tej wypłaty w Bytomiu.

I drugi znak, już może mniejszej wagi, żeby ktoś nam tam, gdzie się wtedy przeprowadzimy, podarował mieszkanie za darmo, w sensie

tylko za opłaty, żeby tam nie było grama wynajmu, bo ja to trochę jak lichwę zawsze traktowałem, nie? Więc żeby nie było tej lichwy, tylko normalnie, tylko opłaty. No i mija za 2 tygodnie, gram w sobotę coś, mam jakąś przerwę w graniu, dzwoni do mnie telefon, odbieram i w słuchawce odzywa się głos: Cześć Boże, nazywam się ksiądz Janek Oleszko, my się nie znamy, dostałem pański numer od Marcina Olaka, wiele mi o panu mówił, chciałbym, by pan uczył w mojej szkole, był nauczycielem w mojej szkole. Czy to nauczycielstwo dalej się przewija, tak? Przez moje życie, chcąc, nie chcąc. Ja mu mówię, no dobrze. Mówię, a gdzie ta szkoła? On mówi, o Żarów Mazowieckim. Mówię, a gdzie to jest? Mówi, 7 kilometrów od Woli w Warszawie. Ja mu mówię, no fajnie. Mówię, ale ja mieszkam w Bytomiu. On mówi, no nie ma problemu. Czy możemy się spotkać, porozmawiać? Dobra. No i przyjechałem do niego. Wiem, chyba tam 2 dni później. Przegadaliśmy całą noc. Na koniec rozmowy powiedział do mnie: jesteś osobą, o jaką się modliłem do tej szkoły. Czyli fajnie, mówię, jakiś taki fajny ksiądz. Świadomy cel praw i celów praw i obowiązków, tak? I mówię, no dobra, ale ja mam rodzinę. Za chwilę mamy się urodzić, nam drugie dziecko. Już po Judytce Dominik miał się urodzić. Ja mu mówię, no musielibyśmy gdzieś mieszkać. Już byliśmy w 9 miesiącu ciąży. Ja mówię, potrzebowalibyśmy gdzieś mieszkać, nie? Się przeprowadzić. On mówi, dobra, to tu macie numer do takich ludzi, którzy wynajmują mieszkanie. I ja dzwonię do tych państwa. Już chyba się nie urażą na antenie, jak powiem mi nazwisko, do państwa Kowalskich dzwonię. Wczoraj byliśmy ich odwiedzić właśnie. Wspaniali ludzie, wspaniała rodzina. Wtedy jeszcze nie wiedziałem tego. Dzwonię do nich i mówię, że dostałem numer od księdza Janka w sprawie mieszkania. A to zapraszamy na rozmowę, niech pan zobaczy sobie mieszkanie tego. No i tam obejrzałem mieszkanie, super, 3-pokojowe ze wszystkim. Ja się pytam, no dobrze, ile by to kosztowało? Oni mówią, normalnie bierzemy tam gdzieś 1000 plus opłaty, nie? Ja mówię, mnie to od razu zabiło, ale udaję, że to takie normalne, no. Ale tam mówię, że no na tyle by nas nie było stać chyba, nie? Muszę stanąć w prawdzie. A ona mówi, no to ile by was było stać? I nie wiem czemu, wbrew sobie powiedziałem 700 zł. A ona mówi, no dobrze. No i kiedy byście się chcieli wprowadzić? Ja mówię, no to jakoś zaraz tam po porodzie, nie? No i dzwonię do niej w końcu, że wie pani, to my byśmy się wprowadzali. Mówię, już dziecko się nam urodziło, tego, nie? Tam za parę dni to było. Dominik miał dokładnie 9 dni, jak dzwoniłem do niej. Ona mówi, to kiedy byście przyjechali? Ja mówię, no jutro. Ona, ale jak to? Ja przecież nie posprzątałem mieszkania, tak ten, mówi, to jest w środku tygodnia, to była we wtorek do niej dzwonię, w środę mamy przyjechać. Ona mówi, to jest niemożliwe, to my ten... Ja jej mówię, no ale to nie ma problemu, to my sobie posprzątamy, niech pani się nie przejmuje. Ale jak to wy z małym dzieckiem w życiu, mówi. Ja mówię, nie, się pani nie przejmuje, my sobie poradzimy, nie?

No i w końcu ona mówi, no dobrze, to jeżeli wy sobie posprzątacie, to okej. To ja wam robię, że macie w tym miesiącu za darmo wszystko. Dopiero będziecie od grudnia płacić, nie? No tośmy się tylko ucieszyli, nie? Posprzątać mieszkanie za 700 zł plus opłaty, no nie ma żartów, nie? Z wielką radością. No i przyjeżdżamy następnego dnia rano, po południu wchodzimy, a mieszkanie na cycuś, glancuś, wysprzątane, pomyte okna, szafeczki, wszystko, no po prostu pachnące nowe mieszkanie. Nowe firaneczki, zasłoneczki, wszystko. I mówię, o tak, no pani przemyślała to sobie, tyle pieniędzy stracić za jedno posprzątanie i całą noc wzięła i spędziła. I mówi, przepraszam nas, ale dywany dopiero przyjadą jutro z pralni dywanów, nie? No szok. Ale nie martwcie się, tak jak mówiłam, macie za darmo, ale sobie pomyślałam, że macie z 10-dniowym dzieckiem przyjechać do takiego brudnego mieszkania. Oczywiście ono nie było brudne, ale to w oczach tych pani, dobrej, wspaniałej, to posprzątałam. Grudzień. Idziemy zapłacić pieniążki, mamy z sobą te 700 zł plus coś na opłaty. Pani nagle mówi nam, wiecie co, bo teraz święta się zbliżają, a my ja nic nie kupiłam dla waszych dzieci, to może tu macie 300 zł na prezenty. Ale jak to 300 zł na prezenty? Obca kobieta nam daje pani, że nie, nie, spokojnie, nie ma problemu. A 400 zł to czynsz był za to mieszkanie, czyli jakby wyszło w tym miesiącu, że tylko za czynsz mieszkaliśmy. Styczeń. Mówi, przynosimy pieniążki, a pani mówi, nie, słuchajcie, bo nowy rok się zaczął, z okazji nowego roku, to kupcie dzieciom może jakieś ubranka na nowy rok czy coś. I znowu nam 300 zł oddaje. Luty, już nie ma okazji do wymyślenia, ale daje nam 300 zł, mówi. To się wam przyda, jesteście młodą rodziną tego. W marcu ta sama sytuacja. W końcu w kwietniu pytamy się, ale o co chodzi? No, a myśmy tak przemyśleli z mężem, że mieszkanie nie jest czymś, na czym się zarabia. No, wy jesteście młodą rodziną, macie potrzeby. Myśmy już wychowali swoje dzieci. No, więc ustaliliśmy, że wy po prostu mieszkacie tylko za opłaty. 4 miesiące później się okazało, ale tak Bogu powiedziałem, żeby ktoś obcy do mnie zadzwonił, a dwa, żeby ktoś nam dał mieszkanie za opłaty. Przez te całe pół roku, jak tam mieszkaliśmy, modliliśmy się o to, by Bóg powołał jakąś wspólnotę, bo bez wspólnoty bardzo ciężko nam żyć. Nie znaliśmy ani innej osoby w Ożarowie Mazowieckim. Poza tymi, które w czasie bieżącym poznawaliśmy na bieżąco, nie? Były takie sytuacje, pamiętam, takie materialne w naszym życiu, że była tylko ta wypłata ze szkoły, te 500 parę złotych. I pamiętam, jak sąsiadki z dołu, z bloku, na przykład obiad nam przynosiły. Mieszkaliśmy naprawdę, jakbyśmy żyli z łaski Pana Boga. Ludzie nam dawali jedzenie, dawali nam ubrania, tak, dawali nam właśnie mieszkanie, tak, tylko za opłaty, gdzie wiemy, jakie ceny wynajmów są w Warszawie i pod Warszawą. Ja pamiętam, jak moja żona była po tam na 2 tygodnie pojechała do swojej mamy, tam do rodziny pojechała na Śląsk, ja byłem tu sam, miałem trochę pracy, to codziennie byłem zapraszany przez obcych ludzi do domu, między innymi przez tych państwa, którzy nam dom wynajmowali, na obiady, bo nie masz żony, kto ci gotuje, to przyjdźmy ci, damy, no niesamowite to było, nie?

0: Był to taki czas naprawdę życia z łaski Pana Boga. No i też Bóg powołał wspólnotę. Poszedłem do księdza proboszcza, palutynów tam, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ożarowie. I on powiedział, dobrze, mówi, to tu w niedzielę może na wszystkich kazaniach powiesz świadectwo, zaprosisz ludzi. Przyszło kilkadziesiąt osób. Ta wspólnota trwa do dzisiaj, już trwa 5 lat, tam 4,5 roku. Była to pierwsza wspólnota, którą Pan Bóg założył za naszym pośrednictwem. Zaraz potem z tej wspólnoty zrodziła się kolejna w Otwocku, z drugiej strony Warszawy, też przy palutynach. Ta wspólnota trwa do dzisiaj, liczy około 80 osób, czynnych uczestników. Zaraz po tej powstała kolejna wspólnota w Ołtarzewie u księży palutynów. To była taka klerycka wspólnota w samym seminarium. Ona działa, tam już chcą zakładać szkołę, z tego co wiem. Jest tam taki kleryk Krzysiu Kralka odpowiedzialny, teraz chyba już diakona, będzie w tym roku święcony.
1: Szkoła Nowej Ewangelizacji, tak?
0: Szkoła Nowej Ewangelizacji powstania, aczkolwiek oni tam weszli jakby w układ ze szkołą z Ciechanów czy Ciechocinek, nie pamiętam teraz, jedną z tych miejscowości. Więc jakby to, my tylko tam czasami jakąś akcję robimy wspólnie, ale oni jakby tam niezależnie działają. Zaraz powstała kolejna wspólnota w SMA, to jest Stowarzyszenie Misji Afrykańskich. Malutki zakonnik mający 2 placówki w Polsce. Jest to w Bożęcinie. Też ta wspólnota trwa do dzisiaj. Mała wspólnota, malutka miejscowość. Ale trwają w Panu, spotykają się w czwartki na modlitwie.
1: Ale co to znaczy, że ty miałeś coś wspólnego z tymi wspólnotami?
0: Tak, ja te wspólnoty wszystkie zakładałem.
1: Czy to znaczy, zakładam wspólnotę?
0: Przyjeżdżam, głoszę seminarium wiary, czy głosimy z ludźmi z naszej pierwszej wspólnoty, korzystając z tych ludzi. No i po tym seminarium zawiązuje się po prostu wspólnota ludzi, którzy chcą dalej tak żyć z Panem Bogiem. Są te wspólnoty formowane na materiałach właśnie naszej matki, wspólnoty z Gliwic, SNE. Na 4 lata jest formacja podawana. Ludzie dostają takie dzienniczki, co tydzień mają konferencję formacyjną i potem ta formacja w takich dzienniczkach serowanych ma na każdy dzień fragment Słowa Bożego, plus jakiś komentarz, plus miejsce wykropkowane do wpisania własnych przemyśleń z modlitwy czy rozważań. Jest to formacja, która umiejscawia człowieka w ramach Kościoła, co człowiek w tym Kościele ma robić, taki pojedynczy Boży plan, co robi grzech z naszym życiem. Zumanie kerygmat tam jakby tak przewałkowany, plus nauczanie Kościoła. Człowiek po takiej 4-letniej formacji, jeżeli ją oczywiście robi, bo to od niego zależy, może dostawać dzienniczki, nawet czytać, a nic z tego może nie wynikać. Ale jeżeli człowiek to traktuje poważnie, to po 4 latach można powiedzieć, że już jest takim świadomym chrześcijaninem. Nie, że tylko oddał życie Jezusowi, aleluja, Jezus żyje, pierwsza trudność już leży pod mostem w rynsztoku, tylko to uczy prawdziwej służby dla Boga, prawdziwego życia dla Boga, przemiany życia swojego, swojej rodziny, swojej pracy, swojego otoczenia i w odpowiednim momencie pojechania na misję, tak? Jeżeli Bóg wyśle w inne miejsce niż miejsce zamieszkania, nie?

0: jak wiemy, najgorzej głosić w swoim domu, więc warto wyjechać na misję. Widzimy po sobie. Kontynuując, powstała jeszcze kolejna wspólnota w Konstancinie, malutka. Ona nie idzie jeszcze tym tokiem formacji w tym roku, jeżeli czas pozwoli, a Bóg będzie to chciał i nam to potwierdzi. Zajmiemy się rozwojem tej wspólnoty. I niedawno, bo w grudniu, powstała kolejna wspólnota na Ukrainie w Sumach. A i jeszcze wcześniej powstała w Lublinie też, tam miałem raz okazję godzinę głosić Słowo Boże w seminarium lubelskim na Kulu. No i skutkiem tego jest to, że tam też modliłem się o kleryków, modliliśmy się razem z kapłanami i tam też powstała, wtedy ona miała 60 kleryków, zrzeszała ta wspólnota. Oni teraz się rozeszli, ksiądz odpowiedzialny za nich, ksiądz Adam, no i z nazwiskami mam kłopoty. W każdym bądź razie prefekt seminarium tak zrobił, że tych młodych kleryków rozcięli. Uznał, że lepiej będzie, jak będą ze świeckimi we wspólnocie, niż tylko w kleryckiej wspólnocie. I są rozsiani po wspólnotach lubelskich i odnowach Duchu Świętym i Ruchu Światło Życie i Szkolną Ewangelizacji. I tak fajnie jest, że prefekt tak zorganizował to i rektor się zgodził, żeby każdy z kleryków mógł raz w tygodniu wychodzić na zewnątrz do tych właśnie wspólnot, by się rozwijali i mogli w przyszłości, jak pójdą na parafię, zakładać. Więc takie to dzieła Bóg zrobił z małżeństwa Sylwii Witek-Wilk.
1: I to jest ta misja, tak?
0: To jest ta misja.
1: Ale jak rozeznajesz te kolejne kroki, bo mówisz, że teraz będziesz rozeznawał, czy coś tam...
0: Modlimy się, prosimy, by Bóg nam tak, na zasadzie Rzymu, tak potwierdził, ale ja naprawdę potrzebuję wiele takiego. Chcę, żeby i księża byli chętni do zaangażowania się w to, żeby to nie było, że z mojego ja. Do tej pory, jeśli chodzi o wspólnoty, widzę, że jest to dobre dzieło, ponieważ każda z tych 7 wspólnot trwa nadal. Czyli to nie jest, że to myśmy sobie wymyślili, my wyjeżdżamy i to ginie, tylko są, zaraz się pojawiają liderzy, Bóg nam pokazuje, kogo mamy na liderów tych wspólnot wybierać. Modlimy się o to, te osoby to przejmują i to działa. Czyli jest to Boże dzieło, nie nasze. Widzimy, że nie musimy do tego palca przykładać, tak? A to działa.
1: Co jest najtrudniejsze dla ciebie w drodze?
0: W drodze za Bogiem, tak? Czas milczenia Boga.

0: a można powiedzieć czas niesłyszenia moich uszu, tak? Kiedy to ja nie słyszę głosu Boga, kiedy to ja jestem na takiej trochę pustyni, to jedna rzecz. I od roku jest taka druga rzecz, która mnie bardzo męczy. Jest dla mnie dużym trudem. No, żyjemy w tym świecie, nie? W tych wymiarach czasoprzestrzeni, takich, a nie innych. I Bóg też nie chce, żebym wszystko zdobywał w sposób ponadnaturalny, tylko też pokazał mi, że chce, żebym pracował. Kto nie chce pracować, niech i też nie je, tak? Słowami świętego Pawła. Więc o ile kiedyś miałem czas tylko takiego życia z cudów, jeżeli tak to mogę nazwać, tak? Fizycznie i rozmnażały się pieniądze i fizycznie przedmioty się przemieszczały i tak dalej. Żyliśmy...
1: Co to znaczy?
0: No to musiałbym długie cuda opowiadać. To takie już... Wolałbym opowiadać wtedy konkretnie. Wiem, że już audycji na to nie starczy. No może w kolejnym odcinku, jeśli przypomnisz. O, przemieszczania się, dobra? Tytuł laptop tej opowieści. Chętnie ją opowiem. Ale chodziło o to, że bardziej moje życie nie było nastawione w ogóle na zarobkowo, tak? Tak teraz, gdy jestem ojcem, mężem jednej żony i ojcem trójki dzieci, no są też potrzeby normalne potrzeby. A i też chciałbym być tak błogosławionym przez Boga, żeby moje ręce mogły zarabiać na potrzeby moich braci, moich towarzyszy. Tu nawet to się pokrywa w tym proroctwie z Dziejów Apostolskich. Te same słowa, które w pierwszej audycji mówiłem o tym, że dostałem dwa razy, dostałem też je na pół roku przed ślubem, gdy chciałem mieć potwierdzenie, czy rzeczywiście mam być mężem jednej żony, czy inaczej, czy mam nie być kapłanem. I dostałem ten sam fragment plus dwa wersety dalej. Nie pożądałem srebra, ani złota, ani szaty niczyjej. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich towarzyszy. Tak pracując, we wszystkim pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział: więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Więc początek mojego życia z Bogiem był tak naprawdę braniem. To ludzie mi dawali pieniądze, ludzie dawali mi przedmioty materialne. Czasem Bóg jest w cudowny sposób tam rozmnażał, ale to rzadziej. Częściej właśnie w cudowny sposób przez ludzi. Myśmy byli błogosławieni pracą rąk innych ludzi, nie swoją. Myśmy tylko głosili, tak? Czy mówili, czy modlili się ludzi. Bóg pokazał mi, że chce, żebym też pracował. I 19 grudnia założyłem firmę, studio nagrań, tam w Otwocku. Tam też właśnie nagrywam, gram, jako bębniarz wgrywam, jako bębniarz bardzo mi się podobało do tego słów z Dziejów Apostolskich, pracą rąk swoich. No bębniarz używa rąk swoich do pracy konkretnie, nie? Więc jakby dalej gram na perkusji i tym zarabiam na życie. I ten trud, który jest dla mnie trudem, to jest trud, który jest trudem, ale mi wyszło. Ten mój trud w drodze za Panem Bogiem to jest to właśnie troskanie się i zabieganie w sprawach ziemskich. Jakieś tam ZUS-y, papierki, formalności, spotkania z księgową, podatki, odliczenia, faktury. Ten cały jakiś taki management związany też z tym studiem, jakaś reklama. Nie cierpię tego. Nie cierpię tego liczenie pieniędzy, kupowanie jakichś tam rzeczy potrzebnych, mikrofonów, innych, kabli.

0: Teraz mam planuję, tak też Bóg pokazał chyba, że pracownika planuję tam zatrudnić, więc znowuż uczenie nowego człowieka, przekazywanie odpowiedzialności. Ale jak widzimy, kroczenie za Bogiem jest też rozdzieleniem odpowiedzialności. Jest odpowiedzialnością za materię, za pieniądze, za finanse, za prawo, za przepisy. Bóg chce, bym się rozwijał. I to jest mój trud. To jest mój trud. Kiedyś miałem po 6 godzin czasu na modlitwę. Teraz cudem czasami jest 20 minut takiego czasu, kiedy siądę w ciszy i wezmę Pismo Święte. Właśnie modlę się w aucie, tak żeśmy jadąc modlili się dzisiaj. Nie umiem tak jak chcę wstać o 4 rano, by się modlić. Czasem właśnie o 4 rano modlę się, zanim pójdę spać. O, tak może w moim życiu wygląda, bo mam ciszę, dzieci śpią, mnie wołają jeść, pić. I tato przytul mnie. Trud walki. Kiedyś chodziłem dziennie na Eucharystię, teraz mi się nie udaje. Nie umiem o 6 rano podnieść mojego tyłka z łóżka, żeby pójść na 7 do kościoła. A o 18 często jestem w pracy, nie? W Ożarowie miałem łatwiej, bo była taka msza na 15. I sobie na nią chodziłem, ale wtedy jeszcze nie miałem firmy. Nie miałem już takiego trudnego życia jak teraz, nie? Po ludzku. Kiedyś nie rozumiałem ludzi, jak to nie masz czasu dziennie na Eucharystię. Teraz to jest walka. Rozumiem ludzi, którzy pracują. Rozumiem ludzi, którzy mają pracę, którzy mają firmy i tak dalej, nie? To jest mój największy trud.
1: Doświadczasz życia niezwykłego. Czy to nie jest miejsce na pychę?
0: Jest. Ale mam takie trochę wrażenie, że to gdzieś już tam, ta część akurat, nie, z posługi, mam takie wrażenie, że jakby trochę mnie to nie dotyczy w takim sensie, że to już jest dla mnie taką codziennością, posługa i praca i to, że się dzieją cuda, że ja to traktuję, przepraszam, że to będzie źle zrozumiane, ale trochę jak taką pracę zawodową, ale w dobrym słowa znaczeniu. Ja jestem tym już i trochę zmęczony, bo to nie jest to łatwe, ciągle jeździć, głosić rekolekcje, mówić tu, powtarzać to samo świadectwo, którym można powiedzieć, że mi się już wymiotować chce, bo mówię 175 raz o tym, że dwa razy otworzyły się te słowa, tak? Czy na przykład o tym, że Bóg uzdrowił mój kręgosłup, czy Jezus objawił mi się w Eucharystii, co tobie opowiadałem na antenie jeszcze, nie? A mam świadomość, czemu mówię te cuda. Często mi ludzie zarzucają, a, bo ty tylko o cudach mówisz. Ja mówię, by ludzie o tym wiedzieli. By ludzie wiedzieli, że Bóg naprawdę działa. I sam zwerbalizowałem sobie odpowiedź na to. Niedawno na Kulu zaprosili, żebym tam był taki był trzydniowy kongres dotyczący Kościoła i problemów obecnego Kościoła dzisiejszego. I tam zaprosili też 4 osoby świeckie. I miałem okazję być ja wśród tych osób. I właśnie gdy był czas pytań, takiej rozmowy panelowej, jeden z biblistów zadał mi pytanie, no dobrze, mówisz o cudach, o dziesiątkach cudów, jak to Bóg działa, Bóg niesamowicie działa, mówi. No ale czy miałeś kiedyś sytuację, kiedy modliłeś się, a Bóg nie zadziałał w twoim życiu? Że modliłeś się o uzdrowienie, a ta osoba i tak umarła. Ja mu mówię, no to jest ponad 90% moich modlitw.

0: to czemu o tym nie mówisz? I ja mówię, no bo jak mam tylko godzinę i będę mówił o 90% mego życia, to nie zdążę powiedzieć o niczym dobrym. Mówię o dobrych rzeczach, mówię, bo złe to sobie wystarczy, że włączycie radio czy telewizor. I myślę, że złych rzeczy jest wystarczająco dużo wokół nas. A uważam, że chrześcijanie muszą głosić dobrą nowinę. Mówić to, gdzie Bóg zadziałał. A jak się mnie zapytasz o zło, to jest tego dużo. I tu sobie zrozumiałem, dlaczego odpowiedziałem na tym spotkaniu w Lublinie. Dlaczego ja często mówię, Bóg zdziałał, Bóg pozwolił mi doświadczyć. Bóg, no mówię po niego o sobie, to Bóg mi pozwalał doświadczyć. Ja tego doświadczyłem. Ja się modliłem o tą osobę tego dnia i Bóg to zdziałał. Ale mówię po to o tym, żeby ludzie zobaczyli, że Bóg działa. I ja sam gdzieś wewnątrz mam tego świadomość, ale często przez ludzi z zewnątrz może być to odbierane przez pychę. Jest to zwykły, świecki człowiek, a tu mówi takie rzeczy. I spotykałem się z takimi głosami. Ale kto wie, czy jak ja bym tych rzeczy nie doświadczył, a słyszał takiego człowieka, czy nie myślałbym podobnie. Więc jakby tutaj umiem zrozumieć drugiego człowieka, że tak to może być brane. Ale czy ja sam przez to czuję się lepszy? Wiecie co, mam ciągle, Robercie, cały czas w swoim życiu mam grzech, który mnie policzkuje. Cały czas borykam się z grzechem i to błogosławieństwo, jak to mi się podoba to słowo, błogosławiona wina, to akurat nie w moim życiu, błogosławiona. Mój grzech codziennie przypomina mi o tym, że jestem tylko grzesznikiem. Kiedyś tak się przedstawiałem na świadectwach. Nazywam się Witek, jestem grzesznikiem i chcę wam powiedzieć o tym, jak jestem błogosławiony przez Boga cudami.
1: Powiedz mi, modlitwa za osobę, którą najbardziej pamiętasz. Przyjście Pana Boga z mocą.
0: To, wiesz co, opowiem akurat takie, które się źle skończyło. Ta osoba właśnie zmarła. To była takie moje, może pierwsza porażka, można powiedzieć. Ale zrozumiałem sobie, że to jest sukces, Boży sukces. Zadzwoniła do nas jakaś kobieta, że ma jakaś tam znajoma, leży już prawie na łożu śmierci. Pamiętam w miejscowości Tarczyn, z tymi sokami to skojarzyłem, tak? Pierwszy raz byłem w życiu w Tarczynie. Zupełnie obca osoba. Jeszcze mieszkaliśmy w Ożarowie. Bardzo proszą, byśmy pojechali i się pomodlili o nią.
1: Czyli na cud, tak? Słyszeli?
0: Tak, modlitwa na cud, tak? Że ta kobieta umiera. I rzeczywiście jakieś takie nastawienie w sercu wielkie. No cud, ja widziałem wiele, doświadczyłem wiele. Jedziemy. Poprosiłem ludzi ze wspólnoty, bo to też ludzie przez takie coś zawsze wzrastają. Kto chciałby pojechać? Pamiętam, Ula z nami pojechała. Znaczy jechałem z moją żoną, tak? Z Ulą ktoś został z dziećmi chyba. Nie, dzieci były w pokoju obok. To jechały z nami dzieci. Nie wiem, czy Anetka jeszcze z nami jechała. I pojechaliśmy, przyjeżdżamy, no dom. Kobieta, tam jest jej mąż. Mąż się zajął naszymi dziećmi w drugim pokoju, żeby nie przeszkadzało. Myśmy zostali z żoną i rozmawiamy. I nagle w czasie rozmowy kobieta leży na łóżku, tam nie może się ruszać, tak, prawie. I nagle w czasie rozmowy wychodzi nam, że oni nigdy się nie modlili razem z mężem.

niby taka wierząca rodzina, chodzą gdzie, chociaż jak ona mogła, chodziła w niedzielę do kościoła, teraz słucham mszy przez radio. Ja do tego męża idę, wysłuchaj, to chodźmy tam, teraz będziemy się modlić. Ale nie, to ja was zostawię tam samych, to wy tam się modlicie. Ale ja mu, słuchaj, jesteście małżeństwem, mówię, Bóg chciała przez was sakrament i to dobrze, jakbyście się razem pomodlili. No ale jak to, jak to? I w końcu go namówiłem na tą modlitwę. W czasie tej modlitwy ta żona oddała życie Jezusowi świadomie, tak? Bardzo świadomie. Tak do tego momentu doprowadziliśmy tą modlitwę. I jakaś taka z nadzieją wielką w sercu była. Mąż też mówi po tym, że pierwszy raz się razem modliliśmy. Ja mu mówię, wiesz co, róbcie to od dzisiaj razem. I ona z takim uśmiechem na twarzy, on taki też zadowolony, przemieniony. No ale następnego dnia albo dwa dni później już telefon, że ona właśnie zmarła gdzieś tam na jego rękach, nie? Więc pierwsza moja myśl, no taka porażka. Ale on za chwilę przez telefon mówi, wiesz co, chciałem ci bardzo podziękować, bo jakiś pokój we mnie w ogóle jest, mimo że nasze dzieci straciły mamę i no straszna rzecz, tragiczna po ludzku. On mówi, że jest we mnie jakiś pokój, powiedział. No a też świadomość moja, że ta kobieta w ogóle pogodziła, aha, bo ona na Boga była zła w ogóle o tą chorobę, tak? To była taka sytuacja. I ona w tej modlitwie jej wybaczyła Bogu i jeszcze do tego właśnie oddała mu swoje życie, nie? To taka modlitwa, którą bardzo pamiętam. A druga, która się pytasz, to taka błogosławiona, gdzie lekarze dawali dobę koledze, tak? Tam chorego na raka, mówi, że już jego całe wnętrze to jest rak, że wszystko jest zaatakowane. Jak przeżyje dobę, jak go otworzyli, powiedzieć, nawet nie ma co w ogóle wycinać, bo musiał mu wszystko wyciąć, nie? Czyli tak by nie żył. Grzesiu Grzegorz Wanatowicz. Można by sobie w necie sprawdzić. Myślę. Choć nie kontaktujemy się od wielu lat, od tego tam. Ja tylko raz się z nim zobaczyłem, też po długoletniej przerwie. Wiedziałem, że był człowiekiem niewierzącym. Podczas modlitwy w szpitalu o niego oddał życie Jezusowi, mimo że żona się bardzo sprzeciwiała, że ona takiego Boga nie chce, a on taki umierający odsunął ją od siebie i powiedział, ale ja takiego Boga chcę. Następnego dnia przyjął wszystkie sakramenty, to już tylko telefonicznie wiem, tak, że był ksiądz, wezwał go sam, poprosił o spowiedź, pierwszą po pierwszej spowiedzi swojej w życiu, po tam komunii pierwszej, bo to był oficjalny czas pożegnania się z kościołem. Pierwsza komunia, nawet grzebania chyba nie przyjmował z tego, co mówił. Więc przyjął sakrament pojednania, przyjął sakrament namaszczenia, przyjął Pana Jezusa Eucharystycznego. No i w tym grudniu będzie już 8 lat od tej modlitwy, nie? A miał dobę. Lekarze dawali mu dobę. Nie wiem, jak tam dalej się jego życie potoczyło, nie? Ale w każdym razie Bóg go uzdrowił. To też na mnie

0: Inny pamiętam jakąś modlitwę, też porażkę, jak się modliliśmy o chłopaka, który zginął. I w Kostnicy pojechaliśmy z księdzem Rafałem modlić się pod Kostnicę na Banacha. Była w nas taka wielka wiara. Ale ta wiara, która nam wtedy towarzyszyła, mimo że była za mała, by jeszcze pamiętam, do tego, nie wiem jak się nazywa, opiekun Kostnicy. Pan, który tam nockę miał, tak? Portier, czy tam kostnicowy portier, jak do niego dzwonię, mówię, niech pan się nie wystraszy przypadkiem, jakby tam to ciało zaczęło się ruszać, mówię, i tak dalej. Mówię, ale to... my się stoimy i modlimy, a to dobra, to wy się módlcie, mówi, ale on już jest po sekcji zwłok i coś tam, nie, mówił, za idiotów nas wziął, nie. I co ciekawe, nikt z tej ekipy naszej modlącej się jakby nie zwątpił dalej w Pana Boga, czyli mimo tej porażki, tak, ten chłopak no, miał już pogrzeb i już go nie ma wśród nas tu na ziemi, my dalej wierzymy, że to jest możliwe. Ja sam widziałem wskrzeszenie człowieka, tak? I ja wiem, że Bóg to może robić, tak? Ksiądz Baszobora, o którym tak rozmawialiśmy, i będzie niebawem, jak Bóg pozwoli w Polsce, sama potwierdzonych 17, tak? Mi się ta liczba 17 podoba, bo nasz święty Nepomucen miał 17 wskrzeszeń potwierdzonych przez Kościół, plus ojciec, wiele innych.
1: Ojciec John ma chyba 27 potwierdzonych.
0: A 27, a to ja zapamiętałem 17.
1: Ale nie wiem, trzeba sprawdzić.
0: Trzeba by sprawdzić. To nie o liczby chodzi.
1: O tym, jak byłeś świadkiem, że Pan Bóg przywrócił do życia człowieka, porozmawiamy jeszcze za czas jakiś. Teraz się pomódlmy. Moim gościem jest Witek Wilk. W jakiej intencji dziś będziemy się modlić? Z naszymi słuchaczami.
0: O to, by wzrastała wiara. By ludzie nie bali się modlić o rzeczy trudne, o drugiego człowieka.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie.
0: Duchu Święty.
1: Tak, Panie.
0: Przychodź w imię naszego Pana i Zbawiciela. Z wiarą, której potrzebujemy, by nasza wiara mogła być jak ziarko gorczycy, byśmy mogli góry przenosić, jeśli to będzie potrzebne, Panie, ale przede wszystkim byśmy mogli zasiewać miłość, byśmy mogli rozsiewać Twoje słowo, byśmy mogli wiarę, czy z wiary korzystać w naszym życiu prywatnym, w życiu naszych rodzin, w życiu naszych bliskich, naszych sąsiadów, którzy może jeszcze Boga nie znają, a potrzebują doświadczenia wiary żywej. Wiary żywej. Tak, prosimy Cię, Duchu Święty, by zdroje Twojej wody, Twojej łaski spływały na nas. I by nasze życie było przepełnione wiarą nie w Boga, ale wiarą Bogu. Wiarą Bogu. Byśmy wierzyli, że Bóg może działać w naszym życiu i przez nasze życie na rzecz drugiego człowieka. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Witek Wilk. Jego historia będzie miała jeszcze kontynuację na tej antenie. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: Witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pani Magdalena Fudała-Jantz. Witam.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mi też jest bardzo przyjemnie, że jestem z państwem dzisiaj.
0: Czemu mówimy o depresji męskiej? Czym ona różni się od kobiecej?
1: Oj, no to otworzył pan wielką księgę. Proszę pana, dlatego, że mężczyźni cierpią inaczej. Z pozoru takim spokojem, które nie zdradza nic, a w środku tak naprawdę, jak to każdy waleczny, może rycerz, a może nie rycerz, ale wy macie taką walkę w sobie, no toczy się walka, prawda? Ale ta walka o co? O taki sens, o sprawczość, o prawo do słabości swojej, tak? No i panowie, wy naprawdę, a to już się zmienia, ja muszę powiedzieć, że to się zmienia, bo wy nie prosicie o pomoc. Dlaczego? Może dlatego, że tak trochę byliście wychowywani, że słyszeliście, na przykład weź się w garść, albo ogarnij się, albo prawdziwy facet nie płacze, prawda? No, no, niech podniesie rękę ten, kto nie słyszał takiego sloganu. No i tak sobie myślę, zastanawiając się nad tym, dlaczego wy nie prosicie o pomoc, no to chyba dlatego, że to słyszycie i zamiast takiego lęku to zaciskacie zęby, zamiast płakać to trenujecie, a zamiast prosić, no to po prostu idziecie właśnie.
0: Wie pani, dlaczego mężczyźni, ci wychowani jeszcze przez tę kulturę, o której takich trywialnych przejawach pani mówi, chłopaki nie płaczą, tak? To jest karykatura oczywiście. Mm-hmm, tak jak filmy Pasikowskiego są karykaturą męskości. Mężczyźni nie ujawniają swoich słabości, ponieważ kiedy oni je ujawniają, to cała rodzina cierpi. I trzeba znaleźć jakiś sposób na to, żeby mężczyźni nie niszczyli siebie, kiedy są w sytuacji, w której już ich ciało nie daje rady, tak? I dały im sygnał taki przez depresję. Nie wiem, czy ja dobrze to wszystko rozumiem. To jest moja opowieść. Pani ją sprostuje jako człowiek, który uczył się akademicko na temat, o którym mówię. I mężczyźni nie potrafią znaleźć tej granicy, w której powinni poszukać najpierw pomocy u żony, tak? To jest bardzo trudne, dlatego że żona może stracić poczucie bezpieczeństwa. No ale jesteśmy dorosłymi ludźmi i idziemy razem przez życie, więc w pewnym momencie już trzeba szukać pomocy żony. Ja widzę to w ten sposób, tak? Że męskość ma w sobie zakodowane ochrona rodziny, tak? Mężczyzna nie zareaguje na płacz dziecka, ale na liście, które się za oknem poruszą, zareaguje i się wybudzi. Kobietę wybudzi wysoki dźwięk płaczu dziecka, tak? Więc jakoś jesteśmy przez biologię, przez ten czas, kiedy nas setki tysiące lat jakoś tam socjalizowały, czy nie wiem, jak to nazwać w każdym razie.
1: Może ewolucja, może to tak, ewolucja, tak. Tak, że do czegoś innego jesteśmy. Ale jakby pan, widzi pan, nie zapisałam sobie tego zdania, którym pan rozpoczął tą rozmowę. Trochę tak zabrzmiało dla mnie niepokojąco, jeśli pan by sobie przypomniał, mianowicie powiedział pan, bo jeżeli mężczyzna okaże słabość, cierpi dom, coś takiego było.
0: Tak.
1: Jak to pan nazwał?
0: Chodzi mi o to, że mężczyzna jest tym, który daje bezpieczeństwo dzieciom i żonie. I w chwili, w której okazuje słabość, ja nie mówię, że to jest dobre, ja po prostu mówię, jak ludzie wychowani w takich czasach, w jakich ja byłem wychowywany, tak socjalizacja w latach 60. i 70. Jak to rozumieją. I też jest podział ról, jest też zmienność biologiczna między mężczyzną i kobietą. I teraz chodzi o to, ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że w pewnym momencie te problemy mogą zajść tak daleko, że to ciało już człowiekowi, mężczyźnie mówi, zaszedłeś za daleko. Ty już wcześniej potrzebowałeś rozmowy na temat tego, co się w tobie dzieje.
1: I bardzo dziękuję za to, co pan powiedział, bo to pan mówi, to co pan obserwuje, a ja to właśnie też opisuję. Ma pan rację. Absolutnie jest tak, że no panowie, no nie umiecie powiedzieć, potrzebuję pomocy z tego być może lęku, o którym pan powiedział, tak? Tylko wtedy mówicie, tak, dam radę, ale wtedy być może już jest za późno. I u państw, u panów, no, znaczy dlaczego jest za późno? Właśnie z różnych takich właśnie wyobrażeń albo mask, albo no, które są przypisane roli, prawda? Znaczy, że no to, co rozmawialiśmy przed chwileczką, że to, co pan powiedział, że nie można być słabym, bo to poczucie bezpieczeństwa zabiera. Więc ja mówię absolutnie nie, absolutnie nie. My jesteśmy ludźmi XXI wieku, gdzie tutaj komunikacja, to też ewolucyjnie poszło, prawda? No, jakbyśmy spojrzeli ewolucyjnie, do czego zostaliśmy tam stworzeni, no to możemy rozmawiać, prawda? Ale my jesteśmy już naście pokoleń dalej. I tu jest komunikacja. I dlaczego, proszę pana, i zaraz odpowiadając o tej depresji męskiej, ale dlaczego psychiatria zbiera żniwo? Ja, taka dygresja tylko. Ja pamiętam, jak mój tata zadawał pytania, jak skończyłam studia, Madziu, co sobie wybierasz? A ja mówię, tato, chyba czuję psychiatrię. A mój tata powiedział, Ola, Boga, z tego chleba nie będzie. Tak? No to... A ja jestem po prostu od 15 lat w gabinecie codziennie. I jest full pacjentów. Ja te 25 lat temu nie spodziewałam się, że to tak będzie, bo ja chciałam być psychiatrą pracującym absolutnie w szpitalach, ale my jako ludzie zgotowaliśmy sobie taki los, tak? Ludzie ludziom zgotowali sobie taki los, ale to już ja po prostu zbieram tylko efekt tego, nazywam i próbuję zatrzymać coś, uświadomić, wyedukować, no żeby było zdrowie, żeby był dobrostan psychiczny. I nawiązując do tego, co pan powiedział, że właśnie mężczyźni za późno mówią sami sobie, potrzebuję pomocy, tylko sobie zapieram się i mówię, dobra, dam radę, ale tak naprawdę już jest za późno. I wtedy, i powiem pan tak, depresja u mężczyzn wygląda inaczej. Ona jest często maskowana, tak? Maskowana. I nieraz mam takie poczucie, że dobrze, że jestem psychiatrą z doświadczeniem, bo rzeczywiście, no, jak mężczyzna też przychodzi do gabinetu, do kobiety, tak, no, tak, ja jestem też seksuologiem, no to wy chcecie bardzo dobrze się pokazać, po prostu naprawdę bardzo dobrze, bo to jest lęk przed oceną, prawda? Lęk przed oceną. To proszę pamiętać, że psychiatra nie ocenia, tak? On tylko nazywa, zbiera fakty i później nazywa to coś. Właśnie cała sztuka to jest tak poprowadzić wywiad, żeby wyłapać to, co jest najważniejsze, bo wy macie te maski, tak? A te maski depresji u mężczyzn, no to głównie ciało odpowiada. Przede wszystkim sen, że mamy zaburzenie snu. Może to być kłopot z zasypianiem, czyli taki natłuk myśli o tym, jak mi minął dzień, albo co mam do zrobienia, a jeżeli już uda mi się zasnąć, no to wybudzanie się, niekoniecznie za potrzebą fizjologiczną. I trzecim takim elementem w tym śnie, o które ja pytam, no to są poranki, jak się pani, tak, bo budzi. Czy to jest w lęku i niepokoju, czy z kolei łóżko ciągnie i wcale nie mam ochoty aktywizować się, no czy z kolei cieszę się, że jest nowy dzień, prawda, i wstaję. Czyli pierwszym takim elementem to jest sen. Nie wiem, czy mogę teraz mówić, czy mam jakieś pytanie.
0: Tak, czekamy. Mamy pierwszy sygnał. Kiedy ciało mówi, musisz się zatroszczyć o siebie, musisz z kimś porozmawiać, najlepiej z osobą, która cię kocha, bo ona też widzi ciebie inaczej i można zobiektywizować, a przynajmniej zintersubiektywizować to, co się w tobie dzieje. Co dalej po śnie?
1: Dobra, a to tylko jeszcze powiem, nawiązując do tego, tak, proszę pana, mężczyźni, którzy przychodzą do mojego gabinetu, bardzo często mówią, wysłała mnie żona, zapisała mnie partnerka, bo widzi, że coś się ze mną dzieje, tak? Mężczyzna sam siebie nie wchodzi i nie zapisuje się, to bardziej kobieta, ta czujna, tak, która widzi różne rzeczy, tak jak pan mówi, wysłyszycie liście, taka kobieta widzi po prostu tutaj i tą mimikę i zmianę zachowania i ona z troski, że niekoniecznie ona potrafi pomóc, tak? tak? Bo są takie zaburzenia, no, oczywiście pierwsze co to rozmowa. Rozmowa, poczucie bezpieczeństwa, nie ocenianie, prawda, tylko poczucie bezpieczeństwa i wsparcia, ale jeżeli to nie wystarcza, no to mądra żona, a wszystkie są mądre, mówi: kochanie, po prostu widzę, że coś się dzieje, tak? Pozwól, że zapiszę cię do specjalisty albo zapisz się do specjalisty. Mężczyźni mają opór, tak? No to zazwyczaj to kobieta robi, mówi: wtorek, godzina 16, jesteś zapisany. No dobra, to jeżeli...
0: Czy można zdefiniować, tylko jedno pytanie takie dodatkowe, czy można zdefiniować depresję jako przedłużający się smutek?
1: Proszę pana, depresja, jak gdyby przedłużający się smutek, no to można też anhedonię, dystymię. Jeżeli pan pyta o definicję depresji, no to depresja, trzeba spełnić parę elementów i musi być warunek czasu, czyli taki obniżony smutek, kłopoty ze snem, zaburzenie odżywiania, być w postaci albo nie jem, albo za dużo jem, bo zajadam emocje, kłopoty z koncentracją, obniżony nastrój i to, jeżeli trwa powyżej 4 tygodni, warunek czasu jest ważny, tak? To już rozpoznajemy epizod depresyjny. No i teraz pytanie, ktoś, kto nas słucha: o Boże, to ja, tak? To ja. Ale tego proszę się nie bać, bo w ogóle depresja u mężczyzn bardzo dobrze się leczy, ona jest odwracalna. Ale jeżeli mogę jeszcze kontynuować, jakie są objawy? Powiedziałam o tym śnie, prawda, że jednym z pierwszych rzeczy. Inną taką delikatną rzeczą, chociaż nie flagową, bo dobrze, powiem o tych flagowych. No to te flagowe, no to zaburzenie odżywiania. Odżywianie w postaci tego, że nie mam apetytu i tracę wagę, albo odwrotnie, mam za duży apetyt, zajadam emocje, zwłaszcza słodyczami albo wieczorem, nieraz kompulsywne jedzenie. To jest to. Kłopoty z koncentracją uwagi, tak? No byłem kiedyś żyletą intelektualną, wszystko było takie łatwiejsze, a teraz często panowie mówią: dobra, PESEL. Nie PESEL. To często jest przemęczenie, lęki i tym podobne, że te funkcje nasze poznawcze są zmniejszone, tak? I to nam też bardzo doskwiera. No z czasem dostajemy jakieś tam informacje od przełożonych i to nie jest fajne, prawda? Ale ta koncentracja i pamięć też. Obniżony nastrój. Tak, nastrój obniżony. To, co kiedyś cieszyło i sprawiało relaks, na przykład muzyka czy jakieś hobby, nie, to przestaje cieszyć. Kiedyś być może spotkania ze znajomymi, teraz się wycofuję, jest mi bezpiecznie w domu. No i tutaj u mężczyzn obniżone libido, tak? A jak idzie obniżone libido, co powiedziałam, że to niekoniecznie jest takie flagowe, co to jest libido, jak psychiatra i seksuolog to rozumie, to jest pojęcie takiej bliskości i przyjemności, tak? Czyli taka nasza energia do myślenia o przyjemności, o bliskości i przyjemności. Kiedy to jest obniżone, no to po prostu idzie po całości, jeżeli chodzi o taką samą cenę mężczyzny, tak? No to jeżeli spełnimy te warunki, o których mówię, i to potrwa 4 tygodnie, no to panowie, to jest ten moment, żeby udać się do specjalisty. I uwaga, kim może być specjalista? Specjalistą jest psycholog, psychoterapeuta, psychiatra, tak? Bo my mamy w depresji, mamy epizod depresyjny łagodny, umiarkowany i ciężki, i łagodne epizody można leczyć niefarmakologicznie. No, jeżeli będzie przestrzeń i pan będzie zainteresowany, to może później też o tym powiem, ale być może coś innego pan redaktor ma ochotę zapytać, o coś innego.
0: Jesteśmy w momencie, w którym już wiemy na pewno, że sami sobie nie damy z tym rady. 4 tygodnie przedłużonego, obniżonego nastroju, do tego jakieś kompulsywne jedzenie, do tego problemy.
1: Sen,
0: kłopoty ze snem. I idziemy do psychologa, psychoterapeuty lub psychiatry. Ja radziłbym, żeby chodzić do specjalistów, którzy mają ten sam światopogląd. Dlatego, że czasami bywa bardzo różnie, ale to jest już na koniec naszej rozmowy być może temat.
1: I to może
0: gdzie jest granica pomiędzy tym, co da się zrobić bez leków? Bo to jest też taka bariera lęku u ludzi. Jak już mam wziąć jakiś środek chemiczny, który ma mi zmienić moją psychikę, no to jest naprawdę trudno przekroczyć ten próg.
1: Dobrze, i pewnie, i dziękuję, że pan, bardzo dziękuję za te pytania, bo to są takie pytania rzeczywiście, które stygmatyzują moją specjalizację. Właśnie taki lęk, że zmieni się moja psychika. Proszę to wygumkować. Leki nie zmieniają osobowości. Leki przywracają biochemię neurotransmiterów. Serotoniny, dopaminy, noradrenaliny, która została zachwiana w wyniku na przykład przewlekłego stresu. Bardzo chętnie Państwu opowiem, zaraz wrócę do tego, co pan redaktor pyta, ale chciałabym naprawdę, żebyście Państwo zapamiętali, leki nie zmieniają mojego mózgu, to chyba tak pan redaktor powiedział, leki nie zmieniają osobowości, leki przywracają biochemię mózgu, biochemię i pozwalają nam wrócić do siebie takiego, jakiego pamiętaliśmy. Czy brzmi to atrakcyjnie? Tak, brzmi atrakcyjnie. Po dobrze dobranym leku, po moim zapytaniu, jak się pani czuje, pacjenci odpowiadają i to jest jeden wyraz taki, który mi mówi, jestem na dobrej ścieżce. Mówią, wie pani co, tak normalnie. Ja się czuję w końcu tak normalnie. I słowo normalnie, no to definiuje mi... Tak, o to chodzi, że ja nie zabieram, ja nie powoduję, że pacjent będzie spowolniały, że będzie hipomaniakalny, że bardzo będzie mu się chciało, że będzie odhamowany, czyli odważniejszy, odhamowany tutaj od kora przedczołowa, nie od słowa chamstwo, tylko takie hamowanie. Te leki nie powodują czegoś takiego, tylko powodują, że jestem sobą.
0: Ale jak pani rozumie, cała historia psychiatrii kładzie się dziś cieniem na tym, w jaki sposób psychiatrzy są postrzegani. Bo to nie jest tak, że ludzie źle postrzegają branie leków. Ludzie po prostu pamiętają, że psychiatria ma swoją również drogę dochodzenia do prawdy, tak to powiedzmy w tej chwili. I były tam rzeczy, działy się tam rzeczy straszne, ale jesteśmy tu i teraz. Są też środki i sposoby na zmianę chemii neurotransmiterów, które nie są związane z przyjmowaniem substancji, na przykład światło rozproszone, tak?
1: I to, co powiedziałam, proszę pana, jeżeli mówimy o depresji, prawda? No bo psychiatria zajmuje się wieloma zaburzeniami. Od lęku, depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej, schizofrenii, etc. Wiele. Ale teraz, jeżeli pan redaktor pyta o lękach, ja też powiedziałam, że mamy zaburzenia depresyjne.

0: nocy, prawda? Będziemy myśleć o zdrowym pożywieniu, ale po to jako o źródle energii, tak? Będziemy myśleć o relacjach społecznych, będziemy myśleć o wysiłku fizycznym, proszę pana. I będziemy mieć grupę wsparcia, o której będziemy mogli porozmawiać o tym, co jest trudne. To tutaj, proszę bardzo, w taki sposób. Jeszcze są jakieś suplementy, tylko uwaga, społeczeństwo polskie bardzo się boi leków, ale kocha suplementy. Takie, które i to, co ja obserwuję, zatrucie suplementami, ale to jest oddzielny temat, bo my po prostu wierzymy w to, co jest bez recepty, tak, a boimy się bardzo to, co jest przebadane, dopuszczone. No, po prostu mamy taką, chyba my jako Polacy, taką regułę przekory.
1: Czyli jest granica pomiędzy stanami depresyjnymi, które można, no bo czy ja dobrze panią rozumiem, że jeśli do psychoterapeuty przyjdzie człowiek z depresją ciężką, to on odeśle go psychoterapeuta tak. do psychiatry?
0: Tak, proszę pana, bo...
1: Czyli jest depresja... granica, w której branie leków jest absolutnie niezbędne.
0: Znaczy granica, może słowo granica trochę mi nie pasuje, czy jest taki moment w samopoczuciu pacjenta, gdzie bez leków nie pójdzie? Tak, oczywiście.
1: Tak. I jaki to jest procent ludzi, którzy trafiają do psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów?
0: To
1: rząd wielkości. Co dziesiąty?
0: Nie mam pojęcia, może urząd statystyczny to powie. Nie mam pojęcia, jak to jest. No, na pewno psychoterapeutów, psychologów jest o wiele, wiele, wiele, wiele więcej, prawda? I myślę, że pacjentów no, proporcjonalnie jest tam więcej. Tym bardziej, że tak jak mówię, stajemy się społeczeństwem bardzo świadomym swojego zdrowia psychicznego. I tak jak powiedziałam, i trochę to czuję w pana redaktora głosie, że jednak pokutuje ta stygmatyzacja psychiatry.
1: Ale to są jakby pani odczucia. Skupmy się na wie pani, psychiatria ma za sobą epizod lobotomii, więc jak mówię, nie zapominajmy o tym, że pamięć jakby funkcjonuje, tak? Psychoterapia tego nie ma. Psycholodzy też tego nie mają.
0: Nie, proszę pana, no jeżeli stulecie chirurgów i poczytamy sobie, jakie były początki chirurgii, proszę pamiętać.
1: Ale zgadzamy się, że chirurgia była straszna. To co się działo w tych gabinetach, zanim jeszcze nie było...
0: To jest historia medycyny, wie pan.
1: Ale ta historia medycyny tłumaczy recepcję zawodów różnych, psychologów i psychiatrów, proszę się temu nie dziwić. Ta stygmatyzacja, ona nie wynika z tego, że ktoś chce kogoś stygmatyzować. Ona wynika z tego po prostu, że jest pewien sposób widzenia rzeczy. On może być niesprawiedliwy.
0: Panie redaktorze, a może to wyobrażenie psychiatry to bardziej to jest oczami wyobraźni reżyserów i filmów,
1: które
0: powstały?
1: Bardzo możliwe.
0: A może przede wszystkim?
1: Nasi słuchacze to rozstrzygną.
0: No to proszę państwa, właśnie, czy wyobrażenie o psychiatrii, o psychiatrze, Boże, nie wiem, to macie właśnie z filmów, taki na przykład jak Tato, gdzie mamy tutaj bohaterkę, która, Jezu Chryste, właśnie ja przed swoją specjalizacją myślałam, że tak wygląda oddział psychiatryczny, ostry, a okazuje się, że absolutnie nie. Ale to, co się zobaczyło, przeżyło, usłyszało na filmach, no to po prostu wnosi się, tak? Więc ja tylko potwierdzę, że jak robiłam specjalizację z psychiatrii i pracowałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na ostrych oddziałach psychiatrycznych, no to absolutnie tak nie wygląda psychiatria, jak jest pokazywana w filmach oczami reżyserów czy scenarzystów. Dobrze, to trochę, żeby jednak oswoić osobę psychiatry.
1: Zrozumiałem, że większość przypadków depresji da się terapeutyzować bez środków chemicznych. Tak pani wywnioskowała, że skoro
0: epizod łagodny.
1: Tak, psychiatrów jest mniej niż psychologów i terapeutów. Tak zrozumiałem. Ale to mniejsze. Skoro nie da się tego oszacować, to się tym w ogóle nie zajmujmy. W każdym razie pierwszą nadzieją takiego kogoś, kto przychodzi, to jest to, że da się to bez leków. Ja teraz mówię od wnętrza, tak jak sobie wyobrażam człowieka, który przychodzi i on nie chce brać leków, które zmieniają mu chemię neurotransmiterów. Czy sobie to wyobrażam?

0: że to mu zmieni też osobowość, czy nie, tego nie wiem, ale wiem, że są tacy ludzie, którzy tego po prostu nie chcą. Jednak jest taki stan, w którym wzięcie środków chemicznych jest niezbędne. I teraz kto decyduje o tym i co się dzieje w chwili, w której następuje właśnie ta decyzja, że i pacjent mówi ok, to biorę.
1: No tak jak powiedzieliśmy, zakładając, że zdecydowana większość osób chodzi do terapeutów, prawda, z różnymi zaburzeniami. To może być OCD, czyli zaburzenia kompulsywno-impulsywne, to mogą być zaburzenia lękowe, etc. No tak jak powiedziałam, psychiatria, zdrowie psychiczne, no to jest nie tylko depresja, to jest po prostu cała taka gama różnych zaburzeń. No jeżeli tak spojrzymy statystycznie, no to i mamy bardzo dobrze wykształconych terapeutów z certyfikatem. Ja bardzo proszę, żeby chodzić do osób, które rzeczywiście znają się na tym zdrowiu psychicznym i mają papiery na to. Więc oni, znaczy jeżeli zobaczą, że terapia nie idzie z różnych powodów, często mówią, proszę się skonsultować i pójść do psychiatry, tak? To tak sobie wyobrażam, bo też do mnie trafiają, nie przede wszystkim, ale też pacjenci, którzy mówią, przyszedłem tutaj z powodu tego, że pan terapeuta powiedział, proszę skonsultować się z psychiatrą. I to jest taki głos, że no, żebym ja spojrzała, tak, na to my, psychiatrzy. No kto decyduje o włączeniu leków? Proszę pana, psychiatria od samego początku naprawdę była taką dyscypliną i jest dyscypliną dialogu. Tu nie ma takiego et cathedra autorytetu jak chirurg czy tym podobne. My rozmawiamy, my tłumaczymy, tak? Ale odpowiadając na pytanie, kto decyduje, to znaczy kto mówi, tak, to jest ten moment na leki, jakie leki, co one powodują, i kto przepisuje te leki? No to przepisuje lekarz, tak? Lekarz, psychiatra jest lekarzem, który zrobił specjalizację właśnie w tym kierunku. Mhm.
0: I teraz ciało. To jest dla mnie najciekawsze. To znaczy, bo mężczyźni czasami zupełnie nie zwracają uwagi na ciało, wbrew pozorom. To znaczy nie zwracają uwagi na sygnały, które ciało im daje, że już za dużo potrzebujesz zwolnić, tak? Bo 90% ludzi dziś jest przekonanych o tym, że trzeba się spieszyć, że żyjemy w czasach, w których musimy biegać, że, no, że ludzie stwarzają sobie taki światopogląd, w którym ucieczka przed samym sobą jest normą, tak? I teraz jakie sygnały ciała powinny być dla nas ważne? Bo ludzie mówią o tym, że czują się jak obici kijami, budzą się rano i...
1: Mm-hmm. Tak, tak.
0: O tych sygnałach ciała niech pani powie, jeśli mogę.
1: Dobrze. I super, że pan powiedział. Ja tylko to powiem jedną rzecz, że my zapomnieliśmy o takim spoiwie łączącym głowę i ciało. Że nieraz mam takie poczucie, że głowa zaprzęga ciało do roboty i nie słyszy, a ciało chcąc się buntować mówi, nie, teraz będzie mnie bark bolał, żeby ta głowa usłyszała, zwolnij, tak? I dokładnie to samo mówi ciało nie słyszy to, co głowa. Naprawdę brakuje nam pewnego takiego spoiwa, czyli z taką łagodnością spojrzenia na siebie, tak? Całościowo, głowa i ciała. No to proszę pana, tak na szybko, tak? I tak z głowy, takie sygnały, można powiedzieć sygnały, że twoja psychika mówi dość, tak? No, możemy sobie tak powiedzieć. Postaram się powiedzieć o może 5-6 rzeczach, trochę, a później je trochę rozwinę. No to przede wszystkim to, co pan powiedział, ciągłe napięcie, którego nie da się rozluźnić. Często jest to napięcie w okolicach tutaj barku, karku, tak? Często. No i dobra, to jest pierwsza, później powiem, trochę rozwinę. Później na przykład u mężczyzn, ale też nie ma, złość bez powodu i bez hamulca, takie rozdrażnienie, tak wszystko drażni. Później może być brak energii mimo snu i odpoczynku. Po prostu nie mam energii, nie mam po prostu siły do życia. Może być wycofanie z relacji, unikanie ludzi. Może być ten obniżony nastrój i utrata sensu tego, co robiłam. Może być wypalenie zawodowe. No to wracając do tego pierwszego punktu, takie napięcie, którego nie da się rozluźnić, no to... ramiona twarde jak beton, na przykład szczęka tutaj, żuchwa zaciśnięta, może być płytki oddech. I to jest taki ciało w trybie walcz lub uciekaj. I wtedy organizm mówi, nie potrzebuję już więcej bodźców, potrzebuję odpoczynku. Z przyjemnością, jeżeli pan będzie chętny, odpowiem, jak to jest oś pod wzgórze, przesadka nadnercza, dlaczego jesteśmy w takim stanie walcz lub uciekaj, ale to ewentualnie później. Drugie, ta złość bez powodu i te odhamowanie, tak? Takie, że kiedyś jeszcze trzymałeś tą impulsę, a teraz po prostu masz ten ląd taki krótki, no to wybuchowość jako pierwszy objaw przeciążenia. Proszę, pamiętajmy o tym, dobrze? Złość to często smutek taki w zbroi. Bo panowie, wy macie problem z nazywaniem emocji, tak? Wy nie umiecie tego. Ale już się to zmienia, to tak powiem. No i wtedy psychika szuka ujścia dla emocji, które nie zostały wysłuchane, tak? Czyli ta złość bez powodu, taka drażliwość, napięcie. Ten trzeci punkt, o którym mówiłam, brak tej energii, nawet jeżeli ten sen jest i nawet jeżeli odpoczywamy. No teraz były ferie, też pacjenci przychodzą, no byłem na nartach i znowuż nie mam siły, myślałam, że odpocznę. No to jest ten sygnał, że wstajesz zmęczony, nie potrafisz się zregenerować, zniknęła ciekawość świata, jakaś pasja, ta motywacja i twoje ciało mówi, nie chcę już walczyć, chcę wreszcie odetchnąć, tak? No mimo tego, że odpoczywasz, a ciągle czujesz się zmęczony, to jest red flag, skonsultuj to ze specjalistą, skonsultuj, bo tak nie powinno być. No oczywiście możemy też, dygresja, robić różne badania, prawda? Proszę, pamiętajmy, że to jest medycyna, czy nie ma niedoczynności tarczycy, czy nie ma anemii. No dobra, ale to jest taka dygresja. Czwarty ten sygnał, o który pan prosił, a ja mówię, to jest wycofanie z relacji, unikanie ludzi, czyli po prostu zamykanie się w sobie i to absolutnie nie jest egoizm. To jest no takie wycofanie, to mechanizm obronny. No można powiedzieć, że no co, no po prostu potrzebuje autentyczności albo ciszy, tak? Czyli ten mechanizm obronny. No i obniżony nastrój i utrata sensu tego, co się robi. I wtedy, to nieraz zadaję pytanie czarnowidztwo, tak? No przestaje się widzieć sens w tym, co się robi. Rzeczy, które niegdyś cieszyły, nie wywołują żadnego uczucia, żadnego. I psychika wtedy, można tak powiedzieć, że mówi, zatrzymaj się, zanim sam się zatracisz.
0: I można obiektywizować ten stan poprzez badania krwi i badania poziomu jakichś, nie wiem czego, ale wiem, że takie badania są.
1: Dobra, no to proszę pana, no niektórzy pytają się, o jeżeli pani mówi o biochemii mózgu, noradrenaliny, serotoniny i dopaminy, to sprawdźmy to z krwi. Nie, tego się nie da sprawdzić z krwi, bo to jest w synapsie. Synapsy to są dwie komórki nerwowe po prostu. Nie da się tego sprawdzić, ale zanim psychiatra wejdzie ze swoimi lekami, które tak jak już pan powiedział, pacjenci się boją, ludzie się boją, chociaż już nie, no to musimy wykluczyć choroby somatyczne. To w każdym, jeżeli mamy lęki, musimy wykluczyć, mamy depresję, musimy wykluczyć. No tymi badaniami podstawowymi, no to proszę pana, jest morfologia, żeby zobaczyć, czy nie ma anemii, bo jak jest anemia, no to po prostu, czyli za mało hemoglobiny, nie mamy siły, prawda? Oprócz morfologii, no oczywiście pamiętajmy o tarczycy, TSH FT4. Czy nie ma niedoczynności tarczycy, czy przeciwnie, jest nadczynność tarczycy. Sprawdźmy cukier, wahania cukru, no to mogą hipoglikemia, hiperglikemia, no to są stany lękowe, różne takie objawy z ciała. To też po prostu różnicujemy. Bo proszę pana, bycie lekarzem, obojętnie jakiej specjalizacji, to oprócz tego, że my no, zbieramy wywiad, zapisujemy sobie, jakie są objawy, my różnicujemy. Różnicujemy, czyli dopasowujemy różne choroby, tak? Różnicujemy, a później decydujemy i później wybieramy leki, tak? To jest mniej więcej taki proces.
0: Tak, ale ja czytałem o badaniach przeprowadzonych w Polsce, w których jakąś grupę osób naświetlano właśnie tym światłem rozproszonym, tam się wzrok pod pewnym kątem, o konkretnej godzinie dnia się to robiło i tak dalej. I były badania krwi przed rozpoczęciem takiego cyklu naświetleń i potem po miesiącu chyba, czy po 3 miesiącach, już nie pamiętam. I badano, nie wiem, czy można badać poziom... Jaki jest wskaźnik? Nie pamiętam tego, co badano, ale badano obecność konkretnej substancji organicznej, którą produkuje mózg, czy też produkuje nasze ciało we krwi. I w tych wynikach badań, które czytałem, to było koniec lat 90. I tam była wykazana, że jest jakaś skuteczność tych naświetleń wynikających z korelacji i ze zwiększenia się tej poziomu tego hormonu, czy nie wiem czego, we krwi pacjenta. Czyli te badania nie stały się powszechnie znane, bądź były źle przeprowadzone. Czy dobrze rozumiem?
1: Jeżeli pod koniec lat 90. ja wtedy byłam studentką, wie pan co, jakoś powiem tak, przepraszam, nie pamiętam, pewnie powinnam, ale nie da rady po prostu wszystkich badań pamiętać, ale z przyjemnością sobie później po naszym wywiadzie poszukam to badanie, bo tak sobie myślę, bo naświetlanie światłem i oprócz być może melatoniny, ale to...
0: Tak, to chyba jest, chodziło o melatoninę.
1: Chodzi o sen. Ale to chodzi o sen, prawda? Żeby czy to wpłynie na regulację snu. No, absolutnie jest taki sposób leczenia światła. Jest światłoterapia po prostu. To są też takie lampy. To jest sprawdzony sposób leczenia łagodnych zaburzeń depresyjnych. Łagodnych, proszę pana, bo jeżeli pacjent jest z taką ciężką depresją, no to nie
0: światło powiem, mu nie pomoże.
1: Przede wszystkim nie pomoże, tak? No tutaj trzeba zaproponować leki, bo proszę pana, jak w psychiatrii umierają ludzie? Przez samobójstwo, tak? I to jest bardzo przykre. I to jest bardzo przykre i tego nie chcemy. I musimy być czujni, wyłapywać to. No tak, psychiatria ma osoby, które odchodzą, tak? Z powodu zaburzeń, ciężkich zaburzeń. A tego nie chcemy.
0: Tak. Dotarliśmy do jakiejś granicy, tak? Bo mówimy o tak ciężkich przypadkach depresji, które już prowadzą do tego, żeby do zakończenia istnienia. To są rzeczy straszne. Mnie zastanawia, pewnie o tym nie jesteśmy w stanie dziś niczego stwierdzić, ale też granica pomiędzy duchowością a rozumieniem świata psychicznego, chociaż tego nie chciałbym dotykać. Co jeszcze psychiatria wie z pewnością dowodu naukowego na temat depresji mężczyzn? Bo rozmawialiśmy dużo o tych kontekstach kulturowych, o tym w jaki sposób ludzie się postrzegają, mężczyźni się postrzegają, ale co jeszcze wiemy z taką pewnością, o czym warto mówić, że ludziom, mężczyznom, którzy być może rozpoznają w sobie te wskaźniki, o których pani powiedziała, że to są wskaźniki. No, warto jest zapytać się specjalisty, czy nic mi nie jest.
1: Jakby to ująć? Proszę pana, depresja to jest po prostu choroba. Żeby stwierdzić, że to jest choroba, to tak jak rozmawialiśmy, muszą być spełnione różne elementy w odpowiednim czasie. Ale często przed depresją mogą być zaburzenia lękowe, tak? I co ja bym mogła powiedzieć mężczyźnie, który być może cierpi, tak? No to żeby nie bał się pójść, to ja teraz cytuję Filipa Cembale, który ostatnio był Światowy Dzień tam Zdrowia, Depresji, i on świetną miał taką rolkę. I on powiedział: nie bój się pójść po moc. Pójść po to pomoc, tak? Pójść po moc jako po pomoc. Chciałabym panom powiedzieć to. Wy bardzo boicie się takiej oceny, że zostaniecie ocenieni, jak każdy z nas, tak? Jak każdy, ale wy przede wszystkim. I jeżeli odczuwasz u siebie to, że to nie jesteś ty taki, jaki pamiętasz i być może sobie myślisz, dobra, to jest moja peseloza, prawda? To powiem ci tak, nie. Nie. Porozmawiaj ze swoją żoną, partnerką o tym, co się dzieje, bo tutaj mówimy i dążymy do tego, żeby być takim dojrzałem emocjonalnie. Tak jak my jako społeczeństwo jesteśmy w trakcie ewolucji, prawda? I to, co mogę powiedzieć, że naprawdę pan redaktor i myślę, że ja jesteśmy tym pokoleniem, gdzie w szkole nie uczono nas nazywać emocji, mówić jak się czujesz i tym podobne, albo w ogóle nazywać to. Nie, nie, po prostu to było takie w powijakach. Bardzo dużo się teraz mówi o tym, żeby być takim transparentnym, więc a to, że potrafimy rozeznać i nazwać pewną emocję, która w nas jest, czy to jest lęk, czy smutek, czy złość, czy radość, czy wdzięczność, czy tym podobne, no to po prostu pomaga nam trochę zbuforować to, co się dzieje wewnątrz. I mówimy tutaj i chcemy dążyć do tego, żeby być takim dojrzałym emocjonalnie. Co to znaczy, jak można powiedzieć? To pewna taka umiejętność czucia, rozumienia, działania ze sobą, nawet wtedy, gdy te emocje, które przeżywamy, są trudne. Panowie, wy macie zbroję. Wy macie zbroję, wy zawsze mieliście zbroję, bo wy jesteście od tego, żeby tam walczyć, chronić. I to, co pan powiedział, co bardzo wybrzmiało w moich uszach, że jeżeli mężczyzna jest chory, to poczucie bezpieczeństwa rodziny spada. Ojej, trochę mnie to zaniepokoiło, bo tak naprawdę ja bym powiedziała tak. Mężczyzna zdrowy to bezpieczeństwo rodziny, a to, że będzie miał różny etap w życiu, No, to jest normalne, to jest życie, prawda? A sztuką jest umieć pójść po pomoc wtedy, kiedy zapala się ta czerwona lampka. Więc powiedziałabym, że no właśnie, żeby partnerki, żony były po prostu wyczulone z taką łagodnością, czułością, ze zrozumieniem, a nie oceną podchodziły, ani oczekiwaniami, bo też są oczekiwania, prawda, względem być męża, no w zależności jaki to jest tam układ, no i żeby nie bać się, po prostu powiem panu tak, kiedy przychodzi pacjent do mojego gabinetu, jedne z pierwszych zdań, które ja zadaję, to jest, czy się pan boi? I zawsze się boją, zawsze się boją. A gabinet psychiatryczny to nie jest miejsce właśnie, znaczy ja sobie postawiłam za cel i każdy psychiatra ma być miejscem bezpiecznym. Tutaj przychodzą różni ludzie z różnych scen politycznych, skrajne. I bo się idzie do specjalisty. I tak jak pan redaktor zadał pytanie a propos, żeby chodzić do specjalisty, który jest podobny światopoglądowo, więc ja bym panu powiedziała, że może w psychoterapii było. Znaczy może psychoterapia na początek tak, ale psychiatra, no to ja bym chciała pójść do takiego, który jest naprawdę specjalistą, który ma doświadczenie, bo nie ma czegoś takiego, proszę mi uwierzyć, ja jestem osobą wierzącą, tak? I przychodzą do mnie różne osoby, to nie jest miejsce ewangelizacyjne, tak? Po prostu przychodzą do mnie, ja mam w sobie miłość chrześcijańską do każdego człowieka, do każdego. Ja nie oceniam.
0: Tak, ale ja mówiłem o takiej sytuacji, gdzie kobieta idzie do terapeuty i w pierwszej rozmowie terapeutka jej mówi, to się rozwiedź.
1: A nie, no to pytanie, czy to jest terapeuta, który ma certyfikat?
0: Tak, ma certyfikat, jest buddystą, trzykrotnie rozwiedzionym człowiekiem. Także oczywiście to nie jest anegdota, brzmi anegdotycznie, ale chodzi o to, że taki jest trend dziś, jak pani mówi o XXI wieku, to dziś terapeuci piszą, jestem żydowskim terapeutą, jestem ateistą terapeutą, jestem katolikiem terapeutą i taka jest moda w tej chwili, przynajmniej w Nowym Jorku.
1: Więc rozumiem, bo ja tego, to przepraszam, że wejdę w słowo, ja jakoś nie spotkałam się z tym, ale może to jest jakiś taki trend, który no nie wiem, nie spotkałam się z tym. Proszę państwa, proszę pana, no nas
0: A to zupełnie nie dotyczy lekarzy, tak? No bo lekarz zajmuje się zupełnie czymś innym i lekarz zajmuje się człowiekiem jako całością i pani bada inne przestrzeni i nigdy by pani nikomu nie powiedziała, że rozwiązaniem jest rozwód. Tak, ja tu w tej figurze tej osoby widzę po prostu niedojrzałość i taką próbę sprowadzenia świata do własnego poziomu. Także, ale znam kilkanaście osób, które właśnie po spotkaniach z terapeutami, psychologami głęboko cierpiały, ponieważ nastąpiło w pewnym momencie zderzenie tych wartości najwyższych, tak? I jak rozumiem, to całkowicie nieprofesjonalne były
1: znaczy, terapie. Nikt z nas, ani psychiatrów, ani terapeutów, nikt z nas nie jest po to i nie możemy, my nawet nie możemy dawać wprost rozwiązań, pytań, nie możemy. Sztuką naszą, znaczy terapeutów, jest zadawać pytanie, żeby był wgląd po prostu, to jest sztuka zadawania pytania, a nie dawania rad, absolutnie. Ale ja myślę, że rynek zweryfikuje, tak? No teraz też jest ustawa o tym zawodzie lekarza, nie lekarza, tylko psychologa, mówiąc szczerze, nie zagłębiłam się, ale mam taką nadzieję, że bardzo uporządkował, że kto może zajmować się terapią, no, czy zawodem tym, no, psychologa. Taką mam nadzieję, ale nie chcę się wypowiadać, bo nie czytałam tej ustawy.
0: Proszę sformułować taką ostatnią radę. Może pani spróbować przekonać tę jedną osobę, która nie jest przekonana, że mężczyzna powinien iść do psychiatry i bo mimo tego, że ma te...
1: Do specjalisty.
0: Tak, mimo tego, że czuje smutek, że ma ciągłe, jest w ciągłym napięciu, że złość bez powodu wybucha, tak, że brak jej energii, że utrata sensu, unikanie ludzi. Tak, mam to wszystko, ale jednak się boję pójść do specjalisty.
1: Ojejku, właśnie powiedział mi pan to, co chciałam powiedzieć, bo chciałam powiedzieć tak. No chciałam powiedzieć, proszę pana, jeżeli widzi, znaczy, proszę pana, który mnie teraz słucha, jeżeli widzi pan, że ucieczką jest pracoholizm, albo siłownia, albo złość, wycofanie, zmęczenie, utrata libida, czy przyjemności, to jest ten moment, żeby pójść po moc, czyli po pomoc. A kto to będzie, w zależności od tego, czy się boisz psychiatry, czy nie, czy to będzie psycholog, czy to będzie psychoterapeuta, czy to będzie psychiatra, proszę, wybierz. Pamiętaj, że w tej mojej dziedzinie zdrowia psychicznego jest przede wszystkim dialog. Nikt nie zmusi cię wziąć na siłę leki, a przed tym, jak będzie, jeżeli będzie się kwalifikował na leki, to obiecuję ci i wiem, że bardzo zostaniesz poinformowany, jak one działają, na co działają, kiedy możesz się spodziewać poprawy samopoczucia, jakie mogą być działania niepożądane na samym początku, które potrwają ewentualnie parę dni. I najważniejsza taka wiadomość jest taka, najbardziej optymistyczna, że depresję męska łatwo się leczy. Naprawdę łatwo się leczy.
0: I znamy takich ludzi, którzy po krótkim epizodzie brania leków przychodzą do psychiatry i mówią: proszę pana, proszę pani, jest jak było, jestem normalnie funkcjonującym człowiekiem. I pamiętam ten czas depresji jako jakiś sen, zły sen, który zresztą ten czas słabo pamiętam. I dzięki temu, że zastosowałem się do tego, co wie dziś nauka oparta na doświadczeniu, tak? Nauka oparta na dowodzie, dzięki temu, że zastosowałem się do tych zaleceń, to zniknął smutek, to ciągłe napięcie, utrata sensu i mam radość życia. Ilu pani miała takich pacjentów, którzy pamiętali, żeby się podzielić z panią taką dobrą nowiną?
1: I zaskoczę pana tak. Mało mam osób, które nie zdrowieją. Wszyscy. Nie powiedzą tak pięknie jak pan. Tak, że tutaj to nie. Oni powiedzą: Jezu, naprawdę tak można żyć? naprawdę tak można żyć, jakoś życie, i mówią: pani doktor, dziękuję. A ja wtedy mam poczucie, wie pan co, takiego w ogóle sensu bycia lekarzem, bo to, co robi psychiatra, to przywraca pewną nadzieję. To, wie pan, to, depresja to jest ból fizyczny, egzystencjonalny, wielki. I kiedy wraca się do siebie, do normalności, to jest takie w ogóle poczucie sensu tego, co ja robię, tak? Bycia lekarzem.
0: Tak. Ludzie często nie wierzą, że mogli żyć tak, jak żyli przez wiele lat, jak już są na tym, na powierzchni.
1: Chociaż pamiętają i bardzo nie chcą tak się czuć. Bardzo nie chcą. Ale ja mówię, proszę pana, to jest pan ubogacony doświadczeniem kontaktu z psychiatrą i ja byłam tylko epizodem w pana życiu.
0: Doktor Magdalena Fudała, Jantz pożegnała się z państwem w ten sposób. Ja również. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Dziękuję pani doktor.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystkiego do widzenia. Dobrego.

0: Pierwsze, co ze mnie wyszło, to były tylko dwa słowa z modlitwy, którą znamy od małego dzieciaka. Jedna z pierwszych modlitw, którą się uczymy. Dwa słowa, które mają naprawdę ogromną moc. To było tylko dwa słowa: zdrowaś Maryjo. I automatycznie widzę, jak coś go odciąga. Odciąga go, on walczy i cały czas. To przez chwilę tak trwało, nie? I zabrało go to w końcu ode mnie. I moje serce nadal łomotało, dosłownie łomotało. I za chwilę słyszę tylko kobiecy głos po prawej stronie nade mną. Mówi: nie martw się, jest wszystko okej. Okay. A moje serce automatycznie stanęło. Cisza, spokój.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Dzień dobry, witam serdecznie, szczęść Boże. Tak, myślę, że około 10 na pewno, takie oddalenie się. Takie gdzieś tam, no znaczy ogólnie to był Bóg, ale gdzieś tam na boku może tak, przez no takie 10 lat. Ale to życie takie towarzyskie, tak, że no fajnie, żadnych problemów tam nie było, nic, no wszystko mogę, tak, że nikt mnie nie kontroluje. No hulaj dusza po prostu, tak? Ale już później właśnie z biegiem czasu już to zaczęło mi tak troszkę przeszkadzać, że mówię, to nie może być tak. To nie jest ta droga po prostu. Nie jestem szczęśliwa. To nie jest to, co bym chciała robić, tak? I tak właśnie. Będąc za granicą, ogólnie ja wiedziałam, że ja tam nie będę na stałe. Po prostu chciałam jechać zobaczyć kawałek świata, tak? Pojechałam też do pracy, wiadomo, ale kawałek świata coś innego. Nie tylko Polska, nie? Mówię, poznać nowych ludzi, zobaczyć, jak to jest za granicą. Ale ciągnęło mnie strasznie do domu, do rodziców, do sióstr, do rodzeństwa mojego, tak? I ja zawsze wiedziałam, że moje miejsce jest tutaj w Polsce, tak? Choćby nie wiem, co mi oferowali, proponowali, ja zawsze wiedziałam, że ja będę w domu, tu na miejscu. Po prostu jest mój kawałek świata. W Holandii byłam 4 lata. Wyjechałam w wieku 21 lat. I 25, jak wróciłam. Wtedy tak myślałam, że no nie, to nie jest to, po prostu nie, muszę wracać. Ale tak właśnie siedząc z rodzicami, no mówię, że te 30 coraz bliżej, mówię, no nie mogę tak siedzieć, no muszę coś ze swoim życiem zrobić, tak? I stwierdziłam, że no pójdę już na swoje, nie chcę po prostu im też przeszkadzać, tak? Mówię, pójdę na swoje, mówię, jakoś się ustatkować troszkę, no i mówię, ale tak, mówię, na stancję, no mówię, nie chcę na stancję tam, no wiadomo, kogoś dorabiać, tak? Mówię, spróbuję ogarnąć kredyt. No i tam zaczęłam podpytywać się po tego, nie? Ale u mnie, ja tak... Dla mnie papiery, ogarnianie tych, no papierologia, tak? Dla mnie to jest no, katastrofa, dosłownie katastrofa. Ja mówię, ja jestem człowiek fizyczny, ja jestem stworzona do prac fizycznych, nie do siedzenia za biurkiem czy tam w papierach. No i tak pomyślałam sobie, że mówię, Panie Boże, jak mi pomożesz ogarnąć ten kredyt, mówię, to obiecuję, że będę co niedzielę chodzić do kościoła. Święta, nie święta, będę chodzić do kościoła, tak? No i tak się stało, faktycznie, tak było. No, ogarnęłam ten kredyt i obiecałam, jak obiecałam, tak zrobiłam. Co niedziela do kościoła, mówię, tam chyba 2 razy tylko może się zdarzyło, że nie poszłam, bo byłam w pracy po prostu, tak? Nie dałam rady. No i później w sumie od tego to też tak się zaczęło. Już później zaczęłam też, mówię, muzykę słuchać taką, no, religijną, pieśni kościelne, tak? Już nie takie techno, bo techno też właśnie, techno, jakaś taka ciężka muzyka też tam była w moim życiu. I zaczęłam, to właśnie znajoma to się śmieje, mówi, że moja playlista na YouTube to jest już Maryjo Śliczna Pani, a nie techno, nie? No tak jest właśnie. Tak, no i powoli wszystko się zaczęło właśnie. No to mówię, mogę powiedzieć nawet, że od tej muzyki też tak się zaczęło, nie tak już tak na dobre. Kto mi podsuwał? Nie, po prostu jak szłam w kościele, zaczęłam po prostu w kościele wsłuchiwać się w te teksty, zaczęłam już, mówię, przecież one takie piękne są, te słowa, te przekazy, ta muzyka, ta melodia. Mówię, ogólnie muzyka zawsze w moim życiu gdzieś tam była. Mówię, coś jest takie piękne. I ja zaczęłam sobie właśnie wchodzić tam po internecie, grzebać trochę, szukać tej muzyki takiej. Mówię, właśnie playlistę sobie otworzyłam i w każdej wolnej chwili właśnie włączam i słucham. Mówię, to chyba jednak w tym kościele tak to zasiało się, nie? Ta muzyka, ta chrześcijańska taka. Tak już, no. No to ona tak mi zaproponowała, mówi, chodź. Ja mówię, wiesz co, mówię, no przestań, gdzie ja? Mówię, ja się nie nadaję kompletnie, a w życiu, no gdzie Duch Święty? Ja mówię, no co ty? Mówię, oszalałaś, chodź chociaż raz. Mówię, w sumie co mi zależy, nie? Mówię, przecież to nie jest żaden obowiązek, żeby chodzić. Mówię, to pójdę, zobaczę. Ale poszłam raz. Mówię, tam znane były twarze, bo mówię, u nas miasteczko jest malutkie, praktycznie wszyscy się znamy, tak? To znałam te osoby i... No, no fajnie, fajnie, no, no fajnie. I tak drugi raz, trzeci raz poszłam, ale już później, jak już zaczęłam tak, bo tam co tydzień chodzić, raz w tygodniu mamy spotkania, zaczęłam chodzić, to takie myśli mi przychodziły, że ale nie, ja nie mam czasu, tak, bo wiecznie coś w biegu, to muszę zrobić to, to, to, a mówię, to jest taka godzina, że ja nie dam, nie, nie dam rady, po prostu ja się nie nadaję i koniec, nie? Mówię, nic mi nie idzie po drodze, mówię, to w ogóle nie jest w tym czasie, co, co powinnam robić, tak? Ale i później tak pomyślałam sobie, kurczę, przecież to, to nie ja mówię, to przeze mnie działa zły, tak? Mówię, to on mi miesza w głowie, mówię, Panie Boże, mówię, zrób coś, przecież nie może tak być. Tupnęłam nogą i powiedziałam, nie będziesz mi tu, do, mówię, ty jesteś zły, nie będziesz mną kierował, nie będziesz mną kierował, nie będziesz mi mówił, co ja mam robić. Mówię, Panie Boże, spraw, żebym, weź mnie ogarnij po prostu, nie? Żebym jakiś ten czas znalazła i w ogóle. No i faktycznie tak się stało, na wszystko mam czas teraz. Przecież tak mi wszystko się układa, że coś, co mam załatwić, to po prostu załatwiam. I mam taką pracę, że mogę iść, zmieniłam też pracę, tak? Zmieniłam pracę, że mogę iść, że mam zawsze ten czas, żeby po prostu, no, iść na tą odnowę. I mówię, na dzień dzisiejszy to sobie nie wyobrażam, żeby tam nie być, nie? Mówię, naprawdę też dużo zmieniło to w moim życiu, ta odnowa. Dużo też przeżyłam, dużo doświadczyłam takich duchowych spraw. Naprawdę czuć tego Ducha Świętego na tej odnowie, czuć. To może był taki zalążek tego wszystkiego, można powiedzieć, tak? Że to zaczęło się tak stopniowo, bo ja nie mówię, że to było takie boom od razu, tak? Rodzice zasiali te ziarenko wiary i ten Bóg zawsze gdzieś tam był. Ale to takie, no miałam różne też takie doświadczenia, takie świadectwa, można powiedzieć, że mam. Też właśnie jak, to mówię, było 2022 rok, wojna na Ukrainie. Odmieniałam wtedy różaniec, ale z takim zaangażowaniem, taki pierwszy raz w życiu z takim zaangażowaniem różaniec odmawiałam za Ukrainę, żeby po prostu ustąpiła ta wojna, bo i mówię, na nas się to odegra, na całym świecie, tak, że po prostu nie, Panie Boże, chroń nas, tak. I w tym różaniec aż się popłakałam po prostu, płakałam odmawiając ten różaniec. No i jakiś tam czas później, tak mówię, tak na wiosnę, 21, 37, 8, no gdzieś tak w tych godzinach już tak przysypiałam i po prostu miałam atak diabła, atakował mnie diabeł. I to było tak, że on się do mnie zbliżał. Nie był to jakiś tam, jak to opisuje się, tak, to jak to dzieci opisują może, że widełki, różki. Nie, to było coś strasznego. To było, nie wiem nawet jak to opisać, to te oczy czerwone, to ja go nie słyszałam, ale widziałam po prostu, jak on do mnie idzie. Te ręce do mnie wyciąga, krzyczy na mnie, mimo że nie słyszałam, ale krzyczy na mnie. Ja się bardzo zaczęłam bać. Nigdy w życiu tak się nie bałam jak wtedy. Moje serce tak mi waliło jak młotem, tak uderzało mocno, że ja czułam, jak moje ciało razem z tym sercem podskakuje. I po prostu bałam się. To były dosłownie sekundy tego, nie? Jak on tam do mnie przychodzi. I pierwsze co, tak pomyślałam, znaczy pomyślałam, w sumie to nawet nie było czasu na to, nie było czasu myśleć o tym, tylko po prostu coś ze mnie, pierwsze co ze mnie wyszło, to były tylko dwa słowa z modlitwy, którą znamy od małego dzieciaka. Jedna z pierwszych modlitw, którą się uczymy. Dwa słowa, które mają naprawdę ogromną moc. To było tylko dwa słowa, zdrowaś Maryjo. I automatycznie widzę, jak coś go odciąga. Odciąga go, on walczy i cały czas. To przez chwilę tak trwało, nie? I zabrało go to w końcu ode mnie. I moje serce nadal łomotało, dosłownie łomotało. I za chwilę słyszę tylko kobiecy głos po prawej stronie nade mną. Mówi, nie martw się, jest wszystko okej. Okay. A moje serce automatycznie stanęło. Cisza, spokój, pokój. Ja poczułam się taka lekka, taka... No nie ma po prostu na to słów nawet, jak to można opisać. Nie ma takich słów. To jest po prostu... Nie czułam ciężaru ciała swojego. Nie czułam nic. Nie czułam, że jakiś mnie grzech przygniata. No cokolwiek, po prostu byłam lekka, lekka jak piórko, a może nawet i lżejsza. No i wow, mówię, co to było, nie? Wstałam, poszłam do łazienki, wróciłam, położyłam się, zasnęłam jak małe dziecko i rano wstałam i tak sobie myślę, ludzie, co to było, co tu chodzi, nie? No i tak myślałam i zaczęłam podpytywać ludzi i właśnie mówią, że to Maryja, po prostu Maryja, wezwałaś Maryję, ona przyszła, cię uchroniła. I ja mówię, ludzie, kochani, mówię, no jest niemożliwe, nie? Mówię, to taki pierwszy coś takie miałam właśnie, pierwszy raz w życiu miałam coś takiego i tak sobie pomyślałam, mówię, Panie Boże, jeżeli u Ciebie w niebie jest tak, jak ja wtedy się poczułam, to ja mówię, chcę już do ciebie. Ja już tam chcę, chociaż wiem, że to i tak była cząstka tego, co tam jest w tym. I mówię dwa słowa modlitwy, mówię, takie coś, mówię, zadziała, o co dopiero całe zdrowaś Maryi, ale już różańce już nawet nie wspomnę. Naprawdę ogromną siłę ma modlitwa, naprawdę ogromną siłę. Mówię, tylko dwa słowa. I właśnie też jak tak podpytałam ludzi, tak opowiadałam to, nie? To oni mówią, że wiesz co, mówię, to jest tak, że po prostu, bo ty odmawiałaś ten różaniec, mówię, z takim zaangażowaniem, po prostu on nie wytrzymał, diabeł tego. Ten zły nie wytrzymał tego, że ty, mówi, wracasz do niego, on cię zaatakował. Tak, tak właśnie, tak, nie? To mówię takie, bo to było piękne, naprawdę było piękne. To może... Może powiem też tak w ostatnim czasie, jak mówię, chodzę, bo ja lubię ogólnie zbierać grzyby. Mówię, tam niekoniecznie może ich jeść, ale mówię, lubię chodzić po prostu do lasu, zbierać grzyby. I zawsze jak chodziłam, to no wiadomo, jak to tam robactwo, te kleszcze, to wszystko, no czepiały się mnie tak, że ja po 2-3 kleszcze potrafiłam z siebie wyciągać i w ogóle, nie? Ale i tak jak wchodziłam, zaczęłam tak, wchodziłam do lasu i tak pomyślałam sobie, mówię, Matko, Maryjo, mówię, ty zawsze tak przy mnie jesteś, tak? Mnie chronisz przed wszystkim. Mówię, ochroń mnie przed tym robactwem, tymi kleszczami. Wiesz, że ja nie chcę. Mówię, nie lubię tego. Mówię, ja nie chcę po prostu, żeby to się do mnie czepiało. Mówię, chroń mnie, tak? I chodząc po tym lesie, pamiętam, to słoneczko wtedy tak świeciło ładnie, piękna pogoda była. Chodząc po tym lesie, po prostu czułam takie jakby coś ze mnie promieniowało, takie promienie, takie ciepło ode mnie uciekało, taką jakbym tarczę dookoła siebie miała. I właśnie chodząc po tym lesie, to tak, tak czułam to po prostu na sobie, tak przy sobie, mówię, tak dookoła mnie. I przyszłam do domu, patrzę, kleszcza nie ma żadnego, mówię, aż niemożliwe, mówię, o kurka, rurka, nie? Mówię, aż niemożliwe, że tak ten. Mówię, fajnie, no i wchodząc właśnie za każdym razem, co wchodzę do lasu, to mówię, powierzam no to swoje zbieranie Matce Bożej, tak, tą ochronę, to wszystko. No i faktycznie wracam do domu, no nie ma tych kleszczy, nie ma nic. Ale też ostatnim razem właśnie jak poszłam, to no po prostu zapomniałam się tam, zamyśliłam i no nie poprosiłam Matki Bożej o ochronę. I tak patrzę później na ręce, mówię, kleszcz chodzi. I sobie przypomniałam, mówię, przecież Maryjo, ja ciebie nie poprosiłam o ochronę. No i tam zaczęłam ją tam prosić, modlić się. No i tam dość długo, bo tak mówię, jak idę, to na 2-3 godziny. I tak przychodzę do domu, później patrzę, oglądam się, patrzę, nie ma ani jednego kleszcza. Ani jednego. Mówię, to też tak właśnie, no uchroniła mnie po prostu przed tym, tak? Przed tym chroni, naprawdę chroni. Mhm. Tak, mam też na przykład szkaplerz Michała Archanioła, jak przyjęłam, to też to wielką moc on ma. To była peregrynacja u nas w kościele właśnie figury Michała Archanioła i było można przyjąć szkaplerz. Przyjęłam ten szkaplerz, ale w medaliku, tak? I tak, no i tak jakiś czas tam później mówię, dobra, idę się kąpać. Mówię, ale mówię, zdejmę ten szkaplerz, mówię, bo wiadomo, woda, nie wiadomo jaki materiał, że może się zniszczyć. Po prostu nie wiedziałam, jak to jeszcze działa. Położyłam ten szkaplerz na półce, poszłam się, wykąpałam. No, ogarnęłam się, poszłam spać, tak leżę już. Zaczęłam je łapać, mówię, kurczę, szkaplerza nie mam. A to nic, rano założę. I zasnęłam. A ta noc, to była tak ciężka noc. Jakieś koszmary, jakieś, jakieś morderstwa, jakieś, tragedia była. Normalnie taka ciężka noc, nic nie spałam, takie koszmary mi się śniły. Założyłam ten szkaplerz i tak pomyślałam, mówię, pewnie, mówię, przez to, że ja jego nie założyłam, mówię, to... Michale Archanie, nie chroniłeś mnie, tak? I mówię, okej, dobra, przez parę nocy tam miałam go na sobie, nie ściągałam go, ale tak sobie myślę, no kurczę, może to moja wyobraźnia, może sobie coś ubzdurałam, a ja sprawdzę jeszcze raz. I no, moje niedowiarstwo, tak? Wystawiłam Boga na próbę sprawdzić. No i położyłam ten szkaplerz na półeczce. No nie, no mówię, nas kolejna noc jest to samo, koszmary, no jakieś tam nie wiadomo co, już nawet nie pamiętam dokładnie. Wiem, że tak nieprzespana noc, ciężka, bardzo ciężka noc i ja wtedy miałam właśnie potwierdzenie, że to po prostu muszę go przy sobie, na sobie nosić, tak, że nie ściągać go. I mam spokojne noce, tam przyśni się, coś tam przyśni, ale nie tak jak wtedy po prostu, tak, że to jest właśnie siła tego szkaplerza, tej modlitwy do Michała Archanioła, że naprawdę to jest coś pięknego i silnego przede wszystkim.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

Witam. Jak rozpoznać toksyczną duchowość? Dotykałem 20-letniej ręki 60-letniej kobiety. Kobieta miała 60 lat, a rękę miała 20-letnią. W jaki sposób, widzieliście mnóstwo takich filmików, można wywołać orgazm bez dotykania drugiego człowieka? Chcę was nauczyć dzisiaj rozpoznawania czegoś, czego nie warto dotykać. Chcę wam dać narzędzie do tego, by nie wchodzić w toksyczne duchowości, by nie dotykać czegoś, co nie ma ani stempla prawdziwości od nauki, ani stempla prawdziwości od wiary. Po pierwsze są dwa paradygmaty, dwa sztandary. Istnieje sposób funkcjonowania, dzięki któremu, posługując się narzędziami oferowanymi przez ośrodki akademickie, przez cały system, który na Zachodzie powstał mniej więcej 10 tysięcy lat temu, wiedza akademicka, czyli taka, która jest uniwersalna. Piszemy jakąś pracę, badamy rzeczywistość, ogłaszamy tezę, jest praca magisterska. Ta praca magisterska jest wyłożona w bibliotece uniwersytetu, czyli czegoś, narzędzia do szukania uniwersalnych prawd. Wykładamy tę pracę w bibliotece, każdy może ją przeczytać i każdy może powiedzieć, nie, to nie jest prawdziwe, bo i daje dowód. Każdy może powiedzieć, tak, to wszystko jest okej, tu nie ma gdzie szpilki włożyć. Jeśli podniosę długopis i go upuszczę, to on spadnie zawsze. Chodźmy, zbudujmy kafar. Ten długopis nie spadnie, być może, on spadnie zawsze. Prawo nauki. A z drugiej strony, tym strażnikiem naszego paradygmatu, my jesteśmy najnowocześniejszymi ludźmi na świecie. Katolicy, którzy posługują się zdrowym rozsądkiem i którzy uznają autorytet nauki. Dlaczego uznają autorytet nauki? Bo nie ma prawdy niekatolickiej. Wszystko to, co z mocą dowodu mówi nauka, jest prawdą, z mocą dowodu. Podwójna ślepa próba, absolutnie pełna kontrola nad procedurą, metodologia prawdziwa. I wtedy nauka nie jest sprzeczna z wiarą. Zatem dwa paradygmaty i teraz mechanizmy wciągania. Po pierwsze, zawsze zaczyna się od intelektu. Na początku było słowo. Zawsze na początku jest słowo, tutaj z małej litery. Osoba, która była zniewolona demonicznie, opowiedziała mi swoją historię. Otóż jej historia rozpoczęła się od tego, że przyjęła na wiarę, że istnieje jakieś promieniowanie. W tamtych czasach telewizory miały tutaj ekran, a tu miały taki kineskop bardzo duży. I promieniowały jakimś promieniowaniem tam twardym, miękkim, nieważne. Chodzi o to, że ktoś wymyślił, że położenie kasztanów na tym kineskopie, na tym komputerze pochłania to promieniowania. Oczywiście jest to czynność magiczna, bo dlaczego nie brokuły? Nie dość, że są zielone, to jeszcze są takie pofałdowane. Tak, wchodzimy w dziedzinę absurdu. I tym, moi drodzy, opisuje tarot, opisuje bioenergoterapię, opisuje wiele, to się nazywa programowanie neurolingwistyczne, metodę Berta Hellingera. Tysiące rzeczy, które są dziś podawane nam jako te, które mają autorytet nauki. Bo toksyczne duchowości muszą się ukrywać. Nie zawsze są to toksyczne duchowości, czasami to są tylko błędne ideologie. Wszystko zawsze zaczyna się od słowa, od błędu. Tak? Nie ma żadnego promieniowania, które mogłoby być pochłonięte przez kasztany. I ta kobieta potem otworzyła się na kolejny
mechanizm wciągania, tak? Zaczynamy od rzeczy banalnej, od wiary w coś, co nie istnieje, tak? Ale ta wiara nie jest szkodliwa. No jak można sobie zaszkodzić, kładąc kasztany na ekranie? Nie można sobie zaszkodzić, ale można sobie zaszkodzić, bo szkodzi się umysłowi. I akceptując na wiarę, tak? Ktoś wchodzi w wierzenia na temat energii. Ktoś akceptuje na wiarę, że kasztany pochłaniają promieniowanie. Nie zapytał się jakie, czy jonizujące, czy twarde. Pytać, szukać, tak? I teraz, co zrobiła ta kobieta? Ona weszła w feng shui, czy feng shui, jak tam sobie to chcą nazwać, metodę obciachową chińską, mającą 4000 lat tradycji, której podstawową ideą jest, że manipulując przedmiotami wokół siebie, możemy wpłynąć na nasz los. To znaczy, jeśli powiesimy na drzwiach od łazienki lustro, to ono odbije energię chi i małżeństwo będzie bezpieczne i się nie rozpadnie, tak? Jeśli gospodarz domu ma tendencję do zdradzania żony, to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy drzwi, kiedy łazienka jest na prawo od drzwi. Jeśli jest na lewo od drzwi, no to tego to nie występuje. Jeśli będziesz trzymał w restauracji, w miejscu, gdzie prowadzisz biznesy, akwarium i tam będzie 6 aruen czarnych ryb, tylko nie 7, nie 5, tylko 6 czarnych aruen, to wtedy będziesz miał sukces w biznesie. Jeśli brakuje ci pieniędzy to i masz ogródek, no to musisz w bardzo określonym miejscu ogródka, o którym ci powie siatka bagua, coś absurdalnego kompletnie, ale dającego pozór, że konsultanci feng shui operują jakąś wiedzą, a oni operują tylko i wyłącznie systemem przekonań wywiedzionym z starożytności, system przekonań, w którym na przykład jest możliwe takie ostrzeżenie w książce napisanej dla białych ludzi po polsku, przetłumaczonej, że oczywiście przebudowa grobowca rodziców może pomóc ci osiągnąć w życiu szczęście, skoro dotąd miałeś same nieszczęścia, ale uważaj, bo może wpłynąć negatywnie na los twoich sióstr i braci. Oczywisty absurd, ale spójny system myślenia, który idzie dalej. Katastrofy w Chinach były, ponieważ budowlane, ponieważ tam uważa się, że wiedza feng shui jest ważniejsza od nauki. Być może dziś już nie, ale wtedy tak. Ale kiedy budowano te wielkie zapory? 100 lat temu maksymalnie, a może wcześniej. O czym mówię? No, geolodzy mówili, tu nie wolno stawiać niczego ciężkiego, bo to jest flisz. Flisz to jest taka struktura skalna, znana nam z Karpat, z Pogórza Karpackiego, że warstwy mułu są naprzemiennie z twardą skałą. I teraz muł nasiąka wodą, ił tak naprawdę, i wtedy te warstwy twarde zsuwają się po tych miękkich, bo one nabierają właściwości, mają właściwości. Poślizg jest łatwy, tak? No ale feng shui było ważniejsze, postawiono tamę i zginęło 100 tysięcy ludzi, tak? Bo jakaś potężna rzeka została zatrzymana i wody potem tych ludzi no ci ludzie po prostu zginęli. Czyli wciąganie, mechanizm wciągania. Najpierw te kasztany, te nieistniejące promieniowanie, no to wejdę w feng shui, bo tam jest też energia chi, tak? I teraz następny etap, reiki. Czyli ta kobieta, już wiedząc, że istnieje, w cudzysłowie wiedząc, że istnieje ta energia chi, że można nią manipulować, przestawiać przedmioty, że jak materac jeden i małżeństwo śpi, to będzie dobrze, a jak będą dwa materace, które są obok siebie, no to będzie rozwód, tak? To nie są żarty. Za te bzdury płaci się 1000 euro. Budynki są według zasad feng shui, te takie z podciętymi rogami, charakterystyczne. Dlaczego z podciętymi rogami? No bo ostre krawędzie tną interesy. Nie zapominajcie o tym, że nie można mieć w domu ostrych kantów, bo potną wam interesy i zbiedniejecie. Więc następnym etapem było reiki.
demoniczna rzeczywistość, która jest opisywana jako coś, jako, no i jest to sztuka uzdrawiania, mówiąc najkrócej. Tak? I tam są trzy stopnie wtajemniczenia. Pamiętajcie, nigdy nie wchodźcie w nic, co ma stopnie wtajemniczenia. Na początku, jak idziesz na studia, czy jak zaczynasz jakiś kurs, to możesz zobaczyć, jest książeczka, w internecie jest zakładka i możesz zobaczyć, co będzie na wszystkich zajęciach do końca kursu. Tak? Jakie są tematy, co jest w wiedzy tajemnej, tego nie ma. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest wiedza tajemna, tylko to jest metoda wciągania cię i manipulacji tobą, wciągania cię w sytuację, w którą byś nie wszedł, wiedząc, jaki jest cel. Dziewczyna ćwiczy tai chi, zaczyna kaleczyć swoją koleżankę, atakuje jej chorą rękę, mówi, ja nie jestem kimś takim. Zaczęła się niepokoić, co to jest to tai chi, poszła do mistrza, a mistrz, ponieważ widział, że ona w pół roku osiągnęła... Efekty treningów były takie dziesięciokrotnie większe u innych adeptów. Myślała, że jest jej już, że ta dziewczyna już jest pochwycona przez ideologię i duchowość tai chi. Ona się go pyta, mistrzu, czym tak naprawdę jest tai chi? A on jej powiedział, nie powiedziałbym 99% swoich uczniów, ale jej powiedział, tai chi to taniec na cześć demonów. Oni to wiedzą, niektórzy z nich. Zatem... Dwa paradygmaty i metoda wciągania, czyli przeciągania człowieka w miejsce, w którym jego umysł jest zdolny już zaakceptować, że wrzucenie do szklanki czy do butelki soli i srebrnej monety i wystawienie tej butelki na balkon spowoduje, że tam, że zostanie tam pochwycona energia kosmiczna. Mówię o Dzień dobry TVN, mam zarejestrowany gdzieś ten fragment, gdzie tak mówi wróżka w TVN-ie rano i w paśmie porannym, tak, w śniadaniowym paśmie. Żeby w to uwierzyć, trzeba przejść przez tą drogę wciągania. No bo ktoś, kto wie, czym jest nauka, tak, choćby podstawy, tak, i ma wiarę w sobie, nigdy nie uwierzy, że można dokonywać rytuały przy pomocy wody, w której była srebrna moneta i która nałapała energii kosmicznej. Tak rozumieć? Oni oczywiście powiedzą, białej magii, tylko biała magia, my tu nic złego nie robimy, tak? No ale jeśli chcesz zrobić coś przy pomocy czegoś, czego nie ma, to znaczy, że wzywasz kogoś, o kim być może nawet w kogo nie wierzysz. Dobrze. Dwa paradygmaty. Chcę was nauczyć rozpoznawania toksycznych duchowości. Czyli jeśli widzisz, że jesteś w takim miejscu, że jesteś wciągany w jakąś opowieść o świecie, która nie jest naukowa i nie jest zgodna z wiarą, to po prostu to porzuć. Tak? Cały system wierzeń, dziś, który dostępny jest człowiekowi Zachodu, składa się z kilku segmentów. Są to wierzenia i praktyki, takie jak yoga, tai chi, feng shui. Ale skupię się teraz na tych inicjacyjnych. To są praktyki i stojąca za nimi ideologia, które są zdesakralizowaną, zwesternizowaną, uzachodnioną wersją ich religii. Jest coś takiego jak Huna. To były wierzenia polinezyjskie. Jest coś takiego jak Wicca. Czarownice, wiedźmy, tak? Nago tańczące. Tutaj ta historia, ten najdłuższy dzień w roku i jakieś ćmoje boje i że są kobiety, które, że kiedyś rządziły kobiety, a potem był zamach patriarchalny i takie bzdury. Koniec XIX wieku czy początek XX, facet, który po prostu bo gdzieś tam był jakimś dużym gościem w jakiejś kompanii wschodniej i oszukiwał tych ludzi, do których przyjeżdżał i ich okradał na rzecz Wielkiej Brytanii. Gardner się nazywał, stworzył, być może mi się nakłada z tym drugim od Huny. Nieważne. Chodzi o to, że tworzymy opowieść, w wyniku której praktyki, które tam są
czynione i czy to będą praktyki udające naukowe, czy to będą praktyki rytualne, takie jak Wicca. Chodzi o to, że otwieramy się na te demony, które tą techniką otwarcia duchowego, które być może dla ludzi mieszkających tam 100, 200, 300 lat temu nie prowadziło do opętań. Dziś biały człowiek, stosując te techniki zdesakralizowane, otwierając, wchodząc w odmienne stany świadomości przy pomocy jogi, otwiera się na świat duchowy i nie ma żadnego strażnika. Tak jak zawsze teraz, jak mnie słuchasz i nie zasypiasz, to jesteś, twój mózg jest pracuje na częstotliwości beta. I wtedy w tej częstotliwości, jak mózg pracuje, to działa sumienie i rozum, racjonalność. I ty odrzucasz rzeczy, które są, uważasz za nieprawdopodobne i odrzuciłbyś, gdybym cię zachęcał do rzeczy niedobrych. Bo to jest w normalnym stanie świadomości, my mamy mechanizm do tego, żeby do naszego umysłu nie wpuszczać rzeczy, które oceniamy jako złe i jako nieracjonalne. W odmiennych stanach świadomości to po prostu znika. Nauczyć rozpoznawania toksycznej duchowości. Jaki jest mechanizm? Tak? No to pierwszy, jeśli widzisz, że używa się tu jakichś dziwnych pojęć, że jesteś zapraszany w coś, co ma stopnie wtajemniczenia. Jeśli te pojęcia, którymi się dana technologia operuje, jeśli one nie są zdefiniowane, tak? Czyli innymi słowy, jeśli musisz uwierzyć na słowo tym ludziom, którzy ci mówią, że istnieją fale kwadratowe i trójkątne, jak w ideologii biorezonansu, tak? Musisz w to uwierzyć na słowo. Musisz uwierzyć na słowo, że składając język na podniebieniu w pewien sposób, umieszczając wzrok pod kątem pewnym w stosunku do linii horyzontu, że zdarzy się to i to i to. Musisz w to uwierzyć, tak? Dobrze. Od razu powiem, katolik jest najnowocześniejszym człowiekiem XXI wieku, jeśli trzyma się nauki i wiary. Dobrze. I teraz tak. Cuda. Ta ręka 20-letnia u 60-letniej kobiety. O co chodzi? Chodzi o to, że kiedyś w Radiu Józef zaproszona została siostra zakonna, której przypadek, przebadany przez naukę, stał się dowodem na świętość. To był chyba proces, ta siostra została, ta mateczka została błogosławioną. Dowód nadnaturalnego działania, który jest potrzebny, aby Kościół ogłosił kogoś błogosławionym czy świętym. I ta kobieta, ta siostra była przebadana dokładnie, miała wypadek, potem operację tam w Czarnej Afryce, chyba w Nairobi, gdzie w trakcie tej operacji zniszczono jej układ nerwowy został w tej ręce odcięty od mózgu, tak? Tam dokonano po prostu jakiejś niefachowej roboty. I ta ręka tej siostrze zwisała jak taka kluska, taka, rozumiecie, takie coś całkowicie bezwodnego. I ona w pewnym momencie zaczął się cały zakon, te kilkaset sióstr za nią modlić i krzyczały do niej: Ada, podnieś rękę, Ada, podnieś rękę. Ada w pewnym momencie podniosła rękę. Ta ręka była wcześniej, bo już tam nastąpiły zmiany troficzne, obrosła sierścią i takie pazury były, jakie my sobie wyobrażamy wilkołaków w tych filmach wszystkich, tak? A to są po prostu zmiany troficzne, gdzie rośnie dzikie ciało, bo nie ma informacji od mózgu, tak? System nerwowy został zniszczony, zaburzony, tak? I ta Ada miała taką rękę, tak? I miała rozpoznania profesorów kilku uniwersytetów, bo oni jeździli po prostu i kliniki, jeździliły te siostry z tą Adą, żeby ją wyleczyć. No i w pewnym momencie już ona czekała po prostu na amputację ręki. A po 10 latach od tego momentu ja ją spotkałem w studiu i ona miała jedną rękę 20-letnią, a drugą rękę normalną taką, bo miała 60 lat. Ja bezczelnie powiedziałem: siostro, czy mogę dotknąć tej uzdrowionej ręki, tak? Jezus przywraca ustawienia fabryczne kosmosu.
Rozumiecie? To jest nadzieja dla wszystkich, którzy cierpią. I tych, którzy są okultystami, którzy nie rozumieją swojej sytuacji, które mają statystycznie nieprawdopodobną ilość negatywnych wydarzeń w życiu, które mają depresję, których nie da się leczyć farmakologicznie, a kiedyś dotknęli okultyzmu czy czegoś związanego z herezją energetyczną, z tymi wszystkimi czakrami, wibracjami, rytuałami itd., itd. Rozumiecie? Jest dla was nadzieja. Dobrze. I teraz... Orgazm wyzwalany bez dotykania. Dziesiątki filmików. I tam się reklamują jacyś ludzie, którzy mówią, że... I na tych filmikach widać, tak, że... I teraz jedni oplatają to historią czysto technologiczną. Dajemy przyjemność za pieniądze. A inni do tego dołączają jeszcze jakieś opowieści dziwnej treści religijnej czy wspólnotowej. To tacy, którzy bardziej... chcą stworzyć sektę, a mniej chcą tylko po prostu wykorzystać ludzi. Z jednej strony to może być ruch psychomanipulacyjny, a z drugiej strony to może być sekta. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że jest to wzięte z tradycji tantry, która ja nie oceniam, a spotkałem się z takimi zapisami ludzi, których szanuję, których intelekt szanuje i doświadczenie, że tam nurt tantryczny nie jest satanizmem. W tamtej tradycji. Kropka. Przeniesiony do Europy zawsze jest sataniczny. Dlaczego? Dlatego, że jest odarty z tych wszystkich kontekstów sakrum. Odarty z tych wszystkich wymagań, jakie stawiają. Każda religia stawia jakieś wymagania dla ludzi, którzy w nią chcą głębiej wejść. I to są wymagania etyczne. To są wymagania empatyczne, powiedzmy tak. Czyli trzeba podjąć pracę nad sobą. My, katolicy, wiemy, że tak naprawdę praca nad sobą polega na tym, że dajemy możliwość działania Bogu, bo jeśli my pościmy, to łatwo nam się jest przywiązać do tego, że to my wypościliśmy sobie rozwój duchowy, tak? Ale katolicy mówią, wyższą formą zaufania Bogu jest przyjęcie swojego krzyża. To nie chodzi o przyjęcie rzeczy, które sami sobie prokurujemy i katolicyzm nie ma nic wspólnego z cierpiętnictwem. Jezus nie chciał cierpieć. Powiedział Bogu: Ojcu, jeśli to możliwe, zabierz mi to, ale jeśli chcesz, jeśli to naprawdę jest Twoja wola, a ja rozpoznaję, jak mogę pomóc ludziom dzięki temu, to ja to przyjmuję. Rozumiecie? Przyjęcie krzyża jest czymś więcej. Religia katolicka jest czymś niezwykłym. Ale już sam ten postawa estetyczna może przybliżyć człowieka. Dlaczego ludzie chodzą na pielgrzymki? Dlatego, że dziecko może ojcu wypielgrzymować uwolnienie od alkoholizmu. Na jakiej zasadzie? Na takiej zasadzie, na jakiej Jezus przywrócił ustawienia fabryczne kosmosu. Czyli jego cierpienie jest na szali z całym grzechem. Tak? I no, na czym polega ofiara? Na początku były ofiary po to, żeby przebłagać. Oczywiście Boga Ojca nie trzeba przebłagać, bo On jest kimś sprawiedliwym, ale żeby Bóg Ojciec mógł spojrzeć w oczy matce gwałconego noworodka, to Bóg Ojciec musiał doświadczyć przez swojego Syna cierpienia. Rozumiecie? Bóg jest sprawiedliwy, nie tylko miłosierny. I teraz ci ludzie, rzeczywiście niektórzy z nich są tak głęboko zdemonizowani, że mogą spowodować, wywołać tę chemię neurotransmiterów i hormonów, które powoduje orgazm. I oczywiście za tym nie kryje się nic, to jest tak jak masturbacja. Za tym idzie tylko smutek, tak? No bo to jest wyzwolenie pewnych substancji chemicznych w organizmie człowieka, a nie ma tam miłości, nie ma tam więzi, nie ma tam tego, co jest w małżeństwie sakramentalnym albo poza katolicyzmem, gdzie jest w głębokiej więzi na całe życie mężczyzny i kobiety. Poza katolicyzmem. Dobrze, więc dwa paradygmaty i wciąganie. I teraz... O czym mogę wam jeszcze opowiedzieć? Reinkarnacja.
ta idea jest po prostu błędna. Jest pewnym sposobem myślenia, który pozwala ludziom w tamtej kulturze, w Indiach, który pozwalał jakoś odnieść się do problemu cierpienia, dziedziczenia i sprawiedliwości. No i oczywiście to jest sposób niedoskonały. Jest tylko jedno wcielenie, a potem śmierć i sąd. Tożsamość wcieleniowa. Tutaj te wszystkie opowieści. Tak, przebadano to. I używano hipnozy bardzo często w Stanach, bo ktoś dochodził do wniosku, że był molestowany, poszedł do hipnotyzera i on udowodnił, że i tak dalej, i tak dalej. Tu wtedy matka, ojciec, miliony musicie nam dać, tak? No i okazało się, że kiedy przyłożono do tych opowieści dziwnych treści narzędzia procesowe, no to nagle się okazywało, że dziecko było molestowane przez ojca w chwili, w której ojciec przez 2 lata był w Australii. A to wszystko się odbywało w Stanach Zjednoczonych. Więc regressing to jest po prostu demoniczne działanie. Szkoła wiedzy szamańskiej, połączenia astralne. Będę mówił takimi hasłami, żeby za chwilę opowiem o procesie który trwa od pierwszego wieku naszej ery, bo chrześcijaństwu, potem katolicyzmowi, towarzyszyła zawsze wiązka wierzeń. Tak? I wtedy pomiędzy filozofią bezinteresowną, która była sposobem opisu świata, a wiarą katolicko-chrześcijańską, tak, również mieściły się różne opowieści dziwnej treści i to była gnoza. I o tym procesie, jak to przechodziło przez średniowiecze aż do nowożytności, aż do czasów współczesnych opowiem. Natomiast teraz te wszystkie pojęcia, o których mówię, one odnoszą się właśnie do tych tradycji. Do tych różnych i ci ludzie niczego nie wymyślają. Oni po prostu biorą z tego i robią różne elementy i biorą i robią swój sposób kaleczenia ludzi. Zatem połączenie astralne. Jest to związane z ideologią spirytystyczną, połowa XIX wieku. Energia duszy, praca z wahadełkiem. To jest radiestezja. Również wiedza tajemna, nie mająca żadnego związku z rzeczywistością, nic takiego jak żyły wodne nie istnieje. Synchronizacja kwantowa, 2 punkty. To już jesteśmy po skompromitowaniu się religijności New Age w latach 80., kiedy okazało się, że wspólna medytacja dziesiątków tysięcy ludzi na całym świecie jednak nie przyspieszyła ery wodnika. Nie zdarzyły się te rzeczy, które ci zwiedzeni guru tych różnych duchowości obiecywali, kiedy siłą umysłu nie udało się podnieść Pentagonu, mimo że tam otaczała jak cała watacha tych przebudzonych ludzi i ściągnięto ich tutaj po to, żeby osiągnąć pokój na świecie, jak będziemy medytowali, jak będziemy wizualizowali, jak będziemy kładli język na, jak będziemy się jasne energie, ciepłe wibracje przekażemy i świat się zmieni. No nie zmienił się. I w tym momencie jakby ta wiązka wierzeń związana z New Age scyniczniała. I to synchronizacja kwantowa, 2 punkt, to jest już konstrukcja taka dla człowieka dzisiejszych czasów, która ma przekonać go, że robi rzeczy, które nie mają nic wspólnego z duchowością. Że wizualizacja i afirmacja czegoś, czego nie ma, że nie jest czynnością magiczną, a jest czynnością magiczną. Bo jeśli medytujesz z intencją, jeśli oczekujesz, to od kogo oczekujesz tego? Od wszechświata? Jest bezosobowy, jest zbiorem materii. Od umysłu kosmicznego? Tak, jest umysł kosmiczny. To jest demon, który się pod niego podszywa. Tak? Czego oczekujesz, znaczy od kogo oczekujesz tego, o co prosisz, czego nie możesz dostać na drodze naukowej, związanej z prawami przyczyna i skutek. Tak? No bo jeśli oczekujesz
że będziesz miał przed domem Ferrari, tak? No to łamiesz. I nie pracujesz ciężko, nie zarabiasz pieniędzy. No to jeśli uwierzyłeś, że mocą myśli można przyciągnąć sobie szczęście, przyciągnąć sobie partnera, tego właśnie, jedynego na całe życie, tak? No to uległeś manipulacji. A tutaj chodzi, tym ludziom chodzi tylko o jedno, żebyś medytował z intencją, czyli żebyś poprosił kogoś, kogo nie widzisz i nie znasz, o to, żeby zrobił coś dla ciebie materialnego najczęściej. To jest tak. Już wkrótce Wiolu dostaniesz materiały i będziesz umieszczała je na stronie Tequili Blog. W tym będzie jedno świadectwo Kasi, która właśnie uczestniczyła w takich medytacyjnych seansach Klaudii Pingot i prowadzona przez nią, a mówiła, że no, tak żadnych tych energii kwantum tamtego nigdy tego nie stosowała, tylko jakieś proste relaksacyjne. Tamto uważała za bzdurę, ale jeden raz, kiedy była absolutnie w słabej formie, to zaczęła taką medytację prowadzoną. Dlaczego? Dlatego, że ty możesz mówić, nie wierzę w horoskopy, jeśli je czytasz, to znaczy, że w nie wierzysz. Choćby ta wiara była muśnięciem tylko, bo tak było u Kasi, no to jednak, kiedy była słaba, to doszło do wniosku, a nuż widelec, może Panu Bogu świeczka, diabłu ogarek, może tu jakiś ogarek dla mnie jest, tak? I co zrobiła? No, szła tą łąką, tymi dolinami, te sarenki, to wszystko, medytacja prowadzona, idzie sobie, wchodzisz do doliny, potem za tych gór wstaje słońce i teraz oddaj cześć, poproś, przywitaj się, czyli spotkaj się, przywitaj się, z czym? Ze słońcem? Absurd, tak? Rozżarzona kula gazów. I poproś, medytuj z intencją, rozumiecie? Zawsze chodzi o wolę, bo, i tu jesteśmy w ważnym punkcie, pierwszą rzeczą jest intelekt, ale drugą rzeczą jest wola. Po to nam brudzą umysły, po to wciągają nas z tej przestrzeni bezpiecznej, jaką daje nauka i wiara, w przestrzeń wierzeń, która jest niebezpieczna. Po to mieszają w głowach tym wszystkim ludziom dziś. Dziś 70% Polaków, może 80% Polaków reprezentuje świat wierzeń, przesądów, magii. Choćby ubierane to było w język nowoczesny, bo jest ubierane w taki język. Tak? Bo zawsze chodzi o akt woli. Ktoś, kto idzie do bioenergoterapeuty, nie oczekuje, że przyjdzie do niego demon, ale oczekuje czegoś, czego dostać na drodze bioenergoterapii nie może. Oczekuje zdrowia, bo ta energia nie istnieje, a on otwiera się na autorytet tego bioenergoterapeuty. Opowieści, że uzdrowił tyle osób, tak, robi jakieś dziwne ruchy rękoma, zapala świece, coś tam robi, tak? Wszystko po co? Żeby zdobyć autorytet. A jeśli, daj Boże, powie komuś coś ważnego, tak jak robią wróżowie, z jego historii, z tej historii tego klienta, tak? O czym nikt nie powinien wiedzieć, a ten człowiek wie, no to masz autorytet. No i teraz o co chodzi? O otwarcie się. I Kasia otworzyła się na to słońce, w cudzysłowie, na ten i wypowiedziała intencję. I w tym momencie nastąpiło spotkanie, tak? Opanował ją demon. I to świadectwo będzie, Wiolu, przypomnij mi, żebyśmy je zamieścili. Synchronizacja kwantowa, dwupunkt, tak? Te wszystkie łączenia widzialnego z niewidzialnym, tylko że dziś mówi się o tym, że świat duchów jest materialny. I to jest absolutne oszustwo. I teraz jest takie pojęcie jak tulpy, leczenie.

którymi mógł badać tę rzeczywistość, równolegle do powstającego kościoła miały miejsce wierzenie gnostyckie. I te wierzenia gnostyckie, z nich wyszło bardzo wiele tych dzisiejszych wierzeń, tak? Tych systemów przekonań i praktyk inicjacyjnych. Tam chodziło o to, że oni mówili, niepotrzebna jest wiara, my wystarczy, żebyśmy wiedzieli, tak? To anioł światłości ich w to prowadził, czyli demon, który mówił im, że nie chodzi o to, żeby zaufać Bogu, że ty sam się zbawisz. Ty sam się wiedzą zbawisz. W średniowieczu to była nekromancja, przywoływanie demonów. To były jakieś nienaukowe formy alchemii. To była astrologia, to są nurty właśnie, wierzeń, nie mające wspólnego z Kościołem i nauką. I w ostatnim tekście swoim, przedostatnim, pisze tak. Bunt Lutra, poszukiwanie ojca współczesnej medycyny Paracelsusa, wynikające z ciekawości świata, ale dotykające również demonicznych praktyk. Astrologia, korzystająca z ksiąg, uczona magia, czyli magia, której się uczyło z ksiąg, nie to czarostwo wiejskie, tak? Hermetyzm renesansowy, kabała chrześcijańska, to początek tradycji wiedzy tajemnej, z wieku na wiek konsekwentnie odrzucanej przez ośrodki akademickie, autorytety religijne. Tak? Jaki jest lit tego tekstu? Nowożytność to era dzikich duchowości, karykatur religii. Również w tej sferze człowiek stał się miarą rzeczy z katastrofalnym skutkiem, a potem ze smutkiem. I o tym wam mówię. To się rozpoczynało od intelektualnych marginesów. Dziś dzikie duchowości wypełniły całą popkulturę. Cała popkultura, główne przesłanie popkultury jest satanizujące. O tym też już mówiłem. Współczesny ateistyczny satanizm jest osoczem popkultury. I tą stronę, tę tezę jestem w stanie udowodnić w każdej rozmowie. I teraz tak. Kolejny istotny etap nowożytnej heretyckiej ścieżki duchowej, nurtu humanistyki sprzecznego z nauką i wiarą, bierze początek od żyjącego w latach 1688-1772 Emanuela Swedenborga. Naukowca, filozofa, mistyka, interpretatora Pisma Świętego. On powiedział, że jego objawienia, a to były objawienia spirytystyczne, po prostu rozmawiał z demonami, dowiadywał się o mnóstwie różnych rzeczy, które były bzdurą. Ośmieszył go Wolter, o ile dobrze pamiętam, bo ten miał przepowiedzieć jakieś trzęsienie ziemi, czy jakieś zalanie czegoś. I oczywiście tego nie przepowiedział. Wolter nie jest absolutnie pozytywną postacią w tej opowieści, ale tutaj akurat wykazał Swedenborgowi, że jest w sferze irracjonalnej, się porusza, tak? I teraz chodzi o to, że Swedenborg wprowadził ideę, że prywatne jawienia mają taką samą wagę jak objawienie Biblii. I to rozpętało pandemonium, bo wszyscy zbuntowani ludzie, którzy mieli w sobie wystarczająco pychy, zaczęli poszukiwać sensu świata i kontaktować się z istotami duchowymi. No ale zawsze przychodzi demon. Aniołowie światłości, aniołowie Boży nie przychodzą. Oni współdziałają z człowiekiem w sposób istotny, ale nigdy nie przychodzą wyzwani. Wzywać można tylko złe duchy. One się mogą przedstawić jako Napoleon, wujek Zenek, albo anioł światłości, albo twój anioł stróż, ale to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. I teraz tak. Kontakty z duchami uspołecznił XIX-wieczny spirytyzm, czyli te wszystkie stukające i wirujące stoliki. Potem, no i całe pokolenie Zachodu już doświadczyło tutaj inicjacji. Potem powstał okultyzm, który był niejako w opozycji do spirytyzmu, ponieważ okultystom już chodziło o władzę. Spirytyści słuchali duchów, a okultyści wrócili do tego, że chcą nakazywać duchom, wrócili do praktyki nekromantów, chcieli nakazywać tym duchom i rządzić nimi. Oczywiście one udawały do momentu, w którym ten człowiek się nie otworzył na złego ducha, a potem już eksploatowały ich i niszczyli. Tak, i tutaj mamy te pojęcia związane z okultyzmem. Światło astralne, eter, kosmiczny fluid, siła od, moc vril i tak dalej, i tak dalej. Czyli oni mówili zawsze o niewidocznym.

0: wewnętrznym czynniku przenikającym świat. I dzisiaj tak samo się mówi, ta energia, o której jest mowa, tak? Pole morfogenetyczne i tak dalej. Zawsze odwołanie się do tego samego. To jest tak prymitywne intelektualnie, że jak nie potrafimy czegoś wytłumaczyć, to wymyślamy cokolwiek, tak? To jest hipostaza, tak? Wymyślamy cokolwiek i na podstawie nieznanego tłumaczymy niezrozumiałe. Rozumiecie? Dlatego to jest wiedza tajemna, bo ona ukrywa nędzę intelektualną tych ludzi. Nędzę intelektualną okultystów. Nędzę intelektualną wszystkich tych profesorów, którzy tak jak Prokopiuk, jak pan Prokopiuk, jak pan Stefański, jak pan Suliga, ci wszyscy ludzie byli traktowani jako guru, a oparte to wszystko było na żenujących podstawach intelektualnych. I teraz przeskoczę do lat 20. XX wieku. Wtedy środowiska okultystyczne się ostatecznie skompromitowały. Te wszystkie stowarzyszenia wiedzy tajemnej, teozofia, Golden Dawn, te wszystkie nurty, które wtedy były ważne, ośmieszyły się w skandalach pedofilskich i obyczajowych, nieważne. I wtedy rozpoczęła się historia parapsychologii. Do dzisiaj ta historia trwa. Do dzisiaj są ludzie, którzy przekonują mnie, że parapsychologia to jest nauka. Nie jest nauką, nigdy nie była. Ona tłumaczy, próbuje przy pomocy... Powiedziano, że nie istnieje świat duchowy. To znaczy, że te wszystkie rzeczy nadprzyrodzone, które się dzieją, one są efektem działania naszego mózgu. Telepatia, telekineza. Rozumiecie? Kiedyś próbowano rozmawiać z duchami. Potem próbowano im narzucać wolę. To okultyści, wcześniej ci spirytyści. A teraz ci wszyscy doszli do wniosku, że człowiek opętany, na przykład Jung był człowiekiem opętanym, Carl Jung, miał epizod spirytystyczny i dlatego człowiek o takim umyśle robił takie bzdury, że zacierał granice pomiędzy religią objawioną a religiami naturalistycznymi. Co do dzisiaj powielają seminaria jezuickie i różne inne katolickie seminaria, gdzie Jung jest autorytetem. Mniejsza. Jesteśmy w czasie, kiedy powstała parapsychologia. I parapsychologia ukrywała demoniczny aspekt jasnowidzenia, klimuszko, różnych oddziaływań, tak, telekinezy, przesuwania przedmiotów i tak dalej, pod językiem, według którego to wszystko miała być moc mózgu. Nadprzyrodzone działanie, potęga podświadomości, moc pozytywnego myślenia. Nie będę używał słów, chociaż miałem ochotę powiedzieć, jaka to prawda. Czyli przyczyn telepatii, jasnowidzenia czy telekinezy szukano w rzekomych zdolnościach umysłu. Psychologizowanie demonicznych zjawisk duchowych okazało się ścieżką donikąd. Julian Ochorowicz czy ksiądz Klimuszko i inni, o ile nie byli oszustami, doświadczali manifestacji demonicznych, ale ich przyczyn nie szukano już w kosmicznych energiach, tak jak to robili okultyści, czy w świetle astralnym, tak jak robili to inni okultyści i spirytyści, lecz znajdowano w psychice człowieka. Oczywiście absurd. I teraz znowu się skompromitowała ta parapsychologia, no bo nie wyszło nic z tego, co oni mówili, że ma wyjść, to nie wychodziło. Żadne przewidywania, żadne mechanizm zanikania. To wszystko naukowe, ja to wszystko, metody naukowe to deprecjonowały. Ja o tym już wielokrotnie mówiłem na tym kanale i w naszym radiu. I teraz nastąpił i teraz tak. Kolejne pokolenie ludzi szukających nadprzyrodzonej władzy znalazło inne pole realizacji swoich pełnych pychy potrzeb. Nastąpił czas religijności New Age, czyli synkretycznego ruchu duchowego zakładającego, że zbiorowym wysiłkiem uda się spowodować nadejście ery wodnika, co oznacza zakończenie ery ryb, czyli ery chrześcijańska. Chrześcijaństwa. Kiedy padło po raz pierwszy pojęcie New Age? W książce, którą wydała Anne Bailey, która była następczynią Madame Blavatsky w Towarzystwie Teozoficznym, a wydawnictwo nazywało się Lucifer Trust. Potem Lucis Trust to skrócono. Więc nie ma co tutaj głębiej się w to wgłębiać. Teraz używano często pojęć karma, yoga, reinkarnacja, połączenie tego z okultyzmem, połączenie z tego z psychologią humanistyczną i z ezoteryką. I to wszystko upadło w latach 80. I teraz mamy do czynienia z cynicznym powrotem do kultów. I to jest nowa era. Postokultystyczna, postpsychotroniczna, postparapsychologiczna. Tak? Dziś narkoprzestępcy w Meksyku czy w Kolumbii składają ofiary z dorosłych mężczyzn bezpośrednio już. Nie szukają kapłanów wudu. Sami ci mistrzowie, ci bossowie zażynają ludzi, żeby chronić się przed policją i przed konkurencją. Dobrze. Jednym z tych nurtów współczesnego, tego przed czym należy się chronić, jest satanizm nowożytny. Wszystkie krążące w sieci teksty na temat satanizmu, które przeczytałem, są złożone z kłamstw, półprawd i manipulacji. Niestety ani naiwność, ani powierzchowność, ani głupota nie chronią przed konsekwencjami przyzywania zła. I czy ty wiesz, że przyzywasz zło, czy też tylko robisz rzeczy absurdalne, które nie mogą się zrealizować, nie ma to znaczenia, bo on się zawsze wciśnie tam, gdzie tylko znajdzie pretekst. Demon nie może wykopać drzwi twojej duszy, ale ty możesz mu dać pretekst do tego, żeby się tam wślizgnął. Załóż sobie amulet, pentagram, to jest tak, jakbyś założył tabliczkę: demonie, zapraszam cię do swojego wnętrza. Zacznij prosić o rzeczy nierealne i myśl o nich, że one się zrealizowały, to jest zaproszenie złego ducha. Dobrze. Dwa paradygmaty wciągania, o tym mechanizmie wciągania powiedziałem. Człowiek, katolik jest najnowocześniejszym człowiekiem XXI wieku. I teraz dwa paradygmaty, dwa sztandary, tak? Zapytaj się siebie, gdzie jest twój skarb. Jeśli masz problemy, bo dzieją się w twoim życiu rzeczy straszne, jeśli jest smutek duchowy, jeśli nie możesz modlitwy, tak? Jeśli te depresje, które się nie dają leczyć farmakologicznie, pech, od momentu, kiedy byłeś u tarocisty, w twoim życiu seriami dzieją się negatywne rzeczy, tak? Życie się składa, a od tego momentu zaczęło się rozkładać, tak? Możesz szukać pomocy, tak? Telefoniczna poradnia duchowa, na Facebooku jest numer, na YouTubie tutaj jest numer. Ja mogę ci pomóc spróbować zracjonalizować to, co się z tobą stało. A potem jest wejście w świat Jezusa Chrystusa, bo tylko On może dać wolność. I dlatego pytanie jest, gdzie jest twój skarb? Gdzie jest twój skarb? Czy tutaj na ziemi, że ważne są pieniądze, władza, albo dziecko, albo małżonek, albo praca, cokolwiek. Jeśli coś jest ważniejsze od Boga, możesz spodziewać się smutku. Bóg stworzył świat w taki sposób, że byliśmy w nim szczęśliwi. W ten świat wszedł grzech i zniszczył naszą więź z Bogiem. Historia Boga i człowieka rozpoczyna się od grzechu pierworodnego. Najpierw był ten szczęśliwy czas, ale w pewnym momencie pojawił się grzech. I teraz tutaj wchodzi Jezus Chrystus. On cierpiał po to, żeby tobie dać szansę na wyjście z tego wszystkiego, co cię dziś gnębi. To jest prawdziwa nadzieja. I to jest wiara. Wiara rodzi się w taki sposób, że spotykasz człowieka, który ma doświadczenie wiary i widzisz, że ta wiara jest czymś realnym, że jest żywa, że zmienia życie tego człowieka. I wtedy możesz otworzyć się na wiarę. I jeśli uwierzysz, że Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem, to znaczy, że dał się zabić w potworny sposób po to, żebyś ty miał życie i to życie w obfitości i że wyciągnie cię z tej depresji, wyciągnie cię z tego pecha, z tej statystycznie nieprawdopodobnej ilości negatywnych wydarzeń w życiu, że przywróci ci radość, że zobaczysz, że są balkony, nie tylko, że jest bruk, tak? Że odetchniesz, że będziesz człowiekiem, który jest w stanie cieszyć się samym faktem, że wstał. Ja byłem w głębokich depresjach, dwa razy w bardzo głębokich, tak? Ja wiem, czym jest ten świat bez nadziei. I mówię ci, Jezus Chrystus, On może wziąć wszystko to na siebie, co ciebie teraz oddziela od radości. Ale z Nim trzeba się spotkać. Jego trzeba poprosić. Musisz popatrzeć Bogu w oczy. Jak popatrzeć w oczy kogoś, komuś, kogo nie widać? Ja już tyle się modlę, tyle zdrowasiek, tu księdzu dałem pieniądze, żeby się modlili. Tak? To w ogóle nie o to chodzi. Pobożność nie zbawia. Zbawia spotkanie Jezusa Chrystusa. Jeśli też chcesz tego doświadczyć, to się teraz pomódl. Nawet jak w Niego nie wierzysz. Bo On traktuje te słowa poważnie. Bardzo często ludzie odchodzą, bo czekają na to, że pstryk i natychmiast mąż przestanie pić. Czy coś, co cię zabija, się skończy. To tak nie działa. Ale Bóg realnie wchodzi w historię człowieka i jeśli będziesz trwał wiernie przez jakiś czas od momentu, kiedy zaprosisz Jezusa Chrystusa i przyjmiesz Go jako swojego Pana i Zbawiciela swojej codzienności, ja też będę się modlił o to, żeby Bóg dawał mocne znaki. Tak? Ja mówię o swojej historii teraz. Tak? Ja modliłem się, Boże, mów do mnie dużymi literami, bo ja nie rozumiem, co się ze mną dzieje. 2 lata i 2 miesiące nie rozumiem, ale byłem wierny, nie odpuściłem. Wołałem. A czemu te 2 lata? Bo ja sam nie chciałem wyjść z tej sytuacji. Bo ja sam cały czas reprezentowałem błędny sposób myślenia. Zawsze jest pierwszy umysł. Popatrzcie, Maria Magdalena, jak spotkała Jezusa zmartwychwstałego, to myślała, że to jest ogrodnik. Jej umysł nie był w stanie zrozumieć, że ten człowiek, który wyglądał identycznie po zmartwychwstaniu, jak ten Jezus wcześniejszy, że to jest On. Ona widziała tam kogo innego, dlatego że jej umysł nie był w stanie przeprowadzić operacji polegającej na tym, że uwierzy w to, że możliwe jest zmartwychwstanie i że Jezus jest tym samym, który ma dziury w rękach, dziurę pod sercem, dziury w nogach, tu dziury, rany, że to jest ten sam i że On jest Mesjaszem, czyli że jest Bogiem. Monoteiści nie mogli w to uwierzyć. Jak to? 2 osoby? I dlatego Maria Magdalena widziała tam ogrodnika, bo rozum poszedł po najprostszej, umysł poszedł na najprostszej ścieżce. Tak nasz komputer przeliczył na najbardziej prawdopodobne, że tam jest ogrodnik. I w chwili, w której Jezus powiedział do niej po imieniu Mario i ona usłyszała głos swojego nauczyciela, w którym była zakochana każdą cząstką swojego ciała, swojej duszy, swojego umysłu, swojej woli. Ona była oszalała na punkcie Jezusa. W najlepszym tego słowa znaczeniu. Ona czekała, kiedy tylko będzie pierwszy moment, żeby móc pobiec do grobu i namaścić ciało, wreszcie dokonać tych wszystkich czynności, które Żydzi czynili ciałom, żeby według ich wierzeń wszystko było tak, jak trzeba, na miejscu. Tak? I ona biegła, chciała, tak? I spotkała kogoś i nie widziała, bo w jej sercu nie było wiary. Tylko wiarą można przyjąć to, co Jezus jej pokazał, co objawił, czyli siebie. Jeśli uwierzysz, że Jezus zmartwychwstał i że to ten historyczny Jezus z Nazaretu, syn Maryi, który miał wielu kuzynów nazywanych braćmi wtedy, tak? Że jeśli ten bezgrzeszny człowiek i Bóg jednocześnie, tak? Że On może do ciebie przyjść, jeśli w to uwierzysz, to On zmieni twoje życie całkowicie. Całkowicie, tylko musisz być uważny i cierpliwy. Ale będziemy się modlić o to, żeby było też boom. Bo to jest coś, co przekonuje człowieka najbardziej, że dzieje się boom w sercu, tak jest. Miłość, wylanie miłości Bożej. Ale być może będziesz musiał poczekać na rekolekcję, ale być może to się zdarzy dzisiaj. Dobrze, Bóg Ojciec i miłość. Człowiek wniósł grzech i rozwiązanie tej sytuacji jest w Jezusie Chrystusie. A potem, jeśli coś takiego w tobie się zdarzy, to napisz do mnie, bo potem potrzeba dalszych kroków i trzeba utrzymania tego daru, a to już wymaga wiedzy, katechezy, to wymaga prośby do Ducha Świętego. Módl się do Ducha Świętego codziennie. A potem tam, gdzie był Bóg, tam był, gdzie był grzech i człowiek, tam, gdzie był Jezus i tam, gdzie jest Duch Święty, pojawiają się my, czyli wspólnota. I myślę, że Pan Bóg buduje tutaj wokół nas wspólnotę, więc pomódlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jezu Chryste, przyjdź proszę do mojego cierpienia. Jezu Chryste, jeśli jesteś, bo nie wiem, czy jesteś, ale jeśli jesteś, to zmień moje życie. Obieram Cię za swojego Pana i Zbawiciela każdej sekundy mojego życia oraz całego mojego życia na końcu. Bądź moim Panem, osobistym Zbawicielem. Uznaję Cię za Boga. Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Duchu Święty. Boże Ojcze, bądź uwielbiony w tym, że dałeś mi życie. Proszę Cię o szczęście przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego serdecznie wszystkich pozdrawiam. Zapraszam do radia, a widzom kanału dziękuję.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: Nie pytaj dlaczego, a pytaj dla kogo. Rozłożenie systemu. Niby wydaje się proste pytanie, nie dlaczego, a dla kogo, a zupełnie inna motywacja, zupełnie inne spojrzenie, zupełnie inna perspektywa. Ze względu na kogo, albo dla kogo to robi, nie? Przede wszystkim kazanie powinno być o czymś. Konkretnie do życia. No zobacz, co z tego pasuje, tak? Co z tego do ciebie trafia, nie? I w pewnym momencie sama wypaliła, mówiąc do syna, ja nie wiem naprawdę, po co ci to bierzmowanie? Podczas gdy syn sam się zgłosił do tego bierzmowania, mało tego właśnie, co mamy namówił, żeby właśnie z nim przyszło na to spotkanie. Czasami role ewangelizatorów się odwracają. Na pewno obecność i słuchanie. To, co jesteśmy w stanie zainwestować w dzieci, no to jest inwestycja w przyszłość, nie? I tutaj ta obecność jest szalenie, szalenie ważna, żeby w niedzielę chociaż razem do stołu usiąść.
1: Witamy serdecznie w kolejnej odsłonie naszej audycji Niebo Otwarte. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz dr Tomasz Kostecki, duszpasterz harcerski, dyrektor Bursy dla Młodzieży Męskiej w Siedlcach, fachowiec od spraw młodych. Proszę księdza, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Miło mi za takie przywitanie, zwłaszcza o tym fachowcu od młodzieży, od spraw młodzieżowych. Nie wiem, czy 50-latek może być fachowcem od tej dziedziny, gdyż wydaje się, że ten przedział wiekowy coraz bardziej się zaznacza i coraz bardziej zaznacza się różnica pokoleniowa. Ale ja bym powiedział tak, kto chce, szuka sposobu, kto nie chce, szuka powodu. To stare powiedzenie autorstwa Żeromskiego. Ono też mi przyświeca w takich różnych podejmowanych pracach, działaniach duszpasterskich, w które jestem zaangażowany. Więc szukamy sposobu, o tak bym powiedział.
1: No i właśnie, jakie to są sposoby dzisiaj na tych młodych ludzi przyklejonych do telefonów komórkowych, swoich laptopów, niechętnych do wychodzenia na zewnątrz?
0: Ja bym powiedział tak, patrząc na pracę harcerską, bo to będzie dla mnie taki łatwy punkt odniesienia, to rzeczywiście wydaje się, że takiej młodzieży, która jest teraz zaangażowana w coś stałego, nie akcyjnego, tylko coś stałego, to rzeczywiście jest jakiś niewielki procent. Więc dla tych, co są stale zaangażowani, co uczestniczą w jakiejś formacji, wydaje się, sprawa jest troszeczkę bardziej oczywista, ponieważ każda grupa czy wspólnota ma jakąś pewną swoją formację, która wynika z wspólnych spotkań, z jakiegoś programu, który jest dla danej wspólnoty wytyczony. Natomiast pytanie jest inne, prawda, które tutaj pani postawiła, mianowicie, czy jak dotrzeć do tych, którzy nie są zaangażowani. Wydaje się, że no różnego rodzaju eventy, no bo tutaj trzeba postawić chyba na jakąś akcję, tak mi się wydaje, w tym sensie, że Kościół ma, czy ja patrzę na przykładzie naszej diecezji siedleckiej, czy nocne czuwania młodych, czy właśnie Jerycho Młodych, czy różnego rodzaju, teraz patrzę, jest kurs lidera dla młodzieży. Więc różne takie, no mogą być takie akcje, no w pewnym sensie, tak? Raz na jakiś czas adresowane. Tutaj szukamy różnych, czy duszpasterze szukają różnego rodzaju ciekawych, tak się przynajmniej wydaje, ciekawych tematów, ciekawych ludzi, którzy mogliby coś powiedzieć. No plus patrzę też na działalność księży, duszpasterzy, nie tylko księży, ale osób zaangażowanych w duszpasterstwo na przestrzeni internetowej. Czy to będą kwestia właśnie TikToków, czy to będzie kwestia, no YouTube to raczej nie, bo to jest chyba forma za bardzo długa, chyba że rolki, no to tak. Natomiast no coś musi, co być sensownego, a jednocześnie co musi trochę zaintrygować. No tak mi się wydaje, no współczesny człowiek jest oglądaczem, nie wiem ile, 15 sekund, 20 sekund i musi być naprawdę coś bardzo, bardzo mocno wciągającego, żeby to jego uwagę przyciągnąć na dłużej. Więc rzeczywiście chyba bardziej działanie obrazem, emocjami, niestety. Dzisiaj to też działa nie tylko w polityce, ale także i wśród młodych ludzi. Emocje, obraz, dźwięk. Bym powiedział jakieś działanie przez zmysły, nie? Nie wiem, tak mi się wydaje przynajmniej, no.
1: Bo chciałam dopytać właśnie o to, co dzisiaj działa na młodzież, ale już częściowo ta odpowiedź padła. Jak ich zachęcić w ogóle do wejścia w te propozycje?
0: Ja bym powiedział tak. Na pewno jest ważne mieć ze sobą jakąś grupę ludzi, jakiś sztab, z którym się pewne rzeczy robi. Tak? To jest na pewno ważne. Tak? I no, na pewno słuchać też ludzi młodych na pytania, jak oni to widzą, jak oni by to chcieli zobaczyć, jak oni by to widzieli adresować. No bo prawda jest taka, że oni są na co dzień w tym środowisku i na co dzień są wśród swoich rówieśników. No i ewentualnie pod tym kątem patrzeć, no jakich inicjatyw szukać. W Międzyrzecu Podlaskim ksiądz niedawno zorganizował zabawę andrzejkową na ponad 300 osób. 200 osób było dodatkowych na dodatkowej liście rezerwowej. Pytanie, co ich zaintrygowało, czy nie przypadkiem tylko tani koszt, no bo akurat całonocna zabawa z DJ-em, z wyżywieniem kosztowała 50 zł. Być może to jest, bym powiedział, taki haczyk, ta rybka. I być może jest tak, że trudno mi powiedzieć, bo akurat nie rozmawiałem dalej z tym księdzem na ten temat. Być może to jest ten haczyk, który spowoduje, że ktoś będąc na takim balu zechce czegoś więcej. Także wydaje mi się, że to chyba, o ile ja jeszcze pamiętam duszpasterstwo bardziej takie masowe, na zasadzie takie, że kupą mości panowie, prawda, bo wszyscy są w harcerstwie, czy wszyscy są w łazie, to ja będę. O tyle dzisiaj to raczej chyba to jest takie łowienie. No i teraz o dobrym słowa znaczeniu, szukanie takiej przynęty, która może zwabić. Czasami rzeczywiście jakiś okres życia człowieka, jakaś sytuacja życia człowieka powoduje, że będzie szukał. Aczkolwiek też z mojej pracy duszpasterskiej w szkole, bo przez 14 lat ostatnich uczyłem katechezy w Elektryku w Siedleckim, zauważam taką ciekawą rzecz, że chociaż młodzież chodzi na katechezę, i to, bo rzeczywiście tutaj jeszcze na wschodzie mamy całkiem spory odsetek chodzących na katechezę, to jednak bym powiedział, że ten proces takiego otwierania się, rozmowy z księdzem jest naprawdę długotrwały. To poszczególne osoby, i to naprawdę już bardzo przymusi, ponieważ to, co też zauważyłem, młodzi szukają porady, wsparcia u ludzi równych sobie.
1: Co to znaczy?
0: U równolatków. Taki przykład może dosyć taki drastyczny, ale też taki wiele mówiący. Kiedy właśnie zetknąłem się z moim uczniem, który miał nieudaną, Bogu dzięki, próbę samobójczą. I później podczas rozmowy z nim na ten temat no powiedział, że po prostu chciał bardzo pomóc swojej koleżance, która przeżywała jakieś trudności emocjonalne, uczuciowe, nie wiem, takie osobowościowe, bym powiedział, tak? I on postanowił jej pomóc. No ale z jego perspektywy, z jego doświadczeniem, to jest mniej więcej cały czas to samo doświadczenie, co ma jego rówieśniczka. I w pewnym momencie ta sytuacja go przerosła. I postanowił ze sobą skończyć, nie? Także to też pokazuje, że nie szuka się, może dlatego, że te autorytety się dzisiaj pogubiły, albo raczej, znaczy wiele zrobiono, żeby one się pogubiły, albo żeby zostały zagubione, tak lepiej tak powiedzieć, żeby zostały zagubione, albo zostały zniszczone. I nagle się okazuje, że młodzież zostaje na poziomie swoim. Albo jakiejś wątpliwej jakości moralnej pomagierów, że tak się wyrażę, z dziedziny internetu, nie?
1: A nie ma ksiądz wrażenia, że te problemy, które się pojawiają, wynikają z tego, że młodzi ludzie dzisiaj są o wiele bardziej słabi psychicznie, nieodporni na różnego rodzaju ataki, no ten hejt, który przecież jest tak popularny, słowo jest popularne, ale jest obecny w mediach, w szkole.
0: No tak,
1: czy są słabsi?
0: Ale dzisiaj boję się, że hejtem to już będzie powiedzenie nawet w niektórych przypadkach prawdy pewnej sytuacji, nie? Zwrócenie uwagi i tak dalej. To już niektórzy wezmą to jako hejt. Zgodzę się, że na pewno to pewnie już pokolenie nawet jest dalej, bo kiedyś mówiło się jeszcze parę lat temu, że jest to pokolenie płatków śniegu. Mhm. Pewnie dzisiaj to jeszcze dalej poszło. Może to już nawet nie są płatki. Czyli z jednej strony jest wyjątkowość albo takie poczucie wyjątkowości, jedyności w swoim rodzaju, prawda, i tak dalej. A z drugiej strony bardzo duża taka wrażliwość, ale ta wrażliwość w dużej mierze na własnej osobie, tak bym powiedział. Mhm. Więc to dzisiaj naprawdę niewiele trzeba, żeby człowiek gdzieś zamknął się w sobie, żeby gdzieś zaczął bardzo mocno coś przeżywał, czy nawet próbował się tarczyć na swoje życie, czy choćby nawet były sytuacje dosyć częste samookoleczenia jeszcze, nie? Więc na pewno jest to pokolenie słabsze. Tak bym powiedział. No, trudno winić to pokolenie, że jest słabsze, ponieważ pokolenie tych, którzy pamiętali gorsze czasy, wszystko zrobiło w tym kierunku, żeby to pokolenie nie miało ciężkich czasów. A stare powiedzenie mówi, że ciężkie czasy rodzą twardych ludzi. Twardzi ludzie rodzą dobrych ludzi, a dobrzy ludzie czy słabych ludzi, a słabi, dobre czasy tworzą słabych ludzi i chyba jesteśmy właśnie na tym etapie. A z kolei słabi ludzie tworzą ciężkie czasy. I wydaje mi się, że chyba coraz więcej czy coraz częściej możemy doświadczyć tej ciężkości. No właśnie, w kontekście relacji, budowania relacji, jak to jest bardzo trudne, także dla ludzi młodych, czy nawet w kontekście, oczywiście to jest wszystko uogólnienie, więc każde uogólnienie jest krzywdzące, trzeba też mieć to na uwadze, ale w dużej mierze myślę, że wielu narzeka na współczesnych młodych pracowników, gdzie to jest kwestia chwili, do czasu, kiedy się nie znudzi, dopóki to jeszcze jest jako taka atrakcyjne, natomiast później człowiek rzuca pracę i idzie gdzie indziej, tak? Albo nie idzie gdzie indziej, bo może sobie jeszcze na to pozwolić, że jest utrzymywany. Więc to tak, bym powiedział, no jest to pokolenie bardzo, bardzo delikatne. Bardzo delikatne. Mhm.
1: Ale ja... Tak, proszę.
0: Znaczy, ja tak patrzę nawet po stronie harcerskiej, nie? No, ja nie słynę z delikatności, to prawda. Aczkolwiek wiele, tak mi się przynajmniej wydaje, wiele już uczyniłem kroków do przodu, jeżeli chodzi o formację swoją. Natomiast wiem, że czasami kwestia powiedzenia czegoś w oczy bezpośrednio jest bardzo bolesna. Tak? I boję się, że czasami to jest kwestia środowisk, towarzystw, które gdzieś unikają mówienia prosto w oczy, podczas gdy mówią o tym poza plecami. I to tak jest, to bym powiedział, takie fałszywe. Z jednej strony jest taka ala lukierkowa wspólnota. Wszyscy się kochamy, wszyscy się akceptujemy, wszyscy jesteśmy dla. A z drugiej strony, no tak naprawdę jest to podszyte dużym egoizmem, tak bym powiedział, tak? Albo obojętnością.
1: Ale czy to znaczy, że nie istnieje już przyjaźń, bo taka prawdziwa, zdrowa przyjaźń zakłada powiedzenie sobie prawdy prosto w oczy. Kocham cię, ale to i to mi się nie podoba.
0: Gdybym powiedział, że nie istnieje przyjaźń, to bym się mylił, dlatego że widzę bardzo fajnie działające paczki przyjaciół, czy na bazie przyjaźni, tak bym powiedział, wśród harcerzy. Rzeczywiście ludzie, którzy się ze sobą dogadują, ludzie, którzy chcą być ze sobą, i gdzie też są trudne tematy, tak? I trudne sprawy. Więc wydaje mi się, że nie jest to jeszcze zjawisko wymarłe, że tak się wyrażę, przyjaźń. Natomiast to, co tak obserwuję w szerszym kontekście, to raczej jest potrzeba takiej wyłączności. To, co obserwowałem właśnie w tych wszystkich relacjach chłopak-dziewczyna, jeszcze ucząc w szkole, kiedy właśnie mam dziewczynę, tak, i tu jest cały ładunek emocjonalny, tu jest, można powiedzieć, zaraz wypłynięcie całej prawdy o sobie, i tak dalej. No ale problem polega na tym, że wiele tych związków jest raczej krótkotrwałych. No i później jest zawód, później jest gdzieś tam wycofanie i później jest że już nikomu nie można ufać, i tak dalej. Natomiast wydaje się, że czasami to jest pewne rzeczy za szybko, bo przyjaźń sama z siebie, ona też jest pewnym procesem. Natomiast może to też wynika z tego, że ten współczesny człowiek chciałby dzisiaj wszystko tu i teraz. Na raz, nie? A to no nie, do przyjaźni też trzeba czasu i potrzeba wartości czasu i bycia ze sobą, tak? Obecności potrzeba.
1: Wiem, że jedną z księdza metod jest stara metoda, jeszcze stosowana przez wielu kapłanów, zabierania młodzieży na wycieczki, na różne wyjazdy, na sprawdzenie siebie w trudnych warunkach. No i teraz pytanie, jak, czego oni uczą się o sobie na takich wyjazdach? Czy zdarza się, że rezygnują? Czy potrafią dotrwać?
0: Gdyby to tylko było możliwe. Pamiętam taki wyjazd, co prawda to już jest pewnie z 6 lat temu ten wyjazd w Beskid Żywiecki i pokusiliśmy się bardzo ambicjonalnie metodą, która kiedyś wydawała się normalną, czyli wędrówka po górach z plecakami, spanie w schroniskach, w bacówkach, według trasy. I rzeczywiście udało mi się zabrać taką grupę, nawet całkiem sporą grupę, bo chyba 21 osób było, plus dwóch wychowawców. No i pamiętam ten Beskid Żywiecki. Szliśmy od Zwardonia w stronę Zawoi. No już pierwszy dzień okazał się dosyć trudny. Fakt jest faktem, że po nocy spędzonej w pociągu od razu po mszy świętej w Zwardoniu w górę. No ale do tego pierwszego schroniska na przegibku to żeśmy szli naprawdę już z językiem na prawie depcząc. Natomiast pamiętam, że po pierwszym czy po drugim dniu takiej wyprawy, może ten drugi jeszcze był bardziej trudniejszy, to pamiętam, że połowa chciała wrócić. Całe szczęście, że chyba to nie mamusi odebrały telefony, tylko tatusiowie. To trzeba było jechać przez całą Polskę, żeby ich stamtąd zabrać. Więc chcąc nie chcąc, wszyscy musieli skończyć tą eskapadę. No i okazało się, że wszyscy sobie poradzili. Ale mieliśmy rzeczywiście różne takie zawirowania z perspektywy czasu, które też pokazywały, że no, po pierwsze trzeba się trzymać grupy, to na pewno. No i słuchać. Nie tylko wydawać się, że wiem, tylko że słuchać. No i sobie nawzajem pomagać. To też jest bardzo ważne. To też takie inne doświadczenie z kolei, kiedy właśnie w Sudetach mieliśmy właśnie, byliśmy na Śniesce, ale zanim tam żeśmy doszli, to jeszcze byliśmy wcześniej na... O, proszę bardzo, uciekła mi teraz nazwa. Za chwilę sobie przypomnę. Tam mieszkali na Szczenicy. Mieszkaliśmy, no i pamiętam, był z nami chłopak, który rzeczywiście miał spore problemy, jeżeli chodzi o chodzenie po górach. Bardzo chciał pojechać w te góry, ale rzeczywiście no, miał trudność, plus jeszcze plecak. I wiem, że dla niektórych było bardzo ciężko zrozumieć, że trzeba rozładować jego plecak po kilku naszych plecakach, w tym oczywiście plecak u księdza, no żeby chłopak z nami szedł dalej, nie? No, no niektórzy wprost mówili, przecież wiedział, na co się pisze. No nie wiem, czy do końca wiedział, na co się pisze, ale wiedział, że jedzie w góry, to na pewno. No i niektórzy mieli dużo problemów ze zrozumieniem, że trzeba mu pomóc. Więc myślę, że nawet ta sytuacja, bo tam później jeszcze była rozmowa na ten temat, było oburzenie, rozmowa, ale wydaje mi się, że coś takiego zostaje. Zostaje na później. Bo to też... To jest takie trudne w pracy z młodzieżą, że tak jak myślę, wielu wychowuje dzieci, że nie widzisz od razu owocu. Wspaniale by było powiedzieć i od razu cyk zrobione, a od razu prawda, wydany owoc, prawda, zakwitło super pięknie. Natomiast no tutaj wydaje ci się, że przez długi, długi czas stukasz tym grochem o ścianę i wydaje ci się, że nic z tego nie ma. A później się okazuje, że właśnie coś jednak z tego jest. No i żeby tak też pozytywnie coś powiedzieć, to niedawno niż wczoraj czy przedwczoraj telefon od mojego ucznia, już maturzysty, dawnego maturzysty, już 5 lat temu skończona szkoła, może 4. Proszę księdza, chcemy spotkać się u księdza z chłopakami, niech się znajdzie czas, bo ja muszę się też księdzu czymś pochwalić. Ja mówię, no Sebastian, gratuluję. Domyśliłem się, że chodzi oczywiście o narzeczeństwo. Mówi, no tak, oczywiście proszę księdza i mówi, i proszę księdza, jest wszystko tak, jak ksiądz mówi, wszystko w swoim czasie i w swoim właściwym porządku. Ja mówię, kurczę, to widzę, że coś z tej religii zostało. Mówi, no proszę księdza, zostaje, jednak ksiądz na darmo do nas coś mówił. Więc to też takie pozytywne też zaduszki, tak bym powiedział. No.
1: To na pewno daje radość, bo czasami można poczuć, że skrzydła są podcięte, że już nic do nich nie dociera. Ja mówię z perspektywy matki, bo czasami to jest tak jak grochem o ścianę, ale potem gdzieś w jakichś takich sytuacjach zupełnie niezwiązanych z tamtym tematem okazuje się, że też gdzieś to zdanie zostało i czasami nawet te dzieciaki potrafią wprost to zdanie, które ja im tłukłam do głowy tyle czasu powtórzyć słowo w słowo. No to są świetne świadectwa. Ja tak sobie słucham tego, co ksiądz opowiada i mam takie wrażenie, że tutaj receptą na tych młodych ludzi nie jest koniecznie zabranie ich tak fizycznie gdzieś na jakiś wyjazd, tylko stworzenie im możliwości pobycia razem. Stworzenie takiej sytuacji, w której mogliby zobaczyć, że nie są samotnymi wyspami, że są wokół nich inni ludzie, którzy mają gorzej, no powiedzmy tak. I znalezienie się w sytuacji, w której do tej pory ja oczekiwałem pomocy, a w tym momencie widzę, że jest ktoś, kto może się oprzeć na mnie. Czy ma ksiądz takie doświadczenie?
0: Na pewno każda forma jakiegoś wolontariatu, która otwiera na pomoc drugiemu człowiekowi, jest bardzo dobra. To co by nie mówić na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której osobiście nie jestem fanem, ale pomysł jest strzelony w dziesiątkę. Jest to akcja, to już jest,
1: no właśnie,
0: to już jest dobre, ale akcja, która jest akcją dobroczynną. Czyli właśnie przynajmniej tak jest w zamiarach, tak bym powiedział, i z taką inicjatywą, z takim pomysłem ci młodzi się w to angażują. I tutaj od ich strony nie podejrzewam żadnych niecnych motywacji, czy jakiś tam, nie wiem, chęci szukania jakiegoś zysku. Czyli od ich strony, ja bym powiedział, to jest bardzo dobre zagospodarowanie, tak? I wydaje się, że w wielu sytuacjach, ja patrzę po życiu obozowym w harcerstwie na przykład, tego wprost uczymy, gdzie na przykład jest wyjście do ludzi z propozycją zrobienia dobrego uczynku. Oczywiście zawsze jest pytanie, po co, na co, dlaczego, wytłumaczenie.
1: Dlaczego ja?
0: Dlaczego? No ale tylko akurat całą zastępicie, więc to nie jest problem. Dlaczego ja? Natomiast no, w harcerstwie może znowu jest łatwiej, dlatego że to jest w formacji harcerskiej, tak, służba. Trudno powiedzieć, żeby było inaczej. Natomiast no, też uczciwie powiem, no, też tak patrzę po moich harcerzach czy harcerkach, no to czy zaangażowanie w Szlachetną Paczkę, czy właśnie w zbiórki żywności, czy w Międzyrzecu, czy w Siercach, to rzeczywiście to procentuje, rzeczywiście. I to jakoś jest pociągające dla ludzi młodych. Na pewno to, co pani powiedziała, żeby zrobić wspólnotę, tak, to jest w ogóle, wydaje mi się, to dobre wyzwanie tego, żeby stworzyć wspólnotę. Bo jeszcze zgromadzić ludzi koło siebie to jest jedna rzecz, to można na jakiejś akcji, natomiast żeby zrobić z nich wspólnotę, to no, ci ludzie po prostu też jakoś muszą zechcieć tego, potrzebować tego, nie? Boję się, że świat wirtualny robi jakąś taką namiastkę tej wspólnoty i jest od tej racji, że jest łatwiejszy, bo jest mniej wymagający, to też w dużej mierze też to blokuje. Dzisiaj nawet rozmawiałem z wychowawcą na ten temat, jak bardzo to sprytnie zostały zaprojektowane te wszystkie portale społecznościowe, to wszystko, cała, można powiedzieć, wirtualna społeczność. I co ciekawe, twórcy tych społeczności swoim dzieciom zabraniają używania w ogóle telefonu z internetem, nie? To też jest ciekawe, że tworzy się pewne narzędzia, które działają jak smycze na człowieka, a z drugiej strony sama mu się ma świadomość tego, do czego to ma prowadzić. Czyli to jest, można powiedzieć, ta atomizacja społeczeństwa, która teraz nastąpiła, z bardzo mocnym akcentem na ludzi młodych, i ten problem z budowaniem wspólnoty, problem z budowaniem właściwych wartości, bo to tak naprawdę wspólnota się buduje wokół wartości. No, co jest wartością dzisiaj? Co jest dla mnie ważne dzisiaj, nie? No tak naprawdę ja tak patrzę z takim niekłamanym niepokojem, tak bym powiedział, i na przyszłość naszej ojczyzny w ogóle tak patrząc, i na przyszłość w ogóle rodzin. Aczkolwiek to też nie można nie tracić nadziei, że jednak Pan Bóg jest nad tym wszystkim i Pan Bóg bardzo często pisze po krzywych liniach życia, nie? Ja bym powiedział tak, stwarzamy okazję, stwarzamy możliwości, no ale zostawiamy cały czas wolność, cały czas przestrzeń na wybór człowieka.
1: To może być też taka pułapka, bo widząc, że dzieje się źle, możemy wpaść w taki tok myślenia, że ja już tutaj nie mam nic do zrobienia. A z drugiej strony przypomina mi się to, co się dzieje dzisiaj we Francji. No i to jest właśnie ta krzywa, o której ksiądz wspomniał, że Bóg pisze swój scenariusz wbrew temu, co słyszymy w mediach, że Francja już nie istnieje, jest pełna imigrantów, a chwilę później widzimy obrazek wejścia do katedry skautów francuskich, którzy śpiewają, ale z takim zaangażowaniem, że jak oglądałam ten obrazek, to miałam ciarki na plecach. Widzimy też i słyszymy o kolejnych chrztach we Francji, więc ja liczę na to, że miłosierdzie Pana Boga idzie gdzieś tak swoją ścieżką, niezależnie od tego, co my sobie myślimy. I Pan Bóg jednak ma jakiś plan dla nas, na nasze zbawienie.
0: To na pewno. W to akurat nie wątpię, że Pan Bóg ma plan na zbawienie, bo Pan Bóg chce nas zbawić, nie?
1: No właśnie.
0: Natomiast chyba coraz trudniej jest odnaleźć ten plan, tak bym powiedział. Bo jak człowiek też zaneguje Kościół, a wielu młodych się neguje Kościół, no to jest pytanie, skąd się ma dowiedzieć o tym Panu Bogu i skąd ma wiedzieć, co ten Pan Bóg chce od człowieka, tak bym powiedział. To w dużej mierze to jest tylko kwestia wyobrażenia tego, co ja uważam na temat Pana Boga, nie? No.
1: Ale zaczął ksiądz opowiadać, zaczęliśmy ten wywiad od tego cytatu Żeromskiego?
0: Tak.
1: I proszę powtórzyć.
0: Wisił mnie nad biurkiem. Jak próbowałem coś kombinować trochę sam w pracy duszpasterskiej, to od razu rachunek sumienia. Kto chce, szuka sposobu, kto nie chce, szuka powodu.
1: No więc właśnie. I ja widzę, że jest naprawdę spora grupa księży, którzy szukają sposobu, jak do tych młodych ludzi dotrzeć. Niestety jest też grupa księży, którzy nie do końca wiedzą, jak ugryźć ten temat młodych ludzi. To widać na katechezie. Ja wiem, że młodzi ludzie im nie pomagają, ale widzę też sposób przygotowania na przykład do sakramentu bierzmowania, który też pozostawia wiele do życzenia. Nie mówię, że wszędzie tak jest, ale w pełni się z księdzem zgadzam, że dzisiaj trzeba naprawdę poświęcić bardzo dużo czasu, żeby znaleźć ten sposób, jak do tych młodych ludzi dotrzeć. Jak ksiądz myśli, jakim sposobem można dotrzeć do młodego człowieka, który przygotowuje się do sakramentu bierzmowania, żeby w ogóle chciał przystąpić do tego sakramentu?
0: Ja bym powiedział tak, tutaj żeby chciał przystąpić do sakramentu, to jest dobre, to już jest drugi etap, bo najpierw trzeba tego człowieka znaleźć. Więc ja bym powiedział tak, że na pewno jeszcze jako tako w Kościele w Polsce mamy łatwiej, dlatego że jeszcze bazujemy na tym, że proszę bardzo, będzie sakrament bierzmowania. Kto chce, prosimy, zapraszamy na spotkanie, proszę przyjść. Więc nie musimy wychodzić, nie musimy łowić tych ludzi z przestrzeni, nie wiem, szkolnej, medialnej i tak dalej, tylko tutaj rzeczywiście kierujemy zachętę do tych, którzy są. No, z drugiej strony trudno się dziwić, dlatego że tak naprawdę no, sakramenty udziela się ludziom wierzącym. Czyli jeżeli kogoś nie ma w Kościele, to raczej już albo tak zdecydował, albo na ten moment jeszcze nie wie, czego chce. Więc tu przynajmniej tyle jest dobrego, że jest właśnie ta deklaracja wstępna, że ja chcę. Świetnie robił to jeden z wikariuszy w parafii w Łukowie. Mianowicie spotkanie takie początkowe odbywało się razem z rodzicami. Czyli kandydat i rodzic. Jeżeli dało radę, to dwoje rodziców, jeżeli nie, to jeden rodzic. I takie, też taka ciekawa sytuacja. Właśnie ksiądz Michał opowiadał taką sytuację, że najmniej zainteresowaną osobą na tym spotkaniu bierzmowaniem była mama, która dosyć, tak bym powiedział, może lekceważąco albo przynajmniej tak obojętnie podchodziła do całej sprawy bierzmowania i w pewnym momencie sama wypaliła, mówiąc do syna, ja nie wiem naprawdę, po co ci to bierzmowanie. Podczas gdy syn sam się zgłosił do tego bierzmowania, mało tego właśnie na wieść o tym, że trzeba przyjść z rodzicem, no to już to mamy namówił, żeby właśnie z nim przyszło na to spotkanie. Więc to też jest ciekawa rzecz, że czasami role ewangelizatorów się odwracają. Natomiast być może tu zadziałała, no nie wiem, czy presja grupy bohaterów, już tej, takiej presji nie ma. W każdym razie tu ten człowiek zechciał, tak? Natomiast powiedziałem o tym spotkaniu, dlatego że no prawda jest taka, że sakramenty są, jak już wspomniałem, dawane ludziom wierzącym, a wiara kształtuje się w rodzinie. Więc to jest kwestia tego. Najpierw, prawda, tutaj właśnie ten pomysł świetny, spotkanie z rodzicami. Porozmawiajmy o tym sakramencie i zdaję sobie sprawę z tego, że jest to długotrwałe, monotonne, żmudne, no bo teraz jest, powiedzmy, niech tych kandydatów będzie 40, no to to jest 40 wieczorów. Tak? Albo przynajmniej, no, no chociaż te pół godziny trzeba mieć zarezerwowane na takie spotkanie. No i to się na pewno schodzi. No ale z drugiej strony, no na miłość boską, no z czego księża są? No chyba nie tylko od tego, żeby mszę świętą odprawić i koniec, nie? Więc wydaje mi się, że no to jest jakoś wpisane w nasze kapłaństwo i wpisane w naszą posługę. Nie każdy musi mieć talenty oratorskie, nie każdy musi mieć talenty kaznodziejskie czy talenty katechetyczne, bo rzeczywiście niektórzy księża nie powinni uczyć w katechezie, to prawda. Tak jak zresztą niektórzy i poloniści i matematycy też nie powinni uczyć swoich przedmiotów w szkole, to też prawda.
1: Dokładnie.
0: Natomiast na pewno przygotować spotkanie, czy spotkać się z człowiekiem, no to wynika wprost z naszej posługi, która jest. Czy to będzie lepiej, czy gorzej? Po prostu stwórz przestrzeń spotkania, o tak bym powiedział, nie? I dopiero właśnie też tak jak patrzę, tu jest okazja, kiedy już tych ludzi mamy po takiej rozmowie, po jakiejś takiej decyzji i fajnie, że gdyby ta rozmowa właśnie dotyczyła, czy toczyła się właśnie w przestrzeni rodzinnej z rodzicami, gdzie rzeczywiście na głos się pewne rzeczy wypowiada, to być może wtedy jest okazja też do zaangażowania w jakieś działające wspólnoty, które są w danej parafii, nie? Czy ewentualnie jakieś inicjowanie wspólnoty. To tak mi się to wydaje. Tak, ja tak szedł w tym kierunku. Oczywiście już 20 lat nie pracuję w takim duszpasterstwie parafialnym, tylko z doskoku, że tak się wyrażę, bo pracuję jak nie w szkole, to teraz w bursie, a wcześniej w seminarium. Natomiast być może moja wiedza już jest jakaś odległa. No i też może dlatego, że sam miałem takie wzorce w głowie, to tak mi się wydaje, że w tym kierunku bym poszedł, nie? I znowu ja mam też łatwiej, dlatego że kiedy są spotkania z harcerzami, no to oni są na tych spotkaniach. Bo też ja mam tyle łatwiej, że nie muszę gdzieś za nimi nie wiadomo jakiś, aczkolwiek też powiem uczciwie, że to, co udało się naszej diecezji siedleckiej, to pewnie jest ewenement, pewnie na skalę ogólnopolską, jeżeli chodzi o środowiska ZHR-u. Mamy oddzielną grupę pielgrzymkową na Jasną Górę. Mamy od wielu lat prowadzone raz do roku rekolekcje dla starszych harcerzy. Tak? No, a tutaj w naszych środowiskach mamy jeszcze spotkania formacyjne z księżmi, którzy współpracują ze środowiskami. Więc naprawdę to uważam, że to jest no, jakiś duży zaszczyt pracy, tak bym powiedział, tak? No i ta praca później też owocuje, no owocuje właśnie czy w tych rekolekcjach, czy owocuje też w tych, w pielgrzymce, czy w jakichś innych spotkaniach, które gdzieś się toczą w ciągu roku, nie?
1: Mhm. Czy słucha ksiądz czasami w internecie katolickich influencerów, poszukując jakiejś inspiracji do swojej pracy z młodymi ludźmi?
0: Powiem, że okazjonalnie. To znaczy, kiedy jeszcze pracowałem w szkole, no w tamtym roku skończyłem pracować, to zawsze na rekolekcje szkolne szukaliśmy jakiegoś takiego dobrego przykładu, wzorca dla młodych, który by chciał coś powiedzieć dobrego, sympatycznego. No i wtedy rzeczywiście ten gdzieś tam człowiek poszukiwał jakiejś dobrej treści, Byłem też na rekolekcjach Ruchu Czystych Serc. Świetne świadectwo Makowskiego, Dobromira. Marta przybyła i na przykład Marta świetnie zrobiła robotę, jeżeli chodzi o rekolekcje szkolne dla młodzieży, gdzie rzeczywiście swoim świadectwem życia, swoim nawróceniem, no też pokazała, w jaki sposób ona szuka Pana Jezusa, w jaki sposób Go znalazła, nie? Więc ja bym powiedział tak, że zdarza mi się słuchać różnych influencerów, natomiast w dużej mierze wiem, że to jest dodatek, o tak bym powiedział, tak? Nie siedzę w świecie TikToka, dla mnie to jest świat niezrozumiały dla mnie. Ja też w takim świecie nie wiem funkcjonować. Natomiast wiem, że to takie świadectwo, wiem, że takie świadectwo, czy Roxany Węgiel były też na Jerchu Młodych, ksiądz Radosław zapraszał. Wiem, że to jest jakiś element.

0: wspólne śpiewanie piosenek, więc powrót do takich aktywności, które dzisiaj już są naprawdę bardzo rzadko spotykane.
1: No tak, ten harcerski dzień rodzinny, który obchodzimy w Żabcach, jest imprezą w ogóle otwartą. On się przerodził właśnie z harcerskiego dnia rodzinnego na tak naprawdę dzień rodzinny. Nawet niektórzy mieli to troszeczkę za złe, dlaczego to akurat już nie jest taka formuła wąska. No ale właśnie każde środowisko, które chce się na siebie zamknąć, no to jest skazane na obumieranie, nie? To promocja jest przy okazji też harcerstwa, ale do czego zmierzam? No, zrodziła się bardzo taka otwarta formuła, która obejmuje kilkaset osób, bo to co roku jest około 300-400 osób, zależy jeszcze od roku, od terminu też. Właśnie ludzi, którzy przyjeżdżają, no i to też jest ciekawa rzecz, że najpierw zaczynamy wszystko przez święto, później ogniskiem obrzędowym, z obrzędem harcerskim, z gawędą, z pieśniami, no a później to już jest taki piknik rodzinny. I grill, i pieczona świnia, i przy okazji, jak to się nazywa, polonez oczywiście na trawie. No, ostatnio było na 96 par. Drugie tyle stało i się patrzyło. Natomiast marzeniem moim jest, że wreszcie 100 było, więc już nam niewiele brakuje. Natomiast i później walc na trawie, i zabawa na trawie, i taki piknik, bycie ze sobą, rozmawianie. Tak, tak. No, mieliśmy niecałe 2 tygodnie temu też bal bezalkoholowy, już 4. z kolei, to we współpracy z fundacją, którą też założyłem, która też współdziała ze mną. Świetni ludzie, świeccy.
0: Fundacja jak się nazywa?
1: Fundacja Duch, Dusza, Ciało. To jest nazwa też taka autorska, dlatego że to jest cały człowiek, składa się, prawda, z ducha, duszy i ciała. No i właśnie tak się nazywa ta fundacja, Duch, Dusza, Ciało. Można nas znaleźć na portalach społecznościowych. Polubić stronę oczywiście zachęcam. I zobaczyć też wiele innych inicjatyw, które ta fundacja realizuje. W każdym razie do czego zmierzam, no to bal bezalkoholowy, na którym zawsze też chcę, żeby harcerze czy harcerki byli razem z dorosłymi i też właśnie uczyli się bawić nie tylko właśnie w formie dyskotekowej, tylko właśnie takiego balu. Na dodatek bezalkoholowy to też jest no, świetna zabawa.
0: W tym to chyba nauka...
1: Do 3 nad ranem chyba.
0: Tak, tu chyba ta nauka jest taka obopólna, bo młodzi uczą, jak się bawić bez alkoholu dorosłych, a dorośli uczą młodych, jak się w ogóle bawić, jak tańczyć, tak, na przykład w parach.
1: Tak, tak, jest to rzeczywiście, dobrze powiedziane, obopólna nauka, każdy zyskuje, nie? A też to jest dla młodzieży, zwłaszcza harcerskiej, też to jest ważne, bo wychowujemy do abstynencji, do trzeźwości, do abstynencji, że jest wielu ludzi dorosłych, którzy tak się też potrafią bawić i to też jest świetne, nie? Także to jest tak, no do tego jest tak, żeby już tam trochę się pochwalić, jest Dzień Ojca z dzieckiem na Strzelnicy, bo zawsze wszystko się dzieje z mamą, a tutaj jest akurat Dzień Ojca. No a skoro ojciec, to jest Strzelnica w Aleksandrówce. Do tego też przy okazji piknik, kiełbasy i te inne sprawy. Natomiast no, plus warsztaty, które robimy dla rodziców, dla wychowawców, dla żon, dla mężów, bo naprawdę im dłużej pracuję z młodzieżą, to mam wrażenie nie takie nieodparte, nawet przekonanie, nie wrażenie, że w dużej mierze trzeba dużo poświęcać czasu rodzicom. Na ich formację to jest raz, ale też na ich wsparcie, ponieważ no, oni są na tym pierwszym polu zmagania się właśnie o te młode dusze, nie? Mhm. Tak jak na przykład niedawno nam przy harcerskim na spotkaniu opłatkowym rzucone hasło, no piękna zima, weź nie wykorzystaj, no robimy kulik. Mhm. Cyk, cyk, rodzice się szybko skrzyknęli, no i nic tego nizowego, ponad 130 osób na imprezie, gdzie to tak naprawdę tydzień w tydzień. Nawet nie było bardzo dużego rozgłosu. I wszystko zorganizowane, i sanki, i traktor, i kiełbasa, i w ogóle. No także można to.
0: Opowiada ksiądz o wsparciu rodziców. To jest takie bardzo cenne, bo przy braku zaangażowania w jakąś konkretną wspólnotę, w której ci rodzice mogliby znaleźć odpowiedzi na różne swoje pytania, muszą szukać w kościele w czasie mszy świętej. Czy zauważa ksiądz jakiś taki moment w

0: ich w pracy rodziców z dziećmi, na który trzeba byłoby zwrócić szczególną uwagę, nad czym należałoby popracować?
1: Na pewno obecność i słuchanie. Tak, to jest szalenie ważne. Nawet nie tyle, co obdarowywanie, nie wiadomo jakimi kolejnymi rzeczami, czy spełnianie kolejnych, prawda, wymogów czy chęci, co właśnie obecność, to jest szalenie ważne, i słuchanie. Też no, mam taką okazję uczestniczyć naprawdę w wielu fajnych inicjatywach, takie wyjazdy, na przykład męskie wyjazdy w góry, gdzie w większości to są ojcowie, mężowie. I na przykład wielu z nich organizuje takie wyjazdy ze swoimi dzieciakami po kolei, na przykład weekend z córką, weekend z synem, prawda? I to tylko we dwoje, prawda? Jest i wyjazd całej rodziny, ale jest wyjazd, prawda, ojca z córką, nie? To też jest chyba pokłoś, albo też takie owoce działalności Tato.net, takich wspólnot, prawda, czy klubu ojca, bo tak rzeczywiście, czy kościoła domowego. Ale to myślę, ta świadomość jest coraz większa, nie? Że to jest potrzebna ta obecność. No i taki Darek z Lublina mówi, że na takim wyjeździe, tak myślę, Boże, o czym będzie z tą córką rozmawiał, nie? Już córka w wieku dorastającym i tak dalej. Okazuje się, że no, popłynęły fajne tematy, gdzie rzeczywiście jest jeden na jeden. No i no, jesteśmy na siebie zdani w pewnym sensie, tak można by powiedzieć, nie? Do tego czy kajaki, czy rower. Także to naprawdę uważam, to, co jesteśmy w stanie zainwestować w dzieci, no to jest inwestycja w przyszłość, nie? I tutaj ta obecność jest szalenie, szalenie ważna.
0: No to
1: ja
0: jest
1: wiem,
0: takie
1: to,
0: cenne.
1: Ja wiem, to się łatwo mówi, bo rodzice są też zapracowani, zagonieni, ale myślę, że w takim wypadku chociaż ten weekend jak jest, to żeby on chociaż był takim momentem świątecznym, tak bym powiedział, a już naprawdę uważam bardzo ważne, nie wiem jak to trzeba robić, ale robić ze wszelkich miar, żeby w niedzielę chociaż razem do stołu usiąść.
0: A no właśnie, no. To jest też kolejny temat, który warto poruszyć, bo biegniemy, jemy fast foody gdzieś tam w przelocie i to wspólne zatrzymanie się przy stole, nie tylko właśnie w czasie świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy, chociaż i też ta tradycja zaczyna być coraz mniej popularna, bo ja na przykład słyszę wśród nawet swoich znajomych takie decyzje, wyjeżdżamy na Wielkanoc gdzieś tam w świat. No i nie ma okazji, żeby w czasie tych świąt pójść do kościoła, przeżyć triduum tak jak trzeba. No boję się, że nie ma też takiej potrzeby, żeby połączyć to świętowanie też z takim świętowaniem, zadbaniem o swoją duszę, że to wszystko zaczyna się sprowadzać do poszukiwania takiego wewnętrznego dobrostanu fizycznego i psychicznego, a dusza zostaje gdzieś tam na półce.
1: No. No wiele się w tym kierunku robi, żeby człowieka uzwierzęcić.
0: No, więc właśnie. No,
1: to niestety. Tak, mam takie, no, wielokrotnie też i gdzieś w kazaniach pokazuję na to, że no, załatwiamy tylko potrzeby cielesne. Dla świata byłoby to optimum, żeby tylko na tym pozostać. No, ale człowiek jeszcze ma te potrzeby duchowe związane z jego psychiką, jego umysłem. No to jeszcze też jakoś świat boleje, ale i próbuje coś w tym kierunku robić, żeby jakieś potrzeby psychiczne były zaspokojone. Natomiast no, ruguje się potrzeby nadprzyrodzone, nie? One gdzieś wychodzą później bokiem, bo jednak jest potrzeba w człowieku jakiegoś sensu życia, prawda? Potrzeba wartości, do których człowiek gdzieś szuka. Tak? Zwłaszcza wtedy, kiedy gdzieś te sytuacje przychodzą jakieś takie podbramkowe, tak bym powiedział, no to wtedy już te potrzeby i fizyczne, i psychiczne są za małe, nie? Potrzeba tych potrzeb nadprzyrodzonych. No ale to rzeczywiście trzeba nie tyle obudzić zwierza, bo akurat świat budzi zwierza w człowieku i chciałby tylko człowieka do tego zwierza doprowadzić, no to trzeba obudzić człowieka w człowieku. No właśnie, mówi na tych trzech poziomach działać do człowieka. A to, że mamy coraz bardziej takie nawet no, święte obrzędy, coraz bardziej takie, one się robią bardziej świeckie, bym powiedział, no to to chyba jest jakieś takie odwieczne zmaganie tego święta, co z tym dobre. Bo z drugiej strony też możemy pokazać wiele wspaniałych rodzin, które łączą jedno z drugim, prawda? I ten otoczkę zewnętrzną, prawda? I właśnie tym, co jest też związane z potrzebą duszy. Także to...
0: Publikuje ksiądz swoje kazania w internecie, na swoim kanale WW i Osioł. Dobrze zapamiętałam?
1: Tak, tak.
0: Ile powinno trwać kazanie, żeby usłyszeć to, co Pan Bóg chce nam powiedzieć przez słowa księdza?
1: Ile? Nie, no to no nie kuszę się, nie pokuszę się do tego, żeby stwierdzić, czy będę trwać kazanie. Przede wszystkim kazanie powinno być o czymś. A przede wszystkim kazanie to jest lepiej, a fachowo homilia, nie kazanie. Powinno być najpierw słuchaniem Słowa Bożego, dopiero później dzielenie się tym Słowem. To, co ostatnio, to jest taka ciekawa sytuacja. Aż tak się uśmiechnąłem w sercu, nie tylko, na zewnątrz również, kiedy jeden z księży powiedział, że wczorajsze kazanie wyrzucił do kosza, bo jak przeczytał to, co napisał, to zrozumiał, że to nie wiadomo, o czym to ono jest. No i świetnie, to właśnie o to chodzi. Jeżeli nie wiesz, o czym masz mówić, to tym bardziej ten, kto słucha ciebie, też nie będzie wiedział, o czym ty chcesz powiedzieć. Więc ja bym powiedział tak, że najpierw słuchać Słowa Bożego samemu, a dopiero później wyjść i mówić. A pytanie, ile ono powinno trwać, no dopóki masz coś sensownego do powiedzenia, to po prostu powiedz. No. Oczywiście wiadomo, że niedzielna homilia ma pewne swoje ramy. Ta rekolekcyjna jest troszeczkę już, bym powiedział, bardziej szersza, że tak się wyrażę. Natomiast to, co tak powiem z własnego doświadczenia, ludzie nie chcą wodoleństwa. Tak konkretnie do życia. Ja przynajmniej mam takie wrażenie i także w tych komentarzach, które pojawiają się pod moimi kazaniami właśnie na wspomnianym kanale Wuj Osioł, to naprawdę to, co jakoś tak dominuje, to nie jakiś zachwyt czy jakieś plany, tylko właśnie to, że to jest konkretne. Tak? Konkretne spojrzenie na pewne rzeczy. Czyli to nie roszczę sobie pretensji, że to jest jedyne spojrzenie, bo na pewną rzeczywistość można spojrzeć też jakoś inaczej, no ale to jest spojrzenie, które gdzieś Słowo Boże rzuca jakoś światło. Tak? No i teraz no zobacz, co z tego pasuje, tak? Co z tego do ciebie trafia. Nie? Czasami to jest zdanie, czasami to jest, nie wiem, całe kazanie trafi się, tak? Bo bywa tak czasami, że zdanie może tak zafiksować człowieka, że człowiek nie słyszy całości. Zazwyczaj tak jest, jak coś dotknie. A jak jeszcze dotknie boleśnie, że tak się wyrażę, w sensie, że obudzi wyrzuty sumienia, to czasami rzeczywiście człowiek się blokuje na całą resztę, nie? No też tak bywa i takie doświadczenie też mam. Natomiast Słowo Boże zawsze jest do tego, żeby podnosić, nie do tego, żeby człowieka gdzieś tam, no, nie wiem, że się wyrażę, gnoić, czy tam go deptać, tylko do tego, żeby go podnosić, nie? Ale najlepiej, jak jest dzielenie się was doświadczeniem Słowa. To jest wtedy, uważam, najlepiej, bo to wtedy pozwalamy Duchowi Świętemu mówić właśnie to, co Kościół chce powiedzieć, tak bym powiedział, nie?
0: Księża mają też okazję wymieniać się takimi no, swoimi też doświadczeniami, bo przecież jeździcie na swoje rekolekcje i macie okazję słuchać siebie nawzajem i usłyszeć, czego dzisiaj ludzie potrzebują i w jaki sposób im te ważne kwestie przekazać.
1: No nie, tu się nie zgodzę, bo to nie od tego są rekolekcje. To nie jest odgadanie, tylko rekolekcja jest od słuchania. Natomiast to raczej spotkania duszpasterskie, księży, czy jakieś takie, nie wiem, jakieś warsztaty homiletyczne, to do tego by raczej służyły. Raczej ksiądz, jak jedzie na rekolekcję, to niech się skupi na słuchaniu Słowa Bożego i na pracą nad tym Słowem Bożym, aniżeli powiedzmy sobie, no to, że jest wymiana doświadczeń, to swoją drogą. Natomiast głównym zadaniem jest to, żeby samemu się nie spłycić, bo to też chyba też jest ważne. Nie chyba, tylko to jest ważne, że no, można karmić kogoś tym, czym samemu się żyje, czym samemu się żyje, no i też mogę karmić wtedy, kiedy sam jestem już najedzony, nie? A jak jestem sam głodny albo nie wiem, co ja chcę jeść, no to jak ja będę karmił, nie? Więc tak bym powiedział. A przy okazji innych spotkań duszpasterskich można czasami się wymienić jakimiś doświadczeniami właśnie z pracy duszpasterskiej. To też jest ubogaca, nie? Bo to też jest kwestia takiej dobrej rywalizacji, nie konkurencji, tylko rywalizacji, takiego właśnie, że podpowiadania, zobaczenia i w jaki sposób można jeszcze inaczej, nie? To co ja też przy okazji pamiętam, kiedyś młodzi harcerze mówią: księdze, jak to wytrwać w narzeczeństwie w czystości? Mówię: skąd mnie to o to pytacie? Nie byłem narzeczonym nigdy. Idźcie zapytajcie małżonków harcerskich, oni wam najlepiej powiedzą. No i wiem, że takie rozmowy były.
0: Proszę księdza, ostatnie pytanie. Jak dzisiaj zachować taką równowagę w tej trójcy duch, dusza, ciało?
1: No nie wiem, no mi się wydaje, że to jest wszystko logiczne. Znaczy to takie naturalne.
0: Pytam o zalecenia duszpasterskie.
1: O Boże, no. Bogu daj to, co Bogu, a człowiekowi daj to, co człowiekowi. No i jakoś to wszystko razem ze sobą gra, tak mi się wydaje. Więc akurat nie jestem dobrym przykładem. Chciałem powiedzieć o siłowni, o trenerze fizycznej, bo tu mam troszeczkę zapasy i nie mówię tutaj o jakiejś dyscyplinie sportowej niestety. Natomiast na pewno jest potrzeba dbałości o rozwój fizyczny, tak, o ruch. Na pewno jest potrzeba czytania, nie tylko słuchania podcastów, ale też czytania tekstów. To jest szalenie ważne do rozwijania też swojej wyobraźni i też do przemyśleń. Czyli właśnie kwestia też korzystania z muzyki, korzystania z dobrego filmu, prawda, z teatru i tak dalej. Te potrzeby psychiczne, związane umysłowe, potrzeba wspólnoty z człowiekiem. No ale też nie wyobrażam sobie rozwoju człowieka bez modlitwy, bez adoracji na środku sakramentu. Tak, to jest takie. No i oczywiście sakramentów, no, Eucharystii i pokuty, to też wydaje mi się takie minimum, tak bym powiedział. Plus dobre rekolekcje. Ja akurat co jakiś czas wracam do salwatorianów, do Krakowa, do Centrum Formacji Duchowej. No i tak może właśnie niech puento tej naszej rozmowy, bo tak zbliżamy się do końca. Takie pytanie, które usłyszałem w tym roku, w sumie to już w tamtym, no, na jesieni, pytanie, które gdzieś jakbym usłyszał gdzieś na jakimś kazaniu, to pewnie bym nawet nie zwrócił uwagi, ale z tej racji, że tam jest tydzień w milczeniu i tylko słuchanie Słowa Bożego, to pytanie, które znowu jakoś tak pomieszało w mojej głowie. Bardzo często pytamy dlaczego. Co się dzieje i tak dalej, nie? Dlaczego coś przeżywamy, co się dzieje i tak dalej. A tam padło takie sformułowanie: nie pytaj dlaczego, a pytaj dla kogo. No, rozłożenie systemu. Niby wydaje się proste pytanie, nie dlaczego, a dla kogo, a zupełnie inna motywacja, zupełnie inne spojrzenie, zupełnie inna perspektywa. Ze względu na kogo, albo dla kogo to robię, nie? I to też wydaje mi się, że czy w pracy z młodzieżą, czy w pracy właśnie z rodzicami, z samym sobą, no dla kogo to robię? Oczywiście tu jest człowiek, ale wydaje mi się takim pierwszym odniesieniem jest osoba Chrystusa. Ze względu na Chrystusa.
0: Proszę księdza, niech to będzie puenta naszej dzisiejszej rozmowy. Życzymy wszystkiego dobrego w pracy z młodzieżą, z ich rodzicami, z samym sobą. Naszym gościem dzisiaj był ksiądz dr Tomasz Kostecki, dyrektor Bursy dla Młodzieży Męskiej w Siedlcach i duszpasterz harcerski. Dziękuję bardzo.
1: Serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.

0: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Panie, oddajmy Ci ten czas. Chcę Cię chwalić i dawać świadectwo o Twoim działaniu w życiu każdego z nas. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Maryjo, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych. A od wszelakich złych przymód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas udawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Magda.
2: W jaki sposób pierwszy raz w swoim życiu pojawił się Pan Bóg, tak że o tym wiedziałaś, że to jest Jego działanie?
3: Znaczy, ja przez długi czas nie znałam Boga i mówili mi o Nim na religii, a traktowałam to tylko i wyłącznie jako naukę. Z religii bardzo prosto można było mieć piątkę, szóstkę, no bo to było wszystko logiczne jakoś. Ale traktowałam to jako po prostu jakaś nauka. I chyba gdy byłam w trzecim gimnazjum, moje koleżanki gdzieś tam z jakiegoś tam kółka zainteresowań były w oazie. Opowiadały mi trochę i o tym, jak wygląda oaza, i o tym, jak one doświadczają Boga. Z tym, że to dla mnie też były jakieś takie opowiastki o czymś tam. I przygotowałam się wtedy do bierzmowania. I wiadomo, że gdy się przygotowuje do bierzmowania, ma się indeksy i trzeba mieć różne wpisy. Też z niedzielnej mszy świętej co tydzień. Ja na tych niedzielnych mszach świętych nie uważałam. Uważałam, że muszę tam być, więc tam byłam, ale nie słuchałam tego, co o mnie mówili. I zobaczyłam te dziewczyny, które stały gdzieś tam przed ołtarzem i słuchały księdza. I wtedy pomyślałam, że może warto by spróbować czegoś posłuchać.
2: A czemu nie słuchałaś?
3: Bo, no, wiadomo jak to jest. Rówieśnicy też nie słuchali. I ogólnie, no to wszyscy tam byli z musu. Gdzieś tam chyba wewnętrznie czułam, że powinnam tam być, że to jest coś dobrego. No ale wiadomo, wszyscy się śmieją i wszyscy podchodzą do tego w taki bardzo luźny sposób. To ja też chciałam gdzieś tam znaleźć się w środowisku.
2: A powiedz, w domu czy widziałaś Boga?
3: Moja sytuacja rodzinna jest bardzo skomplikowana, ponieważ mój ojciec był alkoholikiem i zmarł, gdy byłam mała. I tak naprawdę nikt mi nie mówił o Bogu. Znaczy wiadomo, nauczyli mnie podstawowych modlitw, ale to nie było tak, że nie wiem, chodziliśmy całą rodziną do kościoła czy coś takiego. Nigdy czegoś takiego nie pamiętam.
2: Mama chodziła?
3: Może jak byłam mała. Później z babcią, no bo babcia jakby zajęła się moim wychowaniem, gdy mama pracowała. I no później już w ogóle nie chodziłam do kościoła, bo też... No jak rodzina nie prowokowała tego, że powinnam, no to tylko i wyłącznie później to bierzmowanie spowodowało, że no musiałam wtedy. A wcześniej naprawdę wyznałam Boga tylko i wyłącznie z teorii. I wyobrażałam go sobie jako jakiegoś tam dziadka na chmurce, który nic nie ma do mojego życia. Ja miałam strasznie dużo kompleksów. Bo gdzieś tam miałam wewnętrznie poczucie, że właśnie takie bez nadziei. I nie czułam się pewna siebie, dlatego też za wszelką cenę starałam się już podobać rówieśnikom, żeby znaleźć przyjaciół, bo ich po prostu nie miałam. I jak patrzę na moje życie wtedy, to ja byłam naprawdę strasznie nieszczęśliwa. Uważałam się za brzydką, za taką, której nikt nigdy nie polubi. Bo też zawsze jak no właśnie, udawałam kogoś, kim nie byłam, to w pewnym momencie ludzie mnie zostawiali. I no zanim poznałam Boga, to szczerze mówiąc, nie mam żadnego pojęcia, jak ja przeżyłam ten czas. Niestety. No ja też była gdzieś wewnętrznie. Czułam, że nie jestem sobą. I te relacje były strasznie na siłę. Ja się w nich nie czułam dobrze i myślę, że ludzie, z którymi starałam się nawiązywać relacje, nie czuli się dobrze. Więc zostawiali mnie. Nawet jeżeli myślałam, że to jest jakaś głęboka przyjaźń, że mogę na kimś liczyć tak, że w każdej sytuacji, no to w pewnym momencie się kończyło. I nic nie miałam takiego, nie wiem, poczucia bezpieczeństwa w tych relacjach. To było zawsze jakieś sztuczne.
2: Jeśli patrzysz dzisiaj na 10 przykazań, jak wtedy do nich, jaki miałeś stosunek?
3: Znaczy, jak patrzę dzisiaj na 10 przykazań, to wtedy uważałam, że to jest dobre. Znaczy, ja bardzo się starałam być dobrym człowiekiem. Może nie wiedziałam, że to gdzieś tam pochodzi od Boga i nie odnosiłam tego do wiary, ale chciałam być dobrym człowiekiem. Owszem, próbowałam się przypodobać ludziom też przez to, że nie wiem, jak jakaś tam fajna grupa przeklinała, to też starałam się w taki sposób gdzieś tam zaadaptować do tych warunków. Ale nie wiem, nie piłam, nie paliłam, nie starałam się nie obrażać ludzi, starałam się po prostu być dobrym człowiekiem, żeby mimo wszystko nie pójść gdzieś tam za daleko w tych moich próbach właśnie dostosowania się.

0: później szczęśliwy.
1: Tak. Czy myślę, że gdzieś tam wtedy tak na to nie patrzyłam. Myślałam, że to jest normalne. Wiadomo, że no jak jest się z takiej rodziny, a nie innej, no to rodziny szczęśliwe myślą, że tak mają wszyscy. Ja myślałam, że tak jak ja mam, to tak mają wszyscy. Że mają swoje problemy, ale znaczy nie myślałam, że mają dokładnie takie jak ja, tylko że też inni tak mają, że muszą się przypodobywać, że nie wierzyłam w to, że można być szczęśliwym człowiekiem po prostu. No bo ja tak nie miałam. Telewizja pokazywała, że można, ale chyba to nie wierzyłam. I tak gdzieś tam od następnej mszy stałam z nimi, bo to też były osoby, które znałam, które... I to było niesamowite, że poznałyśmy się gdzieś tam w szkole, na jakieś tam, nie wiem, śpiewając, recytując i były bardzo otwarte. I gdzieś tam jak stałam z nimi, to czułam się dobrze. No i takim sposobem też trafiłam na spotkanie wspólnoty. Przyznaję, poszłam na spotkanie trochę z przekory, bo moja koleżanka powiedziała, że idzie na spotkanie gdzieś tam w swoim pobliskim miasteczku, więc myślałam, że nie będę gorsza, skoro one mnie namawiają, to ja też pójdę. I okazało się, że ona nie poszła wtedy, no ale ja rzeczywiście poszłam. I niesamowitą otwartość ludzi pamiętam. Wspólnota wtedy liczyła ze 60 osób, czy nawet i więcej. Była cała sala ludzi. I te dziewczyny przedstawiały mi każdej grupie tam po kolei, no bo wiadomo, wszyscy gadali. Oni mnie przyjmowali tak po prostu. Tak pierwszy raz spotkałam takich ludzi. I spotkanie było, przez półtorej godziny się modliliśmy. Znaczy oni się modlili, a ja obserwowałam. Później się okazało, że tam jeden animator powiedział, że po prostu nie mieli co wtedy zrobić. Nie mieli przygotowanego spotkania, więc postanowili, że będzie modlitwa spontaniczna, bo to można zrobić zawsze. I obserwowałam tych ludzi, którzy dziękowali Bogu, prosili o coś, przepraszali. I było w nich widać prawdziwe emocje, że jeżeli przepraszali za coś trudnego, dziękowali za coś wspaniałego, no to był płaszcz, to była radość. I zobaczyłam, że oni rozmawiają rzeczywiście z kimś, kto istnieje. Kto nie jest na tej jakiejś tam chmurce i jest daleko, tylko z kimś, kto jest blisko. I wtedy zapragnęłam, że ja też chcę tego kogoś poznać. Nie wiedziałam zupełnie, co robić, ale gdzieś tam też chciałam, tak jak oni, doświadczyć bliskości kogoś, kogo może nie widzę, ale widziałam, że dużo im daje. Widziałam, że mieli za co dziękować właśnie jemu. No i tak gdzieś tam po 2 miesiącach pojechałam na moje pierwsze rekolekcje, na pierwszy stopień oazowy i tam poznałam Jezusa. Nie rozmawialiśmy o Bogu. Znaczy ja wiem, że oni chodzili do kościoła i nieraz też dziwili się, dlaczego ja nie chodzę. Ale to nie było takie, że nie wiem, mam wytykana palcami czy coś takiego. Moje miasto jest no, po prostu małym miastem. Nie jest to wieś, gdzie wszyscy o wszystkim wiedzą i nie było żadnego przymusu. Tam wiadomo, no, nie była taka młodzież, jaka jest teraz, że aż tak się buntowaliśmy przeciwko wszystkiemu, ale była taka wolność, że nie musiałam nic, dlatego że nie wiem, znajomi się w śmieli czy coś takiego.
0: Idziesz na rekolekcję. Co to znaczy jechać na rekolekcję?
1: Jak wtedy myślałam, co znaczy jechać na rekolekcję? Wtedy to było tak, że koleżanki mi powiedziały, będzie fajnie, jest dużo zabawy. Są fajni ludzie, no i ogólnie jest fajnie. Tylko, że one były na tym młodszym stopniu dla gimnazjalistów. Ja już gimnazjum wtedy skończyłam, więc mi powiedziano, że jadę już jako młodzież. I się bardzo przestraszyłam, no bo nie jadę z nimi. A one mnie tutaj wprowadziły i w ogóle nie wiem, o co chodzi, że jakoś tam starsze. I one mówią, że będzie fajnie i nie potrafią mi powiedzieć, co będzie na tym stopniu, na który ja jadę. Ale gdzieś tam się zdarzyło tak, że było nas bardzo mało, więc po prostu mieliśmy łączone stopnie. Więc one były blisko. I no pojechałam tam, żeby tak naprawdę zobaczyć. To rekolekcje są tanim wyjazdem. Są tańsze niż jakiekolwiek jakieś tam obozy, na które mogłam jechać. Czy na nie wiem, wyjazd z rodziną. Więc no, moja rodzina się zgodziła. bezproblemowo. I pojechałam, prawdę w nieznane. Nie wiedziałam, że będę się modlić codziennie, 5 razy dziennie, czytać Pismo Święte, rozmawiać o jakichś dziwnych rzeczach. I że będę musiała funkcjonować w grupie z osobami, których zupełnie nie znam. I mają różne podejście do różnych rzeczy, które nie zawsze odpowiada mi. Ale właśnie, że będę musiała funkcjonować we wspólnocie. To było wszystko bardzo nowe.
0: Co to znaczy, że spotkałaś Jezusa?
1: Co znaczy, że spotkałam Jezusa? Ech. Wiadomo, pierwsze 4 dni rekolekcji to jest ewangelizacja. Mi wtedy mówiono, a ja zresztą zawsze na jedynce, że Bóg mnie kocha, że ma dla mnie wspaniały plan, że jestem grzesznikiem, ale jest Jezus, który może mnie poprowadzić przez życie.
0: To są słowa.
1: To są słowa. I nie wiem, czy wtedy rozumiałam, o co w tym wszystkim chodzi. Nie pamiętam na tyle, no bo to było już kilka lat temu, żeby pamiętać, jak ja to rozumiałam. Wiedziałam, że proponują mi, żebym powiedziała Jezusowi tak, że chcę za Nim iść i chcę, żeby przemienił moje życie. Bardzo się tego bałam, bo myślałam, że jeju, teraz będę musiała być taka idealna, że teraz to w ogóle zero grzechu, zero jakichkolwiek pomyłek, no bo należy do Jezusa, no to coś jest jakiś wymóg ode mnie, czy jakiś obowiązek nakładany na mnie. Ale gdzieś tam pamiętam, że w głowie brzmiała mi piosenka, żebym zaufała Panu. I gdzieś tak pamiętam, to było bardzo emocjonalne doświadczenie tego, że ja chcę, żeby to Jezus przemieniał moje życie, bo sama nie mam pomysłu. Naprawdę wtedy myślałam, że to będzie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, że coś się zacznie przemieniać. I nie byłem, żeby to były tylko i wyłącznie super przeżycia na tych rekolekcjach. Były dni, kiedy było mi ciężko, kiedy byłam zmęczona, kiedy mi się nic nie chciało. Ale jestem bardzo konsekwentną osobą. Co zresztą widać, że trwam nadal w tym. Że jak powiedziałam Bogu raz tak, to się tego trzymałam. I przez te lata zrozumiałam, co znaczyło to wszystko, co mi mówiono na pierwszych rekolekcjach. Zresztą teraz jestem animatorką na jedynce, więc po raz kolejny mogę to przeżyć, tego doświadczyć. I zupełnie inaczej teraz to pojmuję.

0: wśród nas.
1: Co to znaczy, że powiedziałeś Bogu tak? Nie widzisz Boga.
2: Nie widzę.
1: Słyszysz, nie czujesz.
2: No właśnie czuję. I słyszę. I widzę, co czyni w moim życiu. Może to jest jakieś... znaczy, można mówić, że to są jakieś ideały, w które ktoś mi wpoił i ja ślepo w nie wierzę. Ale ja naprawdę doświadczyłam, jak Bóg przemienia życie. Bo były sytuacje, z których ja bym nie wyszła. No bo przyjechałam do Warszawy na studia. I wiadomo, z mniejszego miasteczka do większego miasta czułam się bardzo zagubiona. Nie miałam tam przyjaciół, nie miałam nikogo. Znaczy, moja rodzina tam mieszka od pewnego czasu, ale nie miałam osób, z którymi mogłam się spotkać, porozmawiać, które by były dla mnie oparciem. I pierwszy rok studiów jeszcze wracałam na weekendy do mojego miasta, żeby tam też służyć w oazie, ale 5 dni w tygodniu byłam sama. Jeżeli chodzi o moje wartości, o to, jaką drogą idę. I pod koniec pierwszego roku studiów miałam już takiego doła, że no, było ciężko wstać z łóżka. Gdzieś wtedy usłyszałam, że jest ewangelizacja na juwenaliach. Ja od kiedy tylko mogę, to ewangelizuję. Bo skoro doświadczyłam, że Bóg jest, to o Nim mówię. I pamiętam, na tej ewangelizacji nie miałam pary, a zawsze ma się parę. I trafiłam na taką osobę, która była ode mnie starsza, ma 5 lat. I ewangelizowałyśmy. No taka moja robota, nazwijmy to, służba. Aczkolwiek wtedy to robiłam z przyzwyczajenia. Ale czułam się bardzo daleko od wspólnoty i bardzo samotna. I pamiętam, że ta dziewczyna, z którą ewangelizowałam, powiedziała mi wtedy: pamiętaj, że wspólnota jest ważna. Ja wtedy nie rozumiałam w ogóle, no, przecież wiem o tym, że wspólnota jest ważna. I dziewczyna, której zupełnie nie znałam, która w ogóle nadawała na innych falach i na pierwszy rzut oka bym powiedziała, że nigdy byśmy się nie dogadały. Te jej słowa brzmiały w mojej głowie przez następne 2 tygodnie, aż w końcu zaczęłyśmy pisać ze sobą. Takim cudem gdzieś tam się wtedy zaprzyjaźniłyśmy i pojechałam, chociaż miałam ochotę nie jechać na żadne rekolekcje, bo miałam praktyki i bardzo dużo zajęć, to ona powiedziała: słuchaj, jest kurs oazowy dla animatorów w tym czasie, kiedy możesz jechać. Że sobie gdzie tam, z jakąś decyzją, której nie znam. I namówiła mnie, po prostu mnie namówiła. I to, jak odżyłam we wspólnocie, jak wtedy potrafiłam się modlić, jak Bóg pozwalał mi na nowo się poznawać, poznawać się też w drugim człowieku. Zostałam ciepło przyjęta do wspólnoty, której w ogóle nie znałam. I jak dzisiaj na to patrzę, no to było rok temu. I to w tym momencie, od tamtego momentu przez cały ten rok naprawdę czuję, że żyję. Że mam przyjaciół, bo w końcu mam takich przyjaciół też w Warszawie, w której mieszkam, na których mogę liczyć. Byłam w 2 wspólnotach w tym roku. Teraz zostaję w jednej i będę tam posługiwać. I naprawdę z tej samotności, w której byłam jeszcze rok temu, gdzie czułam się zupełnie odizolowana od wszystkich, teraz mam takich przyjaciół, na których wiem, że mogę liczyć. I wiem, że wtedy gdzieś tam przez to jedno wydarzenie, przez tą jedną osobę, która coś tam powiedziała i to brzmiało w mojej głowie, takimi małymi kroczkami Bóg na nowo mnie przyprowadził do siebie. Takich sytuacji było bardzo dużo. Ale pamiętam właśnie tą, bo jest najświeższa.

0: najtrudniejsza sytuacja, w której byłaś od czasu, kiedy spotkałaś Chrystusa?
1: Najtrudniejsza? A najtrudniejsza to była ta właśnie deprecha, nazwijmy to. Gdzie naprawdę wieczorami bywało tak, że już nawet nie miałam ochoty się modlić. Potrafiłam leżeć i po prostu płakać, bo było mi tak źle. I byłam zła na Boga, się z Nim kłóciłam nieraz. Że dlaczego, skoro poszłam za Tobą, to Ty mnie doprowadziłeś do takiego stanu, gdzie nie ma nikogo obok. No i po tych kilku kłótniach, no to właśnie wyprowadził mnie z tego. A to był też, ten czas był takim czasem, kiedy właśnie przyjaciele z mojego miasta mieli swoje życie, do którego ja już nie należałam. I niestety, no mimo tego, że staraliśmy się utrzymywać kontakt, to, że byli daleko, sprawiało, że już nie było ich niestety w moim życiu, a mnie nie było w ich życiu. Zresztą staraliśmy to. Nie daliśmy rady. I wtedy byłam naprawdę chyba w największym dołku, jaki pamiętam.
0: Przyjaźń jest dla Ciebie ważna?
1: Bardzo. Przyjaźń jest dla mnie... Od tego się zaczęło moje poczucie bezpieczeństwa, które gdzieś tam wiedziałam, że Bóg chce mi dać, ale ja go sama nie miałam. No bo przecież gdzieś tam przez wydarzenia z mojego dzieciństwa nie byłam pewna ani miłości w domu, ani tego, że taka, jaka jestem, wystarczy. Że ktokolwiek może mnie taką pokochać. I czułam się bardzo niepewna siebie i gdzieś tam w przyjaźniach starałam się zobaczyć tą akceptację. Ale wiedziałam, znaczy teraz widzę, że jeżeli nie potrafiłam sama siebie zaakceptować, to nie byłam w stanie uwierzyć w to, że ktokolwiek jest mi w stanie w ogóle mnie polubić. A dopiero pokochać i naprawdę być kimś ważnym, przyjacielem po prostu. I te ostatnie wydarzenia, szczególnie ostatni rok, to było takie, że Bóg bardzo działał właśnie przez przyjaźń. Mam przyjaciółkę, która przetrwała ze mną wszystkie najgorsze momenty. Bo wychodzenie z tego, jak bardzo beznadziejna się czuję, jak nie potrafię uwierzyć, że ktoś naprawdę mnie akceptuje taką, jaką jestem, że nie muszę udawać nikogo, że nie muszę się dopasowywać, no to moja przyjaciółka przeszła ze mną niejedną ciężką burzę. Ale to był też czas, gdzie było dużo okazji do modlitwy. To, że byłam w dwóch wspólnotach, że też posługiwałam w diakonii ewangelizacji i angażowałam się w wiele różnych wydarzeń, spowodowało, że gdzieś tam przez to wszystko też na modlitwie Bóg działał. I no, przyjaźń ze mną była ciężka, wiem o tym. I nieraz, teraz już podziwiam moją przyjaciółkę, że przetrwała to wszystko. Bo jak było mi źle, to nie miałam do kogo pójść. Chodziłam do niej. I próbowałam i szukałam właśnie ludzi, którzy dadzą mi jakiekolwiek oparcie. I gdzieś tak, bo to wszystko działo się niedawno. Gdzieś tak 2 miesiące temu, 3, był kongres ewangelizacyjny w Warszawie, gdzie przyjechali ojcowie z São Paulo, którzy posługują też modlitwą uzdrowienia. I ja tam padłam w Duchu Świętym, że Bóg pokazał mi tym, że rozpoczęłam w duchu, że ja sama nic. Ja nie mogłam ręką ruszyć, nie mogłam nogą ruszyć, nie mogłam nic robić. I wtedy myślałam na tej podłodze w siekierkach, na siekierkach w Warszawie. Bóg uzdrowił to wszystko. Uzdrowił moje patrzenie na siebie. Gdzieś tam jeszcze po drodze miałam terapię, bo potrzebowałam pomocy kogoś z zewnątrz. Ale to wydarzenie, to mocne doświadczenie Boga spowodowało, że ja od tych 3 miesięcy tak zupełnie inaczej patrzę na siebie. Zupełnie inaczej patrzę na przyjaźń. Kiedy ktoś z przyjaciół mi pisze do mnie SMS-a, bo już jestem długi czas poza domem, piszą, że tęsknią, to ja wiem, że tęsknią. Jak piszą, że jestem dla nich ważna, to ja wierzę, że jestem dla nich ważna. Ja tego bardzo potrzebuję w moim życiu, bardzo potrzebuję ludzi. No taka już jestem. I Bóg mi pokazał, że nie muszę się zmieniać, tylko że On to przemienia. I Owszem, mam jeszcze różne problemy. Ale te przyjaźnie nie są jakieś idealne. Ale pierwszy raz wierzę w to, że to jest prawdziwe.
0: Jakie jest twoje powołanie?
1: Święta Teresa od dzieciątka jest powiedziała, że jej powołaniem jest miłość. I ja gdzieś tak 3 lata temu odkryłam, że to jest całkiem mądry tekst. Więc staram się być taką osobą, od której będzie biło ciepło. Czy w przyszłości okaże się, że będę miała rodzinę i będę mogła gromadce moich dzieci dać moją miłość, której mam w sobie dużo i mam komu dawać. W tym momencie mam moje grupy, które prowadzę, których jestem animatorką. I gdzieś to jest moje powołanie, żeby dawać z siebie to, co mam najlepszego, żeby służyć. Ojciec Blachnicki powiedział, że służę, więc jestem. Zgadzam się z nim.

0: Ile masz lat?
1: 21.
0: Wokół ciebie w Warszawie jest dużo chłopaków.
1: No nie za bardzo.
0: No ale w mieście jest dużo.
1: W mieście jest dużo. Ale na Ochazach jest mało. Na uczelni też nie za dużo. Też mam taki kierunek, że no, za dużo to ich nie ma. A takich naprawdę, że tu powiem, wartościowych, z tymi wartościami, które ja mam, no to naprawdę ciężko, szczególnie w dużym mieście. Takich. A nie będę w każdego w metrze pytać, czy kocha Jezusa. Bez przesady.
0: Ale jak myślisz o sobie właśnie w tym kontekście? Co tu będzie? Co dla ciebie Pan Bóg ma? Wiele koleżanek ze studiów w twoim wieku zapomniało już o przekazaniach. Może w ogóle o nich nie słyszało. Mm-hmm. Wyglądają na szczęśliwe, przynajmniej na początku.
1: Tak, na początku tak wyglądają. I to jest niesamowite też, na jakie studia trafiłam. Trafiłam na studia, na które nie chciałam iść. Nie dostałam się po prostu na żadne inne. I to była ostateczność. Żeby właśnie... No, zobaczyłam wyniki matury, no i musiałam jakieś wyjście awaryjne mieć. I trafiłam na studia, gdzie po miesiącu ludzie się mnie pytali, dlaczego wierzę. W ludziach, szczególnie z mojego otoczenia, jest bardzo dużo pytań. Jak uwierzyć? Jak być szczęśliwym? Bo nie są. I trafiłam w miejsce, gdzie naprawdę przez pierwszy rok studiów miałam tyle rozmów o Bogu, że wracałam z domu czasami padnięta nie dlatego, że miałam bardzo dużo zajęć, tylko dlatego, że przez 4 godziny na okienko ja rozmawiałam o Bogu. I mówiłam o Bogu w moim życiu, ale też tłumaczyłam różne dziwne rzeczy, których może sama nie rozumiałam, ale jakoś Bóg mi pomagał. I też widzę, że to jest też to, do czego Bóg mnie powołuje. Że skoro Go znam, to On sam mnie wprowadził w takie środowiska, gdzie mam o Nim mówić. I może one wydają się szczęśliwe, ale uważam, że no nie mogę nie mówić im o tym kimś, kto daje prawdziwe szczęście. Życie bez Jezusa nie jest łatwiejsze. Są tylko pozory. Nieraz jest tak, że rozmawiam z ludźmi, którzy mają problem i nie widzą żadnego rozwiązania. Jak mam problem, idę do faceta, który wie, co z tym można zrobić, czyli modlę się po prostu. I może ktoś powiedzieć, że no, sobie coś uroiłam, że to Jezus przemienia i że to Jezus mi pomaga wyjść z problemów. Ale ja widzę, że naprawdę, kiedy próbuję sama coś rozwiązać, moimi siłami, moimi pomysłami, to przeważnie jest coraz gorzej. A kiedy w końcu porozmawiam z Bogiem, poczytam Pismo Święte, gdzie mam no, jasne wskazówki, dla mnie są one jasne, to później zaczyna się przemieniać na lepsze. Jakikolwiek problem by to nie był. Czasami tak mam, że wieczorem już mi się nic nie chce, jestem zmęczona, zła i z czym sobie nie radzę. I ogólnie no, najchętniej poszłabym spać i o wszystkim zapomniała. Ale wiem, że wystarczy parę minut rozmowy z Bogiem, przeczytanie tego, co On ma mi dzisiaj do powiedzenia i może wszystko się przemienić we mnie. Ja mam takie odkrycie życiowe sprzed bardzo niedawnego czasu, że ja minus Bóg równa się zero, a nawet minus nieskończoność. Bo ja rzeczywiście bez Niego nic nie mogę. I może ludzie, którzy nie znają Boga, myślą sobie, że nie wiem, moje życie jest nudne, że Bóg nic nie daje. No, ja wiem, że daje. I wiem, że ta łatwość życia bez Boga jest bardzo złudna. Dobra, mam pewne wymagania, które On mi stawia, ale miłość bez wymagań to nie miłość. Bo jeżeli kogoś kocham, kocham Boga i wiem, że On kocha mnie, to chcę być coraz lepsza, dlatego, żeby też Jego nie ranić i nie ranić innych osób, które kocham. Nie dlatego, że one mi mówią, że czegoś się do mnie wymagają, że zmuszają mnie do czegoś. Nie, dlatego, że po prostu kocham. Gdybym nie trafiła do oazy, to naprawdę nie wiem, kim bym dzisiaj była. były takie momenty w życiu, że gdyby nie poczucie wspólnoty i poczucie tego, że ktoś prowadzi moje życie, nawet kiedy ja go nie ogarniam, że możliwe, że bym się załamała. I to już tak totalnie.
0: I co robisz wtedy?
1: Miałam takie momenty, szczególnie nie wiem, przed maturą, to chyba było takie najbardziej widoczne, że zazdrościłam ludziom, którzy mogą zapomnieć o stresie, którzy mogą się napić, pójść na imprezę i nie pamiętać nic. Ja nie piję od kiedy jestem w oazie i w ogóle nigdy nie piłam, ale wtedy byłam tak zestresowana wszystkim i tak mnie to przerastało, bo jestem niestety bardzo taką przejmującą się osobą, wrażliwą, że gdyby nie to, że jestem w oazie i gdyby nie to, że postanowiłam, dałam też Bogu moją abstynencję i nie piję, że naprawdę nie wiem, czy nie popadłam w ten nauk. Tym bardziej, że wiem, że jestem z takiej rodziny, z jakiej jestem. I mimo, że wiem, co alkohol zrobił z moim ojcem, to no jest taka możliwość, że mogłabym też w to po prostu wpaść. Nawet bym nie zauważyła kiedy. I właśnie mnie oaza uratowała, bo moja desperacja mogłaby być w pewnym momencie już zbyt duża i mogłabym popełnić takie błędy, z których bym nie sama nie wyszła.

0: Kogo poznajesz w trakcie swojej historii z Bogiem? Kim jest Jezus?
1: Jezus? Jezus jest moim najlepszym przyjacielem. To jest na pewno najistotniejsze w moim życiu. Biorąc pod uwagę, że właśnie przyjaźń jest dla mnie najważniejsza. Bo właśnie wtedy, kiedy na jedynce powiedziałam Bogu, że chcę za Nim iść, to jest tak, jakbym go złapała za rękę. I ja wiem, że kiedy jest mi źle, to Jezus jest obok mnie i też się mu jest źle i przeżywa to ze mną. Kiedy ja się cieszę, to On się cieszy ze mną. To jest takie poczucie, że nie jestem sama. I On jest dla mnie właśnie jak brat. Też sam mówi, że jest moim bratem. Nieraz w Piśmie Świętym. A przy tym, co było trudne odkryć, to Jezus rzeczywiście jest dla mnie oblubieńcem. Ja potrafię się w Niego wpatrywać na adoracji, po prostu cieszyć się, że jest. Jak zakochana nastolatka, cieszyć się, że jest ktoś, kto mnie tak bardzo kocha.
0: Jaki miałeś moment, kiedy najbardziej czułaś się przez Niego przytulona?
1: Przez Niego przytulona? To zabawne, ale to się stało na tych rekolekcjach, na których teraz jestem. Ja wiedziałam, że On jest obok i że zawsze mnie właśnie podtrzymuje, ale na tych rekolekcjach stało się coś, czego jakby namacalnie doświadczyłam. To jest trzeci turnus rekolekcji, a mój drugi. Czyli naprawdę jestem zmęczona. I psychicznie, i fizycznie już trochę czuję swoją słabość. I któregoś z pierwszych dni na tych rekolekcjach poszłam na adorację i miałam wrażenie, że nie czuję nic. I tak bardzo prosiłam Boga, żeby mnie przytulił, bo tak bardzo gdzieś tam tęsknię za ludźmi, którzy są dla mnie ważni, którzy mi pomagają w trudnościach. Że skoro ich tu nie ma, to wiem, że On jest. Prosiłam, żeby mnie przytulił. I wpatrywałam się w Niego. I takie ciepło poczułam w sercu. I taką radość, tak normalnie sekundy na sekundę, że czułam, jakby ktoś mnie naprawdę przytulał. I to było bardzo mocne uczucie. I dopiero zobaczyłam teraz, że Jezus rzeczywiście mnie przytulił. Jak dobry brat starszy.
0: W jakiej intencji się pomodlimy razem?
1: W jakiej intencji? Ach. Przede mną jeszcze jeden turnus. I to turnus dość ciężki, bo jedziemy do Hiszpanii. Przylecimy tam samolotem i przez 15 dni będziemy szli do Santiago de Compostela, po drodze ewangelizując. Jest to w formie trzeciego stopnia oazy. I normalnie będziemy przeżywać te wszystkie tam punkty programu, które są na oazie, ale po drodze będziemy rozmawiać z tymi ludźmi, których spotkamy i będziemy im świadczyć o Jezusie. Na ten moment nie mam żadnego pojęcia, jak to będzie. Mam tylko kupione bilety i moja grupa jest w miarę ogarnięta i też teraz jakieś tam rzeczy przygotowują, bo jestem animatorką tej grupy. Ale w tym momencie nic nie jest pewne. Wiem tylko, że tam lecę. I tą intencją, którą też mam w sercu cały czas, to jest o to, żebyśmy my potrafili się otworzyć na Boga i robić to, co On chce, żebyśmy nam zrobili. I o to, żeby ci ludzie mieli na tyle otwarte serca, żeby słowo Boga do nich dotarło.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Dziękuję serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem była Magda. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze.

0: ale gdy go dostałem, poczułem coś takiego, że jestem uznany. To znaczy ten wielki gest miłości, dla mnie wielki, w ogóle wielki gest miłości spowodował, że coś we mnie pęknęło, coś się zmieniło. Pomyślałem sobie, że coś musi być w tych katolikach, że są uzdolnieni do takiego gestu. Ja już wtedy bardzo dawno nie miałem nic wspólnego z Kościołem i pomyślałem sobie, że ja też tak chcę. Że jest jakaś taka miłość w tej kobiecie do mnie i to wiedziałam, że to nie jest miłość zbudowana na takiej relacji damsko-męskiej, jak to potrafi wyglądać, że to nie jest fascynacja mną jako mężczyzną, tylko to było z jej strony jakiś gest miłości, takiej bezinteresownej w jakiś sposób i to mnie bardzo dotknęło i od tamtego momentu zacząłem zadawać jej dużo pytań o Panu Bogu.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Życie bez Boga to życie, w którym nieustająco szuka się sensu życia w tym, co podsuwa świat. To może, mogą być pieniądze, to może być koncepcja kariery, która staje się i stała się bardzo popularna. To może być szukanie szczęścia w budowaniu swoich kondycji, zdrowia, wyglądu, aż na końcu to może być szukanie szczęścia w kolejnych relacjach, albo takich długofalowych, albo przychodnich. W moim życiu to wszystko, to co teraz wymieniłem, miało miejsce, czyli szukanie szczęścia w pieniądzach, w karierze, w przychodnich relacjach, czy też w takim zapatrzeniu się w swój własny, może nie wygląd, ale to, jak jestem postrzegany przez innych. To bardzo dobre pytanie. Ja byłem wychowany, chciałby się powiedzieć, klasycznie, ale nie było za dużo Boga w mojej rodzinie. To znaczy, to był taki Bóg wynikający z kultury, z tego, co rozumiemy pod pojęciem polskość. I tam w tym znajduje się wychowanie w kulturze związanej z chrześcijaństwem, czyli klasycznie chrzest, pierwsza komunia święta. I nawet byłem przez jakiś czas ministrantem, przez dłuższy czas ministrantem. Posługiwałem jako lektor, czyli ktoś taki, kto czyta lekcje na mszach świętych, czyli jakaś swoista, jakiś swoisty awans, może nie awans, ale rozwój w tej posłudze liturgicznej. No i życie bez Boga zaczęło się wtedy, kiedy pojawiły się pewne trudy życia. I to, odpowiadając wprost na twoje pytanie, życie bez Boga to jest takie życie, w którym nieustająco czegoś się szuka, a nie potrafi się tego znaleźć. Bardzo dobre pytanie. Boga spotkałem w wieku 28 lat. Bóg zawsze dotyka i w moim przypadku tak samo przez coś, co się nazywa dotyk miłości. Pan Bóg przez ręce drugiej osoby, to jego ulubiony repertuar działań, pokazał mi, że jestem ważny. Spotkałem na swojej drodze kobietę. Ona akurat w tamtym okresie swojego życia rozeznawała, czy ma zostać siostrą zakonną. Dla mnie to było po prostu budowanie relacji, czyli takie normalne, naturalne zainteresowanie faceta kobietą. Ona mi o tym nie powiedziała wtedy, że jakby jest na takiej drodze swojego życia. I zaczęliśmy się spotykać, w tym sensie rozmawiać. Na początku nie było dużo o Bogu, ale ona zrobiła coś, co odmieniło moje życie. To znaczy już na drugim spotkaniu zrobiła dla mnie sernik na zimno. I powiedziała mi na pierwszym spotkaniu, że bardzo go lubię. Tak zupełnie przypadkowo, bo o czym innym rozmawialiśmy. I ona na następnym spotkaniu zrobiła go, przejechała pół Warszawy, specjalnie się ze mną spotkała, żeby mi go dać. Sernik był niedobry, bo jej w ogóle nie wyszedł, ale gdy go dostałem, poczułem coś takiego, że jestem uznany, to znaczy ten wielki gest miłości, dla mnie wielki, w ogóle wielki gest miłości spowodował, że coś we mnie pęknęło, coś się zmieniło. Pomyślałem sobie, że coś musi być w tych katolikach, że są uzdolnieni do takiego gestu. Ja już wtedy bardzo dawno nie miałem nic wspólnego z Kościołem i pomyślałem sobie, że ja też tak chcę. Że jest jakaś taka miłość w tej kobiecie do mnie i to wiedziałam, że to nie jest miłość zbudowana na takiej relacji damsko-męskiej, jak to potrafi wyglądać, że to nie jest fascynacja mną jako mężczyzną, tylko to było z jej strony jakiś gest miłości, takiej bezinteresownej w jakiś sposób i to mnie bardzo dotknęło i od tamtego momentu zacząłem zadawać jej dużo pytań o Panu Bogu. Byłem też dla niej niesamowicie nieprzyjemny, bo

0: drwiłem, szydziłem z Boga, z jej religii, a z drugiej strony byłem niesamowicie ciekawy. I myślę, że to, co ona wtedy przeżywała, to był jej swoisty heroizm, bo okazało się później, że jest kobietą bardzo wrażliwą i to, że znosiła moje takie drwiny, było, myślę, dla niej wielkim przeżyciem, ale opowiadała mi cierpliwie o tym Bogu i ja o tym słuchałem i doszedłem do momentu, którym uzmysłowiłem sobie, że ja wszędzie szukałem, w psychologii, w karierze zawodowej, w rozwoju takim osobistym, a u katolików, czy też w Piśmie Świętym, czy też u Jezusa nie szukałem swojego sensu życia. No i doszedłem do wniosku, że to jest nieuczciwe i muszę zacząć tam szukać. I tak zaczęła się droga poszukiwania prawdy po tej stronie, w cudzysłowie, mocy. I porządne poszukiwanie Boga. Potem było dzięki jakby jej uprzejmości spowiedź z całego życia, rozliczenie się z tego, jaki ja byłem i później już taka droga pójścia całym sobą za Panem Bogiem, za Panem Jezusem. Cały czas jestem w tej drodze, ale taka przemiana z dawnego życia zajęła mi około 3 lat. Tak, spowiedź była punktem kulminacyjnym, dlatego że ja myślałem, że jakby wszyscy się ucieszą z tego, że oto wraca ktoś, kto nie był dawno w kościele, że zostanę poklepany po plecach, uścisk w rękę i w ogóle, że zostanę doceniony. A stało się trochę inaczej. Ksiądz w swojej roztropności w bardzo mocnych słowach nazwał to, jak się zachowuję i co robię i jak traktuję innych. I to było takie wielkie stanięcie w prawdzie. Przeżyłem silne upokorzenie, ale nie poniżenie, tylko takie dobre, konstruktywne upokorzenie. Po prostu wreszcie miałem okazję spojrzeć na siebie takim, jakim jestem. I on też w swojej wielkiej mądrości pokazał mi na pewne schematy, które ja robiłem, ja realizowałem i zasugerował mi, żebym zaczął nad sobą pracować i powiedział mi, że dobrze by było, jakbym szukał pomocy u specjalistów. I zacząłem szukać. Poszedłem na terapię dla dorosłych dzieci alkoholików, bo moje życie w dzieciństwie było życiem bardzo trudnym. Życiem pełnym upokorzeń, cierpienia i ten alkohol i przemoc z tym związana powodowała, że ja przez większość swojego życia nosiłem ranę, która się nazywa raną odrzucenia. Wszędzie szukałem tego potwierdzenia, tego jakby uznania siebie tym, kim jestem. I tak jakoś się zdarzyło, to też psychologia mocno o tym mówi, że z ofiary te trudy doświadczeń w dzieciństwie doprowadziły do momentu za sprawą moich świadomych decyzji, że stałem się katem i sam zacząłem źle ludzi traktować. Stałem się narcyzem, wszedłem w taką rzeczywistość właśnie kariery, czyli liczyło się dla mnie tylko pieniądze, w ogóle absolutnie pomijałem wątek drugiej osoby. Zacząłem przedmiotowo traktować innych ludzi, w tym kobiety, czyli były relacje przechodnie i cała ten pakiet konsekwencji, które się z tym wiąże, czyli też takie życie w po prostu w karmieniu siebie innymi ludźmi. No i wreszcie też takie zatracenie się w źle pojętej psychologii, czyli szukania odpowiedzi tam, gdzie ich się nie do końca da znaleźć. Nie chodzi o to, że psychologia nie działa, tylko takie na oślep szukanie pomocy. No i ta praca nad sobą spowodowała najpierw, że wielkie traumy, które w swoim sercu nosiłem, udało się przepracować. A gdy to zrobiłem, pojawiła się niesamowita głębia i takie silne pragnienie Pana Boga. I że zacząłem w to wchodzić. I pojawiło się coś takiego we mnie, że Pan Bóg stał się jakoś najważniejszy w moim życiu na tamten moment i jest nim po dzień dzisiejszy. Postanowiłem, że na nowo się uformuję, że muszę jakby na nowo odrobić lekcje, zadanie domowe z duchowości, więc nauczyć się zdrować Maryjo, Ojcze Nasz i w ogóle tego wszystkiego, o co chodzi w Kościele. I tak zacząłem wracać do Boga krok po kroku. I razem z tą terapią to wszystko trwało około 3 lat, może nawet trochę dłużej. To nie była terapia 12-krokowa, ale to była terapia DDA. W grupie jeden pełny rok, taki cały cykl pracy terapeutycznej nad swoją przyszłością. W wygląda to tak mniej więcej, że na początku pracuje się nad tymi trudnymi doświadczeniami i razem z terapeutą wchodzi się w trudne te doświadczenia, aby je tak dobrze zamknąć. Czyli na nowo się je przeżywa i dzięki pomocy specjalistycznej w takiej wielkiej łagodności i ukochaniu i takiej delikatności zamyka się coś, co się nosiło całe życie. A potem druga część tej terapii to jest uczenie się relacji, bo ja jako dziecko DDA miałem tylko fantazyjne wyobrażenie o relacjach z filmów, z książek, a przecież filmy i książki pokazują tylko pewien wycinek. Aż w ogóle dzisiejsze filmy pokazują taką harlekinowską koncepcję miłości, gdzie są tylko ochy i achy. I to powodowało, że to zamykało mnie na taką samotność, a bardzo potrzebowałem uznania, ponieważ nosiłem ranę odrzucenia, więc to były takie schematy mocno nakładające się. Więc drugą połowę terapii pracowaliśmy nad tym, co to znaczy dobra, konstruktywna relacja. I po przepracowaniu takiej warstwy emocjonalnej swojej osoby pojawiło się pragnienie głębszego poznania Pana Boga. Trudna to terapia. Ja to lubię nazywać, że jest to łamanie źle zrośniętych kości. Nic łatwego, ale warto pójść na taką terapię, dlatego że przynosi to dobre owoce. Musiałem spotkać się ze swoimi schematami i z terapeutą je jakby rozmontować i na nowo zmontować, by być gotowym do współistnienia w społeczeństwie, umieć budować relacje z innymi. A człowiek jest zwierzęciem, w cudzysłowie, relacyjnym. Całe życie. Im jestem bliżej Pana Boga, tym dostrzegam wiele ułomności w swoim sercu. I to, że przeżyłem terapię, to też pozwoliło mi zbudować swoje wewnętrzne poczucie wartości, którego w ogóle absolutnie nie miałem, dlatego karmiłem się uznaniem zewnętrznym. I dlatego na przykład takie pragnienie perfekcjonizmu, piątki w szkołach, takie łaknienie doceniania przez szefa i taka konieczność zawsze i wszędzie wygrywania, ale praca z Panem Bogiem i z terapeutą dała mi to poczucie wartości. I po co to mówię, wracając do twojego pytania o nawróceniu, to poczucie wartości jest bazą dla mnie, aby spotykać się ze swoimi ułomnościami, bo gdybym tego nie miał, zacząłbym wchodzić w krytycyzm, w poniżanie, w upokorzenie samego siebie, w takie przeżywanie, nie wiem, takiego zaniżonego poczucia wartości. A tak, ta miłość, którą mam w sobie od Pana Boga i ta przepracowana przeszłość pozwala mi przyjmować moje słabości, ale nawracam się cały czas. Im bliżej Boga, tym faktycznie tak jest i mówię to z perspektywy swojego doświadczenia, widzi się coraz więcej o sobie. Każdy. Ale Pan Bóg jest dżentelmenem i nie narzuca się i nie przekracza granicy wolności. Jeśli Go o to nie poprosimy w zwyczajnych słowach: Boże, przyjdź, pomóż, tylko tyle, nic więcej nie trzeba cudować i żadnych wielkich modlitw odprawiać, ale On nie przekroczy granicy wolności, nie przyjdzie do nas, jeśli Go o to nie poprosimy, bo szanuje nas, bardzo nas kocha i po to dał nam tą wolność, żebyśmy z niej korzystali. Także musimy się my do Niego skierować o pomoc i On zawsze przychodzi. Nie zawsze w tym momencie, kiedy my byśmy tego chcieli od razu, ale zawsze przychodzi. I to mówię nie jako człowiek, który przeczytał 1200 książek, tylko jako ktoś, kto to doświadczył i zaświadcza swoim życiem, bo ja tak miałem. Ja w wieku 28 lat na Placu Grzybowskim w Warszawie, wracając totalnie pijany z imprezy, z dyskoteki, nie wiem dlaczego, ale upadłem przed kościołem, cały zalany łzami i powiedziałem Bogu: po prostu mi pomóż. Po prostu mi pomóż. I po jakimś czasie na mojej drodze życiowej właśnie pojawiła się ta kobieta, a dalej historię znacie. Zgadza się, należy do przymierza miłosierdzia. Jezus żyje, to znaczy, że jest obecny w naszym życiu. I chodzi o to, że przeżywanie duchowości samemu jest po prostu bardzo trudne. I w ogóle przejście przez życie samemu jest bardzo trudne. I taka życiowa roztropność i też do tego, co Pan Bóg wzywa w Piśmie Świętym, że powinniśmy się, że lepiej jest, że łatwiej jest wzrastać duchowo, będąc w takiej wspólnocie. A odpowiadając wprost na twoje pytanie, jeśli wspólnota mówi, że Jezus żyje, to mówi, że Jego miłość objawia się w gestach i w relacji, można powiedzieć tak symbolicznie, w oczach drugiego człowieka i dzięki temu możemy wzrastać i jakoś w miarę sensownie przejść przez to życie suchą stopą. Sensem życia, jeśli się głęboko wierzy, jest niebo. Czyli takie przejście przez życie, w którym jest się gotowym na spotkanie z Panem Bogiem I w momencie, kiedy on zada pytanie, na przykład mi Jakub, czy chcesz być ze mną, to ja patrząc na wszystkie swoje grzechy i na wszystko to, jaki jestem, bo tam w niebie już nie ma kłamstwa, staję się absolutnie w prawdzie, będę gotowy i uzdolniony do tego, żeby paść na kolana i powiedzieć, Panie Boże, chcę być z Tobą. Więc sensem życia jest trafić do nieba, być uzdolnionym do tego, aby powiedzieć Bogu tak przy tym ostatecznym pytaniu. A sens cierpienia? Ktoś kiedyś mądry powiedział, patrząc na taką analogię z życia, gdy boli mnie ząb, to nabieram świadomości tego, że ten ząb mam. Bo gdy on nie boli, to po prostu o nim zapominam. On nadal jest we mnie, ale jakoś o nim zapominam. Ta świadomość tego zębu schodzi na drugi plan. Moja uważność jest w innym miejscu. I myślę, że jest to świetna analogia, która zarysowuje sens cierpienia. Po to cierpimy, nie zawsze, ale w jakiś sposób po to cierpimy, żeby sobie uświadomić pewną swoją ułomność, którą nosimy w danej przestrzeni i ma to być punkt startowy do przemiany naszego serca najczęściej. Oczywiście jest takie cierpienie, które można nazwać nieusprawiedliwionym cierpieniem, czyli na przykład wtedy, kiedy dziecko jest bite przez własnego ojca albo córeczka wykorzystywana. I tutaj to są trudne pytania. Ale generalnie cierpienie takie wynikające z naszych błędów to jest cierpienie, które ma nam uświadomić tego, jacy jesteśmy i jest to swoiste zaproszenie do przemiany, bo przez nie nabywamy świadomości swojej ułomności i z tego miejsca świadomości możemy podjąć decyzję. Tak, chcę się zmieniać, muszę coś zrobić, żeby już więcej nie cierpieć, albo nic nie robię, zapadam się w tym cierpieniu, zatracam się w nim. Księża to są ludzie powołani do specjalnej misji, tacy przewodnicy duchowi, ale Pan Jezus wyraźnie w Piśmie Świętym zachęca wszystkich do głoszenia Ewangelii. Samo słowo głoszenie Ewangelii nie sprowadza się tylko do wydobywania dźwięków samego siebie, które tłumaczą zawiłości Ewangelii, ale głoszenie Ewangelii to też jest postawa, pewien sposób na życie. Już święty Franciszek na to mocno zwracał uwagę, że mogę głosić Ewangelię będąc tym, kim jestem, czyli pokazując swoim zachowaniem to, co robię, że jest we mnie obecny w moim życiu Jezus Chrystus. Głoszę Ewangelię może być wtedy, kiedy swoim życiem i swoim zachowaniem zaświadczam o tym, że jestem z Bogiem. Czyli na przykład, gdy oceniam pracowników, a jestem menadżerem, to staram się, żeby ocena była sprawiedliwa. Nie ulegam emocjom i nie ulegam sztucznej, fałszywej popularności, tylko jestem uczciwy i sprawiedliwy wobec wszystkim i to już może być głoszenie Ewangelii. Głoszenie Ewangelii może być wtedy też, kiedy ktoś mnie obraża, a ja nie znam jego serca i nie wiem, co on przeżywa, to nie odwdzięczam się szemraniem w sercu, nie odwdzięczam się przykrością za przykrość, tylko to przyjmuję, chociaż jest mi przykro i jakoś trudno mi znieść niesprawiedliwe oskarżenia, ale to przyjmuję i jakoś nadal pomimo tego próbuję budować relacje i to jest też głoszenie Ewangelii. Ale są ludzie, którzy mogą głosić Ewangelię tak wprost, czyli opowiadać o Panu Bogu. Tak. Tak, tak zakochałem się w Panu Bogu przez święte ręce Maryi, że muszę o Nim opowiadać. Pomimo tego, że pracuję w biznesie, tam jak się mówi o Bogu, to się na człowieka patrzą jak na wariata, ale chcę to robić. A też dlatego, że wiem, jakie głębokie cierpienia ja przeżywałem, kiedy nie miałem Boga w sobie i jakie gigantyczne błędy popełniałem i jaką wielką cenę musiałem zapłacić za te błędy, bo zawsze się za nie płaci cenę. I po prostu chcę, żeby ktoś, kogo spotkam w swoim życiu, nie popełniał tych błędów, ergo nie cierpiał tak jak ja. Tak, zgadza się i opowiadam o swoim życiu, co mnie spotkało, o doświadczeniu Bożej miłości. Mówię o tym, że nie ma przemiany w życiu, jeśli nie staniemy w prawdzie, czyli taka świadomość swojej ułomności, ale nie poniżająca, tylko przyjęcie po prostu z taką łagodnością i miłością do siebie, że jestem jaki jestem, nie oszukiwanie siebie, tylko właśnie stanięcie w prawdzie. To się nazywa uznanie swojej grzeszności i później jakby zrozumienie tego, że Jezus umarł na krzyżu za mnie, za nas i potem zmartwychwstał, abyśmy mieli nowe życie. Wyznanie Jego świadome i też wzięcie konsekwencji tego, bo wiara chrześcijańska to nie jest łatwa wiara, czyli świadome przyjęcie tych trudów tej wiary i wyznanie Jezusa na Pana i Zbawiciela, aż wreszcie dar Ducha Świętego, to chcę głosić ludziom i to im zanoszę, czyli te cztery punkty o Bogu. Zdarza się tak i opowiadanie ludziom, że Bóg istnieje. zawsze z perspektywy swojej, zawsze z perspektywy swoich doświadczeń i mojego świadectwa, a później jakby tłumaczenie o Panu Bogu, jeśli ktoś jest zainteresowany, więc robię to. Mogę powiedzieć z przystanku Jezus, kiedy szedłem z księdzem na ewangelizację i spotkałem młodego chłopaka, który miał tylko chrzest święty. Dalej już nie poszedł ze względu na to, co działo się w jego domu i zaczęliśmy z nim rozmawiać o Panu Bogu, opowiadając mu o jego Bożej miłości, o tym, że każdy człowiek musi uznać swoją grzeszność, że każdy nas ma grzechy, że to jest po prostu normalne, wpisane w naszą jakby egzystencję jako człowiek, o tym, że Bóg umarł i zmartwychwstał i o tym, że gdy wyznamy Go na Pana i Zbawiciela, to wszystko się w naszym życiu zmienia. I było jakimś gigantycznym zaszczytem dla mnie obserwować, jak te słowa powodowały, że ten młody człowiek sam dobrowolnie w wolności decydował się na to. Zdecydował się na to, żeby pójść drogą wiary. I wiem, że to nie były moje słowa, no bo przecież teraz z Tobą rozmawiam i nic się nie dzieje, nie? Nic nie dotykam Ciebie tym, co mówię, czy też słuchaczy, a tam te same słowa wypowiadane przeze mnie spowodowały, że trafiło to na podatny grunt i oglądanie to, jak Pan Bóg dotyka, było gigantycznym zaszczytem. Świadectwo ma gigantyczną moc i gdy ktoś z autentycznością staje i opowiada ludziom o swoim życiu, to daje taką przede wszystkim nadzieję, że można. Wtedy wychodzi się z roli pana Mądralińskiego, pana kogoś, kto przeczytał właśnie wiele książek, ale nie przeżył i schodzi się na poziom po prostu zwyczajnego człowieka i to jest ważne dla każdego z nas, żeby usłyszeć tego typu historię, że ten, który do mnie przemawia, to nie jest jakiś super heros, tylko to jest ktoś, kto ma swoje problemy i w jakiś sposób dzięki Bożej miłości mu się udało z nich wyjść. I miałem wiele takich sytuacji, że ludzie mi dziękowali, ale nie za to, że ja tam wystąpiłem i coś opowiedziałem, ale za to, że mogli się odnieść do mojej historii, czyli w cudzysłowie jakaś moja odwaga, bo to nie jest łatwe opowiadanie o tym, że się to i tamto zrobiło, dało im taką moc do odpowiedzenia sobie na pytanie, co oni mają dalej robić, więc były wdzięczności za to, że mówiłem otwarcie o tej terapii, bo nie jest to tajemnicą, że alkohol jest i to cierpienie związane z alkoholem w rodzinach jest takim doświadczeniem wielu polskich rodzin. Więc była taka wdzięczność, że otwarcie o tym mówiłem. Było też takie wiele pytań, jak sobie z tym i tamtym problemem poradzić. Więc to działa. Gdy udało mi się skonfrontować ze swoim własnym lękiem, bo bałem się, jak mnie potraktują, obawiałem się, czy mnie ludzie odrzucą, czy będą mnie palcami wytykać, ale gdy przekroczyłem ten lęk dzięki modlitwie i jakby Bożej obecności, to zobaczyłem, że tu nie chodzi o mnie, tylko o tych ludzi, którzy po prostu bardzo potrzebują usłyszeć, że można. No nawet w Piśmie Świętym jest napisane, że Pan Bóg mówi, że nie jest wam dane poznać owoców tej waszej działalności, że to nie do nas należy jakby oglądanie tych owoców. No i tak jest, nie widzimy tych owoców i nie będziemy ich oglądać. I to może dobrze, bo bym popadał w pychę, jak jestem super i tu wspaniały, a tak dzięki temu jestem uchroniony przed tym. Dlatego, że to jest wspólnota, która odpowiada mi w tym sensie charakterologicznie. Nie? Każdy z nas jest jakiś, to jest wspólnota młodych ludzi, wspólnota ludzi, którzy mają w sobie taką gotowość do działania. To jest wspólnota mocno ewangelizacyjna, więc ja jakby to, kim jestem w środku, mogę pokazywać i realizować w ramach tej wspólnoty, a też dlatego, że chcę mieć swoją wspólnotę i tam się odnalazłem. Tego nie wiem. To znaczy, tak jak obserwuję Kościół nie tylko dzisiaj, ale jakby na całej swojej rozciągłości i funkcjonowania w historii, widzę, że jest wiele duchowości i wiele dróg dojścia do Pana Boga. Zawsze jeden Kościół, zawsze sakramenty i zawsze Jezus Chrystus, ale możemy mieć różne duchowości, benedyktyńską, maryjną, franciszkańską, charyzmatyczną i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że Duch Święty jest zawsze. Nie zawsze objawia się tak w ten sposób, jak to dzieje się w wspólnotach charyzmatycznych, ale zawsze jest. Na pewno tam, gdzie jest Maryja, jest też Duch Święty, gdyż Maryja jest oblubienicą Ducha Świętego. I myślę, że nie zawsze potrzeba takich zewnętrznych znaków na obecność Ducha Świętego, bo on zawsze jest. On naprawdę jest już w momencie, kiedy po naszym chrzcie świętym mamy ten dopust Boży i Duch Święty jest z nami. spotkaniem z Panem Jezusem, takim uczestnictwem w Jego śmierci, męce, Jego męce, śmierci, zmartwychwstaniu, to tak mówiąc językiem kościółkowym, a dla mnie jest to spotkaniem z Panem Bogiem. Jakimś zaszczytem i też wewnętrzną walką. Za każdym razem mi się nie chce, jak mam iść do kościoła, ale jak tylko tam przyjdę, to czuję się dobrze i we właściwym miejscu. Jest to po prostu taki zaszczyt dla kogoś, kto swoim zachowaniem nie mógł spotkać Pana Boga. Nie to, że Pan Bóg nie chciał, ale ja po prostu swoim zachowaniem oddaliłem się od Niego, bo grzech nas oddziela od Boga. A teraz, kiedy jestem z Nim, no to taka forma fajnego spotkania. Takie siema Jezus, cześć Kuba, co u Ciebie, to i tamto. To takie fajne męskie spotkanie. No, tym jest dla mnie sakrament Komunia Święta. A ten drugi ważny sakrament, czyli Spowiedź Święta, to jest taka możliwość stanięcia w prawdzie i przede wszystkim przyjrzenia się samemu sobie, jaki ja jestem. Bo jest taka, jak już się pracuje nad sobą, to jest taka pokusa, że jak już jestem super i dobry, i tutaj mi się udało, i tamto mi się udało. A kiedy upadam, to jest takie ląduj na ziemię i tak jest taka znowu kolejne stanięcie w prawdzie i to jest dobre. To jest takie ozdrowieńcze, które ustawia mnie i każdego w takiej dobrej pozycji świadomości tego, kim się jest i tak naprawdę, że bardzo, bardzo potrzebuję Boga i Jego łaski, aby dalej trwać w tym, w czym trwam. W konkrecie robię dokładnie to, co uczą kapłani i przewodnicy duchowi, czyli modlę się rano i wieczorem, modlę się różańcem, chodzę do kościoła, czyli przyjmuję najświętsze sakramenty, podsumowuję swój dzień wieczorem, robiąc rachunek sumienia, ale ważne, staram się przede wszystkim dostrzegać to, co mi się udało dzięki Bogu, a dopiero na samym końcu skupiam się na tym, co mi się nie udało, na tych swoich grzechach. No i adoruję Najświętszy Sakrament, zakochałem się w adoracji w Najświętszym Sakramencie, jakoś mam tak, że potrzebuję tego i to robię. O, duchowa broń. Pan Bóg też uczy w Piśmie Świętym o tych broniach, o tym Bożym orężu. Tarczą każdego z nas jest modlitwa osobista, czyli relacja z Panem Bogiem, mieczem Pismo Święte i Słowo Boże, a tym puklerzem, co nas chroni, sakramenty. I w taki sposób należy się bronić przed atakami zła. No i też wzrastanie w cierpliwości i wytrwałości, bo są takie momenty, że naprawdę jest ciężko, ale modlitwa i prośba Pana Boga pozwala przejść przez te trudy. Tu mam dla nich odpowiedź: witamy w dorosłym życiu. A co myśleliście, że będzie łatwo? Tak jest życie. Oczywiście, że pojawia się senność, dlatego że to jest walka ze swoimi słabościami, nie? Ta rzeczywistość duchowa, która jest przeciwko nas, ona nie chce, żebyśmy się modlili tak potężną modlitwą, jaką jest różaniec. Maryja to jest niepokalana dziewica, to jest czystość nad czystościami. Kiedy wchodzimy w to doświadczenie duchowości maryjnej, całe zło nie chce, żebyśmy tego dotykali, więc robi wszystko, żebyśmy od tego odchodzili, więc pojawia się swoista męskość, senność. Dlatego się właśnie mówi, że różaniec to jest naprawdę modlitwa twardzieli, bo trzeba mega, mega dużo takiego samozaparcia i takiej prawdziwej męskiej siły. Męskiej siły to nie znaczy, że zarezerwowanej dla mężczyzn, żeby wytrwać w tym różańcu, ale są owoce, każdy o tym mówi. Ja też się modlę różańcem codziennie i naprawdę, kiedy się przejdzie ten trudny okres tej senności, to ten różaniec prowadzi sam przez życie. To ja mam na to taką odpowiedź, że wyznanie, ogłoszenie na głos swoich grzechów ma ogromną siłę. Nawet Pan Bóg uczy, że słowo ma ogromne znaczenie. U Ewangelisty Jana czytamy: słowo stało się ciałem, czyli Jan podkreśla, jak ważne jest słowo i to, co wypowiadamy. I spowiedź to jest przede wszystkim spojrzenie na siebie w głąb, bo ono zaczyna się od rachunku sumienia, żalu za grzechy i mocnego postanowienia poprawy, a dopiero potem jest spowiedź święta, czyli wchodzimy w siebie, w głąb swojego serca i potem to wyznajemy w taki symboliczny sposób, oddajemy te swoje ułomności, tą grzeszność Panu Bogu przez tego kapłana, więc to ma gigantyczne znaczenie. Można powiedzieć, sprowadzając do takiego może prostackiego poziomu, ale jest to terapia za darmo. Znaczy, te katolicy mają za darmo terapię. 15-minutową za darmo terapię, czyli 150 zł zaoszczędzone raz w miesiącu. Chwała Panu. Najważniejsze jest zaprosić go do swojego życia. Czyli naprawdę to nie muszę klęczeć, mogę to należąco zrobić w dowolnych okolicznościach, ale po prostu zdecydować się wreszcie na to, że chcę tego Boga w swoim życiu. I to mogą być proste słowa: Panie Boże, przyjdź. Albo: Panie Boże, jeśli istniejesz, to mi to pokaż. Dla ludzi, którzy nie wierzą, uważają, że On nie istnieje. I wtedy Pan Bóg, jeśli damy Mu tą otwartość, otworzymy Mu furtkę swojego serca, to On po prostu przychodzi. Więc dla tych, którzy szukają Pana Boga, zachęcam do postawienia pierwszego kroku i poproszenia Go o pomoc. I On wtedy przychodzi. A potem Pan Bóg będzie podsuwał dobre książki, dobrych ludzi i słuchanie się tego. I nie wolno się bać. I należy stawiać jeden krok naraz. Jeden krok naraz. Dobrze. A jeśli pozwolisz, to modlę się do Jezusa przez Maryję. No to, drodzy słuchacze, chciałem wam powiedzieć na początku, że Maryja to jest ta, która wyprasza wszystkie łaski. Nawet anioł ją nazwał pełna łaski. Kecharitomene ją nazwał, czyli ta, która ma wszystkie łaski, która jest szczególnie wywyższona. I ona wyprasza u Pana Boga dla nas łaski, które są potrzebne. Także ja teraz dla was proszę, Maryję, mamo, wyproś u Jezusa łaski, łaskę poznania, światła, aby Duch Święty przyszedł do tych ludzi, którzy szukają Boga, którzy w Niego nie wierzą, którzy Go szczególnie potrzebują. Ja ze swojej strony proszę Cię, aby wszyscy ci, którzy są dotknięci złem alkoholizmu swoich rodziców albo przez to, że sami w to wchodzili, żebyś im pokazała, że jest nadzieja w życiu. Proszę Cię, przyjdź do nich i pokazuj im, jak wspaniały jest Jezus. I żeby Twoja obecność, Twój święty, delikatny, łagodny, ciepły dotyk pokazywał im, że Jezus jest Panem i ich bardzo mocno kocha i dla nich oddał życie. Także razem pomódlmy się wszyscy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen. Chwała Panu. Tak na marginesie, nie wiem, czy wiecie, modlitwa maryjna to jest modlitwa jezusocentryczna, czyli taka, która doprowadza do Pana Boga. Czyli nie modlimy się do Maryi, tylko modlimy się do Jezusa przez Maryję. Z Panem Bogiem.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Pani Hanno, jeśli Pani potrafi się do nas jeszcze dodzwonić, to zapraszamy, no ale czasami niestety trzeba poczekać. Witam Pani Ewo.
1: Cześć Boże, Panie Robercie. Ja dzwonię właśnie w tej sprawie, o której ostatnio była właśnie mowa, jeśli chodzi o bioenergoterapię. Ja sama też nie widząc ratunku, bo od czasu już półtora roku, jak nie mogę przyjść do siebie, poza wrzucie lekami i po prostu robiłam wszystkie badania, wszystko okazało się, że lekarze twierdzą, że nic mi nie jest, a ja właśnie byłam u bioenergoterapeutki i nawet bardzo mnie przeraziło. Po drugiej wizycie chciałam zrezygnować już w ogóle z tego całego, że tak powiem, tej całej sprawy, ale jakaś siostra mnie jeszcze namówiła i pięć takich zabiegów niby też to wzięłam i do dnia dzisiejszego właśnie mam jakieś takie stany lękowe. Do spowiedzi chodzę. Ja byłam dosyć daleko też od Pana Boga. Miałam taki swój powrót do Pana Boga teraz w marcu dopiero, ale też jakieś takie mam rodzina. Moja mama wróżyła z kart. Ja na studiach też trochę szalałam, bawiłam się w wywoływanie duchów, jakieś różne takie rzeczy. No i na koniec właśnie jeszcze to złe samopoczucie i chciałam powiedzieć, tutaj pani jedna mówiła, że ponieważ ja już przy spowiedzi świętej prosiłam księdza o uwolnienie, tak jakby troszkę przeszło. Nie mam problemów z chodzeniem do kościoła, z przyjmowaniem Pana Jezusa, z komunią świętą nie, ale ostatnio właśnie mam jakiś taki zamęt w modlitwie. To co któraś z pań tutaj mówiła, że jakieś takie przekręcane są te skojarzenia, których ja po prostu nie jestem nawet tak za takich myśli. I właśnie bardzo, bardzo się niepokoję tym wszystkim.
2: Myślę, że potrzebna jest jeszcze modlitwa o uwolnienie, czy przynajmniej z tego, co Pani mówi. Sakrament pokuty i pojednanie jest sakramentem, który odbudowuje naszą relację z Panem Bogiem. Natomiast modlitwa jest modlitwą ustawioną na odbudowanie tego, co zniszczył grzech, czyli to coś, co się stało w nas. Tak jak przy każdym innym grzechu, prawda, następuje też jakieś zniszczenie, tylko w innej przestrzeni naszego życia, prawda, duchowego i nie tylko duchowego, tak w tych wszystkich sprawach, które dotyczą pierwszego przykazania, tym zniszczeniem jest jakieś właśnie takie uzależnienie od złego ducha, gdzie doświadczamy różnego rodzaju jego nękania. I dlatego poza spowiedzią, która mnie jedna z Bogiem, prawda, tam więź z Panem Bogiem jest odbudowana, ale to zniszczenie, które we mnie nastąpiło, no dalej ma miejsce. I stąd potrzeba odbudowania tego, dlatego potrzeba tutaj modlitwy o uwolnienie.
1: No, ale to ja mam, proszę księdza, to...
2: To pewnie to samo, co tutaj już poza anteną. Proszę zapisać sobie telefon, który będzie podany i wtedy tam dalej pod tym telefonem, prawda, już podadzą konkretną drogę, prawda, jak należy tam dalej postępować.
0: Dobrze, także proszę teraz na momencik jeszcze poczekać, zaraz ten numer Paweł przekażę. 622 z Panem Bogiem. 622-2098, 622-2097. Witam Pani Katarzyna.
3: Cześć Boże. Ja chciałam się podzielić taką sytuacją może z mojego doświadczenia, ponieważ no, słucham tej audycji i ja chcę powiedzieć zupełnie coś odwrotnego może do tego, co inni mówią, ponieważ no, ja korzystałam kiedyś z porady egzorcysty, korzystałam z porady psychologa. I po prostu powiem szczerze, że dla mnie to było czymś takim strasznie koszmarnym i jakoś trudno mi jest wierzyć w to, że to tak naprawdę pomaga, że to naprawdę jest czymś dobrym, ponieważ no właśnie kiedyś też byłam no, w takiej trudnej sytuacji i tak naprawdę tak mnie niektórzy ludzie pofnęli właśnie najpierw do psychologa, potem do egzorcysty i to było takim wielkim koszmarem, w ogóle wcale mi to nie pomogło. Wręcz przeciwnie, jakby zaczęło, było takim rozgrzebaniem wszelkich ran jakichś takich z dzieciństwa, narzucenie mi tego, co nie wiem, co się, że skąd się to bierze i w ogóle. I tak naprawdę zostawiono mnie z tym wszystkim tak samo. Ja potem nie wiedziałam, co mam z tym zrobić. I znaczy, ja nie chcę zaprzeczać temu, co to jest mówione na anten i tak dalej, ale to, co naprawdę mnie wyrwało, chyba nie wiem, co mnie trzymało przy życiu i to, co mi jakoś we mnie dokonało wiele uwolnień, to tylko było sakrament pokuty i tak naprawdę Eucharystia, a tak naprawdę wszelkie modlitwy o uwolnienie. I tak naprawdę jak widziałam, jak ludzie się modlą nad innymi ludźmi i może został uwolniony jakiś duch, ale tak naprawdę bez kontynuacji jakiejkolwiek potem dalej, to te duchy wracały, że tak powiem, ze swoimi koleżkami i tak naprawdę to niczego nie prowadziło dobrego i tak naprawdę no wywoływało nawet może nawet większe zamieszanie niż wcześniej przed tymi modlitwami było. No tak tyle. Może przepraszam, że tak w ten sposób mówię, ale to jest jakby moje całe doświadczenie.
0: Dziękujemy za świadectwo. To konkretne świadectwo. Dzięki serdeczne.
3: Dziękuję z Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Czy jakiś komentarz?
2: No pewnie trudno jest tutaj taki jednoznaczny komentarz, bo tu mogą być prawda, różne przyczyny. Może być tak, że ktoś uczestniczył w modlitwie takiej, nie wiem, uwolnienie, czy z jakimiś jeszcze egzorcyzmami, tam gdzie dokładnie takiej modlitwy nie potrzeba. I może być no, sam ten fakt takim jakimś tutaj
0: stresującym, obciążeniem. Tak.
2: Może być też tak, że gdzieś tutaj zabrakło w całym tym takim, nie wiem, jakby rozważaniu, bo tu z tego, co pani mówiła, więcej było mowy o koncentrowaniu się na jakichś psychicznych i skoncentrowaniu się na jakichś zranieniach, niż na
0: kwestiach duchowych.
2: Niż na kwestiach duchowych. Być może, że to było tak trochę jakby ustawione na jakąś tą modlitwę o uzdrowienie, prawda, w tych kwestiach takich doświadczeń różnych życiowych i gdzieś zabrakło w tym albo jego zanurzenia w tej modlitwie, a bardziej takie tylko wypunktowanie rzeczy. No nie wiem, albo zabrakło czegoś ze strony samej zainteresowanej.
0: Ale na szczęście z tego krótkiego świadectwa wynika, że historia ma happy end. I to prawda, że Eucharystia i sakrament pokuty to są rzeczy warte i godne polecenia. No i ja z tego jeszcze taki wniosek wyciągam, że trzeba bardzo uważać na różne osoby z dobrą wolą, ale niekoniecznie może kompetentne w kwestiach, których się podejmują, bo rozmawiamy o sprawach tak delikatnych, tak w kulturze też no mocno przedstawianych z mocnymi akcentami emocji bądź pejoratywnych określeń i tak dalej, i tak dalej. Tu naprawdę nie ma żartów, chociaż wydawałoby się, że rozmawia się o jakichś no, zupełnych no, dziwnych rzeczach typu klątwy, przekleństwa, jakieś zabobony wiejskie i coś, co wydaje się, że no, człowieka oświeconego przez szkołę publiczną nie powinno dotykać, ale no, rozmawiamy o kwestiach naprawdę bardzo, bardzo mających bardzo wielkie konsekwencje w życiu wielu osób. A w związku z tym warto jest chodzić, prosić o pomoc no nie tylko osoby, którym wydaje się, że mogą pomagać, ale osobom, które mają namaszczenie Kościoła bądź są bardzo głęboko z Kościołem związane i pamiętać o tym, że właśnie egzorcyzmy są zarezerwowane dla kapłanów, którzy mają delegację biskupa, a modlitwy o uwolnienie czy o uzdrowienie mogą być przeprowadzone tylko i wyłącznie w grupach, które mają, i wiemy to na pewno, łączność z Kościołem, prawda? Czyli że kapłan posługuje w takiej grupie i nie zjawia się raz na jakiś czas, ale jest po prostu aktywnym uczestnikiem tych wszystkich tej posługi. Witam serdecznie Pani Joanno. Czy doczekała się
4: Pani? Szczęść Boże,
0: witam serdecznie.
4: Ja chciałam zapytać o taką rzecz. Zanim dzwoniła teraz Pani, to była mowa o tych różnych bioterapeutach. Mnie chodzi o inną sprawę, taką troszkę na boku, ale... A mianowicie jest osoba, rehabilitantka, dyplomowana, znakomita, jest na wczesnej emeryturze, no i sobie dorabia, bo emeryturę ma, nie wiem, 1000 zł. Ona zadaje się z bioterapeutami, towarzysko, tak powiem, i lubi machać wahadełkiem. Ale jak ktoś nie chce, to ona nie macha. Natomiast jak ktoś chce, to po takim, nie seansie, tylko po, jak to nazwać, no po takim półgodzinnej rehabilitacji, to tym wahadełkiem macha. No mnie chodzi o osobę, nad którą nie macha. Jest to osoba wierząca, jest to osoba delikatna, wrażliwa i rzeczywiście jej te ćwiczenia z kręgosłupem, z łokciami, z kolanami i tak dalej, jej to robią dobrze. Ale wobec tego, czy ta pani, która też kiedy indziej wahadełkiem lata, czy to może ona źle oddziaływać?
0: Dzięki za pytanie.
4: Czy z niej się powinno zrezygnować?
2: Znaczy, do końca przy tego rodzaju osobach ja bym nie miał pewności, czy ona uczciwie w tym momencie postępuje. Czyli jeżeli ktoś sobie nie życzy...
4: Nie, jak sobie nie życzy, to ona nie macha.
2: To ja wiem, ale to jest kwestia tylko zewnętrznej pewnej aktywności. A tu bardziej chodzi o działanie takie duchowe.
0: Zaraz tutaj,
4: że ona w trakcie
2: moment. Tak,
4: przekazuje,
2: bo
4: tak?
2: Ustalmy też. Nie samo wahadełko jest tu w tym momencie szkodliwe.
4: Tak.
2: Czyli nie sam ruch wahadełka jest szkodliwy, tylko dzieje się to w ten sposób, że osoba, która posługuje się wahadełkiem, ona tak jakby się do tego wahadełka zwracała, że to wahadełko teraz ma się poruszać w lewo, w prawo.
0: Inteligentnych odpowiedzi dawać.
2: Dawać inteligentne odpowiedzi czy zachowania. I tu ten akt woli tej osoby jest aktem, który otwiera na rzeczywistość duchową, ale na rzeczywistość dość duchową, niebożą. W naszych, prawda, naszych wzajemnych relacjach, czy w relacjach ze światem duchowym, zarówno tym związanym z Panem Bogiem, jak i tym, który jest po drugiej stronie, to nasze te, prawda, decyzje woli są tymi, które nas albo otwierają, albo zamykają, albo wiążą, albo odcinają. Bo w ten sposób dokonuje się cała relacja w wymiarze duchowym.
4: Rozumiem, ale jeżeli ta pacjentka decyzje, jest głęboko wybory... bieżąca, a rzeczywiście jej te masaże na kręgosłup, na łokcie, na kolana i tak dalej, na reumatyzm, na zwyrodnienie, jeżeli jej to pomaga, a osoba ta, która czyni te rzeczy, to jest rehabilitantką dyplomowaną, w tej chwili emerytowaną, z jednych z warszawskich szpitali.
0: Tak, pani Joanno, ale ksiądz Andrzej wypowiedział pewną wątpliwość, pewien warunek, prawda? My nie damy pani odpowiedzi na pytanie. Może pani uzyskać po prostu informację, która pozwoli na podjęcie rozsądnej i dobrej decyzji, prawda? Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, że... Bo ja jeszcze dodam coś takiego, że w pewnym momencie osoby, które posłuchują się wahadełkiem, i to wahadełko podkreślamy, daje rzeczywiście inteligentne odpowiedzi, prawda? To znaczy, że to nie jest, że ktoś sobie wyobraża, że coś tam z tym wahadełkiem robi, tylko że ono rzeczywiście coś niezwykłego, prawda? Coś niezwykłego ta osoba się dowiaduje. To jest tak, że w pewnym momencie te osoby, które to czynią, już nie muszą w ogóle mieć żadnych zewnętrznych przedmiotów typu właśnie różdżka czy wahadełko.
4: Ona
0: prawda?
4: To w sobie ma.
0: Że już w pewnym momencie ta osoba potrafi rozpoznawać takie sygnały, jest na tyle wrażliwa, czy nadwrażliwa, prawda? Że ona już nie musi tego wahadełka używać. I teraz może być taka sytuacja, że ta osoba ta rehabilitantka,
4: tak.
0: że ona jakby powodowana chęcią pomocy, no prawda? Tak. Mhm. Może robić rzeczy, o których nie mówi.
4: Tak, rozumiem. Tak sobie w duchu tam jakoś
2: to znaczy,
4: myślę.
2: Ku pociesze w drugą stronę powiem tak, że to była historia kogoś w takim spotkaniu z Harrisem. była to osoba, no tak powiedziałbym, wierząca i oddana Panu Jezusowi, tak w taki, powiedziałbym, bardzo jednoznaczny
0: radykalny sposób.
2: No i pewnego razu ona raczej nie tyle korzystała sama z jego usług, co tak mu towarzyszyła i pomagała jako tłumacz. I pewnego dnia mówi, to wiesz co, to ja ci tam coś powiem. Poczekaj, to ja tam położę tam gdzieś rękę, nie wiem, czy na ramieniu, na głowie, czy coś, i zaraz ci coś powiem. I ta osoba w tym momencie miała jakieś takie poruszenie, w którym bardzo gorąco się zwracała do Panie Jezu, jeżeli tu cokolwiek miałoby być przeciwko Tobie, to ja nie chcę, ja należę do Ciebie. I w takiej modlitwie trwała. I Harris jakiś czas, prawda, próbował coś, po czym, wiesz co, ja tym nic, ktoś mi tu przeszkadza. To jest jakiś duch, coś blokada. Takiego, tak, ja nie mogę nic, coś mi przeszkadza. To był taki moment, w którym sobie uświadomiała, czym jest cała działalność Harrisa. Ale jednocześnie, dlaczego ja to o tym mówię? Bo człowiek wierzący w takich sytuacjach, kiedy w których się znajduje, nie, prawda, tak w taki trochę sposób niespodziewany, on w ten sposób może być osłonięty czy ochroniony. Natomiast kiedy już wiedząc, kim jest osoba,
0: nie zerwie relacji.
2: To zaczyna być taki pierwszy krok w kierunku.
0: Otwarcie furtki.
2: Taki jakby pierwszy mały kompromis. Taki już prowadzący do jakiegoś uzależnienia.
4: No nic przekażę wobec tego, bo tak. To jest osoba, która nie zadzwoni, ta moja.
0: I można szukać takich usług.
4: Bez wahadełka.
0: Tak. No, na pewno jest to przy odrobinie. Może trzeba wesprzeć tę osobę, pomóc jej, podzwonić razem, poszukać.
4: Są
0: numery, prawda? Są jakieś żółte telefony, które mogą pomóc znaleźć.
4: Wie pan, że trochę pieniędzy, ta osoba jest niedroga. Nie dlatego niedroga, że właśnie z powodu wahadełka, tylko jest w ogóle przyzwoitym człowiekiem. No i rzeczywiście była w tym szpitalu, gdzie pracowała lat, nie wiem, 30 czy 35. No była znakomita. No,
0: ale teraz na tym rynku jest wiele osób, które dorabia, więc na pewno się znajdzie ktoś za te same pieniądze, kto pomoże. Tak. Dzięki serdeczne za telefon. Wszystkiego dobrego.
4: Szczęść Boże.
0: Witamy Pani Renato.
5: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
5: Moje pytanie będzie dotyczyło, właściwie będzie pewną kontynuacją poprzedniego. Otóż chcę zapytać o ten akt woli, jakby danie takiej wewnętrznej zgody, otwarcie na działanie różnego rodzaju energii. Jakie mogą być negatywne konsekwencje właśnie takiego oddziaływania poprzez bioenergoterapię, czy poprzez, mam szczególnie na myśli, taką terapię w cudzysłowie, która nazywa się Reiki i stosowaną w stosunku, jakby stosowaną na dziecku, które jest nieświadome tego, co się, że tak powiem, z nim dzieje. Dziecku na przykład, które jest upośledzone i, że tak powiem, jest tam zaprowadzone przez matkę, która również nie ma świadomości, na co, że tak powiem, dziecko skazuje, bo jest przekonana, że na przykład poradni, która jest poradnią państwową, idzie na zajęcia relaksacyjne, na przykład do psychoterapeuty. Czy jakby dziecko poddane takiej terapii, która jest właśnie terapią Reiki, o czym się nie mówi, a jest pod płaszczykiem na przykład zajęć relaksacyjnych, czy mogą u takiego dziecka wystąpić jakieś negatywne konsekwencje?
2: Mogą. Mogą i może być tak, że to są sytuacje, w których potrzeba bardzo konkretnej pomocy, konkretnej interwencji poprzez modlitwę. Mogą być różne, mogą się pojawiać lęki, prawda? Mogą być dodatkowe jakieś, prawda, jakaś negacja siebie, może być po pogłębienie, prawda, w tym, nie wiem, depresji, w czymś. To mogą być trudno nawet przewidzieć do końca, aż po objawy chorobowe.
0: Jak rozumiem, intencją pytania Pani Renaty jest to, jak to jest możliwe, że mimo jakby zupełnie innego nastawienia osób, które uczestniczą w takim zdarzeniu, jest możliwe takie oddziaływanie.
2: Ja bym może tutaj, jeszcze zanim zatrzymamy się nad tym, to To ja bym jeszcze chwilę odniósł się do tych sytuacji, w których, prawda, pod jakimś płaszczykiem zaczyna się przemycać różnego rodzaju rzeczy, właśnie typu tak jak rajki czy cokolwiek innego. Czasem są te sytuacje, w których wymaga, właściwie powinno się podejmować jakieś kwestie jakichś, nie wiem, zaskarżeń procesów sądowych czy jak, bo to są rzeczy karygodne, to są rzeczy, które nie wiem, chyba za bardzo lekceważymy. A one, jeżeli brakuje takich odpowiednich interwencji, to są ludzie, którzy będą szkodzili dużo także innym.
5: Tak, ale dla mnie strasznym jest taka świadomość, że jakby można zrobić krzywdę mimo, znaczy zawsze wydawało mi się, że trzeba jakby dać taką wewnętrzną zgodę na to, otworzyć się, prawda, na działanie tego.
0: Problem
5: rodzaju.
0: Polega na tym, że tutaj ta wewnętrzna zgoda jest udzielana, tylko że nieświadomie. Dlaczego? Dlaczego ksiądz mówi o tym, że powinno się ścigać takie rzeczy? Dlatego, że te osoby korzystają z atmosfery zaufania, jaką wywołuje instytucja państwowa, prawda? Uh-huh. Za którą powinno stać sprawdzenie metod, których się tam używa, że one są bezpieczne. I teraz w sytuacji takiej, że na tym dziecku dokonywane są czynności i te czynności, to dziecko jest już otwarte na autorytet tej osoby, prawda, bo ta osoba przychodzi do tej osoby po pomoc, to jeszcze w instrumentarium tego typu oddziaływań są różnorodne gesty na przykład, które są gestami na przykład dominacyjnymi, prawda, czyli przebicia się jakby przez taką intymną sferę, jaką ludzie mają, prawda. To są różnorodne gesty, ale tak naprawdę i jeszcze czymś kolejnym jest jakby odwoływanie się do wiedzy, której te osoby nie mają, prawda, czyli jakby budowanie sobie autorytetu tajemnicy.
5: Tak.
0: I to wszystko sprawia, że osoba, która jest poddana tego typu zabiegom, ustawia się w sytuacji podrzędności, co pozwala na jakby ingerencję duchową.
5: Słuchaj, a na przykład, czy dziecko, nie wiem, upośledzone dziecko autystyczne nie jest chronione w jakiś sposób tym, że no jest nieświadome, czemu się oddaje?
2: Jest, staje się jeszcze większą ofiarą.
5: Jest to straszne.
2: Jest, staje się jeszcze większą ofiarą, bo jest bardziej zdane na dobrą i złą wolę tych, w których ręce no Pan Bóg dał to dziecko.
5: To jest,
2: proszę też ciągle zwrócić uwagę, to nie jest zagrożone zbawienie tego dziecka.
5: Uh-huh.
2: Natomiast jest przez, powiedziałbym, konkretną, nieuczciwą formę działania poddane cierpieniom.
0: Psychicznym.
2: To tak jakby kto inny, prawda, wziął to dziecko i zaczął je maltretować fizycznie.
5: No to po prostu.
2: I też cierpi.
5: To jest pomoc polegająca na, że tak powiem, jeszcze niszczeniu tego dziecka.
2: No tak. I też, prawda, jest tu oddane to dziecko w ręce innych i poddane, prawda, no, tego rodzaju działania.
0: Porażającym elementem tego wszystkiego, ja powiem szczerze, bo ja przyglądam się setkom przypadków, jest to, że szczególnie w tych sferach takich nieuregulowanych przez państwo, no w dalszym ciągu czekamy na ustawę o psychologii, prawda, o zawodzie psychologa, o tym, o liście terapii, które są skuteczne i bezpieczne, prawda, nie ma czegoś takiego. Są dziesiątki różnorodnych propozycji na rynku, które są w większości po prostu głupotą, błędem. Oparte są na czyichś jakichś doświadczeniach jednostkowych, nie poparte mechanizmem naukowym, aparatem całym i tak dalej. I teraz tego typu ludzie w pewnym momencie, no bo jeśli robią coś, co jest nieskuteczne, no to nie będą znajdowali klientów, prawda?
5: Tak.
0: Ci ludzie wchodzą w rzeczywistości, za którymi stoją moce, za którymi stoją jakieś realne oddziaływania. I te oddziaływania, skoro są nadnaturalne, one muszą być złe. Prawda? I to jest coś porażającego, jeśli państwo autoryzuje inicjacyjną metodę, jaką jest reiki.
5: No tak, tak. I wiele innych.
0: Nie tylko, ale mówię o tych właśnie...
2: To jest masa rzeczy takich, które wymagałyby dzisiaj bardzo, bardzo poważnych takich refleksji. I tam, gdzie się wprowadza w te różne formy walki, prawda, wschodnich, gdzie nie jest to tylko kwestia, prawda,
0: ćwiczeń fizycznych,
2: ale gdzieś za tym idzie ideologia, gdzie za tym idą konkretne inicjacje.
5: No ale to jest okropne. Jak się bronić w takim razie przed tym? No,
0: wiedzą.
5: No tak. No dobrze, ja na przykład też sama doświadczyłam kilka razy takich sytuacji. Byłam poddana tam zwykłym właśnie zabiegom rehabilitacyjnym, gdzie się zorientowałam, że ktoś zaczyna wprowadzać jakieś różne rzeczy. Ale kiedy idę na przykład z dzieckiem, prawda? Idzie

0: w różnych miejscach i są, no, on nie odpuści.
1: Tak, ale jak świadczy o tym historia jednego z naszych wcześniejszych rozmówców, to ta wiedza, bo dla mnie jego świadectwo było czymś zupełnie, znaczy takim bardzo, bardzo optymistycznym, bo okazuje się, że zwykła informacja, prawda, której on wcześniej nie miał i nagle ją dostał, powoduje zmianę kompletnie w stosunku do na przykład bioenergoterapeuty, jak w jego przypadku było, prawda?
0: Tak, tak.
1: Że są wszystkie te mechanizmy maskujące, prawda, że to wierząca osoba, praktykująca i tak dalej, i tak dalej. I nagle ten ktoś, a to był pan Krzysztof chyba,
0: tak,
1: nagle mówi, że on dostaje informację, że to jest coś złego i natychmiast z tej sytuacji wychodzi, prawda? Czyli, że zwykłe, proste informowanie, prawda, jest ludziom pomocne. No po prostu trzeba mówić. Jeśli są sytuacje takie właśnie, że jest ewidentna manipulacja, to znaczy obietnica jest zupełnie inna, rehabilitacja, a spełnienie jest kompletnie inne, czyli metoda inicjacyjna, no to trzeba te sprawy drążyć, trzeba chodzić do przełożonych, trzeba, ja nie wiem, czy w tej chwili da się jeszcze prokuratura czymś takim zainteresować, ale trzeba wytwarzać presję społeczną.
0: Tak, trzeba interweniować, trzeba mówić o tym. Dla mnie między innymi te audycje są z tego powodu ważne, że poza tutaj rozmowami, które my prowadzimy, każda taka rozmowa jest świadectwem dla innych. Świadectwem dla wielu osób takich, z którymi ja rozmawiam i one jakby trwają w takim uporze, że no ale przecież w tym nic naprawdę złego nie ma. Dopiero wtedy, kiedy słyszą, jak ktoś inny mówi, to robiłem, tak, takie poniosłem konsekwencje, to dopiero to zaczyna być takim czymś poruszającym, czymś zatrzymującym, pobudzającym do myślenia, czy jakby dotykającym podobnych doświadczeń w jego życiu.
1: I kolejny taki dzięki serdeczne.
2: Dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego. I kolejny taki sygnał nadziei. Dziś zadzwoniła do mnie pani z kuratorium, do której zwróciła się dyrektorka jednej ze szkół, gdzie właśnie są próby werbunku do jednej z sekt w podstawówce. Dzieci uczestniczyły w nie wiem, czy można o tym powiedzieć, nabożeństwie, ale w każdym razie w jakiejś rytualnej. Dzieci niby na kursie jakieś tam związane z poznawaniem innych religii. Prawda? No jest wiedza, ta wiedza jest przekazywana, dociera. Teraz będę rozmawiał z gronem pedagogicznym i być może takich sytuacji uda się w przyszłości uniknąć. I ci nauczyciele będą w stanie przekazać dzieciom, rodzicom jakąś wiedzę, która pozwoli unikać tego typu sytuacji. No nie ma innej drogi, jak proste powtarzanie i budowanie świadomości. Nie ma innej drogi.
0: No właśnie, ostatnio też docierały do mnie informacje, nie wiem, czy będę w stanie odtworzyć do końca, ale takich przygotowań, które podejmuje się w niektórych szkołach, nie pamiętam, jak to było określone, czy no niestety nie odtworzę, gdzie w programie tym programie zaczęły pojawiać się pewne ćwiczenia, pewne formy ćwiczenia, takie niby poszerzające, utwierdzające na większe tam umiejętność zapamiętywania. To były takie szkolenia dla nauczycieli po to, żeby to przenosić potem i tak prowadzić nauczanie dzieci, które są takim, powiedziałbym, jakby preambułą następnego kroku, który już jest takim krokiem o charakterze okultystycznym.
1: Tak. Witamy pani Anno. Przepraszam, że tak długo musiała pani czekać.
2: Nic nie szkodzi. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
2: Ja mam serdeczną prośbę do księdza Andrzeja o modlitwę, żebym nabrała siły do ponownego uczestniczenia w modlitwach egzorcystycznych. Ja od 30 lat borykam się z lękami. ponieważ leki psychotropowe, leki antydepresyjne, niedawno

0: wytrwałych skutków absolutnie żadnych, a wręcz czułam się dużo gorzej. Wiadomo, po drodze trafiłam do wielu bioenergoterapeutów. No i na domiar złego w latach 90. pod koniec trafiłam na kurs Reiki. Na szczęście tylko jeden stopień, byłam poddana inicjacji. To, co się ze mną działo, to w ogóle trudno sobie w ogóle wyobrazić. I ja trafiłam dzięki pomocy dobrych ludzi do księdza Szymborskiego na Żoliborz. Uczestniczyłam w mszach, które tam również odbywają się właśnie w środy. Z tym, że ja mam w ogóle problemy właśnie ze skupieniem uwagi w trakcie modlitwy. Właściwie każdy człowiek, który idzie do kościoła, się modli. To przynajmniej ja tak uważam, że na pewno uzyskuję jakieś pocieszenie, jakąś ulgę, pomoc, ciepło. A dla mnie każde uczestniczenie mszy to jest walka. Walka, żebym nie zemdlała. Walka, żebym dotrwała do końca. I po modlitwach indywidualnych u księdza Szymborskiego na Żoliborzu. Ja tam chodziłam przez półtora roku. Dostałam modlitwy opracowane przez naszego Ojca Świętego do domu i niestety w domu nie mogłam ich odprawiać. Po prostu ja się czułam tak fatalnie, tak źle. I teraz po prostu po każdym egzorcyzmie też czułam się bardzo źle i przerwałam. Już jest w tej chwili 8 miesięcy, jak ja do księdza nie chodzę i mam już bardzo duże problemy w ogóle z chodzeniem do kościoła. I teraz w czasie Adwentu postanowiłam, że codziennie będę zmawiała różaniec za osoby bliskie, osoby potrzebujące pomocy. I tak właściwie 2 dni mi się to udało. Natomiast 3 wieczoru zaczęłam się w trakcie tych modlitw czuć tak źle, że byłam pewna, że ja zejdę z tego świata. Przerwałam modlitwę, poszłam do sypialni, zostawiłam na stole różaniec i w momencie, kiedy wróciłam rano do pokoju, ten różaniec był rozerwany. To znaczy rozłączony. Mimo, że miał te ogniwka zamknięte, ma je nadal, bo ja go nie połączyłam. I wiem, że potrzebuję bardzo znów pomocy księdza Jana, znaczy znów, po prostu ciągle. A tak się strasznie boję, że nie mam odwagi. I dlatego chciałam prosić o modlitwę, o pomoc. Żebym przestała się tak panicznie bać, żebym mogła wrócić.
1: Dobrze było, żeby pani poprosiła kogoś o taką pomoc, takie towarzyszenie. To znaczy, żeby ktoś razem z panią chodził na modlitwę.
0: Znaczy, do tej pory dotychczas to mój mąż uczestniczył. I właściwie on cały czas w tym moim cierpieniu trwa przy mnie, jest ze mną cały czas, bo ja zachorowałam po 3 latach małżeństwa, kiedy moja córeczka miała 3 latka i właściwie mam wspaniałego męża i on cały czas towarzyszy mi w tej chorobie i uczestniczył ze mną i w tych mszach i w domu, ale ja widzę, że ja się tak boję, że ja uciekam od tego. A on chyba nie jest na tyle silny, na tyle mocno związany, żeby po prostu, zresztą trudno powiedzieć, żeby na kimś wymóc modlitwę, prawda? To jest z potrzeby serca.
1: Tak, to prawda, że to jest z potrzeby serca, ale są sytuacje, w których to nie bardzo są decyzje pani, tylko są to decyzje tego złego ducha, który paraliżuje wolność, który paraliżuje takie, prawda, te zewnętrzne zachowania. I dlatego są to momenty, w których potrzeba towarzyszenia innych, które potrzeba kogoś, kto pomoże, kto pociągnie, pomimo tego, że w tym momencie będę mówić nie chcę. Bo to nie bardzo już jest wtedy to nie chcę, które jest tym pani nie chce.
0: No bo pani chce. Bo u mnie jest większy ten lęk właściwie przed tym, że będzie źle, aniżeli radość z tego, że jest dobrze, bo ja już byłam na takim etapie, że w momencie, kiedy wchodziłam do kościoła, to klękałam przed obrazem Jezusa Miłosiernego i mówiłam, błagam Cię, pomóż mi, ja tą godzinę chcę wytrwać. I po mszy, kiedy wytrwałam, kiedy przystąpiłam do Eucharystii, szłam i dziękowałam. I właściwie ja się tak źle czuję do momentu przyjęcia sakramentu. W momencie, kiedy już przyjmę komunię, to jest ogromna radość, ale ta siła tego cierpienia jest silniejsza chyba od tej radości.
1: Proszę mi powiedzieć tak, czy ksiądz Jan podejmował modlitwę czy egzorcyzm tylko wobec pani, czy to było w takiej większej grupie osób?
0: Tylko wobec mnie, bo ja uczestniczyłam w kościele, a później chodziłam na spotkania indywidualne. No i tak jak mówię...
1: No bo to bardzo ważne, żeby to było indywidualne wtedy,
0: tak, z tym, że
1: w takiej
0: właśnie,
1: sytuacji.
0: Z tym, że ja po spotkaniu z księdzem Janem miałam tak koszmarne objawy złego samopoczucia. Ja dosłownie czułam, że ja umieram. Ja się robiłam blada. W ogóle rodzina, znajomi, jak ten atak mnie łapał przy kimś, to byli przerażeni.
1: Rozumiem. W rozmowie z jedną z osób, które doświadczały, powiedzmy, czegoś podobnego do pani, w pewnym momencie mówiłem, wiesz, ty pod pewnym względem jesteś w wyjątkowo szczęśliwej sytuacji, bo dla ciebie nie ma innego wyboru, jak tylko świętość. Świętość, która wyraża się w tym, że jednoznacznie i bezkompromisowo wybiera się Jezusa. Że naprawdę chce się iść za Nim niezależnie od konsekwencji, jakie to by za sobą pociągało. Ja po prostu chcę, Jezu, należeć do Ciebie. Więc żebym miała tu umierać w tym momencie, chcę należeć do Ciebie. Żebym miała na tej mszy świętej umrzeć, to chcę Ciebie przyjąć i chcę być zjednoczona z Tobą. Wolę umrzeć z Tobą, niż żyć bez Ciebie. I to są tego rodzaju, powiedziałbym, tego rodzaju momenty, które no, właściwie jakby nie ma wyboru. Tu inna rzeczywistość to jest ciągle coś, ciągła udręka. Jakby są jakby tak ewidentnie pokazane, że jedyną dla nas drogą jest Chrystus. Że On jest dla nas jedyną szansą, że tylko taki wybór i to taki bezkompromisowy, taki jednoznaczny. To już jakby się człowiek nie da naciągnąć na coś innego. Bo widzi, że tylko On i tylko On jest tutaj szansą. On i tylko On jest jedyną nadzieją. Że nie ma gdzie szukać czegoś innego, że nie ma co nawet jakby zwalniać w takim zwracaniu się ku Niemu, czy odwlekać to zwracanie się ku Niemu, bo naprawdę tylko On jest życiem.
0: Znaczy ja to rozumiem, tylko że mój problem, moje lęki 30 lat temu to się zaczęły właśnie od lęków przed śmiercią, przed umieraniem. I logiczne jest, że jak człowiek się rodzi, prawda, to później odchodzi. A dla mnie jest, ja mam to chyba w psychice jakoś zaburzone.
1: No raczej nie przez psychice. Tylko w takim tym wymiarze, tym duchowym. Ale jeszcze na jeden moment bym zwrócił uwagę,
0: tak,
1: że nawet w takich sytuacjach, kiedy przychodzą te lęki, można odwoływać się w takim tym najgłębszej w tej warstwie tego naszego ja do Chrystusa, prosząc Go o to, żeby On ten lęk odsunął, albo żeby On związał siłę tego kogoś, kto dręczy w tej chwili. I Pani ma taką możliwość. Tam gdzieś najbardziej w głębi w siebie, bo on tam nie ma przystępu. Tam ma możliwość Pani zwracania się dalej do Jezusa i odwoływania się do Niego.
0: Znaczy ja w ten sposób tylko jeszcze chyba trwam. Bo naprawdę ja miałam i okresy silnej depresji i myśli samobójcze, z tym, że ciągle jest we mnie ta niesamowita wiara. Bo w momencie, kiedy było tak naprawdę bardzo źle i mnie pogotowie zabierało i w szpitalu już zdawało się, że ja odchodzę, to zawsze byłam z księdzem i ja wiem, że ja mam bardzo silną więź z Jezusem ze względu na to, że w momencie, kiedy było bardzo źle i leżałam na łóżku szpitalnym, osamotniona w sali parę godzin, jak mi karetka przywiozła i tak bardzo prosiłam o księdza, to dosłownie po paru minutach się otworzyły drzwi i przyszedł do mnie ksiądz, więc ja wiem, że ja mam bardzo dużo łaski od Boga, ale nie wiem, tak trudno mi do końca zaufać, uwierzyć. Nie wiem, znaczy tak bardzo się trzymam tego życia. Chciałabym się trzymać.
2: Dzięki serdeczne za ten telefon.
0: Ja również dziękuję.
2: Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.
0: Dziękuję.
2: Witamy Pani Barbaru.
3: Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
3: Ja mam pytanie do księdza Andrzeja. Jak odróżnić, czy mamy do czynienia z opętaniem, czy z dręczeniem? I czy człowiek, który jest opętany, może przyjmować komunię świętą? No tutaj może jeszcze dodam, że chodzi o osobę, u której jest stwierdzona schizofrenia. Natomiast no, ewidentnie widać działanie jakichś sił. Jak w takim przypadku, jak można pomóc takiej osobie?
1: A dlaczego pani twierdzi, czy na jakiej podstawie pani twierdzi, że ewidentnie widać działanie jakichś sił?
3: To znaczy, widać działanie sił. Widać po tym, co się z tą osobą dzieje. To są takie napady agresji, strasznych wrzasków. Ona po prostu nie jest sobą. Krzyczy różnymi głosami.
1: Bo jeszcze te objawy nie są takimi jednoznacznie określającymi, że jest to sytuacja uzależnienia od swego ducha.
3: Mhm.
1: To jeszcze mogą być ciągle objawy chorobowe.
3: Tak, ale bardzo długie leczenie nie przynosi żadnych efektów i to zaczyna się takimi silnymi napadami lęku, niepokoju.
1: Nie, to także są objawy, to także mogą być objawy chorobowe.
3: Tak, ja wiem.
1: I często przy schorzeniach psychicznych trzeba właściwie mówić o tym, że to leczenie jest łagodzeniem skutków. Leczenie bardziej jest leczeniem, które pomaga w funkcjonowaniu człowieka na co dzień, czy ułatwianiu mu tego funkcjonowania na co dzień, niż że pewnego dnia, prawda, ta choroba ustępuje, była choroba, nie ma choroby.
3: Tak, z tym, że takie właśnie te objawy, o których mówiłam, one nasilają się w nocy. One tylko i wyłącznie właściwie w nocy.
1: To też nie są.
3: Jest podejmowana modlitwa za tą osobę, ta agresja, prawda, tej
1: to znaczy
3: osoby
1: tak,
3: w kierunku tej, która
1: gdyby,
3: się modli, jest jeszcze
1: gdyby
3: większa.
1: Modlitwa była podejmowana, powiedziałbym, w domu X, a ona w domu Y reaguje w sposób...
3: Nie, bezpośrednio przy tej osobie.
1: A to zawsze, to zawsze mogą być właśnie te reakcje takie o charakterze właśnie takim psychicznym.
3: Ale proszę księdza, ona nie wie, że modlitwa jest podejmowana, bo modlitwa jest podejmowana taka cicha, myślna. Ona o tym nie wie.
1: A agresja
3: w tym momencie nasila się.
1: A to może być sygnał, prawda, taki świadczący o tym, że tutaj jest jakieś działanie.
3: Ale czy mamy do czynienia z dręczeniem, bo z drugiej strony osoba ta poświęciła swoje życie Bogu?
1: To opętana osoba to jest osoba, która poświęciła swoje życie diabłu. Nie można jednocześnie poświęcić swojego życia Bogu i poświęcić swojego życia diabłu.
3: Aha, czyli tutaj
1: albo mamy
3: do czynienia z dręczeniem, tak?
1: Ja bym jeszcze rozważał ciągle tę sprawę, czym było to poświęcenie życia Bogu, a czy tam nie ma gdzieś właśnie czegoś, co było poświęceniem życia diabłu. Bo objawy, o których pani tutaj mówi, tego rozpoznawania modlitwy, która gdzie indziej ma miejsce obok, a nie ma nie ma bezpośredniego takiego kontaktu. To są objawy, które występują w takich sytuacjach, kiedy jest opętanie.
3: Aha. Dobrze, bardzo dziękuję.
1: Proszę bardzo.
3: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Szczęść Boże. Strasznie trudne sytuacje. I dla osób, które je przeżywają, i dla otoczenia. A jednocześnie jest tak, że można, szczególnie słuchając takich audycji jak nasza, można szukać wyjaśnień duchowych do spraw, które są kompletnie wytłumaczalne przez zranienia, przez jakąś ucieczkę od rzeczywistości, od życia, przed niezdolność do podjęcia odpowiedzialności za siebie i tak dalej, i tak dalej. I ktoś może szukać
1: wyjaśnień dokładnie
2: duchowych. Także tutaj jest potrzebne bardzo, bardzo konkretne rozeznanie. I najlepiej jest prowadzić to w łączności z Kościołem, bo sami jesteśmy tutaj zdani na subiektywizm i emocje. Witam Panie Ireno.
4: Dobry wieczór, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
4: Ja chciałam zapytać tylko bardzo króciutko, czy cokolwiek można zrobić, jeżeli takie zabiegi, bioterapia, różne inne działanie były stosowane wobec osoby, która już nie żyje i ona już nic nie może zrobić, bo nie żyje.
2: A za jej życia była...
4: Tak, były stosowane tego typu terapie i to pod koniec życia bardzo intensywnie, bo ten ktoś umierał na raka. I to było robione w dobrej woli.
1: Nie ma potrzeby.
4: Czyli taka osoba jakby jest bezpieczna.
1: To znaczy, te dręczenia są dręczeniami ciągle w wymiarze tym naszej, tutaj naszej
2: doczesności.
1: Egzystencji, naszej doczesności.
2: Nic ze zbawieniem.
1: Właśnie. Więc jeżeli pomimo tego ta osoba dalej trwała jakoś przy Panu Bogu i jakoś tam jemu oddawała swoje życie.
4: To było bardzo problematyczne, bo tam po prostu było tak, że to był ktoś, kto był całe życie poza Kościołem. Właściwie i to były ostatnie tygodnie przed śmiercią, kiedy przy dużej pomocy rodziny ten ktoś się po prostu zwrócił odpowiedź, a komunię przyjął dwa razy.
1: Spowiedź i komunię świętą.
4: Tak, po 50 czy 60 latach bycia zupełnie poza.
1: To znaczy trzeba mieć, że tak powiem, nadzieję, że jest na drodze zbawienia i potrzebna jest tu normalna modlitwa, tak jak ze wszystkich zmarłych.
4: Rozumiem.
1: Wszystkie z odpustami, prawda, z mszami zamawianymi, czy gregorianką, prawda?
4: Tak.
1: Tylko to potrzebne, nic więcej.
4: Dziękuję bardzo,
1: proszę
4: Boże, aby ktoś się ksiądz Andrzej gościł z Panem Bogiem.
2: Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Witamy Pani Iwona.
5: Cześć Boże.
2: Cześć Boże.
5: Ja mam jedno takie pytanie, ponieważ pierwszy raz wysłucham tej audycji i jestem przerażona. Naprawdę, nie na żarty. Mam 28 lat, chodziłam na religię, jestem wybierzmowana. Chodzę do kościoła tak jak pewnie wszyscy inni. Ja w ogóle w życiu nie słyszałam o jakimś reiki, o jakichś czarnych magiach. O
1: Bogu niech będą dzięki.
2: No ale to jest stan normalny.
5: Tak, ale to mnie też zastanawia na tym, że jak będąc w takim normalnym stanie błogiej nieświadomości, człowiek może się przed tym wszystkim uchronić. Ja czytam horoskopy dla zabawy. Nie wiem, powiem, że się byłam nawet raz u wróżki z ciekawości, no ale ja na przykład w życiu nie podejrzewałam, że mi grozi coś przez taką wizytę.
1: A jak, że tak powiem, słucham przykazań Bożych i Słowo Boże mi mówi, że wróżby, korzystanie ze wróżb to jest coś niewłaściwego, to...
2: Stary Testament bardzo często na ten temat.
5: No pewnie tak, wiem, że są takie zapisy, ale... W ogóle muszę przyznać, że ubolewam nad tym, że przechodząc przez taką podstawową edukację w kościele, mogę stwierdzić na koniec, że nie znam Pisma Świętego dokładnie. Że...
2: No ale jakie to wyzwanie jest?
5: No jest wielkie, ale prawdopodobnie...
2: Tyle ciekawych ksiąg tam jest, naprawdę. Jeden rozdział dziennie.
5: To ja w takim razie, to ja proszę o taką poradę. Czy wszystkie odpowiedzi, nie wiem, znajdę w Biblii? Czy nie wiem, jakąś listę literatury chrześcijańskiej, która da mi przestrogi przed tego typu sytuacjami, o których przed chwileczką słyszeliśmy?
1: Znaczy w ogóle to trzeba trochę inaczej ustawiać sprawę. Żeby całe nasze chrześcijaństwo nie było takim lękowym chrześcijaństwem i chrześcijaństwem, które...
2: To jest audycja bardzo specjalistyczna.
1: Które takim chrześcijaństwem, w którym będziemy patrzyli, czego co ja jeszcze nie mogę robić, żeby tam w czymś nie zaszkodziło, tylko potrzeba takiej zwyczajnej drogi budowania jedności, więzi z Jezusem Chrystusem. Podążania coraz wierniej Jego drogą. Wsłuchiwania się coraz wyraźniej w Jego słowo. I to jest ważne. Tą drogą trzeba iść. I wtedy wszystkie inne zagrożenia prysną, prawda, tym samym. Bo im bardziej będę zakorzeniony w Jezusie Chrystusie, tym nic mi nie jest w stanie zagrozić.
2: Nie koncentrować się na ciemności.
1: Na zagrożeniach.
2: Tak, tylko, po prostu wzmacniać światło. No to jest metoda.
1: A myślę, że to, co by można było proponować na dziś, na teraz, to właśnie korzystanie gdzieś z jakichś tam propozycji tej pogłębionej formacji chrześcijańskiej. Tak. Zaczynając od ewangelizacji, nie wiem, albo prawda katechezy, które wprowadzają na drogę w neokatechumenacie, albo tam, prawda, Filip, albo jakieś rekolekcje ewangelizacyjne, kurs Filip, albo jakieś rekolekcje ewangelizacyjne, czy pierwszy stopień oazy. No tutaj takie sypie, prawda, te, które mi są akurat pod ręką i znane mi formy ewangelizacji.
2: Trzeba przerobić tę emocję, którą dziś pani ma w sobie na aktywność i szukać wspólnoty i pogłębiać więcej.
1: Ale na budowanie wiary.
2: Tak. Tak?
5: Mogę jeszcze ostatnie pytanie zadać?
2: Tak, ostatnie.
5: Bo wokół tego wszystkiego jest jeszcze taka, budzi się we mnie wewnętrznie taka sprzeczność, że nie wiem, człowiek nie może czynić cudów, człowiek nie może leczyć, że jak leczyć tylko przez złego ducha. A nie wiem, takie uzdrowienia typu ojciec Pio.
1: Rzeczywiście to też nie ojciec Pio. I człowiek rzeczywiście nie może. Może tylko Jezus Chrystus.
2: I ojciec Pio to podkreśla. Ojciec Pio to podkreśla.
1: Że to nie on.
5: Ja wiem, ale chodzi mi o to, że jak Chrystus działał rękoma, czy po prostu za wezwaniem ojca Pio, to czy podobne sytuacje się nie mogą zdarzyć w dzisiejszym życiu?
1: Tak,
5: jak można odróżnić, kto działa przez kogo?
2: Wspólnota Kościoła. Zakorzenienie we wspólnocie Kościoła.
1: Pewnie pytanie, do które zdaje się, że też trzeba będzie odłożyć na następną audycję i zapraszamy w takim razie za miesiąc, prawda?
2: Tak.
1: Ale bardzo proszę wrócić z telefonem i podejmiemy to jeszcze raz.
2: Ale musimy jeszcze panu Piotrowi dać szansę. Wszystkiego dobrego. Panie Piotrze, krótkie pytanie.
6: Czy ja w sumie nie tyle z pytaniem, bardziej pytanie ze świadectwem. Chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza, że to w odpowiedzi jakby na to, co wspomniała pani mówiąca o tym, że jej dziecko skierowało na terapię do ośrodka, gdzie było reiki, to ja mogę powiedzieć, że w Warszawie, w szpitalu na Solcu, który jest całym szpitalem, osobę starszą po wypadku skierowano w ramach kontynuacji terapii na akupunkturę, co jest w ogóle też jakąś, o ile wiem, praktyką wschodnią, która nie ma żadnych udokumentowanych podstaw.
2: To też jest rzecz na następną audycję. Bo tutaj jest kwestia już pewnych rozważań i akupunktura w placówkach medycyny zachodniej nie musi być rzeczywistością ideologiczną. Chociaż prawdopodobnie za nią nie stoi żaden mechanizm realnie oddziałujący na człowieka. Jest to mechanizm placebo, ale on działa. I są badania naukowe nad tą rzeczywistością, badania powtarzalne jakieś są.
6: Czyli to nie jest tak, że akupunktura...
2: Z definicji jest rzeczą złą? Nie, tak nie jest.
6: Aha, bo właśnie zastanawiałem się, jak to może być właśnie, że w państwowych zakładach się proponuje takie rzeczy, albo że psycholog szkolny wysyła kogoś na jogę jako formę terapii. Bo
2: Panie Piotrze, prosimy o telefon za miesiąc w pierwszym.
1: Sprawdzimy i podamy to wtedy.
2: Ostatnie poniedziałki miesiąca, bo ten jest wyjątkowy. Drodzy Państwo, zapraszam teraz serdecznie wszystkich do modlitwy z Panem Bogiem, Panie Piotrze. za Hannę, za Krzysztofa, za Robertę, za Renatę, za Annę, za drugą panią Annę, za Macieja i Antoniego, za Pawła, za Hannę, za Kasię, za Ewę, za Katarzynę, za córkę i syna Ireny, za Joannę, za Renatę, za Annę, za Barbarę, za Irenę, za Iwonę i za Piotra. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie.
1: Panie Boże, zanurzamy te wszystkie osoby w Twoim miłosierdziu. Ukryj, Panie, je w swoich ranach. W Twoich ranach niech one znajdą uzdrowienie. W Twoich ranach niech znajdą ukojenie. Panie, tylko Ty jesteś Zbawicielem. Tylko Ty nas wyprowadzasz z różnych ciemnych rzeczywistości. Te Panie.
2: Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem był ksiądz Andrzej Grewkowicz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: I pamiętam właśnie takie bardzo głębokie, uzdrawiające doświadczenie tej spowiedzi, która była dla mnie takim bardzo dużym przełomem, bo zarówno zachowanie kapłana, który po prostu w ciszy słuchał moich wyznań, wyznania moich grzechów i był autentycznie bardzo głęboko poruszony w taki pozytywny sposób, a jednocześnie ja, no nie wiem skąd, bo to było takie, myślę, że wlane przez Ducha Świętego właśnie, doświadczyłam, że zakopany naprawdę jest Chrystus. I on jakby rozgrzeszał mnie, to oczywiście ja wiedziałam, że robi to ksiądz, ale ja wiedziałam, że on to robi totalnie w imię Jezusa. Jakby, że to Jezus za tym stoi, że moc sakramentu spowiedzi nie pochodzi od kapłana, nie od jakiegoś tam, nie wiem, autorytetu kościoła, tylko to jest konkretnie autorytet Chrystusa. I to było tak głębokie doświadczenie, połączone jeszcze z tym uwolnieniem od właśnie ciężaru grzechu, czyli wyszłam lekka z tej spowiedzi, jakbym po prostu na nowo się narodziła.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Myślę, że ja nie miałam jakichś takich bardzo wyraźnych wyobrażeń. Na pewno opierało się to o jakieś ilustracje w stylu sędziwy mężczyzna z długą brodą na chmurach, albo to oko takie w symbolu Trójcy Świętej, tak, w tym trójkącie takie znane. To pewnie gdzieś tam opierało się o takie obrazy, ale przy tym wydaje mi się, że już jako dziecko miałam tak takie bardzo głębokie wewnętrzne przekonanie, że Bóg istnieje. I chociaż nie umiałam go sobie wyobrazić i nie rozmyślałam o tym, to taka świadomość Boga gdzieś we mnie była. I myślę, że to dzięki moim dziadkom, którzy po prostu chodzili do kościoła i trochę mi o tym Bogu jakoś opowiadali. Ale nie mogę powiedzieć, że był to jakiś temat, który zaprzątał moją dziecięcą głowę. No, oczywiście, że tak. Pamiętam, myślę, że takim momentem, który był dla mnie ważny, choć jeszcze właśnie wtedy nie do końca świadomy, to było to, że moja babcia zabierała mnie na Boże Ciało, na procesję do sypania kwiatków, jako taką małą dziewczynkę. Ja mogłam mieć, nie wiem, 5-6 lat. I pamiętam, że z tym mi się wiążą takie dobre wspomnienia. Jakoś tak jakby teraz jak na to, jak o tym sobie myślę, to było takie chyba zupełnie właśnie nieświadome wystawianie się na łaskę Pana Jezusa, Jego obecność. I to dobrze mi się kojarzy, dobrze to pamiętam. Chociaż nie mogę właśnie powiedzieć, że miałam wtedy jakieś takie bardzo duże uniesienia, czy taką świadomość, że to jest akurat Jezus Chrystus w postaci chleba, pod postacią chleba. I oczywiście, tak jak pytałeś się o tą ewolucję obrazu, no to myślę, że takim jakimś kolejnym etapem to była taka katechizacja w szkole. Chodziłam na religię do szkoły. I gdzieś te nauki tych modlitw powoli kształtowały moją religijność, może nawet w jakiś sposób też wiarę. Natomiast gdzieś na pewno taka katechizacja oparta o nauczanie tych sztywnych regułek, a jeszcze z kolei nie byłam gotowa na to, żeby rozważać Słowo Boże i jakoś się nad tym zastanawiać głębiej, to pewnie zbudowała we mnie takie poczucie, że Bóg jest właśnie wszystko wiedzący, wszystko widzi, ale to oznacza też, że jakoś tam potem, widząc nasze błędy, grzechy, to że nas jakoś tego będzie po prostu bardzo surowo karał, rozliczał. Może nie patrzyłam na niego jako na jakiego okrutnego władcę, ale na pewno miałam taką świadomość, że jeśli coś źle zrobię, to że będzie kara. To pewnie też było przeniesienie z jakichś takich domowych sytuacji. Tak, no więc tak myślę, że to poszło w taką stronę. No a potem uczyłam się modlitw. Właśnie miałam jakieś swoje pierwsze doświadczenia chodzenia do kościoła już jakby samodzielnie. No i muszę powiedzieć, że wtedy to nie bardzo jakoś w moim osobistym przypadku działało, bo jak weszłam w taki nastoletni czas, to zaczęłam negować obecność Boga w kościele. I też nie modliłam się, nie mam przykładu w domu akurat, bo moi rodzice obydwoje po prostu rozstali się, jak byłam małą dziewczynką i no, po rozwodzie przestali chodzić do kościoła. Nie miałam takich wzorców w najbliższej rodzinie, więc nie miałam się od kogo uczyć tak bezpośrednio. I był taki czas, kiedy ja zaczęłam właśnie nie chodziłam do kościoła z przyjemności. Raczej powiedziałabym, że chodziłam trochę z obowiązku, bo tak właśnie ukształtowała mnie religia, katechizacja, że to jest grzech i nie mogę nie iść. Ale nie było tam takiej autentycznej relacji z Panem Bogiem, więc trochę tak... I był taki moment, kiedy miałam świadomość, że Bóg jest, bo nigdy nie negowałam Jego istnienia, tak jak też wcześniej powiedziałam, to gdzieś dostałam taką, myślę, że łaskę, ale nie odczuwałam, nie przeżywałam Jego obecności w kościele. I dlatego, mówiąc szczerze, z takiej całkiem uczciwości wobec siebie i tego Pana Boga, w którego jednak jakoś wierzyłam, przestawałam chodzić do tego kościoła. Tak naprawdę miałam chyba jakieś 16 lat, kiedy przestałam chodzić na religię. Myślę, że ja to szanuję i uważam, że zatrzymywanie kogokolwiek na siłę w czymkolwiek, a zwłaszcza w przestrzeni miłości, bo wiara i relacja z Bogiem jest tą przestrzenią miłości, że to raczej odnosi odwrotny skutek. I myślę, że dzięki temu, że ktoś mi pozwolił odejść i nie miałam takiego przymusu ze strony rodziców, to na pewno, a w ogóle ze strony środowiska też nie, ani tam właśnie kogoś, kto mi tam groził palcem, to że pewnie dlatego mogłam pewnie wrócić z wolności, tak mi się wydaje. Moją definicją szczęścia wtedy było spełnienie takich oczekiwań narzuconych, po prostu tak jak zostałam wychowana, że mam się dobrze uczyć, tak? Mam się dobrze uczyć, mam się dostać na studia, zdobyć jakiś dobry zawód, potem żeby móc zarabiać, być samodzielna, bo u mnie taki dosyć mocny, przynajmniej ja zostałam tak wychowana, do mnie osobiście to bardzo mocno docierało, że ta wartość człowieka leży właśnie w tym, może nie ile zarabia pieniędzy, to nie, ale ile tej wiedzy, doświadczenia zdobędzie i jak sobie będzie radził w życiu, czy będzie samodzielny, czy nie. I to było dla mnie też z jednej strony właśnie wyzwaniem, jakimś takim celem, który sobie stawiałam, z którym też się utożsamiałam, że to jest mój cel, ale też była dosyć duża presja taka, że pamiętam, że to był dla mnie jakiś taki, no taki właśnie ciężar, bo czułam się z tym, nie mając tej relacji z Panem Bogiem i mając taki też trochę mocno przekrzywiony ten obraz, to czułam się czasem sama, nie radząc sobie w jakichś trudniejszych sytuacjach. Czułam się właśnie, że nie mam jakiejś tam wartości, czy że sobie nie dam rady. I to był taki trudny okres szukania swojej wartości. No chyba każdy człowiek młody przez to przechodzi, że jeszcze nie wie, czy jesteś wart, czy nie i musi sobie pewne rzeczy udowodnić albo odnaleźć to dzięki innym ludziom, albo często właśnie chyba ludzie idą w takie, że muszą sobie sami na coś zapracować. No i ja byłam właśnie w takim gronie. No ja teraz jak się zapytałeś o to nawet po prostu się uśmiechnęłam, bo to jest po prostu niesamowite, jak Pan Bóg potrafi dotknąć człowieka. Ja po prostu się zakochałam. Zakochałam się bardzo w takim troszkę starszym od siebie. Wtedy wydawał mi się strasznie stary. Mają 20, ile miał lat? 20 chyba 6, tak? Czy tam 7. Znaczy, może nie to, że stary, no, ale taki dużo bardziej dojrzały i starszy. I był dla mnie dużym autorytetem, między innymi dlatego, że nie bał się podejmować trudnych decyzji. On miał za sobą taką decyzję zmiany swojej drogi, ścieżki życia. Zdecydował się na podjęcie studiów właśnie w takim już trochę, no nie po szkole średniej, tylko mając 26 lat, z tego co pamiętam, czy 25. I no, ponieważ on bardzo zapadł mi w serce i bardzo mi imponował, to kiedy podzielił się ze mną życzeniami na Wielkanoc, życzył mi jakiejś tam, nie wiem, pięknej Paschy, czy już teraz dokładnie nie pamiętam tych słów, ale na pewno było w tych słowach taki obraz rozświetlającej ciemność światłości, czyli niech światłość rozświetli ciemność twojego życia, czy jakby coś w tym stylu. I te słowa na tyle mnie zaintrygowały, że dosłownie tak sobie pomyślałam wtedy, że skoro on takie słowa mi przekazuje i wierzyłam, że to były szczere słowa, że nie były jakieś takie, powiedzmy, kurtuazyjne, tylko to, że to musi coś w tym być. Po prostu, że to jest niemożliwe, żeby taki wspaniały człowiek jak on, bo byłam naprawdę pod dużym jego jakimś tam urokiem. I zaczęłam sobie sama zadawać pytania. To jak to jest? Jeżeli ten człowiek ma w sobie taką wiarę, że w tym kościele odnajduje Boga, no to dosłownie tak sobie pomyślałam, musi coś w tym być i ja chcę to znaleźć. Ja chcę znaleźć odpowiedź, o co chodzi. I wtedy poszłam do spowiedzi pierwszy raz po kilku latach. Trochę tak na zasadzie, no to spróbujmy w takim razie. To nie było jeszcze takie bardzo dojrzałe. Na pewno miałam takie pragnienie, żeby tak się stało, że ten Bóg autentycznie na mnie czeka i jest. Ta spowiedź nie była jakaś bardzo przełomowa, ale decyzja we mnie już taka jakaś tam zaczęła po prostu się kształtować, że ja chcę go odnaleźć, że chcę odnaleźć tą światłość. To się wiąże jakby z kolejnym etapem, z kolejną jakimś rozdziałem związanym z tą relacją, o której wspomniałam, która nie była jakaś też jakaś bardzo długa, ani jakaś też bardzo intensywna, ale no, przeżyłam taką dużą sinusoidę, bo najpierw doświadczyłam właśnie czyjegoś zainteresowania, akceptacji i takiego dużego zafascynowania, a potem doświadczyłam odrzucenia. I to odrzucenie nałożone na moje osobiste też takie trudności z nauką, z jakimiś takimi nawarstwionymi problemami związanymi z właśnie z takim podzielonym domem, rodziną, która nie jest pełna, tylko taka właśnie patchworkowo nie dająca mi osobiście w okresie takiego wczesnego dzieciństwa takiej dużej stabilizacji. No i po prostu jako 20-paroletnia studentka przechodziłam przez, myślę, że to był jakiś epizod taki depresyjny, dlatego że przestałam móc się uczyć. Miałam na tyle też taki, uczyłam się na dwóch kierunkach, podjęłam drugi kierunek i to wszystko mi się po prostu wysypało. Po prostu straciłam nad tym zupełnie kontrolę. Nie byłam w stanie właśnie efektywnie uczyć się, podchodzić z egzaminów. Do tego doszedł właśnie ten taki zawód miłosny, no, w jakiegoś rodzaju po prostu takie bardzo głębokie doświadczenie odrzucenia, którego po prostu zupełnie nie byłam w stanie zrozumieć. I przestałam się uczyć, przestałam w ogóle chcieć żyć, można tak powiedzieć, że miałam taki bardzo ciemny okres utraty sensu życia, utraty sensu poczucia własnej wartości i gdzieś zapadałam się w tą ciemność taką. Próbowałam sobie właśnie radzić trochę sama, bo mimo tej pierwszej spowiedzi relacja z Bogiem nie była w moim przypadku jeszcze taka bardzo ugruntowana i ona taka była no, bardzo, bardzo słaba. No więc miałam takie, powiedziałabym, dosyć jakieś przykre pomysły na to, co zrobić dalej. Nawet no mogę powiedzieć, że jakoś zanegowałam wartość swojego życia. Myślę, że nie trzeba tutaj więcej dodawać. I to był taki bardzo mocny, okrutny, zarówno dla mnie, jak i dla moich najbliższych moment, epizod. Bo potem już w ogóle straciłam poczucie własnej, nie wiem, godności i miałam bardzo silne doświadczenie grzechu. Takiego, że weszłam naprawdę w ciemność. Właśnie, że dotknęłam takiej przestrzeni ciemności. I wtedy, w tej ciemności doświadczyłam, że jakby, że nie jestem w tym sama. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale gdzieś ta wiara, myślę, że ta łaska Chrztu Świętego i sakramentów, które dostałam przecież jako zupełnie nieświadome dziecko, a potem też po części nieświadomie uczestniczyłam w tych kolejnych etapach, czyli spowiedź pierwsza i ta komunia i to bierzmowanie, katechizacja, o której wspomniałam, że to wszystko, co zdobyłam nie do końca właśnie w takiej świadomej relacji z Panem Bogiem, tylko otrzymałam to od Kościoła, przez przykład innych, to zaczęło we mnie pracować i gdzieś wzbudziła się bardzo mocna tęsknota za tym, żeby on był, żeby on się objawił, żeby mi pomógł. I pamiętam taki moment, kiedy będąc wtedy na zwolnieniu, takim studenckim, takim okresie rocznej przerwy w nauce, bo tak jak wspomniałam, nie byłam w stanie się uczyć. Przez jakiś czas po prostu musiałam zrezygnować z takiego aktywnego studiowania. I pamiętam, że byłam w domu i tak jakby szukałam tego swojego sensu życia. Taka byłam trochę mocno emocjonalnie i duchowo posiniaczona. Więc no, zaczęłam sprzątać tam w tym pokoju i układać książki. I spadła mi na podłogę taka książka, którą dostałam od mojej babci, jak byłam małym dzieckiem. I ta książka miała taki tytuł: Bóg jest miłością. I ja wiedziałam, że to nie jest przypadek. Jakby, nie wiem, może to tak jest, że człowiek, który naprawdę traci prawie wszystko, albo już nie ma tych zabezpieczeń, tych swoich przestrzeni, bezpieczeństwa, na których sam się opiera, to wtedy Bóg chyba łatwiej dociera do... Znaczy, na pewno tak było w moim przypadku, że dotarł do mnie w takim momencie. Ja to zrozumiałam, że to nie jest tak, że ja go szukam, tylko że on mi pokazuje, że jest i że jakby no, objawia się właśnie jako miłość, czyli jako ktoś, kto mnie nie odrzuca. Bo ja bardzo, bardzo czułam takie... Byłam sobą bardzo rozczarowana, byłam sobą bardzo właśnie i zawiedziona i wiedziałam też, że zawiodłam jakoś moich najbliższych i było to dla mnie też takim dużym, bardzo dużym ciężarem. I jakby w tym krótkim zdaniu, które święty Augustyn kiedyś powiedział, że gdyby móc streścić w jednym zdaniu całą Biblię, to właśnie byłoby to zdanie, że Bóg jest miłością. I tym zdaniem Bóg do mnie dotarł, że On jest miłością. I kropka, czyli tam nie ma czegoś takiego, że jest miłością wtedy, gdy, albo jest miłością jeśli ty, tylko jest, po prostu tam jest kropka. Tam już nie ma dalszej części. To jest stwierdzenie, które nie podlega tutaj żadnej dyskusji. I tak to właśnie do mnie dotarło jako prawda. I gdzieś zaczęło właśnie na nowo kiełkować we mnie pragnienie powrotu, budowania w takiej świadomej relacji z Panem Bogiem, powrotu do Kościoła, takiego już nie tylko na zasadzie jakiegoś porywu serca chwilowego, tylko takiego świadomego szukania Jego obecności w Kościele. Wiesz, że ta sama książka, jako jej treść, ona nie przemawiała do mnie, znaczy tam były różne obrazki, bo to była taka książeczka dla dzieci, z katechizacji. W ogóle kiedyś szukałam, próbowałam znaleźć, bo chciałam mieć tą książkę w domu, ale nie udało mi się znaleźć. Może ktoś jeszcze kiedyś mi pomoże odnaleźć ten tytuł, ale w każdym razie ja zapamiętałam właśnie głównie ten tytuł. To ten tytuł do mnie przemówił. Bóg czasami po prostu jednym strzałem rozwala ci system, który w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. I takim kolejnym etapem było to, że jak ja już zaczęłam tęsknić do tej relacji i szukać jej w kościele, to już zdecydowałam się na taką bardzo głęboką spowiedź. I to była też spowiedź po takim dłuższym czasie, bo to wszystko gdzieś tam trwało w czasie. I pamiętam, że wtedy autentycznie doświadczyłam takiego nawrócenia związanego z tym, że ja już potem nie miałam wątpliwości, że Chrystus działa w kościele. Bo ta spowiedź byłaby dla mnie bardzo trudna. Musiałam wyznać dużo trudnych rzeczy. Chciałam. Chciałam wyznać dużo trudnych rzeczy, ale mówiąc szczerze, pamiętam, że szłam do tej spowiedzi trochę tak jakby właśnie na takim, tak warunkowo, że żeby przystąpić do Komunii Świętej, to muszę przystąpić do spowiedzi. Bo tak się nauczyłam na religii i jakby to mi zostało. I szłam trochę na tą spowiedź trochę jak na ścięcie, myśląc też o sobie o tym, że pewnie ksiądz mnie tam, nie wiem, mocno zruga i w ogóle bałam się tego, co on o mnie sobie pomyśli albo co powie, że mnie jakoś może właśnie osądzi. I pamiętam, że idąc do tej spowiedzi, śmieję się teraz, bo teraz się nie boję chodzić do spowiedzi, wręcz przeciwnie. W każdym razie, kiedy szłam, to myślałam sobie, no dobrze, zaciskam zęby, zrobię to, znaczy nie pójdę do tej spowiedzi, uczciwie wszystko wyznam jak należy, ale zrobię to tylko dlatego, bo warto przystąpić do komunii, a ja nie chcę właśnie, chcę przyjąć Pana Jezusa. Byłam wtedy w grzechu ciężkim jakimś tam, więc nie mogłam, to nie były jakieś skrupuły, tylko to były konkrety. I pamiętam właśnie takie bardzo głębokie, uzdrawiające doświadczenie tej spowiedzi, która była dla mnie takim bardzo dużym przełomem, bo zarówno zachowanie kapłana, który po prostu w ciszy słuchał moich wyznań, wyznania moich grzechów i był autentycznie bardzo głęboko poruszony w taki pozytywny sposób, a jednocześnie ja, no nie wiem skąd, bo to było takie, myślę, że wlane przez Ducha Świętego właśnie, doświadczyłam, że za kapłanem naprawdę jest Chrystus. I on jakby rozgrzeszał mnie, to oczywiście ja wiedziałam, że robi to ksiądz, ale ja wiedziałam, że on to robi totalnie w imię Jezusa. Jakby, że to Jezus za tym stoi, że moc sakramentu spowiedzi nie pochodzi od kapłana, nie od jakiegoś tam, nie wiem, autorytetu kościoła, tylko to jest konkretnie autorytet Chrystusa. I to było tak głębokie doświadczenie, połączone jeszcze z tym uwolnieniem od właśnie ciężaru grzechu, czyli wyszłam lekka z tej spowiedzi, jakbym po prostu na nowo się narodziła. I miałam takie odkrycie, pamiętam tą radość nawet, teraz właśnie też się uśmiecham, bo te wspomnienia są takie bardzo, mimo wszystko, po wielu latach nadal żywe. Wyszłam z taką fascynacją, Bóg jest w kościele, Chrystus jest w kościele. I wtedy jak szłam do komunii, to już było dla mnie tak jakby, to nie było tylko taki główny cel, tylko takie dopełnienie jeszcze tego, co się wydarzyło w konfesjonale. I nawet tak potem się trochę z tego śmiałam w duchu, że tak mnie Pan Bóg zmienił, moje podejście do sakramentu spowiedzi, że ja po prostu, znaczy nie mogę powiedzieć, że lubię się spowiadać, kiedy coś mocno nabroję, no to oczywiście to nie jest łatwe, ale że ja się w ogóle nie boję spowiedzi i wręcz powiedziałabym, że doświadczam nadal, za każdym razem, no może nie dokładnie tak samo intensywnie, ale ja po prostu z ogromną wiarą przystępuję do tego sakramentu. Tak całkiem, oczywiście, że no nie, bo nawrócenie to jest proces, a poza tym to nie jest tak, że można już Pana Boga złapać za nogi. Ciągła walka i też droga i upadki, i jakieś zawirowania. Więc myślę, że nawracanie jest po prostu zadaniem na całe życie. Z takim trochę też zmaganiem, żeby się nie poddać tym wszystkim. Bo nie jest łatwo być dobrym chrześcijaninem. Jest to wyzwanie. Więc tym bardziej, że odpowiedzialność za relacje z Panem Bogiem też jest po naszej stronie, więc każde lenistwo, jakiś kompromis z tym, co świat proponuje, no wymaga potem, żeby się nawracać znowu i znowu i znowu. Całe szczęście Pan Bóg się nigdy nie nudzi i zawsze ma dla nas otwarte serce.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: To była Droga Krzyżowa, gdzie właśnie Pan Jezus szedł przez te wszystkie stacje. I to był ten moment kluczowy w moim życiu. Jak ja usiadłem i zaczęła się pierwsza stacja i ksiądz zaczął wprowadzać nas, to zacząłem czuć jakiś taki dziwny ucisk, po prostu wręcz wbijanie w siedzenie. To było takie niesamowite doświadczenie i z każdą stacją po kolei czułem, że Pan Jezus pokazuje mi wszystkie moje grzechy z całego mojego życia. To było to. Wiesz co, no miałem później przy 10 stacji taki moment, gdzie już naprawdę ostro ze mnie leciały te łzy. Miałem takie doświadczenie bardzo silne właśnie grzechu i wtedy kapłan powiedział, że przy 10 stacji jest Pan Jezus obdzierany z szat i tak jakby wy też możecie odrzeć się z szat. Chodziło właśnie o tą spowiedź. I ja wstałem z tej ławki i szukałem tylko gdzieś pierwszego konfesjonału. I był ten jeden konfesjonał, gdzie w ogóle nie było kolejek. Padłem na kolana i właśnie wyspowiadałem się, no po, nie wiem, kilku latach chyba.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Akurat u mnie tym przewodnikiem takim duchowym była mama. Tylko mama, ale wiem, że to nie było takie idealne prowadzenie Boże, bo wiadomo, że wywodzę się z rodziny, gdzie no nie było najlepiej, była ta patologia, była przemoc, był alkohol, ale wiem, że no jakieś to światełko właśnie dała mi mama, to był ten pierwszy zalążek taki. No myślę, że bardzo przede wszystkim szukałem tej akceptacji w świecie, co nie? Bardzo byłem poniżany w ogóle przez mojego ojca. I później to niestety się przełożyło na codzienność. Wszedłem niestety w alkohol, właśnie w pornografię, bardzo w narkotyki też. Więc tutaj był ten zamiennik, myślę, to było to szukanie akceptacji. To było niesamowite, bo byłem wtedy w Białymstoku, w liceum, w trzeciej klasie już liceum. I wtedy był u mnie na religii taki chłopak, nazywa się Piotrek, rwani z niewoli dokładnie. Był u mnie i mówił po prostu swoje świadectwo nawrócenia i w jakiś sposób mnie to dotknęło, bo wiedziałem, że wtedy bardzo się odwróciłem już od Boga, bardzo właśnie wszedłem w takie destrukcyjne zachowania i to było dla mnie jakieś takie światło, że gdzieś tego Boga uznawałem i go odrzuciłem. No i tak było, że jak posłuchałem, on później powiedział, że można tutaj gdzieś pójść, jakaś wspólnota i tak dalej, ale wtedy to nie było jeszcze dla mnie takie ważne. W każdym razie później się zaczęły 3 dni rekolekcji w szkole. To były 3 dni, gdzie właśnie tam usiadłem sobie, to był w ogóle drugi dzień, to był wtorek, bo ogólnie chciałem sobie zrobić wagary, ale kolega powiedział, że jest sprawdzana obecność, coś tam, i żebym przyszedł lepiej jednak na te rekolekcje, więc przyszedłem na drugi dzień, usiadłem sobie w ostatniej ławce i to była droga krzyżowa, gdzie właśnie Pan Jezus szedł przez te wszystkie stacje i to był ten moment kluczowy w moim życiu. Jak ja usiadłem i zaczęła się pierwsza stacja i ksiądz zaczął wprowadzać nas, to zacząłem czuć jakiś taki dziwny ucisk, po prostu wręcz wbijanie.

0: nie w siedzenie. To było takie niesamowite doświadczenie i z każdą stacją po kolei czułem, że Pan Jezus pokazuje mi wszystkie moje grzechy z całego mojego życia. To było to. Wiesz co, no miałem później przy 10 stacji taki moment, gdzie już naprawdę ostro ze mnie leciały te łzy. Miałem takie doświadczenie bardzo silne właśnie grzechu i wtedy kapłan powiedział, że przy 10 stacji jest Pan Jezus obdzierany z szat i tak jakby wy też możecie odrzeć się z szat. Chodziło właśnie o tą spowiedź. I ja wstałem z tej ławki i szukałem tylko gdzieś pierwszego konfesjonału. I był ten jeden konfesjonał, gdzie w ogóle nie było kolejek. Padłem na kolana i właśnie wyspowiadałem się no po, nie wiem, kilku latach chyba. I to był moment, kiedy właśnie kapłan zrobił ten znak krzyża i ja jak wstałem, miałem wrażenie, że jakieś klapy spadły z moich oczu i po prostu jakbym był w jakimś innym miejscu, nowym miejscu. I wtedy, kiedy tak się modliłem jeszcze, klęczałem po tej spowiedzi, to usłyszałem jakby w sercu takie słowa: Patryk, którą ty drogą chcesz iść, tą czy tamtą? I ja tak od razu spontanicznie powiedziałem: tą, z tobą Jezus, z tobą chcę iść. Tak, no miałem takie doświadczenie na pewno bardzo, bardzo silne, że zacząłem od razu gdzieś tutaj rozmawiać, spotykać różnych ludzi. Oczywiście u siebie w internacie zacząłem głosić jakby, nie, co ja przeżyłem i tak dalej. No i zacząłem też później z tymi kolegami, z którymi byłem w takich relacjach właśnie destrukcyjnych, gdzie były te relacje jakieś właśnie narkotykowe i tak dalej, to musiałem to wszystko poprzecinać i właśnie tłumaczyć. To była też dla mnie taka no, niesamowita sytuacja, że mogłem też przez to ewangelizować tak naprawdę. Niektórzy zaczęli chodzić ze mną właśnie też na wspólnotę. Niektórzy tak naprawdę się nawrócili też bardzo silnie w ogóle. Później jak przyjeżdżałem już, jak się zdawałem na studia i wracałem do Białegostoku, do internatu, to słyszałem, że w ogóle tam mówią tak samo różaniec, że zostały jakieś te grupki w ogóle modlitewne takie. Więc myślę, że tak. No Maryja jest dla mnie najważniejsza. Na pewno druga po Bogu, myślę. Kim jest dla mnie Maryja? No jest moją mamą po prostu. Od początku, od urodzenia, kiedy tylko się narodziłem, to wiedziałem, moja mama mi opowiedziała taką sytuację, że jak mnie urodziła, od razu mnie ofiarowała Maryi. I później to się bardzo objawiło w moim życiu. No Maryja cały czas gdzieś tam przenika moje życie. Co i raz ją spotykam na mojej drodze w różnych sytuacjach, w różnych. I widzę, że naprawdę to ona mnie doprowadziła do Boga. To ona faktycznie spowodowała to nawrócenie. Tak, tak. Dokładnie. No w Medjugorje miałem taką historię. Pojechałem tam z żoną na Sylwestra i bardzo długo wychodziłem z różnych tych patologii takich, które właśnie z tych różnych zachowań, doświadczeń, a przede wszystkim pornografia u mnie odbiła właśnie taką pieczęć na głowie i miałem różne problemy. Ciągle z tego wychodziłem, przechodziłem różne terapie. W każdym razie nie potrafiłem z jedną sytuacją sobie pomóc. Wiem, że tam Maryja oświeciła mnie totalnie. Po prostu było już chyba przedostatni dzień jakoś tej pielgrzymki i miałem no, bardzo silne doświadczenie nagle takiej jasności na górze tam objawień. To było niesamowite uczucie. Wręcz później, jak wróciłem do Warszawy, to byłem też na terapii i opowiadałem tu sytuację terapeutce i ona w ogóle nie wiedziała, o co chodzi do końca. Mówi, to dlaczego w ogóle tutaj przyszedłeś? Nie? Ja czułem, że po prostu zostałem wręcz oczyszczony całkowicie. To było też taka łaska jakby no, oczyszczenia, uzdrowienia. Wiesz co, kobieta ma bardzo ważną rolę, tak widzę teraz nawet w małżeństwie. Jest powołana do ogromnych rzeczy, przede wszystkim do właśnie do tej opieki, do dawania, do tego pokoju, do wnoszenia pokoju w rodzinie. I no, z kobiety faktycznie, tak jak mówisz, robi się przedmiot teraz. Dlaczego atakowana jest... Nie wiem, jak to powiedzieć do końca. Jakby rozumiem twoje pytanie i czuję to nawet w sobie, co chcę powiedzieć, ale nie wiem jak to nazwać. No myślę, że na pewno tak. To każda kobieta powinna brać wzór z Maryi, co nie? To na pewno. Ale po prostu demon tutaj, mi się wydaje, ma bardzo taki wielki cel, bo przez kobietę no, po pierwsze przychodzi życie, co nie? Tutaj jakby kobieta rodzi, co nie bez powodu, jest tak wiele aborcji, czy nawet in vitro wprowadzane jest i tak dalej, no to wszystko ma konkretne jakieś tam właśnie podłoże. I no i właśnie tutaj się to wszystko zaczyna. Już co, staram się, bardzo się staram, ale jest to też bardzo trudne. No, środowisko muzyczne jest specyficzne i wielu ludzi, tak, że tak powiem, nie uznaje Boga, prawda? Więc jest to ciężkie, naprawdę. Znaczy, spotykam się z różnymi ludźmi, na przykład czasami jest to niesamowite, że faktycznie osoby się czują i się okazuje, że ta druga osoba też jest wierząca. W ogóle czasami się wychodziło tak, że na przykład zakładaliśmy jakiś tam zespół, czy tam miałem grać jakiś koncert i się okazało, że wszystkie osoby z tego zespołu były wierzące i to bardzo praktykujące, nie? Więc miałem takie też sytuacje, ale no, są sytuacje też przykre, kiedy faktycznie jestem wręcz atakowany, nie? Jakby przez ateistów albo ludzi bardzo takich szukających Boga, choć wiadomo, że ateista to też z tego, co przynajmniej ja miałem doświadczenie, to ci ateiści tak naprawdę działają, że bardzo szukają i przez te pytania do mnie właśnie bardzo szukają tego Boga. No, bardzo. Myślę, że na początku było tego bardzo dużo. No przede wszystkim na przystanku Jezus, tam jest taki moment, kiedy można to wszystko z siebie wyrzucić, te wszystkie uczucia i to całą miłość do Boga, nie? Więc tam bardzo się spełniłem w tej ewangelizacji. No na przystanku Jezus działy się naprawdę wielkie cuda. No miałem takie doświadczenie, gdzie faktycznie ludzie nawet bez chrztu w ogóle doświadczali bardzo mocy Ducha Świętego, kiedy, nie wiem, z chłopakami na przykład się modliliśmy, właśnie pytaliśmy, czy chcą te osoby się pomodlić. Nagle się okazało, że one spoczywały w Duchu Świętym i właśnie później mówiły, że nawet w ogóle nie są z Kościołem związane i nigdy nawet nie były chrzczone. Więc no to takie są niesamowite sytuacje. Bardzo, bardzo. No tam to jest specyficzne miejsce. Jednak miałem takie doświadczenie, kiedy chodziłem po tych polach, że to wszystko ma też konkretny jakiś cel i ta cała muzyka puszczana na tej głównej scenie, no spowodowała we mnie wręcz taki smutek, powodowała, że miałem wręcz wrażenie, że chcę się zabić. Po prostu było to przytłaczające i faktycznie jak się spojrzy na tych wszystkich ludzi tam i to wszystko, co tam się dzieje, to jest wielka rozwiązłość, pijaństwo, narkomanie i tak dalej, no jest na pewno tam bardzo potrzebny Bóg. No i widać, że ludzie się otwierają, nawet małe jakieś młode osoby, na przykład, nie wiem, 15-letnie dziewczyny, 14-letnie. Mieliśmy takie doświadczenie, kiedy się modliliśmy. Dziewczyna w ogóle na początku nawet nie wiedziała, że jesteśmy tutaj z przystanka Jezus i rozmawialiśmy o jej życiu i tak dalej. Ona mówiła, że jej mama tylko jest wierząca w domu, ale ona w ogóle nie chodzi do kościoła i też mieliśmy takie doświadczenie, kiedy zaczęliśmy się modlić, że zaczęła bardzo płakać i też miała to poczucie, że chciała upaść. Cała nawet nam mówiła, że jejku, czuję, że mi nogi się uginają, że chcę upaść i też spoczęła w Duchu Świętym. No, niesamowite sytuacje. Przymierze miłosierdzia chyba od początku było u mnie, po prostu od nawrócenia jakoś. Odkąd przyjechałem do Warszawy, to spotkałem Sebastiana Tula, kolegę, i to była pierwsza osoba tak naprawdę, która mnie wprowadziła w ten tutaj rynek religijny. No i tak się zaczęło. Byłem na Talitakum, gdzie wtedy właśnie zawiązała się ta wspólnota Przymierze Miłosierdzia i bardzo mi tam się podoba. Tak, ja osobiście czuję bardzo wielką pustkę w tej muzyce popowej, którą dziś się tworzy. Nie mówię właśnie, że wszystkie utwory jakieś, ale większość zauważam, że no do niczego nie prowadzą, nie? Tym bardziej teksty tych utworów tutaj sprawiają mi największy smutek. No, widzę, że te wartości w świecie, właśnie miłość między innymi, to bardzo, bardzo gdzieś tam się zatarła już i ludzie bardzo chyba źle ją pojmują, tą miłość. Wydaje mi się, że no tak jakbym miał o sobie powiedzieć, żywa wiara, no to u mnie się przejawia poprzez praktykowanie, nie? Praktykowanie, ale nie takie klepanie różańca w kościele, jak to się mówi, tylko poprzez żywą relację z Bogiem. Właśnie poprzez rozmowę, ale no to jest to doświadczenie nawrócenia, co nie? Bo człowiek, który nigdy nie miał doświadczenia z Bogiem, to nie będzie w ogóle wiedział, o co chodzi, a myślę, że ten, kto w jakiś sposób odczuł go, to będzie rozumiał, na czym polega. To tak samo jak z przyjacielem, co nie? Tak samo jak z przyjacielem. Ja na przykład czuję, że mam tą relację z Bogiem, choć czasami jest też trudno, bardzo trudno, ale no to jest właśnie jak z drugim człowiekiem, nie? I to mi się wydaje, to jest ta druga wiara. Po prostu relacja, rozmowa z nim, nie wiem, wychodzenie do kina, do ludzi wszędzie i właśnie z nim, co nie? Bycie z nim cały czas. Tak samo jak tutaj, no też przychodzę w imię Jego, co nie? Żeby poszedł do spowiedzi. Taka najkrótsza droga, ale to wiadomo, że to nie jest takie proste, co bym powiedział. No chyba bym powiedział o tym swoim doświadczeniu, żeby jakkolwiek nakierować tą osobę właśnie, gdzie mogłaby pójść, do kogo się zgłosić, co nie. No wiem, że Bóg jest tym centrum właśnie, centrum miłości, tym całym doświadczeniem. No i od Niego to wszystko płynie. No mam, ja mam to właśnie doświadczenie, kiedy sobie pomyślę po prostu, że Jezus umarł, nie? Umarł na krzyżu. To czuję to jakoś, czuję faktycznie tą miłość, że to jest bezwarunkowa w ogóle, bez po prostu bez oczekiwania, co nie? Miłość. I tutaj chyba bym kierował w tą stronę, po prostu do Jezusa. Dokładnie, no i właśnie to jest prawdziwa miłość. Powiem ci, że ciężko teraz nawet w małżeństwie, jak tak widzę, to się uczę tej miłości. To zawsze miłość musi być bezwarunkowa, co nie? Wtedy to jest prawdziwe. Myślę, że chyba tak mi się wydaje, że ta relacja się zaczyna wtedy, kiedy po prostu na nią pozwalamy. Kiedy my się otwieramy na Boga, co nie? No ja mam tak, że mówię, że po prostu Go zapraszam do swojego życia. Mówię do Niego, że przyjdź po prostu, przyjdź do mnie, przyjdź, pomóż mi tu i tu teraz. Nawet nie rozumiem Ciebie, nie widzę Ciebie, nie, ale bądź ze mną w tym momencie. I faktycznie można to odczuć po jakimś czasie, nawet nie w tych różnych rozpaczach, jakie ludzie mają. To na początku jest trudno doświadczyć Boga w tej rozpaczy, nie wiem, w jakiejś śmierci kogoś bliskiego, czy jak to się mówi, czy no w różnych sytuacjach. Ale później faktycznie widać, że drogi się rozwiązują i nagle wychodzi, że jest ta jedna droga i jest ta jasność, co nie? Bóg prowadzi. Zawsze, czasami może tak nam się wydaje z jakimś opóźnieniem, ale to jest wszystko w jakimś konkretnym czasie rozłożone, żebyśmy no, mogli tego doświadczyć w odpowiedni sposób. No ja na pewno się kłócę, powiem ci, że ja się kłócę i to bardzo często. Nie wiem jak na to Bóg patrzy, ciężko mi powiedzieć. Ja też, wiesz, mam taką trudność, bo poprzez relacje z Ojcem ciężko mi w ogóle było spojrzeć na Boga jako na osobę kochającą, tylko miałem cały czas wrażenie, że właśnie cokolwiek złego zrobię, no to, że będzie krzyczał, co nie, więc było to trudne dla mnie na początku, ale później stwierdziłem, popatrzyłem może bardziej tak na siebie, no jak ja to staram się kochać tak jak Jezus, nie, ciągle patrzyłem na to miłość i później pomyślałem, jakby ktoś tak do mnie podszedł i zaczął się ze mną kłócić, to wiem, że starałbym się rozwiązać ten problem, więc bym go nie odpychał i bym nie krzyczał na tą osobę. Nie wiem, no tak jak na przykład w relacji małżeńskiej teraz widzę, że po prostu staramy się zawsze rozwiązywać dany problem i rozmawiać, nawet jak jest krzyk czasami, jest jakaś taka kłótnia, jest złość, bo złość przecież jest naturalna. Emocje są czymś normalnym w człowieku, co nie? Więc myślę, że można się kłócić. No tak, tak. Znaczy ja myślę, że bardzo ważne są emocje w ogóle, żeby je wypowiadać, no a tym bardziej do Boga, co nie? Żeby może nie tyle co oskarżać Boga, choć czasami i tak się zdarza, że oskarżamy Boga, ale żeby komunikować w ogóle to, co się czuje, nie? Bo najgorsze są te emocje ukryte w człowieku, tłumione, tak, dokładnie. No ja tak robię, staram się na pewno, by poprzez muzykę... jakby przybliżać ludzi do Boga, co nie? Zawsze staram się oddać. W ogóle w muzyce jest bardzo dużo tych emocji, bardzo dużo różnych poruszeń, no często nawet jak gram, płaczę przecież, co nie? To i tutaj właśnie zawsze odwołuję to wszystko do Boga, nie? Staram się po prostu mówić, że Jezu, poprzez te dźwięki ja oddaję te dźwięki Tobie, poprzez te dźwięki dotyka innych ludzi. Czasami mam takie doświadczenie po koncertach, że ludzie podchodzą, niektórzy mówią, że jejku, jak ta muzyka mnie dotknęła, ale faktycznie w jakiś taki głębszy sposób, nie mówią tylko, że super fajnie było, tylko coś tam dotyka. No myślę, że to jest działanie Boga, tak mi się wydaje. Myślę, że można bardzo poprzez muzykę ewangelizować, no ale właśnie przez tą ładną muzykę, co nie wiem, przez tą piękną muzykę. Nie wiem, czy przez heavy metal można ewangelizować, może i tak.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Tylko słuchajcie, ja zobaczyłem, jak dojeżdżałem tego szalone, zobaczyłem tam kościół. Ja tam poszedłem, odszukałem ten kościół, odszukałem, patrzę, nie ma żadnych obrazów, jest figurka Matki Boskiej, uklękłem tam przed tą figurką i powiedziałem tak: mateczko, błagam cię, kochana, na końcu świata jestem, ta udręka za mną, błagam cię, nieszczęście sprowadziłem na swoją rodzinę, chroń mojego syna, błagam cię, chroń mojego syna od złego, proszę cię, poprowadź.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Wyobraź sobie, nawracam się, stoję sobie w centrum, wiesz, Warszawy, podchodzi do mnie koleżka, znam go, rozumiesz, co chodzi, ja mówię, nie rozmawiam z tobą, wyjmuję różaniec, wiesz, co chodzi, on taki zdziwiony odchodzi, mija 5 minut, podchodzi taki 1,95 m wzrostu chłop, mówię, nie no, Szymon, były klient, wiesz, co chodzi, bardzo dużo amfetaminy w życiu zabrał ode mnie, podchodzi do mnie, go biorę na bok, mówię, słuchaj, Szymon, nie rozmawiam z tobą. Pokazuję mu to, bo nie umiem z nim rozmawiać, nie? Pokazuję mu różaniec. A on wyciąga z kieszeni swój i mówi, zniknął mi 2 lata temu z oczu. Wyjmuje swój różaniec, mówi, gdzie, a ty myślisz, gdzie ja byłem 2 lata? Słuchaj, wiesz, także no nie było łatwo mu tego powiedzieć, ale się zgraliśmy. Słuchaj, czy jest łatwo? Wyobraź sobie taką sytuację, wracam z rekolekcji, z takich rekolekcji, przed którymi zostałem wyrzucony z Caritasu, że tak powiem, z ośrodku dla bezdomnych, tak? Ale jadę na te rekolekcje, wiesz, w ogóle moje rzeczy gdzieś jeżdżą po Warszawie, jadę na te rekolekcje, głoszę tam i mówię, że jestem najszczęśliwszym bezdomnym w tym kraju. Wiesz, taką drogę wybrałem. I słuchaj, wracam po tych 3 dniach tych rekolekcji, że najszczęśliwszy człowiek na świecie, w ogóle, wiesz, głoszę na chwałę Pana Jezusa Chrystusa. Wracam, no i nie mam gdzie się zatrzymać i u tego Szymona się zatrzymuje. I wyobraźcie sobie tego pierwszego dnia, tej pierwszej nocy u niego, mu się tam, wiesz, coś zaczyna walić, kłótnia z dziewczyną, przy okazji od razu dzwoni do niego przyjaciel od melanżu, tak? I to wszystko się odbywa w momencie, w którym ja się tam sprowadzam się razem ze swoimi rzeczami, ze swoim obrazem Matki Boskiej. No i dobra, słuchajcie, jest pierwsza w nocy, druga w nocy. Ja tam się modlę, odmawiam sobie różanie, dziękuję ci Panie Boże za wszystko, za to, że mam gdzie się zatrzymać, mam gdzie mieszkać. No i jakoś zacząłem się modlić za tego Szymona, tak, za tego mojego kolegę, no bo myślę sobie, kurczę, co się z nim dzieje, że on upada, tak niby chce wrócić i modlę się za niego, tak, żeby go ten zły zostawił. I nagle słyszę, słuchajcie, nagle słyszę, jak tam coś się zaczyna dziać. Odsuwam drzwi od jego pokoju. Szymon demoluje całe swoje mieszkanie. W szale rzuca. Nie, wiesz, w ogóle nie wiem, nie wiadomo, co się z nim dzieje. Ten kolega przestraszony. Słuchajcie, lecę po mateczkę, lecę po ten obraz Matki Boskiej, którą na schodach zostawiłem. Biorę ten obraz, daję mu i mówię, tym sobie rzuć. On usiadł i się uspokoił. Siedzi i myśli. I nagle w tym momencie wstaje, słuchajcie, i mówi, dlaczego wszedłeś w to bez zadawania pytań? Dlaczego bez żadnych wątpliwości? Aż mnie zatkało, mówię, że się nawróciłem. Bez żadnych wątpliwości, że szedłem w to, dałem się prowadzić. I tak, słuchajcie, przez 30 minut lata wściekły po tym mieszkaniu. Dlaczego? Dlaczego? Nie zadajesz żadnych pytań, nie masz żadnych wątpliwości. Dlaczego? Ja mam. Odpowiedz mi. Mówię, chcesz, to ci odpowiem. Ten drugi kolega, jego przyłącza się do niego, stoją nade mną we dwóch. No dlaczego? No dlaczego? Słuchajcie, ja tak stoję sobie i myślę, no właśnie. Słuchaj, a gdyby twój najlepszy przyjaciel dzisiaj za ciebie ryzykował życie, mógłby je nawet stracić, a jutro poprosiłby cię o pomoc, chodź za mną, zadawałbyś jakiekolwiek pytania? Oni to się patrzą i mówią, że nie. Ja mówię, słuchaj, w moim życiu, moim brudnym, plugawym, grzesznym życiu, nikt nigdy w moim życiu nie zrobił dla mnie tyle dobrego, co Jezus Chrystus. Wiesz, co zrobił? Przede wszystkim oddał za mnie życie na krzyżu, wiesz? Życie za krzyżu. Przemienił moje życie. Ja teraz w ludziach widzę samo dobro, tych bezdomnych, do których chodzimy na ewangelizację z naszą wspólnotą. Poczułem się takim kochanym, wartościowym, potrzebnym człowiekiem, wiesz? Czy łatwo jest być nawróconym przestępcą? Więc to na pewno wspaniałe uczucie. Wiesz, być nawróconym, czuć się kochanym, czuć się szczęśliwym. Odnalazłem swój skarb. Słuchaj, prawdziwą receptą na szczęście jest kochać i być kochanym. A receptą tą jest Jezus Chrystus. No w jakim domu? No wiesz, to był taki, ja pamiętam jak dorastałem, to były lata 90, tak? 88, 92, to pamiętam ten okres, kiedy ja właśnie już tak dojrzewam i mój ojciec był moim katem. Był moim katem, bił mnie, terroryzował, ja się go strasznie bałem, wiesz co? Ja pamiętam, tak jak każdy ma jakieś tam swoje ulubione zabawy, zajęcia, to ja miałem uciec, schować się w budzie, schować się w szafie, być sam. Miałem uczucie lęku cały czas. Wysłuchajcie, mój ojciec niestety umarł śmiercią tragiczną. Miałem 12 lat, przewrócił się w domu na szybę i wykrwawił się na śmierć na moich rękach. Wiesz, to była taka trauma, że zmutowałem się przeciwko wszystkiemu totalnie. Zacząłem, wiesz, wtedy trenowałem boks, trenowałem, biłem się i trenowałem. Na tym polegało moje życie, zamknąłem się w sobie i w ten sposób dorastałem, rozumiesz? Słuchaj, ale w którymś momencie mojego życia, kurde, byłem bardzo silny, tak? Dobrze się biłem, takie tam rzeczy. No i tak się już zaczęło, wiesz, szedłem po trupach, że tak powiem. Był taki moment, że ja miałem 17 lat, jak pierwszy raz ukradłem, 18 lat, jak pierwszy raz napadłem człowieka, tak? W wieku 19 lat najłatwiej było handlować narkotykami. Wiesz, jak handlujesz narkotykami, to w tamtych czasach, to wiesz, masz kolegów, jesteś, wiesz, ktoś w dodatku przypakowany, mnóstwo siły, dobrze się bijesz. Rozumiesz? No, chyba chciałem tą pustkę czymś wypełnić, ale wypełniłem nie tymi wartościami, co trzeba. No to życie trwało do przez 15, prawie 16 lat, dopóki się nie nawróciłem, stary, bo całe, że ja nic innego nigdy w życiu nie robiłem, ja nie umiałem pracować, nigdy nie pracowałem, mam chyba jedną czy dwie składki emerytalne, wyobrażasz sobie, ja mam 36 lat, bracie. Słuchaj, to odpowiedź na to pytanie będzie dosyć skomplikowana. Wyobraź sobie, że ja już jestem po rozwodzie, próbuję już trzeci rok z rzędu naprawdę zmienić swoje życie, ciągle upadam, masakra w ogóle, jakiś koszmar. I trafia do mnie mój syn. Moja była żona miała problemy wychowawcze z moim synem, także w którymś momencie on miał 8 lat, złapał nóż, powiedział, zostawcie mnie w spokoju. I słuchajcie, trafia do mnie syn. Ja mówię, ja, to będzie to. To będzie to. Trafia do mnie syn. Słuchajcie, w ogóle go nie chcieli do szkoły przyjąć. Wyobraźcie sobie, cały rok szkolny, jak on był ze mną, byłem najszczęśliwszym, najwspanialszym człowiekiem na ziemi. Myślałem, że wiesz, że to jest to. No tak, tylko że ja, wiesz, słuchajcie, w radzie klasy pomagałem, jeździłem na wycieczki, rodzynek byłem w klasie podobno, wiesz, co chodzi, no, zawsze na wywiadówkach mówią rodzynek. No i tak, ja odbierałem syna, zaprowadzałem go do szkoły, odbierałem go, odstawiałem go o 15, a później handlowałem narkotykami, tak? Wiesz co, dziś robiłem swoje, jakich ludzi ja do domu wpuszczałem, no to jest w ogóle wstyd, jak wstyd się do tego przyznać. Ale słuchajcie, jestem przez rok najszczęśliwszym rodzicem, tak? Zakłamanie, obłuda, takie rzeczy. I koniec roku, czerwiec, dostaje cynk, że będzie policja, bo tu wjechali, tam wjechali, będą u mnie psy. Słuchajcie, ktoś ode mnie czegoś nie wziął, ja z tym wszystkim na bazie zostałem, ja o 3 w nocy miałem się wszystkiego popozbywać, ja usnąłem w ubraniu, mój syn zawsze stawał 6:30 i pamiętam jeszcze jak dziś, tata, policja biegnie na górę. Ja się zerwałem, 8-ryglowe drzwi, wszystkiego się pozbyłem. Wiesz, chodzi, automat działa, wiesz, przygotowany całe życie byłem. Słuchajcie, otworzyłem im, przemaglowali mnie na tej komendzie w ogóle. Jak ja stamtąd wyszedłem, koszmar, udręka wróciło. To wiesz, wcześniej 3 lata naprawdę chciałem zmienić swoje życie, coraz bardziej upadałem. Wiesz co, i to był czerwiec, lipiec, w sierpniu nie wytrzymuję, nie wiem, co z sobą zrobić. Biorę syna, czekaj tu, synu, wchodzę na spowiedź do księdza. Taką spowiedź nie umiałem się spowiadać. Cztery oczy, nie? Słuchajcie, ja mu mówię, że to się dzieje w moim życiu. On mówi, że chce je zmienić. Mówi, no, żyjesz w kręgu zła. Wiesz, że się z tego nie wyrwiesz. Musisz zrobić ciach, koniec. Ja pokrótce powiem, nie? Ciach, koniec. Ja mówię, ale ja bym chciał być uczciwy, znaczyć. Może ja będę powoli się z tego wycofał, ja nigdy nie pracowałem. On mówi, nie. Ciach, koniec. Słuchaj, na pokutę masz Pismo Święte kupić za uczciwe pieniądze i swoje nowe życie zacząć naprawdę za uczciwe pieniądze. Kapitał początkowy na swój biznes, bo tam jakiś pomysł mam, też zarobić uczciwie. Nie możesz z pieniędzy z narkotyków, z porwania, z kradzieży, z tych pieniędzy budować przyszłości swojej rodziny, tak? Zakładasz rodzinę, porywasz na przykład człowieka, bo sprzedajesz kilogram narkotyków i ja zarabiam 2000, jadę swojemu synowi kupić Lego. Wysłuchajcie, no nie, tak być nie może. I słuchajcie, on mi zadał tą pokutę. Ja wyszedłem, bo ja przyszedłem tam, w ogóle wiecie, wyjdę ze spowiedzi, tak jak słyszałem, będę lekki, będzie wszystko dobrze. Nie, słuchajcie, kochani, przez tydzień było może tak dobrze. Próbowałem kupić Pismo Święte za uczciwe pieniądze, najpierw zdobyć uczciwe pieniądze, bo problem, przyszedłem do takiej siostry swojej. Mówię, słuchaj, daj mi zarobić u ciebie w ogrodach stówkę, nie? Proszę, bo szukałem Pisma Świętego w Empikach, w takich sklepach, takich, no bez sensu w ogóle. Po tygodniu rozmyło mi się. Po tygodniu mi się rozmyło, a po dwóch wróciła udręka. Wróciła do tego stopnia, że to był, patrzcie, sierpień, wrzesień, październik, listopad, w grudniu, w moje urodziny, 13 grudnia, zobaczyłem tych ludzi, z którymi ja się bawiłem, ja nie wytrzymałem. Słuchajcie, ja na drugi dzień ze łzami w oczach poszedłem do dyrektor szkoły. Mówię, pani dyrektor, wie pani, dlaczego syn jest u mnie? Wiem, panie Mariuszu, problemy wychowawcze, jak pan jest takim wspaniałym ojcem, Oliwier wygrywa olimpiady matematyczne, jaki on jest zdolny. Mówię, pani dyrektor, ja jestem przestępcą, ja handluję narkotykami, ja już dłużej tak nie mogę, dziecko musi wrócić do matki. Ja nie dam rady, ja nigdy uczciwie nie pracowałem, ja w każdej chwili może mnie policja wyciągnąć na oczach syna, ja już dłużej tak nie mogę. Słuchajcie, i w tym momencie prosto wychodząc z tej szkoły, ominę jeden wątek, spotykam siostrę zakonną, siostra Amadeusza. Słuchajcie, ja jej wszystko powiedziałem, co się w moim życiu dzieje. No, na tym poprzestanę, bo później ta sytuacja z siostrą zakonną wraca. Słuchajcie, dziecko wróciło do matki i ja zacząłem prostować swoje nowe życie, tak? Po 3 miesiącach spotkałem dziewczynę. Słuchajcie, no, to była dziewczyna też z szemranego towarzystwa. Nim się zorientowałem, nie minął rok, znowu około 50 kg narkotyków na rynek prowadziłem, znowu udręka, znowu wszystko, po co syna oddawałem, po co to wszystko. Słuchajcie, ja tak postanowiłem zmienić swoje życie, że ja oszukałem wspólników. Napadłem na wspólnika i się zerwałem na Grand Canary. Tam naprawię swoje życie. A tam Sodoma i Gomora, słuchajcie. Seks, narkotyki, dyskoteki, imprezy. Gdzie ja trafiłem w ogóle z gryzota? Nie, po 3 tygodniach wracam do Polski. Moja dziewczyna byta, z którą rozstałem się po roku, gdzie to była patologia w ogóle, ten związek toksyczny totalnie. Mówi, chodź, pójdziemy do pracy, ty uczciwie, ja uczciwie, będziemy pracowali, wynajmiemy sobie mieszkanko. Wiecie co, ja wróciłem, 2 tygodnie trwał na związek, słuchajcie, z powrotem, hazard, narkotyki, znowu to robię, mimo jest spalone, mam opcję z jednej strony, to ja z drugiej strony zaczynam się rozkręcać. Słuchajcie, wiecie co? Z powrotem udręka, gryzie mnie wszystko, co ja ze swoim życiem robię. Już jestem tu w Polsce chyba bodajże drugi czy trzeci miesiąc po powrocie z tym Grand Canary. Mówię, wyjeżdżam do Francji, koniec. Ja wyjeżdżam do Francji, ja już więcej się tu nie pojawię. Dwa dni przed wyjazdem z Francji odezwałem się do swojej byłej żony. I oni w ogóle byli w szoku wszyscy, gdzie ja zniknąłem w ogóle. Słuchajcie, okazało się, że ja nieszczęście na swoją rodzinę ściągnąłem. Była próba porwania mojego syna. Mój syn w ogóle ma koszmary, nie śpi po nocach, z krzykiem się budzi. W ogóle to, co mi moja była żona pokryła, mu się spotkaliśmy, bali się ze mną spotkać nawet. To, co oni mi powiedzieli, ja nie mogłem przestać o tym myśleć. Słuchajcie, ja dojechałem do tej Francji. Dojechałem do tej Francji i taki zdołowany tym wszystkim, że myśląc tylko o sobie, nieszczęście ściągnąłem na swoją rodzinę. Mój dom rodziny też był nękany i to dziecko. Słuchajcie, ja zobaczyłem, jak dojeżdżałem tego szalone, zobaczyłem tam kościół. I ja tam poszedłem, odszukałem ten kościół, odszukałem, patrzę, nie ma żadnych obrazów, jest figurka Matki Boskiej. Uklękłem tam przed tą figurką i powiedziałem tak, mateczku, błagam cię, kochana. Na końcu świata jestem, ta udręka za mną. Błagam cię, nieszczęście sprowadziłem na swoją rodzinę. Chroń mojego syna, błagam cię, chroń mojego syna od złego. Proszę cię poprowadź.
2: Co się dzieje dalej? Słuchaj, dalej to będzie tak. Słyszałeś o tym, że Bóg stawia ludzi na drodze. Działa poprzez ludzi, działa poprzez słowo, sytuacje. No i tak się zaczyna dziać. Słuchajcie, tak od momentu, w którym poprosiłem Matkę Boską, żeby chroniła mojego syna, ja gdzieś tam 8 miesięcy temu strasznie mnie plecy bolały. Po znajomości poszedłem takiego naprawdę jednego z najlepszych specjalistów w kraju. Mówi, że mam kręgozmyk. Mówi, za 8 miesięcy będziesz miał operację. Ale wiecie, ja dbałem o siebie. Nic mi nie dokuczało. Pomyślałem sobie, że tam już będę we Francji, zadzwonię, przełożę tą operację. I wiecie co? Ledwo wróciłem chyba pierwszego czy drugiego dnia z tego kościoła. Codziennie tam mnie ciągnęło. Szedłem te 5 kilometrów tego kościoła na rynek i nagle chlast. Strasznie mnie zaczęło z powrotem boleć kręgosłup. Noga mi drętwiała, nie mogłem wytrzymać. Nagle sobie zdałem sprawę, że po raz kolejny ząg, że ja przecież z bólu nie wytrzymam. Jak ja mam tutaj iść do pracy? Tutaj jeszcze za 2 tygodnie mam iść do pracy, bo tak sobie wyjechałem wcześniej, żeby sobie tam odpocząć. Hajs też już mi się kończy, nie? No masakra w ogóle. Wyobraźcie sobie, że 5. czy 6. dnia tam pobytu w tej Francji nie stwierdzam, że ja nie dam rady. Nie, codziennie ten ból, to wszystko, wracam do Polski.
0: I teraz Bóg zaczyna stawiać tych ludzi na drodze, tak? Słuchajcie, ja chciałem jeszcze szybko do tej Ameryki, chciałem zaoszczędzić pieniądze, chciałem wrócić do Polski na koszt państwa, tak? No to szybko do Paryża, do ambasady. To jest najśmieszniejsze. Moja była żona prowadzi mnie tak przez Paryż, nie? Przez telefon, nawiguje mnie, że trafiam na polski kościół, słuchajcie. Słyszę Polaków, coś. To jest pierwsza msza, na której jestem od wielu, wielu lat. I pamiętam tam, słucham tej mszy, chyba pierwsze kazanie, które do mnie trafiło, było o kobiecie kananejskiej, która jest poganką, tak, i prosi tam Boga o pomoc, bodajże przy swoim synu czy córce. I a Jezus tam tak jakby w imieniu Izraelitów jej odmawia, ale w końcu mówi, zaprawdę powiadam ci, twoja wiara jest wielka. I no, znacie tą historię. Słuchajcie, okazuje się, że ambasada w niedzielę jest zamknięta. Ja muszę tam przetrwać, tak? Do następnego dnia do 8 rano. Fajni ludzie w dzień, w ogóle ci Polacy, ci co chodzili do kościoła wieczorem, z mory powychodziły najgorsze, takie wiecie, polskie zagubione dusze, że tak powiem. Bałem się, że mnie okradną i w ogóle. Ale dobrze, słuchajcie, na drugi dzień załatwiam sobie ten bilet w tej ambasadzie, wsiadam w autokar, jadę tym autokarem i na granicy Polska, Niemcy, Francja, przepraszam, wchodzą młodzi ludzie i jeden z tych ludzi siada obok mnie i coś tam rozmawiamy, po co ja tam byłem, tam w ogóle takie tam rzeczy, ja się pytam, co oni tu robią, oni byli na jakichś rekolekcjach i zaczyna się rozmowa, strasznie, psiotrze na ten kościół, gdzie tu miejsce dla takich ludzi, i cisnę po tym kościele, mówię mu, temu młodemu człowiekowi, że byłem na spowiedzi 2 lata temu, Pismo Święte dostałem na pokutę, stary, było jeszcze gorzej i w ogóle jakoś tak się otworzyłem, powiedziałem mu właśnie, że i syna oddałem, że próbuję zmienić to swoje życie, ciągle wszystko się wali i takie tam sprawy, słuchajcie, tak jechaliśmy sobie chyba razem, już nie pamiętam, z 10 godzin dojeżdżamy do Polski, tak? Dojeżdżamy do zachodniego, biorę swoje rzeczy, jeden wątek tu ominąłem specjalnie na antenie, ale powiem dalej, co się dzieje. Jesteśmy na tym zachodnim, ja idę na ten zachodni, rozglądam się, tam biuro Aurora, z kimś się tam umówiłem, ktoś w związku z tą próbą porwania mojego syna się ze mną skontaktował. Słuchajcie, tam czeka na mnie 2 agentów CBŚ. I oni idą w moją stronę i nagle biegnie ten człowiek. Biegnie ten człowiek do mnie taki, wiecie, zalatany, coś trzyma w ręku i mija jednego psa z bara, bach, bach, podlatuje do mnie, trzymaj, to dla ciebie. To dla ciebie. Ja w ogóle lecę, bo mi autobus ucieknie. Ja stoję, tak, dochodzą do mnie ci policjanci. To było Pismo Święte, owinięte w chustę, z pomponami, tak pięknie zawinięte, rozumiecie, skarb czyjś, z takimi pomponami, taka, wiecie, jakby izraelska chusta, ale nie taka, jak miał ten Arafat, tylko naprawdę, to był jego skarb. I daj mi to Pismo Święte. Słuchajcie, ci panowie mnie dwaj zawijają, tam ze mną rozmawiają, próbują mnie przekonać do pewnych spraw. Słuchajcie, ja mam za 5 dni operację kręgosłupa w szpitalu i umawiałem się ze mną, że 4 dnia, dzień przed tą operacją, do mnie przyjadą. Ja, będąc skitrany w hotelu, otwieram to Pismo Święte, tak? Po drodze zobaczyłem kościół. Pamiętam, po drodze zobaczyłem kościół, mówię, wejdę do niego, ale nie chce mi się tu co zrobić. Otwieram Pismo Święte, a tam taki fragment. Zobacz, jak mróweczka się uwija, jak pszczółki coś tam pracują, a ty, leniu, leżysz i wstrząsnęło mnie. I słuchajcie, ja tak zacząłem czytać to Pismo Święte i coś się zaczęło ze mną dziwnego dziać. Słuchajcie, czwartego dnia przyjeżdżają po mnie, zawożą mnie do prokuratury, ja mówię nie, nie będę mówił pokrótce, co jest grane, zawożą mnie do tego naczelnika, razem z tymi innymi, ten prokurator mnie wysyła, tam też im mówię nie, to co zrobisz, jak wyjdziesz ze szpitala, będziesz połamany cały i w ogóle, ja mówię, jak to co zrobię, zadzwonię po policję, przyjedzie policjant, uderzę go w głowę, zamkną mnie na rok do więzienia, tam kręgosłup mój wyzdrowieje i z powrotem jadę za granicę, tak głupiego myślenia, to ja tak naprawiam właśnie, słuchajcie, swoje życie. I pamiętam, wyszedłem od nich, pierwsze co doszedłem do bazyliki na Pradze i pamiętam tam o 15:00 księdza zobaczyłem, coś już mnie ciągnie, tak? Księdza zobaczyłem i on tam daje go bolesnej męki, mówię, za ile ten ksiądz wyjdzie, no długo będę tutaj czekał, nie? I tam już sobie siedziałem przy tym Najświętszym Sakramencie, jeszcze sobie nie zdając sprawy, co się dzieje ze mną. No ale słuchajcie, nie doczekałem się, pojechałem do hotelu, wziąłem swoje graty, pojechałem do szpitala. Pamiętam, jestem w szpitalu, na korytarzu patrzę kaplica, nie? Mówię, dobra, słuchajcie, jest ta kaplica, jestem w pokoju, zostawiam swoje rzeczy i mówię do tych ludzi, gdzie tu jest ksiądz? Potrzebuję księdza. Jak Boga kocham, wychodzę na korytarz, patrzę, już idzie ksiądz, spowiada ludzi. I wziąłem go na bok. Słuchajcie, wyspowiadałem mu się ze wszystkiego, wszystko mu powiedziałem, a on do mnie mówi: no, wiesz, że ty się nawracasz, tylko jeszcze o tym nie wiesz? Mówię: jak to? No, próba zmiany życia, to wszystko, co mi powiedziałeś, ty jeszcze tego nie wiesz. Słuchajcie, po tej spowiedzi naprawdę czułem się wspaniale, z tymi ludźmi dobrze mi się rozmawiało. Codziennie byłem w kaplicy, codziennie, dzień w dzień, dzień w dzień. Taki starszy pan mówi: wiesz co, żona mówi, do żony mówię, wezmę dwa. A nie, ona mówi: po co? No bo zgubię albo co? I daje mi różaniec, dał mi różaniec, tak? Ja sobie myślę: kurde, ale numer, mam różaniec. Ja jeszcze nie wiedziałem, dlaczego on służy. Wijałem sobie go wokół ręki, miałem to Pismo Święte, chodzę sobie do tej kaplicy, nie zwróciłem uwagi, co się ze mną dzieje. Słuchajcie, pamiętam, czwartego dnia, cztery dni przed wyjściem, już po operacji byłem strasznie obolały, mówię temu księdzu, spowiadam się mu drugi raz, że napadnę na tego policjanta i takie, takie rzeczy zrobię. O, on taki biedny, bezsilny, żebyście widzieli wyraz jego twarzy. Nie rób tego, proszę cię. Ja mówię: nie mam wyjścia, nie mam gdzie się podziać. Moje życie to ruina, tak? I takie tam rzeczy. Muszę gdzieś te plecy zagoić, nie? I wyjechać za granicę. Słuchajcie, po tej spowiedzi jeszcze podszedł do mnie taki pan, taki starszy, miał chyba z 55 lat. Starszy mówi: słuchaj, wszyscy mówią, że do domu jadą, że o sobie, o swojej przeszłości, o wszystkim. Nie, a ty nic nie mówisz. Ja mówię: słuchaj, bo nie chcesz wiedzieć. Aha, słuchajcie, i on tak za mną chodził cały dzień, nękał mnie w ogóle. Dobra, słuchaj, nie jestem tym, za kogo mnie masz, rozumiesz? Całe życie handlowałem narkotykami. Jestem przestępcą, rozumiesz? W dniu, kiedy będę stąd wychodził, napadę na człowieka. Trzymajcie się ode mnie z daleka, rozumiesz? Nie chcę, żebyście mieli przeze mnie kłopoty. A on mówi do mnie: nie, nie zrobisz tego. Mówi, poleciał gdzieś, przyniósł mi kartkę, tam były trzy numery. Mówi do mnie: obiecaj mi, i wymusił na mnie, żebym zadzwonił pod jeden z tych numerów. Nie wiedziałem zupełnie, co to jest, co to znaczy. I w ogóle, wyobraźcie sobie, minęło parę dni, już pokrótce, nie będę wam opowiadał wszystkiego. Jest ten dzień. Pierwsze, co robię, dzwonię do pani swojej kurator. Chciała mnie pani tyle razy udupić, to powiem pani, co ja teraz robię. Ja zaraz dzwonię na policję, jestem w takiej sytuacji, ja napadłem policjanta i macie. Ono, nie rób tego, rozłączyłem się. Słuchajcie, kręcę się jeszcze po tym w Konstancinie, po tym szpitalu. Wiecie, nakręcam się, wszystko sobie już przygotowałem. Patrzę, ten człowiek. On tam jakieś dokumenty miał odebrać i leci, szuka. I chłopaki mówią z sali: szukał cię ten i ten pan. Nie, ja mówię: o kurka, ale wodna. Co się dzieje? Spotykam go na kreatorze, mówi: pamiętasz, co mi obiecałeś? Masz tutaj zadzwonić. W tej chwili obiecałeś na słowo honoru. Tak, a ja tak wyszedłem przed ten szpital. Mówię: dobra, wybrałem jeden z tych numerów. Dzwonię, bo ja nie wiem, gdzie ja dzwonię, o co tu chodzi, mam wszystko gdzieś, rozumiecie? Nagle dopadło mnie to wszystko najgorsze w życiu, nakręciłem się negatywnie. Ono, to palec Boży, że pan dzwoni. Pan przyjedzie tutaj. Nie wiedziałem zupełnie, co to za miejsce, co i jak. I ona mnie ściąga. Wiecie co? Pan nic nie robi, żadnych głupot. Ja pana błagam. Ja się rozłączyłem, ona zaraz do mnie odzwania. Słuchajcie, i ona mnie tak ciągnęła na tą Żytnią 1. Do Caritasu dla bezdomnych. Słuchajcie, ja połamany, morfina puściła, blady. Dojeżdżam tam, już była... Ja zanim dostałem wypis ze szpitala, zostawiłem te wszystkie swoje rzeczy. Tak pojechałem, nie wiem, jakoś tak palec Boży i tak ona mnie tak podstępnie ściągnęła tam. Słuchajcie, ja pamiętam, dojeżdżam, tam była godzina 16, ja byłem wrak. Ja nie miałem, wiecie, to wszystko boli, to już świeżo po operacji. Ja tam dojeżdżam do tej Żytni, a ta druga pani mówi: ja nie wiem dlaczego, ta pani tak się panem zainteresowała, ale tej pani nie ma, poszła do domu, ale kazała tu panu zostać. I musi pan tutaj zostać i czekać na nią do rana. A ja mówię, zobaczyłem, co to za miejsce, jacy ludzie, w ogóle byłem zbulwersowany, wściekły na cały świat, na wszystko. No ale nie byłem w stanie wrócić tam, byłem taki zmęczony. Położyli mnie na materacu w jakimś tam salonie, gdzie tam widziałem telewizor był i padłem. Słuchajcie, rano ona mnie budzi, ta pani mnie budzi, bierze mnie do tego swojego biura. Ja jej mówię wszystko, że ja tutaj, ona mówi: zostań tutaj, zobacz, tu będzie ci lepiej. Nie, w życiu, moja duma mi na to, nie. Proszę cię, daj mi tylko kilka dni. Daj mi kilka dni, jedź po te swoje rzeczy, a później sobie możesz napadać na tego policjanta. I słuchajcie, ona taka była kochana i dobra dla mnie, tak? Kolejna osoba, którą Bóg stawia mi na mojej drodze, słuchajcie. Kurczę, wiecie, jak to tacy pracownicy socjalni potrafią działać z automatu. Ciach, ciach, następny, ciach, ciach, następny. Dobra, słuchajcie, pojechałem do tego Konstancina i pamiętam, zadzwoniłem po Straż Miejską. Oni mnie przywieźli do tego Caritasu. Nie wywinąłem numeru, przywieźli mnie z tymi rzeczami. Ba, musieli to wszystko nosić, bo ja nie byłem w stanie w ogóle tego dźwigać wszystkiego, tak? No i pamiętam, przyjechałem do tego kościoła, do tego Caritasu. Po drugiej stronie wejścia do Caritasu, dosłownie 20 metrów jest wejście do kościoła świętej Faustyny. Słuchajcie, kochani, ja zostawiłem te rzeczy,
2: przywlokłem, nie, poczekajcie, to był drugi dzień pobytu już tam. Ona jakoś chciała, żebym 3 dni, daj mi 3 dni. Ja pamiętam, pojechałem po te graty, zostawiłem je, poszedłem do tego kościoła. Zobaczyłem księdza, poczekałem, aż msza się skończy, podchodzę do niego i taki, gdzie ja jestem, co to za, mówię, co to za kościół, jakiś stary, młody, nie wiem, co się ze mną dzieje. A on do mnie mówi, to kościół świętej Faustyny, tutaj do klasztoru wstąpiła święta Faustyna, ta święta Faustyna. Ja taki w szoku w ogóle, ach kurka, widziałem jej witraż, mówię, w kaplicy, w szpitalu, nie? Słuchajcie, dreszcze mi przeszły po plecach. Wyszedłem przed ten kościół, spojrzałem w kościół świętej Faustyny, położyłem się na tym materacu. Mówię, niemożliwe. Słuchajcie, ja wracając z tej Francji, po kolei do każdego kościoła, którego wstąpiłem, rzucałem coś do portfela. Były to obrazki ze świętą Faustyną. Wiecie co, aż mi ciary poszły po plecach. Otworzyłem ten portfel, wyjmuję te rzeczy, nie? Mówię, kurde, ale dziwne to wszystko. Tam była kafejka internetowa, wszedłem na internet, patrzę, święta Faustyna, napisała dzienniki świętej Faustyny. Jaka babka, nie? Mówię, o kurde. Na drugi dzień rano pani Ania mówi, Mariusz, mam dla ciebie łóżko na parterze, tak jakbyś chciał. Słuchajcie, ja wchodzę tam na górę, ja patrzę, a z mojego okna przy moim łóżku figurka Matki Boskiej na dole, piękny ogródek, druga figurka na ścianie klasztoru, wielki drewniany krzyż i kościół i takie piękne kwiatuszki, zielono, kolorowo. Mówię, coś tu nie gra. Mówię, coś tutaj nie gra. Słuchajcie, ja jeszcze bym się nie wrócił, gdyby nie coś. Słuchajcie, ja się położyłem na tym materacu, trzymam to pismo święte owinięte w tę chustę. Słuchajcie, trzymam sobie ten różaniec. I taki koleś nade mną leżący, co miał tam łóżko nade mną, takie to w łóżkach w więzieniu, słuchajcie, w ogóle warunki, tragedia. Schodzi, mówi, ja to idę pomedytować. To był Paweł. Pozdrawiam cię, Pawle. Złożył papiery do franciszkanów, tak? Do zakonu. Poza tym chciałem powiedzieć, taki Bóg stawia ludzi na drodze. I słuchajcie, idę pomedytować. Mówię, ej, kolego, tak pomedytować? A on do mnie mówi, o, nie wiedziałem, że tu spotkam takich ludzi. Ja mówię, ty, słuchaj. Wiesz, że to jest kościół świętej Faustyny? Tutaj wstąpiła do klasztoru ta święta Faustyna, człowieku. A on jak zdębiały, czekaj. W ogóle mnie nie zdając, czekaj. Pobiegł gdzieś, wrócił za chwilę i mi wręczył dzienniki świętej Faustyny. Słuchaj, ja ci mogę pokazać, Huber? Ja mam te rzeczy tu z sobą. Mam to pismo święte, mam te dzienniki świętej Faustyny. I on mi dał te dzienniki świętej Faustyny, aż mnie zatkało. Czy mam pismo święte? Mam różaniec, mam dzienniki świętej Faustyny. I wiecie co? Ja otworzyłem te dzienniki świętej Faustyny na momencie, jak Jezus jej mówi o koronce, do miłosierdzia Bożego. I ja zacząłem się uczyć swojej pierwszej modlitwy w życiu. I zacząłem czytać świętą Faustynę od początku. Łzy ze mnie leciały, jak ona była dobrą, kochającą, dobrą. I w ogóle cała ta udręka, walka duchowa, wszystko to mi przypominało, tak wiesz, analogia takie do mojej tej udręki. Każdy, kto chciał się wyrwać z tego bagna, z tego życia podłego, a nie mógł, wie dobrze, jaka to jest udręka. To jest koszmar. Coś strasznego. Ja byłem gotowy sam się dać zamknąć do więzienia, żeby się tego pozbyć. Słuchajcie, i tak się zaczęło, że ja zacząłem czytać te dzienniki świętej Faustyny i połamany, codziennie rano szedłem do kościoła i słuchałem, szczęka mi opadała, tak jakby do mnie mówił Bóg przez te przypowieści. I mówię sobie, tak, wiem, mam szansę, nowe życie. Kładłem sobie różaniec, mówię, to jest fundament mojego życia, wartości, dzięki temu nie upadnę. A później nam przysłyszę, no, budować na skalę, na Jezusie Chrystusie, na takim fundamencie, który się nie rozpadnie, nie rozsypie. Odnalazłem swój skarb, tak jak powiedziałem. Prawdziwą receptą na szczęście jest kochać i być kochanym. Tak, tą receptą jest Jezus Chrystus. A więc, połamany kręgosłup. Niebezpieczeństwo grozi mojej rodzinie, grozi mi. Nigdy nie pracowałem. Jestem w ośrodku dla bezdomnych. Nie mam pieniędzy, nie mam nic. Moja przyszłość szara, a ja, słuchajcie, w skowronkach. A ja w skowronkach. Ale, słuchajcie, po miesiąc czasu mojego nawrócenia, mówię, wariuję. Ja chyba wariuję, ja się modlę, ja jestem szczęśliwy, coś jest nie tak. Jest tam taki fragment też w świętej Faustynie, że ona boi się, że takie złudzenia, no to ja się zacząłem bać, że to złudzenia. Słuchajcie, ja wcześniej tam jakoś tam na jakichś ulotkach zarobiłem uczciwe pieniądze przez 2 dni, nawet ledwo na nogach stojąc, dla mojego syna na buty sportowe, tak, bo gra z Niczu Pruszków. Słuchajcie, kochani, ja tego dnia, to był mecz Polska-Niemcy, pamiętam, poszedłem drugi raz zarobić drugie uczciwe w życiu pieniądze. To był na planie filmowym. Będąc tam,
0: Od razu zobaczył ktoś, że mam różaniec w ręku. Podszedł koleżka, nawrócony przestępca. No, takich ludzi zacząłem spotykać. W międzyczasie spotkałem tego mojego kolegę Szymona, tak? Słuchajcie, ja tak, ale mimo, że spotkałem tego człowieka, napisałem sobie takie coś. Panie Boże, nie było mnie w kościele, nie było mnie przy modlitwie. Co ja tutaj robię? To nie ma sensu. Proszę cię, daj mi jakiś znak. Pierwszy raz coś takiego napisałem. Słuchajcie, kończy się, drugiego dnia kończy się ten plan filmowy. Idę na przystanek na Wale Międzyszyńskim. Stoi tam chłopak z dziewczyną. Chłopak ma być przyszłym księdzem. Pozdrawiam cię, Amadeusz. Słuchajcie, co się dzieje? I mówię do nich, o, byliście na planie filmowym, fajnie było, super, wy też, nie? Wchodząc do autobusu, koleżka mi wyciąga akt do zawierzenia. Jezu, troszcz się ty. I mówi, co ty wierzący jesteś? I zaczyna wnikać. Mówię, stary, ja bym ci opowiedział, co się dzieje w moim życiu, to ty byś po prostu nie uwierzył. O, no i dawaj. I taka krótka rozmowa była. Podjeżdżamy do następnego przystanku, słuchajcie, otwierają się drzwi, wchodzi na tył autobusu dwóch kolesi w czapkach wytatuowanych, tryknięty, nie, że tak powiem, wściekły, zaczynają iść, wyzywać ludzi, popychać, drzeć się na nich. Wszyscy się przestraszeni kulą przed nimi. Stanąłem na środku, najeżyłem się, odsunąłem tego chłopaka z tą swoją koleżanką, z tą koleżanką i mówię do nich, uważajcie, co się zaraz będzie działo. I oni idą prosto na mnie, jeszcze do babci mówią, ty stara ry, odwróć się. Wrzask, krzyk, ludzie przerażeni, ja stoję, już mam się z nimi lać. Słuchajcie, wkładam rękę do kieszeni, wyjmuję różaniec i mówię do nich tak, wiecie, co to jest? Wiecie, że to załatwia wszystkie sprawy? Jeden z nich ucieka do drzwi, słuchajcie. Ja jestem ateistą, ja się w to nie mieszam w ogóle. Ja taki dumny stoję, trzymam ten krzyż, w ogóle nie wiem, co się dzieje. A ten drugi, Tomek, nie, tak się tak patrzy tylko na ten różaniec, zabiera ten wzrok i taki skulony mówi, ja 12 lat teraz siedziałem w więzieniu, ja kocham swoją córkę, proszę cię, zapisz numer do mnie. Ja taki zdębiały, biorę ten telefon, zapisuję numer do niego, trzymam ten różaniec z całej siły, zapisuję numer do niego i jeszcze mówię, ja się zmieniłem, wy też możecie się zmienić. Otwierają się drzwi, oni wyskakują i co jest najfajniejsze, ta babcia wyjmuje swój różaniec, trzęsąc się i krzyczy, ja też mam, Amadeusz, krzyczy przyszły ksiądz. W ludzie widzieliście, jaka moc różańca? Słuchajcie, kochani, ten dzień zmienia całe moje życie. Dlaczego? Wracając z tego planu filmowego już do domu, nie pojechałem dalej. Ludzie, tu ci kibice się kręcą, nie chciałem kusić losu, mówię, zły działa, tak? Cały czas się trzęsę jeszcze, dojeżdżam do Caritasu, siedzę na tarasie. Bóg stawia ludzi na drodze. Słuchajcie, chciałem, to dał mi znak. Słuchajcie, miałem wątpliwości, czy nie wariuję, że sam się nawracam, że tylko ja jestem na tym świecie. No, tam były małe sytuacje, gdzie poznałem takich ludzi, ale to nie było to. Słuchajcie, jestem na tym tarasie, opowiadam koledze, słuchaj, zamiast się bić, wyjąłem różaniec, czujesz opcję? I słuchał tego taki nawrócony przestępca. Maciej Mas, pozdrawiam cię, Macieju, mam nadzieję, że wyjdzie z tego kryzysu, w którym teraz jesteś. Słuchajcie, tak, słuchajcie, no i Maciej mówi do mnie tak, ej kolego, słuchaj, zapraszam cię w środę do kościoła. Mówię, słuchaj, ty mnie zapraszasz do kościoła? Mówię, to ty jesteś wierzący? Ja nigdy cię tu w kościele nie widziałem. On mówi, słuchaj, poczekaj do środy i ja ci wszystko opowiem. Także nie, jakby to powiedzieć, nie odmawiam zaproszeń do kościoła na takie spotkania, tak w jaki sposób daje się prowadzić. I w tym momencie jest środa. Jedziemy po drodze, w metrze mi Maciek daje swoje świadectwo, szczęka mi opada, stoimy przed tym kościołem, pytam się, dobra, słuchaj, ile tu będzie takich jak ja i ty? 5, mówię, 10? Nie, on mówi, dobra, poczekaj chwilę, nie? Podchodzi taki kolega nasz, Kuba z Przymierza, słuchajcie, podchodzi, się pytam go, ty, a słuchaj, jak u ciebie było? O, handlowałem narkotykami, taki byłem, ja, o, ale już się zdziwiłem, słuchajcie. Otwierają się drzwi kościoła, a tam stoi 150 modlących się, śpiewających, szczęśliwych, wesołych ludzi. Wszyscy praktycznie nawróceni. Ja nagle, kurde, odnalazłem tak, swoją wspólnotę. Już nie czułem się sam wariatem, który się modli, który się nawrócił. To był taki właśnie sądny dzień dla mnie. Nie tylko dla mnie, dla tego Tomka. Słuchajcie, bo ten kolega stał się moim przyjacielem, ten, który mnie napadł. Stał się moim przyjacielem. Pamiętam, z klerykami jechaliśmy właśnie, taką ewangelizację krótką zrobiliśmy, jechaliśmy właśnie z klerykami, zrobiliśmy paczki dla tego Tomka. Słuchajcie, Tomek rzucił towarzystwo, przestał pić, naprawdę zaczął się zmieniać. Któregoś dnia przyjechał nawet do mojej parafii. Z księdzem daliśmy mu różaniec, daliśmy mu takie wskazówki na drogę, trzyma się tych wartości, takie rzeczy. On gdzieś tam swoimi słowami zaczął się modlić, odbił od tego wszystkiego. Przyszedł taki moment, że nawet potrzebował bardzo pomocy. Oszukali go w pracy, był wściekły, chciał słowami, mówił, że zabije tą swoją pracodawczynię, która mu wypłaty nie dała, spowiadając go, że jak będziesz się rzucał, to powiem, że okradałeś firmę. I w tym momencie on zadzwonił. Naprawdę, chłopak wyprostował swoje drogi. Przez 2-3 miesiące pomagaliśmy mu ja, przymierzowcy i siostry zakonne. A, słuchaj, no tak jak mówiłem wcześniej, tak? Jak ten mój kolega pytał się mnie, dlaczego w to wszedłeś, tak? Dlaczego? Jaki dowód na istnienie do Boga? To jest to, co się ze mną stało, tak? To jest mój argument do tego wszystkiego, moje świadectwo. Moje świadectwo jest w tym momencie wszystkim, co mam. Wszystkim, co mam, jest Jezus Chrystus, słuchajcie. Powiem tak, zawsze jak się pytają ludzie właśnie, których spotykam na swojej drodze, o to ja mówię, słuchaj, spędziłem Wigilię, gdzie wszystkie święta w życiu rozwalałem, demolowałem praktycznie wszystkie święta. Coś we mnie wstępowało. Słuchajcie, te święta dzieliłem się najpierw setką ludzi z przymierza opłatkiem. Na drugi dzień byłem w parafii, zaproszony przez proboszcza i swojego księdza Łukasza na wigilię taką parafialną. Siedząc tam przy stole z tymi parafianami, z tym księdzem proboszczem, z tym drugim księdzem Łukaszem, sobie myślę, Panie Boże, ale co za numer? Co ja tutaj robię? Słuchajcie, właściwą prawidłę 24 spędziłem w klasztorze Sercanów z 12 księżulkami siedzącymi przy stole. Składali mi życzenia, ja im, modliliśmy się, śpiewaliśmy, no łzy mi później, jak wróciłem do Caritasu, same z oczu leciały, Boże Święty, kurczę, ale ja na to nie zasłużyłem. Święta wielkanocne tak samo spędziłem. Słuchajcie, obcy ludzie mnie z Poznania zaprosili na te święta wielkanocne. Spędziłem z nimi 3 dni, jeżdżąc z nimi po rodzinie. Ugościli mnie jakiegoś kuzyna z Ameryki, którego nigdy całe życie nie widzieli. Było wspaniale, było coś naprawdę cudownego. Czy to byłoby możliwe? Bez Boga? To, co On mi dał? Otoczył mnie swoją opieką, miłością? Czuję się wartościowym człowiekiem? Zaufać, wiesz, na tym obrazie Jezusa Miłosiernego. Ja dzisiaj się cały dzień, całą godzinę na mszy wpatrywałem to. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Zaufać, pozwolić Mu działać w swoim życiu. Bo bez tego On nie może nic zrobić. On tylko czeka, tak jak w moim życiu. Czekał, aż Go zaproszę do swojego życia. Ja Go zaprosiłem. No i zaczęły się dziać cuda, tak? Bo dla mnie moje nawrócenie jest moim cudem. Ja Bogu dziękuję za każdy dzień. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Chciałbym wam powiedzieć, zaufajcie z całego serca, tak? Odnajdźcie w tym wszystkim Boga, tak? Wiecie co? Ja tak zastanawiałem się właśnie, chyba moja mateczka, Maria, nasza mateczka. Ona mnie wtedy wsparła, jak ją poprosiłem o to wszystko. Mateczki. Mateczka mnie poprowadziła. Ona prowadzi nas prosto do serca naszego Jezusa Chrystusa. Całą siłę biorę z serca chyba Jezusa Chrystusa, no bo ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Ja w ludziach widzę naprawdę samo dobro. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Wyobraź sobie. Chciałem ci teraz odpowiedzieć na to pytanie. Całą siłę biorę właśnie z modlitwy, z różańca i koronki. Szczęść Boże.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dzięki Ci za Twoją opiekę nad nami, dzięki Ci za to, że masz taką cierpliwość dla naszych słabości, że zawsze masz wyciągnięte ręce ku nam. Panie, oddaję Ci ten czas, prosząc Cię, żebyś Ty teraz nas prowadził, byśmy potrafili Ciebie chwalić. I Ciebie, Maryjo, tu serdecznie zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Życielka.
1: Naszymi prośbami, gardzić w potrzebach naszych, ale do wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panu chwalebna i błogosławiona, Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, dziecko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas podlecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Katarzyna. Najtrudniejszy czas w życiu?
1: Po 20 latach niechodzenia do kościoła. Jakoś tak przez 20 ten lat mi tak nie po drodze było. Interesowałam się zupełnie innymi rzeczami. Cała biblioteka w głowie przez ten czas. I buddyzm, i hinduizm, i przeróżne rzeczy. A to trochę...

głowy, że może coś jest ten nie tak, bo nie chodzę do kościoła. A myśl była tak absurdalna, jakby ktoś powiedział, UFO wylądowało na podwórku. Poszłam do kościoła i ten, po tak wieloletniej przerwie to poczułam się jak w teatrze. Stałam i patrzyłam na ludzi, patrzyłam się na twarze. Co myślę, po co ludzie przychodzą do kościoła? I po twarzach widać to skupienie, widać tą bliskość. Ja stałam i obserwowałam twarze ludzi i dla mnie to było niesamowite, że tak sami z siebie i dużo młodych ludzi przychodzą i widać było, że oni naprawdę coś przeżywają. I powoli zaczęłam chodzić coraz częściej i trafiłam do galerii Aniołowo. Tam od słowa do słowa coś tam o sobie porozmawiałam z panią, która tam sprzedawała. I ona tak popatrzyła na mnie uważnie i mówi, pani, to by się przydał, pani powinna pójść na plac inwalidów.

Pani powinna pójść na plac inwalidów. Pytam się po co, no bo tam są takie msze. No to ja tam trafiłam na ten plac inwalidów. Poszłam tam na tą mszę. Dla mnie i zbierają się ludzie. Już ten kościół pełen, ten pełen ludzi, wychodzi ksiądz Szymborski. W drzwiach stał jakiś młody człowiek. A ksiądz Szymborski ten mówi do niego. Mówi, no chodźcie tu bliżej, tu są jeszcze wolne miejsca, chodźcie tutaj, chodź tu. Mówi, no gdzie przyszedłeś, czego się boisz? Do domu przyszedłeś, do domu ojca swojego przyszedłeś. Ja to oniemiałam, bo atmosfera była taka naprawdę domowa, jakby się przyszło do domu. I spytałam się ludzi, którzy stali obok mnie, co tu się dzieje, bo widzą państwo, ja tak pierwszy raz. A kobieta jakaś mówi, a to Matka Boża panią przyprowadziła. I kobieta powiedziała to w ten sposób, jakby tak fizycznie kobieta na ulicy wzięła mnie za rękę i przyprowadziła tutaj. I to było takim tonem niepodlegającym w ogóle żadnym wątpliwościom. No, ja tam byłam po prostu zaszokowana. Po pierwsze, Matka Boża się mną zaopiekowała, przyprowadziła mnie tutaj. Po drugie, ta atmosfera naprawdę domowa, że jestem w domu ojca. No i ja z tą moją pustką wewnętrzną długotrwałą, dla mnie to było odkrycie, no to już Matka Boska się mną zaopiekowała. Krótko po tym trafiłam na rejkowisko. To znaczy klub, w którym się spotykali ludzie, w którym odbywały się kursy reiki, spotykali się ludzie, którzy się interesowali całą tą sferą taką nieznaną światową. I ponieważ ja wcześniej słyszałam, że mam, mówiono mi, że mam jakieś zdolności, że ja to powinnam zarabiać rękami poprzez leczenie, ale ja w to nie wierzyłam. Więc jak ja tam trafiłam na to, w to miejsce, gdzie ludzie się zajmują leczeniem innym, to pomyślałam, że pewnie tutaj też mnie Matka Boska przyprowadziła. I że to jest takie uzupełnienie, moich, tu się nawracam, a tu będę bardziej pomagała.

Na spotkaniu mistrzyni opowiadała o dobrodziejstwach Reiki. Przy czym ja się spytałam, no fajnie, a co na to kościół? No bo jak się nawróciłam, no to już teraz chciałam, żeby było tak wszystko, tam wszystko jak trzeba. Na czym mistrzyni powiedziała, że po pierwsze, do Polski Reiki sprowadziła siostra Mariusza. Po drugie, wielu księży korzysta z usług terapeutów Reiki. Po trzecie, ma błogosławieństwo papieża. I na tych spotkaniach w ogóle robi się krąg i w tym kręgu trzyma się za ręce i się śpiewa pieśń do Duchu do Ducha Świętego. No więc troszkę uspokojone. Poza tym zawsze jest dużo o Panu Bogu, że to ma być zgodne z wolą Bożą. No więc mają błogosławieństwo papieża, pieśń do Ducha Świętego, dużo dużo o Bogu, nie ma. To ja się zdecydowałam, mówię, dobrze, to ja zrobię kurs. Będzie to wykorzystanie bardziej moich możliwości ku chwale Bożej. No i przyszłam. A tam w ogóle bardzo miejsce, bardzo sympatyczne, sporo ludzi, taka ciepła atmosfera. Przyszłam na ten kurs i jak na zamówienie na kursie pojawił się młody człowiek, nie z Warszawy, gdzieś tam z gór przyjechał, który w pracy miał wypadek. Jakiś bardzo groźny dla ręki, że to mogło się skończyć trwałym inwalidztwem. Ale jego narzeczona posługiwała się już, stosowała Reiki. No i taką terapię zastosowała wobec chorego narzeczonego, że ta ręka już się całkiem wyleczyła. No i wszyscy mieli uciechę, że dzięki Reiki jego ręka wyzdrowia ocalała do tego stopnia, że nie dostał żadnego odszkodowania powypadkowego, bo ręka jest cała.

0: Do tego dużo opowiadania o dobrodziejstwach tej metody, gdzie na przykład asystent opowiadał, że swojego sąsiada, alkoholika, wydobył z alkoholizmu, bo jeżeli stosuje się zabiegi Reiki wobec osoby, która jest w stanie upojenia alkoholowego, reakcje są bardzo nieprzyjemne dla tej osoby. W związku z tym, jeżeli ten człowiek widział, że pijany sąsiad wraca do domu, no to on mu Reiki. No i sąsiad doszło do tego, że sąsiad zauważył, że co się widok uraczy trunkami, no to później jest ciężko chory. No co się uraczy trunkami? To w ogóle tego nie kojarzył z tym, że to dobrodziejstwo ten sąsiada. I takie wspaniałe rzeczy. Po czym ten inicjacja. W ogóle to nie przypominało żadnych tam niesamowitych ten rytuałów. Inicjacja się odbywa przed obrazem Jezusa.
1: Nieprawdopodobne.
0: Ja chcę opowiedzieć to trochę szczegółowiej, dlatego że w momencie, jak szukałam świadectw, to te świadectwa są zazwyczaj ogólne. A ja jestem ciężkim przypadkiem. Ja lubię konkrety i takie dokładniejsze rzeczy. Dlatego chciałam opowiedzieć to trochę dokładniej. Inicjacja jest w małym pokoiku. Zdejmuje się, trzeba zdjąć zegarki, pierścionki. I przed obrazem Jezusa zostawiła nas, powiedziała wybaczcie i wróciła, wyszła chyba na 3 minuty. No, ja sobie pomyślałam, no wiśtawia, łatwo powiedzieć, wybaczanie niektórym zajmuje całe życie. Ja tu mam w 2 minuty wybaczyć wszystko, co nazbierałam. No więc, ale sobie myślę, no dobrze, wybaczam. Przyszła mistrzyni i cała inicjacja to coś poszeptała, dotknęła, chuchnęła, dmuchnęła. Wszystko. Kurs pierwszego stopnia uczy ten układu rąk. Jeżeli idziemy do bioenergoterapeuty, to szczególnie Reiki, to on kładą miejsce w określone miejsca.
1: Ręce.
0: Więc na tym kursie uczą się, gdzie mają przykładać te ręce, to po pierwsze. Po drugie, o inicjacji słyszy się to, że ma dostosować nasze czakry do energii miłości Reiki. To jest tak, jakby dostroić radio do odpowiedniej stacji.

0: to jest dostrojenie do tego, żebyśmy ten, żebyśmy mogli, bo energia miłości Reiki jest energią ten inteligentną i ten, ta forma leczenia niekonwencjonalnego jest o tyle bezpieczna, jest najbezpieczniejsza z innych, że nie zależy nic od ten osoby, która robi zabieg.
1: Tak. No to, że bezosobowa energia jest inteligencją, nie zdziwiło pani? Bo to absurd.
0: A po pierwsze, jestem jawnym dowodem na to, że w nawróceniu Pan Bóg otwiera ten, otwiera oczy, otwiera uszy, to tak nie, ten, nie po polsku.
1: Ale czego otwiera uszy?
0: I to jest niesamowite, że kiedy teraz, jak sobie to wstecz, ten wstecz przypominam, to były takie rzeczy ewidentne, że też ja na to nie zwróciłam uwagi, ale, ale to naprawdę tak jest, że się nie zwraca uwagi. Dopiero potem, jak się ten, jak się ten, no jeżeli dzięki Panu Bogu może się z tego jakoś wyjść, to nagle, no gdzie ja miałam oczy, gdzie ja miałam uszy?
1: Zostawmy to, to w tej chwili nie ma jakby znaczenia. Istota polega na tym, że wtedy się nie widzi, teraz to można po prostu zobaczyć. Jakie były efekty tej inicjacji?
0: Jest powiedziane, że tuż po inicjacji przez 3 tygodnie nie wolno ten, nie wolno nie wolno robić żadnych zabiegów, bo jest to proces oczyszczenia. I po tych 3 tygodniach możemy normalnie już ten, stosować zabiegi wobec, ten, wobec innych. Ja byłam tak osłabiona, to było dla mnie zadziwiające. Bo mi mówią, jeżeli jak się źle czujesz, no zrób sobie ten, zrób sobie reiki i ten, i będzie okej. Okay. No to ja sobie robiłam reiki, a ja słaba. Dalej sobie robię zabieg, a ja słaba. Pytam się moich mądrzejszych kolegów, mówię, że mi to wcale nie daje siły, tylko wręcz odwrotnie. No to klasyka. To ten, energia jest okej, okay. Metody nauczania są okej, okay. Wszystko jest okej, okay, tylko ja nie jestem okej. Okay. Normalka. Tylko że doszło do tego, że ja wstawałam z łóżka i tak jak ten wstawałam i opadałam z powrotem bez sił. I to już zaczęło być niebezpieczne, bo ja miałam wrażenie, że uchodzi ze mnie życie.

0: przyśniło mi się, że jestem w ciemnej uliczce, w ciemnym zaułku, bez wyjścia i otoczyły mnie czarne postacie z łuczywami w ręku. I żadnej drogi wyjścia ten nie było, bo mnie ten otoczyli i nie, ten, bez wyjścia kompletnie. To, ten w przerażeniu, ten zawołam: o Matko Boska, ratuj mnie. I się obudziłam. Sen zrobił na mnie takie wrażenie, że ten przez kilka dni nie mogłam się uspokoić i doszłam do wniosku, że ten coś w tym musi być na rzeczy, coś się dzieje wokół mnie, czego ja nie widzę, i zaczęłam uważniej, zaczęłam się bardziej nad tym zastanawiać. Przy czym poznawałam dokładniej to środowisko. I
1: związany z Reiki.
0: Tak, tak, i nie tylko, dlatego że przychodzili tam fachowcy od różnych rzeczy. Od różnych rzeczy, gdzie na porządku dziennym był sprawdzanie wahadełkami, leczenie kamieniami, czy rozszerzenie wiedzy o inne. I z tym, że mi się... Ja miałam jakieś potrzeby, ten delikatny, żebym nie leczyła nikogo. I byłam zdziwiona, bo sobie myślę, to jest takie dobrodziejstwo. Ja tyle lat poszukiwań w tym kierunku. W końcu mamy ten kurs. Coś mi tu nie pasuje. Poszłam do księdza i pytam się: proszę księdza, czy Reiki jest zgodny z kościołem? Księdza mówi: nie. A dlaczego nie? Mówi: a co, to widać, to zbadali, to sprawdzili. Ja mówię: no ale proszę księdza, prądu też nie widać. I ja mówię: no bo zrobiłam kurs, ale to i tamto i opowiadam. On mówi: Pan Bóg o ciebie walczy. No jak to Pan Bóg o mnie walczy? A co ja złego zrobiłam? No to przecież to jest harmonia i miłość. Niewiele jeszcze do mnie docierało, chociaż już byłam, były już jakieś ostrzeżenia. Ja w końcu... chodząc tam na te spotkania, mając do czynienia z tymi ludźmi, dowiadywałam się rzeczy, których w inny sposób nie można było się dowiedzieć, bo normalnie kupujemy sobie książkę albo otwieramy artykuł, czytamy same dobre rzeczy zachwalające, robimy kurs, dziękujemy, wracamy do swoich zajęć i tyle. Tymczasem kiedy się rozmawia z tymi ludźmi, na przykład okazało się, że jeżeli są spotkania z mistrzynią, ona mówi czasami długo i nie najciekawiej, dlatego że w tym czasie robi porządek z energią, z energiami ludzi.

0: bo ona widzi te wszystkie...
1: Czyli manipulacje.
0: Ja mówię, no jakim prawem ona mi, ona mi grzebie w moich jakichś ciałach ten niewidzialny. Jeżeli, jeżeli jest, jeżeli sama uczy, jeżeli jest święta zasada, nie wolno absolutnie prowadzić jakichkolwiek działań, leczyć innych bez zgody. Najpierw musi się mnie spytać, a dopiero potem może coś. Jeżeli ona
1: czyli
0: to
1: wewnętrzna
0: robi,
1: sprzeczność w tym, co dokładnie, głosi
0: dokładnie,
1: ideologię Reiki.
0: Dokładnie. I to jest pycha. I to jest pycha, gdzie przesyłali energię, bo energię Reiki można na odległość. I ja wyczuwałam, bo jeżeli ja to czułam po sobie, kiedy... Byłam osłabiona, ja po prostu zasypiałam, byłam osłabiona.
1: Tak, tak, ale coś pani czuła, nie wiadomo co. Nie wiadomo, czy ta energia istnieje, nie wiadomo, co się w takim momencie, jak oni mówią, że przesyłają, co się tak naprawdę dzieje. Możemy mówić o wrażeniach, prawda? Że czuła pani ciepło, czy tam lepsze samopoczucie.
0: Nie, nie, nie. Ja czułam osłabienie, ogromne osłabienie, właśnie odwrotne osłabienie. I w ogóle się zorientowałam, że ta pycha, niepytanie innych o zgodę jest nagminna. To jest taki dobrobyt przymusowy. No ty się na tym nie znasz, ale ja wiem, to będzie ten dla ciebie dobry. W ogóle się nie pytaj. I to jest nie tylko wśród rejkowców. Gdzie byłam na przykład na spotkaniu, leczenie minerałami, gdzie człowiek bez skrępowania opowiada, jak zastosował leczenie kryształem wobec człowieka, którego też nie poinformował o tym. Nie pytają się, wiedzą lepiej. To jest dla ciebie dobre i koniec.
1: I co dalej się dzieje?
0: Zostawiłam tych ludzi. Bo straciłam spokój wewnętrzny. Nie byłam, straciłam tą pewność, że zrobiłam dobrze. Miałam bardzo duże wątpliwości i się bardzo szarpałam wewnętrznie. Tak jak bohater skrzypka na dachu, na moście, chodzi po moście z jednej strony to, z drugiej strony tamto. Ja się tak szarpałam dosyć długo i w końcu mówię, zostawię ich, nie chcę tego. Ale teraz tak, przyznanie się, ja byłam taką gorącą zwolenniczką, przyznanie się przed innymi, że ja się pomyliłam, no to jest nie lada wyzwanie. Przede wszystkim samemu sobie powiedzieć, ja się pomyliłem, to jest ciężko. No i po długiej przerwie wpadła mi do głowy olśniewająca myśl, że może to nie Reiki jest złe, tylko ja trafiłam do swojej mistrzyni. No to ja pójdę gdzie indziej. No i zrobiłam kurs drugiego stopnia u innego mistrza.

0: to jest, to był długi, długi wykład. I później kolejna inicjacja, to samo, obraz Jezusa i tak dalej. I ale to już daje możliwość leczenia na odległość. I nie zdradzę tutaj nic, bo to można w internecie znaleźć. Daje się znaki.
1: Symbole.
0: Symbole. I te symbole, wielu mówi, że działają na zasadzie promieniowania kształtów. Tymczasem mój mistrz, ku mojemu zdumieniu, mój mistrz, no ten drugi mistrz, powiedział, że te znaki to są jakby imiona istot duchowych. I mówi, jeżeli kreślicie te znaki, przyzywacie istotę duchową. W związku z tym nie wołajcie z byle powodu. I tu się właśnie cała tajemnica ten wyjaśniła, że to nie jest taka bezimienna, bezosobowa, po prostu inteligentna energia. Później, dużo, dużo później trafiłam na postać ojca Werlinde, który mówi, że w każdym działaniu bioenergoterapeutycznym zawsze jest ingerencja istot duchowych. I tutaj tak samo.